0: Własnowolnienia przez 4 dopasowane formy pomocy. Asystenta prawnego, kuratora wspierającego, kuratora reprezentującego i pełnomocnika rejestrowanego. Resort Sprawiedliwości ma nadzieję, że zmiany w prawie uda się uchwalić jesienią.
1: To są aktualności jedynki.
0: Zmiany klimatyczne mogły przyczynić się do powodzi w Nepalu w ubiegłym tygodniu. Takie przekonanie panuje w tym kraju. Komentatorzy nepalskich mediów podkreślają, że nie potrzeba im jałmużny, a odszkodowania. Szczegóły zna specjalny wysłannik Polskiego Radia do Katmandu, Tomasz Sajewicz.
2: Premier Nepalu Narendra Shah apeluje do społeczności międzynarodowej winą za kataklizm, obarczając zmiany klimatyczne. To poważny sygnał, że wraz ze zmianami klimatu rosną zagrożenia, którym musimy stawić czoła w regionie Himalajów. Musimy być tego świadomi, nadszedł czas, abyśmy stanowczo przedstawili społeczności międzynarodowej katastrofy, których doświadczamy z powodu zmian klimatu. Zmiany klimatu są efektem wkładu całego świata, zatem łagodzenie i zarządzanie ich skutkami jest wspólną odpowiedzialnością globalnej społeczności. Mówił szef nepalskich władz. Media zwracają uwagę, że Nepal odpowiada za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a katastrofalne powodzie mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Naukowcy badają przyczyny ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Doprowadziło do niej osunięcie się części lodowca, który następnie wyparł masy wody z jednego ze zbiorników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: W Wenecji rozpoczął się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Pierwszym ważnym wydarzeniem wieczoru było wręczenie George'owi Clooney'owi Złotego Lwa za całokształt twórczości.
3: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. A wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyle'a, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: To deszczowa noc w północnych, wschodnich i południowych regionach Polski. Lokalnie opady deszczu mogą pojawić się też w ciągu dnia na Wybrzeżu i Podkarpaciu, także Zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie i od 20 do 23 na przeważającym obszarze kraju.
1: Noc Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na nasz magazyn gospodarczy, na przegląd najważniejszych i najciekawszych oczywiście wydarzeń z gospodarki, a my dziś powiemy więcej o najmie krótkoterminowym. Powiemy o zmianach w przepisach, ale też o gorącym czasie w ogóle na rynku najmu, ale też i o rosnącej akcji kredytowej. Naszym gościem jest Jarosław Sadowski, główny analityk Rankomat.pl. Dzień dobry, panie Jarku.
5: Dzień dobry.
4: No i porozmawiamy o rynku nieruchomości. Generalnie jest o czym mówić, bo taki mamy gorący okres. Ale oczywiście zaczynamy od najmu krótkoterminowego, bo tym dziś zajmie się najpierw rząd, a później Sejm. No i rząd ma dziś poprawić ustawę o tym najmie krótkoterminowym. Ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały jednak tą możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały, czyli wraca ta możliwość do projektu i to wspólnoty będą decydować o najmie krótkoterminowym.
5: Tak, rzeczywiście wraca ten pomysł, co jest oczywiście dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia mieszkańców danej okolicy czy danego budynku, bo też gminy będą mogły wyznaczać nawet całe strefy, gdzie nie będzie mógł funkcjonować ten najem krótkoterminowy. Z jednej strony wiele osób minęły właśnie wakacje, pewnie skorzystało z tego najmu krótkoterminowego i też wiele osób to chwali jako wygodne rozwiązanie, ale właśnie zapominamy w takich sytuacjach o tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie takich mieszkań i niestety

0: Zdarzają się sytuacje takie, powiedziałbym, niestandardowe, nieprzyjemne, kiedy w takich lokalach, no mimo, że najczęściej jest tam w regulaminie napisane, że zakaz organizowania imprez i tak dalej, no ale praktyka bywa różna.
1: Jak
0: i
1: się przyjeżdża na 3 dni gdzieś do miasta, to często się o tych wszystkich regulaminach zapomina.
0: Dokładnie,
1: niestety.
0: Więc cierpieli na tym sąsiedzi i teraz właśnie te przepisy mają to zmienić. Oczywiście są też te ogólne ramy, które też spowodują, że dużo więcej będzie wiadomo w ogóle, ile jest tych mieszkań na rynku, gdzie one są, bo powstanie centralna baza, każdy będzie miał nadany numer, więc pierwsza taka rzecz to przejrzystość, ale właśnie to, co dzisiaj ma zostać jeszcze dopisane do tej ustawy, to są te właśnie możliwości zakazywania. Także warto wspomnieć o tym, że nawet jeżeli taka uchwała nie powstanie, ale na przykład zdarzy się w przeciągu pół roku, że 3 razy zostanie zgłoszone jakieś zakłócanie spokoju i tak dalej, to również może wtedy pojawić się właśnie zakaz dla tego konkretnego mieszkania, że ono będzie musiało być na rok wyłączone właśnie z tego najmu krótkoterminowego. I właściwie właściciele tych mieszkań na wynajem, oni już wcześniej, dużo się już mówiło wcześniej o tych problemach i o tym, że takie przepisy mogą powstać.
1: Nie są chyba zaskoczeni tym, że właśnie ta autopoprawka się pojawia.
0: Tak, więc oni właściwie już w lipcu my obserwowaliśmy, że część tych mieszkań z najmu krótkoterminowego było przenoszone właśnie na najem długoterminowy. Szczególnie to dotyczyło centrów dużych miast, typu na przykład Gdańsk, Kraków, Warszawa. Tutaj było widać zdecydowany wzrost, nagłe pojawienie się nowych ofert w najmie długoterminowym, więc widać, że te przepisy częściowo mogą z jednej strony ograniczyć trochę ten najem krótkoterminowy, a jednocześnie dostarczyć więcej ofert na rynku tym długoterminowym, czyli tych osób, które no, przenoszą się z miasta na miasta, czy studiują. Oni mogą mieć większy wybór i tutaj ceny mogą się troszkę obniżyć, chociaż myślę, że warto dodać, że troszkę generalizujemy, a w praktyce bardzo dużo będzie zależało od konkretnej lokalizacji, czasami nawet od konkretnego budynku, więc nie można powiedzieć, że akurat w tej dzielnicy to będzie taniej albo drożej. Raczej bym powiedział, że właśnie w konkretnych budynkach, które stają najczęściej już od dawna i tam przeważają mieszkańcy na stałe, no to oni pewnie mogą przegłosować taką, czy dążyć do przegłosowania właśnie takiej uchwały. No ale jest też wiele budynków nowych, gdzie dominują właśnie ci właściciele, którzy mają mieszkania w najmie krótkoterminowym.
1: I którym wszystkim zależy na tym, aby się ten właśnie najem krótkoterminowy rozwijał.
0: Dokładnie, więc chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że sytuacja może być bardzo różna i to nawet nie w konkretnych dzielnicach, ale nawet w konkretnych budynkach, w zależności od tego właśnie, kto jest właścicielem, czy którzy właściciele przeważają, więc bardzo trudno jest jakby ocenić wpływ na cały rynek. Raczej te zmiany będą takie punktowe, bym powiedział.
1: Ale już te zmiany, bo wspomniał pan o tym waszym raporcie i zatrzymajmy się przy nim, bo faktycznie z niego wynika właśnie, że jest takie odejście właśnie, co jest ciekawe w tych miejscach, w tych miastach, szczególnie turystycznych, czyli tu mamy Gdańsk, tu mamy Wrocław, gdzie wcześniej bardzo rozwijał się, no, nadal się rozwija ten najem krótkoterminowy, ale jednak widać to odejście w stronę najmu długoterminowego. Powiedzmy, jak to wygląda.
0: Tak, rzeczywiście tak to wygląda, aczkolwiek tu zaznaczę, że też te osoby, które lubią ten najem krótkoterminowy, też nie muszą się jakoś obawiać, że to w ogóle te oferty znikną. One, te zmiany dotyczą przede wszystkim tych centralnych części, no co jest oczywiście dla turystów wygodne, bo oni lubią być blisko tych największych atrakcji, tego centrum, gdzie najwięcej się dzieje. Ale też ci właściciele często są w stanie ocenić, w jakim budynku znajduje się ich mieszkanie. I często właśnie jeżeli wiedzą, że tam przeważają tacy zwykli mieszkańcy, no to oni właśnie już wcześniej woleli zareagować i przenieść to mieszkanie do najmu długoterminowego, no żeby jeszcze uprzedzić ten cały ruch, ten cały boom przenoszenia się. No bo wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy i tym szybciej może znaleźć takiego najemcę długoterminowego. Ale to nie jest tak, że w tych miastach turystycznych w ogóle znikną te oferty. Moim zdaniem one wciąż będą dostępne, tylko w określonych rejonach może być ich mniej, więc generalnie też tych ofert na całym rynku, tych krótkoterminowych, trochę ta skala może się zmniejszyć, ale też bym nie przesadzał jak na razie z wpływem, że nie będzie na pewno tak, że tych mieszkań w ogóle nie będzie i że te ceny najmu krótkoterminowego jakoś bardzo wystrzelą. Na razie tak naprawdę bardzo trudno jest ocenić tą skalę, patrząc na całość miasta. W poszczególnych dzielnicach, rejonach, tu już bardziej, no ale musielibyśmy wziąć konkretne przykłady. W tych centrach, o których pani wspomniała, rzeczywiście to już widać było nawet 2 miesiące temu.
1: Jedno jest pewne, ten najem krótkoterminowy czekają duże zmiany. Polska musi wdrożyć te unijne

0: przepisy nakazujące ewidencjowanie obiektów świadczących usługi najmu krótkoterminowego. Pan już o tym wspomniał. To będzie ten centralny wykaz turystyczny obiektów noclegowych i to jest naprawdę duża zmiana.
1: Tak, to rzeczywiście też jest bardzo ważne, bo część rynku funkcjonowało, powiedzmy, w takiej szarej strefie, nie płacili podatków, czy też później ktoś, kto mieszka, mógł zostać w jakiś sposób oszukany. Tutaj już mamy konkretny numer. Ja już właściwie podróżując po Europie spotykałem się na tych portalach w innych krajach z tym, że już właśnie takie ogłoszenia zwykle mają właśnie podany taki numer, czyli potwierdzają, że to rzeczywiście jest zarejestrowane w określonej bazie, więc no to nam daje większą pewność, że jeżeli coś się wydarzy, to wiemy, jak gdyby, kto jest właścicielem. Możemy to w tej konkretnej bazie sobie nawet wcześniej sprawdzić, zanim się do takiego miejsca wybierzemy, więc to też taki większy spokój i pewność, że nie okaże się na miejscu, nie wiem, że nie ma tego lokalu, czy też ktoś będzie żądał od nas jakichś dodatkowych opłat i tak dalej. Różne sytuacje oczywiście się zdarzały.
0: No to ma też zwiększyć bezpieczeństwo.
1: Tak, ale głównym powodem raczej jest to, żeby nadzór, czy też kwestia podatkowa, żebyśmy
0: no i
1: wiedzieli
0: po prostu.
1: Tak,
0: ogromna,
1: dokładnie. Ta szara strefa,
0: bo pan powiedział część, ale to nie jest mała część przecież.
1: Tak, ale też żebyśmy mieli wiedzę, bo jaka jest skala tego problemu, bo są takie miejsca.
0: Jaki to jest rynek?
1: Tak, które są na tyle popularne, że tam właściwie zwykli mieszkańcy są wypychani, można powiedzieć, właśnie przez ten najem krótkoterminowy, bo jeżeli jest duża popularność, coraz więcej inwestorów wykupuje te mieszkania, ceny rosną, więc takim zwykłym ludziom jest coraz trudniej kupować mieszkanie w danym rejonie. I to jest na przykład sygnał dla gminy, patrząc właśnie dzięki tej bazie, no oni mogą właśnie w danym rejonie zacząć ograniczać po to, żeby utrzymać tych zwykłych mieszkańców, żeby to nie powstało takie, powiedzmy, miasto duchów, gdzie w sezonie na przykład turystycznym jest mnóstwo ludzi, ale później to wszystko wymiera, nikogo tam nie ma, nic się tam nie dzieje. Więc chodzi o to, żeby utrzymać jakąś taką równowagę między turystami a zwykłymi mieszkańcami.
0: Ostatnio czytałam o tym, że właśnie Gdańsk robi się takim miastem, jeśli chodzi o to poczucie takie, że się tam dobrze mieszka mieszkańcom, to absolutnie nie i dlatego mieszkańcy wyprowadzają się na obrzeża z dala od turystów, bo tak bardzo turystyczne stało się centrum. Jak pan powiedział, takie miasto duchów trochę.
1: Tak, rzeczywiście. W niektórych miastach popularnych, zwłaszcza dotychczas, to było głównie widać za granicą, ale w Polsce też ten problem zaczyna narastać, więc właśnie dzięki tej bazie będziemy mieli dużo więcej informacji i wtedy łatwiej będzie zadziałać. Jeżeli widzimy, że jakiś pewien poziom zostaje przekroczony, no to wtedy gmina może właśnie podjąć odpowiednie kroki, a teraz dzięki tej ustawie będzie miała właśnie taką możliwość wyznaczenia właśnie takiej strefy, no można powiedzieć, zakazanej dla najmu krótkoterminowego.
0: Ta autopoprawka, która dzisiaj ma się pojawić, mówi o tym też, że rozszerzone mają zostać uprawnienia stałych mieszkańców do inicjowania kontroli, to też ciekawe, które będą dotyczyły również zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego. To też taka duża zmiana.
1: Tak, rzeczywiście dotychczas było też tak, że jeżeli był jakiś problem, no oczywiście można było to zgłosić na policję, że ktoś tam hałasuje w nocy i tak dalej, no ale bardzo trudno było na przykład dojść, od kogo domagać się tutaj jakiejś reakcji. Nie było wiadomo, kto jest właścicielem na przykład tej nieruchomości. Teraz dzięki temu, że mamy konkretny numer, można to znaleźć właśnie w takich portalach z ogłoszeniami, tam jest będzie podany konkretny numer, no i po tym numerze w tej bazie już dużo łatwiej będzie ustalić na przykład, kto jest właścicielem, kto stwarza te problemy. Więc wydaje mi się, że wielostopniowe zmiany nastąpią na tym rynku dzięki temu, że będzie i więcej informacji i będzie właśnie będą te możliwości ograniczenia tego najmu krótkoterminowego.
0: Jeśli chodzi o ten najem krótkoterminowy, to ten gorący okres, można powiedzieć, że w Polsce jest już właściwie za nami, ale jeśli chodzi o ten najem długoterminowy, to przeciwnie, to się właśnie zaczyna, bo teraz mamy tą porę roku, kiedy w kraju zauważalnie wzrasta ta aktywność osób poszukujących lokali do wynajęcia.
1: Tak, rzeczywiście mamy szczyt sezonu, a dlatego, że mamy kumulację popytu ze strony studentów. Za chwilę w październiku zaczyna nam się nowy rok akademicki. Przeważnie przez wakacje te mieszkania, powiedzmy, studenckie stoją puste. W czerwcu mniej więcej, czy do końca czerwca najczęściej one są wynajmowane. Potem no, albo stoją puste, albo są właśnie wynajmowane w najmie krótkoterminowym. I potem znowu wracają właśnie studenci po wakacjach. akcjach, szukają mieszkań i no, ten popyt jest bardzo duży. Zwykle podaż w tym momencie też, to jest taki miesiąc, kiedy tych ofert jest wystawianych bardzo wiele na rynku, więc bardzo dużo się dzieje. Dobra wiadomość jest taka, że te ceny w ostatnich latach

0: są dość stabilne, więc zdarzają się oczywiście podwyżki, ale te podwyżki w większości przypadków są niewielkie. Ofert jest dużo, bo wspomnieliśmy o tym, że też część tych ofert z najmu krótkoterminowego przechodzi do długoterminowego, więc z punktu widzenia studentów myślę, że w tym roku będzie to no, taki dobry sezon, bo łatwo będzie znaleźć nieruchomość, będzie spory wybór i też te ceny powinny być atrakcyjne. No, raczej nie sądzę, żeby udało im się wynegocjować jakieś ogromne obniżki, ale myślę, że ta cena zbliżona, czy nawet może nieco niższa od tej poprzedniej jest możliwa. Wszystko oczywiście zależy od tego, czego szukamy. Czy szukamy takiego mieszkania jak w zeszłym roku, czy na przykład chcemy mieć lepszą lokalizację. Ja myślę, że w tym roku będzie to możliwe, czyli utrzymanie ceny, a jednocześnie przeniesienie się na przykład do mieszkania nieco nowszego, czy nieco lepszej lokalizacji, właśnie dzięki temu, że tych ofert jest dużo. No tylko, że wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy, kto teraz szuka na początku września, ma bardzo duży wybór, a podejrzewam, że już pod koniec września, początek października tych ofert będzie, no one będą już przebrane, więc zdecydowanie zostaną te droższe i też wybór będzie mniejszy, więc no warto się jak to zwykle
1: jak
0: pospieszyć
1: zwykle warto
0: z
1: się
0: wyborem.
1: Pospieszyć. A jakie są te średnie ceny? Możemy coś o tym powiedzieć w Warszawie, jak to wygląda i w dużych miastach, jeśli chodzi o ten najem?
0: Tu jest bardzo różnie. Nie podam konkretnych wartości, dlatego że studenci też są bardzo różni. Są na przykład pary, które często szukają kawalerek, a kawalerki w przeliczeniu na metr kwadratowy no, są zwykle dużo droższe. Taka średnia półka cenowa to są takie mieszkania powiedzmy dwupokojowe, dwu-trzypokojowe, ale są, jeżeli ktoś chce, żeby to była bardzo niska cena, no to wtedy są te mieszkania duże, podzielone na właśnie malutkie pokoiki oddzielne. No wtedy ta cena jednostkowa wychodzi najniższa, ale to oczywiście no, jest największy kłopot z tym, że jeżeli mamy dużo osób w jednym mieszkaniu, jest na przykład jedna, czasami dwie łazienki, jest jedna kuchnia, no więc niska cena idzie za tym, że ten komfort mieszkania jest niestety niższy, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Im lepsza cena, no tym niestety albo gorsza lokalizacja, albo też więcej osób.
1: To zazwyczaj jest połączone. Jeśli mówimy o rynku nieruchomości, to tutaj musimy spojrzeć też na akcję kredytową, która naprawdę jest rekordowa i właściwie każdy miesiąc to mamy rekordy w ostatnim czasie.
0: Tak, rzeczywiście kredyty hipoteczne w ostatnim czasie bardzo dobrze się sprzedają, tak to można ująć. To oczywiście efekt tego, że mamy z jednej strony rosnące wynagrodzenia. Mamy też no, niższe już stopy procentowe. Może nie niskie, bo one, bym powiedział, że oprocentowanie kredytów hipotecznych jest gdzieś tak zawieszone na takim poziomie, ja bym to ujął między kredytem drogim a tanim, bo ten 6%...
1: Liczyliśmy, że będzie jeszcze tańsze,
0: no
1: ale raczej
0: tak,
1: chyba
0: tak.
1: Się nie przeliczyliśmy.
0: Tak, jeszcze miesiąc temu myślę, że była szansa na to, że no, może nie w tym roku, ale na początku przyszłego, że będą jakieś obniżki. Teraz raczej wydaje się, że te obniżki stóp procentowych nam się oddalają. No i trzymam kciuki raczej, żeby nie było też podwyżek stóp procentowych, bo niestety no, pewne ryzyko też tego istnieje, więc te prognozy się trochę zmieniają. Raczej bym przyjął, że te stopy procentowe raczej pozostaną na w miarę stabilnym poziomie, no ale one są już niższe niż to było kilka lat temu, więc przy właśnie tych stabilnych cenach mieszkań, przy rosnących wynagrodzeniach i przy tych, no może nie rewelacyjnie tanich, ale powiedzmy takich przeciętnych kredytach hipotecznych, no to widać, że to zainteresowanie rzeczywiście, jeżeli chodzi o kredyty, jest znaczące.
1: Jedna część to są te nowe kredyty, a druga część to są te kredyty refinansowane, prawda? To
0: tak,
1: też jest
0: tak,
1: ciągle
0: o tym
1: aktywny.
0: Jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, bo to wygląda to rzeczywiście jak jakiś wielki boom. Rzeczywiście tego boomu tak naprawdę nie ma. Jest spore zainteresowanie, ale duża część, no nawet do 30% dochodząca, to są kredyty refinansowane. Refinansowane, czyli stare kredyty z wysokim oprocentowaniem są zmieniane na nowe, z oprocentowaniem niższym. No co oczywiście jest efektem tego, że każdy chce płacić jak najmniej. Kilka lat temu stopy procentowe były wyższe, były kredyty ze stałym oprocentowaniem, więc czasami ktoś miał oprocentowanie 8-9% i musi je płacić jeszcze na przykład przez rok, dwa, trzy lata czasami, więc zdecydowanie bardziej opłaca się już teraz zamieć taki kredyt właśnie na nowy, co jest w statystykach odnotowywane tak, jakby to był rzeczywiście przyznany nowy kredyt. W praktyce duża część, no właśnie tak 20-30% w zależności od miesiąca, to są te kredyty refinansowane, no ale tych takich powiedziałbym nowych też jest, no może nie bardzo dużo,
1: ale dużo wzrost. Czy spodziewa się pan kolejnych wzrostów w kolejnych miesiącach, jeśli chodzi o tą akcję kredytową?
0: Wydaje mi się, że jakiegoś większego boomu raczej nie będzie. Ja raczej spodziewam się, że trochę

0: to będzie
1: się uspokoi.
0: Uspokoi, no bo to refinansowanie w dużej mierze już mamy za sobą. Stopy procentowe też tutaj nie skłaniają do jakichś ruchów. Myślę, że część osób, która myśli o refinansowaniu, bo ma na przykład, jest niewielka różnica, poczeka jeszcze jakiś czas na to, aż te stopy procentowe znowu będą spadały, no bo kiedyś w końcu pewnie one znowu spadną, bo jesteśmy, powiedzmy, na takim poziomie, no, średnim, nie wysokim, nie niskim, takim średnim, więc wydaje mi się, że to refinansowanie się nam trochę teraz ograniczy.
1: I sytuacja się uspokoi.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak mówił Jarosław Sadowski, główny analityk Rankomat.pl. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za nasze spotkanie. Do usłyszenia, Justyna Golonko.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami dr Jan Świderski, politolog, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: No, dociera do nas rzeczywistość coraz, może nie boleśnie, ale konkretnie, jeśli chodzi o dywersję zagrożenia. Jest potwierdzenie, że akcja w Lipsku, o której mówiliśmy kilka tygodni temu, to było rosyjskie dzieło, po prostu. Nie mamy też wątpliwości co do tego, kto podpalił firmę produkującą komponenty do dronów. Zaczynamy się z tym mierzyć. To może być pana zdaniem na przykład element akcji dywersyjnych czy sabotażowych, o których jakiś czas temu mówił premier i minister spraw zagranicznych?
4: Na pewno. My musimy się przyzwyczaić, albo już powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że skończyły się wolne weekendy na zielonej trawie, że zawsze może coś się wydarzyć, że zawsze możemy być świadkiem jakiegoś wydarzenia, no, które będzie podsycone, no, właśnie działaniami Federacji Rosyjskiej. To jest niestety smutna rzeczywistość najbliższych miesięcy, oby nie lat. I teraz doświadczają tego też kraje ościenne. Chociaż myślę, że my żyjemy trochę tak w takiej rzeczywistości polsko-centrycznej, ale wydaje mi się, tak na szybko sobie liczyłem, że to wcale w Polsce najwięcej tych aktów dywersji nie było, bo przecież trzeba pamiętać o Finlandii, trzeba pamiętać, no właśnie pani przytoczyła przykłady niemieckie, no ale przecież była też Rumunia, było też, jeśli dobrze pamiętam, Słowacja. Także wydaje mi się, że w ostatnim czasie Putin chce, no, eufemistycznie powiem, zwrócić uwagę całej Europie, że pokój się skończył. Że
3: no
4: mamy,
3: tak.
4: Tylko mamy do czynienia z czymś w rodzaju nowej zimnej wojny.
3: Jasne. I wizyta amerykańskiego szefa CIA czy szefa amerykańskiej agencji to mało, żeby uspokoić Putina, bo on ma swój cel. On ma wybory przed sobą i on musi pokazać, czy uzmysłowić swojemu otoczeniu, że jest im potrzebny.
4: No i ten pojedynek Rosji ze światem Zachodu trwa, on jest permanentny, stale go doświadczamy. Ja dzisiaj tylko przepraszam, no, zapomniałem, na czyje zlecenie został zrobiony sondaż, z którego dowiadujemy się, że Polacy nie chcą, czy są niechętni przekazaniu patriotów Ukrainie. No to jest bardzo smutny obraz rzeczywistości, że jeżeli dobrze pamiętam, ponad 60% Polaków nie chce pomocy właśnie w taki sposób dla Ukrainy. Myślę, że po prostu my albo boimy się już o własne bezpieczeństwo, ale co bardziej mi chyba przekonuje druga interpretacja tego sondażu, to po prostu efekt propagandy rosyjskiej, którą jesteśmy doświadczani od wielu miesięcy.
3: To był sondaż Ibris dla Radia Z. Ja sięgnęłam do wyników tego sondażu. Rzeczywiście 64,5% z nas nie popiera przekazania Ukrainie pocisków Patriot. Wie pan, czasem mam ochotę, to nie jest pytanie sondażowe, ale dołożyć do wyników takiego sondażu dodatkowe pytanie. To znaczy, jak państwo chcieliby tych granic bronić? Znaczy, jaki państwo mają pomysł zamiast? Nie ma, no tak, pan takiej pokusy czasem?
4: No tak, te sondaże zawsze są pewnym uogólnieniem. Im bardziej skomplikowane pytanie, to

0: to trudniej się spodziewać jakiejś odpowiedzi, którą da się łatwo zinterpretować. No, wydaje mi się, że my po prostu zaczynamy bać się o własne bezpieczeństwo. No i mówię, to jest ten efekt propagandy rosyjskiej, której doświadczamy stale, a do tego bym dołożył jednak słabą komunikację rządu. No,
1: ja
0: myślę,
1: bym dołożyła
0: że
1: do tego też wewnętrzną komunikację i polityczne sprzeciwy i krytykę i wytykanie palcami rządu za decyzje, które podejmuje, choć podejmował je także poprzedni rząd. My sobie sami to robimy i nie wiem, czy nie za daleko sięgnę, ale doskonale niektórzy wpisują się w tę propagandę po prostu.
0: No tak, no, pamiętajmy chyba wczorajszą wypowiedź Mariusza Błaszczaka, tak, który tak naprawdę zawetował najważniejszy artykuł Paktu Północnoatlantyckiego, mówiący o pomocy wzajemnej, jeżeli jakiś kraj zostanie zaatakowany z zewnątrz. No i dodatkowo trzeba pamiętać, no też chyba trzeba o tych słowach mówić w takim kontekście, o wrogiej postawie prezydenta Nawrockiego wobec Ukrainy. Nie chcę, boję się powiedzieć, wobec narodu ukraińskiego, no ale trochę tak to wygląda, że ta postawa jest bardzo,
1: może nie
0: bardzo
1: wobec narodu, panie doktorze, tylko pewnych przejawów historycznej pamięci, może tak to określmy łagodnie, ale jak pan minister, tak, niegdyś obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówi stop, to znowu mam pokusę zadać pytanie, no dobrze, to jeśli podważamy zasadniczy punkt Sojuszu Północnoatlantyckiego, to w sytuacji takiej jak rakieta na terytorium Polski albo wrześniowe drony na terytorium Polski, to kogo poprosiłby pan, panie ministrze, o pomoc wtedy? I na jakiej zasadzie
0: właśnie
1: by to działało, prawda?
0: I być może ktoś przypomni wypowiedź wówczas pana ministra, który odmówiłby pomocy.
1: Prawda? Jestem przekonana, że wtedy by z niej skrzętnie skorzystał. Ale też przypomniały mi się słowa pana prezydenta, że Polska to nie jest safe i tak naprawdę na sztandarach mamy Bóg, honor i ojczyzna. I pytanie dodatkowe do pana prezydenta, to znaczy jeśli nie safe, to kto miałby nam w takiej sytuacji, w sytuacji zagrożenia takiego czy innego pomóc? Sztandary? Honor?
0: Pytanie retoryczne, prawda?
1: No nie wiem, czy wie pan, często mam takie refleksje, dlatego sobie pozwalam teraz na ten komentarz, ale powinniśmy stać twardo na ziemi i szanować sojuszników, a nie ich kąsać.
0: Ale to jest realny problem, z którym musimy się zmierzyć i przyznam się, że no, zastanawiając się właśnie, jak wyjść z tej sytuacji, jak przeciwdziałać na przykład tej propagandzie rosyjskiej, to trochę tak wszedłem w buty kombatanta, przepraszam, bo wszyscy mówimy o nowych technologiach, o nowych mediach, a nie wiem, czy nie powinniśmy wrócić do tych starych mediów, do takiego starego sposobu komunikowania. Mi w ostatnich dniach przypomniał się Jacek Kuroń i ten sposób komunikacji rządu Tadeusza Mazowieckiego z Polakami. Byliśmy wówczas w bardzo trudnej sytuacji. Polakom dosłownie brakowało na chleb. I ta komunikacja o konieczności wyrzeczeń prowadzona przez Jacka Kuronia była no, takim właśnie sposobem przejścia przez ten trudny czas. I trochę mi teraz brakuje właśnie takich osób, które w sposób taki bardzo ciepły, przejrzysty będą docierać do tych, którzy no, wierzą w tę propagandę rosyjską.
1: Ale tego Jacek Kuroń miał w sobie coś, czego nie mają dziś politycy, przynajmniej
0: no
1: większość
0: właśnie
1: z nich, łącznie z rzecznikiem rządu. Jacek Kuroń był autentyczny, bo jak rozdawał zupę osobom ubogim, nie robił tego w garniturze, delikatnie mówiąc, prawda? I
0: Tylko raz w garniturze pamiętam ubranego.
1: No tak, rzeczywiście zgodzę się z panem, że w tej komunikacji brakuje bezpośredniego kontaktu albo świadomości, że my to nie tylko powinniśmy usłyszeć, ale też zrozumieć, prawda?
0: Nasi politycy zafiksowali się i myślą, że X-em i tą formułą bardzo szybkich wystąpień, bardzo dynamicznych jesteśmy w stanie załatwić wiele. Ja wiem, może młode pokolenie jest troszeczkę stracone dla takiej komunikacji, ale
1: no
0: są
1: nie,
0: osoby
1: nie zgodzę się, że stracone jest po prostu inne. Jest po prostu
0: no
1: inne.
0: Może,

0: ale trudniej będzie w ten sposób dotrzeć,
1: jasne,
0: prawda?
1: Jasne.
0: Ale taką komunikacją wieloetapową być może udałoby się to zrobić.
1: Bo warto rozmawiać znowu, prawda? Zacytujemy klasyka, ja zacytuję klasyka. Premier mówił dziś o zonda krypto i o kolejnym podejściu do odrzucenia prezydenckiego weta. Trudno mi sobie wyobrazić, że ci, którzy trwali przy tym proteście i sprzeciwie, teraz nagle pod wpływem tego, co się wydarzyło i afery zonda krypto, zmienią zdanie. A pan?
0: No ale sytuacja jest bardzo dynamiczna, a brakuje 20 głosów. Do piątku trochę czasu pozostało. Chociaż zgadzam się z panią, też trudno jest mi sobie to wyobrazić, że teraz posłowie na przykład Mateusza Morawieckiego zmienią zdanie, a wystarczyłoby, żeby oni zmienili zdanie. Jestem bardzo ciekawy wystąpienia, o ile takie będzie, myślę, że będzie, premiera Donalda Tuska w debacie parlamentarnej nad ponownym uchwaleniem tej ustawy.
1: No ale już poprzednio było mocno, już poprzednio padały argumenty, które dziś, o których możemy się dziś przekonać już na faktach, prawda? Bo tło afery zonda krypto zaczyna być wiedzą powszechną. To co jeszcze może powiedzieć premier?
0: Bo, no bardziej pan, może operować nazwiskami już teraz.
1: No tak, bo jeżeli pan wspomniał o posłach Mateusza Morawieckiego, to ja chciałam wcześniej powiedzieć, że tak, wszystko w rękach posłów Rozwoju Plus, chciałoby się powiedzieć, prawda? Im będzie łatwiej zmienić zdanie niż...
0: To mogą nie przyjść na głosowanie też.
1: No i... tylko to byłaby demonstracja, co by to było? Czy brak odpowiedzialności?
0: No, jakieś wyjście
1: unik
0: z twarzą, prawda?
1: Unik.
0: Jakiś unik. Premier, były premier Jarosław Kaczyński nieraz nie uczestniczył w takich bardzo ważnych głosowaniach. Może należałoby to powtórzyć. No,
1: oni
0: zobaczymy.
1: Się teraz wspierają, prawda? Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, jeden drugiemu wytyka, kto był za, kto był przeciw, kto w ogóle nie chciał, kto kierował projekt.
0: No do tej
1: więc
0: pory PiS
1: na bazie
0: generalnie
1: tego
0: był bardzo, znaczy był mistrzem, czy jest mistrzem w rozwadnianiu takich swoich afer. No ale teraz rzeczywiście można zastosować takie słowa Henry'ego Kissingera, które chyba bardzo trafnie opisują to, jak zachowuje się PiS czy środowisko prawicy wobec tej kryptoafery. Kissinger kiedyś powiedział, że jeżeli nie znasz celu, to żadna droga cię do niego nie doprowadzi. I tutaj rzeczywiście raz mówią o komisji śledczej, gdy Mateusz Morawiecki też chce komisji śledczej, to PiS się wycofuje z tej komisji śledczej i Jarosław Kaczyński idzie w utarte swoje szlaki, z których jest znany i proponuje jakąś komisję zaufania publicznego. Nie wiadomo, jak ona miałaby być skonstruowana, kto miałby w niej zasiadać. Ja zastanawiam się, kto według Jarosława Kaczyńskiego mógłby być tą osobą zaufania publicznego, bo chyba tylko komitet, członkowie Komitetu Politycznego PiS dla prezesa byliby takimi.
1: Może pan poseł Kowalski, ale pan poseł Kowalski nie jest już w Prawie i Sprawiedliwości. Ależ
0: no
1: uruchomił mi pan pokłady jakiejś na razie delikatnej ironii, ale wspomniał pan o celu, tylko przy głosowaniu, poprzednim głosowaniu weta i Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki mieli trochę inny cel, bo jeszcze wtedy siedzieli po jednej stronie politycznej barykady i to było głosowanie przeciwko rządowi, a w tej chwili oni konfrontują się ze sobą i wynik tego głosowania wcale, no nie wiem, czy jest taki łatwy na dziś do przewidzenia.
0: Dlatego różne scenariusze można tutaj próbować snuć. No mogą być te nieobecności, prawda? Może Mateusz Morawiecki zwyczajnie też właśnie poprze tutaj Donalda Tuska, ale może część z posłów też zmieni zdanie. No są jeszcze te dwa dni, a ta afera jest bardzo, bardzo dynamiczna. Coraz więcej o niej się dowiadujemy, coraz więcej nazwisk poznajemy. Mimo że trzeba też jasno powiedzieć, że ta afera nie jest łatwą do zrozumienia dla wyborców, dla wszystkich obserwatorów życia politycznego.
1: Musimy kończyć.
0: Ale gdy pojawiają się informacje, kto mógł zarobić i kto mógł na czas wycofać swoje pieniądze, no to wówczas ta afera może rzeczywiście wpłynąć na

0: sympatię do poszczególnych polityków.
1: Dziękuję panu za komentarz, dr Jan Świderski z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Andrzej Mroczek, zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas, także były policjant. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Jak sądzę, nie jest pan zaskoczony informacjami z Lipska?
3: W kontekście tego, że zostali zidentyfikowani sprawcy.
1: W kontekście ich paszportów i tego, że niemiecki rząd nie ma wątpliwości, że tak, to wrogi atak.
3: Tak, to były przesłanki już od samego początku, tak? Bo to w kontekście analizy otoczenia, modus operandi, celu przeprowadzenia tego ataku, no nieskutkowego, ale mimo wszystko, to rzeczywiście pierwsze, co przychodziło na myśl, to jest, że było to inspirowane i wykonane w kierunku Federacji Rosyjskiej. Tak? To nazywamy tego typu czyny terroryzmem. To był atak terrorystyczny sponsorowany przez obce państwo. I mozolna praca wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Niemczech no to prowadziła do tego, że po analizie i przepływu osób, logowania się, analizie monitoringów i informacji wywiadowczych potwierdzono, że za tym zamachem stoją obywatele Federacji Rosyjskiej. No i siłą rzeczy działali na zlecenie służb rosyjskich.
1: Panie dyrektorze, czy sposób, w jaki próbują rosyjskie służby prowokować i nas, i naszych sojuszników się zmienia? Mamy do czynienia z jakąś ewolucją, czy to metody stare jak świat?
3: Metody i środki są stare jak świat. Natomiast zmienna jest intensywność tego typu działań. W ostatnich miesiącach, nie ten tylko na terenie Niemiec, ale również w innych krajach europejskich, no a przede wszystkim w krajach bałtyckich i w Polsce obserwujemy zintensyfikowane działania. Ja je nazywam taką kampanią terrorystyczną inspirowaną przez Federację Rosyjską, która ma na celu przede wszystkim pokazanie, że jeżeli będziecie pomagali Ukrainie, to będziemy was nękali. Drugi aspekt to jest taki, aby kłócić społeczeństwa w taki sposób, aby zmieniły sposób myślenia, zbliżając się do propagandy, która jest narracją Federacji Rosyjskiej. Kolejna, no to skłócić środowiska polityczne, tak? No bo tu jest zresztą bardzo widoczne już i w naszej przestrzeni politycznej. No i kolejna rzecz to jest taka, że może to również mieć taki cel strategiczny, a mianowicie taką formę zaczepną, taką prowokacyjną, w taki sposób, żeby to pobudzić do innych metod, już nie dyplomatycznych, nie sankcyjnych, żeby sprowokować państwa, ale również osoby, które no, działają chociażby w jakichś grupach paramilitarnych i są przeciwko Federacji Rosyjskiej, czyli takie niekontrolowane, odwetowe zagrania, które by były z kolei pretekstem do innego postępowania, innego działania służb rosyjskich.
1: Panie dyrektorze, jaką wagę ma w obliczu zagrożenia i swojego rodzaju eskalacji, ona ma pewnie związek ze zbliżającymi się wyborami w Rosji. Władimir Putin potrzebuje może nie sukcesu, ale zasygnalizować, że cały czas

0: Teraz trzyma rękę na pulsie. Jaką wagę mają słowa byłego ministra obrony narodowej naszego kraju, który mówi, że jeśli oni się zdecydują zaatakować któregoś z naszych sojuszników, to my nie powinniśmy reagować?
1: Teraz krótko się odniosę do pani pytania. Chciałbym jeszcze tylko uzupełnić poprzednią swoją wypowiedź, a mianowicie oprócz tej działalności dynamicznej, zintensyfikowanej, która przybiera taką formę fizyczną, to równolegle Federacja Rosyjska prowadzi w sieci, czyli w internecie, za pomocą różnych narzędzi dezinformację i propagandę. Także to się dzieje, to wszystko jest koherentne i spójne, tak obliczone na strategię, aby osiągnąć konkretne cele i społeczne, i militarne, i polityczne. Natomiast nie bardzo, odpowiadając na to drugie pytanie pani, nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, co to były minister chciał przekazać, co siedzi w głowie, wypowiadając tego typu stwierdzenia. Tak? Jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim, mamy artykuł 5 i mamy zobowiązania co do naszego udziału, czy też udzielania pomocy, jeżeli on zostałby uruchomiony, innym państwom, które są w sojuszu. Gdybyśmy odwrócili sytuację i któryś z ministrów, byłych ministrów krajów bałtyckich powiedziałby, że Polska, no niech sobie Polska daje radę, my na pewno nie wyślemy im żadnej pomocy na granicę i nie będziemy udzielali żadnego wsparcia. No jest to według mnie mało kompetentne jak na tego typu rangę do byłego już ministra obrony narodowej.
0: Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, prawda? Ja dziś już wspominałam wydarzenia sprzed roku, jak na terytorium naszego kraju wleciały drony i reagowały sojusznicze myśliwce. No spróbujmy sobie wyobrazić, gdyby tak się nie stało, gdyby nam nie pomogli.
1: Nie mamy takiego w tej chwili potencjału, żebyśmy samodzielnie bronili naszej przestrzeni powietrznej, naszego terytorium. Dlatego 30 lat temu wstąpiliśmy do Paktu Północnoatlantyckiego, żebyśmy mieli wsparcie sojuszników i w kwestii sprzętowej, jak również już osobowej. I na naszej granicy, tej naziemnej i wodnej, i również w przestrzeni powietrznej, jesteśmy wspierani przez różne formacje wojskowe różnych krajów, które są w Pakcie Północnoatlantyckim. I dla mnie to jest po prostu rzecz naturalna i normalna. I powinniśmy się cieszyć, że posiadamy, że jesteśmy w ramach takiego sojuszu i możemy liczyć na wsparcie w każdej chwili, no chociażby podczas takich zdarzeń, jakie miały miejsce w zeszłym roku, czyli zmasowanego ataku dronów, gdzie no dzięki sprzętowi Patrioty niemieckiemu sprzętowi myśliwcom potrafiliśmy w jakimś stopniu zminimalizować skutki tego ataku, który został przeprowadzony.
0: Nie mam wrażenia, cały czas myślę o słowach pana ministra Błaszczaka, że my nie potrzebujemy rosyjskiej dezinformacji do tego, żeby siać zamęt. Sami sobie to robimy.
1: Ależ jak najbardziej, to już dawno wypowiedziano te słowa, że tak naprawdę Federacja Rosyjska, służby rosyjskie odpowiedzialne za propagandę, no nie muszą specjalnie wychylać się, one wystarczą, że rzucają pewnego rodzaju ziarenka, a te ziarenka same pęcznieją, kiełkują i efekt jest osiągany taki, jaki jest główny cel służb Federacji Rosyjskiej. I to ma na celu przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, skłócenie społeczeństwa polskiego, skłócenie,

zakłócenie elit politycznych, wytworzenie przeświadczenia, że jesteśmy w stanie sami dać sobie radę i poradzić wobec potencjalnego zagrożenia, co jest nieprawdą. My musimy myśleć strategicznie, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to militarne, ale również i pozamilitarne, dlatego że świat się zmienia bardzo dynamicznie, są wykorzystywane różnego rodzaju nowe

0: dywersji w stosunku do krajów bałtyckich. Tych planowanych łącznie była też mowa o inwazji lądowej na któryś z krajów bałtyckich. To się naprawdę na takim szczeblu załatwia, że leci Radcliffe do Moskwy w specjalnej kapsule, żeby przekazać przez szefa rosyjskich służb Putinowi zatrzymaj się?
1: No, ale nie doszło do tego spotkania z Putinem.
0: Z Putinem nie, razie... ale z szefem rosyjskich służb, owszem.
1: Tak, ale ja nie chciałbym komentować czegoś, gdzie nie mamy oficjalnych komunikatów z tej materii. Bo to, że był taki lot, natomiast jak, co było przedmiotem tej wizyty, jak ona przebiegała, czy były jakieś ustalenia, to pozostaje w tej chwili w sferze domysłów.
0: No, wiemy, no ale sama chwili... wizyta w tak gorącym czasie budzi domysły, to tutaj się pewnie pan ze mną zgodzi.
1: No, jak najbardziej. To jest no, coś, co możemy znać z kart historii, z okresu zimnej wojny, kiedy no, dochodziło do takich nieoficjalnych spotkań, które miały na celu przede wszystkim ostudzenie zapałów Sowietów w ówczesnym czasie. Natomiast od dłuższego czasu, to również premier Donald Tusk, jak również inni przedstawiciele władz chociażby krajów bałtyckich, już od jakiegoś czasu ostrzegali, że wrzesień i jesień tego roku będzie kluczowy i można się spodziewać właśnie zintensyfikowanych aktów, no, różnie to je nazywamy, sabotażowych, dywersyjnych, jakby na to nie patrzeć, terrorystycznych, sponsorowanych przez Federację Rosyjską. No i jak widzimy, to zaczyna się materializować i musimy być przygotowani, że to będzie w najbliższych miesiącach eskalowało i być może szef CIA to poleciał tak jakby z taką misją ostrzegawczą, aby Federacja Rosyjska poprzez te niekonwencjonalne działania nie prowadziła do takich działań zaczepnych, tak? Takich prowokacyjnych.
0: No dobrze, ale dlaczego teraz? Czy to tylko wybory w Rosji, o których wspomniałam? Czy zmęczenie Rosjan tych zwykłych rosyjskich obywateli, ale też otoczenia Władimira Putina, które zaczyna coraz precyzyjniej liczyć swoje straty. Dlaczego właśnie teraz?
1: Jak pani wspomniała, zbliżają się wybory na terenie Federacji Rosyjskiej. Społeczeństwo rosyjskie nie jest tak zadowolone z tego, co się dzieje. No i potrzeba, stosuje się te metody, które stosowano 40-50 lat temu, czyli po prostu pokazanie, że jesteśmy potęgą, że nikogo się nie boimy, że potrafimy podporządkować sobie cały świat i oni i tak nic nam nie zrobią, bo to tak to wygląda. Jak spojrzymy, no to mamy do czynienia, jak nie mówię o tym, żeby doszło do jakichś odwetowych akcji militarnych, natomiast obserwujemy, że Putin, jego otoczenie nic sobie z tego nie robią, jeżeli chodzi o te sankcje wprowadzane za każdym razem, te działania dyplomatyczne, no one nie przynoszą żadnego skutku.
0: Żadnego może nie, ale nie przynoszą oczekiwanego skutku, bo za każdym pakietem idzie doskonała umiejętność obchodzenia tych sankcji, bo tego też Rosjanie mieli czas się nauczyć, prawda? Teraz Kaja Kallas pyta szefową unijnej dyplomacji, też cytowaliśmy dziś tę wypowiedź. Co my jeszcze możemy zrobić? No właśnie, co my jeszcze możemy zrobić?
1: Nie chciałbym tutaj głęboko wchodzić, ale są służby państw, no chociażby bloku północnoatlantyckiego, no posiadają innego rodzaju niekonwencjonalne metody i środki niejawne, które mogą w jakiś sposób odwrócić no, ten bieg nieskutecznych działań.
0: A jakiś przykład by nam podał? Mówi pan, panie dyrektorze, że nie może mówić o szczegółach albo nie chce, ale jakiś przykład.

0: przykład, bo jestem ciekawa.
1: Nie, ja wiem, że pani indaguje, natomiast nie chciałbym wchodzić tutaj publicznie na, w tą sferę niejawnych, prowadzenia niejawnych działań służb specjalnych.
0: Zastanawiam się do dziś właściwie, jakie wrażenie mogło zrobić pewne napięcie pana premiera Donalda Tuska, kiedy w Sejmie przy okazji któregoś weta mówił o tym, jak szkodliwe jest otoczenie funkcjonowania zonda krypto, delikatnie mówiąc. Temat wraca, bo będzie próba odrzucenia prezydenckiego weta. Dosłownie chwilę temu zakończyła się konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówił o zatrzymaniach w tej sprawie, o przeszukaniach, ale wspomniał też o tym, że kryptowaluty służą do działań terrorystycznych. O to też chcę pana zapytać, ale najpierw przypomnijmy sobie słowa pana ministra.
2: Nie tylko świat przestępczy, ale także wrogie nam państwa, które za pomocą swoich wywiadów werbują wykonawców do różnych czynów terrorystycznych wobec naszego państwa, a kryptowaluta staje się walutą płatności za takie zlecenia. Wiemy, jak to działa. Zamówienie na Telegramie, często ten, który dokonuje faktycznie jakiegoś działania wrogiego, terrorystycznego, jest mu płacone w kryptowalucie i mamy na to bezpośrednie dowody.
0: Jak to działa? Panie dyrektorze, przypomnę, Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas. Bo co? Bo bez kontroli, bo przepływy można kierować dowolnie w obie strony, można płacić bez śladu?
1: Kiedyś on właściwie obowiązuje. Do dzisiaj jest taki system rozliczeń, system hawala i ja utożsamiam ten system, znaczy kryptowaluty utożsamiam z nowym systemem tak jakby technologicznym tego systemu hawala, takiego w którym między innymi rozliczały się grupy przestępcze, terroryści, czyli pieniądz, którego tak naprawdę nie widać. I tu, jeżeli chodzi o kryptowaluty, zgadzam się jak najbardziej, że one dynamicznie weszły, jeżeli chodzi o transakcje rozliczeniowe, wynagrodzeniowe karteli narkotykowych, czyli szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej, jak również organizacji grup terrorystycznych. I patrz tutaj chociażby wykorzystywania tego typu rozwiązań płatniczych przez służby Federacji Rosyjskiej. Także to jest coś, nad czym nie do końca jesteśmy w stanie zapanować. Pomimo wprowadzenia różnego rodzaju ustaw, obostrzeń, natomiast możemy starać się zminimalizować skutki i włączyć tak jakby pewnego rodzaju pola ostrzegawcze, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu transakcji. No bo jeżeli nie mamy w Polsce nadzoru, czyli Komisja Nadzoru Finansowego nie ma nad obrotem tego typu środkami kontroli, no to trudno nawet w tej chwili powiedzieć, jaka skala jest tego wszystkiego, tak?
0: No tak, system hawala, o którym pan wspomniał, miał pewną różnicę, bo on jest prawie stary jak świat,
1: no tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: I funkcjonował w czasie, kiedy no, nawet nikt nie prognozował internetu i tego typu działań, ale rzeczywiście jest jakąś konsekwencją. Tam się może dziać wszystko bez śladu i stąd to zagrożenie. Myśli pan, że powinniśmy usłyszeć więcej od pana premiera? Jakieś nazwiska, jakieś konkrety, żebyśmy naprawdę zdali sobie sprawę z zagrożenia.
1: Dajmy czas, jak można powiedzieć, no ile można tego czasu dawać. W każdym razie tu powinny być rzeczywiście bardzo szerokie kampanie informacyjne do społeczeństwa, które no, w znacznej mierze nie rozumie tych mechanizmów związanych z obrotem kryptowalutami. Natomiast kiedy zostaną pewne rzeczy no, w taki sposób prosty wyjaśniane w ramach kampanii informacyjnych, no to na pewno z czasem przyniesie to pozytywne efekty, czyli zwiększenie

0: świadomości.
1: Bardzo dziękuję.
0: Natomiast
1: Tak, musimy kończyć.
0: Natomiast, tak jak powiedziałem, nie unikniemy niebezpieczeństw, natomiast starajmy się je po prostu minimalizować.
1: Dziękuję za rozmowę. Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas, z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kolejne 3 zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze CBA przeszukali też siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
1: Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
2: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
1: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Są zarzuty dla kierowcy, który we wtorek wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową. Grozi mu do 8 lat więzienia, a prokuratura zabiega o areszt, mówi Krzysztof Słabikowski z Radio Opole.
3: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
0: We wtorek rano na A1 w Mykanowie ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy prowadzącej prace serwisowe. 4 z 12 pracowników zginęło, a kilku innych odniosło poważne obrażenia. W najbliższych tygodniach zostaną wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze zbiorowych mogił Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińską powstańczą armię. To wynik prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, mówił w Radiu Lublin ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
4: Jest komunikacja bezpośrednia Instytutu Pamięci Narodowej z naszym Ministerstwem Kultury, które te zezwolenia wydają. W naszej stronie tutaj ograniczeń nie ma, jak tylko dokumenty będą złożone i w całości wypełnione wszystkie niezbędne formularze i tam inne rzeczy, to będziemy wydawali po kolei te zezwolenia.
5: Czyli na początku października?
4: Ja mam nadzieję, że tak, że powiedzmy kolejna ilość tych zezwoleń będzie wydana w najbliższych tygodniach.
0: Także Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez Ukrainę prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez polskich partyzantów w 1944 roku.

0: aktualności jedynki.
1: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia Jastrzębskiego. W Jastrzębiu-Zdroju zaplanowano uroczystości rocznicowe z udziałem Krajowej Solidarności z przewodniczącym Piotrem Dudą. Swoją obecność zapowiedzieli też członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a także władze państwowe i samorządowe.
2: Uroczystości rozpocznie msza święta, a po niej uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego. Tam zostaną złożone kwiaty, ma być także odczytany list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, Porozumienie Jastrzębskie zawarto 3 września 1980 roku. Było ono trzecim z czterech porozumień społecznych podpisanych między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Potwierdzono w nim m.in. ustalenia z Porozumienia Gdańskiego, a także zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał de facto konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Wprowadzało ono także wolne soboty i niedziele. Rząd przystał również na postulaty socjalno-bytowe robotników.
1: Tematem zajęła się Joanna Opas z Radia Katowice. Tymczasem Rosja przygotowuje się na ukraińską blokadę nieba. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł spółki i organizacje lotnicze, że nad Rosją pojawi się tyle dronów, iż ruch lotniczy zostanie sparaliżowany. W odpowiedzi Władimir Putin nazwał wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego terroryzmem państwowym. Zapowiedział też, że Moskwa znajdzie właściwą odpowiedź na takie działania Kijowa. Rosyjska Agencja Ruchu Lotniczego wydała oświadczenie, w którym zapewnia o podjęciu odpowiednich działań ochronnych. Choć Władimir Putin zareagował na wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego groźbami, to jak zauważają rosyjskie media niezależne, przestraszył się. Wśród samochodów towarzyszących na co dzień dyktatorowi pojawił się pick-up z zamontowanym karabinem przeciwlotniczym. Zauważono też, że Putin zaczął korzystać przy wysiadaniu z samolotu z zadaszonego trapu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Przed nami ciepły dzień, wciąż bardziej letni niż jesienny, na termometrach od 19 do 23 stopni. Lokalnie możliwe opady, deszczu i burze.
0: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
0: Komentarz.
3: A już teraz naszym gościem jest pan Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej Ibris. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: No i chyba tradycyjnie, przeważnie tak się dzieje podczas rozmowy z naszym gościem. Zaczynamy od sondaży, tym bardziej, że najnowszy sondaż dla Onetu to jest sondaż sporządzony właśnie przez pracownię Ibris. Patrząc na wyniki, no właściwie można powiedzieć, że wszyscy po części mogą się czuć zadowoleni i rozczarowani jednocześnie. Bo na pierwszym miejscu tu zaskoczenia nie będzie, ale bez żadnych kłopotów, z dużą przewagą nad drugą na liście partii. Koalicja Obywatelska, ponad 27% badanych oddałoby głos na tę partię. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, niecałych 20%, więc ta różnica jest całkiem spora. Ale jeżeli na podstawie tego sondażu zaczniemy konstruować potencjalny skład Sejmu, no to okaże się, że więcej powodów do zadowolenia ma druga strona, czyli partie prawicowe, bo to one miałyby większość.
4: Przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, kto miałby się cieszyć tak naprawdę z tego sondażu.
3: Czyli przepraszam, sami przegrani?
4: Wydaje się, że jeżeli podzielimy sobie scenę polityczną na pół albo na dwie części, co będzie bardziej uczciwe, czyli na dzisiejszą opozycję prawicową i tam centro-lewicową część, która dzisiaj tworzy koalicję rządzącą, to każda z tych stron ma sporo zmartwień, jeżeli popatrzy na ten sondaż. Bo o ile ugrupowania koalicji rządzącej pewnie trapią się głowę i zastanawiają, co tu zrobić, żeby jakoś tą większość spróbować utrzymać i że i tej ścieżki specjalnie nie widać. Co więcej, tej ścieżki nie widać nie tylko i wyłącznie w tym jednym sondażu, ale praktycznie we wszystkich sondażach od ponad roku, więc ta sytuacja w jakimś stopniu jest stabilna. To z kolei druga strona, czyli ta prawicowa część opozycji, w zasadzie większość opozycji, bo jest tam oczywiście też partia Razem, która prawicą nie jest, no ale to jest raczej drobny kawałek polskiej sceny politycznej. To wracając do ich zmartwień, to brak wyraźnego lidera, czyli potrzeba

0: następnym parlamencie targowania się. Co więcej, nawet już dzisiaj to widzimy. Wystarczy wspomnieć wczorajszą propozycję Przemysława Czarnka o podniesieniu tego dodatku na wyprawkę szkolną z 300 do 800 zł i odpowiedź Mentzena: chyba nie w koalicji z nami. To jest tylko i wyłącznie przedsmak tego, co prawicę czeka i jak trudne będą zarówno negocjacje o podziale ministerstw, jeżeli oczywiście to prawica będzie miała większość w następnym parlamencie, a już nie mówiąc w ogóle o postulatach programowych, gdzie mamy Konfederację, która jednak mimo wszystko jest bardzo liberalna gospodarczo, no i socjalny PiS, nie wspominając już o pozostałych ugrupowaniach.
1: No ale to w takim razie, skoro mówimy o prawicy, to jeszcze jedna partia, właściwie jedna formacja, Rozwój Plus, 6%, czyli tuż nad progiem wyborczym, to jest dobry wynik, czy jednak pewne rozczarowanie, jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego i jego zwolenników?
0: Wydaje się, że no chyba oczekiwania były trochę większe niż wynik 6% w tym sondażu, czy 4%, czy 5% w innych. Jest to wynik dosyć bliski progu wyborczego z jednej strony. Z drugiej strony ten sondaż, o którym dzisiaj rozmawiamy, i cała seria ostatnich sondaży, to są tak zwane sondaże wakacyjne. One nie są oczywiście robione w żaden specjalny sposób, a bardziej istotny jest moment, w którym zostały przeprowadzone. No bo wakacje są dosyć szczególnym czasem, gdzie dostępność respondentów jest inna niż przez pozostałe miesiące, no może poza świętami Bożego Narodzenia i przerwą noworoczną, kiedy ci respondenci z bardzo istotnych grup są niedostępni. Znaczy, to nie jest tak, że w całym społeczeństwie ludzie mniej chcą odpowiadać, tylko pewne grupy wyborców, na przykład wyborców Konfederacji możemy widzieć mniej, wyborców Koalicji Obywatelskiej możemy widzieć mniej, centrowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czyli tych, którzy są potencjalnie w zakresie oddziaływania Rozwoju Plus, możemy widzieć mniej. Widzimy także, czy obserwujemy także dużo niższą deklarowaną frekwencję niż w tych sondażach, które pojawiają się w trakcie reszty roku. W związku z czym ja bym z taką ostateczną oceną tego nastroju w Rozwoju Plus poczekał jednak mimo wszystko do października, kiedy te wysiłki, które dzisiaj podejmuje Rozwój Plus, a jest to no, ugrupowanie, no, nazwijmy to w ten sposób, oparciem jeszcze nie są, jest bardzo aktywna i programowo, i medialnie, więc ta ocena ostateczna, czy to wyjście, czy ten rozłam był sukcesem, czy nie, no, jest jeszcze taka uczciwa odpowiedź, jest dopiero przed nami.
1: No ale to w takim razie pytanie, czy jednak w Prawie i Sprawiedliwości, mimo tych zastrzeżeń, o których pan mówi, tych wakacyjnych wyników, tych letnich wyników, no jednak dosyć uważnie wpatrują się w te sondaże, no bo jeżeli wsłuchamy się w słowa prezesa Kaczyńskiego, które miały paść podczas takiego wewnętrznego spotkania w Prawie i Sprawiedliwości, a dotyczyły właśnie Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus, no to tam padły podobno dosyć takie zdecydowane deklaracje dotyczące tego, że nie ma mowy o wspólnych listach, ba, padło nawet słowo, miało paść słowo zdrajcy wobec tych, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość. Z jednej strony no, trudno sobie jak gdyby nie wytłumaczyć tych emocji ze strony prezesa Kaczyńskiego. Z drugiej strony no, to jest jednak no, przynajmniej formalnie odcinanie się od potencjalnego koalicjanta, z którym można by było, nie takie sztuki polska polityka przecież obserwowała, no, można by było zdobyć dużo lepszy wynik.
0: To ja myślę, że to są tutaj dwie rzeczy. To znaczy, pierwsza rzecz to jest kwestia tych deklaracji w sprawie współpracy i przyszłej koalicji, a druga rzecz no, to kwestia tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość może patrzeć, analizować sondaże i jakie wnioski z nich wyciągać. Więc najpierw łatwiejsza sprawa, czyli koalicyjne deklaracje. Znaczy, polityka przed wyborami to jest polityka przed wyborami, a polityka po wyborach to jest polityka po wyborach. Czyli dzisiejsze deklaracje już po głosowaniu mogą nie mieć specjalnego znaczenia, co akurat w przypadku Prawa i Sprawiedliwości już widzieliśmy wielokrotnie. Przypomnę na przykład deklarację, że Antoni Macierewicz, 2015 rok, nie będzie absolutnie żadnym ministrem obrony narodowej, będzie nim Jarosław Gowin. No i jak się skończyło, to wszyscy pamiętamy. Więc te zapowiedzi przedwyborcze to jest taka informacja do elektoratu, która ma zarysować jakąś linię. Natomiast potem, jak już ten głos zostanie oddany,

0: No to wtedy wchodzi pragmatyka wyborcza i trzeba będzie wytłumaczyć wyborcy, że niby mówiliśmy, no ale wiecie, inaczej się nie da, bo przyjdzie no, Tusk,
1: tak, ale,
0: nie da
1: ale
0: się
1: to
0: Tuska
1: przepraszam, bo pan,
0: usunąć.
1: Tak, pan mówi jednak o tych o tej publicystyce politycznej przed wyborami i po wyborach. Ja bym na razie tą powyborczą już pozostawił, natomiast chciałbym się jednak zająć tą sytuacją przed wyborami, no bo pojawiały się takie scenariusze mówiące o tym, że obie partie, no mimo, że w tej chwili są podzielone, wrogie sobie, tam padają bardzo różne sformułowania. Być może przed samymi wyborami nie będą miały za bardzo wyboru, no i będą musiały jakoś ze sobą współpracować. Na ile te słowa, które padły, pokazują, że ta współpraca na jakimkolwiek poziomie no, raczej jest wykluczona przed wyborami?
0: Dzisiaj jest wykluczona. Dzisiaj jest wykluczona dlatego, że trwa przeciąganie struktur, czyli nie tylko i wyłącznie samych posłów czy senatorów, bo myślę, że ten etap już się zakończył, tylko działaczy w powiatach, w miejscowościach różnych, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość będzie rywalizować o członków partii, o tych, którzy potem w kampanii będą pracować. Więc dzisiaj ta linia podziału została bardzo ostro wyrysowana i jej celem jest z jednej strony dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymanie jak największej grupy ludzi i takich struktur terenowych po swojej stronie i oddanie tego jak najmniej pola do gry rozwojowi plus. Natomiast ta współpraca, czy ona jest możliwa, to wszystko będzie zależało trochę od sondaży. Dzisiaj widać, że Prawo i Sprawiedliwość mając w różnych sondażach około 20%, absolutnie nie jest w tym miejscu, którym jeszcze kilka miesięcy temu planowało być. Bo przypomnę plan, który został zarysowany przez Prawo i Sprawiedliwość na początku tego roku. Do wakacji miał zostać osiągnięty poziom 30%, czyli mniej więcej tego poziomu, który osiągnął Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich w pierwszej turze, po to, żeby w drugiej połowie roku i na początku kampanii podnieść te notowania do poziomu, które Prawo i Sprawiedliwość miało w wyborach w 2023 roku, czyli mniej więcej 35%, po to, żeby w samej kampanii spróbować sięgnąć po ten wynik bliski 40%. No, zamiast 30 wyświetla się 20 i o 35 czy o 40 nawet nie ma co myśleć. To na pewno jest bardzo frustrujące z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo i konsekwencje tych konkretnych liczb są dla Prawa i Sprawiedliwości doniosłe. Utraciło Prawo i Sprawiedliwość rolę niekwestionowanego lidera polskiej prawicy. I to, o czym rozmawialiśmy trochę na początku tej rozmowy, czyli to kwestie tych ciężkich negocjacji, które czekają Prawo i Sprawiedliwość. I to wcale nie z pozycji kogoś, kto jest absolutnym dominatorem, tylko jest takim primus inter pares i pierwszy pośród równych. To jest konsekwencja tych dzisiejszych wyników sondażowych i konsekwencja potem dla po pierwsze kampanii wyborczej, a potem układania jakiejś większości. I z punktu widzenia polityków to jest ogromny problem. Oczywiście mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, natomiast dla tych ugrupowań, które dotychczas były no, takimi junior partnerami, albo w ogóle nie istniały na polskiej scenie politycznej. Czyli z jednej strony Konfederacja, która zawsze, czy dotychczas była ugrupowaniem wyraźnie słabszym. Dzisiaj może jeszcze nie dogania Prawa i Sprawiedliwość, ale ten dystans jest naprawdę niewielki. A z drugiej strony Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Brauna, partia, która właściwie nie istniała, czy ugrupowanie, które nie istniało, a dzisiaj melduje się w sondażach na poziomie 8-10%, no to jest absolutna zmiana. Może nie przewrót kopernikański w polskiej polityce, ale właściwie rewolucja.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mogło się wydawać, że ten najnowszy sondaż, no, który ukazał się już po wakacjach, przynajmniej formalnie, bo już mamy drugi dzień września, być może będzie sondażem, który w jakiś sposób będzie oddawał to, co dzieje się w tej chwili, chociażby wokół afery Zonda Krypto, ale patrząc na te wyniki, można odnieść wrażenie, że to jest rzeczywiście wielka afera, bardzo wiele różnych komentarzy polityków. No widać, że wśród polityków ona wywołuje wielkie emocje, a wśród wyborców?
0: Możemy to odnieść do afery ze Szpitalem Południowym, która miała zmienić oblicze z polskiej sceny politycznej.
1: No, miała się już nie odkleić od rządzących do wyborów parlamentarnych. Takie opinie
0: Dokładnie
1: się pojawiały.
0: Tak. Przy czym na dobrą sprawę w tej takiej swojej podstawowej formie przetrwała zaledwie kilka dni. No i potem rozpoczęła się ewolucja, dochodziły nowe wątki, ale które właściwie zupełnie zmieniły ten

0: i początkowy obraz. Jak będzie to się rozgrywało z aferą Zonda Skrypto? No to pewnie w dużej mierze zależy od tego, jaka będzie dynamika, albo jak politycy będą chcieli tą sprawę rozgrywać. Jeżeli wyciągną lekcję z afery o szpitalu dotyczącej Szpitala Południowego, to być może te akcenty i napięcie zostanie tak rozłożone, żeby ta afera dłużej przyciągała uwagę opinii publicznej. No ale to by oznaczało, że ujawnienie kolejnych publikacji musi odbywać w zaplanowanej sekwencji, która uwzględnia tak budowanie napięcia, czy zgodnie z zasadą Hitchcocka, że na początku trzęsienie ziemi, a potem emocje będą tylko rosły. I takie zaplanowanie tej afery z pewnością będzie z punktu widzenia dzisiaj obozu rządzącego korzystne, no i szalenie niekorzystne z punktu widzenia nie opozycji, tylko Prawa i Sprawiedliwości.
1: A dlaczego to przepraszam, opozycji... to muszę dopytać, dlaczego tylko Prawa i Sprawiedliwości? Bo to nawet widać, na przykład w tych ruchach możemy teraz wrócić do Rozwoju Plus. Rozwój Plus proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, co natychmiast spotyka się z krytyką Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarny przecież no, w bardzo zdecydowany sposób od tej inicjatywy się odciął, skrytykował ją. Jednocześnie prawie w tym samym czasie, albo tuż po tej propozycji pada kontrpropozycja ze strony PiS-u. PiS z kolei chce stworzenia komisji zaufania publicznego, w której zasiadaliby nie politycy, a 15 apolitycznych ekspertów, którzy mieliby tę sprawę rozwikłać. Ale przecież w tym wszystkim jest chociażby poseł Wippler i Konfederacja.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wydaje się, że najpierw prześledźmy to, co się dzieje między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością. No ja mam wrażenie, że Rozwój Plus przeprowadził rachunek sumienia swoich członków, czy jego członkowie przeprowadzili rachunek sumienia i z tego rachunku wyszło, że właściwie ich związki z Zonda Krypto są na tyle, albo nie istnieją, albo są na tyle małe, że można spokojnie sobie pozwolić ten temat eksploatować, jednocześnie wiedząc, że główny konkurent, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o elektorat, no tego sumienia tak zupełnie czystego nie ma. W związku z czym jest tutaj odsłonięta flanka, którą Rozwój Plus może zaatakować. Natomiast ta propozycja właśnie już nie komisji śledczej, tylko komisji no właściwie niedookreślonej, tak? Jest próbą rozmydlenia tego pomysłu w taki sposób, żeby on był jak najmniej szkodliwy dla Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie akurat partia Jarosława Kaczyńskiego jest w defensywie. I ten spór między Rozwojem Plus i PiS-em trochę osłania Konfederację. Zresztą Konfederacja jako ugrupowanie dotychczas nie ponoszące odpowiedzialności za rządzenie bądź współrządzenie, postrzegane jako antyelitarne, antyestablishmentowe. Ten wizerunek jest swoistą szczepionką na jakieś zarzuty skierowane pod adresem tej partii.
1: To idąc dalej w takim razie... Sejm dziś wznawia swoje posiedzenie, czy wznawia swoją działalność po wakacyjnej przerwie. Jednym z tematów będzie między innymi ustawa o kryptowalutach, próba odrzucenia prezydenckiego weta. Czym to się głosowanie nad kolejne podejście do tej ustawy, czym to się skończy i czemu to tak naprawdę ma służyć, skoro wiemy, jaki będzie finał tej historii?
0: Właściwie wiemy, jaki będzie finał tej historii. W historii mówimy oczywiście o głosowaniu. Mhm. To znaczy, że jednak mimo wszystko dzisiaj układ polityczny prowadzi do takiego oto wniosku, że odrzucenie weta prezydenta, czyli założenie, że po prawej stronie będzie ktoś, kto się wyłamie, no jest takie dość naiwne, wydaje się. Chociażby dlatego, że prezydent jest dzisiaj punktem odniesienia dla całej prawicy i jej najmocniejszym atutem. W związku z tym podważanie jego decyzji o odrzuceniu ustawy raczej nie wchodzi w grę. Natomiast samo głosowanie, czy sama decyzja o tym, żeby tę decyzję spróbować podważyć, ma oczywiście sens polityczny podbijania tej sprawy, a jednocześnie możliwości pokazania, kto nie chce w Polsce rozwiązania sprawy kryptowalut. Nawet nie samej afery, tylko w ogóle uregulowania rynku. Inaczej rzecz biorąc, koalicja dzisiejsza rządząca chce pokazać, że tymi, którzy nie chcą którzy działają w interesie tego, w cudzysłów, szemranego rynku, to jest właśnie prawica.

0: Proszę bardzo, proszę Państwa, to są ci, którzy podnieśli rękę za tym, żeby nie regulować w Polsce rynku. Więc to taka zagrywka polityczna mieszcząca się dzisiaj w ramach całej tej sekwencji związanej z aferą Zonda Krypto.
1: Czyli cały temat tak naprawdę w tej chwili stał się jedynie polityczną batalią, polityczną wojną o to, kto jest winien, nic więcej?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też patrząc na to, w jaki sposób politykę się prowadzi, to dzisiaj tematem, jeśli tematem jest Zonda Krypto, to oznacza, że inicjatywę ma koalicja rządząca, która tę inicjatywę przez wakacje próbowała bardzo odzyskać, ale niestety jej nie miała, czy niestety oczywiście dla siebie. I to powoduje, że dla opozycji, i to mówię opozycji w całości, narzucenie dzisiaj jakiegoś tematu, który by na przykład był niewygodny dla rządzących, jest trudne. I jest dzisiaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i w pewnym sensie też i Konfederacja raczej w defensywie. Oni bronią się przed zarzutami, które są im stawiane. Z punktu widzenia, w związku z tym jakby takiej pragmatyki politycznej, to jest sytuacja, która jest korzystna dla Donalda Tuska, dla Włodzimierza Czarzastego i dla pozostałych liderów partii tworzących koalicję rządzącą.
1: No i można by było powiedzieć, że w tej sytuacji można politycznie korzystać oczywiście z tego zasobu. No gdyby nie to, że spoglądając na to, co dzieje się po tej stronie sceny politycznej, widać, że koalicja rządowa cały czas ma swoje własne wewnętrzne problemy. Tym problemem chociażby jest kwestia głosowania w sprawie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o pana Macieja Bereka. I wiemy o tym, że nie jest wcale tak, że już jest kwestią przesądzoną, że to jest kandydat całej koalicji rządowej, bo cały czas nie wiadomo, jak zachowa się Polska 2050. Do tego dochodzi jeszcze kwestia Szymona Hołowni, który chce wrócić do rządu. Najprawdopodobniej kosztem pani Pełczyńskiej na Łęcz. No, są pożary, które jak widać cały czas są do ugaszenia.
0: No nie wszystkie z tych rzeczy myślę, że należy traktować jako pewien problem, bo powrót Szymona, czy wejście właściwie Szymona Hołowni do rządu, no, nawet kosztem Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, jest raczej kaszeniem pożaru niż wzniecaniem ognia. Bo te spory, które prowadziła Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, będąc w rządzie, jednocześnie będąc jego dosyć zaangażowaną krytyczką, nie pomagały w jakimś stopniu wizerunkowi spójności koalicji.
1: No ale koalicja rządowa nie ma aż takiego zasobu szabel, żeby sobie móc w ten sposób traktować część z nich.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony, jeżeli Szymon Hołownia jest w stanie zapewnić pewną spójność głosowania, czy w Polsce 2050, w tym klubie, który dzisiaj jest, plus jeszcze dodatkowo w jakiś sposób doprowadzić do jakiejś formy ponownego zjednoczenia z tym klubem Centrum, tak, czyli z secesjonistami z Polski 2050, to będzie tylko i wyłącznie zaleta. Pamiętajmy, że Katarzyna Pełczyńska-Narzecz nie jest parlamentarzystką, nie jest posłanką, w związku z czym jej odsunięcie niekoniecznie musi oznaczać problemów w klubie i w problemów z zapleczem parlamentarnym.
1: To będziemy w takim razie bardzo uważnie obserwować tę grę. Pan Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej Ibris. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu idealnie naprzeciw mnie pani dr Magdalena Baran. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Redaktorka prowadząca Liberta, a także Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
3: Wszystko się zgadza.
1: Tak, ale rozmawiać będziemy o trochę dalszych miejscach, czy też bardziej odległych miejscach. Chodzi oczywiście o to, co dzieje się głównie wokół Iranu. No i znów mamy eskalację tego konfliktu. Właściwie można by było się zastanowić, czy powinniśmy być jeszcze zaskoczeni, czy też zdziwieni, bo jak ktoś podliczył, właśnie mija mniej więcej pół roku od początku tego konfliktu, a przypomnijmy, to wszystko miało się skończyć po 4-5 tygodniach. Takie były zapowiedzi.
3: No zapowiedzi rzeczywiście były ciekawe, że tak powiem. Może kilka kwestii. Rzeczywiście my na antenie już tutaj ileś razy rozmawialiśmy o Iranie, odkąd ta wojna się rozpoczęła i ta sytuacja jest absolutnym rollercoasterem. Ale to, co dzieje się

0: w tej chwili, to są tak naprawdę pierwsza, to jest taka pierwsza mocna eskalacja od prawie miesiąca, bo ostatnie takie poważne bombardowania to był jednak 29 lipca. Później rozpoczęło się to bardzo zresztą doprowadzone do końca, jak twierdzą Amerykanie, rozminowywaniem cieśniny Ormus. No ale tak naprawdę na przełomie tych naszych miesięcy, bo to się dzieje z piątek, sobota, niedziela, mamy nową falę bombardowań, mamy oskarżenia, tam się zaczęło od tego, że Stany Zjednoczone oskarżyły Iran o to, że no, musiały zbombardować bazę na wyspie Lark ze względu na to, no, że według Stanów Zjednoczonych Iran znowu przygotowywał się do wysłania min morskich, dokładnie w te miejsca, w które wcześniej miały zostać rozminowane.
1: No to Iran odpowiedział atakiem na amerykańską bazę w Jordanii, więc Donald Trump zapowiada teraz, że to też spotka się z odpowiednią reakcją.
0: Donald Trump już nam zapowiedział kilka rzeczy, ale wracając do początku, rzeczywiście no, był ten moment, kiedy ta wojna się rozpętała, kiedy najpierw Izrael, potem Stany Zjednoczone, kiedy zaczęły się te odpowiedzi. Ale dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, myśmy nigdy nie wiedzieli tak naprawdę do końca, jakie są cele tej wojny, bo była mowa o zmianie reżimu, była mowa o tym, że czyli odsunięcia ajatollahów od władzy, co jak wiemy się nie udało. Tam zginęło ponad 180 przedstawicieli tej najwyższej hierarchii irańskiej, a to państwo przetrwało. Oni się pozbierali i to państwo dalej funkcjonuje. Wiadomo, kwestie bezpieczeństwa oczywiście Izraela, czyli kwestie przede wszystkim powiązane z Hamasem, z Hezbollahem i ze wspieraniem przez Iran różnych organizacji terrorystycznych, czy wreszcie kwestie broni jądrowej. To były te pierwsze rzeczy, ale tak naprawdę my nigdy nie wiedzieliśmy, jaka jest za tym, czy jest za tym jakakolwiek strategia wojenna. I tu je nie widzimy.
1: Ale pojawiały się takie być może nieliczne, być może ciszej brzmiące głosy mówiące o tym, że być może nie szukamy tam, gdzie trzeba, że prawda jest o wiele prostsza. To znaczy Izrael po prostu chciał po raz kolejny maksymalnie osłabić Iran, na ile to się tylko uda, po to, aby Iran znów przez jakiś czas nie był dla niego zagrożeniem. Wciągnął w to Stany Zjednoczone i rzeczywiście Stany Zjednoczone konkretnego pomysłu, konkretnego planu nie miały, ale realizowały tak naprawdę myśl czy też zamysł Izraela. Tylko, że to
0: jeżeli byśmy szli tą ścieżką, to mieliśmy tę informację, rzeczywiście pojawili się tam przedstawiciele rządu izraelskiego niedługo przed tymi atakami, przekonując Trumpa właśnie do tego, że to jest sprawa do załatwienia w kilka tygodni, że reżim padnie i tak naprawdę załatwi się, brzydko mówiąc, ubije się kilka ptaków przy pomocy jednego kamienia.
1: Czyli szybka, łatwa, lekka wojna, która przyniesie triumf, no i być może jeszcze poprawi notowania prezydenta Trumpa.
0: No tylko to, jak wiemy, no, prezydent Trump przez tą wojnę jest jeszcze w większych kłopotach niż był, bo może zacznijmy od tego, nikt nie spodziewał się takiej odporności Iranu. My bardzo dużo mówimy o budowaniu odporności społecznej, o odporności państwa wielopoziomowej. Nikt nie spodziewał się, że ten Iran tyle przetrwa. Myślę, że Stany Zjednoczone się nie spodziewały. Stany Zjednoczone, które... I tu można powiedzieć, nie wyciągnęły pewnych wniosków zarówno z wojny w Iraku, jak i z wojny w Afganistanie. Przede wszystkim tego, że jeżeli rozpoczyna się wojnę, trzeba mieć z tyłu głowy strategię wyjścia. Trzeba mieć z tyłu głowy również to, że możemy tę wojnę wygrać, ale możemy mieć też kłopot z wygraniem tej wojny. No i w tej chwili Trumpa, no, notowania Trumpa szorują po dnie. Wybory połówkowe... tak naprawdę za moment. W związku z tym Trump będzie w bardzo poważnych kłopotach, bo tutaj no, coraz większe szanse jednak mają demokraci. A to de facto może mu nie tylko sparaliżować władzę. Ja bardzo bym chciała oczywiście, żeby ta większość była taką większością pozwalającą na skuteczny impeachment, ale no, tutaj zobaczymy, nie będziemy wróżyć.
1: To do tego,
0: skart.
1: Jeżeli pani pozwoli jeszcze, mam nadzieję, że zdążymy powrócić, ale to jeszcze jedna kwestia właśnie, jeżeli chodzi o te założenia Amerykanów, to jaki Amerykanie mieli plan, czy też nie mieli planu i czy byli przygotowani na tę wojnę, bo być może Amerykanie nie musieli mieć planu wyjścia, bo zakładali, że to będzie po prostu kolejne podobne uderzenie, jak kilka innych, które przecież obserwowaliśmy w przeszłości. Wtedy dochodziło do ataków amerykańskich, czy izraelskich, czy amerykańsko-izraelskich, niszczono pewne cele, no i wszystko powracało do normy. Ale tym razem to się potoczyło inaczej.
0: Znaczy scenariusz wyjścia z wojny, scenariusz zakończenia wojny trzeba mieć zawsze. Ja się tą wojną od lat zajmuję 20 zawodowo. Zawsze musi być scenariusz, kilka rozważanych scenariuszy. No bo dobra, mamy sytuację, oboliliśmy ajatollahów i co?

0: No to była sytuacja. Obaliliśmy Sadama i co? Obaliliśmy talibów i co? No i talibowie wrócili. Więc jeżeli mówi się o scenariuszu, to nie mówi się o scenariuszu tak o, co tu nagle zrobimy, tylko o scenariuszu długofalowym. My o tym mówimy, o tak zwanym better state of peace, o lepszym stanie pokoju, o tym, jak zabezpieczyć dany kraj, dane miejsca, jeżeli gdzieś, tu już poszlibyśmy nawet w dokumenty międzynarodowe, jeżeli decydujemy się na legalne wkroczenie, tu nie mówimy o wojnie sprawiedliwej, legalnym wkroczeniu, legalnej interwencji i takich rzeczach, tylko o rozpętaniu wojny. Ale musimy mieć pomysł na to, co zrobić, jeżeli nawet założyliśmy jakieś cele. No i co, jeżeli te nasze cele zostaną zrealizowane? I to nie może być tak, że my zostawiamy puste miejsce i powiemy, jakoś sobie tam poradzą. Nawet, jak popatrzymy na Strefę Gazy, był pomysł, oczywiście to nie działa, ale przynajmniej był pomysł w tym porozumieniu pokojowym, w tym zawieszeniu broni, które tam się pojawiło, że będzie konkretna rada złożona z konkretnych osób, już nie mówię o Radzie Pokoju Trumpa, tylko o tych, którzy mieli zawiadować Strefą Gazy, również powiązanych z autonomią palestyńską. Tutaj no, nie było pomysłu, no bo co, przetransportujemy, teleportujemy syna ostatniego szacha, który no, był promowany w pewnym momencie przez Stany Zjednoczone jako taka możliwa postać. Iran nie jest krajem, który ma tak bardzo mocną, że tak powiem, mocno skonstruowaną i jednolitą opozycję wewnętrzną.
1: No, pytanie też, jaka jest pamięć dotycząca rządów szacha wciąż?
0: Ta pamięć jest bardzo różna. Ja akurat miałam to szczęście, że miałam irańskie studentki na anglojęzycznych studiach, na których też uczę. I ja mówię, że dopiero tutaj jak przyjechały, to były dwie dziewczyny, i dopiero tutaj jak przyjechały, to zrozumiały to, o czym opowiadały im ich babcie, które pamiętały czasy szacha, które pamiętały czasy wolności w Iranie i które pamiętały, że w ogóle coś takiego jak wolność, jak możliwość kształcenia się, jak możliwość wypowiadania się, jak możliwość posiadania własnych poglądów, czy te wszystkie wolności, którymi my się cieszymy, były w tym kraju możliwe. No mówią, to tak naprawdę my się możemy uczyć, my możemy iść przez ulicę i nic się nam nie dzieje, nic nam nie grozi. Możemy być sobą, możemy się śmiać. Dla nich to było coś tak niesamowitego i mówią, że one się cieszą, że ich rodzice jednak zdecydowali się w pewnym momencie na wyjazd i na to, żeby im zapewnić przyszłość. Natomiast no, tu mamy, tu wracając do naszej wojny, mamy gigantyczny problem Trumpa, bo Trump też, no, pojawiły się te takie, to ustami sekretarza skarbu Scotta Bassetta, te z jednej strony groźby dotyczące całkowitego zniszczenia gospodarek, które, prawda, nie, które będą współpracowały z Iranem, bo miałyby się pojawić kolejne sankcje wobec Iranu. No dobrze, fantastycznie, tylko Iran nauczył się przez te wszystkie lata żyć z sankcjami. Tych sankcji, jak się policzy, było ponad 2200. I to życie w Iranie, z naszego punktu widzenia, pewnie byśmy powiedzieli, nie jest życiem jakimś dobrym, bogatym, ale ci ludzie jednak nauczyli się w tym reżimie z jednej strony, ale również w tym rygorze nałożonym przez sankcje funkcjonować. Więc jak teraz się mówi o kolejnych sankcjach, no to czy Iran na to jakoś specjalnie zareaguje? A z drugiej strony, jeżeli takim krajem, który w dalszym ciągu współpracuje z Iranem, są Chiny. No i mowa o tym, że Stany Zjednoczone miałyby nałożyć jakieś sankcje również na chińskie banki. No tylko gdybyśmy się popatrzyli, to popatrzymy dalej, kto współpracuje z chińskimi bankami. I nagle ten wachlarz krajów, na które Stany Zjednoczone musiałyby nakładać sankcje, jest ogromny. Tam są Turcje, tam jest Turcja, tam są Indie, tam są również kraje europejskie.
1: Dobrze, to w takim razie zostawmy te rozważania, bo kolejny element, który się w tej układance, tej najświeższej układance pojawił, to jest wypowiedź prezydenta Iranu, który podczas spotkania szczytu szanghajskiego powiedział, że Iran jest gotów powrócić do rozmów, powrócić do jakiegoś porozumienia, ale jeśli podobny krok wykona, czy też podobny krok zadeklaruje Waszyngton, to jest jakieś wyciągnięcie ręki, takie prawdziwe wyciągnięcie ręki, czy to jest znów gra pozorów?
0: Czy oczywiście Iran w tym momencie, prezydent Iranu wygłaszając takie słowa, no jest w lepszej pozycji, prawda? Bo my tutaj jednak chcemy, jeżeli trwało zawieszenie broni przez miesiąc, no to dlaczego by nie? Ale pamiętajmy też, że to zawieszenie broni i te warunki, o których tam się mówiło, były warunkami bardzo korzystnymi dla Iranu. Bo to były warunki, gdzie nie do końca, znaczy mówiono,

0: że w dalszej fazie negocjacji będziemy rozmawiać o programie nuklearnym. Natomiast tam były i Iran tego chce, i opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormus, a przypomnijmy, że to jest 20% światowej ropy przepływa jednak przez cieśninę Ormus. I gdzieś na początku sierpnia była ta informacja, że w ogóle Oman wspólnie z Iranem wyznaczyły nowe współrzędne geograficzne do przepływania przez cieśninę, więc oni są do tego przygotowani. Ale były też reparacje wojenne dla Iranu, które no, tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto miałby wypłacić. Było cofnięcie większości sankcji, więc w tym zawieszeniu broni i potencjalnych negocjacjach Iran był de facto na wygranej pozycji i miał możliwość odbudowywania się. A z drugiej strony mrzonki o tym, które też się pojawiają u Trumpa, że on tam wkroczy z armią. I tu można tylko westchnąć.
1: Doktor Magdalena Baran, redaktor prowadząca Liberté, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz na naszej antenie pan Łukasz Warzecha, publicysta Do Rzeczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No i panie redaktorze, przed nami tematy dotyczące polskiej polityki. Jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacząć od zonda krypto i kryptowalut, ponieważ no, znów pojawiły się dosyć ciekawe wypowiedzi, ciekawe propozycje dotyczące tego, czy też tych tematów. Przypomnijmy, że dopiero co Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus zaproponował stworzenie specjalnej komisji sejmowej, która by się zajmowała aferą zonda krypto. To zostało z jednej strony skrytykowane przez przedstawicieli obecnej władzy, ale z drugiej strony, co ciekawe, no suchej nitki na tym pomyśle nie pozostawili również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. No i niejako w kontrze, czy też w kontrpropozycji padła inna propozycja. Mówił o tym Jarosław Kaczyński, który zaproponował utworzenie Komisji Zaufania Publicznego, która miałaby się składać z 15 apolitycznych ekspertów.
4: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
1: Jakie szanse mają te propozycje pana zdaniem? Zarówno ta zgłoszona przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jak i przez prezesa Kaczyńskiego.
3: No, słuchacze tego nie widzą, ale słuchając wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, ja się dosyć mocno uśmiechnąłem, żeby nie powiedzieć roześmiałem wręcz, bo to jest jakaś absurdalna propozycja. To jest próba stworzenia ciała, które nie ma żadnego zakorzenienia ani fundamentu w polskim systemie prawnym i do którego odpowiedniki już istnieją. Nie wiem, jak pan prezes sobie wyobraża jakąś komisję zaufania publicznego, kto by miał wybierać jej członków, na jakiej podstawie ona miałaby korzystać z policja, jak rozumiem, żeby na przykład doprowadzić świadka, no to są jakieś fantasmagorie kompletne, dosyć moim zdaniem rozpaczliwa próba skontrowania tego pomysłu pana Mateusza Morawieckiego, który w teorii miałby większe szanse. Natomiast tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy koalicja, która taką komisję może powołać, bo dysponuje większością, uzna, że ma w tym interes. Sprawa zonda krypto jest o tyle niebezpieczna, że tam wygląda na to, że w jakiś sposób w zasadzie wszystkie strony korzystały z hojności tej firmy, więc jest to ryzykowne dla obu stron tego sporu politycznego. Natomiast ja odbieram ofertę, bo tak to trochę nazywam z przekonaniem, że to jest oferta. Ofertę pana Mateusza Morawieckiego skierowaną do koalicji rządzącej jako mającą wypełnić dwa cele. Pierwszy cel to pokazanie kogoś z Rozwoju Plus jako ofensywnego członka takiej komisji i tym samym odcięcie się od PiS-u. Być może byłby to sam pan Morawiecki, może ktoś inny, ale musiałby to być ktoś z rozpoznawalną twarzą. I drugi element, i pewnie tutaj też jest punkt sporny właśnie z Prawem i Sprawiedliwością, to moim zdaniem, ale jest to tylko, zaznaczam, moja publicystyczna hipoteza, chęć współdziałania w oskarżaniu PiS o tę sprawę z członkami koalicji, politykami koalicji, po to, żeby samemu

0: mógł od siebie odsunąć ewentualne skutki powiązania afery Zonda Krypto ze środowiskiem pana Mateusza Morawieckiego. Inaczej mówiąc, pan Morawiecki właśnie taką ofertę kieruje do rządzących. Zobaczcie, ja jestem gotów z wami współdziałać, razem uderzymy w PiS, ale moje środowisko w tej sprawie zostawcie w spokoju.
1: Ale wyobraża pan sobie znów, to jest teoria, tak jak pan zaznaczył. Wyobraża pan sobie sytuację głosowania w Sejmie nad powołaniem takiej komisji, gdzie wspólnie, razem głosuje obecna koalicja rządowa. No, zakładam, że wtedy jako, zapewne jako całość, plus Mateusz Morawiecki w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości i jak się spodziewam również chyba przy no, takim chyba chłodnym potraktowaniu tego pomysłu przez Konfederację. Możemy sobie taki scenariusz wyobrazić?
0: Ja jak najbardziej sobie taki scenariusz wyobrażam. Oczywiście nie jest powiedziane, że udałoby się łatwo doprowadzić do dyscypliny w całym klubie Rozwoju Plus, ale myślę, że większość mogłaby zagłosować za. No jeżeli sam pan Mateusz Morawiecki przyjmuje tu bardzo wyraźny kurs konfrontacyjny wobec PiS i stara się odsunąć od siebie te jakiekolwiek podejrzenia o to, że on i jego ludzie mogli mieć coś z tym wspólnego, no to moim zdaniem wspólne głosowanie za taką komisją absolutnie mieści się w tym scenariuszu. Zresztą to jest też ciekawe, bo może warto to umieścić w szerszym kontekście. Dopiero co w internecie krążyło krótkie nagranie ze spotkania pana Mateusza Morawieckiego z klubami Gazety Polskiej, gdzie on wprost o porażkę w wyborach 2023 roku oskarżył KPO, ale KPO nie w sensie takim, że on je przyjął, no przecież on był tym premierem, który zaakceptował KPO, tylko oskarżał pana Zbigniewa Ziobrę i pośrednio również tych, którzy go chronili, a więc także cały pisowski układ. Więc to jest tak część szerszych działań, szerszej strategii pana Morawieckiego.
1: Ale ja rozumiem, jak gdyby te rywalizacje pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Prawem i Sprawiedliwością, no w momencie, kiedy wychodzi się z PiSu, no to trzeba się od tego PiSu jakoś odróżnić i pokazać, że potencjalnym wyborcom, że jest się no, partią, która bardziej zasługuje na ich zaufanie. Ale czym innym jest walka, czy też ten wyścig z PiSem, no, a czym innym jest jednak głosowanie ręka w rękę z Donaldem Tuskiem. A tak trochę by to w oczach wyborców prawicowych wyglądało.
0: Nie mam wątpliwości, że takie głosowanie by mogło się odbyć. No skoro pan Morawiecki sam zgłasza taki pomysł, no to przecież trudno, żeby potem, gdyby ten pomysł doszedł do głosowania oczywiście, żeby zagłosował przeciwko niemu.
1: No chyba, przepraszam, chyba że zgłasza ten pomysł, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że ten pomysł nie ma szans na realizację.
0: A tak, ale na razie rozmawiamy o tym, co by zrobił, teoretycznie, gdyby ten pomysł się znalazł tak, w Sejmie. Więc ja jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić argumentację pana Morawieckiego, który będzie mówił o tym, że no to jest sprawa, którą trzeba wyjaśnić, ludzie stracili swoje oszczędności, my będziemy działać w tej komisji niezależnie, dajemy gwarancję, że nie będziemy próbowali ochronić Prawa i Sprawiedliwości. Więc bez problemu można wymyślić narrację, która będzie taka, powiedzmy, neutralna w cudzysłowie, a która uzasadniłaby takie wspólne głosowanie.
1: No to idąc dalej, mamy te oskarżenia, a właściwie zarzuty dotyczące przegranych wyborów wypowiedziane przez Mateusza Morawieckiego. Mamy niedawne wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, gdy mówił o zdradzie w szeregach PiS-u. Mówił o tym, że dla przedstawicieli Rozwoju Plus na pewno nie będzie miejsca na wspólnych, no nie na wspólnych, ale potencjalnie wspólnych listach wyborczych, że taki scenariusz jest niemożliwy. Myśli pan, że rzeczywiście to pani pęknięcie, które obserwujemy, ono już jest tak wielkie, to jest tak wielka wyrwa, że no nawet taki polityczny racjonalizm nie będzie w stanie tej wyrwy no, przynajmniej zasypać. Ja już nie mówię, że skleić, czy też połączyć te ugrupowania za jakiś czas razem?
0: No, mieliśmy tego typu sytuacji w polityce w przeszłości dużo. No przecież w 2011 roku nastąpił rozłam Prawa i Sprawiedliwości. Odeszła grupa pana Zbigniewa Ziobry, a potem przed wyborami 2015 roku znów te dwa ugrupowania, bo wtedy były to jeszcze dwa oddzielne ugrupowania, startowały razem. Natomiast nie jest powiedziane, że tak się tutaj stanie. Po pierwsze będzie to kwestia kalkulacji politycznej, czy to się opłaca, a po drugie to będzie kwestia autentycznych napięć i animozji pomiędzy ludźmi, bo to też ma absolutnie wbrew pozorom znaczenie w polityce.
1: I to tu akurat widać to dosyć wyraźnie.
0: Tak, tutaj widać to bardzo wyraźnie. Pamiętajmy, że historia tych sporów, animozji i wzajemnych bardzo ostrych momentami oskarżeń sięga wiele, wiele lat wstecz. Co najmniej momentu, kiedy pan Mateusz Morawiecki został premierem, czyli końca 2016 roku. Więc

co najmniej te dwie sprawy tutaj będą decydowały. I jeszcze trzecia sprawa to jest czas, który pozostał do wyborów, bo kiedy powoływałem się na przykład secesji pana Zbigniewa Ziobry, to był to rok 2011. Do wyborów w 2015 minęły 4 lata. To był czas na uspokojenie nastrojów. Tutaj tego czasu jest znacznie mniej, ale jeżeli

0: formalną koalicję, kiedy następuje podział subwencji, no bo startują dwie lub więcej partii, formalnie rzecz biorąc. Czyli dla tej mniejszej partii ten pierwszy wariant jest po prostu bardzo niekorzystny, bo tam niezależnie od podpisanych porozumień, a zwykle takie się podpisuje, no może dojść z tymi pieniędzmi potem do różnych sytuacji, niekoniecznie odpowiadających temu mniejszemu partnerowi.
1: No, ale mamy gwarancję, że dzięki takiej koalicji dostaniemy się do Sejmu. A to akurat też może mieć znaczenie w sytuacji, kiedy Rozwój Plus w ostatnim sondażu notuje 6%. To jest ponad progiem, no ale wiemy, że 6% to nie jest zapas, który pozwala spokojnie myśleć o wyborach.
0: Panie redaktorze, mamy gwarancję lub też nie, bo przecież jeszcze musiałaby się rozegrać walka o miejsca na listach, a doskonale wiadomo, że to jest w naszym systemie wyborczym sprawa kluczowa, więc byłyby pewnie próby, gdyby doszło do takiego porozumienia, takiego ustawienia w ramach tego porozumienia ludzi z partii pana Morawieckiego, żeby jak najmniej ich dostało się do Sejmu, i to może być kamień niezgody i takie wstępne uzgodnienia, w których nie dojdzie do porozumienia, mogą być powodem, dla których tego porozumienia w ogóle nie będzie.
1: No dobrze, to w takim razie, czy będziemy niedługo świadkami kolejnego pęknięcia albo kolejnego konfliktu? Myślę tu z kolei o wicemarszałku, no bo swojego wicemarszałka chce mieć Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, pan Marcin Ociepa jest wskazywany jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, ale swojego wicemarszałka, nie kryje to chyba w tej chwili już nikt, chce mieć również Rozwój Plus i tu wskazuje się na Marcina Horałę z kolei.
0: Rzeczywiście, gdyby trzymać się obyczaju sejmowego, no to oba te kluby, bo są to kluby przecież, powinny mieć swoich wicemarszałków. Natomiast jak to się rozegra? No może tutaj być próba zagrania na nosie panu Jarosławowi Kaczyńskiemu i można by wtedy wyobrazić sobie taką argumentację, że skoro PiS kandydata na wicemarszałka nie wysuwał, no bo przypomnę, że to była kwestia niezaakceptowania pani Elżbiety Witek na początku tej kadencji, a potem PiS zrezygnował z tego, mówiąc, skoro nie pani Witek, to nikt. No to koalicja może powiedzieć, no nie chcieliście, to dlaczego mamy teraz się zgadzać na waszego innego kandydata? Ale Rozwój Plus to inna sytuacja, więc też jestem bardzo ciekaw, jak to się rozegra.
1: No to w takim razie jeszcze jedno głosowanie. Tym tematem też zajmować się będzie Sejm. Myślę o Trybunale Konstytucyjnym. Jest nowy kandydat, nowe wskazanie ze strony koalicji rządowej. Pytanie, jak to głosowanie może wyglądać? No bo wiemy o tym, że wobec kandydatury pana Bereka no, była, nie chcę powiedzieć, pewna opozycja, jeżeli chodzi o Polskę 2050, no, ale tam pojawiały się takie głosy, że to niekoniecznie jest kandydat, na którego chcielibyśmy zagłosować.
0: Rzeczywiście, a trzeba przypomnieć, że zgodnie z wymogami prawa, w tym wypadku tu regulamin Sejmu decyduje, na kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi zagłosować większość bezwzględna. Czyli głosujących za musi być więcej niż w sumie wstrzymujących się i głosujących przeciw. I to jest bardzo ciekawa regulacja w tym wypadku, no bo trzeba pamiętać, że w takim układzie ci, którzy się wstrzymają od głosu, de facto głosują przeciwko takiej kandydaturze. Więc sam jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w obliczu bardzo mocnej krytyki, która przecież popłynęła ze środowisk generalnie sprzyjających koalicji rządzącej. I jeszcze trzeba chyba do tego dorzucić te wypowiedzi pana premiera, które padły na kampusie Polska Przyszłości, a które też na wielu osobach, i nie mówię tutaj o komentatorach czy politykach opozycji, ale generalnie one zrobiły złe wrażenie. Ja czytałem trochę komentarzy, bynajmniej nie przez zwolenników PiS, jak sądzę, wpisywanych w internecie pod tymi słowami, gdzie pan premier zupełnie wprost użył takiego sformułowania, że musimy mieć w Trybunale Konstytucyjnym naszych ludzi. Dla wielu osób idealistycznie nastawionych, które uważają, że Prawo i Sprawiedliwość popsuło te instytucje, że zawłaszczyło sobie wymiar sprawiedliwości, takie wprost brutalne stawianie sprawy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć swoich ludzi, oni mieli swoich, to teraz my chcemy mieć swoich, no przekracza jednak pewną granicę. Ja myślę, że to jest dla wielu osób rodzaj szoku. No i też w związku z tym ciekaw jestem, jak tutaj zareagują posłowie koalicji, bo to, że oczywiście posłowie KO zagłosują za, to nie, raczej nie mam wątpliwości. No ale pozostałe ugrupowania, które są w koalicji, Lewica, no pewnie za, chociaż czy wszyscy, też nie wiem. PSL Polska 2050.

0: No, nie wiem, nie wiem. Zastanawiam się, z tamtych stron na razie panuje w tej sprawie raczej taka, powiedziałbym, pełna wyczekiwania cisza.
1: No ale tej ciszy na pewno nie ma po stronie Polski 2050 i teraz mówię o tej Polsce 2050 z czasów, kiedy jeszcze była jednością, no bo w tej chwili mamy dwa ugrupowania, które dosyć skutecznie się zwalczają. No i nagle w tym wszystkim pojawia się jeszcze jeden wątek i pytanie, na ile on może mieć wpływ na to głosowanie właśnie na pana Macieja Berka, to znaczy Szymon Hołownia, który ewidentnie chce wrócić do wielkiej polityki i no, nie kryje swoich ambicji powrotu na przykład do wejścia do rządu.
0: No, pytanie, po co
1: czyim
0: on by
1: kosztem,
0: miał do rządu,
1: przepraszam.
0: Czyim kosztem też, ale pytanie, po co właściwie, jaką on stanowiłby wartość dodaną dla pana premiera?
1: To ja zacytuję. To będzie cytat z pamięci, więc nie będzie dokładny. Te słowa chyba padły dziś, jeżeli dobrze zauważyłem, na antenie TVN-u 24. Tak mi się wydaje. Moje doświadczenie może się przydać przed wyborami.
0: To mówi pan Szymon Hołownia.
1: Tak, Szymon
0: natomiast,
1: Hołownia.
0: Tak, natomiast pytanie, jak to widzi pan premier? Chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić, że pan premier na zasadzie, powiedziałbym, dorzucenia kolejnego elementu jakiegoś chaosu, odciągania uwagi, mógłby rzeczywiście pana Szymona Hołownię do rządu wziąć, ale tylko po to, bo moim zdaniem dzisiaj pan Szymon Hołownia sam w sobie nie wnosi żadnej wartości dodanej. To, co pan zacytował przed chwilą, jego własna opinia na swój temat, no to jest taka dosyć marna i sztampowa autoreklama.
1: Ale myślę o pewnym scenariuszu, który być może byłby atrakcyjny dla koalicji rządowej, to znaczy powracający do tej wielkiej, no do średniej polityki Szymon Hołownia, który pojawia się w rządzie, no być może jest tym politykiem, który jest w stanie ponownie skleić Polskę 2050, bo przypomnijmy, że pani Pełczyńska-Nałęcz, ona jest przecież poza parlamentem, a to ma znaczenie.
0: Ma znaczenie, natomiast trudno mi sobie to wyobrazić. Tam były rzeczywiście głosy w tej Polsce 2050, która pozostała Polską 2050, że najlepiej by było, gdyby nadal szefem był pan Hołownia. Pamiętam takie rozmowy z politykami Polski 2050. Sam taki wywiad przeprowadzałem zresztą z panem wiceministrem Gramatyką, który mówił, ja to najchętniej bym właśnie widział nadal pana Szymona Hołownię. No ale skoro on postanowił ustąpić, no to mamy panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. To już oczywiście wiele miesięcy temu. Natomiast właśnie, no to było wiele miesięcy temu. I sytuacja od tego czasu się jakoś uleżała, ustabilizowała. Nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić pana Szymona Hołownię jako rozjemcę pomiędzy tymi dwoma bardzo w tej chwili jednak skonfliktowanymi, faktycznie głównie na poziomie liderek, ugrupowaniami. Więc ja jestem generalnie sceptyczny, natomiast znając metody działania pana premiera Tuska, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na zasadzie dorzucenia dodatkowego elementu komplikacji, chaosu, tego, żeby media się skupiły na panu Hołowni, to tak, to mogłoby być uzasadnienie, ale tylko to, nie jakaś wymierna korzyść, na przykład w wartości dodanej w sondażach.
1: Pan Łukasz Warzecha, publicysta, do rzeczy, bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję, pięknego dnia wszystkim.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Dziś liczba Liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury,

0: których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
1: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Premier Donald Tusk uważa, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale będą też dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Powodem są rosyjskie plany dotyczące destabilizacji. Otwierając posiedzenie rządu, mówił o ostatnich aktach sabotażu w Polsce. Premier Donald Tusk zaapelował do polityków opozycji, by zmienili zdanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta zaplanowano na piątek.
1: Premier powiedział, że w przypadku skarżyska kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. Dodał, że choć w przypadku Lublina nie ma tego typu dowodów, to nie można wykluczyć, że tam również doszło do celowego podpalenia. Szef rządu zaapelował do posłów opozycji i do prezydenta Karola Nawrockiego o zmianę stanowiska w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak mówił, jej przyjęcie utrudni finansowanie wymierzonych w Polskę działań terrorystycznych.
2: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
1: Premier przypomniał, że kiedy decydowano o kształcie ustawy, zwrócono się opinię do służb specjalnych. W czasie tych konsultacji ta opinia służby była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Tak mówił szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące nowych kierowców. Po 12 punktach karnych czeka ich obowiązkowe szkolenie, a utratę uprawnień grozi już za wykrycie nawet najmniejszego stężenia alkoholu w organizmie. Nowe przepisy wydłużają też okres próbny. Celem nowelizacji prawa jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, tłumaczy wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: W ten sposób przygotowujemy i szkolimy tych młodych kierowców do warunków drogowych. Wiemy, że nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później samodzielnie na drodze.
0: Ponadto jeśli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. W marcu weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić tylko pod nadzorem bardziej doświadczonych kierowców. Ponad 60 osób zostało wylegitymowanych przez policję po próbie zablokowania eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. To druga eksmisja na ogródkach działkowych, która wywołała gwałtowny sprzeciw mieszkańców i przyciągnęła dziesiątki protestujących.
4: Osiedle Maltańskie to teren, na którym znajduje się około 200 parceli. Na początku tego roku poznańska kuria sprzedała całą działkę deweloperowi. Druga, burzliwa eksmisja przeprowadzona na działkach zakończyła się interwencją policji, mówi Andrzej Borowiak.
5: Działania policyjne przede wszystkim polegały na usunięciu kilkudziesięciu osób, które w sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję.
4: Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że działania komornika były niezgodne z prawem.
6: Tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy.
4: Reprezentujący dewelopera mecenas Jacek Masiota wyjaśniał, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia się z mieszkanką parceli.
7: Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
4: Wiele działek na osiedlu maltańskim wciąż jest zamieszkanych. Niewykluczone są kolejne eksmisje. Maciej Szefer, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Polscy ratownicy pomogą Ukraińcom w przygotowaniu do jesiennych i zimowych chłodów. Misje humanitarne i medyczne dowiedzą się

0: Jakie rzeczy będą najbardziej potrzebne? Wolontariusze z Polski chcą docierać nie tylko do miejscowości zachodniej Ukrainy, ale także w pobliże frontu.
1: Ukraińcy liczą na pomoc Polaków i innych zachodnich społeczeństw. Bez takiej pomocy będzie im trudno przetrwać mroźne miesiące, powiedział Polskiemu Radiu ratownik medyczny z Fundacji Humanosz Michał Łęczyński.
2: Martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
1: Jesień i zima w sezonie 2026-2027 będzie ciężka dla Ukraińców. Władimir Putin już wydał rozkaz swojej armii, żeby codziennie przeprowadzała zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż monet dolarowych z wizerunkiem Donalda Trumpa. To kolejne miejsce, w którym prezydent umieścił swoje nazwisko lub podobiznę. Monety mają złoty kolor, ale złote nie są. Wykonano je ze stopu miedzi, cynku, niklu i manganu. Prawo federalne wprawdzie zakazuje umieszczania żyjących prezydentów na monetach obiegowych, ale resort skarbu twierdzi, że wobec monet okolicznościowych przepisy są łagodniejsze. Ostatni raz żyjący prezydent trafił na monetę 100 lat temu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Może nie mam nie na żadnej monecie, ale mam dla Państwa dobre wiadomości pogodowe. Będzie dziś ciepło w całym kraju, maksymalnie od 19 do 23 stopni i tylko gdzieniegdzie lokalnie popada i zagrzmi.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasz magazyn gospodarczy, na przegląd najważniejszych i najciekawszych oczywiście wydarzeń z gospodarki. A my dziś powiemy więcej o najmie krótkoterminowym. Powiemy o zmianach w przepisach, ale też o gorącym czasie w ogóle na rynku najmu, ale też i o rosnącej akcji kredytowej. Naszym gościem jest Jarosław Sadowski, główny analityk Rankomat.pl. Dzień dobry, panie Jarku.
6: Dzień dobry.
5: No i porozmawiamy o rynku nieruchomości. Generalnie jest o czym mówić, bo taki mamy gorący okres. Ale oczywiście zaczynamy od najmu krótkoterminowego, bo tym dziś zajmie się najpierw rząd, a później Sejm. No i rząd ma dziś poprawić ustawę o tym najmie krótkoterminowym. Ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały jednak tą możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały, czyli wraca ta możliwość do projektu i to wspólnoty będą decydować o najmie krótkoterminowym.
6: Tak, rzeczywiście wraca ten pomysł, co jest oczywiście dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia mieszkańców danej okolicy czy danego budynku, bo też gminy będą mogły wyznaczać nawet całe strefy, gdzie nie będzie mógł funkcjonować ten najem krótkoterminowy. Z jednej strony wiele osób minęły właśnie wakacje, pewnie skorzystało z tego najmu krótkoterminowego i też wiele osób to chwali jako wygodne rozwiązanie, ale właśnie zapominamy w takich sytuacjach o tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie takich mieszkań. I niestety zdarzają się sytuacje takie, powiedziałbym, niestandardowe, nieprzyjemne, kiedy w takich lokalach, no mimo, że najczęściej jest tam w regulaminie napisane, że jest zakaz organizowania imprez i tak dalej, no ale praktyka bywa różna.
5: Jak
6: i
5: się przyjeżdża na 3 dni gdzieś do miasta, to często się o tych wszystkich regulaminach zapomina.
6: Dokładnie,
5: niestety.
6: Więc cierpieli na tym sąsiedzi i teraz właśnie te przepisy mają to zmienić. Oczywiście są też te ogólne ramy, które też spowodują, że dużo więcej będzie wiadomo w ogóle, ile jest tych mieszkań na rynku, gdzie one są, bo powstanie centralna baza, każdy będzie miał nadany numer, więc pierwsza taka rzecz to przejrzystość, ale właśnie to, co dzisiaj ma zostać jeszcze dopisane do tej ustawy, to są te właśnie możliwości zakazywania. Także warto wspomnieć o tym, że nawet jeżeli taka uchwała nie powstanie, ale na przykład zdarzy się w przeciągu pół roku, że 3 razy zostanie zgłoszone jakieś zakłócanie spokoju i tak dalej, to również może wtedy pojawić się właśnie zakaz dla tego konkretnego mieszkania, że ono będzie musiało być na rok wyłączone właśnie z tego najmu krótkoterminowego. I właściwie właściciele tych mieszkań na wynajem, oni już wcześniej, dużo się już mówiło wcześniej o tych problemach,

0: Marii o tym, że takie przepisy mogą
1: powstać.
0: Nie są
1: chyba zaskoczeni tym, że właśnie ta autopoprawka się pojawia.
0: Tak, więc oni właściwie już w lipcu my obserwowaliśmy, że część tych mieszkań z najmu krótkoterminowego było przenoszone właśnie na najem długoterminowy. Szczególnie to dotyczyło centrów dużych miast, typu na przykład Gdańsk, Kraków, Warszawa. Tutaj było widać zdecydowany wzrost, nagłe pojawienie się nowych ofert w najmie długoterminowym, więc widać, że część tych, znaczy te przepisy częściowo mogą z jednej strony ograniczyć trochę ten najem krótkoterminowy, a jednocześnie dostarczyć więcej ofert na rynku tym długoterminowym, czyli tych osób, które no, przenoszą się z miasta na miasta, czy studiują. Oni mogą mieć większy wybór i tutaj ceny mogą się troszkę obniżyć. Chociaż myślę, że warto dodać, że troszkę generalizujemy. W praktyce bardzo dużo będzie zależało od konkretnej lokalizacji, czasami nawet od konkretnego budynku, więc nie można powiedzieć, że akurat w tej dzielnicy to będzie taniej albo drożej. Raczej bym powiedział, że właśnie w konkretnych budynkach, które stają najczęściej już od dawna i tam przeważają mieszkańcy na stałe, no to oni pewnie mogą przegłosować taką, czy dążyć do przegłosowania właśnie takiej uchwały. No ale jest też wiele budynków nowych, gdzie dominują właśnie ci właściciele, którzy mają mieszkania w najmie krótkoterminowym.
1: I którym wszystkim zależy na tym, aby się ten właśnie najem krótkoterminowy rozwijał.
0: Dokładnie, więc chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że sytuacja może być bardzo różna i to nawet nie w konkretnych dzielnicach, ale nawet w konkretnych budynkach, w zależności od tego właśnie, kto jest właścicielem, czy którzy właściciele przeważają, więc bardzo trudno jest jakby ocenić wpływ na cały rynek. Raczej te zmiany będą takie punktowe, bym powiedział.
1: Ale już te zmiany, bo wspomniał pan o tym waszym raporcie i zatrzymajmy się przy nim, bo faktycznie z niego wynika właśnie, że jest takie odejście właśnie, co jest ciekawe w tych miejscach, w tych miastach, szczególnie turystycznych, czyli tu mamy Gdańsk, tu mamy Wrocław, gdzie wcześniej bardzo rozwijał się, no, nadal się rozwija ten najem krótkoterminowy, ale jednak widać to odejście w stronę najmu długoterminowego. Powiedzmy, jak to wygląda.
0: Tak, rzeczywiście tak to wygląda, aczkolwiek tu zaznaczę, że też te osoby, które lubią ten najem krótkoterminowy, też nie muszą się jakoś obawiać, że to w ogóle te oferty znikną. One, te zmiany dotyczą przede wszystkim tych centralnych części, no co jest oczywiście dla turystów wygodne, bo oni lubią być blisko tych największych atrakcji, tego centrum, gdzie najwięcej się dzieje, ale też ci właściciele często są w stanie ocenić, w jakim budynku znajduje się ich mieszkanie i często właśnie jeżeli wiedzą, że tam przeważają tacy zwykli mieszkańcy, no to oni właśnie już wcześniej woleli zareagować i przenieść to mieszkanie do najmu długoterminowego, no żeby jeszcze uprzedzić ten cały ruch, ten cały boom przenoszenia się, no bo wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy i tym szybciej może znaleźć takiego najemcę długoterminowego, ale to nie jest tak, że w tych miastach turystycznych w ogóle znikną te oferty. Moim zdaniem one wciąż będą dostępne, tylko w określonych rejonach może być ich mniej, więc generalnie też tych ofert na całym rynku tych krótkoterminowych trochę ta skala może się zmniejszyć, ale też bym nie przesadzał jak na razie z wpływem, że nie będzie na pewno tak, że tych mieszkań w ogóle nie będzie i że te ceny najmu krótkoterminowego jakoś bardzo wystrzelą. Na razie tak naprawdę bardzo trudno jest ocenić tą skalę, patrząc na całość miasta. W poszczególnych dzielnicach, rejonach, tu już bardziej, no ale musielibyśmy wziąć konkretne przykłady. W tych centrach, o których pani wspomniała, rzeczywiście to już widać było nawet 2 miesiące temu.
1: Jedno jest pewne, ten najem krótkoterminowy czekają duże zmiany. Polska musi wdrożyć te unijne przepisy nakazujące ewidencjowanie obiektów świadczących usługi najmu krótkoterminowego. Pan już o tym wspomniał, to będzie ten centralny wykaz turystyczny obiektów noclegowych i to jest naprawdę duża zmiana.
0: Tak, to rzeczywiście też jest bardzo ważne, bo część rynku funkcjonowało powiedzmy w takiej szarej strefie, nie płacili podatków, czy też później ktoś, kto mieszka, mógł zostać w jakiś sposób oszukany. Tutaj już mamy konkretny numer. Ja już właściwie podróżując po Europie spotykałem się na tych portalach w innych krajach z tym, że już właśnie takie ogłoszenia zwykle mają właśnie podany taki numer, czyli potwierdzają, że to rzeczywiście jest zarejestrowane w określonej bazie, więc no to nam daje większą pewność, że jeżeli coś się wydarzy, to wiemy, jak gdyby, kto jest właścicielem. Możemy to w tej konkretnej bazie sobie nawet wcześniej sprawdzić, zanim się do takiego miejsca wybierzemy, więc to też taki większy spokój i pewność, że nie okaże się na miejscu, nie wiem, że nie ma tego lokalu, czy też ktoś będzie żądał od nas jakichś dodatkowych opłat i tak dalej. Różne sytuacje oczywiście się zdarzały.
1: No to ma też zwiększyć bezpieczeństwo.
0: Tak, ale głównym powodem raczej jest to, żeby... nadzór, czy pod,

0: też kwestia podatkowa, żebyśmy wiedzieli po prostu...
1: Tak, dokładnie, ta szara strefa. Bo pan powiedział część, ale to nie jest mała część przecież.
0: Tak, ale też żebyśmy mieli wiedzę, bo jaka jest skala tego problemu, bo są takie miejsca...
1: Jaki to jest rynek?
0: Tak, które są na tyle popularne, że tam właściwie zwykli mieszkańcy są wypychani, można powiedzieć, właśnie przez ten najem krótkoterminowy, bo jeżeli jest duża popularność, coraz więcej inwestorów wykupuje te mieszkania, ceny rosną, więc takim zwykłym ludziom jest coraz trudniej kupować mieszkanie w danym rejonie. I to jest na przykład sygnał dla gminy, patrząc właśnie dzięki tej bazie, no oni mogą właśnie w danym rejonie zacząć ograniczać po to, żeby utrzymać tych zwykłych mieszkańców, żeby to nie powstało takie, powiedzmy, miasto duchów, gdzie w sezonie na przykład turystycznym jest mnóstwo ludzi, ale później to wszystko wymiera, nikogo tam nie ma, nic się tam nie dzieje. Więc chodzi o to, żeby utrzymać jakąś taką równowagę między turystami a zwykłymi mieszkańcami.
1: Ostatnio czytałam o tym, że właśnie Gdańsk robi się takim miastem, jeśli chodzi o to poczucie takie, że się tam dobrze mieszka mieszkańcom, to absolutnie nie i dlatego mieszkańcy wyprowadzają się na obrzeża z dala od turystów, bo tak bardzo turystyczne stało się centrum. Jak pan powiedział, takie miasto duchów trochę.
0: Tak, rzeczywiście. W niektórych miastach popularnych, zwłaszcza dotychczas, to było głównie widać za granicą, ale w Polsce też ten problem zaczyna narastać, więc właśnie dzięki tej bazie będziemy mieli dużo więcej informacji i wtedy łatwiej będzie zadziałać. Jeżeli widzimy, że jakiś pewien poziom zostaje przekroczony, no to wtedy gmina może właśnie podjąć odpowiednie kroki, a teraz dzięki tej ustawie będzie miała właśnie taką możliwość wyznaczenia właśnie takiej strefy, no można powiedzieć, zakazanej dla najmu krótkoterminowego.
1: Ta autopoprawka, która dzisiaj ma się pojawić, mówi o tym też, że rozszerzone mają zostać uprawnienia stałych mieszkańców do inicjowania kontroli, to też ciekawe, które będą dotyczyły również zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego. To też taka duża zmiana.
0: Tak, rzeczywiście dotychczas było też tak, że jeżeli był jakiś problem, no oczywiście można było to zgłosić na policję, że ktoś tam hałasuje w nocy i tak dalej, no ale bardzo trudno było na przykład dojść, od kogo domagać się tutaj jakiejś reakcji. Nie było wiadomo, kto jest właścicielem na przykład tej nieruchomości. Teraz dzięki temu, że mamy konkretny numer, można to znaleźć właśnie w takich portalach z ogłoszeniami, tam jest będzie podany konkretny numer, no i po tym numerze w tej bazie już dużo łatwiej będzie ustalić na przykład, kto jest właścicielem, kto stwarza te problemy. Więc wydaje mi się, że wielostopniowe zmiany nastąpią na tym rynku dzięki temu, że będzie i więcej informacji i będzie właśnie będą te możliwości ograniczenia tego najmu krótkoterminowego.
1: Jeśli chodzi o ten najem krótkoterminowy, to ten gorący okres, można powiedzieć, że w Polsce jest już właściwie za nami, ale jeśli chodzi o ten najem długoterminowy, to przeciwnie, to się właśnie zaczyna, bo teraz mamy tą porę roku, kiedy w kraju zauważalnie wzrasta ta aktywność osób poszukujących lokali do wynajęcia.
0: Tak, rzeczywiście mamy szczyt sezonu, a dlatego, że mamy kumulację popytu ze strony studentów. Za chwilę w październiku zaczyna nam się nowy rok akademicki. Przeważnie przez wakacje te mieszkania, powiedzmy, studenckie stoją puste. W czerwcu mniej więcej, czy do końca czerwca najczęściej one są wynajmowane. Potem no, albo stoją puste, albo są właśnie wynajmowane w najmie krótkoterminowym. I potem znowu wracają właśnie studenci po wakacjach, szukają mieszkań i no, ten popyt jest bardzo duży. Zwykle podaż w tym momencie też, to jest taki miesiąc, kiedy tych ofert jest wystawianych bardzo wiele na rynku, więc bardzo dużo się dzieje. Dobra wiadomość jest taka, że te ceny w ostatnich latach są dość stabilne, więc zdarzają się oczywiście podwyżki, ale te podwyżki w większości przypadków są niewielkie. Ofert jest dużo, bo wspomnieliśmy o tym, że też część tych ofert z najmu krótkoterminowego przechodzi do długoterminowego, więc z punktu widzenia studentów myślę, że w tym roku będzie to no, taki dobry sezon, bo łatwo będzie znaleźć nieruchomość, będzie spory wybór i też te ceny powinny być atrakcyjne. No, raczej nie sądzę, żeby udało im się wynegocjować jakieś ogromne obniżki, ale myślę, że ta cena zbliżona, czy nawet może nieco niższa od tej poprzedniej jest możliwa. Wszystko oczywiście zależy od tego, czego szukamy. Czy szukamy takiego mieszkania jak w zeszłym roku, czy na przykład chcemy mieć lepszą lokalizację. Ja myślę, że w tym roku będzie to możliwe, czyli utrzymanie ceny, a jednocześnie przeniesienie się na przykład do mieszkania nieco nowszego, czy nieco lepszej lokalizacji, właśnie dzięki temu, że tych ofert jest dużo. No tylko, że wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy, kto teraz szuka na początku września, ma bardzo duży wybór, a podejrzewam, że już pod koniec koniec września, początek października tych ofert będzie, no one będą już przebrane, więc zdecydowanie zostaną te droższe i też wybór będzie mniejszy, więc no warto się jak to zwykle
1: jak
0: pośpieszyć
1: zwykle warto się
0: pośpieszyć.
1: A jakie są te średnie ceny? Możemy coś o tym powiedzieć w Warszawie, jak to wygląda i w dużych

0: miastach, jeśli chodzi o ten najem?
1: Tu jest bardzo różnie. Nie podam konkretnych wartości, dlatego że studenci też są bardzo różni. Są na przykład pary, które często szukają kawalerek, a kawalerki w przeliczeniu na metr kwadratowy no, są zwykle dużo droższe. Taka średnia półka cenowa to są takie mieszkania powiedzmy dwupokojowe, dwu-trzypokojowe, ale są, jeżeli ktoś chce, żeby to była bardzo niska cena, no to wtedy są te mieszkania duże, podzielone na właśnie malutkie pokoiki oddzielne. No wtedy ta cena jednostkowa wychodzi najniższa, ale to oczywiście no, jest największy kłopot z tym, że jeżeli mamy dużo osób w jednym mieszkaniu, jest na przykład jedna, czasami dwie łazienki, jest jedna kuchnia, no więc niska cena idzie za tym, że ten komfort mieszkania jest niestety niższy, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Im lepsza cena, no tym niestety albo gorsza lokalizacja, albo też więcej osób.
0: To zazwyczaj jest połączone. Jeśli mówimy o rynku nieruchomości, to tutaj musimy spojrzeć też na akcję kredytową, która naprawdę jest rekordowa i właściwie każdy miesiąc to mamy rekordy w ostatnim czasie.
1: Tak, rzeczywiście kredyty hipoteczne w ostatnim czasie bardzo dobrze się sprzedają, tak to można ująć. To oczywiście efekt tego, że mamy z jednej strony rosnące wynagrodzenia. Mamy też no, niższe już stopy procentowe. Może nie niskie, bo one, bym powiedział, że oprocentowanie kredytów hipotecznych jest gdzieś tak zawieszone na takim poziomie, ja bym to ujął między kredytem drogim a tanim, bo ten 6%...
0: Liczyliśmy, że będzie jeszcze tańsze, no, ale raczej tak, chyba się nie przeliczyliśmy.
1: Tak, jeszcze miesiąc temu myślę, że była szansa na to, że no, może nie w tym roku, ale na początku przyszłego, że będą jakieś obniżki. Teraz raczej wydaje się, że te obniżki stóp procentowych nam się oddalają. No i trzymam kciuki raczej, żeby nie było też podwyżek stóp procentowych, bo niestety no, pewne ryzyko też tego istnieje, więc te prognozy się trochę zmieniają. Raczej bym przyjął, że te stopy procentowe raczej pozostaną na w miarę stabilnym poziomie, no ale one są już niższe niż to było kilka lat temu, więc przy właśnie tych stabilnych cenach mieszkań, przy rosnących wynagrodzeniach i przy tych, no może nie rewelacyjnie tanich, ale powiedzmy takich przeciętnych kredytach hipotecznych, no to widać, że to zainteresowanie rzeczywiście, jeżeli chodzi o kredyty, jest znaczące.
0: Jedna część to są te nowe kredyty, a druga część to są te kredyty refinansowane, prawda? To tak, też jest tak, to ciągle bardzo
1: o tym jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, bo to ten wygląda to rzeczywiście jak jakiś wielki boom. Rzeczywiście tego boomu tak naprawdę nie ma. Jest spore zainteresowanie, ale duża część, no nawet do 30% dochodząca, to są kredyty refinansowane. Refinansowane, czyli stare kredyty z wysokim oprocentowaniem są zmieniane na nowe, z oprocentowaniem niższym. No co oczywiście jest efektem tego, że każdy chce płacić jak najmniej. Kilka lat temu stopy procentowe były wyższe, były kredyty ze stałym oprocentowaniem, więc czasami ktoś miał oprocentowanie 8-9% i musi je płacić jeszcze na przykład przez rok, dwa, trzy lata czasami. Więc zdecydowanie bardziej opłaca się już teraz zamieć taki kredyt właśnie na nowy, co jest w statystykach odnotowywane tak, jakby to był rzeczywiście przyznany nowy kredyt. W praktyce duża część, no właśnie tak 20-30% w zależności od miesiąca, to są te kredyty refinansowane. No ale tych takich powiedziałbym nowych też jest, no może nie bardzo dużo, ale dużo
0: wzrost. Czy spodziewa się pan kolejnych wzrostów w kolejnych miesiącach, jeśli chodzi o tą akcję kredytową?
1: Wydaje mi się, że jakiegoś większego boomu raczej nie będzie. Ja raczej spodziewam się, że już, że trochę to będzie
0: się uspokoi.
1: Uspokoi, no bo to refinansowanie w dużej mierze już mamy za sobą. Stopy procentowe też tutaj nie skłaniają do jakichś ruchów. Myślę, że część osób, która myśli o refinansowaniu, bo ma na przykład, jest niewielka różnica, poczeka jeszcze jakiś czas na to, aż te stopy procentowe znowu będą spadały. No bo kiedyś w końcu pewnie one znowu spadną, bo jesteśmy powiedzmy na takim poziomie no, średnim. Nie wysokim, nie niskim, takim średnim, więc wydaje mi się, że to refinansowanie się nam trochę teraz ograniczy.
0: I sytuacja się uspokoi.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak mówił Jarosław Sadowski, główny analityk Rankomat.pl. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za nasze spotkanie. Do usłyszenia, Justyna Golonko.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami dr Jan Świderski, politolog, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: No, dociera do nas rzeczywistość coraz może nie boleśniej, ale konkretniej, jeśli chodzi o dywersję.

0: zagrożenia. Jest potwierdzenie, że akcja w Lipsku, o której mówiliśmy kilka tygodni temu, to było rosyjskie dzieło po prostu. Nie mamy też wątpliwości co do tego, kto podpalił firmę produkującą komponenty do dronów. Zaczynamy się z tym mierzyć. To może być pana zdaniem na przykład element akcji dywersyjnych czy sabotażowych, o których jakiś czas temu mówił premier i minister spraw zagranicznych?
1: Na pewno. My musimy się przyzwyczaić, albo już powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że skończyły się wolne weekendy na zielonej trawie, że zawsze może coś się wydarzyć, że zawsze możemy być świadkiem jakiegoś wydarzenia, no, które będzie podsycone no właśnie działaniami Federacji Rosyjskiej. To jest niestety smutna rzeczywistość najbliższych miesięcy, oby nie lat. I teraz doświadczają tego też kraje ościenne. Chociaż myślę, że my żyjemy trochę tak w takiej rzeczywistości polsko-centrycznej, ale wydaje mi się, tak na szybko sobie liczyłem, że to wcale w Polsce najwięcej tych aktów dywersji nie było, bo przecież trzeba pamiętać o Finlandii, trzeba pamiętać, no właśnie pani przytoczyła przykłady niemieckie, no ale przecież była też Rumunia, było też, jeśli dobrze pamiętam, Słowacja. Także wydaje mi się, że w ostatnim czasie Putin chce, no to eufemistycznie powiem, zwrócić uwagę całej Europie, że pokój się skończył. Że
0: no
1: mamy,
0: tak.
1: Tylko mamy do czynienia z czymś w rodzaju nowej zimnej wojny.
0: Jasne. I wizyta amerykańskiego szefa CIA czy szefa amerykańskiej agencji to mało, żeby uspokoić Putina, bo on ma swój cel, on ma wybory przed sobą i on musi pokazać, czy uzmysłowić swojemu otoczeniu, że jest im potrzebny.
1: No i ten pojedynek Rosji ze światem Zachodu trwa, on jest permanentny, stale go doświadczamy. Ja dzisiaj tylko przepraszam, no zapomniałem, na czyje zlecenie został zrobiony sondaż, z którego dowiadujemy się, że Polacy nie chcą, czy są niechętni przekazaniu patriotów Ukrainie. No to jest bardzo smutny obraz rzeczywistości, że jeżeli dobrze pamiętam, ponad 60% Polaków nie chce pomocy właśnie w taki sposób dla Ukrainy. Myślę, że po prostu my albo boimy się już o własne bezpieczeństwo, ale co bardziej mi chyba przekonuje druga interpretacja tego sondażu, to po prostu efekt propagandy rosyjskiej, którą jesteśmy doświadczani od wielu miesięcy.
0: To był sondaż Ibris dla Radia Z. Ja sięgnęłam do wyników tego sondażu. Rzeczywiście 64, prawie 64,5% z nas nie popiera przekazania Ukrainie pocisków Patriot. Wie pan, czasem mam ochotę, to nie jest pytanie sondażowe, ale dołożyć do wyników takiego sondażu dodatkowe pytanie. To znaczy, jak państwo chcieliby tych granic bronić? Znaczy, jaki państwo mają pomysł zamiast? Nie ma pan takiej pokusy czasem?
1: No tak, te sondaże zawsze są pewnym uogólnieniem. Im bardziej skomplikowane pytanie, to trudniej się spodziewać jakiejś odpowiedzi, którą da się łatwo zinterpretować. No, wydaje mi się, że my po prostu zaczynamy bać się o własne bezpieczeństwo. No i mówię, to jest ten efekt propagandy rosyjskiej, której doświadczamy stale, a do tego bym dołożył jednak słabą komunikację rządu. No,
0: ja
1: myślę,
0: bym dołożyła
1: że
0: do tego też wewnętrzną komunikację i polityczne sprzeciwy i krytykę i wytykanie palcami rządu za decyzje, które podejmuje, choć podejmował je także poprzedni rząd. My sobie sami to robimy i nie wiem, czy nie za daleko sięgnę, ale doskonale niektórzy wpisują się w tę propagandę po prostu.
1: No tak, no, pamiętajmy chyba wczorajszą wypowiedź Mariusza Błaszczaka, tak, który tak naprawdę zawetował najważniejszy artykuł Paktu Północnoatlantyckiego, mówiący o pomocy wzajemnej, jeżeli jakiś kraj zostanie zaatakowany z zewnątrz. No i dodatkowo trzeba pamiętać, no też chyba trzeba o tych słowach mówić w takim kontekście, o wrogiej postawie prezydenta

0: Wrockiego wobec Ukrainy. Nie chcę, boję się powiedzieć, wobec narodu ukraińskiego, no ale trochę tak to wygląda, że ta postawa jest bardzo,
1: może nie
0: bardzo...
1: wobec narodu, panie doktorze, tylko pewnych przejawów historycznej pamięci, może tak to określmy łagodnie, ale jak pan minister, tak, niegdyś obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówi stop, to znowu mam pokusę zadać pytanie, no dobrze, to jeśli podważamy zasadniczy punkt Sojuszu Północnoatlantyckiego, to w sytuacji takiej jak rakieta na terytorium Polski albo wrześniowe drony na terytorium Polski, to kogo poprosiłby pan, panie ministrze, o pomoc wtedy? I na jakiej zasadzie by to działało, prawda?
0: I być może ktoś przypomni wypowiedź wówczas pana ministra, który odmówiłby pomocy.
1: Prawda? Jestem przekonana, że wtedy by z niej skrzętnie skorzystał. Ale też przypomniały mi się słowa pana prezydenta, że Polska to nie jest safe i tak naprawdę na sztandarach mamy Bóg, honor i ojczyzna. I pytanie dodatkowe do pana prezydenta, to znaczy jeśli nie safe, to kto miałby nam w takiej sytuacji, w sytuacji zagrożenia takiego czy innego pomóc? Sztandary? Honor?
0: Pytanie retoryczne, prawda? Mm-hmm.
1: No nie wiem, czy wie pan, często mam takie refleksje, dlatego sobie pozwalam teraz na ten komentarz, ale powinniśmy stać twardo na ziemi i szanować sojuszników, a nie ich kąsać.
0: Ale to jest realny problem, z którym musimy się zmierzyć i przyznam się, że zastanawiając się właśnie jak wyjść z tej sytuacji, jak przeciwdziałać na przykład tej propagandzie rosyjskiej, to trochę tak wszedłem w buty kombatanta, przepraszam, bo wszyscy mówimy o nowych technologiach, o nowych mediach, a nie wiem, czy nie powinniśmy wrócić do tych starych mediów, do takiego starego sposobu komunikowania. Mi w ostatnich dniach przypomniał się Jacek Kuroń i ten sposób komunikacji rządu Tadeusza Mazowieckiego z Polakami. Byliśmy wówczas w bardzo trudnej sytuacji. Polakom dosłownie brakowało na chleb. I ta komunikacja o konieczności wyrzeczeń prowadzona przez Jacka Kuronia była takim właśnie sposobem przejścia przez ten trudny czas. I trochę mi teraz brakuje właśnie takich osób, które w sposób taki bardzo ciepły, przejrzysty będą docierać do tych, którzy wierzą w tę propagandę rosyjską.
1: Ale tego Jacek Kuroń miał w sobie coś, czego nie mają dziś politycy, przynajmniej większość z nich, łącznie z rzecznikiem rządu. Jacek Kuroń był autentyczny, bo jak rozdawał zupę osobom ubogim, nie robił tego w garniturze, delikatnie mówiąc, prawda? I
0: Tylko raz w garniturze pamiętam ubranego.
1: No tak, rzeczywiście zgodzę się z panem, że w tej komunikacji brakuje bezpośredniego kontaktu albo świadomości, że my to nie tylko powinniśmy usłyszeć, ale też zrozumieć, prawda?
0: Nasi politycy zafiksowali się i myślą, że X-em i tą formułą bardzo szybkich wystąpień, bardzo dynamicznych jesteśmy w stanie załatwić wiele. Ja wiem, może młode pokolenie jest troszeczkę stracone dla takiej komunikacji, ale
1: Nie zgodzę się, że stracone jest po prostu inne. Jest po prostu inne.
0: Może, ale trudniej będzie w ten sposób dotrzeć,
1: jasne,
0: prawda?
1: Jasne.
0: Ale taką komunikacją wieloetapową być może udałoby się to zrobić.
1: Bo warto rozmawiać znowu, prawda? Zacytujemy klasyka, ja zacytuję klasyka. Premier mówił dziś o zonda krypto i o kolejnym podejściu do odrzucenia prezydenckiego weta. Trudno mi sobie wyobrazić, że ci, którzy trwali przy tym proteście i sprzeciwie, teraz nagle pod wpływem tego, co się wydarzyło i afery zonda krypto, zmienią zdanie. A pan?
0: No ale sytuacja jest bardzo dynamiczna, a brakuje 20 głosów. Do piątku trochę czasu pozostało. Chociaż zgadzam się z panią, też trudno jest mi sobie to wyobrazić, że teraz posłowie na przykład Mateusza Morawieckiego zmienią zdanie, a wystarczyłoby, żeby oni zmienili zdanie. Jestem bardzo ciekawy wystąpienia, o ile takie będzie, myślę, że będzie, premiera Donalda Tuska w debacie parlamentarnej nad ponownym uchwaleniem tej ustawy.
1: No ale już poprzednio było mocno. Już poprzednio padały argumenty, które dziś o których możemy się dziś przekonać.

0: Wykonać już na faktach, prawda? Bo tło afery Zonda Krypto zaczyna być wiedzą powszechną. To co jeszcze może powiedzieć premier?
1: Bo, może operować nazwiskami już teraz.
0: No tak, bo jeżeli pan wspomniał o posłach Mateusza Morawieckiego, to ja chciałam wcześniej powiedzieć, że tak, wszystko w rękach posłów Rozwoju Plus, chciałoby się powiedzieć, prawda? Im będzie łatwiej zmienić zdanie niż...
1: A mogą nie przyjść na głosowanie też.
0: No tylko to byłaby demonstracja, co by to było? Czy brak odpowiedzialności?
1: No, jakiś wyjście
0: unik.
1: Z twarzą, prawda?
0: Unik.
1: Jakiś unik. Premier, były premier Jarosław Kaczyński nieraz nie uczestniczył w takich bardzo ważnych głosowaniach. Może należałoby to powtórzyć. No,
0: oni
1: zobaczymy.
0: Się teraz wspierają, prawda? Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, jeden drugiemu wytyka, kto był za, kto był przeciw, kto w ogóle nie chciał, kto kierował projekt.
1: No do tej
0: Więc
1: pory PiS
0: na bazie
1: generalnie
0: tego,
1: był bardzo, znaczy był mistrzem, czy jest mistrzem w rozwadnianiu takich swoich afer. No ale teraz rzeczywiście można zastosować takie słowa Henry'ego Kissingera, które chyba bardzo trafnie opisują to, jak zachowuje się PiS czy środowisko prawicy wobec tej kryptoafery. Kissinger kiedyś powiedział, że jeżeli nie znasz celu, to żadna droga cię do niego nie doprowadzi. I tutaj rzeczywiście raz mówią o komisji śledczej, gdy Mateusz Morawiecki też chce komisji śledczej, to PiS się wycofuje z tej komisji śledczej i Jarosław Kaczyński idzie w utarte swoje szlaki, z których jest znany i proponuje jakąś komisję zaufania publicznego. Nie wiadomo, jak ona miałaby być skonstruowana, kto miałby w niej zasiadać. Ja zastanawiam się, kto według Jarosława Kaczyńskiego mógłby być tą osobą zaufania publicznego, bo chyba tylko komitet, członkowie Komitetu Politycznego PiS dla prezesa byliby takimi.
0: Może pan poseł Kowalski, ale pan poseł Kowalski nie jest już w Prawie i Sprawiedliwości. Ależ
1: no
0: uruchomił mi pan pokłady jakiejś na razie delikatnej ironii, ale wspomniał pan o celu. Tylko przy głosowaniu, poprzednim głosowaniu weta i Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki mieli trochę inny cel, bo jeszcze wtedy siedzieli po jednej stronie politycznej barykady i to było głosowanie przeciwko rządowi. A w tej chwili oni konfrontują się ze sobą i wynik tego głosowania wcale, no nie wiem, czy jest taki łatwy na dziś do przewidzenia.
1: Dlatego różne scenariusze można tutaj próbować snuć. No mogą być te nieobecności, prawda? Może Mateusz Morawiecki zwyczajnie też właśnie poprze tutaj Donalda Tuska. A może część z posłów też zmieni zdanie. No są jeszcze te dwa dni, a ta afera jest bardzo, bardzo dynamiczna. Coraz więcej o niej się dowiadujemy, coraz więcej nazwisk poznajemy. Mimo że trzeba też jasno powiedzieć, że ta afera nie jest łatwą do zrozumienia dla wyborców, dla wszystkich obserwatorów życia politycznego.
0: Musimy kończyć.
1: Ale gdy pojawiają się informacje, kto mógł zarobić i kto mógł na czas wycofać swoje pieniądze, no to wówczas ta afera może rzeczywiście wpłynąć na sympatię do poszczególnych polityków.
0: Dziękuję panu za komentarz, dr Jan Świderski z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Andrzej Mroczek, zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas, także były policjant. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Jak sądzę, nie jest pan zaskoczony informacjami z Lipska?
3: W kontekście tego, że zostali zidentyfikowani sprawcy tych
0: W kontekście ich paszportów i tego, że niemiecki rząd nie ma wątpliwości, że
3: tak.
0: To wrogi atak.
3: Tak, to były przesłanki już od samego początku, tak? Bo to w kontekście analizy otoczenia, modus operandi, celu przeprowadzenia tego ataku, no nieskutkowego, ale mimo wszystko, to rzeczywiście pierwsze, co przychodziło na myśl.

0: to jest, że było to inspirowane i wykonane z kierunku Federacji Rosyjskiej. Tak? To nazywamy tego typu czyny terroryzmem. To był atak terrorystyczny sponsorowany przez obce państwo. I mozolna praca wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Niemczech no to prowadziła do tego, że po analizie i przepływu osób, logowania się, analizie monitoringu i informacji wywiadowczych potwierdzono, że za tym zamachem stoją obywatele Federacji Rosyjskiej. No i siłą rzeczy działali na zlecenie służb rosyjskich.
1: Panie dyrektorze, czy sposób, w jaki próbują Rosjanie, rosyjskie służby prowokować i nas, i naszych sojuszników się zmienia? Mamy do czynienia z jakąś ewolucją, czy to metody stare jak świat?
0: Metody i środki są stare jak świat. Natomiast zmienna jest intensywność tego typu działań. W ostatnich miesiącach, nie ten tylko na terenie Niemiec, ale również w innych krajach europejskich, no a przede wszystkim w krajach bałtyckich i w Polsce, obserwujemy zintensyfikowane działania. Ja je nazywam taką kampanią terrorystyczną inspirowaną przez Federację Rosyjską, która ma na celu przede wszystkim pokazanie, że jeżeli będziecie pomagali Ukrainie, to będziemy was nękali. Drugi aspekt to jest taki, aby kłócić społeczeństwa w taki sposób, aby zmieniły sposób myślenia, zbliżając się do propagandy, która jest narracją Federacji Rosyjskiej. Kolejna, no to skłócić środowiska polityczne, tak? No bo tu jest zresztą bardzo widoczne już i w naszej przestrzeni politycznej. No i kolejna rzecz to jest taka, że może to również mieć taki cel strategiczny, a mianowicie taką formę zaczepną, taką prowokacyjną, w taki sposób, żeby to pobudzić do innych metod, już nie dyplomatycznych, nie sankcyjnych, żeby sprowokować państwa, ale również osoby, które no, działają chociażby w jakichś grupach paramilitarnych i są przeciwko Federacji Rosyjskiej, czyli takie niekontrolowane, odwetowe zagrania, które by były z kolei pretekstem do innego postępowania, innego działania służb rosyjskich.
1: Panie dyrektorze, jaką wagę ma w obliczu zagrożenia i swojego rodzaju eskalacji, ona ma pewnie związek ze zbliżającymi się wyborami w Rosji. Władimir Putin potrzebuje może nie sukcesu, ale zasygnalizować, że cały czas trzyma rękę na pulsie. Jaką wagę mają słowa byłego ministra obrony narodowej naszego kraju, który mówi, że jeśli oni się zdecydują zaatakować któregoś z naszych sojuszników, to my nie powinniśmy reagować?
0: Zaraz krótko się odniosę do pani pytania. Chciałbym jeszcze tylko uzupełnić poprzednią swoją wypowiedź, a mianowicie oprócz tej działalności dynamicznej, zintensyfikowanej, która przybiera taką formę fizyczną, to równolegle Federacja Rosyjska prowadzi w sieci, czyli w internecie, za pomocą różnych narzędzi dezinformację i propagandę. Także to się dzieje, to wszystko jest koherentne i spójne, tak obliczone na strategię, aby osiągnąć konkretne cele i społeczne, i militarne, i polityczne. Natomiast nie bardzo, odpowiadając na to drugie pytanie pani, nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, co

0: były minister chciał przekazać. Co siedzi w głowie, przekazując, wypowiadając tego typu stwierdzenia. Tak? Jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim, mamy artykuł 5 i mamy zobowiązania co do naszego udziału, czy też udzielania pomocy, jeżeli on zostałby uruchomiony, innym państwom, które są w sojuszu. Gdybyśmy odwrócili sytuację i któryś z ministrów, byłych ministrów krajów bałtyckich powiedziałby, że Polska, no niech sobie Polska daje radę, my na pewno nie wyślemy im żadnej pomocy na granicę i nie będziemy udzielali żadnego wsparcia. No jest to według mnie mało kompetentne jak na tego typu rangę do byłego już ministra obrony narodowej.
1: A mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, prawda? Ja dziś już wspominałam wydarzenia sprzed roku, jak na terytorium naszego kraju wleciały drony i reagowały sojusznicze myśliwce. No spróbujmy sobie wyobrazić, gdyby tak się nie stało, gdyby nam nie pomogli.
0: Nie mamy takiego w tej chwili potencjału, żebyśmy samodzielnie bronili naszej przestrzeni powietrznej, naszego terytorium. Dlatego 30 lat temu wstąpiliśmy do Paktu Północnoatlantyckiego, żebyśmy mieli wsparcie sojuszników i w kwestii sprzętowej, jak również już osobowej. I na naszej granicy, tej naziemnej i wodnej, i również w przestrzeni powietrznej, jesteśmy wspierani przez różne formacje wojskowe różnych krajów, które są w pakcie północnoatlantyckim. I dla mnie to jest po prostu rzecz naturalna i normalna. I powinniśmy się cieszyć, że posiadamy, że jesteśmy w ramach takiego sojuszu i możemy liczyć na wsparcie w każdej chwili, no chociażby podczas takich zdarzeń, jakie miały miejsce w zeszłym roku, czyli zmasowanego ataku dronów, gdzie no dzięki sprzętowi Patrioty niemieckiemu sprzętowi myśliwcom potrafiliśmy w jakimś stopniu zminimalizować skutki tego ataku, który został przeprowadzony.
1: Nie mam wrażenia, cały czas myślę o słowach pana ministra Błaszczaka, że my nie potrzebujemy rosyjskiej dezinformacji do tego, żeby siać zamęt. Sami sobie to robimy.
0: Ależ jak najbardziej, to już dawno wypowiedziano te słowa, że tak naprawdę Federacja Rosyjska, służby rosyjskie odpowiedzialne za propagandę, no nie muszą specjalnie wychylać się, one wystarczą, że rzucają pewnego rodzaju ziarenka, a te ziarenka same pęcznieją, kiełkują i efekt jest osiągany taki, jaki jest główny cel służb Federacji Rosyjskiej. I to ma na celu przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, skłócenie społeczeństwa polskiego, skłócenie elit politycznych, wytworzenie przeświadczenia, że jesteśmy w stanie sami dać sobie radę i poradzić wobec potencjalnego zagrożenia, co jest nieprawdą. My musimy myśleć strategicznie, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to militarne, ale również i pozamilitarne, dlatego że świat się zmienia bardzo dynamicznie, są wykorzystywane różnego rodzaju nowe narzędzia i siłą rzeczy powinniśmy zawsze polegać również na tych partnerach.
1: Panie dyrektorze, czy rozmowy na szczycie, bo wracam też do tego, co się wydarzyło kilka dni temu, wizyta szefa CIA w Moskwie. Podobno według amerykańskiej prasy miał polecieć do Moskwy z ostrzeżeniem wstrzymajcie się, a to także w związku z zapowiedziami aktów dywersji w stosunku do krajów bałtyckich. Tych planowanych łącznie była też mowa o inwazji lądowej na któryś z krajów bałtyckich. To się naprawdę na takim szczeblu załatwia, że leci Radcliffe do Moskwy?

0: w specjalnej kapsule, żeby przekazać przez szefa rosyjskich służb Putinowi, zatrzymaj się?
1: Ale nie doszło do tego spotkania z Putinem.
0: Z Putinem nie, ale z szefem rosyjskich służb, owszem.
1: Tak, ale ja nie chciałbym komentować czegoś, gdzie nie mamy oficjalnych komunikatów z tej materii.

0: kart historii z okresu zimnej wojny, kiedy no, dochodziło do takich nieoficjalnych spotkań, które miały na celu przede wszystkim ostudzenie zapałów Sowietów w ówczesnym czasie. Natomiast od dłuższego czasu, to również premier Donald Tusk, jak również inni przedstawiciele władz chociażby krajów bałtyckich, już od jakiegoś czasu ostrzegali, że wrzesień i jesień tego roku będzie kluczowy i można się spodziewać właśnie zintensyfikowanych aktów, no, różnie to je nazywamy, sabotażowych, dywersyjnych, jakby na to nie patrzeć, terrorystycznych, sponsorowanych przez Federację Rosyjską. No i jak widzimy, to zaczyna się materializować i musimy być przygotowani, że to będzie w najbliższych miesiącach eskalowało i być może szef CIA to poleciał tak jakby z taką misją ostrzegawczą, aby Federacja Rosyjska poprzez te niekonwencjonalne działania nie prowadziła do takich działań zaczepnych, tak? Takich prowokacyjnych.
1: No dobrze, ale dlaczego teraz? Czy to tylko wybory w Rosji, o których wspomniałam? Czy zmęczenie Rosjan tych zwykłych rosyjskich obywateli, ale też otoczenia Władimira Putina, które zaczyna coraz precyzyjniej liczyć swoje straty. Dlaczego właśnie teraz?
0: Jak pani wspomniała, zbliżają się wybory na terenie Federacji Rosyjskiej. Społeczeństwo rosyjskie nie jest tak zadowolone z tego, co się dzieje. No i potrzeba, stosuje się te metody, które stosowano 40-50 lat temu, czyli po prostu pokazanie, że jesteśmy potęgą, że nikogo się nie boimy, że potrafimy podporządkować sobie cały świat i oni i tak nic nam nie zrobią, bo to tak to wygląda. Jak spojrzymy, no to mamy do czynienia, jak nie mówię o tym, żeby doszło do jakichś odwetowych akcji militarnych, natomiast obserwujemy, że Putin, jego otoczenie nic sobie z tego nie robią, jeżeli chodzi o te sankcje wprowadzane za każdym razem, te działania dyplomatyczne, no one nie przynoszą żadnego skutku.
1: Żadnego może nie, ale nie przynoszą oczekiwanego skutku, bo za każdym pakietem idzie doskonała umiejętność obchodzenia tych sankcji, bo tego też Rosjanie mieli czas się nauczyć, prawda? Teraz Kaja Kallas pyta szefową unijnej dyplomacji, też cytowaliśmy dziś tę wypowiedź. Co my jeszcze możemy zrobić? No właśnie, co my jeszcze możemy zrobić?
0: Nie chciałbym tutaj głęboko wchodzić, ale są służby państw, no chociażby bloku północnoatlantyckiego, no posiadają innego rodzaju niekonwencjonalne metody i środki niejawne, które mogą w jakiś sposób odwrócić no, ten bieg nieskutecznych działań.
1: A jakiś przykład by nam podał? Mówi pan, panie dyrektorze, że nie może mówić o szczegółach albo nie chce, ale jakiś przykład, bo jestem ciekawa.
0: Nie, ja wiem, że pani indaguje, natomiast nie chciałbym wchodzić tutaj publicznie w tą sferę niejawnych, prowadzenia niejawnych działań służb specjalnych.
1: Zastanawiam się do dziś właściwie, jakie wrażenie mogło zrobić pewne napięcie pana premiera Donalda Tuska, kiedy w Sejmie przy okazji któregoś weta mówił o tym, jak szkodliwe jest otoczenie funkcjonowania zonda krypto, delikatnie mówiąc. Temat wraca, bo będzie próba odrzucenia prezydenckiego weta. Dosłownie chwilę temu zakończyła się konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówił o zatrzymaniach w tej sprawie, o przeszukaniach, ale wspomniał też o tym, że kryptowaluty służą do działań terrorystycznych. O to też chcę pana zapytać, ale najpierw przypomnijmy sobie słowa pana ministra.
2: Nie tylko świat przestępczy, ale także wrogie nam państwa, które za pomocą swoich wywiadów werbują

0: wykonawców do różnych czynów terrorystycznych wobec naszego państwa, a kryptowaluta staje się walutą płatności za takie zlecenia. Wiemy, jak to działa. Zamówienie na Telegramie, często ten, który dokonuje faktycznie jakiegoś działania wrogiego, terrorystycznego, jest mu płacone w kryptowalucie i mamy na to bezpośrednie dowody.
1: Jak to działa? Panie dyrektorze, przypomnę, Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas. Bo co? Bo bez kontroli, bo przepływy można kierować dowolnie w obie strony, można płacić bez śladu?
2: Kiedyś on właściwie obowiązuje. Do dzisiaj jest taki system rozliczeń, system hawala i ja utożsamiam ten system, kryptowaluty utożsamiam z nowym systemem tak jakby technologicznym tego systemu Hawala, takiego, w którym między innymi rozliczały się grupy przestępcze, terroryści, czyli pieniądz, którego tak naprawdę nie widać. I tu, jeżeli chodzi o kryptowaluty, zgadzam się jak najbardziej, że one dynamicznie weszły, jeżeli chodzi o transakcje rozliczeniowe, wynagrodzeniowe karteli narkotykowych, czyli szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej, jak również organizacji grup terrorystycznych. I patrz tutaj chociażby wykorzystywania tego typu rozwiązań płatniczych przez służby Federacji Rosyjskiej. Także to jest coś, nad czym nie do końca jesteśmy w stanie zapanować. Pomimo wprowadzenia różnego rodzaju ustaw, obostrzeń, natomiast możemy starać się zminimalizować skutki i włączyć tak jakby pewnego rodzaju pola ostrzegawcze, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu transakcji. No bo jeżeli nie mamy w Polsce nadzoru, czyli Komisja Nadzoru Finansowego nie ma nad obrotem tego typu środkami kontroli, no to trudno nawet w tej chwili powiedzieć, jaka skala jest tego wszystkiego, tak?
1: No tak, system Hawala, o którym pan wspomniał, miał pewną różnicę, bo on jest prawie stary jak świat.
2: No tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: I funkcjonował w czasie, kiedy nawet nikt nie prognozował internetu i tego typu działań, ale rzeczywiście jest jakąś konsekwencją. Tam się może dziać wszystko bez śladu i stąd to zagrożenie. Myśli pan, że powinniśmy usłyszeć więcej od pana premiera? Jakieś nazwiska, jakieś konkrety, żebyśmy naprawdę zdali sobie sprawę z zagrożenia?
2: Dajmy czas, jak można powiedzieć, no ile można tego czasu dawać. W każdym razie tu powinny być rzeczywiście bardzo szerokie kampanie informacyjne do społeczeństwa, które no, w znacznej mierze nie rozumie tych mechanizmów związanych z obrotem kryptowalutami. Natomiast kiedy zostaną pewne rzeczy no, w taki sposób prosty wyjaśniane w ramach kampanii informacyjnych, no to na pewno z czasem przyniesie to pozytywne efekty, czyli zwiększenie świadomości.
1: Bardzo dziękuję, tak? Musimy kończyć.
2: Natomiast natomiast tak jak powiedziałem, nie unikniemy niebezpieczeństw, natomiast starajmy się je po prostu minimalizować.
1: Dziękuję za rozmowę. Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas, z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Dziękuję bardzo.
3: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od kolejnych zatrzymań w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska obwinia o tę aferę premiera Donalda Tuska.
1: Tu widzimy, ile już tych aresztowań było, a skazanych nie ma. No bo po tym, jak przyjdzie do rozprawy sądowej, okazuje się, że są ludzie niewinni. Więc nie wiem, czy to jest następna taka sprawa, czy nie. Natomiast boję się, że wcale nie chcą tej afery wyjaśnić, dlatego że to jest ich afera.
0: Z zarzutami nie zgadza się poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.
2: Tusk prosił, żeby nie wetować tej ustawy. Niestety rynek kryptowalut w Polsce do dzisiaj nie jest uregulowany ze względu na postawę PiSu, no w tej chwili oczywiście Rozwoju Plus i Konfederacji, ale przede wszystkim pana prezydenta Nawrockiego.
0: Prezes PKO trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Wśród zatrzymanych wczoraj osób jest m.in. inwestor giełdowy Rafał Z. W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się wetem prezydenta do wspomnianej już ustawy o rynku kryptowalut w Polsce. Omówią też propozycje zmian w regulaminie Izby. Szczegóły zna Małgorzata Naukowicz.
3: To trzecia próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Komisja Finansów rekomenduje ponowne uchwalenie tych przepisów. Zawetowana ustawa dawała nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Izba zajmie się też zmianami w regulaminie Sejmu. Są one konsekwencją uchwalenia w lipcu ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Zgodnie z nią powstała Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, której przewodniczący ma być powoływany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Kandydatów na przewodniczącego komisji będzie mógł zgłosić marszałek Sejmu i grupa co najmniej 35 posłów. Posłowie mają też wysłuchać, na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, informacji bieżącej na temat stanu finansów publicznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Kampania wyborcza w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. 24 zgłoszone komitety mają ostatnie godziny na zebranie i dostarczenie do Komisji Wyborczej 3000 podpisów poparcia dla swoich kandydatów. Komisja czeka na dokumenty do 16. Losy wyścigu o fotel prezydenta Krakowa śledzi Paweł Pawlica.
4: Wyścig z czasem trwał między innymi w sztabie Łukasza Gibały. Miejski radny jest faworytem przedterminowych wyborów w Krakowie, ale błąd formalny spowodował, że jego sztab musiał zebrać większość podpisów jeszcze raz. W wielu wypadkach na kartach zabrakło pełnego adresu, w którym pada nazwa miasta Kraków. Podobny problem mieli też pozostali kandydaci. Senator Monika Piątkowska dostarczyła do Miejskiej Komisji Wyborczej prawie 7 tysięcy podpisów. Komisja Wyborcza zatwierdziła już podpisy zebrane przez kandydatkę Razem Aleksandrę Owce oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego. Na weryfikację czekają listy dostarczone przez Jana Hoffmana, to inicjator kampanii referendalnej, oraz przez senator Monikę Piątkowską. Oficjalna lista kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa będzie znana za 2 tygodnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: A pierwsza tura wyborów w Krakowie odbędzie się 27 września.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rosjanie tej nocy uderzyli dronami na Ukrainie. W wielu regionach obowiązywały alerty przeciwlotnicze. Ogłoszono je m.in. w Kijowie. W Odessie 8 osób zostało rannych po uszkodzeniu wieżowca, a w obwodzie chmielnickim odłamki zestrzelonego rosyjskiego bezzałogowca spowodowały pożar ciężarówki i magazynu oraz obrażenia u kierowcy pojazdu. Na koniec powracamy do kraju. Będzie można cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie dawne przeboje. Od dziś w Muzeum Historii Polski można zwiedzać się wystawę Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To opowieść o PRL-u przez pryzmat dźwięków. Wystawa opowiada o 4 dekadach polskiej muzyki i o jej roli w Polsce Ludowej, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski.
6: Zaczynamy oczywiście od 44, 22 lipca, to pierwsza data, która pojawia się w naszym kalendarium, a doprowadzamy tę opowieść aż do roku 89, przez kolejne dekady, kolejne gatunki muzyczne, od jazzu, przez big beat, także poezję śpiewaną i bardów, aż po festiwal w Jarocinie i eksplozję rocka, punk rocka, a nawet metalu.
0: Będzie można nie tylko posłuchać muzyki, ale też obejrzeć pamiątki, ubrania sceniczne, instrumenty czy zapisy nutowe kompozycji.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Opady deszczu lokalnie mogą pojawiać się dziś w całym kraju, a burze na Wybrzeżu i Podkarpaciu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 19 do 23 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, zapraszam. Od wieków rzeki łączą ludzi. Kiedyś były ważnymi szlakami handlowymi, dziś stanowią ważny element ekosystemów. Pomagają nam w walce ze skutkami zmiany klimatu, a w miastach są ulubionymi miejscami wypoczynku i rekreacji. We Wrocławiu tysiące osób spędzają wolny czas nad Odrą, w Poznaniu nad Wartą, a w Warszawie przyciąga Wisła. I to właśnie w Warszawie, nad Wisłą, bo w Centrum Nauki Kopernik już 3 i 4 września odbędzie się międzynarodowa konferencja United by Rivers, czyli Zjednoczeni przez Rzeki. Jej uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania, jak przywrócić rzeki miastom, jak chronić je przed presją urbanizacyjną i skutkami zmiany klimatu, chronić ich przyrodę, a jednocześnie ułatwiać dostęp mieszkańcom. My już dzisiaj poszukamy odpowiedzi na te pytania z moim gościem w studiu, Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Choć Wisła dzieli Warszawę na pół, no to tak naprawdę łączy mieszkańców stolicy, prawda?
3: No jesteśmy już na takim etapie, że zdecydowanie łączy. Faktycznie kiedyś była taka sytuacja, że przekraczaliśmy rzekę, mówiliśmy, że pojedziemy na praską stronę, byliśmy na lewym brzegu. Teraz faktycznie mogę to powiedzieć z dumą po tych 13 latach. Nie wszyscy się oczywiście z tą nomenklaturą zgadzają, ale ja jestem jej niezwykle oddany. Mamy 19 nieformalną dzielnicę, dzielnicę Wisła, kampanię, która pierwotnie trochę była odpowiedzią na to, jak wzrosło zainteresowanie rzeką w Warszawie. To była wypadkowa trochę edukacji związanej z czystością, z bezpieczeństwem, z wolnością, bo przestrzeń dzielnicy Wisła, przestrzeń bulwarów, plaży Poniatówka jest dość specyficzną przestrzenią. Tam tej wolności jest znacznie więcej niż gdzie indziej w mieście i każdy, kto spędza czas nad Wisłą, spędzał czas na schodkach, bywał w klubach, kawiarniach, wie doskonale o tym, że ta wolność to jest domena i pewna definicja dzielnicy Wisła.
2: Natomiast wolność młodych ludzi szczególnie.
3: Wolność młodych ludzi i tak naprawdę trzeba to obserwować, jestem najlepszym tego przykładem, no już kolejnego pokolenia. To jest tak, że no ja pamiętam jeszcze z okresów studiów, kiedy się przychodziło nad Wisłę, teraz jest już to zupełnie inna epoka i niebawem nasze dzieci tu będą przychodzić. I właśnie o tym jest konferencja, o tym jest dzielnica Wisła, o tym jest całe nasze spotkanie, o tym, żeby zostawić rzekę, która jest bezwzględnie niebywałym dziedzictwem przyrodniczym nie tylko miasta stołecznego Warszawy, całej Polski, żeby ją zostawić w najlepszym możliwym stanie, najlepiej niepogorszonym, a może przy odpowiedniej determinacji, wiedzy i naszym zaangażowaniu uda się ją zostawić lepszą niż ją zostaliśmy i zaczynam powoli w to wierzyć. Stąd temat konferencji, który mówi o przyszłości, o tym, że sam fakt, że nas łączą rzeki, o czym chętnie opowiem dlaczego, jest też tak, że są po prostu przyszłością. Już ciężko sobie wyobrazić, żeby którekolwiek z cywilizowanych miast europejskich, żeby z nawet najmniejszych gmin w Polsce, włodarze czy osoby spędzające tam czas nie były świadome tego, że to jest nasza przyszłość. De facto to, że rzeka płynie przez miasto, to, że pierwotnie była tak naprawdę kamieniem węgielnym założycielskim, bo istnieje...
2: Tak, no bo największe i najstarsze polskie miasta powstawały nad rzekami.
3: I tak też to wygląda na świecie i w Europie i myślę, że można by było się pokusić o to, że może i Warszawy by nie było tu, gdzie jest, gdyby nie Wisła. I trochę o tym przez jakiś czas zapomnieliśmy, trochę to zaszło na drugi plan. Trochę rozumiem, że Warszawa ze swoją historią po II wojnie światowej miała inne priorytety. Natomiast ten czas Bogu dzięki minął. Miejmy nadzieję, nigdy nie wróci. Teraz jesteśmy na trochę innym etapie i musimy zacząć się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby docenić ten fakt.
2: To na jakim etapie jesteśmy? Wisła na początku XXI wieku i Wisła 25 lat później. Co się zmieniło?
3: W pierwszym momencie myślę, że przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że ona istnieje. Dostrzegliśmy fakt, jak ona wygląda i jakie ma potencjał. Potencjał ma ogromny, zresztą prawdopodobnie ten temat się już przewinął wielokrotnie. Nie mówimy już, że jest to ostatnia nieuregulowana rzeka w Europie, bo jest oczywiście część elementów infrastruktury regulującej się oczywiście pojawia. Mamy gorset warszawski, mamy te charakterystyczne ostrogi, mamy lewobrzeżne bulwary, natomiast nadal jest to niezwykłe zjawisko na skalę europejską, jeśli chodzi, mówimy o duże miasta czy stolice. No ta różnorodność i to, że mamy prawy brzeg, który jest przepięknym lasem męgowym, który jest korytarzem migracji zwierząt.
2: Zazdroszczą nam tego.
3: Wszyscy to podziwiają. Oczywiście jest to wypadkowa

0: I też nie ma co czarować rzeczywistości, trochę wypadkowa niedoinwestowania tej przestrzeni, czegoś, co się wydarzyło na arenie, tego, co się wydarzyło na innych dużych miastach w Europie, na Węgrzech. Nie zrobiliśmy pewnych rzeczy i teraz nie musimy tego cofać, bo po prostu tego nigdy nie zrobiliśmy. I to jest fantastyczny punkt wyjścia. Mniej więcej w 2008-2010 roku pojawiły się duże plany związane z tym, jak przywrócić rzekę miastu w Warszawie i teraz myślę, że możemy już spokojnie powiedzieć, że to się udało. Jest to nie tylko przepiękne miejsce, jeśli chodzi o edukację, zwieńczenie projektu, bo tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zmiany, które zaszły nad Wisłą w Warszawie, punktem wyjścia do nich była przyroda. Środki unijne, które pozyskaliśmy, jakie miasto stoczne Warszawa na rewitalizację tej przestrzeni opierały się głównie na restytucji łąk zalewowych, na przywróceniu siedlisk gatunków ptaków chronionych, których jest ponad 30 w Warszawie i zachowaniu tego dziedzictwa, które daje Natura 2000. W zasadzie cały prawy brzeg od Wawra po Młociny i Białękę i Tarchomin jest objęty tym programem, co daje nam możliwość zwrócenia uwagi na to, że przyroda zawsze będzie priorytetem. Wszystkie zmiany, które zachodzą nad Wisłą, oparte są również o ochronę przyrody. Mhm. I to jest coś, o czym można mówić z dumą, coś, czego można się uczyć. I ta zmiana, o którą pan redaktor zapytał na początku, między tym, co było na początku XXI wieku, a teraz, jest taka, że no, pracując przy Wiśle od 13 blisko lat, uświadomiłem sobie, że pierwsze patrzenie na Wisłę nasze było trochę podpatrywaniem innych, trochę uczeniem się tego, co można by zrobić nad rzeką, jak powinny wyglądać bulwary. Coś, co jest dla mnie niezwykle cenne, czyli tak naprawdę stołeczna żegluga pasażerska. Z kilku dosłownie łodzi w tej chwili mamy blisko 200 takich, które świadczą usługi żeglugi pasażerskiej.
1: Tak, wystarczy się przejść w weekend na przykład po bulwarach albo nowym mostem pieszo-rowerowym, żeby zobaczyć, jaki ruch tak naprawdę panuje
0: tak
1: na Wiśle.
0: To jest niezwykłe, to jest ogromna duma. Z tego się cieszę chyba najbardziej, że mieszkańcy po prostu wracają nad rzekę, ale korzystają z niej właśnie w taki sposób, jak my byśmy sobie tego chcieli. Mówimy oczywiście o żegludze pasażerskiej, ale kilkadziesiąt tysięcy rocznie osób, które korzysta ze spływów kajakowych. Wioślarstwo, które się odrodziło w sposób nieprawdopodobny w ciągu ostatnich 10-15 lat. Powstają nowe kluby wioślarskie. Okazało się, że wioślarstwo można uprawiać amatorsko. No i coś, co w tym roku miało już takie swoje absolutne zwieńczenie. Otóż stworzenie żeglarskiej ligi wiślanej, czyli po prostu Omegi. Takie tradycyjne wiślane żaglówki, które powstały w Warszawie, które tutaj w czasie wojny zostały po raz pierwszy stworzone i wyprodukowane. Wróciły na rzekę i w tej chwili ktoś, kto kocha żeglarstwo, lubi żeglować, nie musi szukać transportu nad Jezioro Zegrzyńskie czy jechać na Mazury. Można zrobić to w Warszawie. Można skorzystać z żeglówki, poznać ludzi pochłoniętych tą samą żeglarską pasją, a na dodatek oprócz wzięcia udziału w lidze można wziąć udział po prostu w regatach oprócz prezydenta, co jest niezwykle przyjemne. No i ta zmiana polega właśnie na tym, że ta konferencja jest trochę podkreśleniem tego, że po pierwsze, przestaliśmy się troszeczkę wstydzić. Po drugie, gdzieś nam umknął moment, w którym mamy coraz więcej gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas i do nas pytają, jak powinno to wyglądać. Od nas chcą się dowiedzieć, jak zarządzać taką przestrzenią. Od nas chcą się dowiedzieć, jak w sposób zrównoważony tę przestrzeń rozwijać. Jak inwestować z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego. Trochę mi osobiście ten moment umknął. W którymś momencie się po prostu zorientowałem, że częściej przyjmujemy gości w Warszawie i częściej oprowadzam czy gości z Turynu, Seulu, Düsseldorfu, Lyonu, Saragosy, Rygi, bo to są wizyty takie ostatnie, które pamiętam.
1: I częściej przyjeżdżają do nas, niż
0: ja mam możliwość pojechać gdziekolwiek indziej. Oczywiście miałem możliwość i wizyty w Lizbonie i właśnie w Düsseldorfie i w Oslo ostatnio i coraz częściej czuję właśnie dumę i satysfakcję i myślę sobie, że część rzeczy zrobiliśmy całkiem nieźle. Część rzeczy jest takich, że nie musimy się tego wstydzić. Co więcej, możemy też powiedzieć, słuchajcie, fajnie, macie u siebie, ale może chcielibyście skorzystać z pomysłów, które my mamy, które my zrobiliśmy.
1: Panie Janie, to ja do tej beczki miodu dorzucę jednak łyżkę dziegciu, bo Wisła w Warszawie szczególnie w ostatnim czasie i w tym roku i w zeszłym roku uświadamia nam to, jaki problem mamy ze skutkami zmiany klimatu. Wisła odsłania swoje dno, mamy kolejne rekordy niskiego stanu wody. Jest tej wody w Wiśle rekordowo mało tutaj na warszawskim odcinku. Jak pan właśnie przechadzał się w ostatnich tygodniach Wisłą, to co pan sobie myślał na ten temat?
0: No myślę sobie, że można prowadzić dyskusję o tym, czy zmiany klimatyczne są, czy ich nie ma, jak one są duże, jaka to jest skala. Ja ją widzę. Ja będąc nad Wisłą codziennie, pracując nad Wisłą, spędzając czas również wolny nad Wisłą, widzę, jak ona się zmieniła. I doskonale pamiętam ostatnią śnieżną zimę w 2015 roku. I paradoks polega na tym, że mamy 26, to na przełomie 25 i 26 roku była dopiero taka zima, której my potrzebujemy. Nie ma śniegu, nie ma deszczu, nie ma wody. Wisła jest rzeką śnieżno-deszczową. Ona nie zasiada.

0: sili się z innych źródeł niż deszcz i śnieg. Fakt, że nie pada, że mamy gorące, upalne lato, że faktycznie to dno Wisły ewidentnie się obniża, jest sygnałem, który mówi nam o tym, że te zmiany się dzieją tu i teraz. To nie jest coś, o czym my będziemy rozmawiali w perspektywie dziesięcioleci. Oczywiście jest tak, że mówimy o tych parametrach, które są w szlaku żeglownym. To są informacje, które nam mówią o poziomie Wisły w punkcie żeglugowym. Ona oczywiście jest niższa niż byśmy sobie tego życzyli, o mniej więcej 2 metry, szczerze powiedziawszy.
1: No i przez to na przykład niektóre łodzie nie mogą wypływać, tak?
0: No, no głównie promy.
1: W zasadzie nie
0: tak,
1: ma
0: znaczy, akurat ledwo kajakiem. Z żeglugą akurat jest tak, że ten trzeci sezon niżówek powoduje, że większość armator po prostu wypływa z portu i już świadczy te usługi na samej rzece. Stare jednostki, najstarsze jakie mamy, czyli promy, te, które są lubiane już 18 rok przez mieszkańców warszawskich linii turystycznych, no to one są wstrzymane. One są takim papierkiem lakmusowym, że jeżeli nie pływają, to znaczy, że tej wody jest naprawdę mało.
1: Takie promy łączące brzegi.
0: Brzegi, tak. To jest bardzo charakterystyczna rzecz dla Warszawy, bo one są w trzech miejscach centralnych, na północy i na południu. Te na północy i na południu zostały, czyli między plażą romantyczną Wilanowem i Tarchominem, a Młocinami, one tam są. Dlatego, że są jednymi z ostatnich, czyli dostosowana została ta żegluga i jednostki do tych niskich stanów. Stare jednostki w centrum tego nie mają. Reszta łodzi trochę też nam opowiada o tym, jak funkcjonują pracownicy Wisły, ludzie rzeki de facto. My mamy taki cykl w dzielnicy Wisła, który się nazywają Ludzie Wisły, który opowiada o tych wszystkich osobach, które pracują nad rzeką, które czerpią z niej korzyści, ale też ją upiększają. No i odwrodziło się paradoksalnie szkutnictwo, flisactwo, czyli same tradycje flisackie i szkutnicze mówią nam o tym, że pych, łodzie płaskodenne, to jest standard. To znaczy Wisła taka zawsze była. Były łachy, były rafy kamienne, były elementy, które flisacy musieli pokonywać, żeby móc z tej rzeki korzystać. No i teraz szczęście w nieszczęście jest tak, że to szkutnictwo okazuje się, że kilka tysięcy osób rocznie może skorzystać z warsztatów, zobaczyć jak się produkuje łodzie, zobaczyć dlaczego niematerialnym dziedzictwem prawdziwym jest sama tradycja budowania łodzi. Natomiast wracając do pytania, to jest bardzo trudne, bo pytanie, odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby wody było w Wiśle więcej na warszawskim odcinku jest dość proste. Zrobić coś, czego się teraz nie robi, czyli zbudowanie kolejnego spiętrzenia, zbudowanie jazu, czegoś. Proszę zwrócić uwagę, że w Krakowie tego problemu nie ma, dlatego że Wisła jest uregulowana, ma różnego rodzaju konstrukcje hydrotechniczne na Wiśle, które powodują, że poziom wody na krakowskim odcinku jest stabilny. No i tutaj wracamy do punktu tego, od czego zaczęliśmy. Robiąc takie rzeczy, bardzo mocno ingerujemy w przyrodę,
1: no tak, no
0: bardzo mocno zaburzamy ekosystem.
1: Zaprzeczenie renaturyzacji
0: rzek. Zaprzeczenie renaturyzacji rzek. A susza hydrologiczna jako zjawisko w Europie jest powszechna. To jest tak, że my musimy globalnie się nad tym zastanawiać i stąd właśnie nasza konferencja między innymi.
1: Wymienimy się też. Widzieliśmy, co się działo na Dunaju w ostatnich latach.
0: Widzieliśmy, co się działo na Dunaju, widzieliśmy, jak wygląda.
1: Czy
0: w Niemczech, czy we Francji, na Loirze też jest taka sytuacja, tak. W której porozmawiajmy o tym po prostu. Dowiedzmy się, co zrobić, jak można korzystać z rzeki, ale też z zachowaniem zasobów w sposób zrównoważony.
1: To moje jedno konkretne pytanie, bo do poprawy tej sytuacji na pewno nie przyczynia się wydobycie piasku z dna rzeki Wisły, a niestety kilka zakładów w Warszawie posiada licencję na takie wydobycie. Dlaczego? Jeżeli sytuacja jest tak zła i wiemy, że wydobycie tego piasku obniża dno rzeki, więc automatycznie lustro wody też się obniża i tej wody jest mniej. Dlaczego pozwalamy na działanie takich zakładów?
0: Mam możliwość korzystania z różnych źródeł, z różnej wiedzy, korzystam z wiedzy przyrodników, z literatury, spotykam się również na rozmaitych konferencjach i nie chciałbym, żeby to było moje oficjalne stanowisko, ale w tej chwili jestem na etapie, w którym odpowiadam, to nie jest jeden do jednego, to nie jest jednoznaczna sytuacja. Wydobycie w piasku na Wiśle odbywało się przez dekady. Sytuacja, która jest związana z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o stan i poziom Wisły, jest w ostatnich latach. Kiedyś zadałem pytanie kilku kształconym osobom, głównie hydrotechnikom, hydrologom, geohydrologom. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment i natychmiast zaprzestali wydobywać piachu, de facto zamknęli większość piaskarni, które są w Warszawie, czy mielibyśmy stuprocentową pewność, że zatrzymamy erozję dna i czy doprowadzimy do sytuacji, że lustro wody zacznie się powiedzmy stopniowo podwyższać. Nikt nie udzielił mi takiej jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim widzę, że problem polega na tym, że musimy wrócić trochę do korzeni i do podstaw i na przykład zbadać Wisłę na nowo. Operujemy danymi, które są dość archaiczne. To są dane z lat 80., 70. Nie znam danych z lat 90. Mówimy oczywiście o badaniu przepływów, mówimy o poziomie wody w wodowskazie. Te przepływy najniższe miały miejsce, o ile dobrze pamiętam, w 27 roku i w 49 czy 48. One były połowę niższe od tych, które mamy teraz. Te przepływy też są dość istotne. To jest ilość wody, która przepływa przez sekundę na metr sześcienny w danym punkcie. I one są teraz na poziomie

0: mi około 160, ale mieliśmy 67 i 112, czyli dużo niższe. To też jest jakaś informacja, która powinna być dla nas istotna, żeby...
1: Czyli, że gdzieś wcześniej tej wody brakuje,
0: gdzieś
1: a nie
0: już, tak.
1: Tutaj na tym odcinku.
0: Na tym odcinku.
1: Prawda? No bo rzeczywiście jakby poziom wody, choć on robi wrażenie, nie jest najważniejszym wskaźnikiem.
0: Nie jest,
1: prawda?
0: Tak. On robi
1: bo
0: wrażenie...
1: Nie mówi nam o ilości wody w rzece.
0: I tutaj będę bronił sytuacji, która trochę się przetoczyła przez media, że oczywiście zaczarowana jest rzeczywistość i podnieśliśmy ten wodowskaz o 100 centymetrów, bo teraz mówilibyśmy o 2 centymetrach, wyślę. Prawda jest taka, że są miejsca do tej pory, w tej chwili, choćby w okolicy Mostu Poniatowskiego, w okolicy Centrum Nauki Kopernik, na Bielanach, gdzie mamy 4-5 metrów Wisły. I stąd mój apel, każdorazowo wykorzystuję moją możliwość rozmowy z kimkolwiek, kto może tę informację ponieść dalej. To nie znaczy, że możemy przejść Wisłę podciągając nogawki, bo do takich sytuacji po prostu dochodzi. Ludzie, trzymając głównie z mediów, czyli ta informacja, która się przetacza, że mamy 2,75, tak jak w zeszłym roku, centymetrów, wpadają na pomysł, że sobie po prostu przejdą. A mówimy o tych tysiącach ton metrów sześciennych wody, które przepływają, które są tym nurtem legendarnym, są tymi wirami, które się głównie znajdują pod mostami i utonięcia nadal są gigantycznym problemem na Wiśle. Więc tu mówiliśmy...
1: Tutaj ten apel dobrze, że wybrzmiewa w naszej rozmowie, ale wrócę do tych,
0: tak,
1: do tych piaskarni. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale...
0: Ale jestem przekonany i tutaj akurat moje stanowisko jest jednoznaczne. Każda działalność człowieka nad rzeką, w przyrodzie nie jest bez śladu i nie pozostawia tego śladu. Jeżeli możemy zrobić mniej, jeżeli możemy podjąć decyzję, która będzie mniej wpływała na środowisko, to po prostu na nią postawmy, to zróbmy. Decyzja dotycząca pozwolenia na wydobywanie piachu jest tak naprawdę w piaskarniach, jest tak naprawdę z, nie tylko miejska. Miasto wydaje decyzję pewną i bada elementy wpływu na środowisko, wymaga takich dokumentów. Ostateczną decyzję podejmują akurat Wody Polskie i jako miasto stoczne Warszawa, Biuro Ochrony Środowiska, już 2 lata temu trochę poprosiliśmy o ekspertyzę. Ludzi, którzy po prostu się tym na co dzień zajmują i znają. Sam osobiście byłem na jednej z takich ekspertyz właśnie na Wawrze w okolicach jednej z piaskarni. I tu również z tych informacji wynika, że wypadałoby zbadać znacznie szerszy odcinek niż tylko warszawski, żeby móc tę decyzję podjąć jednoznacznie i powiedzieć tak, piaskarnia tu i tu i ten element, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja nie bronię tego, tej idei. Ja tak jak mówię, bronił będę i będę stał na stanowisku, że każda ludzka ingerencja ma wpływ na środowisko i na przyrodę. Nie zawsze nieodwracalną, ale po prostu taką, która jest widoczna. Świetnym przykładem jest okres pandemiczny nad Wisłą. Ja z racji tego, co robię zawodowo, miałem możliwość jednak bywać w tej przestrzeni wtedy, kiedy powszechna eksploatacja była niemożliwa i czymś niezwykłym dla mnie było, że po 2-3 miesiącach przyroda nadwiślińska wygląda zupełnie inaczej. Przyroda zaczęła odżywać, odetchnęła. Zające, sarny, łosie, dziki, kuny, wydry, bobry. Te zwierzęta po prostu opanowały przestrzenie, które były wcześniej przez ludzi opanowane, czyli plaże, ścieżki. Ja byłem zaskoczony, że w ciągu kilku naprawdę miesięcy można doprowadzić do takiej sytuacji. Co jest jasnym sygnałem właśnie tym, o czym mówię, że każda nasza ingerencja, każda nasza bytność nad Wisłą zostawia ślad. Zostawiamy go jak najmniejszym.
1: To jest bardzo ważne przesłanie. Dyskusję i tę sprawę wokół piaskarni pewnie jeszcze będziemy obserwować i do tego tematu wracać. A sama konferencja United by Rivers, która odbędzie się 3 i 4 września, zjadą też przedstawiciele krajów, jakie takie dobre przykłady przywiozą, które możemy ewentualnie przeszczepić.
0: Ja się przede wszystkim najbardziej cieszę z faktu, że to konferencja jest dwudniowa. Ona jest międzynarodowa, ale dzień pierwszy poświęcamy Wiśle, po prostu. Temu, co jest mi najbliższe, którą kocham najbardziej i które się oddaje.
1: No bo przecież
0: i do tego zmierzam. Tak.
1: Łączy i dawną stolicę Kraków z obecną, tak, i Toruń, i Bydgoszcz, Gdańsk. I chyba warto jakoś to połączenie wykorzystać.
0: Tak, jest instytucja, która takie połączenie wykorzystuje. My bardzo chcemy do niej na nowo dynamicznie przystąpić jako Warszawa. Jest Związek Miast Nadwiślańskich. W tej chwili chyba nawet Związek Miast i Gmin Nadwiślańskich, bo okazuje się, jeżeli gminy są potencjałem ogromnym. Nie wrócimy do korzeni tej idei, która chyba, o ile dobrze pamiętam, w 92 roku wyrosła w Gdańsku. Ja jestem przeciwnikiem i nie widzę możliwości, żeby wrócić do idei, aby Wisła była szlakiem handlowym w takim wymiarze, w jakim właśnie jest Ren choćby, czy inne rzeki, gdzie będziemy wielkogabarytowe, kontenerowe transporty przeprowadzać tak naprawdę, nie wiem, z hubów choćby do Bydgoszczy, Ołku, czy gdziekolwiek indziej.
1: No jest tam we Włocławku, więc to już...
0: To jest jedna, dwa, że no, regulacja rzeki lokale musiałaby się odbyć na gigantycznym odcinku i to wtedy byłaby katastrofa faktycznie przyrodnicza. Natomiast to, żeby wskrzesić ideę z żeglugi śródlądowej, takiej turystycznej, rekreacji, wrócenie na przykład do czegoś, co jest absolutnie zapomniane, czyli rekreacyjne spływy wioślarskie, bo kajaki można oczywiście popłynąć, płynąć, to wiemy, każdy dobrze wie, kto pływa, że niczym niezwykłym nie jest zdjęcie namiotu i przepłynięcie się. Z ciekawostek, no, jak ktoś jest w miarę sprawnym kajakarzem, jeżeli o

0: wczesnych godzinach porannych wypłynie, to do Płocka dotrze tego samego dnia wieczorem, a wydaje się to, że to jest taka duża odległość. Sam osobiście płynąłem wielokrotnie do Torunia, przez Bydgoszcz, przez Włocławek, przez miasta, które łączy Wisłę. Okazuje się, że w każdym z tych miast, tej gminie, jest człowiek, jest osoba, są ludzie, którzy są temu miejscu oddani, kochają rzekę i pozostaje tylko ich ze sobą połączyć, sprawić, żeby mieli przestrzeń do dyskusji. My tę przestrzeń dajemy podczas konferencji. Wymienić się dobrymi doświadczeniami, ale wcale też nie pudrować rzeczywistości. Powiedzieć, co zostało zrobione źle, gdzie popełniliśmy błąd. Nie róbcie tego, co my. Nie musicie robić tego, nie popełniać tych samych błędów, które my. I też podzielić się tą dobrą praktyką dzielnicy Wisła. To jest dość fantastyczne, że mam tę możliwość opowiadać o tym, jak 19 dzielnica nieformalna, jeszcze raz powiem, funkcjonuje na co dzień i że to jest w zasadzie mechanizm, który można powtórzyć w każdym z tych miast.
1: Tak.
0: Taka dzielnica może być nawet w małej gminie, może być w Solcu Kujawskim. To nawet będzie oczywiście komunikacyjnie i marketingowo brzmiało paradoksalnie, ale dlaczego nie? Dlaczego...
1: Trzeba mierzyć wysoko.
0: Tak, trzew ma nie mieć dzielnicy Wisła. I jesteśmy już na takim etapie, że chcemy się właśnie tym dzielić i o tym opowiadać. Zaś miasta międzynarodowe, to też jest piękna historia, ponieważ zacząłem od tego, że zaczęliśmy się od siebie uczyć, ale też inni uczą się od nas. 2 czy 3 lata temu był u nas Turyn z wizytą, który przyjechał też podpatrywać, jak wygląda żeglówek, zajmujemy się plażami, co robimy, jeśli chodzi o zachowanie przyrody, jak dbamy o tą małą retencję. Z tego wydarzenia wynikła oczywiście nasza rewizyta w Turynie i tam też okazało się, że istnieje inicjatywa United Bay Rivers, która była po prostu jakąś tam ideą, która kiedyś powstała, ale leżała trochę w szufladzie. Więc zapytaliśmy wprost, czy możemy przejąć ten temat i spróbować poprowadzić to i zrobić tego coś więcej. Oczywiście nie było żadnego problemu. Turyn i pan burmistrz Turynu, który przyjedzie do nas, bardzo się też z tego powodu cieszę, że to robimy. I okazało się, że tych miast i tych doświadczeń, które mogą nas łączyć, czy tej deklaracji, którą podpiszemy, może to jest faktycznie coś oczywistego, ale czasem warto oczywiste rzeczy podkreślić. Tak, rzeki są ważne, tak, rzeki są przyszłością, tak, rzeki nie tylko Wisła w Warszawie, Warta w Poznaniu, czy Odra w Wrocławiu, ale to jest system naczyń połączonych, to jest globalne zjawisko. Im głośniej będziemy o tym mówić, im dumniej będziemy mówić o rzekach, tym z większym sukcesem i z większym szacunkiem dla nich samych.
1: I o tym mówmy głośno. Rzeki łączą ludzi, na ten temat będzie mowa na konferencji United by Rivers, która już niebawem w Warszawie. Zapraszamy oczywiście.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że udział jest bezpłatny. Co prawda te miejsca znikają. Jestem też bardzo szczęśliwy i zadowolony, że to zainteresowanie rzekami nie maleje, a rośnie. Więc proszę szybciutko jeszcze korzystać z linku. Wszystkie informacje na profilu dzielnicy Wisła, na stronie Miasta Stołecznego Warszawy, na Zarządzie Zieleni, który jest współorganizatorem tego wydarzenia. Więc proszę jeszcze szukać tych miejsc i skończę moim tradycyjnym do zobaczenia nad rzeką.
1: Do zobaczenia. Dzięki za rozmowę. Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do spraw Wisły. I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną i z Państwem dzisiaj w Polskim Radiu 24 doktor nauk medycznych Elżbieta Lipska, endokrynolog i diabetolog dziecięcy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dobry wieczór Pani doktor.
4: Dobry wieczór Pani i dobry wieczór Państwu.
3: Będziemy dzisiaj mówić o suplementach i o rynku suplementów w Polsce i o tym, że dzieci i młodzież również kupują suplementy. Będziemy mówić o tym, czy to pomaga, czy to szkodzi i czy nie powinniśmy my jako rodzice zwrócić się na to uwagi. Dlaczego ten temat jest ważny? Ja tylko przypomnę, w ubiegłym roku rynek zdrowia opisał to, jak korzystamy z suplementów. Blisko 8 miliardów złotych rocznie wydajemy na witaminy, minerały i odżywki w ciągu najbliższych 2 lat. To będzie narastające, nawet 10 miliardów złotych będzie wart ten rynek suplementów w Polsce. Przeciętny Polak przeznacza na ten cel ponad 200 zł rocznie. Około 36% osób kupujących suplementy wydaje na nie miesięcznie od 21 do 50 zł. Uwaga! 75% dorosłych mieszkańców Polski przyznaje, że regularnie zażywa preparaty wspomagające organizm dorosłych. Ale to jest też temat, który dotyczy dzieci i młodzieży, prawda pani doktor?
4: Tak, znaczy Polska w ogóle słynie z tego, że jest wielkim rynkiem suplementów na skalę europejską i na skalę światową. My mamy też dane takie, które zostały opublikowane jakiś czas temu w raporcie NIK-u, gdzie podano, że w latach 2017-2020 ponad 62 tysiące różnych suplementów

0: mentów zostało zarejestrowanych w Polsce, czy zgłoszonych w Polsce do stosowania. W tej chwili tych danych z ostatnich lat nie ma, natomiast one mówią o tym, że około 23 tysiące nowych preparatów się pokazuje w każdym roku na rynku dostępnym. I rzeczywiście to jest tak, że tych danych o stosowaniu suplementacji u dzieci, u młodzieży nie ma aż tak wiele, aczkolwiek mamy takie badania z obszaru Polski. Natomiast rzeczywiście no, w praktyce klinicznej bardzo rzadko zdarza się dziecko, które żadnych suplementów diety nie ma podawanych przez rodziców, te młodsze dzieci, no albo nie bierze samodzielnie. Te starsze, które nastolatkowie, którzy do nas trafiają do konsultacji.
1: Będziemy o tym właśnie dzisiaj mówić, proszę Państwa, i radzimy zwrócić uwagę na to, co czasami kupują najnormalniej w świecie nasze dzieci, co kupują, nie mówiąc nam o tym, co kupują w sieci i ukrywając gdzieś w domu. Czy w ogóle suplementy są potrzebne młodemu organizmowi? No, na chłopski rozum, chciałoby się powiedzieć. No, dziecko rośnie, jego potrzeby rozmaite rosną, więc siłą rzeczy no, czasami dorośli chcą dobrze, prawda? Oni sami te suplementy przyjmują. Wydaje im się, że temu wzrastającemu organizmowi tym bardziej one są potrzebne.
0: Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że rodzice podając suplementy dzieciom wierzą w to, że to im służy. Natomiast trzeba też sobie jasno powiedzieć, badań w tym kierunku nie ma. Znaczy suplementy tym się różnią od leków, że to jest rynek pod względem medycznym zwalidowanym co do skuteczności, co do działań niepożądanych. To jest terra incognita. My naprawdę poruszamy się tutaj w bardzo ograniczonej ilości danych. Oczywiście jest suplementacja, która jest zalecana i to jest suplementacja witamin D3.
1: No właśnie, i to już wtedy sugeruje, że jednak no, czegoś tym naszym dzieciom brakuje, skoro lekarz sam zaleca suplementację witaminy D3.
0: Ale witaminy D3 tylko i wyłącznie. Poza jakimiś sytuacjami szczególnymi, bardzo klinicznymi, dzieci z zaburzeniami wchłaniania, dzieci z ciężkim niedożywieniem, kiedy rzeczywiście jakaś forma suplementacji jest potrzebna po to, żeby zapewnić prawidłowe zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze i wszystkie minerały, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu młodych ludzi, no to jednak w tej chwili w Polsce, mając tak szeroki dostęp do dobrej żywności, dobrych warzyw, dobrych owoców, dobrych jakościowo produktów, my naprawdę jesteśmy w stanie zapewnić potrzeby żywieniowe i odżywcze i ten zakres składników i minerałów i mikroelementów, który jest dzieciom potrzebny w zakresie prawidłowej diety.
1: No problem w tym, że część z nas, spora część z nas sięga przecież przez pożywność wysoko przetworzoną, bo tak jest łatwiej, to się zdarza. A poza tym ja bardzo często spotykam się z takim sformułowaniem, no przecież to są tylko witaminki, tylko witaminy, przecież to nie zaszkodzi.
0: No to jest dosyć dramatyczne i to jest niestety wpływ reklamy, która jest przy suplementach bardzo szeroko stosowana i jak widać skutecznie. Patrząc na te dane, które pani redaktor tutaj podawała, wartości tego rynku suplementów, ja szczerze powiem, byłam tą skalą tej kwoty zdziwiona. Natomiast nie ma tylko witamin i tylko mikroelementów, zwłaszcza, że myślę, że to bardzo, bardzo ważne jest to, żeby to dobrze w naszej rozmowie wybrzmiało, że te witaminki i te witaminy, mikroelementy, te suplementy, to wszystko, co jest dostępne u nas na rynku, to nie są leki. W związku z tym my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest w środku. To może ładnie wyglądać, to może ładnie smakować, to może być bardzo, bardzo atrakcyjne, to może być reklamowane przez osoby, które się kojarzą ze zdrowym trybem życia, z prawidłową aktywnością fizyczną, są
1: tak, to się
0: istotnymi, istotnymi dla młodych osób.
1: Znane twarze reklamują takie
0: osobami.
1: Produkty.
0: Natomiast co my temu dziecku podajemy w tej tabletce, czy w tym syropie, czy w tym lizaku, czy w innej postaci tego suplementu, to nikt z nas tego nie wie. Taka jest różnica pomiędzy suplementem a lekiem. Lek jest przebadany, w leku wiadomo, jaka jest substancja lecznicza, wiadomo, jakie są substancje pomocnicze i wiadomo, jaki lek ma działanie i wiadomo, jakie ma działania niepożądane. W suplementach diety tych danych nie ma. I tak się akurat składa, że ja poza tą swoją podstawową specjalnością orzekam w panelu dyscyplinarnym Polskiej Agencji Antydopingowej, gdzie no, mamy spraw sportowców zawodowych, którzy uprawiają sport.

0: całkiem sporo. Oni zawsze podczas kontroli antydopingowej podają listę suplementów i leków, które stosują. Te listy są przedługie. Przedługie naprawdę i bardzo mało jest takich sportowców, którzy żadnej suplementacji nie stosują. Czasami bardzo młodych ludzi, którzy tym sportem się zajmują. I muszę też powiedzieć, co jest tą przykrą stroną tej suplementacji, że zdarzają się i to wcale nierzadko takie przypadki pozytywnych wyników kontroli antydopingowych, czyli stwierdzenia substancji niedozwolonej w sporcie w organizmie sportowca związane z nieintencjonalnym dostaniem się takiej substancji poprzez właśnie suplementy, które z nich, no trudno powiedzieć, tak? No bo znowu te partie między sobą potrafią się różnić. Ten rynek u nas jest naprawdę bardzo mocno swobodny, dający duże pole manewru. Są oczywiście producenci, którzy bardzo ściśle przestrzegają wszystkich zaleceń i wszystkich procedur, ale też Polska Agencja Antydopingowa wspólnie z polską policją prawie w każdym miesiącu likwiduje jakieś wytwórnie niedozwolonych substancji, jakieś wytwórnie sterydów anaboliczno-androgennych, rzeczy, które no, są naprawdę bardzo, bardzo szkodliwe dla zdrowia.
1: Niemalże mieszanych w betoniarkach, prawda? I pakowanych łopatą czasami.
0: Rzeczywiście, no, standardy produkcji tych preparatów odbiegają od laboratoryjnych.
1: I będziemy o tym zanieczyszczeniu jeszcze rozmawiać, gdy dotkniemy też tematu nastolatków i tego, gdy chcą zwiększyć na przykład masę mięśniową. Ale ja jeszcze wrócę do tych młodszych nieco dzieci i właściwie rzeczy kupowanych przez rodziców. Pani doktor powiedziała wyraźnie, oprócz witaminy D3 nie ma takiej potrzeby, żeby nie mając problemów ze zdrowiem i konkretnych wskazań od lekarza, cokolwiek więcej dzieciom pomagać, ale czasami rodzicom wydaje się, no ja wspomniałam te niewinne witaminki, ale kwasy omega-3, magnez, żelazo, no tak bardzo wielu rodzicom wydaje się, że rosnący organizm tego potrzebuje, bo na przykład niedobory w związku z rozpoczęciem miesiączkowania u dziewczyn też wymagają takiego wsparcia. Jak rozumiem, to się zdarza, ale najpierw trzeba zapytać o to lekarza albo przebadać.
0: Tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli są takie wątpliwości, czy wszystko jest w porządku. Po to jesteśmy my, po to są pediatrzy, po to są endokrynolodzy dziecięcy, żeby zadać takie pytanie. My jeżeli uznamy, że jest taka konieczność, to zlecimy badania i wtedy znowu możemy podjąć leczenie, jeżeli jest taka potrzeba, albo też nie. Suplementy mają to do siebie również, że poza tymi wysokimi kosztami one tą skuteczność mają dosyć mocno umiarkowaną. Myśmy tutaj już wspomniały o suplementacji witaminy D3. No niezwykle ważne jest też to, że rynek witaminy D3 jest bardzo szeroki. I większość tego rynku, znowu, to są suplementy diety. Zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą i twierdzą, że biorą dziesiątki tysięcy jednostek witaminy D3 na dobę, co jest w ogóle stężeniem, które powinno być toksyczne, a jak oznacza się poziom witaminy D3, to ona jest głęboko poniżej normy. No o czym to świadczy? No o tym, że tamtych 10 tysięcy jednostek nie ma po prostu w tym preparacie, który to dziecko zdrowe skądinąd stosuje. W związku z tym na to trzeba zwracać uwagę i tutaj tą swoją opiekuńczość nad dzieckiem wykazywać, żeby te substancje, które państwo podajecie swoim dzieciom, żeby było wiadomo, co to jest. Czyli mówiąc krótko, żeby to był lek, a nie suplement diety. I to na przykład dotyczy witaminy D3. To jest bardzo ważne, jaką się witaminę D3 podaje i w jakiej dawce uzgodnionej ze swoim lekarzem.
1: Czyli jedna drugiej nierówna, tak? Jedno opakowanie drugiemu nierówne.
0: Dokładnie tak. Tym się różnią, jeszcze raz, tym się różnią leki od suplementów diety. I naprawdę trzeba bardzo świadomie do tego tematu podchodzić i prosić w aptece o to, żeby ta witamina D3, którą państwu farmaceuta sprzedaje, była właśnie lekiem, żeby było wiadomo, ile tej ile tego cukru w cukrze tam jest, ile tej witaminy D3 jest w preparacie witaminy D3, żeby to nie była wyłącznie deklaracja producenta, tylko zweryfikowana substancja.
1: No więc jedną sprawą jest ta sytuacja, w której rodzice czasami z wielkiej troski o swoje dzieci serwują im właśnie taki koktajl mieszanek różnych suplementów, bo chcą wspomóc, bo wydaje im się, że przecież słyszą kwasy omega-3, pomagają w pracy mózgu, koncentracji u dzieci uczących się. No chcemy, żeby były bardziej skoncentrowane, prawda? Więc im to kupujemy. Magnez, witaminy z grupy z grupy B wspierają układ nerwowy w czasie dużego stresu szkolnego. No, żelazo, o którym już wspomniałam. Z jednej strony to są rodzice, którzy wydają swoje pieniądze i chcą dobrze dla swoich dzieci. Z drugiej strony te dzieci, im starsze, to też coraz bardziej zaczynają być odbiorcami i reklam, i różnych rozmów między rówieśnikami. No, dziewczyny chcą mieć piękniejsze włosy, a chłopcy

0: chcą rozwinąć właśnie swoje mieście. No i to się zaczyna, bo to już są dzieci, które mają własne pieniądze i są w stanie kupić to sobie wszystko same, o czym my nie zawsze wiemy.
1: Nastolatki to jest w ogóle bardzo trudna grupa pacjentów i bardzo trudna grupa do rozmowy. I rzeczywiście tutaj wydaje się, że taki kierunek, w którym zmierzamy w Polsce, czyli takiego trochę skontrolowania tego, jak suplementy diety są reklamowane, to może troszeczkę pomóc temu, żeby tą modę na suplementy, bo w tej chwili jest bardzo duża moda na suplementy.
0: No właściwie ktoś, kto nie bierze suplementów, jest dziwny, prawda?
1: Tak. Tak, tak. To są w ogóle ludzie z innego świata. W związku z tym, przynajmniej w tej wielkomiejskiej takiej przestrzeni, w tej przestrzeni klubów fitness, przestrzeni siłowni, tych wszystkich miejsc, gdzie buduje się tą tężyznę fizyczną i gdzie się patrzy na tych rozbudowanych mięśniowo kolegów, którzy tam ćwiczą na sąsiednich stanowiskach. Ja muszę powiedzieć, że tutaj mamy taką bardzo ciekawą pracę, która była przeprowadzona w Krakowie w 2024 roku, gdzie przebadano prawie 3000 pacjentów pod względem stosowania, czy przepytano, może bardziej z analizy ankietowej, prawie 3000 pacjentów i okazało się, że ponad 72% dzieci w tej grupie otrzymywało suplementy. Z tego zdecydowana większość, bo prawie 70% to była witamina D3, ale na kolejnych miejscach była witamina C, kwasy omega-3, te, o których pani redaktor wspominała, i multivitamina. I to są takie preparaty, które były bardzo często stosowane. Bardzo często też występowała u tych pacjentów polipragmazja, czyli stosowanie wielu suplementów jednocześnie. To daje taki obraz, który rzeczywiście jest zbieżny z tym, co się dzieje w gabinetach lekarskich. Tak, to jest rzeczywiście zbieżne. Ja bym powiedziała tak. My się staramy bardzo mocno przekonywać naszych pacjentów we współpracy z dietetykami, również we współpracy z psychologami klinicznymi, żeby raczej zwrócić uwagę na jakość jedzenia, na prawidłowy skład tego, co myjemy, na jakość tych posiłków, które spożywamy, właśnie nie na pominięcie tej wysoko przetworzonej żywności, tych słodkich napojów, tych energetyków, tych wszystkich rzeczy, które są również masowo spożywane w Polsce, zamiast suplementów, czyli żeby te pieniądze, które są przeznaczane w tej chwili, te miliardy złotych, które w tej chwili idą na suplementy, żeby raczej zostały przeznaczone na to, żeby ta żywność, którą my kupujemy, którą podajemy naszym dzieciom, żeby ona była tą żywnością lepszej jakości, lepszego składu i zapewnienia wszystkich tych potrzeb żywieniowych, które my mamy, poprzez prawidłowe żywienie.
0: Szanowni Państwo, to jest bardzo ważny apel. Zwróćmy uwagę, że wydajemy ogromne pieniądze na suplementy, a czasami słyszymy, że nie stać kogoś na to, żeby kupić dobre jakościowo jedzenie, ale niektóre z tych osób stać na to, żeby kupować sobie suplementy, których no, nie potrzebują, a nawet nie wiedzą, jaki jest ich skład. Gdy mówimy o nastolatkach i o tym, że one są w stanie same sobie różne rzeczy kupić, albo przy kasie w supermarkecie, albo na półce, albo podczas wizyty w siłowni, albo po prostu w sieci, bo też są w stanie to zrobić, albo poprosić kolegę, żeby to zrobił, no to nie mogę nie zadać pytania o na przykład białko. Bo właściwie trudno w tej chwili znaleźć osobę, która by sobie nie dodawała białka, nie piła białkowych koktajli ze specjalnych proszków. Czy to młodemu organizmowi jest potrzebne?
1: No, myślę, że z kontekstu całej naszej rozmowy już wiemy, że nie. No bo skąd się te preparaty w ogóle wzięły na rynku? No one się wzięły na rynku początkowo stąd, że rzeczywiście jest bardzo wąska grupa pacjentów, którzy z powodu różnych swoich chorób przewlekłych albo różnych stanów nagłych, które wymagają potem rekonwalescencji i wyjścia z tej sytuacji powrotu do zdrowia, no wymagają jakiegoś dodatkowego podawania substancji. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje na rynku, no zwłaszcza tych osób, które uprawiają sport amatorsko, ale jednak z dużą intensywnością i wspomagania się substancjami, my znowu po raz kolejny nie wiemy, co jest w tych preparatach białkowych. Te preparaty nie są przebadane. One są zgłaszane przez producenta, który podaje skład i tak naprawdę na tym się kończy. Ja nie wiem, czy państwo kiedykolwiek widzieli, jak wygląda takie zgłoszenie. To jest kartka papieru, jedna, którą się wypełnia online i wysyła do systemu i tyle. I na podstawie tego można takie preparaty białkowe wprowadzić na rynek i one mogą kosztować naprawdę bardzo dużo i mają bardzo duże wzięcie, bo tych sklepów rzeczywiście, no one rosną na naszych oczach, tak widać po prostu w każdym mieście.
0: W zwykłych sklepach spożywczych, tak. Teraz są półki właściwie, tak, z suplementami, tak, i półki z odżywkami białkowymi.
1: Tak. No więc weźmy pod uwagę to, że na tych półkach z tymi odżywkami białkowymi, na tych półkach z tymi suplementami, my tak naprawdę nie wiemy, co jest w tym proszku, z czego ten proszek się składa.

0: taka jest rzeczywistość, w której jesteśmy i w której podajemy to naszym dzieciom, albo pozwalamy młodzieży, żeby sobie to stosowała, a już osoby, które to rekomendują do stosowania, w sposób szczególny powinny zwrócić uwagę na to, co robią, bo też zwróćmy uwagę na to, że nie wiedząc, jakie tam są substancje, my również nie wiemy, jakie one będą miały wpływ na organizm. Nie tylko ten budujący mięśnie, ale również szereg działań niepożądanych, które mogą te substancje wywoływać na takie narządy jak wątroba, jak nerki, na te narządy, które są zaangażowane w eliminację takich substancji w organizmie. Jaki będzie proces wchłaniania tych substancji w przewodzie pokarmowym. No to są wszystko naprawdę bardzo trudne pytania i bardzo takie, które oczywiście w krótkotrwałym efekcie widać różnica, tak? Jeżeli ktoś te preparaty białkowe bierze i ćwiczy na siłowni, no to widać ten przyrost masy mięśniowej. No, jakby to powiedzieć, w świecie dopingu jest takie hasło, które oznacza wyższy poziom suplementacji. No i wtedy to już w ogóle wchodzimy na ten poziom, gdzie do tego białka są dołączane różne inne substancje budujące masę mięśniową.
1: I kreatyna, jeszcze dorzućmy kreatynę.
0: I kreatyna. I znowu, dla zawodowych sportowców, w bardzo ściśle określonych jednostkach treningowych i w bardzo ściśle określonym schemacie lekarze sportowi i fizjoterapeuci mogą takie preparaty przejściowo włączać, ale w określonej dawce preparaty znane, zwalidowane i o określonej skuteczności w planie treningowym, a nie swobodnie kupowane w sklepie spożywczym, czy w aptece, czy w sklepie z odżywkami, których no, hula i dusza piekła nie ma.
1: I w którym worek takiego preparatu, czasami 8-kilogramowy, jest w okazyjnej bardzo cenie.
0: No tak, no to już tak.
1: Wspominała pani doktor o tym, że to są bardzo często preparaty zanieczyszczone. Tak, już nawet na etapie badań kontroli antydopingowej okazuje się, że tam do tych preparatów zdarza się trafiają niedozwolone substancje. Te, za które sportowiec no, odpowie, chciałoby się powiedzieć, niemalże głową w czasie kontroli.
0: Sportowcy, którzy zawodniczo uprawiają sport, czyli sportowcy klasy krajowej albo międzynarodowej, oni wszyscy to wiedzą. Oni podlegają szkoleniom z kontroli antydopingowej prowadzonym przez Polską Agencję Antydopingową, albo przynajmniej mają dostęp do tej wiedzy, jeżeli chcą do niej sięgnąć. Można też zwrócić uwagę na to, że Polska Agencja Antydopingowa prowadzi taki telefon pogotowia antydopingowego. Jeżeli ktoś z zawodników chce sprawdzić, albo nie zawodników, chce sprawdzić, czy taka substancja, którą oni zamierzają przyjąć, jest na liście substancji i metod zabronionych, to można nie tylko sprawdzać samodzielnie, ale również zadzwonić i tam uzyskać kompetentną informacje w tym zakresie, ale rzeczywiście zdarza się tak, że wtedy, kiedy ci zawodowi sportowcy podlegają kontroli i zdarzają się no, bardzo dramatyczne sytuacje, no bo w ich rozumieniu oni robili wszystko dobrze, tak? Oni po prostu brali suplementy diety i ciężko trenowali i nie było żadnej sytuacji intencjonalnej, no przepisy antydopingowe są bezwzględne. Jeżeli jest stwierdzona substancja zabroniona w organizmie, to winą za to jest obarczany zawodnik, chyba że w procesie postępowania antydopingowego zostanie wykazane inaczej, co się zdarza i co jest do udowodnienia bardzo, bardzo trudne.
1: Sportowiec o tym wie, ten amator albo zupełny laik, który po prostu pakuje na siłowni, nawet sobie nie zdaje sprawy, że do organizmu przyjmuje substancje, które mogą mu bardzo zaszkodzić. Czy
0: Zdarzają się też, przepraszam, że wejdę pani redaktor w słowo, ale zdarzają się też takie sytuacje, które nie są kazuistyką. Kiedy sportowiec amator, właśnie taki ćwiczący na siłowni, czy trenujący w różnych sportach wytrzymałościowych, nagle postanawia wystartować w zawodach wyższej rangi, do których się kwalifikuje, bo ma wyniki. No i te zawody podlegają restrykcjom kontroli antydopingowej. No i akurat tak się zdarza, że taki zawodnik jest wytypowany do kontroli antydopingowej. No i się zdarza bardzo przykra sytuacja, bo znowu teoretycznie on nic takiego złego nie zrobił, tak? Ale wynik kontroli antydopingowej jest pozytywny i przepisy to są przepisy.
1: I nagle okazuje się, że czasami przez kilka lat przyjmował coś, co może być substancją zakazaną, na dodatek substancją
0: szkodliwą. I że przez kilka lat teraz nie będzie mógł uprawiać sportu.
1: Czy do gabinetu też trafiają młodzi ludzie, którzy po prostu się przyznają do tego, że biorą to i to, no bo chcą być zdrowsi?
0: Rzadko. Rzadko. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle nie ma takiego skojarzenia w Polsce, że suplementy mogą szkodzić i że to nie jest samo zdrowie. W związku z tym, jak pytamy o leki, no to pacjenci tam wymieniają, do stosowania niedozwolonych leków bardzo rzadko się przyznają. To już tam, no też trzeba to sobie wprost powiedzieć. To jeżeli nie mają takiej wiedzy, biorą, to wtedy się przyznają. Natomiast lekarstwa, czyli leki, to jest jedna grupa. A te suplementy to jest w ogóle taki miszmasz. Znaczy, to jest tak, jak one są rejestrowane, bo one są rejestrowane jako

0: środek spożywczy. Czyli tak samo jak masło, mleko, nie wiem, sery, inne rzeczy, które kupujemy w sklepie spożywczym, które są po prostu żywnością. I suplementy są jak gdyby w tej samej grupie, one są tak samo traktowane, tak? A bierzemy właśnie te witaminki. No, idzie jesień, bierzemy witaminki, żeby nie chorować, a potem wszyscy chorują.
1: Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że dałyśmy dziś

0: zbiór zasad, który z tej audycji również wyniesiemy. Serdecznie dziękuję pani doktor za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Elżbieta Lipska, endokrynolog i diabetolog dziecięcy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Żegna się z państwem Małgorzata Telnińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A moim i państwa gościem jest Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: No i mamy kolejną wymianę ognia między Amerykanami a Irańczykami w rejonie Bliskiego Wschodu. Mamy też oskarżenia Iranu o to, że jednym z amerykańskich celów stało się wesele i zginąć miało czworo weselników. 35 osób miało zostać rannych. Wśród osób zabitych ma być dziecko. Amerykanie zaprzeczają. Nie trafiliśmy wesela. To wszystko jest irańska propaganda. Celem były koszary Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej. Na ile to, co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu godzinach na Bliskim Wschodzie, to jest właśnie jeszcze ciągle taka swoista dyplomacja między Iranem a Stanami Zjednoczonymi? Na Bliskim Wschodzie często też dyplomację prowadzi się za pomocą wymian ognia czy ataków. A na ile to już jest kolejne odmrożenie tej wojny, która tak przymarza, odmarza, przymarza, odmarza?
5: Panie redaktorze, wydaje mi się, że my od paru miesięcy jesteśmy w takim stanie ni to wojny, ni to pokoju. To znaczy z jednej strony nie widzimy pełnoskalowej eskalacji, strony widzą swoje ograniczenia, liczą swoje ruchy i je ograniczają. A z drugiej strony no, widać konflikt, widać uderzenia jednej i drugiej strony i widać, że obie strony szukają punktu przełamania, przy czym to bardziej Amerykanie szukają tego przełamania, ponieważ z ich perspektywy utrzymanie status quo jest jeszcze kosztowniejsze niż dla Iranu. I w tym kontekście właśnie widzę pomysł Donalda Trumpa na to, żeby po pierwsze wzmocnić sankcje i bardziej wyizolować Iran i jego gospodarkę. To ma znaczenie i jest sensowne strategiczne, a z drugiej strony pomysł na przełamanie w postaci uderzenia, które miałoby skłonić Iran do ustępstw, co nie będzie miało miejsca, ponieważ to nie jest sposób, który biorąc pod uwagę jakby podłoże kulturowe irańskie mógłby być skuteczny.
4: No właśnie o to podłoże kulturowe zapytam. Tego Amerykanie chyba kompletnie nie rozumieją, jak w ogóle funkcjonuje Iran, jak funkcjonuje myślenie Irańczyków.
5: Tak, przede wszystkim, to może opowiem taką krótką historię. Jak byłem ostatnio w Pakistanie, to w jednym z regionów Pakistanu spotkałem Irańczyka i oczywiście zaczęliśmy rozmawiać. No i on opowiadał mi perspektywę Persów na ten konflikt i mówił, że oczywiście władza to nie ma jakiegoś tam super poparcia, ale rzeczywiście część osób opowiedziało się za władzą właśnie w wyniku tego, że zostali zaatakowani Irańczycy, obiekty cywilne i tak dalej. Ciekawa była z nim rozmowa, bo on cały czas podkreślał, dobrze, my jesteśmy starożytną cywilizacją, jesteśmy tutaj od 5000 lat. Amerykanie mają 200-300 lat. Jeżeli oni myślą, że nas stąd wykurzą, no to się nie uda. Nie mówię o tym dlatego, że uważam, że we wszystkim ma rację i tak dalej. Nie, wręcz uważam, że w paru aspektach nie miał racji w tej rozmowie, ale pokazuje ich punkt widzenia. Jak mieliśmy wojnę iracko-irańską, która trwała 8 lat, kosztowała życie setki tysięcy ludzi, to Irańczycy byli na tyle zdeterminowani, żeby się bronić, że wysyłali młodych 13-14-letnich chłopców na takie szturmy na pola minowe. Oczywiście nie muszę mówić, że to było bardzo niehumanitarne, powodowało olbrzymie straty i w zasadzie było bezsensowne. Tak? Ale pokazuje to skalę rzeczy, do których byli skłonni ci ludzie w latach 80. I teraz tak, dlaczego tak jest? Po pierwsze dlatego, że ten element świętej obrony jest czymś, co jest po prostu wpisane w irańską strategię. Czyli kwestia męczeństwa, ponoszenia strat, kosztów w ludziach, to jest to, co oni mają wliczone. To nie jest coś, co ich będzie w jakiś sposób, co będzie zmieniało ich kalkulacje. Inaczej jest z Amerykanami. Jeżeli zaczną ginąć dziesiątki, setki Amerykanów czy tysiące, to znacznie zmieni kalkulacje amerykańskie. I Donald Trump to wie, dlatego nie chce operacji lądowej, bo to będzie długoterminowa katastrofa, tylko chciałby najchętniej precyzyjnym uderzeniem skończyć temat, najlepiej jak w Wenezueli. Tylko że

0: Iran to nie jest Wenezuela.
1: No, to prawda. A do tego Iran ma więcej atutów w rękach, nie tylko te, o których była mowa, ale ten szczególny, czyli cieśninę Ormuz, czego Wenezuela nie miała. Taki punkt, który można chwycić i wpłynąć na cały świat gospodarczo.
0: Tutaj problemem jest to, że Amerykanie, żeby zrobić ten punkt przełamania, żeby zdobyć przewagę i doprowadzić do pokonania politycznego Iranu, musieliby doprowadzić do sytuacji, w której Iran nie ma zdolności do tego, żeby zatapiać tankowce, ponieważ problem w cieśninie Ormuz ma też podłoże psychologiczne. To znaczy Amerykanie mogą tam ustawić patrole, mogą nawet militarnie przejąć tę cieśninę. Tylko problem jest taki, że ubezpieczyciele muszą ubezpieczać statki, które będą tam płynęły, a armatorzy muszą nie bać się ich wysyłać. I teraz w jaki sposób Trump przekona tych ludzi, żeby oni wysyłali te statki, bo już jest bezpiecznie? Trudno mi powiedzieć. I jak gdyby, ale w tym kierunku idzie jego rozumowanie, ponieważ on przede wszystkim uderza w radary, w wyrzutnie rakiet, w drony, w zasoby irańskie, które pozwalają destabilizować. Tylko pytanie jest takie, czy one w Iranie nie są na tyle rozproszone, że Amerykanie nie będą w stanie ich na stałe zlikwidować, już nie mówiąc o tym, że jest możliwość odbudowywania się. I to jest problem amerykański, który Trump ma nadzieję, że w jakiś sposób pokona. Z drugiej strony, i jak gdyby to, co sprzyja, no trochę sprzyja i Amerykanom, i Irańczykom, to jest jednak region, który chce uniknąć tej konfrontacji i chciałby zrobić wszystko, żeby doszło do jakiegoś porozumienia, ponieważ prawda jest taka, że poza tym, że my w Europie też odczuwamy skutki tej wojny, no to w regionie odczuwa się jeszcze bardziej tam. Przecież trzeba pamiętać, że cieśnina Ormuz służyła do eksportu surowców, ale też do importu wielu innych potrzebnych rzeczy dla tych państw w regionie. I to bardzo boli, szczególnie państwa z Rady Współpracy Zatoki Perskiej, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman, trochę Arabię Saudyjską.
1: Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: A ja państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
8: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś mamy poznać szczegóły. Są zarzuty dla trójki zatrzymanych w sprawie zonda krypto. To będzie trzecie podejście. W Sejmie rozstrzygną się losy prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Dotyczą m.in. punktów karnych. W życie weszły zmiany dla nowych kierowców. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery zonda krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Według medialnych doniesień zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. O szczegółach Michał Makowski.
2: Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą

0: Witą. Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P., czyli była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka oraz prawa ręka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.
1: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek zatrzymanych, gotówkę, drogą biżuterię i zegarki oraz luksusowe samochody. Prokuratura zgromadziła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów pokrzywdzonych przez upadłą giełdę kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Dziś prokuratura ma ujawnić treść przedstawionych zarzutów i zdecydować w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. A dziś Sejm po raz trzeci zajmie się wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut w Polsce. Rzecznik rządu Adam Szłapka liczy, że posłowie PiS zagłosują za jego odrzuceniem. Jak mówił, przyjęcie ustawy leży również w interesie Prawa i Sprawiedliwości.
3: Po pierwsze, to jest uregulowanie tego rynku i odcięcie się przynajmniej od części tych polityków, którzy są powiązani w ten lobbying cały, który jest dosyć oczywisty. Po drugie, to jest kwestia bezpieczeństwa państwa. A po trzecie, tego się nie da wytłumaczyć, więc rozumiem, że już czas najwyższy, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości tym razem zagłosowali nieszkodliwie dla siebie.
2: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli Sejm odrzuci weto, prezydent Karol Nawrocki będzie musiał podpisać ustawę. Niemieccy śledczy ustalili tożsamość Rosjan stojących za uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Sprawcy wybuchów na dworcu w Augsburgu oraz uszkodzeń infrastruktury energetycznej między innymi przy granicy z Polską są wciąż poszukiwani. Prokuratura część czynów traktuje jako działanie terrorystyczne. Rząd Niemiec zaostrzył w tym tygodniu działania wobec rosyjskich placówek w Niemczech, przyjeżdżających Rosjan oraz floty cieni na Bałtyku. Jest tymczasem odpowiedź Kremla, jak donosi polska agencja prasowa, szef MSZ Rosji ogłosił zamknięcie w ich kraju niemieckiego Instytutu Goethego. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców to jedna ze zmian, która wchodzi w życie wraz z nowymi przepisami w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym. Od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy, mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
4: W tym pierwszym okresie, tym próbnym, kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych za popełniane wykroczenia będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się w ciągu roku szkoleniu. Szkolenie krótkie, godzinne. Szkolenie to ma na celu zwrócenie jego uwagi na prędkość przede wszystkim, na granice bezpieczeństwa.
2: Ekspert dodaje, że jeśli kierowca w czasie okresu próbnego przekroczy limit 20 punktów, straci prawo jazdy. Aktualne przepisy wprowadzają też zerowy limit alkoholu dla nowych kierowców. W informacjach zaglądamy jeszcze do Wenecji. Wręczenie George'owi Clooney'owi Złotego Lwa za całokształt twórczości to było pierwsze ważne wydarzenie inaugurujące 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
5: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. A wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyle'a, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Przed nami kolejny dzień z przelotnymi opadami deszczu niemal w całym kraju, a na wybrzeżu i południowym wschodzie z możliwymi burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni nad morzem, 23 w centrum do 25 stopni na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na północy i w czasie burz porywisty.

0: Gazety.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w kraju jest teraz bardzo dobra i dobra, a niemal 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Obowiązuje w tej chwili 91 alertów w związku z suszą hydrologiczną, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Z kolei susza rolnicza notowana jest przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i lubelskim.
1: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 6:07 na zegarach. Dzisiaj czwartek, trzeci dzień września 2026 roku. Musiałem się upewnić. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną pełni energii witają się z Państwem Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna, Wiktor Sudyka, Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Wszyscy jesteśmy z Państwem do godziny 9:00 jak zawsze. Będą z nami także goście. Też jak zawsze. Po 7:07 Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Po 8:07 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy. Po godzinie 8:30 Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. A przed godziną 9:00 wiem, że niektórzy z Państwa i niektórzy w redakcji także czekają. Martyna Podolska ze swoimi rekomendacjami kulturalnymi opowie, na co zwrócić uwagę w kulturze i w świecie kultury w nadchodzący weekend i co się wydarzyło w minionym tygodniu. Przed nami 246 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:50, czyli 17 minut temu, a zajdzie punktualnie o 19:20, więc dzień trwa idealnie 13,5 godziny. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Bartosz, Bronisław, Gerard, Grzegorz, Izabela i Szymon. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
12: Kalendarium historyczne.
13: 3 września w roku 1875 urodził się Ferdynand Porsche, austriacki konstruktor samochodów, ciągników oraz czołgów. Skonstruował w sumie ponad 300 różnych pojazdów mechanicznych i uzyskał około 1000 patentów w branży motoryzacyjnej, w tym na Volkswagena Garbusa. Porsche projektował i produkował również dla armii niemieckiej, zatrudniając oprócz etatowych pracowników kilka tysięcy wykwalifikowanych więźniów przywiezionych z obozów koncentracyjnych, między innymi z Auschwitz. W roku 1928 urodziła się Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Po aresztowaniu w czerwcu 1946 roku nie wydała swoich współtowarzyszy walki. Komunistyczny sąd skazał ją na karę śmierci, a wyrok wykonano na 6 dni przed jej 18 urodzinami.
14: Dopiero w 2014 roku szczątki odnaleźli badacze IPN-u. Uroczysty państwowy pogrzeb odbył się 2 lata później.
13: Przypomniał redaktor Tomasz Zielenkiewicz. Tego dnia, lecz w roku 1939, Wielka Brytania i Francja zgodnie z umowami podpisanymi z Polską wypowiedziały wojnę Niemcom.
15: Obok dawnego naszego sojusznika Rzeczypospolitej Francuskiej napotkaliśmy naród angielski do swych zasad i do swej moralności głęboko przywiązany.
13: Mówił ówczesny minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck. Tego samego dnia rozpoczęła się akcja niemieckich dywersantów w celu opanowania Bydgoszczy, nazywana w niemieckiej propagandzie Krwawą Niedzielą. Stłumienie dywersji przez Wojsko Polskie i miejscową Straż Obywatelską 3 i 4 września zostało wykorzystane przez propagandę państwową III Rzeszy jako dowód na polskie okrucieństwa wobec mniejszości niemieckiej w Polsce. 85 lat temu w obozie koncentracyjnym Auschwitz Niemcy przeprowadzili masową egzekucję więźniów przy użyciu gazu Cyklon B. W pierwszej egzekucji w komorach gazowych Niemcy zabili 600 radzieckich jeńców wojennych oraz 250 Polaków. Według szacunków w komorach gazowych Niemcy zabili łącznie ponad 1 000 000 osób. Dziś 85 lat kończy wokalista Stan Borys.

0: Na początku swojej kariery był związany z grupą Blackout, a za liczne sukcesy artystyczne został wyróżniony honorowym złotym mikrofonem Polskiego Radia. 3 września w roku 1963 urodził się kompozytor, muzyk i producent Piotr Rubik. Do jego muzyki śpiewali m.in. Michał Bajor, Edyta Górniak czy Małgorzata Walewska. W roku 1980 w kopalni węgla kamiennego Manifest Lipcowy w Jastrzębiu zostało zawarte porozumienie pomiędzy przedstawicielami rządu i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Do 21 postulatów wysuniętych przez robotników Wybrzeża górnicy dołączyli własne, dotyczące spraw socjalno-bytowych.
1: Swoisty gwóźdź do trumny systemu komunistycznego i ekipy Gierka, bo gdyby nie było tych porozumień, to ja sądzę, że reżim Gierka by jakoś przetrwał.
0: Uważał profesor Zygmunt Woźniczka. Tego dnia, lecz w roku 1990 zmarł jeden z najbardziej popularnych polskich piosenkarzy, Mieczysław Fok.
2: A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la, zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram.
0: Po śmierci Maurice'a Chevaliera w roku 1972 był najstarszym występującym piosenkarzem świata. Ćwierć wieku temu ukazał się debiutancki album Sophie Ellis Bextor, zatytułowany Read My Lips. Wielokrotnie wznawiany album okazał się dużym sukcesem wydawniczym, zdobywając m.in. podwójną platynę w Wielkiej Brytanii. A największym przebojem z płyty był pierwszy singiel pod tytułem Murder on the Dance Floor.

0: Kalendarium historyczne. Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
0: Dobrze. Nie zawsze się to, a właściwie bardzo rzadko się to w naszym poranku zdarza, ale nie samą polityką człowiek żyje, a Polska od kilku dobrych dni żyje aferą wokół kontynuacji filmu Nigdy w życiu i konfliktem pomiędzy Joanną Jabłczyńską, aktorką, a producentami filmu, a także samą Katarzyną Grocholą, autorką książki i pierwowzoru pierwszej części Nigdy w życiu. Mówię o tym dlatego, że to nie tylko historia z pogranicza ludzi celebrytów i świata celebrytów, ale to także, wydaje się, dosyć głębsza dyskusja o tym, jak ze sobą rozmawiamy w mediach społecznościowych, jak rozmawiamy ze sobą w internecie i w końcu można też także na to spojrzeć głębiej. Jakie prawa pracownicze, jakie prawo do dyskusji o swoich warunkach zatrudnienia, czy w ogóle o miejscu zatrudnienia, mają sami aktorzy. Fakt opisuje dzisiaj na 16 i 17 stronie całe to zamieszanie wokół kontynuacji Nigdy w życiu. Jest nawet kalendarium afery, która rozpoczyna się mniej więcej 10 czerwca, kiedy to odbywa się casting do filmu, w którym to w rolę Tosi, której w 2004 roku, czyli w pierwowzorze filmu Nigdy w życiu, wcieliła się Joanna Jabłczyńska, w kontynuacji tę rolę otrzymuje Agnieszka Żulewska, a następnie Joanna Jabłczyńska w serii wywiadów skarży się na to, że nie otrzymała tej roli, mimo tego, że to ona grała postać Tosi jako pierwszej. Joanna Jabłczyńska ujawniła także w mediach elementy swojej korespondencji, prywatnej korespondencji, między innymi z Katarzyną Grocholą, i stawia zarzut, że to pieniądze zdecydowały o obsadzeniu roli i że specjalnie wykluczono ją z tego castingu, z tego filmu, ze względu na to, że producent miał inną propozycję.

0: na te role. W obronie aktorki, w obronie Joanny Jabłczyńskiej albo inaczej ze słowami wsparcia występują inne aktorki, w tym m.in. Agnieszka Kaczorowska czy Aleksandra Konieczna. Te osoby przywołuje fakt, ale dochodzi także do sporu, otwartego sporu pomiędzy Dorotą Szelongowską, czyli córką Katarzyny Groholi, a Joanną Jabłczyńską. Dorota Szelongowska pisała w mediach społecznościowych, że ty nie jesteś Tosia, Asiu, ty zagrałaś Tosię w filmie. Ja rozumiem, że ludzie cię tak postrzegają, ale nie jesteś Tosią. Tosia to jest moja historia. Patrzę od 20 lat, jak bardziej identyfikujesz się z moim życiem niż ja sama. A teraz patrzę, jak plujesz i niszczysz osobę, która literacko stworzyła postać, dzięki której ty stałaś się znana, dzięki której jesteś w sercach ludzi. Po prostu patrzę na ciebie i niepokoi mnie to, że ktoś może być tak złym człowiekiem, że nie umie powiedzieć stop, stwierdziła Szelongowska i na koniec zwróciła się do Jabłczyńskiej z bezpośrednim apelem. Chciałabym cię, Asiu, strasznie poprosić, żebyś się zatrzymała. Strasznie, bo czynisz strasznie dużo zła. To jest także pytanie o ten język, o to, czy można, tam jeszcze padały gorsze określenia, że Joanna Jabłczyńska, że zachowuje się, jakby była, tu cytat, creepy. Polecam Państwu tę historię z taką nieco głębszą refleksją niż tylko spojrzenie na świat celebrytów, ale nad głębszą refleksją na tym, gdzie się kończą, gdzie zaczynają prawa pracownicze i w jaki sposób można o nie walczyć, a jakie słowa w tej walce są zakazane. To tyle, jeśli chodzi o konflikt w świecie show biznesu. A teraz przejdźmy jeszcze na chwilę do, jeśli się nie mylę, Gazety Wyborczej, bo tutaj niestety nie będę miał dla Państwa dobrych informacji. Od kilku dni w poranku Polskiego Radia 24 pytałem polityków koalicji rządzącej, co z reformą zdrowia, którą obiecała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Otóż, jak się okazuje, minister zdrowia się nie spieszy. Nowelizacja ustawy zdrowotnej, która zakłada m.in. wprowadzenie limitu zarobków dla lekarzy, miała być uchwalona w ekspresowym tempie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli tym, który się właśnie rozpoczyna, ale fala krytyki sprawiła, że pośpiechu już nie ma. Tak pisze Judyta Watoła w Gazecie Wyborczej. Jeszcze jeden fragment. Rząd, projekt nie został jeszcze nawet przyjęty przez rząd i nie będzie procedowany. Powodem jest krytyka projektu, do którego zgłoszono ponad 500 uwag. Wiele jego zapisów nie podoba się też w Koalicji Obywatelskiej, co według informacji wyborczej już kilkukrotnie było zgłaszane premierowi. To ja tylko premierowi przypomnę, że w ogniu afery w Szpitalu Południowym dawał minister Sobierańskiej zdrowia, minister zdrowia Sobierańskiej Grędzie kilka dni ultimatum na przedstawienie propozycji. 2 miesiące minęły. Propozycji nie ma. Niemieccy śledczy ustalili tożsamość Rosjan stojących za uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Sprawcy wybuchów na dworcu w Augsburgu oraz uszkodzeń infrastruktury energetycznej, m.in. przy granicy z Polską, wciąż są poszukiwani. Prokuratura część czynów traktuje jako działanie terrorystyczne. O komentarz w sprawie aktów dywersji w Niemczech poprosiliśmy profesora Tomasza Gajownika, eksperta do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z którym to rozmawiał Maciej Wolny.
1: Służby niemieckie na pewno mają sporo pracy, bo badane są sprawy prawdopodobnych prób sabotażu. One dotyczą kilku miejsc w Niemczech. Związane są z infrastrukturą energetyczną, elektroenergetyczną głównie. I mamy ten atak sierpniowy z dronem, z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. A propos tego ataku, szef niemieckiej dyplomacji poinformował, że w ramach odpowiedzi rząd zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny rosyjski dom w Berlinie. I Niemcy przyznają, że to Rosja za ten sierpniowy incydent z dronem odpowiada. To mówią wprost, jak poważnym zagrożeniem dla Niemiec, a może szerzej dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, był ten incydent na lotnisku w Lipsku, no i te kolejne prawdopodobne akty dywersji.
2: Na pewno dla samych Niemiec największym zagrożeniem to jest kwestia liczebności Rosjan mieszkających zarówno w dawnych zachodnich, jak i wschodnich Niemczech. Stosunki niemiecko-rosyjskie po 1989 roku, a szczególnie po zjednoczeniu Niemiec, były zawsze dobre. To oczywiście gdzieś tam też w historii notowało się, że to tak jak w okresie międzywojennym. Więc ta jakby ten atak, ta akcja w Lipsku, wydaje mi się, że ona się wpisuje w taki szerszy trend może nie zmianę tych relacji.

0: Ale na pewno bym powiedział takiego ostrzeżenia z jednej strony dla władz niemieckich, które popłynęło z Moskwy, że Niemcy, które pod rządami kanclerza Merca stają się takim jednym z wiodących państw w tej sferze podtrzymywania Ukrainy w jej oporze, w jej kontynuacji wojny z Rosją, że to może się na nich źle skończyć. I tutaj do tego dochodzi oczywiście ta reakcja strony niemieckiej, ale nie zapominajmy, że jesteśmy w przededniu wyborów landowych w Saksonii-Anhalt, gdzie według prognoz niemieckich dziennikarzy i socjologów i instytutów zajmujących się badaniem opinii publicznej największe szanse na zwycięstwo ma niemiecka AfD. W związku z tym wyciągnięcie teraz takiej karty w postaci rosyjskiego zagrożenia, w moim przekonaniu, to jest taka gra na osłabianie tych wpływów AfD, która oficjalnie mówi, że jeżeli wygra wybory nie tylko w tym landzie, ale w ogóle w Niemczech, no to doprowadzi do zmiany relacji niemiecko-rosyjskich. Dlatego na ten atak, na tą akcję w Lipsku ja patrzę właśnie z tej perspektywy regionalnej niemieckiej, wewnętrznej sytuacji, jak i tego, co powiedziałam, a mianowicie, że prawdopodobnie być może to po prostu popłynął sygnał z Moskwy do Niemiec. Hola, hola, moi drodzy, wy sobie gadajcie, co chcecie, możecie podtrzymywać w takiej sferze public relation waszą pozycję jako tego państwa, które chce wspierać dalej Ukrainę, ale w tym wymiarze praktycznym nie róbcie tego, bo w Niemczech mieszka naprawdę bardzo dużo Rosjan. Ilu z nich jest nielegalami albo śpiochami, czyli to są te słowa, które określają uśpioną agenturę jeszcze z czasów sowieckich. To wiedzą tylko sami Rosjanie, więc kto wie, czego możemy się jeszcze spodziewać, jeżeli chodzi o tę sytuację. A dla Paktu Północnoatlantyckiego no to jest kolejny sygnał, który pokazuje potrzebę dalszego modernizowania systemów wczesnego ostrzegania, analizowania stanu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Pamiętajmy, że lotniska to nie tylko kwestie cywilne, ale w przypadku konfliktu militarnego również potrzeba ich implementacji do tej sfery wojskowej, do tego użycia w celach wojskowych, więc to jest bardzo taki ciekawy, bym powiedział, ciekawy przypadek.
1: Dotknijmy jeszcze szerzej polityki niemieckiej, tej wewnętrznej przed wyborami regionalnymi. Tak jak pan profesor wskazywał, w tym tygodniu w kraju związkowym Saksonia-Anhalt te wybory się odbywają. Pytanie a propos tej liczby incydentów, bo Alexander Tromm, szef Komisji Spraw Wewnętrznych niemieckiego parlamentu, powiedział agencji Reuters, że liczba tych incydentów zakłócających porządek obrad przed wyborami jest wyjątkowo podejrzana. Czy rzeczywiście intensywność, liczba tych incydentów w ostatnim czasie w Niemczech może być powiązana bezpośrednio z tymi wyborami w pana ocenie?
0: Czy powiem w ten sposób, z perspektywy rosyjskiej takie akcje, jeżeli one miałyby dotyczyć tylko tej sytuacji wewnętrznej, no mijają się z celem, ponieważ daje to właśnie asumpt do tego, takie akcje dają asumpt władzom niemieckim do tego, aby wskazywać to zagrożenie rosyjskie. I
1: działa to nie na niekorzyść AfD. Mhm.
0: Oczywiście, więc z tej perspektywy działania Rosjan byłyby irracjonalne, a ja zawsze podkreślam, że Rosjan możemy różnie traktować, ale to nie są ani półgłówki, ani debile, jeżeli, przepraszam, mogę odbyć tego określenia, jeżeli chodzi o sferę działalności wywiadowczych, propagandy, działań hybrydowych, sabotażowo-dywersyjnych i tak dalej. Są po prostu mistrzami. W związku z tym z tej perspektywy nawet jakby no to jest, to przeczy takiemu zdrowemu nawet rozsądkowi logice w tej polityce. Natomiast tutaj właśnie wydaje mi się, że bardziej te działania rosyjskie mają na celu, być może to jest kwestia też tego, że w tej grze operacyjnej Rosjanie są w stanie poświęcić swoich pionków, swoich ludzi. Tutaj w tej sferze myślę bardziej o tej współpracy z AfD. Być może oni nie do końca w tym momencie liczą na to, że ta AfD odniesie jakiś sukces. Może liczą na wybory parlamentarne. Więc wybierają taką sytuację, w której po prostu na ten moment im nie zależy na tym wzmocnieniu AfD,

0: działania rządu niemieckiego są na tyle niekorzystne dla władz Moskwy, że ona jest gotowa poświęcić właśnie jakby ten wynik wyborczy Arden na rzecz pokazania Niemcom, rządowi niemieckiemu, żeby jednak w dalszym, żeby przestał tak mocno wspierać Ukrainę, szczególnie w tym wymiarze militarnym.
1: Niemcy wprost przyznają, że za ten incydent w Lipsku, na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. Do tego to, o czym też wspominałem, Berlin zdecydował się na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu w Berlinie. A ja się zastanawiam, czy to jest adekwatna odpowiedź na tego typu działania ze strony Rosji.
0: Na pewno w jakiś sposób to wpłynie na aktywność Rosjan, ponieważ no, takie miejsca, o których pan redaktor wspomniał, to są po prostu ewidentnie przebudówki, takie miejsca, z których prowadzi się działalność operacyjną rosyjskiej wywiadu, którym się prowadzi działalność operacyjną na terenie państwa niemieckiego, więc to w jakiś sposób utrudnia, ale pamiętajmy, że w dobie elektroniki ta działalność agenturalna nie jest tak, bym powiedział, znamienna, żeby zamknięcie tych dwóch miejsc wpływało w jakiś znaczący sposób. To jest bardziej kwestia symboliki, pokazania też własnym wyborcom, że jednak rząd niemiecki za słowami rządu niemieckiego i to uczynę, natomiast z perspektywy rosyjskiej nie wydaje mi się, aby to miało jakieś większe znaczenie.
1: Rosja też odpowiada na te działania niemieckie i te informacje, które z Niemiec płyną. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję tą odpowiedzialnością za incydent na lotnisku w Lipsku. Rosyjski przywódca też, Władimir Putin, oskarżył władze Niemiec o sfabrykowanie dowodów na zaangażowanie jego kraju w incydent z dronami i nazwał poważnym błędem kroki odwetowe podjęte przez rząd w Berlinie. Czy jakieś kroki odwetowe, nie dyplomatyczne, nie symboliczne, ale mocniejsze w swojej wymowie, może Rosja wobec Niemiec podjąć?
0: Oczywiście, że może doprowadzić do sytuacji, o której mówiłem na początku tutaj naszej rozmowy, że może uaktywnić część swojej agentury i doprowadzić do jakichś działań zmierzających do paralizy, na przykład kolei, na przykład jakiegoś ataku na infrastrukturę krytyczną w postaci jakiejś elektrowni, jakichś zbiorników wodnych, prawda, więc te działania mogą mieć miejsce. Natomiast tutaj bardziej wydaje mi się, patrząc na odpowiedź Rosji, że mamy do czynienia z taką piękną rozgrywką propagandową, bo pamiętajmy, że również w Rosji zbliżają się wybory parlamentarne i teraz to jest taka akcja ze strony władz niemieckich, to jest woda na młynę dla kremlowskiej propagandy, która na każdym kroku podkreśla, jak wielkim zagrożeniem jest Pakt Północnoatlantycki dla Rosji. I wtedy takie zdecydowane działania, słowa prezydenta Putina, pani Zacharowej, no pokazują, że jednak ten zły Zachód ciągle jest jednak aktywny w tym, żeby doprowadzić do tego, żeby Rosja upadła. No tego typu działania, no to jest piękna gra słów.
2: Z profesorem Tomaszem Gajownikiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozmawiał Maciej Wolny. Minuta do 6.30, za chwilę Rafał Boguta, informacja.
3: Autopromocja.
4: 12 lat po wybuchu afery podsłuchowej wypływają na powierzchnię nowe fakty. Wiedeń, szantaż, wielkie pieniądze, detektywi, dziennikarze i agenci. O wynikach dziennikarskiego dochodzenia opowie reporter śledczy Onetu Sebastian Białach. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Zarzuty dla trójki zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Według medialnych doniesień zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Dziś prokuratura ma ujawnić treść przedstawionych zarzutów i zdecydować w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Sprawę komentują politycy. Winnym afery jest Donald Tusk, uważa posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
6: To on za to odpowiedzialny, a teraz robi się różny ruch, tu się aresztuje, tam się aresztuje.
7: Boję się, że wcale nie chcą tej afery wyjaśnić, dlatego że to jest ich afera.
5: Z zarzutami posłanki PiS nie zgadza się poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.

0: Tusk ostrzegał. Tusk prosił, żeby nie wetować tej ustawy. Tusk prosił, żeby ją przyjąć. Niestety rynek kryptowalut w Polsce do dzisiaj nie jest uregulowany. Nie jest uregulowany ze względu na postawę PiSu. No w tej chwili oczywiście Rozwoju Plus i Konfederacji, ale przede wszystkim pana prezydenta Nawrockiego.
1: Równolegle do zatrzymań funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by zabezpieczyć dokumenty, które mogą być dowodami w sprawie. Teraz Niemcy. Śledczy ustalili tożsamość podejrzanych stojących za próbą ataku na lotnisku w Lipsku. To Rosjanie. Jeden z łotewskim paszportem i powiązaniami ze służbami Kremla, drugi notowany w policyjnych kartotekach Finlandii i Litwy. Obaj przebywają już w Rosji, która nie zamierza ich wydać. Wciąż poszukiwani są natomiast sprawcy wybuchów na dworcu w Augsburgu oraz uszkodzeń infrastruktury energetycznej, między innymi przy granicy z Polską. Prokuratura część czynów traktuje jako działanie terrorystyczne. W związku z atakami Niemcy zaostrzyły działania wobec rosyjskich placówek w Niemczech, przyjeżdżających Rosjan oraz floty cieni na Bałtyku. Jest odpowiedź Kremla. Rosja zamyka Instytut Goethego w swoim kraju, poinformował szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow. Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców dwuletni okres próbny. Jak mówi psycholog transportu Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego, zmiany idą w dobrym kierunku i mogą przynieść poprawę bezpieczeństwa. Wskazuje jednocześnie na konieczność edukacji młodych kierowców.
2: Nie możemy oczekiwać, że sama ustawa rozwiąże problem. Przepisy są ważnym elementem, natomiast istotne są zarówno edukacja i szkolenie praktyczne, jak również nadzór i egzekwowanie prawa. Chodzi o to, żeby młody kierowca od początku wiedział, że prawo jazdy nie jest przywilejem bez ograniczeń, tylko odpowiedzialnością.
1: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców.

0: Można by zrobić kopiuj wklej z prognozy pogody z wczoraj. Będzie pochmurno i deszczowo. Z temperaturą najwyższą na południu i południowym wschodzie kraju 25 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, 23-24 na południowym zachodzie, w centrum 22 stopnie, najchłodniej nad Bałtykiem 18 stopni, 21 na krańcach północno-wschodnich. I to w sumie tyle informacji. Wszędzie liczymy się z przelotnymi opadami deszczu i z raczej większym niż mniejszym zachmurzeniem. Ale rozchmurzony, uśmiechnięty w naszym studiu Rafał Bała z redakcji sportowej. Dzień dobry, Rafale.
1: Bardzo mi miło, że tak mówisz, aczkolwiek jak i dziś jechałem do pracy, to rzeczywiście troszkę tak na szybie tej przedniej miałem kropelek, także troszkę już te kropelki, w Warszawie i w okolicach, tak.
0: Te kropelki też już niedługo zaczną się tak zamrażać.
1: Ojej,
0: lekko i
1: nie żartuj. A oby śniegu było dużo, to dzieci się będą cieszyć.
0: Ja liczę na wyrównanie temperatur z lata. Skoro latem było minus 40 stopni, to liczę, że zimą też będzie minus 40. My teraz o sporcie porozmawiamy.
2: Sport.
1: No ja rzeczywiście jestem radosny, ale to, co się działo dziś na minionej nocy w Nowym Jorku, to nie napawa nas radością, bo czwórka polskich tenisistów grała, czy to w pierwszej, czy w drugiej rundzie US Open, no i wszyscy przegrali, także Iga Świątek tylko odpadła. Nieszczęśliwie zaczyna się dla nas ten turniej Wielkiego Szlema, bo odpadł wczoraj i Hubert Hurkacz, i Magdalena Fręcha, także Kamil Majchrzak, no niektórzy z nich jeszcze będą grali w grze deblowej, ale więcej na ten temat już Jan Pachlowski, który jest za oceanem. Witam cię, Janku. No chyba minę masz niewesołą po tej nocy.
3: No, długi to był dzień tenisowy, bo wiadomo, że różnica czasowa. To zresztą wszystko przeniosło się także z wtorku. Przypomnę, że bardzo duże w Nowym Jorku opady deszczu. Nie wszystkie tam obiekty tenisowe w tym kompleksie nowojorskim mają dach, tylko te główne, te boczne korty, gdzie rywalizowały Magdalinet i Magdalena Fręch, zadaszenia nie miały i te spotkania były rozgrywane na raty przez dwa dni i to też wpłynęło na

0: postawę rzeczywiście naszych zawodniczek Magdy Linet i Magdaleny Fręch. Pierwsza z Polek w trzech setach przegrała z Brytyjką Jones, druga w dwóch pierwszych z bardzo w dwóch partiach z bardzo utalentowaną Amerykanką Jowicz. Nasze panie grały po Hubercie Hurkaczu, ale teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o naszym zawodniku, który naprawdę stoczył świetny czterosetowy bój z jednym z zresztą nie tylko faworytów gospodarzy, ale w ogóle faworytów turnieju rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Spotkanie było bardzo wyrównane. To był dla mnie pojedynek o najwyższym stopniu ciężkości od samego początku do końca. Hubert grał wybitnie. Podsumował jeszcze na korcie zaraz po spotkaniu w takim tradycyjnym pomeczowym wywiadzie Ben Shelton, a warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. No to może zacznę od tej gorszej, że niestety ta klątwa dla Huberta Hurkacza w przypadku Nowego Jorku cały czas jest, bo on nigdy nie przebrnął US Open dalej niż druga runda, ale z kolei pierwszy raz zagrał na tym najważniejszym obiekcie w Nowym Jorku, czyli Arthur Ashe Stadium, największym stadionie zresztą tenisowym na świecie, i mówił po meczu właśnie o swoich wrażeniach, jak gra się na tym wyjątkowym korcie. Posłuchajmy.
1: Inaczej się gra na korcie numer 4, inaczej na Arthur Ashe Stadium, więc zajmuje chwilę zaadaptować się do powiedzmy szumu, który panuje też na tym korcie. Na pewno wychodząc na kort, oczywiście byłem podekscytowany, cieszyłem się, że w końcu zagram na tym korcie i tak w pewnym momencie zasunęli dach, trochę mi powinienem w sumie poczekać w przerwie gemowej, aż zasunął cały dach, bo graliśmy podczas zasuwania dachu, no i przegrałem tego gema na serwisie, gdzie już zrobiłem chyba 2 czy 3 double outy.
0: Jako ostatni z rywalizacji w środowych zmaganiach odpadł w drugiej rundzie po czterosetowej batalii Kamil Majszak. Kto za nami, a co przed nami? Iga Świątek w drugiej rundzie US Open zagra z Argentynką o ukraińskich korzeniach Nadią Podorowską. Obie tenisistki dotychczas grały ze sobą tylko raz 6 lat temu i górą wówczas była Polka. To spotkanie powinno rozpocząć się o świetnej porze dla państwa, czyli około godziny 17. Warto również podkreślić, że Magda Linet w Nowym Jorku rywalizować będzie jeszcze w grze deblowej z Mają Chwalińską.
2: Tyle, Jan Pachlowski, dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję. Oczywiście będziemy jeszcze śledzić razem z tobą US Open. Jeszcze kilka słów o kolarstwie, bo Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Mas. Inny znakomity kolarz, Tadej Pogacar, został wypisany ze szpitala w Barcelonie po udanej operacji obojczyka, którą przeszedł 2 dni wcześniej. Przypomnijmy, że słoweński zawodnik doznał kontuzji w sobotę na 8. etapie właśnie Vuelta Espania. Pozostajemy przy kolarstwie, bo tam Antoni Murray wygrał 5-etapowy wyścig dookoła Bułgarii, zakończony w miejscowości Trojan. W klasyfikacji generalnej reprezentant Polski wyprzedził o 2 sekundy Włocha Simona Lukę. I jeszcze na koniec mam dla ciebie sportowo-ekonomiczną taką ciekawostkę, no bo wyobraź sobie, że w lidze NBA można zostać surowo ukaranym za to, że się za dużo płaci zawodnikom. Tam jest coś takiego jak salary cap, czyli ten limit wypłat dla zawodników, i on został ustalony w tym obecnym sezonie na 165 milionów dolarów, czyli więcej zawodnicy nie mogą, kluby nie mogą wydać na zawodników, a przecież tych zawodników mają sporo, oni mają olbrzymie kontrakty, i tak się zastanawiam, jak to wszystko jest obchodzone. No na pewno nie tak, jak robił to Kawhi Leonard, który będzie musiał zapłacić 700 tysięcy dolarów. To jest koszykarz, który otrzymywał pieniądze od Los Angeles Clippers, ale okazało się, że z różnych źródeł za dużo tych pieniędzy otrzymał, nie zwracał tego, bo tam są na przykład takie pieniądze na osobiste wydatki. Klub też może coś takiego udostępniać zawodnikom, no ale oni muszą to później w ciągu roku czy dwóch oddać do kasy klubu. On nie oddawał, no i teraz zapłaci 700 tysięcy dolarów. Także niezła chyba idea taka, prawda? No,
3: ale bardzo, szczególnie, że u nas sportowcy mają problem z otrzymaniem środków, bo ktoś im obiecał środki w kryptowaktywach, więc to tak dla porównania.
2: A tam on zarobił...
3: Taki kontrast.
2: Leonard zarobił od 2011 roku grę i zarobił już 380 milionów dolarów.
3: Ciekawe to, ile to w tokenach zonda krypto.
2: Tokenach. Już się nie dowiemy chyba.
3: Rafał Bała, bardzo serdecznie ci, Rafale, dziękuję, do usłyszenia. A skoro o wilku mowa, kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto i tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.

0: To Sylwestra Suszka. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 3 osoby. Dodatkowo służby przeszukały siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który był, jak wiemy, dobrze sponsorowany przez upadłą giełdę kryptowalut. O szczegółach Michał Makowski.
1: Wszystkie zatrzymane osoby zostały przesłuchane i usłyszały zarzuty. Co do treści zarzutów, prokuratura na razie ich nie ujawnia.
2: Przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób, ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
1: Przekazała Polskiemu Radiu w środę wieczorem rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wśród zatrzymanych znalazł się Rafał Z., znany inwestor i tak zwany trader na rynku kryptowalut. Jeden z bohaterów taśm Sylwestra Suszka ujawnionych przez Rzeczpospolitą, w których Suszek obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Zatrzymany podczas doprowadzenia do katowickiej prokuratury powiedział, że sam jest poszkodowany. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. oraz Anna P. Tak ustalił Onet. Jaromira W. to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Anna P. to prawa ręka Mańka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.
3: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Powiedział prokurator generalny Waldemar Żurek. Podczas przeszukania nieruchomości należących do osób zatrzymanych udało się zabezpieczyć znaczne środki.
3: Doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
1: Do tej pory prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów pokrzywdzonych przez upadłą giełdę kryptowalut. Swój majątek przekazał do dyspozycji mały świadek koronny Przemysław Kral. Każdego dnia wpływają nowe zawiadomienia od pokrzywdzonych, jednak część osób, która straciła pieniądze w Zonda Krypto, nigdy nie zgłosi się po ich zwrot.
3: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy, ale także wrogie nam państwa, które za pomocą swoich wywiadów werbują wykonawców do różnych czynów terrorystycznych wobec naszego państwa. Więc część tych osób, które w tą giełdę inwestowała nielegalne pieniądze, zapewne nie będzie się zgłaszać i nie będzie chciała ujawnić swojej obecności.
1: Natomiast podczas przeszukania w siedzibie PKOL-u oraz UOKiK-u prokuratura zabezpieczyła dokumentację dotyczącą Zonda Krypto. UOKiK przygotował kopię dokumentacji z postępowań oraz tzw. sygnałów konsumenckich w sprawie Zonda Krypto. Z ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski wynika, że Zonda Krypto dostała również prawo do wykorzystania twarzy, głosu oraz zdjęć byłych i obecnych olimpijczyków.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Michał Makowski. Ponad 60 osób zostało wylegitymowanych przez policję po próbie zablokowania eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. To druga eksmisja na ogródkach działkowych, która wywołała gwałtowny sprzeciw mieszkańców, przyciągnęła dziesiątki protestujących i wywołała brutalną reakcję policji.
4: Osiedle Maltańskie to teren, na którym znajduje się około 200 parceli. Na początku tego roku poznańska kuria sprzedała całą działkę deweloperowi. Druga, burzliwa eksmisja przeprowadzona na działkach zakończyła się interwencją policji, mówi Andrzej Borowiak.
5: Działania policyjne przede wszystkim polegały na usunięciu kilkudziesięciu osób, które w sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję.
4: Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że działania komornika były niezgodne z prawem.
6: Tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy.
4: Reprezentujący dewelopera mecenas Jacek Masiota wyjaśniał, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia się z mieszkanką parceli.
7: Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
4: Wiele działek na osiedlu maltańskim wciąż jest zamieszkanych. Niewykluczone są kolejne eksmisje. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Rząd poprawił projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Przyjął poprawkę, która daje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Zmian zażądał premier Donald Tusk, który kilka tygodni temu mówił, że ustawa nie chroni w wystarczający sposób praw lokatorów. Dodajmy, że stało się to po tym, jak ujawniono informację o tym, że wiceminister sportu, który pisał ustawę o najmie krótkoterminowym, sam miał mieszkania na krótki wynajem.

0: Sprawioną ustawą od razu zajmą się posłowie, bo koalicji rządzącej zależy na czasie. Zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska. Sylwia Białek.
1: Prace nad ustawą o najmie krótkoterminowym były bardzo burzliwe. Rząd przyjął projekt ustawy w połowie lipca. Dwa tygodnie później premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad projektem o ponowne przeanalizowanie przepisów.
2: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania. I jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego. Mamy trochę czasu, bo Sejm się zajmie tym we wrześniu, żebyśmy mieli poczucie, że skutecznie chronimy zarówno prawa turystów, dajemy narzędzia samorządowi, żeby mógł logicznie zarządzać tego typu zasobami i chronimy prawa lokatorów wtedy, kiedy najem krótkoterminowy zamienia ich życie w koszmar.
1: Otwierając posiedzenie rządu, premier podkreślał, że ministrowie nie pozostali głusi na jego apel i znaleźli taki kształt ustawy, który uwzględnił uwagi.
2: Bo wszędzie tam, gdzie zagrożone będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy.
1: W pracach nad projektem inne spojrzenie miało Ministerstwo Sportu i inne szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wiceminister sportu Ireneusz Raś pytany o współpracę w tym zakresie odpowiedział.
3: Nie chcę wracać do historii, kto co mówił i kto dalej mówi. Z pewnymi rzeczami ja osobiście mogę powiedzieć, się nie zgadzam, jeżeli chodzi o styl uprawiania polityki przez jedną z pani minister i to mówię wprost, uczciwie. No ale taki urok mają niektóre osoby, ale po prostu z tym stylem się nie zgadzam.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała w mediach społecznościowych: patohotele, strzeżcie się, idziemy po was. Czasem warto być kłótnicą rządu. Jan Szyszko z Polski 2050 podkreślał w Polskim Radiu, że pod projektem podpisały się wszystkie ugrupowania.
4: Ważne jest to, że ta ustawa zgodnie z duchem, który przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz prosiła, czy namawiała do niego publicznie, zgodnie z duchem, o który apelowaliśmy w negocjacjach z Ministerstwem Sportu, ta ustawa wejdzie w życie.
1: O ile do tej pory prace nad projektem toczyły się dość wolno, to na ostatniej prostej nabrały przyspieszenia. Już wieczorem ustawą zajęli się posłowie, o czym mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Jesteśmy w kontakcie z rządem, tak jak jesteśmy z klubami parlamentarnymi i z Senatem. Czasami bywamy też w sprawach legislacyjnych w kontakcie z Kancelarią Prezydenta. Tak planujemy. Zostanie autopoprawka przyjęta. Wczoraj byliśmy informowani jako prezydium Sejmu. Ja automatycznie tą poprawkę wprowadzę do procedowania.
1: Ci, którzy doświadczyli problemu najmu krótkoterminowego na własnej skórze, nie kryją zadowolenia.
6: W domach, gdzie mieszkają właściciele różnych mieszkań, tak jak u mnie jest hotel, to mi nie odpowiada. Przychodzą najprzeróżniejsi ludzie.
7: No jeżeli są jakieś notoryczne problemy, to może i tak.
8: Powiem panu, że nawet mieszkam w tej kamienicy i mam za ścianą taki wynajem. Czasami są trochę. No.
1: Ireneusz Raś ma nadzieję, że prace parlamentarne przebiegną sprawnie, a pod ustawą podpisze się prezydent Karol Nawrocki.
3: Premier chciał w jakiś sposób uzyskać zgodę wszystkich stron koalicji i podjął taką decyzję, żeby ta autopoprawka się pojawiła i żeby była dyskutowana i żeby jak najszybciej tą kwestię najmu krótkoterminowego, tak jak myśmy chcieli, wprowadzić do Sejmu. Mam nadzieję, że prezydent ją podpisze, bo my naprawdę już jesteśmy spóźnieni od maja z rejestrem tych obiektów. No to się stało, że trzeba szukać pewnej zgody politycznej.
1: Przyjęta autopoprawka przyznaje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego. Odbywać się to ma w drodze uchwały. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: To ja tylko uzupełnię, że słyszany przez państwa Ireneusz Raś, wiceminister sportu, ten, który właśnie pisał ustawę o krótkim najmie i ten, który sam posiada mieszkania na krótki najem, proponował dużo bardziej łagodne podejście do tego rodzaju biznesu i chciał, by gminy i samorządy i wspólnoty mieszkaniowe nie miały możliwości decydowania o takim zakazie. Rządowa autopoprawka pojawiła się po ujawnieniu afery z wiceministrem Rasiem. Naukowa i akademicka sieć komputerowa uruchamia nowe narzędzie, które ma chronić przed cyberzagrożeniami. Chodzi o stronę wiedza.cert.pl. Ta strona skierowana będzie do wszystkich polskich instytucji, a także obywateli. Zawiera praktyczne materiały oraz wskazówki dotyczące postępowania w czasie ataku cybernetycznego. Klaudia Wróblewska.
9: Przestępcy coraz szybciej wykrywają słabe punkty cyfrowej infrastruktury różnych organizacji, a luk w systemach jest coraz więcej. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2026 roku na świecie odnotowano prawie 55 tysięcy nowych podatności. To więcej niż przez cały 2024 rok. Średnio już po kilku godzinach od pojawienia się takich

0: takich wrażliwych punktów są one wykorzystywane przez hakerów. Zespół CERT Polska, działający w ramach naukowej i akademickiej sieci komputerowej, utworzył bazę wiedzy o ochronie przed cyberzagrożeniami i procedurach w przypadku ataków. Do korzystania z tego narzędzia zachęca szef CERT Polska Marcin Dudek.
1: Firmy znajdą tam informacje o tym, jak podnieść bezpieczeństwo

0: wtyczek, czyli dodatkowych małych programów do stron internetowych.
1: Jeśli chodzi o strony internetowe, no to z kolei to są często popularne CMS-y, czyli takie systemy zarządzania treścią jak WordPress, gdzie mamy mnóstwo tak zwanych wtyczek, czyli takich dodatkowych pluginów, które sobie instalujemy do naszej strony i w nich się pojawiają podatności. My widzimy, że tych podatności jest bardzo, bardzo dużo. Właściciele często nie są świadomi tego, że mają takie wtyczki, że trzeba je aktualizować, jak to robić i one są używane przez atakujących, żeby się włamywać na takie strony internetowe.
0: Specjaliści przedstawili również nowe funkcje w istniejącym już serwisie mojecert.pl. To miejsce, dzięki któremu zarejestrowane podmioty otrzymują informacje o wycieku danych lub atakach sieciowych. Od teraz eksperci będą sygnalizować i wykrywać słabe punkty w wykorzystywanych przez organizacje technologiach. O czym mówił Krzysztof Zając z zespołu CERT Polska.
2: Każda instytucja, która ma jakąś obecność w internecie, czyli administruje jakąś domeną lub siecią, może zarejestrować się w portalu moje.cert.pl i dostawać informacje o nowych lukach w technologiach, których ona używa. To znaczy, jeżeli zostanie opublikowana nowa podatność w jakiejś technologii, z której ta instytucja korzysta, my automatycznie wyślemy maila, tak żeby ta instytucja mogła tę podatność załatać, żeby mogła zareagować lub ocenić, że ta podatność ich nie dotyczy, zanim zrobią to przestępcy. Z portalu moje.cert.pl może korzystać mała instytucja, może korzystać właściciel bloga, właściciel strony internetowej, ale też korzystają duże firmy, to znaczy banki, uczelnie.
0: W przyszłości ma zostać również dodane kolejne narzędzie w ramach strony mojecert.pl umożliwiające sprawdzenie plików, na przykład w przypadku podejrzenia, że załącznik w mailu może być zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.
3: Relację przygotowała Klaudia Wróblewska. Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Dziś, 3 dnia września, weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Te nowe rozwiązania wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letni okres próbny. W tym czasie wiele przewinień może się skończyć albo dodatkowym szkoleniem, albo utratą uprawnień. O szczegółach zmian Aleksander Przoniak.
4: W okresie próbnym nowi kierowcy będą musieli bardzo uważać na zaniżone limity punktów karnych. W przypadku przekroczenia 12 punktów kierowca zostaje skierowany na obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Po przekroczeniu limitu 20 punktów kierowca taki po prostu straci uprawnienia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, okres próbny będzie dotyczyć wszystkich kierowców tuż po otrzymaniu prawa jazdy, niezależnie od wieku.
5: Proszę przymiotnik młody brać tutaj w cudzysłów, dlatego że one dotyczą nowych kierowców, więc niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
4: Nowe regulacje chwali były instruktor i egzaminator, a dziś wiceszef Inspekcji Transportu Drogowego Marek Konkolewski. Wskazał on, że kierowcy będą musieli zwracać uwagę na obniżone limity.
6: Te przepisy o okresie próbnym dla młodych kierowców z ustawy o kierujących pojazdami tak naprawdę były przepisami martwymi od kilkunastu lat. Udało się te martwe przepisy wskrzesić i te przepisy będą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Padnie blady strach dla tych młodych kierowców, którzy szybko zapominają o przestrzeganiu przepisów prawa. Nie postępujemy zgodnie z zasadą zakuć, zdać, zapomnieć. I ten okres próbny jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Brawo.
4: Nowelizacja zaostrza przepisy dotyczące limitu alkoholu we krwi. W okresie próbnym limit ten będzie wynosić 0 promili, a nie 0,2 promila. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński wskazuje, że chodzi o ważną informację dla kierujących.
7: Tutaj nie chodzi o to, ażeby karać symbolicznie za symboliczną ilość alkoholu, ale żeby przekaz był absolutnie jasny i czytelny. Czyli jeżeli prowadzisz, to nie pijesz. Młody kierowca ma jeszcze niewielkie doświadczenie, ma mniejszy margines bezpieczeństwa, dlatego w tym okresie jazda, tak zwane zero alkoholu za kierownicą, wydaje się jak najbardziej racjonalna.
4: Psycholog transportu Maria Dąbrowska-Lorenz podkreśla, że same przepisy nie wystarczą. Ważna jest też ich egzekucja i konsekwencja w działaniu.
8: Same punkty karne nie wystarczą. Najważniejsze jest to, żeby za przekroczeniem limitu szła realna reakcja, a więc szkolenie, ponowna ocena kierowcy, a w skrajnych przypadkach utrata uprawnień. To powinno działać prewencyjnie, by młody kierowca bardzo szybko dostał sygnał.

0: sygnał, że kolejne poważne naruszenia mogą oznaczać koniec samodzielnej jazdy.
1: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to oni robić jednak jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców.
2: O tym wszystkim informował Państwa Aleksander Przoniak. 3 minuty pozostały do godziny 7:00. Za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich spotkamy się z naszym pierwszym politycznym gościem, którym będzie poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji. O kryptoaktywach, o poznańskiej eksmisji, a także o wyborze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego będziemy rozmawiać, a co najważniejsze, o rosyjskich aktach dywersji w Polsce i w Niemczech. Proszę zostać z nami.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
10: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy zatrzymane osoby w sprawie Zonda Krypto usłyszały prokuratorskie zarzuty. Ich treść mamy poznać jeszcze dziś. Rząd zdeterminowany w kwestii regulacji rynku kryptoaktywów. Sejm na tym posiedzeniu zdecyduje kolejny raz o prezydenckim wecie. Zajrzymy też do Krakowa. Tam decydująca faza przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Prokuratura przedstawiła wieczorem zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Czynności były prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane.
1: Według doniesień medialnych zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Dziś prokuratura ma ujawnić treść przedstawionych zarzutów i zdecydować w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Rząd jest zdeterminowany w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, w tym tygodniu koalicja po raz kolejny spróbuje odrzucić weto prezydenta.
3: Od wielu miesięcy rząd próbuje wprowadzić

0: życie bardzo dobrą ustawę, która miała chronić naszych obywateli przed tego typu firmami i przed takim działaniem przestępczym, które doprowadza wielu ludzi do bankructwa. To się niestety z przyczyn politycznych nie udaje. Mamy kolejne weta prezydenta w tym tygodniu. Będzie kolejna próba pokazania, że jesteśmy tutaj bardzo zdeterminowani, żeby chronić polskiego obywatela.
1: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów Sejm ma rozpatrzyć dziś. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na jutro. Rosja zamknie Instytut Goethego w tym kraju, ogłosił minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Informację przekazała na swoim profilu w mediach społecznościowych agencja DPA. Decyzja to retorsja za zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz domu rosyjskiego w Berlinie. Niemcy zdecydowały się na taki ruch po opublikowaniu wyników śledztwa, które wskazało, że za próbę zamachu na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. Informację w tej sprawie przekazał w ostatni wtorek minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Na początku sierpnia tego roku na lotnisku w Lipsku samolot transportowy zderzył się z dronem. Wcześniej na płycie postojowej niedaleko ukraińskiego samolotu transportowego znaleziono dron z materiałami wybuchowymi i detonatorem. Stoją za tym Rosjanie, jeden z łotewskim paszportem i powiązaniami ze służbami Kremla, drugi zaś notowany w policyjnych kartotekach Finlandii i Litwy. Obaj przebywają już w Rosji, która nie zamierza wydawać podejrzanych. W informacjach teraz Kraków. Tam kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. 24 zgłoszone komitety mają ostatnie godziny na zebranie i dostarczenie do komisji wyborczej 3000 podpisów poparcia dla swoich kandydatów. Komisja czeka na dokumenty do godziny 16. O szczegółach Paweł Pawlica.
2: Wyścig z czasem trwał między innymi w sztabie Łukasza Gibały. Miejski radny jest faworytem przedterminowych wyborów w Krakowie, ale błąd formalny spowodował, że jego sztab musiał zebrać większość podpisów jeszcze raz. W wielu wypadkach na kartach zabrakło pełnego adresu, w którym pada nazwa miasta Kraków.
3: Te przepisy są po prostu takie, jakie są i komisja musiała tak zrobić. Nie chciałbym tutaj snuć jakichś spiskowych teorii, że jest to specjalnie, żeby wyeliminować jednego z ważnych kandydatów.
2: Mówi Łukasz Gibała. Podobny problem mieli też pozostali kandydaci. Senator Monika Piątkowska dostarczyła do Miejskiej Komisji Wyborczej prawie 7 tysięcy podpisów. Komisja Wyborcza zatwierdziła już podpisy zebrane przez kandydatkę Razem Aleksandrę Owce oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego. Na weryfikację czekają listy dostarczone przez Jana Hoffmana, to inicjator kampanii referendalnej, oraz przez senator Monikę Piątkowską. Oficjalna lista kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa będzie znana za 2 tygodnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Pierwsza tura przedterminowych wyborów w Krakowie odbędzie się 27 września. W informacjach jeszcze odrobina sportu. Środa to był czarny dzień dla czworga naszych tenisistów rywalizujących w nowojorskim US Open. Z ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju odpadli kolejno Hubert Hurkacz, Magdalinet, Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak.
4: Magdalinet i Magdalena Fręch kończyły spotkanie pierwszej rundy w środę, gdyż we wtorek rywalizację na korcie przerwał opady deszczu. Pierwsza z Polek w 3 setach przegrała z Brytyjką Jones, druga w 2 partiach z utalentowaną Amerykanką Jowicz. Świetny mecz drugiej rundy rozegrał Hubert Hurkacz. Nasz tenisista trafił na faworyta gospodarzy turniejową 8 Bena Sheltona. Po bardzo wyrównanym pojedynku w 4 setach o wygranej Amerykanina zdecydowały detale. Po meczu Shelton w samych superlatywach wypowiadał się o Hurkaczu. To było dla mnie spotkanie o najwyższym stopniu trudności od samego początku do końca. Hubert grał wybitnie, podsumował Shelton. Jako ostatni z rywalizacji w środowych zmaganiach odpadł w drugiej rundzie Kamil Majchrzak. Dzisiaj Iga Świątek w drugiej rundzie zagra z Argentynką o ukraińskich korzeniach Nadią Podorowską. Polka swoją przeciwniczkę przed meczem ocenia tak.
5: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
4: Spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 17. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A więcej informacji sportowych w Polskim Radiu 24 już za pół godziny.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwszy wrześniowy czwartek z przelotnym deszczem niemal w całym kraju. Z kolei burze spodziewane są na wybrzeżu, a także na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 do 25 stopni.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Dzień dobry, dzień dobry. 7:07 na zegarach. Dzisiaj czwartek. To już czwartek, więc jesteśmy przy końcu tego tygodnia. Jeszcze jutro i będziemy mogli wszyscy, albo większość z nas przynajmniej, wypocząć. Jeszcze raz się zwitamy z Państwem bardzo serdecznie w poranku Polskiego Radia 24. Zapraszamy, żeby spędzić z nami najbliższy czas, albo przy śniadaniu, albo w drodze do pracy. Jesteśmy z Państwem. 246 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło o 5:50, a zajdzie o 19:20. Imieniny obchodzą Antoni, Bartosz, Bronisław, Gerard, Grzegorz, Izabela i Szymon. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Dodam, że po 7:30 będziemy łączyć się z naszym korespondentem, Adamem Górczewskim, naszym korespondentem w Berlinie, który opowie o kolejnych aktach dywersji na terenie Niemiec, także o wybuchu na dworcu w Augsburgu i pytaniach, czy nie kryje się za tym wszystkim ślad rosyjski. Do tego tematu też wrócimy w naszej rozmowie politycznej, która startuje właśnie teraz.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam wszystkich.
0: Miło po wakacjach gościć pana w Polskim Radiu 24. Panie pośle, od tych aktów dywersji...
2: Nie, bardzo miło.
0: Dzięki. No, od tych aktów dywersji na terenie Polski i Niemiec zacznijmy. Czy pan także spodziewa się, że w większości tych przypadków jest ślad rosyjski w tych wydarzeniach?
2: Tak, tego trzeba się niestety spodziewać. To są, w ogóle jesteśmy w nowych realiach. Te akty Niemczech, pożar w WB Electronics, no, to tylko potwierdza, że faktycznie jesteśmy, tak jak mówię, w innych realiach, w innej rzeczywistości w tej chwili. Pożar to jeszcze nie jest potwierdzone, ale niedaleko mnie byłem na dożynkach wojewódzkich w Lublinie. I właśnie uczestnicy tych dożynek dostrzegli czarny dym i to był pożar jednej z hal w Lublinie, gdzie też podejrzewany jest akt dywersji. Tam jest produkcja, była produkcja elementów dronowych, więc tak jak mówię, jesteśmy w innej rzeczywistości. No i niestety możemy spodziewać się więcej takich prób, jakbym to określił, ze strony Rosji i te próby mają oczywiście destabilizować sytuację. Powinniśmy przede wszystkim wzmożyć naszą czujność, nasze służby kontrwywiadowcze. Powinniśmy zdecydowanie bardziej sprawdzać osoby, obywateli innych państw, które przyjeżdżają do Polski, w jakim celu przyjeżdżają, jaka jest ich przeszłość. No, przypomnę, że mieliśmy takie akty dywersji przecież na kolei, kiedy wysadzano tory i te osoby mogły wjechać bezpiecznie, pomimo tego, że były już przecież karane, były prześwietlane przez służby innych państw, przyjechały do Polski, zrobiły to, co zrobiły, wysadziły tory i wróciły i wyjechały z Polski. No to jest zatrważające, to niestety bije w skuteczność naszych służb i w ogóle podejścia do kwestii weryfikacji osób, cudzoziemców wjeżdżających do Polski.
0: Przy okazji tych torów, tego aktu dywersji na torach na Lubelszczyźnie chodziło o współpracę pomiędzy polskimi a ukraińskimi służbami, przesyłanie informacji właśnie o osobach poszukiwanych przez ukraińskie służby. Rząd deklarował, że ta komunikacja się usprawni, ale tutaj oczywiście nie wiemy do końca, czy tak się usprawniła. To dwa pytania w jednym, panie pośle. Po pierwsze, jaki jest cel Rosji? Pan poniekąd o tym wspomniał, o destabilizacji, ale czy celem podstawowym jest wywołanie paniki wśród europejskich społeczeństw, która ma też prowadzić do wstrzymania poparcia i wsparcia dla Ukrainy? I pytanie w ślad za tym idące numer dwa. Co my możemy zrobić, co my jako Polska, co my jako Europa możemy zrobić, żeby albo ochronić się przed takimi atakami dywersji, albo no być może dać do Rosji do zrozumienia, że nie będziemy się biernie przyglądać.
2: No to jedno i drugie oczywiście, to znaczy ja już poniekąd powiedziałem, no przede wszystkim kluczowe jest przygotowanie służb kontrwywiadowczych do rozpoznania i do odparcia takich ataków. Do tego potrzeba też, o czym mówiłem, przywrócenia takiej realnej kontroli na naszych granicach. No właśnie na przykładzie tego ataku, chociażby tych prób destabilizacji na torach, ale i kolejnych tych sytuacji, o których teraz dzisiaj i w ostatnich

0: ostatnich dniach mówimy, to kwestia konkretnego podejścia służb kontrwywiadowczych i uszczelnienia naszych granic. Uszczelnienia pod tym kątem, kogo wpuszczamy do Polski, w jakim celu i sprawdzania i współpracy ze służbami innych państw. To jest podstawa, żeby Polska była bezpieczna. Natomiast cel no, jest taki, jak pan redaktor zapewne ujął. No, po pierwsze destabilizacja, wywołanie takiej paniki i zapewne no, również ten wątek, żeby mniej wspierać Ukrainę. Najprawdopodobniej tak.
1: Wracamy na tutaj nasze krajowe podwórko, chociaż nadal na nim byliśmy poniekąd. Panie pośle, jak Konfederacja będzie głosowała w sprawie prezydenckiego weta do trzeciej wersji ustawy o kryptowalutach?
0: To będziemy przeciwni. To,
1: przeciwni ustawie.
0: Przeciwnie ustawie, to jest sprawę trzeba postawić jasno, że ta ustawa rządowa jest absolutnie niezwiązana z sytuacją z zondą krypto i w ogóle z kryptowalutami, z zabezpieczeniem Polaków przed tego typu sytuacjami, przed niebezpieczeństwem, jakie kryje się na giełdach kryptowalutowych, czy to zonda krypto, czy żadna, czy każda inna. My zaproponowaliśmy konkretną ustawę, którą powinien zgodnie ze swoimi deklaracjami poprzeć Donald Tusk i cały jego rząd. To nie kto inny jak Donald Tusk mówił, że trzeba wprowadzać prawo unijne, rozporządzenia unijne, w tym przypadku MiCA, w postaci UE plus zero. I dokładnie taką ustawę zaproponowaliśmy jako Konfederacja pod, można powiedzieć, przewodnictwem pana profesora Piecha, uznanego fachowca w tej dziedzinie. To on nam pomagał w tym projekcie ustawy. Chodzi o to, panie redaktorze, żeby Polacy byli bezpieczni. Przecież chyba wszystkim nam o to chodzi w różnych aspektach i również w kwestii kryptowalut. A jeżeli będziemy stosować takie prawo, jak proponuje teraz rząd, to żadnej giełdy kryptowalutowej w Polsce pod nadzorem nie będziemy mieli. Przykładem jest zonda krypto, która jest, czy tam była, zarejestrowana w Estonii i polski rząd to może sobie co najwyżej wysłać pocztówkę do tej Estonii i powiedzieć, że coś nie gra. No tak niestety to wygląda i te propozycje rządowe właśnie na tym polegają, żeby finał będzie taki, już jest w zasadzie taki, że nie mamy żadnej kontroli. Nasza propozycja jest taka, że ta kontrola powinna być, ale warunki dla giełd kryptowalutowych powinny być rozsądne. Rozsądne na tyle, żeby one chciały rejestrować się tutaj w Polsce i wtedy będziemy mieli ochronę Polaków, bo wtedy te giełdy będą zarejestrowane w Polsce i Polska będzie miała konkretny nadzór. W tym KNF, który na marginesie KNF to jest największy wróg kryptowalutowy. No są propozycje przecież Prawa i Sprawiedliwości, żeby w ogóle zakazać kryptowalut w Polsce. No niedługo dojdziemy do tego, że PiS będzie chciał zamykać internet, no bo tam też jakieś rzeczy niedobre się dzieją. No nie tędy droga. Powinniśmy stosować regulacje, ale takie regulacje, które będą doprowadzały do tego, że te giełdy kryptowalutowe i ta działalność będzie rejestrowana faktycznie w Polsce.
1: Tylko, że jak rozumiem, ten problem już poniekąd nie występuje, bo po tym jak Polska nie wprowadziła przepisów do końca czerwca, i tak działalność na polskim rynku giełd kryptowalut jest niemożliwa.
0: No, byłaby możliwa, gdyby rząd nie
1: przyjął regulacje.
0: Przyjął regulację, ale nie przespał roku, bo tak naprawdę, panie redaktorze, ten czas i ta możliwość, rząd powinien wprowadzić regulację rok temu, a nie w czerwcu tego roku, tylko w czerwcu 2025 roku. I naprawdę, ja to mówię z pełnym przekonaniem, wszystkie te osoby i politycy rządowi, którzy twierdzą, że problem zondy krypto no jest jaki jest, oszukanie Polacy i tak dalej, wielkie straty, i mówią, że tego problemu by nie było, to jest jedna wielka nieprawda. Byłby, bo zonda krypto i tak nie byłaby zarejestrowana w Polsce, tylko w Estonii. No właśnie należy wprowadzić tak dogodne prawo jednocześnie dla giełd kryptowalutowych, ale również dla Polaków, aby te giełdy rejestrowały się w Polsce. Nic by to faktycznie nie zmieniło, gdyby te regulacje były, bo zonda krypto nie byłaby zarejestrowana w Polsce.
1: A zgadza się pan, panie pośle, z tą krążącą oceną, że afera zonda krypto to jest afera polskiej prawicy?
0: Absolutnie nie. To jest afera zapewne wszystkich środowisk. Często mówi się, no teraz narracja rządu oczywiście jest taka i prokuratury jednocześnie, że wypuszcza się medialnie, już tak mówiąc kolokwialnie, informacje dotyczące, no powiedzmy, środowiska prawicowego czy osób związanych ze środowiskiem prawicowym, a zapomina się o tym, że przecież giełda zonda krypto wspierała Jurka Owsiaka, który no, absolutnie z prawicą nie jest związany, która swoje reklamy również miała w TVN-ie, który no jako stacja też nie jest raczej postrzegana jako stacja sprzyjająca prawicy i tak dalej, i tak dalej.
1: Dlatego tak, rozumiem, że chodzi tutaj o to, gdzie był umiejscowiony środek ciężkości

0: No, to jest pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, gdzie był umiejscowiony, dlatego też składamy podpisy pod powołaniem komisji śledczej do tej sprawy, choć mam no, niekoniecznie dobre zdanie o dotychczasowych komisjach śledczych, ale pomimo to Polacy powinni wiedzieć właśnie i znać wszystkie przepływy, wszystkie, od lewa do prawa, wszystkie przepływy, wszystkie osoby, które jakkolwiek korzystały z tych środków z zondy krypto. Te wszystkie przepływy finansowe, które miały miejsce, powinni Polacy poznać i wyrobić sobie własne zdanie. Czy to byli politycy prawicowy, czy lewicowy, czy stacje takie, czy inne. Pełna transparentność w tej sprawie. Wczoraj mówił o tym Michał Wawer z mównicy sejmowej. Podpisujemy się pod tym, aby powołać komisję śledczą i wyjaśnić tę sprawę do samego dnia.
1: Ale to tylko pro forma podpisujecie się pod tym wnioskiem Rozwoju Plus, czy składacie swój?
0: Składamy bodajże wspólny wniosek. Ja
1: Okej.
0: dokładnie teraz w szczegółach nie pamiętam.
1: Okay. To
0: Ale
1: chciałem... Proszę.
0: chcemy powołać komisję śledczą razem z Rozwojem.
1: Dobrze. Panie pośle, a jak pan ocenia działania prokuratury? Bo wczoraj doszło do kolejnych trzech zatrzymań w sprawie zonda krypto. Minister Waldemar Żurek mówi, że sprawa jest rozwojowa, a ci, którzy komentują, publicyści czy w ogóle eksperci, sugerują, że te działania prokuratury to może być, podkreślam, może być efekt współpracy Przemysława Krala właśnie ze śledczymi czy z mecenasem Giertychem.
0: No może, oczywiście, że może być. No, sam pan mecenas Giertych, no to w ogóle zaangażowany w tą akcję, no to trzeba powiedzieć, że w tym momencie Donald Tusk zapisał do swojej drużyny Przemysława Krala i będzie chciał wykorzystywać postać Przemysława Krala do tworzenia takiej amunicji politycznej, w zasadzie już w rozpoczynającej się prekampanii, czy kampanii wyborczej, która trzeba powiedzieć no, nieoficjalnie, czy ta prekampania się właśnie rozpoczyna jesienią, czyli rok przed wyborami i będzie próbował uderzać no, oczywiście w środowiska swoje, sobie przeciwne, mówię o Donaldzie Tusku. No i podobnie działa niestety ta prokuratura, o czym mówiłem, że atakuje i wyciąga tylko informacje, wypuszcza informacje medialne dotyczące polityków prawicy. Natomiast no, samo zaangażowanie Romana Giertycha, no świadczy o tym, że jest to sprawa ewidentnie taka polityczna. Wszędzie tam, gdzie sprawa jest medialna, głośna, mówiła zresztą wczoraj o tym siostra pana Suszka, tak?
1: Na antenie Polsat News, że jej też proponował Zbigniew, Roman Giertych,
0: Roman
1: pełnomocnictwo,
0: Giertych.
1: Tak.
0: Tak, i mówiła też o tym, że Roman Giertych według niej to angażuje się tylko w sprawy bardzo medialne. No
1: I że próbował od niej wyłudzić informacje.
0: No właśnie tak, więc panie redaktorze, no pan poseł Roman Giertych, będąc posłem, oczywiście ma prawo takiej działalności, jaką w tej chwili stosuje i w jakiej jest. Natomiast no, jest to mocno wątpliwe tak etycznie i wizerunkowo i Polacy to zauważają, że politycy wchodzący w tego typu sprawy no, niekoniecznie chyba powinni wchodzić. Ale nie mówię o tym, że nie mogą, no bo według prawa mogą, natomiast etycznie i tak wizerunkowo niekoniecznie jest to dobrze.
1: Zatem jak tak szczerze rozmawiamy, panie pośle, no polityk nie byłby politykiem, gdyby takiego politycznego złota też nie wykorzystał. Nie myślę tutaj o Romanie Giertychu, ale szerzej. Pan się nie zgadza, widzę.
0: Ja bym na miejscu Romana Giertycha jednak tak... No, są różne podejścia do polityki. No, panie redaktorze, nie na siłę. Powinniśmy jednak jako politycy i zresztą w ogóle wszyscy Polacy i obywatele tonować emocje, a nie podniecać, tak jak robi to, podkręcać, tak jak robi to pan Roman Giertych.
1: Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
0: Najprawdopodobniej tak. Jeśli chodzi o postać pana Berka jako urzędnika i państwowca w pewnym sensie, to w ogóle mam całkiem niezłe zdanie. Miałem kilka razy możliwość rozmowy z panem Berkiem. Natomiast no, ewidentnie jest to postać polityczna. Jest to, zresztą tak twierdzi sam premier Donald Tusk, jego prawa ręka. No i nie można tutaj mówić o tym, o czym mówił Donald Tusk niejednokrotnie, że trzeba odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, że trzeba wprowadzić, wręcz przecież był za tym, żeby okres karencji był 4-letni dla polityków, dla ministrów, dla posłów i tak dalej. No a w tym momencie będzie najprawdopodobniej wprowadzany do Trybunału Konstytucyjnego minister, który no, grał pierwsze skrzypce praktycznie w rządzie Donalda Tuska, był koordynatorem wszystkich ministrów i no, taka osoba nie będzie.

0: się rozstrzygała, w moim przekonaniu, choćby nawet chciała, nie patrząc na aspekty polityczne,
1: to
0: no,
1: go
0: tego prawa,
1: dyskwalifikuje?
0: W tym sensie tak. Nie mówię o merytoryce i o sobie, tak, bo tutaj naprawdę mam całkiem niezłe zdanie co do merytoryki i pracy pana Berka, ale choćby był najlepszym specjalistą, to nadal będzie politykiem i nadal będzie sercem politykiem i nadal będzie osobą, która będzie bliskim współpracownikiem, jakby nie było, Donalda Tuska. Więc z jednej strony rząd tworzy prawo, z drugiej strony to prawo będzie oceniane, tak już skracając, prawda, oceniane przez osobę najbliższą, przez wieloletniego współpracownika. Nie tędy droga. Wymiar sprawiedliwości powinien być odpolityczniony. Powinni tam pracować osoby, zasiadać osoby merytoryczne, niezwiązane z polityką. Dlatego też proponujemy od lat, można powiedzieć, reset konstytucyjny, który doprowadziłby do tego, aby sędziami na różnych szczeblach były osoby apolityczne, a jeżeli nawet jakokolwiek związane z polityką, to wybierane zdecydowanie inaczej, nie zwykłą większością sejmową, tylko co najmniej 2/3 posłów powinno o tym decydować, a więc pewnego rodzaju kompromis. Trzeba postawić taką grubą krechę na wymiarze sprawiedliwości i powiedzieć wreszcie, odpolityczniamy wymiar sprawiedliwości, tak aby Polacy byli pewni, że wyroki są bezstronne.
1: To jeszcze w tym wątku poprosiłbym pana, panie pośle, o polemikę z takim tokiem, jak rozumiem, myślenia premiera. W Trybunale Konstytucyjnym jest Bogdan Święczkowski, który właściwie no, sprawia, że orzeczenia tego Trybunału są w 99% pomyśli Prawa i Sprawiedliwości. Premier mówi, Trybunał jest upolityczniony, trzeba w końcu coś z tym zrobić po 3 latach. Minister Berek coś z tym zrobi.
0: No to właśnie o tym też mówiłem. No, właśnie premier Donald Tusk mówi, że Trybunał jest upolityczniony. Jak może to zrobić, jak może z tym cokolwiek zrobić minister, który jest no, chyba najbardziej upolityczniony, jak tylko można. No, prawa ręka, o czym sam przyznaje, do czego sam przyznaje się premier Donald Tusk. I przynajmniej dobrze, że w tej kwestii mówi szczerze, tak, że to jest jego prawa ręka, że to najbliższy współpracownik. I faktycznie tak było. I w ogóle chwała Bogu, że tak było, bo może ten rząd już skrajnie zupełnie poruszałby się pod względem przestrzegania prawa po podłodze, gdyby nie minister Berek. No faktycznie minister Berek gdzieś tam, wydaje mi się, hamował zapędy Donalda Tuska jeszcze większe w tej kwestii, ale to nie o to chodzi. No to jest jednak polityk. No nie można się z jednej strony mówić, że odpolitycznimy Trybunał Konstytucyjny, a z drugiej strony no, proponować no, najbardziej chyba związanego ze sobą polityka, urzędnika, jakby nie było też może i państwowca, bo ja nie boję się tego powiedzieć o panu ministrze Berku, mówię otwarcie jak jest, jak uważam, natomiast jest to ewidentnie polityk z krwi i kości, który nie powinien w moim przekonaniu jednak zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Ostatni wątek w naszej rozmowie to wydarzenia wczoraj z Poznania, z poznańskiej Malty. Jak pan ocenia działania policji i w ogóle całą tę akcję z eksmisją jednej z pań z terenu, który kościół sprzedał deweloperowi?
0: W ogóle kwestia eksmisji. Ja nie znam w szczegółach tej sprawy. Wczoraj ze względu na obowiązki wróciłem bardzo późno
1: ale obrazki
0: do domu.
1: Pan widział
0: Natomiast
1: z działań policji?
0: Tak, no w ogóle działania policji w ostatnich miesiącach, jak nie latach, są jednak wątpliwe. Znaczy działania policji nie powinny po prostu tak wyglądać jak wczoraj. Nad tym też się powinniśmy zastanowić.
1: No wyjątkowo brutalne było traktowanie tych 30 osób, które próbowały obronić to mieszkanie.
0: Tak, no to jest odpowiedzialność również polityczna ministra Kierwińskiego, który odpowiada za służby i to minister Kierwiński powinien jasno odpowiedzieć na te wątpliwe, delikatnie mówiąc, działania policji. Natomiast w ogóle polska policja, no żyjemy, można powiedzieć, w czasach policyjnych Donalda Tuska. To nie pierwszy tego typu przypadek. To przecież wróćmy nawet do tego, jak rolnicy protestujący przed Sejmem byli traktowani. Co? Ba, nawet posłowie, którzy mają immunitet i teoretycznie nietykalność, zostali potraktowani przez policję właśnie w trakcie tych strajków przed polskim Sejmem w podobny sposób. To jest odpowiedzialność jednak polityczna ministra Kierwińskiego i rządu Donalda Tuska.
1: Bartłomiej Pejo.

0: Poseł Konfederacji. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze tylko tak dopytam, a co tam u was w Konfederacji, jak nastroje przed nowym sezonem politycznym?
1: Bardzo pozytywne. Jesteśmy merytorycznie przygotowani do tego, aby prezentować Polakom program wyborczy, a ten program wyborczy został przedstawiony też przez Polaków w ramach projektu 27 w kilkunastu dziedzinach. Razem z Polakami, z obywatelami stworzyliśmy program też oczywiście dla Polaków. Będziemy go prezentować. Ja zajmuję się dziedziną cyfryzacji, nowych technologii i już pierwsze postulaty w tej kwestii przedstawialiśmy i będziemy je oczywiście kontynuować nie tylko w tym zakresie, ale również w każdym innym, tak aby Polakom żyło się zupełnie inaczej, aby Polacy nie musieli wybierać pomiędzy PiS-em i Platformą czy Koalicją Obywatelską, ale mieli ten trzeci wybór, Konfederację, której należy moim zdaniem dać szansę do tego, aby rządziła Polską.
0: I z tą agitacją wyborczą na koniec Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji. Panie pośle, bardzo dziękuję, dobrego dnia. A za dwie minuty informacje i Rafał Boguta.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Zbliża się 7.30. Rafał Boguta. Zapraszam. Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Chodzi o trzy osoby, które mogą mieć związek z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Jakie usłyszeli zarzuty? Tego mamy dowiedzieć się dziś. Prokuratura zapowiedziała ujawnienie treści zarzutów i ma zdecydować też w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Tymczasem zdaniem opozycji nieodpowiedzialny za tę aferę jest rząd Donalda Tuska. Tak uważa poseł PiS Michał Woś.
9: Służby Donalda Tuska, wiedząc co najmniej od grudnia, od tajnego posiedzenia Sejmu, że jest kłopot z tą kryptogiełdą, nie ostrzegł Polaków, nic nie zrobił w styczniu, lutym, marcu, do połowy kwietnia, bo dopiero wtedy śledztwo zostało wszczęte. To jest coś, co obciąża ekipę rządzącą i rzeczywiście powinni Polakom wyjaśnić, dlaczego nie chronili interesów polskich inwestorów w tej sprawie.
8: Te zarzuty odpiera poseł Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.
10: Prawo i Sprawiedliwość próbuje odwrócić kota ogonem, natomiast to politycy Prawa i Sprawiedliwości uzyskiwali korzyści finansowe na swoje fundacje. To polityk Prawa i Sprawiedliwości jechał na jakąś Ibizę spotykać się z przedsiębiorcą, nie płacąc za to, później rozliczając się w jakichś niejasnych okolicznościach gotówką. Prawda jest taka, że przecież to Prawo i Sprawiedliwość Piesiewicza wstawiło do PKO-lu, ba, nawet Piesiewicz swego czasu miał być kandydatem na prezydenta.
8: Szeroko aferę Zonda Krypto opisujemy na polskieradio24.pl. Czy będzie areszt dla kierowcy, który spowodował wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy? Dziś zdecyduje o tym sąd. Dominik D. usłyszał zarzuty po wtorkowym wypadku. Mężczyzna wjechał w ludzi. Zginęły cztery osoby, a cztery zostały ciężko ranne. Rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że zdaniem śledczych Dominik O. jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
11: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i

0: zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
1: Dominik D. przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia podkreślił jednak, że nie pamięta jego okoliczności. I na koniec kontrole w szkolnych stołówkach. Sanepid będzie sprawdzał, czy placówki realizują nowe zalecenia, bo ma być zdrowiej. Na dziecięcych talerzach ma lądować się więcej warzyw, owoców i ryb, a mniej mięsa. Kontrole będą rutynowe, jak do tej pory, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Kontrole prowadzone w szkołach, w szkolnych stołówkach czy w szkolnych sklepikach będą odbywały się normalnie, zgodnie z harmonogramem, czyli dokładnie tak, jak odbywały się w latach poprzednich.
1: W ubiegłym roku sanepid przeprowadził w szkolnych stołówkach w całym kraju ponad 16 tysięcy kontroli i ponad 1000 w sklepikach.

0: Najcieplejszym miejscem w kraju o godzinie 7 był Hel, 16,2 stopnia. A najchłodniejszym miejscem była Piła, 9,7 stopnia. Na północy kraju co do zasady będzie dzisiaj nieco chłodniej niż na południu. 18,21 stopni nad Bałtykiem, 22 stopnie w centrum i na zachodzie, 23 stopnie na wschodzie, a najcieplej na południu kraju, nawet 24-25 stopni. Wszędzie pochmurno z możliwymi opadami deszczu. Rafał Bała z redakcji sportowej wrócił. Cześć, dzień dobry.
1: Ponownie witam i...
0: Tak... I zapraszam. Witam i zapraszam.
1: Zapraszam. Tak mnie zbyłeś od razu, ja już chciałem o pieniądzach powiedzieć. No.
0: Ach, tylko te pieniądze ci w głowie, no.
1: Nie, bo tych pieniędzy w sporcie jest bardzo dużo, przecież to się komercjalizuje cały czas. I wyobraź sobie, że dochodzi też do takich sytuacji. Mistrz olimpijski i były rekordzista świata w biegu na 400 metrów przez płotki, Karsten Warholm, to jest Norweg, nie wystąpi w finale Diamentowej Ligi w Brukseli. No to jest, tak, to jest takie zakończenie sezonu, można powiedzieć, dla lekkoatletów. Jest kilkanaście tych meetingów. No i okazało się, że on się nie dogadał z organizatorami tego meetingu, jeśli chodzi o startowe, bo ci rekordziści świata, wielkie postacie światowej lekkoatletyki, no to mają płacone oprócz oczywiście pieniędzy za wyniki, jeśli by pobił rekord świata albo zajął pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to dostaje spore pieniądze w takim meetingu, no to jeszcze, żeby przyjechał w ogóle na taki meeting, to też dostaje. No, mówiło się kiedyś, że Usain Bolt dostawał 100 tysięcy dolarów za sam przyjazd na przykład do Europy, no ale tutaj Warholm też postawił jakieś warunki. Jak się okazało, organizatorzy meetingu w Brukseli powiedzieli, że zbyt wygórowane. No i on wtedy powiedział, jeśli nie chcecie, no to nie przyjadę. Myślał, że jednak się przełamił, ale powiedzieli, no to w takim razie w porządku,
0: tak,
1: dziękujemy.
0: To jest problem, jak się wysoko licytuje.
1: Wysoko licytuje, tak? Ale co ciekawe, no Warholm to jest mistrz olimpijski, to jest były rekordzista świata. No właśnie, były, bo niedawno, kilka dni temu odebrał mu ten rekord Brazylijczyk Dos Santos. No i niektórzy już się dopatrują, że skoro Brazylijczyk mu odebrał rekord, no to może on tak specjalnie licytował, żeby nie przyjechać, żeby jeszcze raz z tym Dos Santosem nie przegrać. No w każdym razie nie będzie go w meetingu, który już
0: szachy
1: ten weekend rozpoczyna.
0: W sporcie.
1: Tak, no i nieudane tym razem dla Warholma, ale będzie tam kilkoro Polaków, także też będziemy oczywiście o tym informować. No a teraz informujemy o innych dużych pieniądzach. US Open, tam do wygrania miliony dolarów, ale już tylko pozostała w grze Iga Świątek, bo nasza czwórka odpadła. Kamil Majszak uległ Valentinowi Wachrotowi z Monako, jeszcze Hubert Hurkacz też przegrał z Benem Sheltonem, Magdalena Frank z Amerykanem, Iwą Jowicz, a Magdalinę z Brytyjką Franciską Jones. Posłuchajmy, jak z porażki tłumaczyła się Frank.
2: Nogi były ciężkie, cała dyspozycja taka psychofizyczna. Gdzieś została zachwiana cała równowaga, to całe przygotowanie, które miałam przed turniejem. Więc na pewno to się odbiło na moim zdrowiu i dało się we znaki. A że już nie należę do najmłodszego tutaj pokolenia, więc na pewno to dużo bardziej odczułam.
1: No i pani Magdaleno, jeszcze sporo lat grania przed panią. Tego życzymy oczywiście. Magdalena troszeczkę starsza, no też odpada z US Open.
3: W trzecim secie dalej miałam dużo okazji, zwłaszcza na samym początku. Nie wzięłam ich tak naprawdę dwa razy, bo przy tym gemie...

0: po 1,40-15 i w tym kolejnym to zdecydowanie były dwa gemy do domknięcia. Myślę, że tutaj to tak naprawdę zaważyło, bo później też Franciszka zagrała, kiedy miała, była gdzieś tam z przodu, miała przewagę, zagrała naprawdę nieźle i solidnie.
1: Dzisiaj mecz Igi Świątek z Nadią Podolską. To jest Argentynka, urodzona w Argentynie, oczywiście zawodniczka, ale pochodzenia ukraińskiego, także życzymy powodzenia obu paniom, ale liczymy oczywiście na Igę Świątek. Również dziś ćwierćfinał Mistrzostw Europy Siatkarek. To się odbędzie w Stambule. Polki liczą na to, że pokonają reprezentację Holandii, która średnio gra w tym turnieju. Nasze się rozpędzają, no i mają całkiem spore szanse. Środkowa Maja Koput, ta 19-latka niesamowita, chwali reprezentację Holandii.
2: Na pewno dobre środkowe, więc będzie trzeba przycisnąć zagrywką. Bardzo szybko grają na prawe, więc będzie trzeba dobrze się ustawić w bloku. No i myślę też, że dobry blok mają, więc też będzie trzeba szukać dobrych kierunków w tym ataku. Myślę, że godny przeciwnik w ćwierćfinale i nie będzie to łatwy mecz. Myślę, że chłodna głowa przede wszystkim i gra na swoim poziomie, bo umiemy naprawdę dobrze grać, tylko czasami no, gdzieś się dekoncentrujemy. No i dużo cierpliwości i no, miejmy nadzieję, że pokażemy naszą siatkówkę i dojdziemy do półfinału.
1: Na to liczy także rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Bardzo szybka siatkówka i to jest coś, do czego się będziemy musiały jak najszybciej zaadoptować. Próbowaliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. Więc tak jak mówię, bardzo szybkie prawe skrzydło. Wydaje mi się, że dość defensywne dwie przyjmujące, które gdzieś tam fajnie technicznie radzą sobie na siatce. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę na spokojnie to wygramy. Uważam, że też jesteśmy faworytem tego spotkania i tak odważnie bym chciała powiedzieć, że no myślę, że tylko i wyłącznie widzę zwycięstwo.
1: No by tak rzeczywiście było, to jeszcze na koniec tej sekwencji siatkarskiej o niesamowitej też historii, bo mamy libero Klaudię Łyduch, która tam dojechała do Stambułu w trakcie turnieju. Okazuje się, że ona jednego wieczora oglądała serial w telewizji. O 23:00 oglądając ten serial nagle patrzy, dzwoni trener reprezentacji Stefano Lavarini, który powiedział: Klaudia, potrzebujemy cię, bo nasza libero jest chora. Następnego dnia rano już siedziała w samolocie do Stambułu, a dzień później już grała mecz reprezentacji Polski. Także wspaniała kariera, prawda? I bardzo szybko.
4: Jak wieczorem oglądasz serial, dzwoni
1: do może się wszystko wydarzyć, tak?
4: Redakcji sportowej. I
1: rano dyżur o 5:00.
4: Rano i rano jesteś w redakcji.
1: No to prawda, także z wielką przyjemnością i Klaudia Łyduch no też nie może się doczekać już tego meczu z Holandią.
2: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, dosłownie jak fas, ale na tegorocznym WNL widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu, jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie, także myślę, że jeśli będziemy ją kontrolować, to będzie dobrze.
1: No to początek meczu Polska-Holandia dziś o 15:00, a wczoraj Puchar Polski, pierwsza runda i Wisła-Płock grała. Też niesamowity mecz. Weekend Luzino nazywa się taki zespół, to jest trzecia liga. No i ten weekend mocno cisnął Wisłę tą ekstraklasową, przegrał tylko 2-3. No i spotkanie podsumowuje napastnik Wisły Marcin Kościelecki, który wspomina o dwóch różnych połowach w wykonaniu swojego zespołu.
5: Pierwsza bardzo dobra, intensywna, bardzo dobrze presowaliśmy. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, trochę szczęścia, bo przy mojej drugiej bramce była ręka. A druga połowa już straciliśmy intensywność, głupie błędy w obronie, dwa karne. Nie możemy tak tracić głupio goli, ale ważne, że wygraliśmy i przechodzimy dalej.
1: Tym razem weekend słabszy od Wisły, no i na koniec też o piłkarskiej wspaniałej inicjatywie w Argentynie. Tamtejsza federacja postanowiła, że wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane w 10 minucie. Dlaczego? No oczywiście. Z numerem 10 grał w reprezentacji Argentyny Leo Messi. No i on kilka dni temu poinformował, że kończy reprezentacyjną karierę. Także dla uhonorowania Leo Messiego wszystkie mecze w Argentynie będą przerwane na chwilę w 10 minucie. To będzie taki moment refleksji i spojrzenia na to, co dla Argentyny zrobił Leo Messi.
4: Piękna. A w kolejnym kroku wniosek kanonizacyjny do Watykanu.
1: Aż tak może nie.
4: Rafał Bała, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Miłego dnia.
4: Do usłyszenia. 7:41 na zegarach, a teraz w poranku segment zagraniczny. Litwa przyspiesza wzmacnianie swojej obrony powietrznej. Wilno zdecydowało, że zakup nowych radarów i dronów przechwytujących odbędzie się bez przetargów publicznych.
6: Litewski rząd zgodził się, aby przy zakupie sprzętu nie stosować standardowych

0: Procedur zamówień publicznych minister obrony Roberta Skaunasa tłumaczył, że pozwoli to znacznie przyspieszyć pozyskanie systemów potrzebnych do ochrony przestrzeni powietrznej. Planujemy szybko, w bardzo krótkim czasie kupić ponad 10 radarów, przeznaczając na ten cel 60 milionów euro, mówił Roberta Skaunas i dodał. Chcemy też dokonać zakupu dużej liczby dronów przechwytujących, wykorzystujących różne technologie, korzystając także z doświadczeń Ukrainy. Według resortu nowe radary będą mogły zostać zintegrowane z litewskim i natowskim systemem obrony powietrznej. Ponadto kolejne 20 milionów euro ma zostać przeznaczone na drony przechwytujące. Minister podkreślił, że celem jest stworzenie na Litwie spójnego systemu obrony przed dronami, obejmującego środki wykrywania, dowodzenia oraz reagowania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: I teraz bardzo serdecznie dziękujemy za relację z Wilna i mamy połączenie z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od
2: dzisiaj w Weimarze.
1: Dzisiaj w Weimarze, a zaczynamy od wczorajszych wydarzeń z Augsburga. Tam, jak wiemy, doszło do wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Lekko rannych zostało dwoje przechodniów w wieku 17 i 18 lat. Powiedz, Adamie, czy już wiemy, czy służby już wiedzą, kto stał za tym zamachem, co było przyczyną tego wybuchu?
2: Nie, dlatego na razie możemy poruszać się tylko w kręgu podejrzeń i mówienia o tym, czy to jest kolejny element, który wpisuje się w działanie ze strony Rosji, czy też może ktoś inny chciał dokonać czegoś innego, dlatego że podkreślana jest taka analiza tego miejsca, gdzie wybuchł granat w przejściu podziemnym dworca kolejowego w Augsburgu, że tam niedaleko był i jubiler, i bankomat, i być może ktoś chciał jakiś napad zrobić, ale nie ma informacji o tym, żeby cokolwiek zostało ukradzione. Więc odpowiadając na pytanie o to, czy wiemy kto, to tego nie wiemy. Dwie osoby rzeczywiście lekko zostały ranne, które przechodziły, tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, tym przejściem podziemnym w Augsburgu, gdzie wczoraj przez kilkanaście godzin było zamknięty był dworzec, a przez kilkanaście były utrudnienia w tym bawarskim mieście.
1: Rozumiem, że na razie obie te hipotezy, o których wczoraj wspominałeś, czyli zarówno Rosjanie, jak i lokalne grupy przestępcze, czy też grupy radykalne, nadal są brane jako hipoteza przez śledczych.
2: Dokładnie tak. Przy czym tutaj akurat w przypadku tego Augsburga to bardziej prawdopodobne jest, że to są właśnie lokalne grupy przestępcze, a ekstremiści też niewyjaśnione mamy do dzisiaj. Wczoraj przypisano odpowiedzialność terrorystyczną, że jest bardzo prawdopodobne, że to terroryści działali, że grupa terrorystów działała uderzając na elementy infrastruktury energetycznej. Także tej, o której rozmawiamy od dwóch dni, czyli przedwczoraj przy granicy z Polską jedna ze stacji została zaatakowana. I tam śledczy zakładają, że to mogła być grupa terrorystyczna i nie wiadomo, czy rosyjska, czy ekstremistów lewicowych. W przypadku Augsburga ta zagadka wydaje się być jeszcze większa, bo na dworcu... wybuch granat to jest w ogóle narzędzie nieużywane ani przez ekstremistów, ani do tej pory przez właśnie rosyjskich agentów.
1: Adamie, przepraszam, bo mam pytanie właściwie. Kim są te ekstremistyczne grupy lewicowe w Niemczech? Kto to jest?
2: To są, trudno powiedzieć, że od razu wyborcy partii Lewica, te grupy ekstremistyczne, my częściej słyszymy o prawicowych grupach ekstremistycznych, tych, które atakują imigrantów, uchodźców, tych, które nie zgadzają się z opowiedziami poprzedniego rządu, który tworzyli socjaldemokraci i Partia Zielonych, czyli partie lewicowe. Natomiast ekstrema lewicowa to są ci, którzy uważają, że nasz świat za bardzo jest zindustrializowany, że właśnie energia, na przykład cała sieć energetyczna, to jest uderzenie, że to jest zbyt szybki rozwój cywilizacji, który zagraża naszej planecie, na której żyjemy. I oni też atakują firmy zbrojeniowe, bo też uważają, że wojna to jest coś złego i zbrojenia, produkcja broni. Więc oni najczęściej, celem ich ataków to jest właśnie infrastruktura energetyczna i firmy oraz siedziby także właścicieli i prezesów firm zbrojeniowych. To jest grupa, która trochę dąży do takiej anarchii i właśnie działa w sposób taki czasami przypadkowy, ale często bardzo brutalny.
1: Adamie, to chciałbym, żebyśmy, bo powiedziałeś, że jesteś w Weimarze, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo dzisiaj szczyt ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego, czyli, jeśli ktoś zapomniał, tak, Polski, Niemiec i Francji. Jakie tematy tych obrad, dlaczego ministrowie się spotykają i czy właśnie ta rosyjska dywersja będzie jednym z tematów?
2: Więc pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego się spotykają, dlatego że w tym roku mija 35 lat od powstania Trójkąta Weimarskiego i dlatego właśnie w Weimarze jest spotkanie szefów dyplomacji. A tematy miały być, oprócz tego, miało być takie podsumowanie tego, co w ciągu 35 lat się wydarzyło i co można zrobić więcej, czyli takie ogólnikowe, ale na pewno będzie też odwołanie, to już wiadomo, do tego właśnie, co dzieje się w ostatnim czasie, czyli między innymi do tego, że

0: że półtorej doby temu Niemcy uznali, że to Rosja wysłała uzbrojony dron do Lipska na lotnisko w Lipsku, niedaleko stąd, to jest niecałe 100 kilometrów. I właśnie o zagrożeniu ze strony Rosji dla Europy, o tym, co mogą zrobić Polska, Niemcy, Francja, będzie rozmowa. No i też o tym, Niemcy nałożyli długą listę sankcji teraz, kolejnych, a Rosja dzisiaj odpowiedziała, czy wczoraj odpowiedziała tym, że zamknęła Instytut Goethego, który w Rosji działał, czyli niemiecki Instytut Kulturalny. Więc właśnie o tym, co zrobić z Rosją, o tym, jak wygląda w tej chwili kwestia bezpieczeństwa w Europie i o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy finansowego i militarnego. O tym też tu będzie rozmowa.
1: Oglądam właśnie zdjęcia z Weimaru. Bardzo urokliwe miasteczko.
0: No tak, ja właśnie jestem w ratuszu, gdzie za chwilę pojawią się ministrowie, będą tutaj takie uroczyste wpisy, to jest ta część rocznicowa właśnie, tutaj będzie premier Turyngii, burmistrz właśnie przywita tych ministrów. Jest to bardzo urocze miasteczko z bardzo bogatą historią nawiązującą choćby do Republiki Weimarskiej. No, bogate historycznie, w domu Goethego też będzie wizyta, więc turystycznie jest bardzo fajnie, a dzisiaj jest to centrum politycznego życia w Niemczech, dlatego że wszyscy interesują się tym, czy oprócz takich rocznicowych rzeczy będą także jakieś konkrety. Te będą dotyczyły przede wszystkim właśnie Rosji, Ukrainy i współpracy między tymi trzema krajami na rzecz bezpieczeństwa Europy.
1: Kompendium wiedzy o niemieckich sprawach od Adama Górczewskiego, korespondenta Polskiego Radia w Berlinie. Bardzo ci serdecznie, Adamie, dziękuję.
0: Dobrego dnia życzę.
1: Wzajemnie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Ależ energia.
1: Tak, aż podśpiewywałem dżingiel. Justyna Golonko już państwo słyszą. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, rozbawiona. Państwo też, państwo słyszą, ale nie widzieli twoich ruchów tutaj, jak jesteś podekscytowany.
1: Całe Boga szczęście, całe Boga szczęście, że ludzie nie widzą, jak ja tańczę.
3: Ale fajny jest.
1: Justyno, zaczynamy od najmu krótkoterminowego.
3: Od tego, tak, zaczynamy, bo rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym.
1: Którą sam wcześniej zepsuł.
3: Tak, właśnie dlatego można poprawić, jak coś się zepsuje.
1: No, szczególnie autokorekty można dokonać.
3: Tak, tak, autopoprawkę można prowadzić. No i tak, mamy tą autopoprawkę, ona została przyjęta, ona daje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. My wcześniej o tym mówiliśmy, że przecież miało się to już pojawić, ale się nie pojawiło, teraz się już pojawiło.
1: Ja tylko przypomnę, że się nie pojawiło, bo minister Ireneusz Raś bardzo nie chciał, żeby się pojawiło, a sam minister Raś miał mieszkania na wynajem, których się pozbył przed wejściem do rządu.
3: No ty jesteś świetnie poinformowany, jak zwykle w takich
1: Czuję
3: sprawach.
1: Czuję się w obowiązku przypomnieć detale tej historii.
3: I teraz tak, teraz mamy taką właśnie sytuację, że to już zostało przyjęte przez rząd, teraz Sejm się tym będzie zajmował. Mamy do czynienia z sytuacją, w której bardziej opłaca się przekształcić mieszkanie w pseudohotel i wynajmować go na doby, bo dochód z takiej działalności jest wyższy niż dochód z najmu długoterminowego. Tak powiedział w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
4: Stąd mądra regulacja tej materii wpłynie w naszym przekonaniu znacząco na powrót tysięcy mieszkań na rynek najmu długoterminowego, a to z kolei zwiększy dostępność mieszkań.
3: Z kolei Rada Gminy na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będzie mogła wyznaczyć na swoim terenie strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Planowane regulacje nie stanowią działań przeciwko turystyce, tak podkreślił wiceminister Lewandowski.
4: Nikomu, myślę, nie przeszkadzają budynki wybudowane stricte pod najem krótkoterminowy, budynki, które są profesjonalnie zarządzane. Największe problemy są w budynkach, które do tej pory pełniły wyłącznie funkcję mieszkaniową. I ta funkcja mieszkaniowa, nie do końca w sposób zgodny z prawem, jest przekształcana w funkcję hotelową, co rodzi przeogromne problemy.
3: Zgodnie z projektem przepisy dotyczące możliwości wprowadzania zakazu najmu krótkoterminowego przez wspólnoty i spółdzielnie oraz tworzenia gminnych stref wolnych od takiego najmu zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2028 roku. Pełne komercyjne uruchomienie pierwszej polskiej morskiej farmy Baltic Power ma być w czwartym kwartale. Pierwszy prąd z tej elektrowni płynie do sieci od lipca, ale prace jeszcze trwają. Do tej pory zainstalowano 68 turbin, tak mówi Sławomir Staszak, wiceprezes grupy Orlen.
5: Wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz jesteśmy na etapie kładzenia kabli, elektryfikacji tych turbin, testowania ich, żeby data oddania do operacyjnego działania była taka, jaka jest komunikowana.
3: To jest niezwykle ważna inwestycja, bo prąd z morskich farm wiatrowych na Bałtyku będzie ważną częścią polskiego miksu energetycznego.
5: Zaczynamy. No, nasza farma wiatrowa to jest mniej więcej

1,5 miliona gospodarstw domowych. To jest 3% ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Także budujemy dopiero ten miks energetyczny. Liczę, że będzie coraz istotniejszą gałęzią gospodarki. Pozwoli nam zbudować taką suwerenność przemysłową, bo wiemy doskonale, że każdy megawatt zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii po prostu powoduje, że ten

0: takich jak Wrocław, Katowice czy Opole i Warszawa oczywiście, jak i mniejszych miejscowościach jak Racibórz, Bartoszyce, Mrągowo czy Braniewo. Naprawdę jest w czym wybierać. Ceny i wielkość oferowanych lokali tych nieruchomości są bardzo zróżnicowane, a najdrożej oczywiście jest w Warszawie. O tym mówi Jarosław Sadowski, analityk portalu rankomat.pl.
1: Dla przykładu w Warszawie mamy malutkie mieszkanko do sprzedaży, 17,5 metra kwadratowego za 235 tysięcy złotych. W Bydgoszczy 33 metry kwadratowe za 220 tysięcy złotych. Średniej wielkości lokal na przykład oferowany jest w Gdańsku, 61 metrów kwadratowych za 260 tysięcy złotych, a największy we Wrocławiu, 115 metrów kwadratowych, chociaż to tak naprawdę są, powiedzmy, połączone dwa lokale, łączna cena 945 tysięcy złotych.
0: A teraz o tym, na co tu trzeba uważać, bo tutaj też są tak zwane gwiazdki. Przede wszystkim najczęściej mieszkania oferowane przez PKP, one wymagają generalnego remontu, co zwiększa oczywiście koszt nieruchomości. Po drugie, PKP chce od razu płatności całej kwoty z góry, nie oferuje możliwości zasięgnięcia kredytu hipotecznego, ponieważ mieszkania są licytowane w ramach przetargu, czyli musimy mieć całą kwotę. Do tego dochodzi jeszcze infrastruktura kolejowa. Oczywiście powinniśmy to wiedzieć, ale ja to przypominam, bo te mieszkania są wybudowane blisko torów i stacji kolejowych. O tych haczykach mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
2: W przypadku tych nieruchomości mamy do czynienia z, no, na przykład złym stanem technicznym samego budynku, złym stanem technicznym nieruchomości. No, one mogą być ogrzewane piecem kaflowym albo jakąś kozą. Możemy mieć grzyba na ścianie, który nawet jak zrobimy remont, to może się pojawić znowu, bo na przykład stan techniczny budynku jest zły. Może się okazać, że na przykład WC jest w ogóle poza budynkiem. To wszystko trzeba sprawdzić i się dobrze zastanowić.
0: A tego typu okazje mogą wykorzystać przede wszystkim inwestorzy, którzy kupują mieszkanie na wynajem. No i często właśnie tak się dzieje, że to oni kupują takie mieszkania. O tym mówi Marcin Jańczuk z Metro House.
3: Dla inwestora, który ma gotówkę w kieszeni, który potrafi sam przeprowadzić remont lub szuka taniego lokalu pod wynajem, no może być to okazja. Jeżeli jest się sprawdzonym inwestorem, no to w przetargach kolejowych pewnie można wyłonić jakąś perełkę, która później będzie miała bardzo dobrą rentowność na rynku wynajmu. Na pewno nie trzeba ulegać magii tej niskiej ceny, ale pamiętać, aby za każdym razem liczyć całkowity koszt inwestycji, który jest często daleko odbiegający od ceny wywoławczej w przetargu.
0: A teraz na koniec tego tematu, gdzie szukać tych atrakcyjnych ofert? Już mówię, na stronie przewoźnika znajdziemy zakładkę Tanie mieszkania, tam możemy kliknąć i wyszukać właśnie oferty w swojej okolicy. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja, jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk. W pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
4: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
0: Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski dodał, że kryzys paliwowy nie wpłynął znacząco na chęć podróżowania Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować ofertę.
5: Konieczność dokonywania zmian w umowach. Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki. Dokonywano tutaj również zmian dotyczących przygotowania alternatywnego produktu. To wszystko było bardzo dynamiczne. Niemniej jednak spadek, który w tym miesiącu wystąpił, zrekompensowała sprzedaż w kolejnych miesiącach. W kwietniu, maju, a przede wszystkim w czerwcu.
0: Z tego raportu wynika też, że zdecydowana większość, bo ponad 80% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formę all inclusive. Preferowany czas wyjazdu to tydzień.
6: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Niu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
6: A jak się mówi dom?
5: No to już było. To ty mi powiedz.
6: Home. A jak jest tęsknię?
5: Miss.
6: A wróć?
5: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
7: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zatrzymania i zarzuty w sprawie zonda krypto. W tle głosowanie sejmowe nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach. Nie damy się zastraszyć Putinowi, mówi szef polskiej dyplomacji, który poparł propozycję nowych unijnych sankcji na Rosję. Okres próbny, ostrzejsze kary, zero alkoholu w organizmie. W życie weszły zmiany w przepisach dla młodych kierowców. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Posłowie jutro zagłosują za jego odrzuceniem. Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz zwrócił się w TVP Info do polityków prawicy, przypominając, że Jarosław Kaczyński wcześniej unikał głosowania za podtrzymaniem weta.
2: Spójrzcie, mówię teraz do posłów i posłanek PiS-u. Zobaczcie, co robi Kaczyński. Wystawia was na zderzenie, każe bronić przed ustawą o kryptowalutach, głosować za podtrzymaniem weta pana prezydenta. Jednocześnie sam od tych głosowań, no, niechętnie w nich uczestniczy.
1: Przeciwko rządowej ustawie jest Konfederacja, która ma własny projekt, o czym mówił w poranku Polskiego Radia 24 poseł tego ugrupowania Bartłomiej Pejo.
3: My zaproponowaliśmy konkretną ustawę, którą powinien zgodnie ze swoimi deklaracjami poprzeć Donald Tusk i cały jego rząd. To nie kto inny jak Donald Tusk mówił, że trzeba wprowadzać prawo unijne, rozporządzenia unijne, w tym przypadku MiCA, w postaci UE plus zero. I dokładnie taką ustawę zaproponowaliśmy jako Konfederacja.
1: A my przypomnijmy, że wieczorem prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery zonda krypto. Dziś prokuratura ma ujawnić treść tych zarzutów i zdecydować w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Według medialnych doniesień zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. Premier Donald Tusk podkreśla, że również pożar w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
4: W przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
1: Służby badają okoliczności obu zdarzeń. Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poparł propozycję nowych sankcji na Rosję. Chodzi o wpisanie na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i

0: zablokowanymi aktywami 1600 osób i firm z sektora zbrojeniowego. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym w Wicklow pod Dublinem. To ma być odpowiedź Unii na ostatnie ataki hybrydowe w Europie, m.in. w Polsce czy w Niemczech.
1: Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową i musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć. Powinniśmy przede wszystkim nałożyć sankcje na rosyjskie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które napędzają machinę wojenną Putina. A rano Radosław Sikorski spotka się w Weimarze ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego. Rozmowy mają dotyczyć m.in. polityki bezpieczeństwa. Wprowadzony okres próbny, ostrzejsze karanie za wykroczenia, zerowe stężenie alkoholu w organizmie. Weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców. Pełnoletnie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będzie obowiązywać dwuletni okres próbny. Okres ten będzie dłuższy dla 17-latków. W czasie jego trwania będą obowiązywać zaostrzone zasady, mówił Radiu Katowice aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Zero tolerancji dla alkoholu. Młody kierowca nie może prowadzić pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,0 promila. Kierowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą mogli przewozić osoby poniżej 18 roku życia bez obecności odpowiedniego doświadczonego pasażera. Nie będą mogli także wykonywać transportu drogowego, rzeczy ani przewozu osób taksówką czy w ramach przewozu okazjonalnego.
0: Kierowców, którzy naruszą warunki okresu próbnego, mogą czekać konsekwencje administracyjne, włącznie z utratą prawa jazdy. W informacjach jeszcze Wenecja. Na tamtejszym festiwalu rozpoczyna się rywalizacja o nagrodę główną Złotego Lwa. W konkursie startuje 21 filmów. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
3: Pierwszy dzień konkursowych zmagań to nie tylko najważniejsze premiery, ale także spotkania z twórcami i rozmowy o tym, czym dzisiaj powinno być kino. Podczas wczorajszej inauguracji przewodnicząca jury Maggie Gyllenhaal mówiła m.in. o jego wyjątkowej roli. Można zapytać, jak to możliwe, że rozmawiamy dzisiaj o filmach, skoro świat znajduje się w stanie zagrożenia. Dla mnie odpowiedź wiąże się z empatią. Film otwiera w nas pewną przestrzeń i daje możliwość odnalezienia empatii w sobie, mówiła aktorka. A dziś na Lido rozpoczyna się już właściwa rywalizacja. Pierwszym filmem konkursowym będzie Wild Horse 9 Martina McDonagha. Film z samym Rockwellem, Johnem Malkowiczem i Steve'em Buscemi'm w obsadzie przeniesie widzów do Chile tuż przed zamachem stanu w 1973. To pierwszy z 21 filmów, które w ciągu najbliższych dni powalczą o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: A wiecorem publiczność zobaczy film Bucking Fastard Wernera Herzoga z Katie Rooney Marą oraz Orlando Bloomem. Festiwal potrwa do 12 września.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wrześniowy czwartek w wielu regionach od rana z przelotnym deszczem, a na Wybrzeżu i Podkarpaciu z burzami. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywisty.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, 8:06 już na zegarach, czwartek, trzeci dzień września 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie raz jeszcze, mówię dzień dobry. Słońce wzeszło dzisiaj o 5:50, a zajdzie o 19:20. Dzień trwa 13,5 godziny, a imieniny obchodzą Antoni, Bartosz, Bronisław, Gerard, Grzegorz, Izabela i Szymon. Za pół godziny naszym gościem jeden z Bartoszów będzie. Dokładnie Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl. A przed godziną dziewiątą jeszcze polecam Państwu naszą rozmowę z Martyną Podolską z redakcji kulturalnej, która opowie, co w tygodniu się w kulturze zdarzyło i co w weekend się wydarzy. A zaczynamy, jak zawsze, drugą, trzecią godzinę poranka od drugiej rozmowy politycznej.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do Polskiego Radia 24. Panie ministrze.
7: Z całą przyjemnością.
6: Dzięki. Panie ministrze, czy rzeczywiście obserwujemy zwiększoną liczbę rosyjskich prób dywersji u nas w kraju.

0: w Polsce.
1: Znaczy my od pewnego czasu, i to nie jest ten rok, ale od momentu również wojny na Ukrainie obserwujemy, że ze strony rosyjskiej i służb rosyjskich są podejmowane próby różnego rodzaju działań na terenie naszym Polski. To przede wszystkim i działania w internecie, to pamiętamy również próba wysadzenia toru kolejowego, to wloty balonów, to kwestie związane również z podpaleniem wtedy hali Mamoliwińskiej w Warszawie, a czy również zakładu we Wrocławiu. Natomiast w tej chwili mamy sytuację, która idzie w kierunku i daje nam podstawę do tego twierdzić, że w Skarżysku Kamiennym, WB Elektronik, mieliśmy sytuację, w której to osoba zamaskowana wtargnęła na teren zakładu, dokonała próby dywersji w postaci podpalenia i szybka reakcja służb spowodowała, że straty, które zostały wywołane jej działaniem, są o wiele po prostu mniejsze niż by oczekiwano, dlatego że to, co zostaną tam, co jak prowadzą w tej chwili postępowanie panowie zarówno z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, pokazywało, że ta osoba, która tam wtargnęła, by chciała dokonać większych zniszczeń. Mamy również sytuację w Lublinie, też również w zakładzie produkującym komponenty dla lotnictwa cywilnego i wojskowego. Podpalenia, tutaj wiemy, że straty są większe, bo szacunki Straży Pożarnej to 30 milionów złotych, około 30 milionów złotych, też być może jest elementem działań dywersyjnych, przy czym w Skarżysku Kamiennym prokuratura już wszczęła działania i postępowania w zakresie terroryzmu i działań dywersyjnych. Tutaj analizujemy jeszcze całą tą sytuację i prokuratura również w tym zakresie działa, więc nie ukrywajmy, jesteśmy krajem przygranicznym. Te działania dywersyjne są nie tylko w Polsce, to są również w Estonii, Litwie, a coraz więcej widzimy również za naszą zachodnią granicą po stronie niemieckiej, gdzie mamy akty dywersji na lotnisku, ale mamy przede wszystkim akcje dywersji skierowane przeciwko infrastrukturze krytycznej, jaką są sieci, czy też elektrownie elektryczne.
0: Panie ministrze, to zatrzymajmy się na chwilę. Co wiemy o sprawcach tych dwóch podpaleń w Lublinie i w Skarżysku Kamiennym?
1: Znaczy, w tej chwili toczą się postępowania, poszukiwania tych osób, dlatego że, powiem tak, nie mamy tych osób. Toczą specjalnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach został powołany specjalny zespół.
0: A wiemy, kim są? Są zidentyfikowani?
1: Nie, dlatego że po prostu w tej chwili toczą się postępowanie. Powiedzmy, jest po prostu usilne poszukiwanie sprawców. Wiemy, że mamy, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą Skarżyska Kamiennego, mamy wizerunek tej osoby, ale zamaskowanej. Mhm. Dlatego, że kamery, które są na terenie zakładu, zarejestrowały osobę zamaskowaną. Natomiast w Układzie Lublina tego nie ma, więc toczy się śledztwo. Każdy materiał jest zebrany, analizowany. I obiecuję, że sprawcy zostaną znaleźli.
0: Wie pan, pytam głównie nie o imię i nazwisko, tylko o narodowość tych sprawców.
1: No, trudno, panie redaktorze, mówić, że jakiej narodowości. Natomiast domyślamy się, jeśli chodzi o Skarżysko Kamienne, że być może to są akty dywersji, no, wywołane ze strony rosyjskiej. Natomiast dokładna wiedza, kto to był, jakich pobudek działał, dopiero będzie stwierdzona wtedy, kiedy uda nam się znaleźć te osoby.
0: Zapytam wprost, dlaczego te zakłady znalazły się na celowniku dywersantów?
1: Znaczy, dlaczego, to po prostu pokaże śledztwo. Natomiast na pewno z powodu tego, że zarówno, tak się domyślam, zarówno jeden i drugi jest zakładem współpracującym z firmami zbrojeniowymi. Jeśli chodzi o zakłady w Skarżysku Kamiennym, to są zakłady produkujące zarówno drony cywilne, jak i drony wojskowe.
0: W tym drony
1: również,
0: dla Ukrainy?
1: Również części czy drony dla Ukrainy. A jeśli chodzi, jak już powiedziałem wcześniej, zakład w Lublinie to zakład produkujący części zamienne do samolotów cywilnych, jak również samolotów wojskowych. A więc jest to atak w infrastrukturę dzisiaj zbrojeniową i musimy w tym zakresie również jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zresztą mówi tu o tym mój kolega, pan minister Mroczek, podjąć szczególne dzisiaj kroki ostrożnościowe. Owszem, mamy dzisiaj w polskim prawodawstwie zapisy, które mówią, że do infrastruktury krytycznej, tej szczególnej, to jest kilkaset zakładów, obowiązują szczególne zasady ochrony. Pozostałe zakłady mają obowiązek sporządzania tak zwanego planu po prostu ochrony, który jest opiniowany przez policję, ale widać, że być może nie wszystko zadziałało w tym zakresie. W wielu przypadkach dzisiaj zakłady, których właścicielem są prywatne osoby, z punktu widzenia kosztowego oszczędza na ochronie, zapewniając tą ochronę po prostu w układzie albo tylko kamerowym.

0: Natomiast dzisiaj wydaje się, że w większości zakładów, które zajmują się produkcją między innymi elementów zbrojeniowych czy amunicji, powinny być po pierwsze zakazy wlotów dronów na tym teren, na teren tych zakładów, dwa zakazy fotografowania, trzy być może zwiększone nakłady związane z ochroną nie tylko kamerami, ale również ludzką.
1: Jest rozważany scenariusz przekierowania części funkcjonariuszy mundurowych do ochrony takich obiektów?
0: Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, funkcjonariusze są od pilnowania porządku publicznego, przede wszystkim strzeżenia bezpieczeństwa Polaków. Od ochrony zakładów są firmy ochroniarskie i tutaj głównie powinny być nakład na dla po prostu...
1: Wie pan, jak wygląda struktura zatrudnienia często?
0: Proszę?
1: Wygląda struktura zatrudnienia,
0: panie redaktorze, też jest inna jeszcze rzecz. No, pytanie jest zasadnicze, dlaczego policja miałaby chronić prywatne zakłady. Tak, oczywiście z drugiej strony są to zakłady produkujące zbrojenie, ale zakłady osiągające określone po prostu zyski w postaci tej produkcji. Więc trzeba by było po prostu stworzyć, chcemy stworzyć takie prawodawstwo, takie powiedzmy rozwiązania, które nakładałyby obowiązek z jednej strony, oczywiście dlatego pracodawcy czy producenta zysk w postaci po prostu tego, że sprzedaje te artykuły na rzecz określonych podmiotów, ale z drugiej zapewnia bezpieczeństwo i ochronę tego zakładu, żeby nie doszło do ewentualnego kolejnego aktu.
1: Chociaż jak rozumiem, pan sam wspomniał, będzie się to wiązało dla tych przedsiębiorców z dodatkowymi
0: kosztami. Oczywiście, tak, tylko że to będzie prawdopodobnie przełoży się również w cenę, tak? Ale po prostu no, nie ma dzisiaj nic cenniejszego niż bezpieczeństwo. Po drugie, myślę, że największym elementem bezpieczeństwa jest dzisiaj każdy Polak i każda Polka, którzy powinni zwracać również uwagę na to, kto wokół takich zakładów, kto wokół infrastruktury krytycznej się pojawia, kto fotografuje, zachowuje się dziwnie i nie ma żadnego problemu informowania, powiedzmy nawet na numer 911. Policja będzie sprawdzała każdy taki przypadek.
1: Czy możemy chociaż w proporcjach powiedzieć, w danych powiedzieć, jakie są proporcje tych aktów udaremnionych do aktów skutecznie przeprowadzonych?
0: Znaczy, trudno mi po prostu powiedzieć, bo i tak z reguły, powiedzmy, o tych wszystkich aktach, które mają miejsce, państwo są informowani, powiedzmy, nie uciekamy się w sensie takim, że ktoś ukrywa tą po prostu informację, no, ale zdarzają się na pewno, powiedzmy, rzeczy niewielkie albo nieudane próby, o których po prostu nie mamy, powiedzmy, informacji, więc nie jestem w stanie określić panu, powiedzmy, dzisiaj liczbowo, ile takich...
1: Ale nie ma pan zastrzeżeń do działania polskiego kontrwywiadu?
0: Znaczy, nie mam zastrzeżeń do polskiego działania kontrwywiadu. Polski kontrwywiad działa, Polska Agencja Bezpieczeństwa działa, współpracujemy ze wszystkimi służbami, wymieniamy się informacjami i po prostu chcę zapewnić Polaków, Polska jest bezpieczna, powinniśmy czuć się bezpiecznie.
1: To jeszcze tylko zapytam o to, jak w rządzie jest interpretowane to działanie ze strony Rosji, ta intensyfikacja dywersji. Sam pan wspomniał o Niemczech, o Łotwie, o Polsce.
0: Znaczy jest
1: dlaczego
0: to po prostu
1: teraz?
0: Jest to próba w tej chwili po prostu wymuszenia być może zmniejszenia w ogóle pomocy dla strony ukraińskiej w obecnej sytuacji. Jak widzimy dzisiaj, Ukraina ma też problem z ochroną swojego nieba. Między innymi to te prośby o powiedzmy o dostarczenie patriotów. Z drugiej strony Rosja niszczy całkowicie infrastrukturę krytyczną ze strony ukraińskiej. Niedługo będziemy mieli jesień, potem zima i być może również próby olbrzymiej ilości mieszkańców Ukrainy szukania schronienia w krajach, które po prostu będą pozwalały tym mieszkańcom przezimować. Więc wydaje się, że tutaj jest to próba zniechęcenia do pomocy jak największej dla Ukrainy.
1: Panie ministrze, zmienimy temat. Czy wczorajsze działania policji podczas eksmisji na poznańskiej Malcie musiały być tak brutalne?
0: Znaczy, ja myślę, że tak po prostu będziemy oceniali to, czy one rzeczywiście były brutalne.
1: Ale widział pan te obrazki?
0: Widziałem te obrazki.
1: I pańska ocena tych działań
0: znaczy,
1: policji?
0: Powiem w ten sposób. Po pierwsze, jako osoba lewicowa jestem zawsze po prostu, mam taki powiedzmy, no, żal do tego, kiedy następuje eksmisja osób z miejsc ich zamieszkania. My wiemy, że pokłosiem tego, co stało się w Poznaniu, a więc działań policji, niestety jest przeszłość, czyli po pierwsze sprzedaż przez kurię gruntów jednocześnie z budynkami, które tam się znajdowały, na rzecz prywatnego dewelopera. Zapadł prawomocny wyrok o eksmisji. Policja pojawiła się tam. Najpierw była kwestia próby

0: negocjacji, grupy negocjacyjnej z osobami, które tam się pojawiły, w znacznej części też spoza terenu Poznania. Potem, kiedy nie dały one rezultatu, podjęto działania związane z realizacją wyroku sądowego, jakim była eksmisja. No i teraz powiem w ten sposób. Mamy 62 osoby zatrzymane, znaczy w sensie zostały wylegitymowane. Wobec nich zostaną skierowane wnioski o postępowanie w zakresie utrudniania, powiedzmy.
1: Naprawdę?
0: Znaczy z tym wiem, że policja robi po prostu postępowanie. Jak to będzie wyglądało w tej chwili, nie wiem. Ile z tych, powiedzmy, osób
1: ci
0: zostanie skierowanych.
1: Ci stawiali ludzie bierny opór.
0: Natomiast to, czy po prostu jakie było zachowanie policji, będzie elementem analizy ze strony również, myślę, że komendanta głównego, jak i komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu. Uważam, że do takiej sytuacji nie powinno dojść. Niestety.
1: No to wyglądało, panie ministrze, powiedzmy wprost, to w niektórych momentach wyglądało jak jakieś średniowieczne metody tortur z wyciąganiem, rozciąganiem ludzi. Czy w ogóle potrzebna była interwencja policji? Czy nie lepiej byłoby, gdyby ministerstwo, gdyby policja zdecydowała o odstąpieniu od tej eksmisji, jeśli był taki opór?
0: Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Na pewno z punktu wizerunkowego tak, ale z drugiej strony mamy jako policja określone po prostu obowiązki wynikające z, po prostu nie chcę bronić policjantów, wynikające z wyroków sądowych nakazujących eksmisję, i policja miała być elementem zabezpieczającym wykonania.
1: A stała się elementem przemocy.
0: Panie redaktorze, nie chciałbym po prostu oceniać, będziemy prowadzić.
1: Nie, panie ministrze, ale to jest bardzo ważne, bo tak. ja wczoraj patrzyłem na te obrazki i prawdę mówiąc, one były tak brutalne i tak pełne przemocy, że było trudno na to patrzeć. I zastanawiałem się, która z obietnic przedwyborczych jest właśnie realizowana? Czy obietnica o wsparciu słabszych mieszkańców? Czy obietnica o rozdziale państwa od kościoła? Czy w końcu obietnica o tym, że nigdy policja nie będzie działała tak brutalnie, na przykład jak na protestach kobiet?
0: Panie redaktorze, obiecuję państwu, że dokonamy po prostu analizy tego i wyjaśnienia, powiedzmy, czy działania policji były adekwatne do sytuacji.
1: No tak, ale panie ministrze, to szczególnie dla pana, dla człowieka z lewicową duszą. No, mamy ludzi, którzy są wzięci za zakładników jako element sprzedaży pomiędzy kościołem a deweloperem. I wchodzi państwo polskie. I zamiast państwo polskie pomóc tym osobom, to państwo polskie policja stała się jakąś służbą mundurową spółki dewelopersko-kościelnej.
0: Znaczy, stała się elementem wykonania wyroku sądu i, powiedzmy, wykonania prawa. Natomiast z punktu widzenia, mogę powiedzieć, kościoła, bezduszności kościoła, który po prostu...
1: Bezduszności policji, bezduszności służb państwa, które zamiast stanąć po stronie mieszkańców, stanęły po stronie interesów i pieniędzy.
0: Według informacji uzyskanej z policji, większość tych osób, która tam była, nie było mieszkańcami Poznania, były to osoby, które próbowały zablokować tą eksmisję. I mogę tylko powiedzieć jedno, będziemy chcieli po prostu wyjaśnienia.
1: Panie ministrze, będziecie chcieli tak samo jak wyjaśnienia tych policjantów, którzy brutalnie z biura, z BOA zachowywali się wobec protestujących kobiet? Przecież żaden z tych funkcjonariuszy nie ponosi żadnych konsekwencji za bicie kobiet pałkami teleskopowymi. Pan dobrze o tym wie.
0: Toczy się postępowanie i mogę tylko wtedy przeprosić za to, co się stało wtedy.
1: Ale to dlaczego postępowanie nie ma swoich efektów? Przecież te protesty były 5 lat temu.
0: Znaczy, to być może administracja działa tak po prostu.
1: No ale to wie pan, no jeśli przyzwalamy na jedno brutalne zachowanie policji, to nic dziwnego, że kiedy dochodzi do tak prostej sprawy właściwie, jak dokonanie eksmisji, ta brutalność się pojawia po raz kolejny. Przecież tam ludzie byli wczoraj podduszani, wyciągani po prostu siłą, przemocą przez kilku funkcjonariuszy. Jedna osoba była ciągnięta jednocześnie za ręce, za nogi. No przecież to nie powinno w cywilizowanym państwie tak wyglądać.
0: Panie redaktorze, mogę tylko powtórzyć. Będziemy żądali wyjaśnień i sprawdzenia, analizowali, czy postępowanie policjantów było zgodne z prawem.
1: Nie, mam głębokie wątpliwości co do tych procedur kontrolnych w samej policji i zdolności policji do samooczyszczania się. Panie ministrze, sprawa kryptoaktywów i kryptowalut w Polsce. Rozumiem, że jest już przesądzone, że tego prezydenckiego weta nie uda się odrzucić.
0: No nie wiem, no okaże się jutro na sali sejmowej. Mam nadzieję, że u wielu kolegów głównie, myślę, chyba z ugrupowania pana premiera Morawieckiego nastąpi orzeźwienie i będą głosowali w sposób inaczej. Inaczej po prostu pokażą, że po pierwsze nie różnią się w żaden sposób od posłów Prawa i Sprawiedliwości,

0: że dla nich ważniejsze jest po prostu przede wszystkim to, że są w jednym, można powiedzieć, bloku partyjnym, czyli prawicowym, a tylko na pozornie rozdzielili się z Prawem i Sprawiedliwością. No i że mogą nadal, pozwalają po prostu dziać się temu, tak, temu, co się dzisiaj, powiedzmy, wydarza, czyli, powiedzmy, utraty wielu, powiedzmy, swoich środków i majątku przez osoby.
1: Prokuratura, inaczej, przepraszam, jak pan ocenia działania prokuratury, bo znaczy, tu opozycja ma dużo wątpliwości, mówi, że działa na polityczne zlecenie.
0: Znaczy nie działa na polityczne zlecenie, dlatego że prokuratura po prostu prowadzi te postępowanie od pewnego po prostu czasu. Dzisiaj mamy osobę, która chce zeznawać, jak wiemy, powiedzmy sam szef Zonda Krypko, niektóre media podają, że stał się nawet małym świadkiem koronnym. Wiemy również ze strony prokuratury, bo cały czas toczy się śledztwo, objęte jest tajemnicą, że niektóre osoby zgłaszają się, same chcą zeznawać, a więc to nie jest efekt po prostu tego, że prokuratura działa na jakieś polityczne zamówienie. No, proszę mi pokazać, który z polityków dzisiejszej koalicji rządowej specjalnie wyjeżdżał poza zagranicę kraju, żeby spotykać się z przedstawicielami Zonda Krypto, który po prostu przyjmował korzyści materialne, otrzymywał zegarek innego rodzaju, powiedzmy, korzyści w postaci opłaty za podróże. Kto po prostu, który z polityków koalicji rządowej otrzymywał dotacje na finansowanie swoich po prostu fundacji. No, wszystko jest to po stronie albo Konfederacji, albo Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj państwo zrzucają na polityczne działania prokuratury, chcąc chronić swoich po prostu, pewnej części ciała.
1: A któreś z propozycji prawicy pan popiera? Te komisje interesu publicznego albo komisje śledczą?
0: Panie redaktorze, nie popieram żadnej z nich. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że nie ukrywajmy, bo to jest tak, jakbym kiedyś chyba jeden z polityków lewicy powiedział, że karpie proszą już o wcześniejsze, powiedzmy, święta Bożego Narodzenia.
1: Przyspieszenie Wigilii.
0: Tak, objęcie Bożego Narodzenia, bo chcą po prostu się szybciej po prostu zgłosić do kolejki na patelnię. Ale po prostu powiem w ten sposób. Mamy rok do wyborów. Zanim część tych osób uzyskałaby prawo do dostępu do dokumentów niejawnych i tajnych. Dwa, mielibyśmy sytuację z jednej strony, że prowadzi postępowanie prokuratura, z drugiej strony komisja. Wyciąganie sobie wzajemnych dokumentów. Dwa, przy tej komisji, o której mówią panowie, a więc komisji niezależnej, mamy sytuację taką, że po prostu te osoby, musielibyśmy im płacić, a więc dodatkowe pieniądze. Mamy rok, zanim komisja by się rozwinęła, komisja stała się by elementem kampanii wyborczej, a nie po prostu rzeczywistego wyjaśnienia tej sprawy. Zostawmy sprawę prokuraturze. Widać, że prokuratura działa. Są określone już podejmowane działania. Kolejne, jak państwo wiedzą, trzy osoby są zatrzymane, związane z najbliższą wiedzą być może o tym, co stało się z byłym szefem Zonda Krypto, jeszcze wtedy w innej nazwie. I mam nadzieję, że działania prokuratury doprowadzą w najbliższym okresie czasu do pełnego wyjaśnienia tej sprawy, choć albo większego wyjaśnienia. Nie ukrywajmy, że tak jak zapowiada prokuratura, być może w najbliższych dniach mogą być kolejne zatrzymania.
1: Stawiam z premedytacją pytanie z tezą i pół minuty dla pana ministra na odpowiedź. Dlaczego Lewica poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału?
0: Znaczy, powiem tak. Jeśli chodzi o Lewicę, Lewica podjęła kierunkową decyzję. My ją przedstawimy w piątek. Zresztą będzie ją prezentowała pani przewodnicząca. Ja, jak pan zapyta mnie samego, zagłosuję za panem Berkiem, dlatego że uważam, że jest znakomitym prawnikiem. Poprzednio również przecież ze strony Lewicy posłowie i ministrowie byli elementem, znaczy byli członkami Trybunału Konstytucyjnego. Ten Trybunał Konstytucyjny po prostu potrzebuje ludzi, którzy będą go po prostu rzeczywiście mogli naprawić, bo dzisiaj obecny kształcie on w ogóle nie funkcjonuje.
1: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z klubu Lewicy. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę i naprawdę liczę na wyjaśnienia tej interwencji wczoraj w Poznaniu, bo ludziom wyrządzono po prostu krzywdę. Bardzo serdecznie dziękuję. Za 2,5 minuty, 8:30 i najnowsze informacje.
2: Dziękuję. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99.

0: Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Rząd jest zdeterminowany, by uregulować ten rynek, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: Od wielu miesięcy rząd próbuje wprowadzić w życie bardzo dobrą ustawę, która miała chronić naszych obywateli przed tego typu firmami i przed takim działaniem przestępczym, które doprowadza wielu ludzi do bankructwa. To się niestety z przyczyn politycznych nie udaje. Mamy kolejne weta prezydenta.
9: Przeciwko odrzuceniu weta będzie głosowała Konfederacja, zapowiedział to w Polskim Radiu 24 Bartłomiej Pejo z tego ugrupowania.
11: Będziemy przeciwni. To,
12: przeciwni tutaj, ustawie.
11: Przeciwni ustawie. Sprawę trzeba postawić jasno, że ta ustawa rządowa jest absolutnie niezwiązana z zondą krypto i w ogóle z kryptowalutami, z zabezpieczeniem Polaków przed tego typu sytuacjami, przed niebezpieczeństwem, jakie kryje się na giełdach kryptowalutowych, czy to zonda krypto, czy każda inna.
9: Do odrzucenia weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli Sejm odrzuci weto, prezydent Karol Nawrocki będzie musiał podpisać ustawę. Teraz Częstochowa, gdzie 25 października odbędzie się referendum. Mieszkańcy miasta zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji prezydenta i radnych. Zdania częstochowian są podzielone.
13: Zasłużyli sobie.
14: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
15: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc nie mogę się wypowiadać źle.
9: Zgodnie z przepisami, jeśli referendum będzie ważne, to premier wyznaczy komisarza, który będzie rządzić Częstochową do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie. Po wykryciu alkoholu podczas kierowania samochodem utrata uprawnień. Weszły w życie przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. I jak mówi rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński, to dobre i potrzebne zmiany.
16: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki budowania prawidłowych nawyków. No bo jeżeli ktoś w krótkim czasie po

0: popełnia dwa, więcej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu, to trudno uznać w takim scenariuszu, że ten proces przebiega prawidłowo, a to wydłużenie okresu próbnego nadaje taki dodatkowy czas na zmianę zachowania.
1: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców.

0: Pochmurno i deszczowo dzisiaj w całym kraju z temperaturą nieprzekraczającą 25 stopni. Tyle wskażą termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce. 24 województwo świętokrzyskie i śląskie. 23 dolnośląskie i opolskie oraz mazowieckie i podlaskie. 22 stopnie w Wielkopolsce i ziemi łódzkiej oraz na Kujawach, a 18-20 stopni nad Bałtykiem. Ósma 34.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Bez polityków, z ekspertami, z komentatorami, a pierwszym naszym ekspertem jest redaktor Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl. Witamy po wakacjach, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi bardzo.
0: To jaki ten nowy sezon polityczny? Rzeczywiście zonda krypto otwiera nam w kwestia kryptoaktywów, odpowiedzialności otwiera nam ten nowy sezon?
2: Tak to wygląda. Wydaje się też, że to będzie sezon gorący i długi, bo po tym jak mogliśmy oddechnąć od poprzednich wyborów, zaczyna się nam chyba prekampania już teraz. Tak, o, będzie teraz to słowo wracało chyba po dłuższym czasie. Prekampania. Proszę się do niego przyzwyczaić, bo wydaje mi się, że o tym trzeba już mówić, że wybory parlamentarne w przyszłym roku de facto teraz zaczynają się od takiej strony gorączki politycznej.
0: Czyli rozumiem, że o zonda krypto i o powiązaniach prawicy z kryptowalutami usłyszymy ze strony rządu jeszcze nie jeden raz.
2: Nie jeden raz. Słyszeliśmy już chyba 3 razy bodajże, ta ustawa była uchwalana. Mamy teraz gotowania nad wetem tej ustawy. I pewnie ten temat będzie wracał, możliwe, że aż do samych wyborów, jeśli on będzie grzał, a myślę, że będzie grzał.
0: A jest przełożenie tego tematu rzeczywiście na, w pańskiej ocenie, na poparcie dla partii politycznych? To znaczy, czy kolejne ujawnione informacje na temat zonda krypto, powiązań polityków, czy tego, jak Przemysław Kral prowadził swój biznes, czy to jeszcze wpływa na postawę wyborców w jakikolwiek sposób?
2: W tym momencie wydaje mi się, że ten temat trochę został przykryty innymi sprawami ważnymi, które w wakacje, które były wyjątkowo polityczne, aktywne, bym powiedział, jeśli chodzi i takie aktywne i bym powiedział bardzo dużo afer, prawda, w wakacje omawialiśmy. Więc w tym momencie kryptowaluty trochę zniknęły z radarów, myślę, że też wyborców, natomiast wszystko zależy od tego, co uda się ustalić dalej w tej sprawie. I kogo będą dotyczyły oskarżenia, bo prawdę mówiąc, na razie wydaje mi się, że widzimy tylko zupełnie szczyt tej góry lodowej, to co jest nad wodą, a pod spodem jeszcze jest bardzo dużo do odkrycia. No i właśnie, pytanie, co odkryjemy, co odkryje prokuratura, a co może ujawnią dziennikarze śledczy, bo wydaje mi się, że ostatecznie na dziennikarzy śledczych w tym sezonie możemy bardzo liczyć. Pokazują oni, że potrafią uważnie przyglądać się i patrzeć na ręce zarówno władzy, jak i opozycji.
0: To z pewnością w przypadku niektórych mediów, a właściwie większości mediów, bo nie wszystkie wyznają takie zasady. Prawo i Sprawiedliwość ma się czego obawiać w związku z tą aferą? Czy, bo mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy się dużo bardziej i musi się tłumaczyć niż Konfederacja. I to już powoli zaczyna przypominać takie zjadanie własnego ogona ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No, komisja interesu publicznego, brak odpowiedzialności dla Michała Moskala, udawanie, że nie było żadnych pieniędzy z zonda krypto dla Ziobry czy dla Wiplera w tym przypadku z Konfederacji. Czy jest pomysł, czy widzi pan pomysł na wyjaśnienie tej afery po stronie prawicowej?
2: No, widać, że jeśli chodzi o samo Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus, bo w tej sprawie trzeba mówić jednak o nich jakoś w jednym bloku tematycznym, prawda, że nie ma takiego pomysłu w tym momencie. Nie ma, jest takie przerzucanie się odpowiedzialnością, czy Mateusz Morawiecki był za ograniczeniem handlu kryptowalutami, czy przeciw, kto właściwie do tego dążył, kto nie, kto blokował. Kto był kolegą, nie wiem, prezesa Piesiewicza z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czy Jacek Sasin ma za to przeprosić, czy nie. Widać chaos i widać taką dużą niepewność też, wydaje mi się, właśnie dotyczącą tego, co dalej odkryje prokuratura. I

0: i to się dopiero będzie kształtowało. Ewidentnie PiS nie ma na to pomysłu jeszcze. Konfederacja chyba trochę idzie w zaparte w tym sensie, że trochę przyjęła taką taktykę, która jest popularna na dużej części prawicy międzynarodowej, wydaje mi się. Czyli takie, jeśli coś złego, to na pewno nie my, w ogóle dajcie nam spokój, umywam ręce, udajemy, że nic się nie stało. I trochę Wippler jest tutaj problemem oczywiście w tej sprawie, bo u niego jakby widać najbliżej te powiązania z rynkiem kryptowalut. Natomiast na razie Konfederacja tak próbuje grać na taką właśnie siłę antysystemową, która jest obok tego wszystkiego, jakoś teflonowo przejść wokół czy obok tej afery. I tu znowu pytanie jest takie, na ile to się uda? Bo wydaje się, że jeśli chodzi o szkody społeczne w tej sprawie, one mogą tylko rosnąć. Dlatego taka strategia na dzisiaj chyba działa. Zwłaszcza, że Konfederacja jest partią, która nie była nigdy w rządzie i wydaje się, że to jej bardzo pasuje, to też buduje taką właśnie taki wizerunek antysystemowości wciąż.
1: Ale to też zmniejsza poniekąd jej winę w sprawie kryptoaktywów, to znaczy czymś innym jest styk partii rządzącej i giełdy kryptowalut, a czymś innym jednej z partii opozycyjnych jeszcze podówczas, no bez jakichś wizerunków na rewelacyjny wynik wyborczy, czy też na przejęcie władzy w przypadku Konfederacji.
0: No tylko czytajmy to już w kontekście tego, co powiedziałem na początku, czyli tego, że zaczynamy się kampania do wyborów, czy prekampania do wyborów parlamentarnych, czyli innymi słowy, to jest duży dylemat i podstawowy właściwie dylemat, jaki czeka obie Konfederacje w najbliższych miesiącach. Znaczy z jednej strony one jadą na tym wizerunku takich właśnie partii antysystemowych, które nie rządziły, więc mają mniejszą odpowiedzialność. Natomiast gdyby, i w tym momencie tak sugerują sondaże, miałyby one większość wraz z PiS-em i Mateuszem Morawieckim, miały tworzyć rząd, no to jest diametralna zmiana, która jak patrzymy na to, jak działają partie takie właśnie antysystemowe w Europie i na świecie, znaczy dwie rzeczy. Znaczy albo muszą do tego rządu wejść i wziąć odpowiedzialność i stracić swój tak naprawdę główny kapitał polityczny, taki wizerunkowy, albo z drugiej strony, no muszą utrwalić się w tej opozycji, no i w pewnym sensie stracić okazję do wpływu na rzeczywistość. Co wybiorą? Może do mainstreamu w ogóle przejdą, bo też tak trochę się dzieje na przykład, jeśli patrzymy na Giorgia Meloni we Włoszech, prawda? To jest fascynujący dylemat i myślę, że o tym będziemy też rozmawiali w tym kolejnym roku pewnie.
1: Giorgia Meloni, dzisiaj ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, że jest jak Angela Merkel, że staje się jak włoska Angela Merkel, jest najdłużej urzędującą premier po zaprzestaniu walk w II wojnie światowej. To teraz chciałem zapytać o tę stronę rządową pana, bo przypominam, że Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu Więź.pl, jest naszym gościem, bo rząd zdecydował się te ostatnie tygodnie poświęcać, jak nie ostatnie lata, na nieustanne przekonywanie wyborców, że rozliczenia poprzedników to jest to, na czym wyborcom zależy najbardziej. Ciągle słyszymy o tym, co PiS zrobiło 7, 6 czy 3 lata temu, a ze wszystkich badań wynika, że to w ogóle nie to, co wyborców interesuje najbardziej. Służba zdrowia, której reformy nadal nie doczekaliśmy, autorstwa minister Sobierańskiej i Grendy. Obronność, no tutaj sytuacja jest nieco inna po stronie rządu. Edukacja z protestem chociażby ostatnio nauczycieli z niewystarczającymi płacami. To są tematy, które interesują wyborców. Zastanawia mnie, skąd taka wiara po stronie koalicji rządzącej, że rozliczeniami PiS-u zakryją brak osiągnięć w innych dziedzinach.
0: To się da chyba wytłumaczyć dwoma rzeczami. Po pierwsze, tym, że rząd, a zwłaszcza Koalicja Obywatelska stała się trochę takim niewolnikiem silnych razem, takiej sekty najwierniejszych zwolenników, najgorętszych, najbardziej zaangażowanych w spory takie w mediach społecznościowych tej koalicji rządzącej, której przewodzi chyba Roman Giertych, tak trzeba powiedzieć. I wydaje mi się, że to już jest zjawisko, które widać od kilku lat, że to się nasila. I jeśli chodzi o obecny rząd, ono raczej go obciąża i stwarza mu długofalowe problemy. Zwłaszcza jeśli popatrzymy sobie, jak bardzo w ostatnich miesiącach zmieniło się poparcie dla prezydenta Nawrockiego w stosunku do poparcia rządu, prawda? Znaczy ten ruch jest ewidentny, że Karol Nawrocki jako taka główna dzisiaj oś polaryzacji między rządem a, no właśnie, oponentami politycznymi, On zyskuje na tej polaryzacji, a rząd traci. I to też trochę wynika z tego, że oczywiście prezydent ma taką rolę w polskim systemie, któremu to ułatwia. Natomiast rząd ewidentnie, to co pan redaktor mówił, nie skupia się na tematach systemowych, na tych tematach, które tak naprawdę interesują nas w codziennym życiu. Bo my codziennie spotykamy się z tym, że ochrona zdrowia jakoś nie jest, czekamy w

0: w długich kolejkach, nie jest nam dostępne tak, jakbyśmy chcieli, albo dowiadujemy się o kolejnych aferach, o wielomilionowych zarobkach wąskiej grupy lekarzy i nas to bulwersuje, bo...
1: Ja tylko dodam, ja wiem, że to jest zawsze taki przykłady anegdotyczne, to najgorsze przykłady, ale ostatnio rozmawiałem z jedną ze swoich koleżanek, która... No, rozmowa dotyczyła Trybunału Konstytucyjnego i usłyszałem, co mnie tak na dobrą sprawę obchodzi, że Maciej Berek będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jeśli ja po śmierci bliskiej osoby nie mogę się skontaktować z sądem w sprawie spadkowej. No więc mam wrażenie, że takie rzeczy interesują i znaczą dla wyborców dużo więcej niż ostatecznie, ja już to wczoraj mówiłem, to jest jakiś spór kilkudziesięciu osób w Warszawie o to, kto będzie w budynku przy Alei Szucha.
0: 38 milionów Polaków jest niewolnikami wąskiej grupy elit prawniczych, którzy sobą walczą o wpływy w polskim systemie sądownictwa. To najkrócej chyba da się to w ten sposób
1: Trudno ująć. Się nie zgodzić.
0: I to jest jeden wymiar tego problemu, ale co do tych anegdotycznych dowodów, to powiem, że kiedyś rozmawiałem, robiłem wywiad z profesorem Cywińskim Bogdanem, jednym z naprawdę mądrzejszych ludzi, jakich spotkałem w życiu, i powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, która mi wtedy trochę mnie oburzyła wtedy, a teraz myślę sobie, że to było mądre całkiem, że mówi, że kiedy opowiada studentom o czasach na przykład okupacji niemieckiej, o postawach Polaków wobec tej okupacji, mówi: słuchajcie, ja wam opowiem, jak ja to znam z badań, ale jeśli we waszych rodzinach są opowieści, które krążą i są inne, to wierzcie bardziej swoim rodzinom niż mi. Coś w tym jest. Znaczy, my patrzymy na rzeczywistość, fajnie jest mieć ogólny ogląd faktów, natomiast ostatecznie doświadczamy jej w określony sposób i to, jakie to doświadczenie jest, kształtuje też nasze wybory polityczne. Czyli innymi słowy, dokładnie to ten przykład z sądem jest doskonałym przykładem, prawda? Znaczy, jeśli będziemy mieli super ułożony z perspektywy rządzących skład Trybunału Konstytucyjnego, to bardzo fajnie dla rządzących. Ale czy to jest dobre dla Polaków, którzy czekają na wpis do KRS, na wpis do ksiąg wieczystych,
1: Na załatwienie w sądach najprostszych spraw.
0: Na
1: czekanie na wyznaczenie pierwszego terminu, na rozprawy rozwodowe, które też oczekuje się miesiącami, tygodniami, jak nie miesiącami. To tym bardziej wrócę do tej swojej kwestii. To znaczy, skąd przekonanie, bo widać, że ta kampania wyborcza po stronie koalicji rządzącej z oczywistych też przyczyn, zrozumiałych, jeśli patrzy się na uzysk tych 3 lat, będzie się koncentrowała wokół tego, że wokół takiej tezy: być może wiele rzeczy nam się nie udało, ale pomyślcie, jeśli nie my, to dojdzie do władzy Czarnek z Morawieckim, Braunem i jeszcze tam Mentzenem, więc to znowu będzie kampania oparta na strachu. I z drugiej strony, po stronie opozycji też, być może nie mamy pomysłu na Polskę, być może nie wiemy, w jakiej konfiguracji uda nam się stworzyć rząd, ale jak nie my, no to Tusk, Giertych i Czarzasty.
0: Znaczy, to jest bardzo groźna perspektywa, na ten moment rzeczywiście dość realistyczna. To słowa, że nie mamy pomysłu na Polskę, dotyczą chyba całej klasy politycznej obecnie, albo prawej całej. No bądźmy łaskawi, że być może są tam jacyś sprawiedliwi, ale raczej to są osoby w mniejszości, prawda? Znaczy, faktycznie jest tak, że nie widać konkretnego pomysłu na dalsze działania, na rozwój Polski tak naprawdę. Znaczy, jest jakiś konsensus w tych sprawach, prawda, ogólnym, w sprawach rozwoju naszych zasobów energetycznych, pójścia w dywersyfikację tych źródeł pozyskiwania energii, inwestycji ostatecznie też większych, takich infrastrukturalnych, łącznie z lotniskiem i koleją dla całej Polski. Tutaj jest jakiś konsensus, ale już wiemy, że w szczegółach się partie różnią, tak? Natomiast jeśli patrzymy głębiej, no właśnie, problem polega na tym, jak sobie poradzić z tymi najbardziej codziennymi wyzwaniami, które dotykają Polaków, o których już mówiliśmy w tej rozmowie. I to jest jedna rzecz. A z drugiej strony wydaje się, że też wynika ten dylemat, czy ten paradoks, o którym tutaj mówimy, czyli, prawda, takie samozadowolenie trochę polityków z tego, że walczą ze sobą, a nie rozwiązują problemów Polaków, to wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, jest taki jednak globalny trend, by grać na polaryzację i emocje w polityce, nie na rozwiązania, tylko właśnie na te dwie kwestie. No i to ciekawe, bo myśmy w więzi zrobili 3 lata temu takie badania, ale one są wciąż bardzo aktualne wśród osób wykształconych lepiej w Polsce na temat tego właśnie, jak polaryzacja i radykalizacja postępują w tej grupie Polaków. No i okazuje się, że jednym wspólnym mianownikiem jest to, że my bardzo angażujemy się emocjonalnie w politykę, bardzo się martwimy, ale jednocześnie nie rozumiemy jej. Nie wiemy, jak działa. Nie znamy jej przepisów, nawet, mówię, wśród ludzi wykształconych. Mhm. To pokazuje, że właśnie jakby jest taki trochę emocje polityczne, to, że ktoś kogoś nie lubi, Sasin się kłóci z kimś, albo z kimś się kłóci Giertych, to nas angażuje, ale wcale nie pomaga zrozumieć sytuacji politycznej.

0: Więc to jest takie trochę, bym powiedział, polityczne zacofanie, takie pójście w kierunku emocji.
1: To na koniec nie mogę sobie odpuścić, bo mam wrażenie, że stało się wczoraj coś bardzo ważnego, to znaczy podczas eksmisji w Poznaniu na poznańskiej Malcie 30 osób próbowało ochronić jedną z ostatnich mieszkanek tego osiedla przed eksmisją, po tym jak kościół sprzedał nieruchomość wraz z mieszkańcami deweloperowi. I już to mówiłem w rozmowie z Wiesławem Szczepańskim. Patrzyłem wczoraj na te niezwykle brutalne obrazki. Zastanawiałem się, która z obietnic rządu była realizowana wczoraj podczas tej interwencji policji. Czy ta obietnica o stawaniu po stronie słabszych, czy obietnica o tym, że nigdy policja nie będzie działała tak brutalnie jak na protestach kobiet. Jak pan patrzy na to, co się wczoraj wydarzyło?
0: Murem za polskim mundurem chyba tak rząd do tego podszedł, kopiując hasło poprzedników. Wydaje mi się, że to jest kompromitacja rządu, to jest kompromitacja jeszcze bardziej kościoła, mam wrażenie, w Polsce. Jednak więź jako medium, gdzieś odwołując się do katolicyzmu, my na to patrzymy bardzo krytycznie. I ewidentnie jest to taki właśnie pokaz siły silnych wobec słabych. I znowu pytanie jest takie, czy takiej polityki chcemy? I czy takiego kościoła chcemy? No wydaje mi się, że nie i znowu jest jakieś takie zakotwiczenie się w emocjach, brutalności, sile. Bardzo smutne.
1: I czy państwo właśnie w takim sporze pomiędzy mieszkańcami a spółką kościelno-deweloperską powinna stawać po stronie tych pierwszych, czy tej drugiej? Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl. Fajnie było pana gościć z powrotem na antenie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, wzajemnie.
1: A w naszym studiu o 8.49, a nawet już chwilę wcześniej czekała na swoją kolej Martyna Podolska z redakcji
2: Przysłuchiwałam się.
1: Ale nie będziemy cię pytać o tak trudne, z redaktorem Bartosikiem, o tak trudne tematy jak polityka. Dobra?
2: Na szczęście.
1: Redaktor Bartosik, ja
2: teraz czas na kulturę.
1: To czas na kulturę.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
2: A panowie się żegnają, a ja chciałam rozpocząć od pytania do ciebie, Rochu.
1: Jestem gotowy.
2: Jakie masz plany na wrzesień?
1: Urlop. Od poniedziałku idę na dwutygodniowy urlop.
2: Dwutygodniowy urlop we wrześniu?
1: Tak, ale bo w wakacje dzielnie pracowałem.
2: To wspaniale, bo
1: masz
2: ja...
1: Masz coś do polecenia?
2: Tak, bo ja mam garść, nawet nie chodzi o jechanie, tylko ja mam garść informacji kulturalnych, co będziemy wszyscy, mam nadzieję, robić we wrześniu. No to co będziemy oglądać, czego będziemy słuchać, w czym będziemy uczestniczyć.
1: Pióro w ręku i notuję.
2: No to zaczynamy od naszego wspaniałego, cudownego wokalisty, śpiewaka. No właśnie, nawet nie wiem, jak powinnam powiedzieć o tym geniuszu. O swoich planach na wrzesień, nie tylko, ale na tych najbliższych planach opowie nam Jakub Józef Orliński.
5: Zaczynamy w Auvers-sur-Oise. To jest miejsce, gdzie zmarł Van Gogh. Tam byliśmy razem z Michałem Bielem, moim pianistą, już dwa razy. Teraz będziemy jechać trzeci raz. To będzie nasz recital. Później gramy w Dolomitach we Włoszech z Il Pomodoro. A następnie Bayerische Staatsoper, czyli Monachium, opera, a właściwie oratorium Semele scenicznie, które już wykonywaliśmy w Monachium dwa lata temu. To jest taka produkcja, która krąży. Teraz byłem w styczniu w Amsterdamie i też było właśnie to Semele. I ono wraca na główne deski teatru w Monachium.
2: To Jakub Józef Orliński. A dlaczego ja dzisiaj o tym mówię? No bo rozpoczął się wrzesień, a wraz z rozpoczęciem września rozpoczynają się sezony teatralne, filmowe, operowe. Rozpoczyna się też sezon teatru telewizji polskiej już w najbliższy poniedziałek.
1: Król Maciuś I.
2: Król Maciuś I i o tym spektaklu, ale nie tylko o tym, co nas czeka tej jesieni, opowiada dyrektor tej instytucji Michał Kotański.
6: Zależało mi na tym, żeby zacząć sezon od spektaklu, który będą chcieli obejrzeć wszyscy, a później te spektakle będą coraz bardziej różnorodne. Zależy mi na tym, żeby teatr telewizji odzwierciedlał to, co się dzieje w polskim teatrze, wszystkie jego nurty i te bardziej klasyczne i te bardziej prowokacyjne, ale pamiętam o tym, że musimy o naszych widzów dbać i Król Maciuś I jest taką gatunkową propozycją, która myślę będzie się podobała większości widowni.
2: Och, myślę, że będzie się podobała. To spektakl familijny, odnoszący się wprost do powieści z 1922 roku Janusza Korczaka. Ponadczasowa opowieść o odpowiedzialności, o przyjaźni, o tym, że musimy dobrze traktować dzieci, bo to przecież one któregoś dnia będą rządzić światem. Nie tak jak ten tytułowy Król Maciuś, 10-letni chłopiec, który zostaje zmuszony przez okoliczności do

rządzenia swoim krajem. A to jest opowieść w reżyserii Tadeusza Kabicza. Dużo muzyki, dużo uśmiechu, chociaż to też poważna przecież jest

0: Dobrze wyszło, ale to już sami Państwo ocenią.
1: A myślisz, że ta opowieść będzie pouczająca dla młodych widzów?
0: Myślę, że tak. Dla młodych, ale także dla starszych, bo nie wiem, czy wiecie, ale Król Maciuś I jest nie tylko dla młodszych widzów, tylko też dla starszych.
1: Bo wszyscy możemy się nauczyć czegoś.
0: Tak, wszyscy możemy się nauczyć.
1: A co z tym śpiewaniem? Bo śpiewasz i to świetnie śpiewasz w tym spektaklu, bo to jest też trochę muzyczna opowieść.
0: Dziękuję bardzo. Tak, jestem w ogóle zadowolony, że mogłem zaśpiewać przynajmniej te dwie piosenki. Myślę, że połączyć te dwie moje największe pasje, czyli śpiew i aktorstwo, było ogromną przyjemnością, tak jak samo zagranie w tym spektaklu.
1: A to musisz nam trochę zanucić na koniec.
0: No to na przykład siedzę

0: what?
1: Umiałbyś tak wyciągnąć trochę? Spróbujesz? Wie,
2: przed mutacją bym spróbował, tak, jakieś 15 lat temu.
1: A Tymona Witkowskiego śpiewającego i nie tylko będą Państwo mogli zobaczyć w najbliższy poniedziałek 20.55 w telewizyjnej jedynce. Teatr Telewizji startuje właśnie od Króla Maciusia I, ale wrzesień będzie podyktowany przede wszystkim dwóm lalkom tej serialowej najpierw, bo 16 września na platformie Netflix zadebiutuje 6-odcinkowy serial Pawła Maślony w roli głównej Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart i będzie co oglądać.
3: Pan tu przyjechał w interesach?
4: Szukam kapitału, tak.
3: Tutaj raczej trwa zabawa.
4: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
1: 16 będziesz jeszcze miał urlop? No to idealnie, bo to będziesz mógł w całości obejrzeć naraz 6-godzinną opowieść.
2: Ja w ogóle mam olbrzymią satysfakcję z tego, że dożyliśmy takich czasów, w którym to międzynarodowy koncern, także z polską wytwórnią, rywalizują w taki pozytywny sposób o reinterpretację dzieła z XIX wieku. To jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Myślę, że wywoła mnóstwo kontrowersji, mnóstwo debaty, ale to dobrze dla nas wszystkich.
1: Ja myślę, że tak, ale nie zapominajmy, żeby rozpocząć od tego pierwowzoru, czyli najpierw sięgnąć po literaturę, czyli po powieść Bolesława.
2: Pamiętasz, jak gruba
1: Prusa.
2: Jest lalka?
1: No pamiętam, ja no kocham właśnie. Lalkę, uwielbiam lalkę, więc najpierw taka propozycja jeszcze do tego 16 września.
2: To trzeba
1: do
2: się środy. Spieszyć, naprawdę.
1: Trzeba przeczytać, potem pójść na spacer i pospacerować się śladami lalki po Warszawie. Potem zobaczyć i serial, i film, ten sprzed wielu, wielu lat, no i potem włączyć platformę Netflix i zobaczyć serialową lalkę, a później 30 września wybrać się na filmową lalkę do kina. A tam Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego i Kamila Urzędowska jako ta Izabela Łęcka.
5: Czy postać Izabeli we mnie rezonuje? Myślę, że jakaś cząstka w niej cały czas jest. Też jedną z głównych rzeczy, która ze mną zostaje, to to, żeby się nie garbić i żeby chodzić z lepszą postawą. Ale też troszeczkę mi się zmienił sposób myślenia o sobie. Nabrałam trochę pewności siebie. Ta Izabela mi dała takie poczucie. To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
1: Ach, jestem bardzo ciekawa Państwa opinii na temat tych dwóch lalek. 16 września serial, 30 września film w kinach, a jeszcze po drodze 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O tym wszystkim będziemy oczywiście Państwu na bieżąco opowiadać, a dzisiaj taki przedsmak, jak zaplanować sobie wrzesień i urlop we wrześniu, jeśli ktoś tak jak Roch właśnie go bierze.
2: Korci mnie. Widziałaś zwiastun nowego Harry'ego Pottera?
1: Widziałam.
2: I ocena?
1: Negatywna.
2: Okej. Okay. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To oczywiście zapowiedź serialu na podstawie książek J.K. Rowling, który w Święta Bożego Narodzenia wejdzie. Reinterpretacja tej klasyki. Martyna Podolska z redakcji kulturalnej.
1: Do usłyszenia jutro.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Rafał Warzyński mówi, że kończymy i ja się z Rafałem Warzyńskim zgadzam. Anna Pałdyna także wydawała ten program, realizował Wiktor Sudyka. Ja się nazywam Roch Kowalski i usłyszę się z Państwem dopiero za 2 tygodnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Posłowie zdecydują w tej sprawie po raz trzeci. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego dzieli polityków. Jutro sejmowe głosowanie. Na drodze stoi reprezentacja Holandii. Polskie siatkarki z szansą na awans do półfinału Mistrzostw Europy. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut w Polsce. Komisja Finansów rekomenduje ponowne uchwalenie tych przepisów. Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. O zmianę stanowiska apelował do prezydenta premier Donald Tusk.
11: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta.
10: Posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko mówiła na naszej antenie, że nie spodziewa się, by jej klub zagłosował za odrzuceniem prezydenckiego weta.
12: Szanujemy decyzję pana prezydenta i myślę, że raczej nie spodziewam się, żebyśmy byli za odrzuceniem weta prezydenta.
10: A w tle kolejne działania służb w sprawie afery Zonda Krypto. Zatrzymane wczoraj trzy osoby usłyszały wieczorem zarzuty. Dziś prokuratura ma przedstawić ich treść i zdecydować w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Maciej Berek może uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Tak o kandydacie na sędziego mówił poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jutro Sejm będzie głosował nad tą kandydaturą, a sprawą zajmuje się dziś od rana Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dariusz Wieczorek mówił w radiowej Jedynce, że klub Lewicy podjął już kierunkową decyzję dotyczącą głosowania w sprawie Macieja Berka.
13: Nie mam żadnych dylematów, znam Macieja Berka i uważam, że jeżeli jest szansa na uporządkowanie kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, Maciej Berek ma pomysł i będzie chciał to zrobić. To jest, myślę, skomplikowana sprawa formalno-prawna. Natomiast klub oczywiście podjął kierunkową decyzję. Dyscypliny żeśmy nie wprowadzali.
10: Lewica ma dziś przekazać informacje pozostałym klubom koalicji, jaką decyzję podjęła w sprawie głosowania. Tymczasem przeciw kandydaturze Macieja Berka jest Konfederacja. Poseł tej partii Bartłomiej Pejo podkreślił w poranku Polskiego Radia 24, że dobrze ocenia merytorykę byłego ministra, ale wskazuje jednocześnie na jego powiązania polityczne.
14: Jeśli chodzi o postać pana Berka jako urzędnika i państwowca w pewnym sensie, to w ogóle mam całkiem niezłe zdanie. Natomiast no, ewidentnie jest to postać polityczna. No i nie można tutaj mówić o tym, że trzeba odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny. No, a w tym momencie będzie najprawdopodobniej wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego minister, który grał pierwsze skrzypce praktycznie w rządzie Donalda Tuska.
10: Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosiła Koalicja Obywatelska. Drugim kandydatem jest rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski. Ulewny deszcz wciąż utrudnia poszukiwania ofiar ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 1200. Wciąż ponad 4000 osób uznaje się za zaginione. Trwające już ósmą dobę próby dotarcia do robotników zniszczonych hydroelektrowni nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Tamtejsze władze przekonują, że największe szanse przeżycia ma grupa około 90 z nich, którzy mogli schronić się w pomieszczeniu.

0: przylegających do dwóch tuneli. Te służyły do odpoczynku i mogły znajdować się w nich zapasy żywności i wody. W sumie za zaginionych uznaje się ponad 900 osób, które pracowały w około 11 zniszczonych elektrowniach wodnych. Nepal apeluje o pomoc humanitarną. Mija 46 lat od podpisania porozumienia Jastrzębskiego. W Jastrzębiu-Zdroju tradycyjnie już zaplanowano uroczystości rocznicowe z udziałem Krajowej Solidarności z przewodniczącym Piotrem Dudą. Swoją obecność zapowiedzieli też członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a także władze państwowe i samorządowe.
1: Uroczystości rozpocznie msza święta, a po niej uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego. Tam zostaną złożone kwiaty, ma być także odczytany list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, Porozumienie Jastrzębskie zawarto 3 września 1980 roku. Było ono trzecim z czterech porozumień społecznych podpisanych między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Potwierdzono w nim m.in. ustalenia z Porozumienia Gdańskiego, a także zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał de facto konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Wprowadzało ono także wolne soboty i niedziele. Rząd przystał również na postulaty socjalno-bytowe robotników.
0: O czym relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Polskie siatkarki staną przed szansą awansu do półfinału Mistrzostw Europy. Rywalem będzie Holandia, brązowy medalista poprzedniego turnieju tej rangi. Biało-czerwone pod wodzą włoskiego trenera Stefana Lavariniego prezentują w Stambule równą formę i wygrały wszystkie 6 dotychczasowych spotkań, pokonując m.in. broniące tytułu Turczynki 3-2. Holenderki z kolei doznały porażki z Belgijkami 2-3, a do ćwierćfinału awansowały, pokonując po emocjonującym spotkaniu Słowenki 3-2. Przypomnijmy, że Polki po raz ostatni wystąpiły w półfinale Mistrzostw Europy w 2019 roku, ale wówczas zakończyły rywalizację na 4. miejscu. Po raz ostatni na podium stanęły 17 lat temu w Łodzi, zajmując 3. lokatę. Początek meczu Polski z Holandią o 15.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś w wielu regionach sporo chmur i przelotnego deszczu, a na wybrzeżu i pod południowym wschodzie również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni nad morzem do 25 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywisty.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza prawie w całym kraju jest bardzo dobra, a miejscami dobra. 1/3 energii pochodzi z odnawialnych źródeł i ich udział w mikście energetycznym będzie rósł w kolejnych godzinach. Synoptycy wydali 91 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną. Zagrożenie pożarowe tymczasem w województwie lubelskim jest średnie, wreszcie kraju małe, a na Pomorzu Zachodnim nie występuje.
2: Klimat. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie.
8: 8 minut po godzinie 9.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: A poranek na antenie Polskiego Radia 24 zaczniemy od spraw dotyczących informacji, dotyczących afery Zonda Krypto. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto mogą mieć informacje w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, mówił Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Śledczy podejrzewają, że twórca giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, nie żyje. Minister Sprawiedliwości mówił, że prokuratura wyjaśni okoliczności zniknięcia mężczyzny w marcu 2022 roku.
1: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
0: No i między innymi te słowa ministra będziemy komentować. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, pamiętam, że kilka lat temu, myślę właśnie o wiośnie, być może o kolejnych miesiącach 2022 roku, kwestia zaginięcia właśnie, bo musimy to podkreślić, wtedy zaginięcia Sylwestra Suszka, no to był jeden z takich bardziej gorących tematów medialnych. Potem sprawa ucichła, właściwie już chyba tylko rodzina samego Sylwestra Suszka jeszcze jakoś dopominała się o pamięć, dopominała się o podtrzymywanie jak gdyby tej pamięci o całej sprawie i poszukiwanie Sylwestra Suszka. Będziemy świadkami przełomu w tej sprawie, pana zdaniem?
2: Nigdy tego nie wiadomo do końca, ale w każdym razie informacje przedstawione przez ministra sprawiedliwości mogłyby na to wskazywać. Tym bardziej, że samo zaginięcie nastąpiło w dość dziwnych okolicznościach, bo wjechał na teren bazy paliwowej należącej do jednej z osób, która była podejrzewana o to, że może mieć związek z zaginięciem, a poza tym były w tym dniu wyłączone kamery na terenie tej bazy. No więc dziwne, że taki akurat zbieg okoliczności nastąpił. Do tej pory nie wskazywano osób, które ewentualnie mogły mieć związek bezpośredni z zaginięciem. No, w tej chwili minister Żurek wskazał, że te trzy osoby taką wiedzę mogą ewentualnie mieć.
0: Ale jeżeli chodzi o media, różnego rodzaju doniesienia, komentarze, które się na przestrzeni tych lat pojawiały, to tam akurat nazwiska tych osób występowały regularnie.
2: No tak, no nie mamy wglądu w śledztwo, w związku z tym trudno nam jest ocenić, ale z tego co czytałem, siostra pana Suszka no, alarmowała i od 4,5 roku wskazywała na to, że no, te działania organów śledczych czy policji są mało aktywne, jeżeli chodzi o wyjaśnienie zaginięcia jej brata.
0: Rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że to jest zabójstwo, to są kolejne słowa, kolejne zdanie ministra Waldemara Żurka, to jest wypowiedź akurat ze stacji Polsat News, w ten sposób odniósł się właśnie do sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka, ale dodał jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, dodał, że prokuratura ma w tej chwili taśmy w sprawie afery Zonda Krypto, taśmy, na której są nagrania różnych osób, no i pojawiła się taka sugestia, że wśród tych nagranych osób mogą być również przedstawiciele świata politycznego, no i to zapewne osoby rozpoznawalne, tak to ujmę. Jakie to może mieć konsekwencje? To nie pytam teraz o konsekwencje prawne, choć wiem, że jakby pan w tej dziedzinie się specjalizuje, ale myślę również, patrząc na pana doświadczenie, o takie konsekwencje być może prawno-polityczne albo nawet bardziej polityczne.
2: No, powiedziałbym tak, że robi się gorąco i myślę, że niektórzy, także i politycy, przestali być spokojni w tej sprawie, no bo do tej pory koncentrowało się wszystko na defraudacjach, na tym, że ta giełda upadła, że są pokrzywdzeni, jedni się zgłosili, inni się nie zgłosili. Natomiast rzeczywiście te taśmy, nawet jakiś fragment ich opublikowano, a w każdym razie ktoś znalazł dostęp do tych taśm, no mogą być oczywiście bardzo ciekawe, bo proszę zwrócić uwagę na to, że w tej chwili ci, którzy są w niewygodnej sytuacji, bardzo się wypierają jakichkolwiek znajomości. No już okazuje się, że się nie znali, albo że to była obca osoba, albo przypadkowe spotkanie. No te taśmy mogą trochę

0: rzucić inne światło na te kontakty, które między poszczególnymi osobami rzeczywiście były.
1: To jeszcze jedna kwestia. Jak to jest możliwe, że przez kilka lat funkcjonuje w państwie coś takiego jak właśnie giełda Zonda Krypto? Jak to jest możliwe, że już kilka lat temu Komisja Nadzoru Finansowego informowała, właściwie ostrzegała przed tą firmą? No i tak naprawdę potrzeba było takiego gigantycznego tąpnięcia, żeby tak naprawdę coś na poważnie zaczęło się dziać.
0: Sprawa jest dość prosta do wyjaśnienia, bo wydaje się, że no, można powiedzieć, byli patroni tego całego przedsięwzięcia polityczni i starali się, żeby rzeczywiście nie doszło do ujawnienia szczegółów, w szczególności kontaktów. No, choćby już w tej chwili po tych prezentach, które były wręczane, po przychylności, po dotacjach na fundację, no widać, że właściciel czy zarządzający Zonda Krypto bardzo dbało o to, żeby mieć takie kontakty polityczne i żeby ewentualnie zapewnić sobie przychylność. Także dla mnie tutaj nie ma nic zaskakującego, bo zawsze jest tak, że jeżeli jest przedsięwzięcie wątpliwe pod każdym względem, no to wtedy ten, kto to organizuje, zabiega o przychylność tych, którzy ewentualnie mogą mu później uprzykrzyć życie.
1: No ale w tym wszystkim jest jeszcze jedno ale, to znaczy myślę sobie o takiej czerwonej lampce. Czy będąc osobą na świeczniku, no myślę tu oczywiście o niektórych politykach, ale również osobach publicznych, niekoniecznie politykach, no ale wiadomo, że osoby publiczne sprawujące różne stanowiska w Polsce, no to wszystko jest świat, który jakoś tam o politykę przynajmniej się ociera. No, czy nie było jednak takiego poczucia, że być może nie warto ryzykować? Bo przecież nie od dziś wiadomo, tak jak mówiłem, w tych publikacjach różnego rodzaju, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat, wskazywano na pewne tropy, wskazywano na pewne powiązania. Tam się pojawiały nazwiska, które wprost łączono ze światem przestępczym. Jeżeli dorzucimy do tego, no właśnie, te zadziwiające, zaskakujące okoliczności, w których zniknął twórca tej pierwotnej giełdy, pan Suszek, no to chyba w niejednej głowie powinna się zapalić taka ostrzegawcza lampka, która podpowiedziałaby nam, nie pakujmy się w to. A jednak nie.
0: No niestety, jeżeli chodzi o ludzi, to jeżeli widzą jakąkolwiek szansę na to, żeby pomnożyć swoje środki finansowe, to tego typu ostrzeżenia, wpisanie na listę na przykład przez KNF ostrzeżeń, nie działają. Po prostu uważają, mnie się uda. No, muszę zaryzykować, jeżeli mam zarobić na tym 100%. I wszystkie te piramidy finansowe, które do tej pory się pojawiały, to mimo ostrzeżeń inwestorzy byli i ryzykowali, no bo uważali, że oni będą sprytniejsi. Natomiast są też przyczyny obiektywne, bo proszę zwrócić uwagę, że prezydent już 3 razy wetował ustawę. No, ja akurat nie wierzę w to, że to jest takie całkiem bezinteresowne i że to jest w interesie obywateli, jak to pan prezydent próbuje uzasadniać.
1: To przepraszam, to jak gdyby krytycy tej ustawy wskazują na to, że to jest rozwiązania tej ustawy idą o wiele dalej niż zalecenia Unii Europejskiej, że ten rynek kryptowalut w Polsce, gdyby ta ustawa weszła w życie, byłby po prostu przeregulowany, że tych rozwiązań jest tam nazbyt wiele, że wystarczyło tak naprawdę w tej ustawie wpisać dokładnie to, czego wymaga od nas Unia Europejska i wtedy być może tego problemu i tych wet by nie było.
0: No ale Unia Europejska wskazuje na pewne minima, a nie maksima. W związku z tym każdy kraj może uregulować sobie to według sytuacji własnej, jak ocenia zagrożenia związane z tego typu giełdą. Oczywiście były 3 kolejne projekty, w związku z tym będzie 4, zdaje się. No, muszę powiedzieć, że na pewno można uwzględnić jakieś tam sugestie ograniczające regulacje, ale generalnie rzecz biorąc, no, zbyt wiele osób już poniosło negatywne konsekwencje działalności tego typu giełdy czy giełd, że te regulacje powinny być dość zdecydowane i według mnie raczej radykalne. Powinno to być pod pełną kontrolą odpowiednich organów, w szczególności KNF-u. I przeciąganie liny tutaj na niewiele się zda, dlatego że jeżeli nie ta giełda, to powstanie inna albo będą funkcjonować inne.

0: pokrzywdzeni dalej będą. Także ja jestem raczej za zdecydowanymi rozwiązaniami.
1: To chciałbym zapytać jeszcze jedną kwestię, ściśle związaną z Zonda Krypto, to znaczy aktywność pana posła Romana Giertycha, który oprócz tego, że jest posłem, jest również adwokatem, no i w tej chwili reprezentuje pana Krala, czyli byłego szefa Zonda Krypto. Czy pana zdaniem to jest dobra decyzja, czy to jest poprawne zachowanie, no jednak parlamentarzysty?
0: Każdy podejrzany czy oskarżony ma prawo do wyboru obrońcy, a kandydat na obrońcę sam ocenia, czy nie ma tutaj żadnego konfliktu interesów. Od strony prawnej nie ma tutaj...
1: Nie, nie, to panie ministrze, nie pytam o stronę prawną, no ale jednak o taką ocenę, która trochę być może poza paragrafy wybiega. Bo...
0: No akurat tutaj miałbym dość trudną sytuację, bo sam jestem adwokatem, więc nie bardzo mogę oceniać innego adwokata, nawet z politycznego punktu widzenia. No po prostu pan Kral wybrał obrońcę. Ja już kiedyś gdzieś wspomniałem o tym, że bardzo często jest tak, bo sam tego doświadczam, że podejrzani czy oskarżeni kierują się też tym, jak dany obrońca może być notowany przez aktualny układ polityczny. I to nie jest nic dziwnego. Zdarza się, że oceniają, że na przykład dotychczasowy obrońca zbyt jest związany z poprzednim układem politycznym, w związku z czym trzeba wziąć kogoś, kto no, ewentualnie jest dobrze czy lepiej postrzegany przez aktualny układ polityczny. No, to często w praktyce nie ma się nijak do poprawy sytuacji podejrzanego czy oskarżonego, no ale nie można zabronić takiego sposobu myślenia tym osobom. Poza tym...
1: A znaczy, mnie to absolutnie nie dziwi. Znaczy, zgaduję, że pewnie większość z nas, gdyby, no nie daj Boże, była w takiej roli, no to zapewne też chciałaby znaleźć obrońcę, który byłby skuteczny, dobrze widziany i miał różnego rodzaju, no różnego rodzaju możliwości, tak to określmy.
0: No tak, no jak powiedziałem, w praktyce bardzo często nie ma to nic wspólnego z tym, czego oczekuje podejrzany czy oskarżony. Natomiast no, tutaj jest jakiś element, który może zastanawiać, czy rzeczywiście jest to dobre, czy nie, w szczególności jeżeli się jest aktywnym posłem, ale od strony formalnej nie można mieć żadnych zastrzeżeń. No, jest Sejm, może zmienić ustawę w tym zakresie ewentualnie, ale póki co tak wybrał pan poseł Giertych, adwokat Giertych przyjął tą obronę. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Poza tym jest jeszcze jedno. Z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości na pewno jest korzystne to, że doszło do sytuacji, w której pan Kral gotów jest współpracować z organami ścigania. No więc jeżeli mamy instytucję na przykład świadka koronnego, też się można zżymać nad tym, że nie odpowiada karnie, mówię o dużym świadku koronnym, nie odpowiada karnie ten, kto złoży szczegółowe wyjaśnienia i sam uniknie odpowiedzialności. No ale dzięki temu wykrywamy grupę przestępczą, wykrywamy przestępstwa, których byśmy nigdy wcześniej czy później nie mogli
1: wykryć. To panie ministrze, ja co do słuszności takich instytucji jak świadek koronnych, tu nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast moje wątpliwości jednak dotyczą czego innego, bo wyobrażam sobie, że poseł, parlamentarzysta, posłanka, parlamentarzystka, senator, senatorka, to są osoby, które w 100% powinny stać na straży praworządności, prawa, bezpieczeństwa państwa. W momencie, kiedy angażujemy się w obronę osoby, no, która tak jak pan Kral, no, ma zapewne na swoim koncie rzeczy, które przeczą tym wartościom i jesteśmy jego obrońcą, a przy okazji jeszcze mówimy o tym, że to, iż jesteśmy jego obrońcą, pomoże nam w rozwikłaniu tej sprawy i wskazaniu osób winnych i powiązanych, no to zastanawiam się, jak gdyby, czy interes tu będzie miał pierwszeństwo, czy to będzie jednak interes polityczny, to znaczy chcemy za wszelką cenę rozwikłać, czy też wyjaśnić ten, no jednak polityczny problem, czy też tę polityczną aferę, no bo wiemy, że przecież tu pojawiają się nazwiska różnych polityków z różnych opcji. Czy to będzie głównie nam przyświecać, czy będzie nam jednak głównie przyświecać dobro oskarżonego, którego bronimy i wtedy być może niektórych informacji nie będziemy ujawniać, a jeżeli nie będziemy ich ujawniać, bo one mogłyby zaszkodzić naszemu

0: naszemu oskarżonemu, czyli naszemu klientowi, no to pytanie, czy nadal jako poseł stoimy na straży prawa, porządku i bezpieczeństwa państwa?
1: No tutaj akurat muszę przyznać pierwszeństwo roli adwokata, dlatego że akurat oczywiście trzeba tę rolę w tym momencie, jeżeli się jest też parlamentarzystą, rozdzielać, ale jednak adwokat ma bezwzględny obowiązek dbania o interes klienta. I oczywiście może być tak, że pewnych rzeczy się nie ujawnia, czy pewne rzeczy przedstawia się w nieco łagodniejszym świetle. Ale oczywiście to jest zawsze decyzja osoby, która jest w takiej sytuacji obrońcą, na ile ona jest w stanie te dwie role pogodzić. Ale
0: a da się te dwie role pogodzić w takiej sytuacji pana zdaniem?
1: No jak widać, na razie pan poseł godzi te dwie role. W związku z tym występuje nie tylko w tej sprawie, ale w wielu innych znanych sprawach. Także jest to bardziej dyskusja teoretyczna niż praktyczna, dlatego że od strony praktycznej, no jak widać, te dwie role godzi. No, te zarzuty, które są, to czy etycznie powinien to robić, no, ale to jest zupełnie inna kategoria rozważań.
0: No dobrze, to w takim razie te rozważania zostawmy. Jest jeszcze jeden bardzo ważny temat. Trybunał Konstytucyjny i dwóch nowych kandydatów. Dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma zaopiniować właśnie kandydatury Macieja Berka, zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską, i Artura Kotowskiego, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. I jeżeli chodzi o pana Artura Kotowskiego, to tu kontrowersji większych nie ma, bo on chyba raczej nie ma szans na to, aby Sejm przegłosował jego kandydaturę. Natomiast dużo większe kontrowersje, znaki zapytania pojawiają się przy postaci pana Macieja Berka, bo co ciekawe, wątpliwości zgłaszają nawet koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, między innymi Lewica, ale również Polska 2050. Jak pan ocenia tę kandydaturę?
1: Ja go znam bardzo dobrze, bo przecież Maciej Berek był też w czasie, kiedy ja pełniłem stanowisko, zajmowałem stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. On był w kancelarii premiera i odpowiadał za legislację. No jest to naprawdę świetny prawnik. Muszę powiedzieć, że jeden z lepszych, czy najlepszych, jakich znam. Także od tej strony to w ogóle nie ma żadnej dyskusji. No,
0: ale to akurat jest... nie ta strona tutaj podlega tym różnego rodzaju dyskusjom, czy też wątpliwościom, tylko no właśnie ta strona polityczna.
1: No to oczywiście wszystko zawsze możemy sprowadzić do polityki. Ja przypomnę, że przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość nie liczyło się z żadnymi regułami, żadnymi zasadami. Robili to, co uważali za stosowne i korzystne dla swojego ugrupowania. Tutaj w przypadku Macieja Berka jest tylko to, że wcześniej zgłaszano projekt ustawy, który został zawetowany przez prezydenta, gdzie było powiedziane, że czynny polityk przez 4 lata bodajże od opuszczenia urzędu nie powinien być kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. No ale prezydent to odrzucił, w związku z tym ograniczeń żadnych nie ma. Ja wyobrażam sobie sytuację, kiedy może być tak, że zostanie zaskarżona ustawa, w której Maciej Berek brał udział, jeżeli chodzi o jej przygotowanie na posiedzenie Rady Ministrów, no to wtedy się po prostu wyłączy. No tak jak sędziowie sądów powszechnych też się wyłączają w różnych sprawach. Więc nie widzę tu żadnego powodu do tragedii. Ja rozumiem, że opozycja idzie w tym kierunku, żeby wprowadzić kogoś od siebie, mimo że w poprzedniej kadencji ani jednej osoby nie dopuszczono spoza układu Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Także trochę jest to dyskusja akademicka, co jest najbardziej poprawne, etyczne, dopuszczalne, moralnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od strony merytorycznej ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest bardzo dobry kandydat.
0: No ale czy ta strona etyczna, nawet jeżeli ona nie jest spisana za pomocą paragrafów, czy to jednak też nie jest, no, ważna kwestia i ważny aspekt przy tego typu decyzjach, tego typu instytucjach jak Trybunał Konstytucyjny i również obietnicach wcześniej składanych wyborcom, że kolejni kandydaci, którzy będą się pojawiać, to będą kandydaci apolityczni, niezwiązani ze światem polityki?
1: No to musi na to pytanie odpowiedzieć osoba, która ewentualnie tego typu obietnice składała. No, jak to w tej chwili jest w stanie wytłumaczyć. Natomiast jak mówię, no ja tutaj nie widzę jakiegoś wielkiego problemu, bo

0: wolę bardzo dobrego prawnika, który nawet ma właśnie tego typu problem, że do niedawna był w rządzie, niż kiepskiego prawnika, który nie ma żadnych zahamowań, żadnych ograniczeń, żadnej zależności, ale po prostu jest słaby merytorycznie. No, Trybunał Konstytucyjny to jest elita, jeżeli chodzi o orzecznictwo. No, chciałbym, żeby tam byli najlepsi fachowcy.
1: No to w takim razie może tym zdaniem zakończmy naszą dyskusję. Pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 9:30. Rafał Boguta, zapraszam. W prokuraturze są taśmy dotyczące sprawy Zonda Krypto, przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył w Polsat News, nie może przekazać, kogo dotyczą te nagrania. Waldemar Żurek poinformował także, że prokuratura ma hipotezę roboczą dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut Sylwestrem Suszkiem. Przypomnijmy, że zatrzymane wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto 3 osoby usłyszały wieczorem zarzuty. Dziś prokuratura ma przedstawić ich treści, zdecydować w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Ta regulacja jest potrzebna. Tak o ustawie o kryptoaktywach mówił Dariusz Wieczorek z Lewicy. Na bieżącym posiedzeniu Sejmu posłowie spróbują obalić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptowalut. Komisja Finansów rekomenduje ponowne uchwalenie tych przepisów. Dziś zaplanowano sprawozdanie komisji i oświadczenia klubów oraz kół. Jutro głosowanie. Dariusz Wieczorek przekonywał w radiowej Jedynce, że ustawa jest dobrze napisana.
4: Jak ja słyszę, że jedyne zastrzeżenia to jest wysokość kar, wysokość opłat, no to po prostu mówię, o co w tym wszystkim chodzi. To jest naprawdę bez sensu. Nic tam nie jest przeregulowane. Ustawa była przygotowywana i konsultowana chyba przez 8 miesięcy. Wszystko było zgodnie z regułami przyjęte.
3: Do odrzucenia weta jest konieczna większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niezrzeszony poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Decyzję w tej sprawie wydał prezydent Zielonej Góry. Mejza niemal dwukrotnie przekroczył liczbę dozwolonych punktów karnych. Większość z nich została przyznana za przekroczenia prędkości wykryte przez fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto suma punktów karnych na koncie posła Mejzy może wzrosnąć, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Obecnie poseł posiada na swoim koncie 63 punkty karne, ale oczywiście pamiętajmy, że niektóre wykroczenia toczą się w sądzie. Po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty trafią na konto posła. Posłowi nie wolno aktualnie kierować pojazdem. Jeżeli nie zastosuje się tutaj, policja skieruje sprawę do sądu.
3: Aby odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, poseł Mejza musi ponownie przejść kurs na prawo jazdy oraz wymagane badania. Na koniec muzyczna podróż przez PRL. Muzeum Historii Polski przygotowało wystawę zatytułowaną Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Ekspozycja opowiada o 4 dekadach polskiej muzyki. Od powojennej odbudowy życia kulturalnego przez jazz, big beat, festiwale w Opolu i Sopocie, aż po rock, punk i jarocin. Dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski wyjaśnia, że wystawa pokazuje, jakie miejsce w życiu Polaków od 1944 do 1989 roku zajmowała muzyka, która nie tylko bawiła.
6: Muzyka przez cały okres PRL-u była polem walki, przestrzenią, w której toczyła się wojna o rząd dusz i to był taki wyścig. Władza najpierw próbowała pewne gatunki wyrugować, potem próbowała je przejąć i tworzyć koncesjonowane podróbki, ale słuchacze, zwłaszcza ci młodzi, najbardziej kontestatorscy, zawsze byli o krok do przodu, uciekali we wciąż nowe gatunki, wciąż nowe rytmy, wciąż nowe pomysły.
3: Wystawę można oglądać od dziś do 6 grudnia. I tym muzyczno-historycznym akcentem kończymy informacje. W kolejnych punktualnie o 10 przywita się już z Państwem Łukasz Jakubowski. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut godzina 10.
2: Stan dnia.
1: Przypomnijmy 3

0: Kolejne osoby usłyszały zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. To inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Dzisiaj prokuratura zdecyduje w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował do polityków opozycji, by zmienili zdanie odnośnie ustawy dotyczącej rynku kryptowalut. Jutro w Sejmie trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta. W opinii szefa rządu ta ustawa jest niezbędna do walki z finansowaniem aktów sabotażu inspirowanych przez Rosję. Jakich argumentów używał szef rządu? To pytanie do Sylwii Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Premier podkreślał, że najbliższe tygodnie, miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji. Jak mówił, przygniatająca większość operacji terrorystycznych oparta jest właśnie o kryptowaluty.
2: Brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli. I dlatego Rosja korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć. Dlatego jeszcze raz zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju.
1: I właśnie dlatego zdaniem premiera kluczowe będzie głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Szef rządu nawiązał do sprawy dwóch pożarów, do których doszło w ostatnich dniach w Skarżysku Kamiennej w Lublinie, w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających. Szef rządu zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, że w Skarżysku Kamiennej doszło do podpalenia, doszło do aktu sabotażu. W przypadku Lublina, choć nie ma tego typu dowodów, to zdaniem premiera nie można tego wykluczyć, biorąc pod uwagę charakter produkcji. Szans jednak na to, że jutro Sejm odrzuci prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach, nie ma. Choć dla Dariusza Wieczorka z Lewicy jest to niezrozumiałe, bo jak mówił na antenie Polskiego Radia, ta ustawa jest po prostu bardzo dobrze napisana.
3: Jeżeli ktoś chce uczciwie działać, nie tylko na rynku kryptowalut, w każdej innej działalności, to nie przejmuje się jakimiś karami, no bo jeżeli ktoś uczciwie działa, nie podlega żadnym karom. A jak ja słyszę, że jedyne zastrzeżenia to jest wysokość kar, wysokość opłat, no to po prostu mówię, o co w tym wszystkim chodzi. To jest naprawdę bez sensu. Nic tam nie jest przeregulowane. Ustawa była przygotowywana i konsultowana chyba przez 8 miesięcy. Wszystko było zgodnie z regułami przyjęte.
1: Za odrzuceniem weta zagłosują politycy koalicji rządzącej, ale za utrzymaniem weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach głosować będą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Rozwój Plus i Konfederacji. Bartłomiej Pej mówił na naszej antenie, że proponowane przez rząd regulacje wykraczają poza przepisy zawarte w unijnych dyrektywach.
4: Ta ustawa rządowa jest niezwiązana z Zondą Krypto i w ogóle z zabezpieczaniem Polaków przed niebezpieczeństwem, jakie kryje się na giełdach kryptowalutowych. My zaproponowaliśmy konkretną ustawę w postaci UE plus zero. Chodzi o to, żeby Polacy byli bezpieczni. Przecież chyba wszystkim nam o to chodzi w różnych aspektach i również w kwestii kryptowalut. A jeżeli będziemy stosować takie prawo, jak proponuje teraz rząd, to żadnej giełdy kryptowalutowej w Polsce pod nadzorem nie będziemy mieli.
1: Zdaniem premiera to jutrzejsze głosowanie to taki papierek lakmusowy, który pokaże, kto jest za rozwiązaniem afery związanej z Zonda Krypto, a kto przeciwko, a że do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wynik głosowania można z góry przewidzieć.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
5: Komentarz.
0: Pani profesor Anna Siewierska, politolożka, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: To pani profesor, jeżeli pani pozwoli, dokładnie od tych wątków chciałbym rozpocząć. Możemy liczyć na jakieś zaskoczenie podczas głosowania nad odrzuceniem prezydenckiego weta? Czy raczej wszystko, tak jak koleżanka przed chwilą wspomniała, wszystko już jest matematycznie przesądzone?
6: No, obawiam się, że tutaj nie ma żadnych racjonalnych argumentów. To nie liczy się tutaj prawda, nie liczy się tutaj interes publiczny. Dla posłów opozycji przede wszystkim jest ważne, żeby wetować czy podtrzymywać weta prezydenta. Ale też dodatkowo przy tej kwestii kryptoaktywów ważne jest, żeby się trzymali swojej linii partyjnej. Obawiam się, że tutaj to przeważy za tym, że to weto nie zostanie zostanie odrzucone. Dlatego

0: teraz cała prawica próbuje odwrócić narrację i przypisać odpowiedzialność za te problemy z kryptowalutami rządowi Donalda Tuska, ażeby...
1: Albo przepraszam sobie nawzajem, bo takie zabiegi też widzimy.
0: Tak, albo sobie nawzajem, ale to myślę, że to, że przekaz tego tygodnia w PiSie jest, że to jest afera Tuska, że to jest Amber Gold 2.0 i tak dalej, no to jest po prostu obowiązująca narracja narzucona teraz wszystkim posłom PiSu. Więc niestety obawiam się, że tutaj najmniej istotny jest interes społeczny, który jednak domagałby się i to bardzo szybkiej regulacji kryptoaktywów i tego rynku i posłowie opozycji niestety zdania nie zmienią.
1: To jeszcze jedna kwestia. A na ile cokolwiek może zmienić ta w jakiejś mierze nowa narracja ze strony rządu, właściwie premiera Tuska? No bo do tej pory słyszeliśmy o tym, iż ta ustawa jest potrzebna, żeby zabezpieczyć interesy klientów, żeby właśnie nie dochodziło do takich sytuacji jak afera Zonda Krypto, żeby tego typu instytucje po prostu odciąć od świata przestępczego. Teraz doszedł jeszcze jeden bardzo mocny argument mówiący o tym, że kryptowaluty to jest narzędzie, które jest wykorzystywane między innymi przez Rosję do opłacania różnego rodzaju aktów sabotażu. No można powiedzieć, że premier sięgnął po taką naprawdę ciężką artylerię. Pytanie, czy nie za ciężką?
0: Nie, absolutnie nie za ciężko. On zresztą o tym wcześniej już mówił, tylko to się jakoś tak bardzo nie przebijało. Natomiast jak analitycy na przykład bezpieczeństwa już zanim doszło do wybuchu wojny i tej napaści pełnoskalowej Rosji na Ukrainę, to właśnie na podstawie zachowań Rosji, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, przewidywali, że dojdzie do jakiejś eskalacji i faktycznie do tej nie doszło, dlatego że Rosja już po aneksji Krymu zaczęła bardzo mocno inwestować w kryptowaluty, tworzyła własne mechanizmy, bo wiedziała, że zostanie odcięta od systemu SWIFT. Więc to rzeczywiście, to rosyjskie zainteresowanie kryptowalutami, ono jest już od lat i ono było jakby wyprzedzające w stosunku do tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie. I tak, rzeczywiście dzisiaj, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, zresztą nie tylko w kontekście Rosji, ale także różnego rodzaju organizacji terrorystycznych i tak dalej, organizacji przestępczych, to rynek kryptowalut jest najważniejszym narzędziem w tej kwestii, dlatego że jest najmniej uregulowany, a w Polsce praktycznie wcale, co daje możliwości lokowania tam czy prania brudnych pieniędzy i przepływów finansowych, które nie są w żaden sposób do wyśledzenia praktycznie, albo bardzo trudne, albo wcale. Więc ten argument już się pojawiał, być może teraz on mocniej wybrzmiał, ale niestety nie sądzę, żeby to zrobiło jakiekolwiek wrażenie na prawicy, dlatego że prawica teraz walczy o to, żeby ta afera z kryptowalutami się do niej nie przykleiła, więc będą iść w zaparte i nawet jeśli będą koszty i związane z bezpieczeństwem i koszty społeczne, to niestety tej narracji obawiam się nie zmienią.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca zarówno kryptowalut, jak i afery Zonda Krypto. Myślę oczywiście o roli pana posła, pana mecenasa Giertycha w całej tej aferze. W tej chwili jest obrońcą głównego podejrzanego, szefa Zonda Krypto, pana Krala. No i pojawiają się różnego rodzaju głosy. I teraz nie mówię nawet o opozycji, no bo wiadomo, że opozycja tego typu działania z założenia musi krytykować i podważać, ale takie wątpliwości zgłaszają też chociażby niektórzy przedstawiciele koalicji rządowej. Czy te role da się połączyć? To znaczy bycia posłem, bycia politykiem i bycia obrońcą.
0: Panie redaktorze, tak, oczywiście one się dadzą połączyć, bo ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie zakazuje tego.
1: Ja wiem, ale nie pytam o stronę formalną, tylko być może nazwijmy to stroną etyczną.
0: Tak jest. Natomiast właśnie na poziomie etycznym, a nie prawnym, według mnie jest tutaj bardzo duży konflikt interesu, bo inny jest interes klienta pana mecenasa Giertycha, inny jest interes społeczny. Ale ja bym tu zwróciła uwagę na jeszcze ważniejszą według mnie rzecz, a mianowicie, że pojawia

0: pojawienie się u boku pana Krala Romana Giertycha, który jednak jest bardzo mocno kojarzony z Koalicją Obywatelską, dało paliwo prawicy właśnie na odwracanie narracji. Gdyby nie postać Giertycha u boku Krala, to bardzo trudno byłoby wmówić społeczeństwu, że obecnie rządząca Koalicja Obywatelska ma cokolwiek wspólnego z aferą Zonda Krypto. Natomiast pojawienie się Giertycha pozwoliło na odwracanie narracji, co bardzo widać dobrze widać w prawicowych mediach, gdzie mówi się, no słuchajcie, popatrzcie, no mówią, że to jest afera prawicowa, no ale kto broni Krala, przestępcy, multimilionera i broni go do tego za darmo? Roman Giertych.
1: No ale pani profesor, przecież to było do przewidzenia.
0: Oczywiście, bardzo wiele rzeczy jest do przewidzenia. Mimo wszystko rząd popełnia błędy komunikacyjne. W tym przypadku nawet nie wiem, czy to rząd popełnił, czy Roman Giertych trochę nie postawił przed faktem dokonanym rządu i teraz już nie bardzo jest możliwość jakby zmiany komunikacji na ten temat. Natomiast w moim odczuciu działania ministra Żurka no trochę spaliły na panewce właśnie ze względu na zachowanie Romana Giertycha, który ewidentnie na tej sprawie tak naprawdę osobiście wygrywa najwięcej. I politycznie, i zawodowo to Roman Giertych wygrywa na tym najbardziej, a nie koalicja rządowa, która mogła faktycznie na tym dużo wygrać, bo ta sprawa jest kryminalna w gruncie rzeczy, a nie polityczna. Natomiast pojawienie się Romana Giertycha u boku Przemysława Krala pozwoliło prawicy na narzucenie narracji, patrzcie, to nie jest żadna kryminalna sprawa, to jest sprawa stricte polityczna.
1: Ja mam jeszcze jedną wątpliwość dotyczącą na przykład tego, jakie ciekawostki, jakie sensacje wypłyną, albo inaczej, jakie sensacje zostaną ogłoszone przez pana Krala, który podobno poszedł na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. No i teraz mam taką obawę, że jeżeli naprawdę pojawią się jakieś jego zeznania, jakieś jego wypowiedzi, które będą obciążać jakichś polityków, jakieś środowiska, no to od razu będzie można powiedzieć, no oczywiście to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące, no ale pamiętajmy o tym, że obok pana Krala stoi Roman Giertych, więc pytanie, ile jest w tym polityki, a ile prawdy?
0: No dokładnie tak. To jest właśnie to, co postać pana Giertycha zepsuła u boku pana Krala, bo teraz no, każde nagranie, mimo tego, że będzie w 100% prawdziwe i tak dalej, przez to, że zostało już wcześniej zapowiedziane na profilu X pana mecenasa Giertycha, że to się toczy, ta dyskusja się toczy nie w takim poważnym tonie, no bo to jednak jest poważna afera i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślać. Tylko ta narracja narzucona przez pana Giertycha w swoich mediach społecznościowych jest taka cyniczno-ironiczna i to wszystko sprawia, że bardzo poważne, prawne argumenty i bardzo poważne, prawdziwe nagrania, które mogłyby zostać ujawnione za pośrednictwem prokuratury, teraz no, w jakimś sensie zostaną skompromitowane właśnie przez to, że dzieje się to za pośrednictwem pana mecenasa Giertycha. No, niestety komunikacyjnie rząd bardzo dobrze mógł rozegrać tą sprawę. Ona naprawdę mocno powinna obciążyć Prawo i Sprawiedliwość, a niestety, co widać też w badaniach Res Futury, 94% na początku komentujących w internecie powiedziało świetne działania służb, bardzo dobrze, że doszło do zatrzymań. Po kilku dniach, po tej bardzo dużej aktywności medialnej Romana Giertycha, już poparcie dla tego działania spadło do 6%. Więc no, widać, że Roman Giertych tutaj nie pomaga rządowi w komunikowaniu się na temat tej sprawy.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, idąc tropem do tego, kto mógł wykorzystać tę aferę do celów politycznych, kto mógł na tej aferze stracić. Jeszcze kilka dni temu czytałem taki dosyć ciekawy komentarz na jednym z portali informacyjnych, gdzie anonimowo niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, w ogóle Koalicji Rządowej, no mówili o tym, że to, co w tej chwili dzieje się wokół Zonda Krypto pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością a Rozwojem Plus, no to jest taka wojna na wzajemne wyniszczenie, wojna domowa, że właściwie nic, tylko usiąść, kupić popcorn i oglądać, jak te dwie prawicowe formacje się nawzajem niszczą. Pytanie, czy to spojrzenie, czy ta perspektywa w świetle tego, co pani powiedziała, no, czy ona jest jeszcze aktualna?
0: Oczywiście, że to, co się dzieje na prawicy pomiędzy dawnymi kolegami, może wywoływać

0: wywoływać pewną satysfakcję u posłów koalicji rządzącej. Tylko ja jednak przestrzegałabym przed takim triumfalnym podejściem, proszę bardzo, oni tutaj się teraz sami wykończą, bo prawica już nieraz między sobą wojowała, a potrafiła jednak ograniczyć straty tuż przed wyborami i dochodziło do jakichś pojednań. Ja mówię, że będzie wspólna lista, absolutnie nic takiego pewnie się nie wydarzy. Natomiast myślę, że jednak koalicja rządowa powinna się teraz skoncentrować na własnej komunikacji, a nie tracić czas na jedzenie popcornu i obserwowanie wojny na prawicy.
1: No dobrze, no to w takim razie to też trochę pod kątem tej komunikacji, PR-u i tego, jak się wykorzystuje pewne sytuacje. Wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, zaskoczenia zapewne w tym wszystkim wielkiego nie ma. Natomiast sama kandydatura budzi pewne wątpliwości i znów bardzo chcę to wyraźnie podkreślić. Nie chodzi tu o opozycję, bo wiadomo, że opozycja z założenia w takich sytuacjach jest na niej i z założenia krytykuje. Natomiast myślę o pewnych wątpliwościach zgłaszanych chociażby przez polityków i polityczki lewicy, czy też Polski 2050.
0: Tutaj jestem trochę bardziej, powiedziałabym, elastyczna w ocenie tej sytuacji, dlatego że faktycznie sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego jest patowa i jak rozumiem ten ruch Donalda Tuska, który oczywiście myślę, że bardzo świadomie wybrał pana Berka i wiedząc o tym, jakie będą głosy na ten temat, ale...
1: Choć przepraszam, to też, żeby jak gdyby obie strony tutaj mogły zafunkcjonować, czy też obie strony medalu, wszyscy zgodnie podkreślają, że jest to bez wątpienia wybitny prawnik.
0: No, otóż to, więc jest to wybitny prawnik, a z... Oczywiście związany z polityką, ale też nawet jak się obserwuje jego poczynania, to wiadomo, że on jest jedną z niewielu osób, które na przykład potrafią się sprzeciwić Donaldowi Tuskowi. Ale ja myślę, że w tym wszystkim przede wszystkim chodzi o to, że trzeba zakończyć sytuację patową w Trybunale Konstytucyjnym. Koalicja, będąc w opozycji, jeszcze próbowała tą sytuację rozwiązać, proponując taki okres przejściowy dla osób, które miałyby wejść do Trybunału Konstytucyjnego i były związane z polityką. I to zostało wtedy odrzucone. I dzisiaj koalicja ma pełne prawo mówić, myśmy proponowali uzdrowienie tego, myśmy proponowali, wy wtedy rządziliście, nie zrobiliście tego, więc my teraz wykorzystujemy tylko i wyłącznie mechanizmy, które wy żeście stworzyli. Oczywiście w idealnym świecie powinniśmy powiedzieć, że jednak nie powinniśmy grać absolutnie zawsze i na 100% uczciwie. Natomiast po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy państwo zostało w tak wielu miejscach zniszczone, zmiany zabetonowane, że dzisiaj nie da się inaczej wyważyć pewnych drzwi, jak tylko otworzyć je łomem albo wytrychem.
1: No tak, ale czy te drzwi będą rzeczywiście wyważone? No bo Sejm... Tak możemy się spodziewać. Zagłosuję za kandydaturą pana Berka, ale to, że pan Berek zostanie wybrany przez Sejm, no jak wiemy z praktyki, nie oznacza jeszcze, że będzie mógł orzekać w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Oczywiście, tylko proszę zwrócić uwagę, że Bogdan Święczkowski łamie prawo od dłuższego czasu i trzeba tą sytuację jakoś rozwiązać. Jak rozumiem, Donald Tusk uznał, że to właśnie pan Berek jest tą osobą, która ma kompetencje do tego, żeby tą sytuację rozwiązać. Wszystko będzie zależało od tego. Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli ocenić tą sytuację i powiedzieć, czy warto było nagiąć pewne zasady i po to, żeby usprawnić działanie Trybunału, czy jednak nie udało się tego zrobić i nie warto było tych zasad łamać. Dzisiaj tak naprawdę w tej akurat konkretnej sytuacji takiej pewności nie mam. Myślę, że jeśli ktokolwiek tą sytuację faktycznie może rozwiązać, to pan Berek ma takie kompetencje.
1: No to w takim razie jeszcze jedno. jeden temat. Tutaj trochę powrócę do tego popcornu.

i do tego obserwowania przez stronę rządową, jak wzajemnie walczą ze sobą dwie formacje, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus. Teraz trochę inny wątek dotyczący tego sporu, mianowicie kwestia wicemarszałków. Czym to się może zakończyć, pani zdaniem? Bo rzeczywiście sytuację mamy niezwykle ciekawą. Przypomnijmy, że przez długi czas

0: na to, że to jest funkcja, która powinna przede wszystkim do opisu należeć. Natomiast rzeczywiście różne rzeczy się mogą zdarzyć i tutaj nie mam żadnej pewności co do tego, jak się skończy ta sytuacja, ale ona w gruncie rzeczy nie ma znaczenia dla koalicji rządowej, bo no, faktycznie tutaj raczej jest to wewnętrzna walka na prawicy i koalicja może tylko się przyglądać. Ja
1: ale jestem... z popcornem czy bez? Przepraszam, że znów wracam bez do tego nieszczęsnej potrawy.
0: Właśnie chciałam to zaznaczyć. Ostrzegałabym przed właśnie jakimś nadmiernym zainteresowaniem tym, co się dzieje na prawicy, bo bardzo często to prowadzi do takiej utraty czujności i popełniania własnych błędów. Więc ja bym się raczej skoncentrowała na własnej pracy i na takim powrocie trochę do takiej racjonalnej polityki, powiedziałabym wręcz trochę technokratycznej. Za dużo emocji lepiej trochę studzić niż dolewać oliwy do ognia.
1: A na ile ta sytuacja jest bardziej ryzykowna dla rozwoju Plus? No bo znów próbuję sobie wyobrazić taki rozwój wydarzeń, że tak jak pani powiedziała, no przynajmniej w teorii to miejsce bardziej jednak należy się Prawu i Sprawiedliwości, zważywszy na liczebność tych klubów parlamentarnych. No ale załóżmy, koalicja rządowa będzie tutaj chciała zrobić takiego przytyczka PiS-owi i nieoczekiwanie poprze kandydata rozwoju Plus. A przecież bez poparcia koalicji rządowej te kandydatury nie mają szans, żeby przejść. No i chyba łatwo odgadnąć, jaka narracja będzie wtedy towarzyszyć po stronie Prawa i Sprawiedliwości takiemu wyborowi. Głosowaliście ramię w ramię z Tuskiem. No, myślę, że to by było chyba hasło przewodnie.
0: Tak, no, natomiast ja generalnie co do zasady uważam, że Rozwój Plus jest na dobrej drodze do tego, żeby znaleźć miejsce w kolejnym parlamencie, więc komunikacyjnie oni są też bardzo dobrze przygotowani. Widać, że tam są duże siły i środki wsadzone w tą komunikację polityczną, w PR i tak dalej, więc myślę, że oni już mają różne opcje przygotowane. Myślę, że Mateusz Morawiecki wie, że tak czy inaczej, niezależnie od sytuacji, jest wygrany.
1: I rzeczywiście tu nie ma czego stracić?
0: Nie sądzę, bo jeśli będzie miał swojego wicemarszałka, to jest to realny zysk, nawet przy tej narracji narzuconej przez Prawo i Sprawiedliwość, którą się bardzo szybko da jakoś tam zneutralizować, bo kolejne głosowania będą pokazywały, że jednak Rozwój Plus głosuje przeciwko rządowi. Tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak będzie. Natomiast jeśli z kolei nie uda im się zdobyć tego marszałka i to Prawo i Sprawiedliwość dostanie, to oni z kolei dostaną dobre narzędzie komunikacyjne. Także Mateusz Morawiecki tutaj trochę ma przewidziane trzy kroki do przodu.
1: Profesor Anna Siewierska, politolożka, Uniwersytet Rzeszowski. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom

0: chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Kolejna próba ataku w Niemczech, tym razem w pobliżu firm zbrojeniowych. Kto na nich jest, kogo pogrążą prokuratura, ma taśmy w sprawie afery Zonda Krypto, potwierdza minister sprawiedliwości. Koniec taryfy ulgowej dla młodych kierowców. Od dziś obowiązują nowe, surowsze przepisy. Minęła 10. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Kolejny groźny incydent w Niemczech. Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu w Monachium, konkretnie w dzielnicy Berg am Laim, gdzie znajdują się siedziby dwóch firm zbrojeniowych, informuje dziennik Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Teraz śledczy sprawdzają, jaki był motyw działania sprawców. Doniesienia o tym incydencie napłynęły po odnotowanych ostatnio aktach dywersji w pobliżu dwóch Niemiec. Niemieckich elektrowni. Prokuratura ma taśmy w sprawie afery Zonda Krypto. W Polsat News potwierdził to minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie ujawnił, kogo dotyczą nagrania. Jak zapewnił, nie są one elementem szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą. Dziś prokuratura ma poinformować o zarzutach dla zatrzymanych wczoraj trojga podejrzanych. Według nieoficjalnych ustaleń mediów chodzi o znanego inwestora Rafała Z. oraz dwie kobiety powiązane ze sprawą zaginięcia założyciela giełdy BitBay, która była poprzedniczką Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. To może być przełom w tej sprawie, tak mówił na naszej antenie były minister sprawiedliwości, profesor Zbigniew Ćwiąkalski.
3: Do tej pory nie wskazywano osób, które ewentualnie mogłyby mieć związek bezpośredni z zaginięciem. No, w tej chwili minister Żurek wskazał, że te trzy osoby taką wiedzę mogą ewentualnie mieć.
2: Jak przekazał minister Żurek, prokuratura ma hipotezę na temat zaginięcia Sylwestra Suszka, ale dla dobra postępowania nie może jej ujawniać. Aktualne pozostaje pytanie, co z regulacją rynku kryptowalut. Jutro w Sejmie trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta w tej sprawie. Dwie poprzednie zakończyły się niepowodzeniem i wiele wskazuje na to, że tym razem może być podobnie. Kto zagłosuje za, a kto przeciw? Oto swoich gości pytał gospodarz poranka Roch Kowalski. Rochu,
4: dzień dobry.
2: Co usłyszałeś od swoich gości?
4: Politycy koalicji rządzącej raczej nie mają już złudzeń, że znajdą w Sejmie odpowiednią większość do odrzucenia trzeciego prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Tak mówił w poranku m.in. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy, podkreślając, że nie ma nadziei na to, że posłowie Mateusza Morawieckiego zagłosują przeciwko prezydenckiemu wetu. Za utrzymaniem sprzeciwu Karola Nawrockiego wobec rządowej ustawy będą więc Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a także Konfederacja, której poseł Bartłomiej Pejo, który był także naszym gościem w poranku Polskiego Radia 24, dodawał, że jego ugrupowanie bardziej niż za odrzuceniem prezydenckiego weta opowiada się za powołaniem Komisji Śledczej do spraw Zonda Krypto. Zresztą ten pomysł podzielają także politycy Mateusza Morawieckiego.
2: I to był Roch Kowalski, który podsumował nasze poranne rozmowy. Rochu, bardzo dziękuję za te informacje. Zostajemy przy Wiejskiej. W Sejmie obradowała Komisja Sprawiedliwości. Ma ona zaopiniować dwóch kandydatów na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa budzi sporo emocji, bo jednym z kandydatów jest Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Berek to doktor nauk prawnych i były minister w kancelarii premiera. Opozycja wytyka KO, że ta miała nie zgłaszać polityków do Trybunału.
5: Tę kompetencję, to doświadczenie związane z przygotowywaniem prawa, z ocenianiem jakości stanowionego prawa oddaję Sejmowi do dyspozycji, jeśli zdecyduje się, żebym ja mógł być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Mówił Maciej Berek. Drugim kandydatem na sędziego tego sądu jest zgłoszony przez PiS profesor nauk prawnych Artur Kotowski. Decyzja o tym, który z nich zasiądzie w Trybunale, zapadnie podczas jutrzejszego porannego bloku głosowań. Dwuletni okres próbny dla nowych kierowców to jedna ze zmian, która od dziś wchodzi w życie. Cel? Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Co to oznacza dla kierowców, wyjaśnia Maciej Bedy.

0: Pracownik z Automobil Klubu Wielkopolski.
1: W tym pierwszym okresie, tym próbnym, kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych za popełniane wykroczenia będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się w ciągu roku szkoleniu. Szkolenie krótkie, godzinne. Szkolenie to ma na celu zwrócenie jego uwagi na prędkość przede wszystkim, na granice bezpieczeństwa.
0: Kierowca, który w czasie okresu próby przekroczy limit 20 punktów karnych, straci prawo jazdy. Zmienione przepisy wprowadzają też zerowy limit alkoholu dla nowych kierowców.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońce na zmianę z chmurami, a z tych chmur od czasu do czasu przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na czwartek. Zagrzmi miejscami na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 26 na Podkarpaciu. W centrum okolice 23.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: To będzie wyjątkowo czytelniczy weekend. 15. edycja Narodowego Czytania i Lektura Lektur Dziady Adama Mickiewicza. A w Podkowie Leśnej, mieście Ogrodzie, na uczestników akcji czekają także cudnej urody hortensje. Zapraszamy do czytania. Weekend kulturalny w najbliższy piątek po 21. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 10.
2: Stan dnia.
9: W Niemczech kolejny dzień niewyjaśnionych ataków. Po wtorkowych atakach na infrastrukturę energetyczną, wczorajszym wybuchu granatu na dworcu w Augsburgu, dziś w nocy zaatakowany został koncern technologiczny w Monachium, który pracuje dla branży zbrojeniowej. Więcej o tym najnowszym zdarzeniu wie Adam Górczewski, nasz korespondent w Niemczech. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Adamie, co w tej chwili wiadomo o tej próbie? Czy była to próba podpalenia? No i czy są wskazywane już w tej chwili jakieś tropy?
10: Tropów na razie nie ma, chociaż są zatrzymani, co znaczy, że jest dużo większa szansa niż tych opisywanych przez ciebie wczorajszych i przedwczorajszych wydarzeniach, i to jest wcześniejszych dni, dlatego że tam nie wiadomo na razie, kto przeprowadził tamte ataki na infrastrukturę energetyczną i na dworcu w Augsburgu, a tutaj o północy przechodzień, to pewnie przypadek może był, a może

0: że to słabe przygotowanie tych napastników. Przechodzień zauważył, że z samochodu lecą płonące elementy w kierunku budowy przed siedzibą koncernu Rohde & Schwarz i doszło do podpalenia, zaczęło się palić materiały. Wezwana policja znalazła dość szybko tych dwoje, jak się okazało, ludzi, którzy jechali tym samochodem. To są obywatele Bułgarii, 28-latka i 38-latek. Oni na pobliskiej stacji benzynowej, tyle wynika na razie z komunikatu, zostali zatrzymani i w tej chwili są oczywiście sprawdzane jest, dlaczego działali, co nimi kierowało, a też ewentualnie kto zlecił im to zadanie. Rohde & Schwarz to nie jest firma, która nie produkuje broni, ale która pracuje nad technikami zabezpieczeń i nad środkami komunikacji i współpracuje z urzędami i właśnie firmami zbrojeniowymi, czyli produkuje oprogramowanie i różnego rodzaju urządzenia, które trafiają także do branży zbrojeniowej. I ona 5 lat temu została już zaatakowana, ten koncern technologiczny, sieć energetyczna dokładnie, która była w pobliżu tego koncernu. I wtedy zamachowcy przyznali się w internecie do tego ataku i mówili, że atakują tę firmę właśnie dlatego, że jest firmą zbrojeniową. Wtedy 20 tysięcy ludzi nie miało prądu przez dłuższy czas. Do dzisiaj tych sprawców jednak nie zatrzymano. I tutaj rodzą się pytania, kto może stać właśnie za tym, tak i za tym, co stało się wczoraj i za tym, co stało się przedwczoraj.
1: To jeżeli pozwolisz, jeszcze jeden wątek, bo w tej chwili jesteś w Weimarze. Trwa tam spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Tak. Trójkąt weimarski. No i pytanie, czy właśnie te wydarzenia, ale również podobne wydarzenia, które przecież dopiero co rozgrywały się po polskiej stronie granicy, no czy są jednym z tematów tych rozmów?
0: Spotkania Trójkąta Weimarskiego odbywają się w różnych miejscach, we wszystkich trzech krajach, ale dzisiaj w Weimarze, dlatego że to miało być takie rocznicowe spotkanie, 35-lecie, bo dokładnie 35 lat temu powstał ten Trójkąt Weimarski, czyli współpraca trzech dużych europejskich krajów, Francji, Niemiec i Polski. Ale od razu było wiadomo, kiedy jakieś 2 miesiące temu dowiedzieliśmy się, że do takiego spotkania dojdzie we wrześniu, że temat będzie, oczywiście będą rocznicowe i to są takie uroczyste elementy, ale najważniejsze jest to, co się dzieje na bieżąco i w agendzie jest przede wszystkim temat zagrożenia ze strony Rosji i to nie tylko zagrożenia wobec Ukrainy i prowadzonej wojny i wsparcia przez te trzy kraje dla Ukrainy, żeby broniły się przed Rosją, ale także tego zagrożenia, które objawia się aktami sabotażu. Przedwczoraj, 1,5 doby minęło od momentu, kiedy obecny tutaj właśnie uczestniczący w tych rozmowach szef niemieckiej dyplomacji ogłosił, że Rosja jest odpowiedzialna za wysłanie uzbrojonego drona do Lipska przed miesiącem i nałożył długą listę sankcji. I dzisiaj też między innymi właśnie o sankcjach z Francuzami, z Polakami toczone są tutaj rozmowy, jak poszerzyć działania, żeby być bardziej przygotowanym na to, co próbują przygotować Rosjanie, jak współdziałać, żeby w końcu nie pozwalać na to, żeby Rosja robiła na terenie Niemiec, ale także Polski i innych krajów, bo dzisiaj przecież na przykład Dania ogłosiła, że też odkryła próby akty sabotażu na terenie Danii przeciwko firmom zbrojeniowym, jak im wspólnie się opierać.
1: Bardzo dziękuję. To był Adam Górczewski, nasz korespondent w Niemczech.
2: Komentarz.
1: A na naszej antenie dr Paweł Usow, białoruski politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, oczywiście w przypadku sporej części tych wydarzeń, tych aktów sabotażu, tam nie sposób konkretnie z całą odpowiedzialnością wskazać inspiratorów. Natomiast myślę, że śmiało możemy się domyślać, skąd te inspiracje wychodzą. Co się stało, że Rosja zaczęła już w tak bezpośredni sposób nękać państwa europejskie, państwa natowskie wspierające Ukrainę? No bo do tej pory te formy, te metody działania, one były jednak trochę inne.
3: No, tak naprawdę od zawsze Rosja działała w taki sposób. Warto wspomnieć Czechy, kiedy doszło do sabotażu i były zniszczone magazyny sprzętu wojskowego. To jeszcze do początku II wojny w Ukrainie. Zamach na Skrypali w Londynie. Zabójstwo Litwinienka w roku 2003 roku, czyli wywiad wojskowy i wywiad niewojskowy rosyjski działał w różne sposoby, w sposoby hybrydowe i niszcząc bezpośrednio swoich wrogów, byłych służbistów, którzy uciekli z Rosji, no i nanosząc uderzenie w system bezpieczeństwa nie tylko Unii Europejskiej, ale poszczególnych krajów, czyli działalność wywiadu rosyjskiego był dość

0: odgłęziony i skuteczny i przed drugą wojną w Ukrainie nie tak dużo słyszeliśmy o reakcjach państw zachodnich, Europy, Unii Europejskiej. Nie chcieli oni obarczać o te akcje sabotażowe Rosji, ponieważ jeszcze wtedy mieli mniej więcej dobre stosunki. Sytuacja całkowicie się zmieniła po roku 2022. I związane to przede wszystkim z tym, że Rosja rozumie, że bez odcięcia Ukrainy od Europy, od wsparcia zbrojeniowego i ekonomicznego ze strony Niemiec, ze strony Polski, ze strony Francji, nie zmoże przełamać opór Ukrainy, bo i technologicznie, i finansowo Europa wspiera. I dlatego, żeby posiać chaos, przede wszystkim wpływać na opinię publiczną w krajach europejskiej, Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, żeby wzmacniać poczucie niebezpieczeństwa wśród społeczności, która miałaby naciskać na swoje rządy z tym, żeby doprowadzić do zawarcia pokoju czy osłabienia wsparcia dla Ukrainy. I efekty już widać, jeżeli chodzi o efekty polityczne. Coraz więcej głosów tak zwanych partii prorosyjskich mówi o tym, że musimy skończyć z wsparciem dla Rosji. Chodzi tutaj przede wszystkim, jeżeli mówimy o Niemczech, o AfD, alternatywa dla Niemiec, która ma coraz większe poparcie i nic z tym rządy niemieckie nie mogą zrobić. Na tle tego wzmocnienia politycznego i wpływów politycznych tegoż samego AfD odbywają się te akcje sabotażowe, żeby w sposób mechaniczny wpływać na opinię publiczną w Niemczech, żeby Niemcy czuli się niebezpiecznie. I ja myślę, że przed wyborami, przed wyborami lokalnymi i przed wyborami ogólnymi takie akcje sabotażowe będą tylko narastać. I trzeba też rozumieć, że Rosja nie ma sporo czasu, żeby zmienić sytuację w nastrojach politycznych w Unii Europejskiej, ponieważ też znajduje się w krytycznej sytuacji po skutecznych atakach ze strony Ukrainy i w ten sposób zaczyna działać bardziej radykalnie, bardziej ostro, wykorzystując nie tylko własne sieci wywiadowcze, ale również obywateli Unii Europejskiej.
1: To w takim razie, w co gra Rosja? No bo teoretycznie można by było założyć, że przecież takie akty sabotażu, gdzie te nitki no jednak w bardzo prosty sposób można przypiąć Moskwie, czy też można przypiąć Rosji, one raczej w zachodniej opinii publicznej będą wywoływać niechęć do Rosji. Okazuje się, że paradoksalnie to wcale nie tak musi działać i nie takie może przynieść efekty.
0: To problem polega na tym, że społeczeństwa i politycy europejskie nawet po roku 2020 nie śledzili narracji politycznych i narracji dyplomatycznych ze strony osób oficjalnych i propagandystów rosyjskich, którzy wprost mówili o najszybszych uderzeniach, nie tylko hybrydowych, ale również zbrojnych, tam, wystrzelenie rakiet na Berlin, na Warszawę, na Paryż, zniszczenie tych krajów, wykorzystanie broni nuklearnej. Ta retoryka radykalna, retoryka wojny totalnej z Zachodem już zaczęła się wzmacniać pod koniec roku 2022, kiedy się okazało, że Rosja nie osiągnie swoich celi strategicznych na Ukrainie, tylko niestety te opinie, te zdania były całkowicie ignorowane przez polityków zachodnich, nie zwracano na to uwagi, a w końcu mamy do czynienia z materializacją tych pogróżek, próby zastraszenia Zachodu. Na razie w sposób taki skromnie sabotażowy, który może przerosnąć w otwarte te akcje sabotażowe. Rzecz jasna, że Rosja próbuje na razie ukrywać swój udział, jak to zawsze robiło i jak to zawsze działa w akcjach hybrydowych. Niemniej jednak już jej nie obchodzi, co będzie mówić, czy, jaki stosunek będzie miał przeciętny obywatel do Rosji, bo i tak zgodnie z

0: sondażami ogólnie europejskimi stosunek do Rosji po inwazji w Ukrainie jest bardzo, bardzo zły, bardzo negatywny. Rosja już absolutnie nie dba o tym, czy zachowa swój wizerunek, czy nie. Idzie wprost na konfrontację z Zachodem, a tak czy owak politycy i społeczeństwo zachodnie obawiają się tej konfrontacji. Oni są nie gotowi do bezpośredniego starcia. I co więcej, jeżeli przeanalizujemy działalność Rosji, działalność odwetową krajów Unii, Zachodu ogólnie, to Rosja prowadzi aktywne operacje, aktywną działalność na terytorium Unii Europejskiej, podpala, zniszcza, podkłada ładunki wybuchowe, werbuje, rekrutuje obywateli Unii Europejskiej w celu dokonania akcji sabotażowych, przekupuje polityków, czyli ogólnie rozszerza swoje wpływy nie tylko polityczne, ale hybrydowe. Natomiast Unia Europejska nie ma strategii aktywnej wobec Rosji, tylko Ukraina działa w sposób aktywny na obszarze Rosji, wysyłając tam drony i rakiety, ale nawet pod względem politycznym Unia jest słabsza. Unia, nawet nie Unia, a poszczególne kraje obawiając wykorzystywać środki aktywne przeciwko Rosji na jej terenie, no na przykład wsparcie finansowe dla mniejszości narodowych, żeby tam zdestabilizować sytuację wewnątrz Rosji, albo wsparcie informacyjne dla ośrodków niezależnych. Nie mówimy o Unii, nie ma wspólnej strategii aktywnej w stosunku do Rosji, oprócz polityki sankcyjnej, chodzi nawet o kraje poszczególne, oni muszą być bardziej aktywne, a nie reaktywne, ponieważ pasywność w odwiecie, jeżeli chodzi o Rosję, te sankcje, oni nie powstrzymują Rosji. Rosja rozumie, że Zachód w tym sensie jest słabszy od Rosji. Rosja nieograniczona w swojej działalności przeciwko poszczególnym krajom Unii Europejskiej, ta aktywność będzie narastała, tym bardziej, że widzimy, chociaż muszę tutaj skorygować swoją wypowiedź, pewne akcje aktywnego oddziaływania na Rosję są, to tak zwane aresztowanie odrębnych statków floty cieniu, rosyjskiej floty cieniu, co jeszcze bardziej irytuje Rosję i w tym kierunku trzeba działać. Trzeba nie bać się reakcji Rosji, bo Rosja odbiera brak reakcji, brak ostrych reakcji jako słabość i tylko jeszcze bardziej dąży do realizacji tych swoich działań destrukcyjnych w krajach Unii Europejskiej, w krajach członkowskich NATO i będzie próbować nadal destabilizować sytuację i wewnętrzną, i konfrontować państwa wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz NATO, właśnie tworząc widmo obawy, widmo wojny i wzmacniając te obawy przed wojną, przed otwartym konfliktem z Rosją i w tym nuklearnym.
1: To w takim razie chciałbym poprosić o jeszcze jeden komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się niedawno w Moskwie. Przypomnijmy, że do Moskwy z dość taką, wydawałoby się, zaskakującą wizytą udał się szef CIA John Ratcliffe. No i tu pojawiają się bardzo różne komentarze dotyczące tego, jak to wszystko wyglądało. No bo mamy informację mówiącą o tym, że on miał się spotkać z samym Władimirem Putinem, że w ostatniej chwili prezydent Rosji to spotkanie odwołał. Szef CIA spotkał się z innymi moskiewskimi urzędnikami, więc zapewne te treści, które miał do przekazania, i tak do Władimira Putina dotarły. W taki dosyć zagadkowy sposób tę wizytę później komentował prezydent Litwy, prezydent Nauseda, który mówił o tym, że to była taka presja, która miała zostać wywarta na Rosję, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju prowokacje na terenie Unii Europejskiej, takie jak te w Polsce czy te w Niemczech. Z kolei Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, powiedział z kolei, ale i tak, ta podróż była przede wszystkim rutynowa, nie jest to bezprecedensowe. Powiedział, dodał jeszcze, że Rosja i Stany Zjednoczone muszą pozostawać w kontakcie ze względu na posiadane arsenały nuklearne. Ale mogliśmy usłyszeć, to są oczywiście informacje niepotwierdzone, że tuż przed przelotem nad Europą samolotem

0: OTU, szefa CIA. No, podobno w tej przestrzeni cyfrowej działy się bardzo ciekawe i bardzo zaskakujące rzeczy. Część rosyjskich systemów w obwodzie królewieckim miała zostać nieprzypadkowo sparaliżowana. To miał być taki sygnał ze strony NATO, czy też ze strony Zachodu, że my też potrafimy wam pewne rzeczy zrobić. Nie sposób teraz powiedzieć, które z tych informacji są w 100% prawdziwe, które są w części prawdziwe, a które to są tylko plotki. No, ale mimo wszystko wokół tej wizyty narosło sporo znaków zapytania.
1: Tak, oprócz takiej wersji próby okazania nacisków na Rosję, aby powstrzymać od aktywności i prób prowokacji w stosunku do krajów bałtyckich, czyli europejskich krajów członków NATO. Druga zaś wersja polega na tym, że to jest próba odnowienia kontaktów w sprawie zawarcia traktatu pokojowego, czyli rozejmu pomiędzy Ukrainą i Rosją. I ostatnio Donald Trump dość często zaczął wspominać znowu o konieczności zawarcia rozejmu czy układu pokojowego. Była dość długa przerwa w tych narracjach od samego lutego, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczęły swoje akcje wojskowe w stosunku do Iranu i cała uwaga, całe zasoby były skupione właśnie na realizacji planów strategicznych w stosunku do tego państwa. I no, widzimy, że na razie sytuacja tam zostaje nierozwiązane i Trump znowu powrócił do tych swoich dawnych wypowiedzi dotyczących zawarcia rozejmu pomiędzy Rosją a Ukrainą. I moim zdaniem wyjazd czy wizyta Radcliffe'a miałoby podwyższyć poziom tych negocjacji. I ostatnio dzisiaj chyba Trump powiedział, że jest gotów się spotkać z Putinem, kiedy on się dogada z Zieleńskim a propos układu pokojowego, bo jak na razie nie ma o czym rozmawiać.
0: Ale to przepraszam, to akurat ta wypowiedź, możemy ją potraktować chyba jako taką kontrę wobec tego, co powiedział z kolei Pieskow, rzecznik Kremla, chyba jeszcze wczoraj czy przedwczoraj. On zapowiedział, że toczą się rozmowy dotyczące zorganizowania spotkania pomiędzy Trumpem, Putinem i Xi Jinpingiem, co okazało się być absolutnie niepotwierdzone, no i też chyba było taką, właściwie no, takim balonem próbnym, takie można odnieść wrażenie, wypuszczonym do mediów.
1: Tak, moim zdaniem to cały czas trwa gra i formalne, i nieformalne. I Rosja próbuje też i na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który właśnie jest... toczy się w Biszkeku, w Kirgistanie. Ta kwestia pokoju jest wciąż aktualna. Tam jest obecny Xi Jinping i również Erdogan. I te spekulacje wokół prób zawarcia pokoju wciąż trwają, tym bardziej, że teraz Rosja musi coś, jakieś komunikaty wysyłać ze względu na dość ciężką sytuację gospodarczą w samym kraju i brak sukcesów na froncie. I w ten sposób próbują skierować uwagę i własnej opinii publicznej, i opinii publicznej międzynarodowej w kierunku właśnie tych narracji pokojowych, jednocześnie obarczając o to, że Ukraina nie jest gotowa na ten układ i że Stany Zjednoczone muszą na to w jakiś sposób powpływać. Czyli mamy do czynienia z grą polityczno-dyplomatyczną, ale najważniejsze jest, że Rosja próbuje wykorzystywać tą grę no, z jednej strony dlatego, żeby jej odciągnąć uwagę, zdać z drugiej strony, żeby podwyższyć, podwyższyć stopień napięcia i stopień wpływów, nacisków na kraje Unii Europejskiej.
0: Panie doktorze, i tu niestety tak. I tu niestety musimy przerwać. Dr Paweł Usow, białoruski politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest

0: mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 10.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ważą się losy kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Sprawą rano zajmowała się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, która pozytywnie zaopiniowała tę kandydaturę. Podczas posiedzenia Maciej Berek mówił o swoich kompetencjach.
7: Przez 28 lat pracowałem dla państwa polskiego na różnych stanowiskach urzędniczych, także na takich, których mi związane jest orzekanie. Przez 3 lata miałem zaszczyt być członkiem Rady Ministrów. Jako osoba, która koordynowała procesy legislacyjne. I tę kompetencję, to doświadczenie związane z przygotowywaniem prawa, z ocenianiem jakości stanowionego prawa, oddaję Sejmowi do dyspozycji, jeśli zdecyduje się, żebym ja mógł być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
6: Nowego sędziego Trybunału Sejm wybierze jutro. Wakat na tym stanowisku pojawi się 18 września. To wtedy zakończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. O stanowisko w Trybunale ubiega się także rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski. Kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Podejmą ją na tym posiedzeniu Sejmu posłowie. Komisja Finansów rekomenduje ponowne uchwalenie tych przepisów. Głosowanie jutro. Czy uda się odrzucić weto? Na razie nie wiadomo. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański liczy, że pomóc może rozłam na prawicy. Mówił o tym na naszej antenie.
8: Mam nadzieję, że u wielu kolegów, głównie myślę chyba z ugrupowania pana premiera Morawieckiego, nastąpi orzeźwienie i będą głosowali w sposób inaczej. Inaczej po prostu pokażą, że nie różnią się w żaden sposób od posłów Prawa i Sprawiedliwości. Że dla nich ważniejsze jest po prostu przede wszystkim to, że są w jednym, można powiedzieć, bloku partyjnym, czyli prawicowym, a tylko na pozornie rozdzielili się z Prawem i Sprawiedliwością.
6: Do odrzucenia weta prezydenta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Od dziś obowiązują nowe zasady w prawie o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letni okres próbny. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drogach, tak tłumaczy to resort infrastruktury. Zmiany są dobre, ale potrzeba także edukacji, mówi psycholog transportu Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego.
9: Przepisy są ważnym elementem, natomiast istotne są zarówno edukacja i szkolenie praktyczne, jak również nadzór i egzekwowanie prawa. Chodzi o to, żeby młody kierowca od początku wiedział, że prawo jazdy nie jest przywilejem bez ograniczeń, tylko odpowiedzialnością.
6: Jeśli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał raz jeszcze robić kurs i zdać egzamin.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Za 26 minut godzina 11.
5: Komentarz.
10: A naszym gościem jest pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
10: No i przed nami komentarz do najciekawszych, najważniejszych wydarzeń politycznych. Jeżeli pan pozwoli, to powrócę do sprawy zonda krypto. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w tej sprawie, a śledczy mają również taśmy z nagraniami dotyczącymi tej afery. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki.
12: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjść.

0: jawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
1: No i teraz pytanie, co to może oznaczać i jakiego trzęsienia ziemi, jeżeli oczywiście nastąpi, możemy się pana zdaniem spodziewać?
2: Czy ta afera będzie żyła, ta afera będzie rezonowała i ta afera będzie jesienią, że tak powiem, bardzo uderzała w prawą stronę sceny politycznej, bo ja nie mówię tylko, że ona uderza w PiS, ale ona uderza też gdzieś tam w partię Sławomira Mentzena. Mi chodzi tutaj o Wiplera i niewytłumaczenie się z tej kasy, którą otrzymał od Krala, jego fundacja, którą otrzymała od Krala. Gdzieś może rezonować, chociaż nie, bo jak ja rozmawiałem ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego, to oni się nawet się cieszą z tego, że ten temat jest grzany, ponieważ on uderza w PiS bardzo mocno, a oni póki co się żywią na PiSie i bardzo chcą temu PiSowi jak najwięcej zabrać, żeby jak najwięcej mieć dla siebie, jeśli chodzi o poparcie. Tak?
1: Ale to panie redaktorze, To ja myślę, że dla niejednego słuchacza to może być pewnego rodzaju zagadka. Jak to jest możliwe, że partia, która tak naprawdę z PiS-u wyłoniła się dopiero co, może się czuć bezpieczna w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości?
2: Bo nie oni rozmawiali z Kralem. Nie ci ludzie, którzy są przy Mateuszu Morawieckim latali na Ibizę. Nie ci ludzie, którzy są przy Mateuszu Morawieckim robili jakieś geszefty z Kralem na zasadzie, a może się dogadajmy, może trzeba coś w tej ustawie o kryptowalutach zmienić, bo Kral szukał dojścia, tak? Szukał dojścia do PiSu przez różnych lobbystów i takie dojście znalazł. To zresztą opisał dobrze Szymon Jadczak w Wirtualnej Polsce i Michał Fuja w TVN24, tak? Gdzie pokazali, jak to poseł Moskal poleciał na Ibizę i gdzie dzisiaj tu już się w ogóle nic nie trzyma, tak? Bo dzisiaj nawet wyszła taka historia, gdzie poseł Ociepa powiedział, że on był na wakacjach w Hiszpanii, po czym poleciał na Ibizę i znowu wrócił do Hiszpanii. Ani poseł Moskal, ani lobbysta, który go tam zawiódł, o tym nie wspomnieli, że taka historia miała miejsce, tak? Jak pan spojrzy na prace legislacyjne, jak pan spojrzy o tym, kto najbardziej, że tak powiem, krzyczał w sprawie ustawy o kryptowalutach, tak my o niej mówimy, a to chodzi o ustawę, która na polski rynek wprowadzała dyrektywę MiCA, tak? I dostosowała polskie prawodawstwo do dyrektywy MiCA unijnej, to nie znajdzie pan tam ludzi ze stronnictwa Mateusza Morawieckiego. Ich tam nie ma. Ich wypowiedzi takich soczystych, wprost mówiących, że trzeba coś z tą ustawą o kryptowalutach zrobić, nie ma. Jest za to, znajdzie pan za to wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który w 2019-2020 mówił o tym, że trzeba w ogóle chyba, on tam nawet szedł w to, że trzeba nie tylko uregulować, ale zakazać, tak, rynku kryptowalut, ale po czym nic z tym nie zrobił, tak?
1: No tak, potem temat umarł, no i mamy takie doniesienia mówiące o tym, że po tym fakcie, jak KNF ostrzegał przed, wtedy jeszcze nie Zonda Krypto, wtedy to była jeszcze poprzedniczka Zonda Krypto, to bardzo szybko po tych ostrzeżeniach KNF-u, nagle zupełnie nieoczekiwanie, poprzednik pana Krala stał się doradcą w niektórych instytucjach państwowych, doradcą do spraw właśnie kryptowalut.
2: No tak, ale mówię, nie ma tego przełożenia. Mhm.
1: Znaczy rozumiem, że nie ma konkretnego nazwiska, tak? O to chodzi.
2: Znaczy tak, nie ma nazwiska ze struktur rozwoju plus, które byłoby ubabrane w Zonda Krypto. Ja na razie takiego nazwiska nie znajduję. Ja nie mówię, że ono nie wypłynie, że ono się nie pojawi, ale oni nie byliby tak pewni tego. Oni by nie byli tak pewni tego tematu i nie mówiliby nieoficjalnie, nie rozmawialiby z dziennikarzami, że się cieszą, poniekąd się cieszą, bo to uderza w PiS, a nie uderza w nich, tak? Ja wiem, że nie da się powiedzieć, bo to też taka abstrakcja, bo rozmawiamy o dużej takiej abstrakcji, że jest sobie premier, który wywodzi się z PiSu, który przez 7 lat kieruje rządem i on teraz wychodzi i mówi, a ja tylko to dobre, to złe, to nie ja. Ja tylko jestem, to wszystko, co najlepsze,
1: no
2: to
1: więc
2: ja,
1: pytanie, na ile taką postawę uda się obronić?
2: Jeśli chodzi o elektorat PiSu, tak. Jeśli chodzi o pozyskanie nowego, czy inaczej, jeśli chodzi o to, żeby przeciągnąć do siebie 3-4% ludzi, którzy głosują na PiS i wzmocnić swoją frakcję i żywić się na PiSie, to tak. Jeśli chodzi o pozyskanie ludzi, których on chce pozyskać, czyli tych będących w centrum i lekko z centrum na prawo, które gdzieś tam są sierotami po Polsce 2050, po Unii, która powstała z trzeciej drogi i gdzieś po tym PSL-u, gdzieś po ten elektorat też gdzieś się rozpieszczą, to nie, bo to nie, ci ludzie tego nie kupią, tak, no bo normalny człowiek nie kupi czegoś takiego, że wychodzi premier, który był twarzą PiSu i mówi, ja jestem tylko samo dobro, a to zło to nie ja, to tamci, tak, to tak jak ja tłumaczyłem ostatnio w jednej z audycji, no ja jestem to dobro, czyli ten najlepszy premier gospodarczy, ale to, że oni tam pałowali te kobiety podczas strajku kobiety, nie, to nie byłem ja, byłem wtedy premierem, ale ja nic o tym nie wiedziałem, ja nie oglądałem telewizji, ja nie słuchałem raportów mojego ministra spraw wewnętrznych, nie, to nie byłem ja, tak, no tego się nie da kupić, człowiek, który jest w centrum, który ma umiarkowane poglądy, takiej postawy nie kupi.
1: No dobrze, to mamy jeszcze kilka innych wątków też krążących wokół zonda krypto, bo mamy

0: chociażby MKOL, mamy ten zegarek, mamy polityczne znajomości szefa PKOL-u, które prowadzą do Prawa i Sprawiedliwości, ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna partia i to jest dla mnie dosyć ciekawe, bo tak naprawdę obserwujemy ten pojedynek pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to znaczy przerzucanie się pomysłami na przykład na komisję i tak dalej, ale w tym wszystkim jest jeszcze Konfederacja i tam przecież też pojawia się bardzo konkretne nazwisko konkretnego posła i konkretnej fundacji, która do niego należy, do której płynęły pieniądze z Zonda Krypto, a mam nadzieję, znaczy przepraszam, nadzieję, ale mam takie wrażenie, że Konfederacja na razie jakoś z tego wszystkiego wychodzi obronną ręką, bo cała uwaga skupiona jest na Rozwoju Plus i na PiS-ie.
1: Znaczy, bo Konfederacja nie krzyczy tak, jak krzyczy PiS, bo zobaczy państwo, co zrobił PiS w ciągu ostatnich 3-4 dni. Najpierw mówi, że chce komisji śledczej, po czym Rozwój Plus szybko przechwytuje ten temat i mówi, okej, będzie komisja śledcza. No to oni przemyślą wczoraj...
0: Tak, no to komisja śledcza nie ma sensu, to zróbmy komisję zaufania publicznego.
1: Dokładnie, to oni sami krzyczą, oni sami sobie robią bałagan komunikacyjny, chcą znaleźć, czy chcą przekierować uwagę na kogoś innego, krzyczą w kierunku premiera Donalda Tuska i ten wyświechtany, wykłamany, tak, argument, że pozował z koszulką Zonda Krypto, którą otrzymał od dzieciaków z Akademii Lechii Gdańsk, to też już nie trafiło. Tak? To jest po prostu wszystko przestrzelone. To oni sami przez to, jak źle komunikują tą sprawę i jak próbują wyjść z kryzysu, powodują, że ten kryzys jeszcze bardziej się, napędza i mają jeszcze większą śnieżną kulę niż chcieli mieć. To jest ich problem, bo oni sami przez złą komunikację kryzysową do tego doprowadzili. A Konfederacja, jak pan o to pyta, Konfederacja zachowuje się wstrzemięźliwie, bo wie, że ma cykającą bombę w postaci Przemysława Wiplera,
0: no tak.
1: I raczej odsuwają, żeby on sam to komunikował.
0: Ale Konfederacja tak. Jednocześnie też zgłasza własny pomysł. Znaczy oprócz tego, że mówi, że być może ta komisja śledcza, którą zaproponował Morawiecki, to nie jest wcale taki zły pomysł. I oni by nawet ten pomysł poparli. No to oni wychodzą jeszcze z inną inicjatywą. To znaczy mówią do wszystkich polityków, proszę bardzo, ujawnijcie wszystkie przelewy, jakie szły od Zonda Krypto. I to jest dosyć, rzekłbym, ciekawy i śmiały pomysł, zważywszy właśnie na nazwisko tego posła z Konfederacji, gdzie no, takich przelewów nie trzeba ujawniać, bo wiemy, że były.
1: Tak, tylko polityków, a nie fundacji. To dostała fundacja jego, nie polityk. On wyjdzie i powie, że żadnego przelewu nie mam, tak? To też tak zależy, jak oni to rozegrają, tak? I mają jednego Przemysława Wiplera, którego jak trzeba będzie, to niby poświęcam, bo on ni brat, ni swat, jak trzeba będzie, tego poświęcą, żeby wyjść z tej bitwy cały i pokazać, że tak naprawdę to przelewy są po tamtej stronie, że to są ludzie związani z PiS-em, a Konfederacji też zależy na osłabieniu PiS-u. To jest ich wewnętrzna walka na prawej stronie i ich wewnętrzne rozgrywanie tematów na prawej stronie, tak? Jeśli chodzi o Zondę Krypto. Jeśli chodzi o drugą stronę, czy o lewą stronę, ja się obawiam, że oni za chwilę przegrzeją ten temat, bo nakręcanie, opowiadanie, tak jak dzisiaj wychodzi pan przed naszą audycją, puściliście państwo wypowiedź ministra sprawiedliwości, gdzie on mówi o taśmach.
0: Tak.
1: Wejdzie pan do internetu, tam są taśmy polityków PiS-u. Nie, to nie są taśmy polityków PiS-u. Jakby dobrze rozegrał to też tak dobrze, znaczy dobrze, rozegrał to też minister sprawiedliwości, żeby zostawić pewne drzwi niedomknięte i nie tłumaczyć, co to są za taśmy. To są taśmy zgromadzone przez Suszek, czyli założyciel giełdy BitBay, późniejszej Zondy Krypto. On nagrywał swoich rozmówców, którzy na przykład wisieli mu pieniądze. I między innymi z tego wzięło się pokłosie zatrzymania Rafała Z, tak, tego spekulanta giełdowego, bo on jest zatrzymany właśnie do tej sprawy. A ta dwójka, która była zatrzymana wczoraj, te dwie kobiety, są zatrzymane przez Komendę Wojewódzką Policji, były zatrzymane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach do sprawy zniknięcia Przemysława Suszka. Tak? Czyli mówimy o taśmach, które gromadził były założyciel giełdy BitBay, a nie Przemysław Kral. To, z tego, co ja wiem, tak? Nie ma na tych taśmach, bo też takie dobrorzeczeniowe, że na tych taśmach pewnie są politycy PiS-u, bo to było przed weekend rozgrywane. Z tego, co ja wiem, to nie. I podeprę się argumentem chłopaków, o których wcześniej wspomniałem, dziennikarzy, czyli Szymona Jadczaka i Michała Fuli. Oni też twierdzą, że nie ma tam polityków PiS-u na tych nagraniach. Jako pierwsi to dementowali, że nie ma polityków PiS-u. Także tyle, tak? Jeśli chodzi o te nagrania, o ten ostatni wątek, który się pojawił.
0: No to, ale to, o czym pan powiedział, jest niezwykle interesujące, bo no, rzeczywiście wydaje się, że to jest bardzo głośny temat, bardzo mocna sprawa, wielki kaliber polityczny. No i pytanie, czy w takim razie taką grę na własne życzenie można przegrać, podkręcając zbyt szybkie, zbyt wysokie tempo? Rozumiem,
1: No,
0: że tak,
1: a
0: że jednak tak.
1: jak pokazała historia z kawalerką Karola Nawrockiego, można przegrać, można nawet przegrać wybory. Także wszystko w rękach koalicji. Oni są w stanie przegrzać nawet złote jajo, które dostaną, nagle staje się zwykłym jajkiem, tak? Bo dostali od losu złote jajo w postaci afery Zonda Krypto. W momencie, kiedy wiele rzeczy nie wychodzi, kiedy mówimy, startuje 1 września, mówimy o zniesieniu na przykład centra tego...

0: planów z CPN-u, tak? Kiedy program CPN zostaje zlikwidowany i mają naprawdę potężny granat w ręku, to wyjmują zawleczkę i sami do siebie tym granatem rzucają. Niech zostawią, to tylko mówię, to nie jest nasza rola, my to obserwujemy, ale powinni to zostawić prokuraturze i służbom. I służby się tym dobrze zajmują, tak? Bo od momentu, kiedy doszło do zmiany w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach, to nagle się okazało, że śledztwo, które mieliło się przez lata, ruszyło z kopyta, tak? I to w dwóch aspektach. W jednym, jeśli chodzi o zaginięcie, a w drugim, jeśli chodzi o to, co się w ogóle z rządem krypto działo, tak?
1: To panie redaktorze, to jeżeli chodzi właśnie o tego typu wątpliwości, to muszę dorzucić jeszcze jeden wątek. Poseł, mecenas, obrońca Roman Giertych.
0: No, jest mecenasem. Ma prawo reprezentować każdego.
1: No tak, ale jednocześnie jest posłem.
0: Ale wykonuje swój zawód. I wie pan, no to jest na zasadzie, czy wykonując swój zawód, masz prawo bronić nawet największego złodzieja, złoczyńcy i tak dalej.
1: Oczywiście tak, oczywiście, że tak, pod względem prawnym czy formalnym w 100%. No, ale tu dochodzi jeszcze jednak trochę inna perspektywa, to znaczy perspektywa posła. No i pytanie, czy tu jednak nie ma konfliktu interesów? Bo pytanie brzmi,
0: znaczy ja uważam,
1: czy stoimy na straży porządku, bezpieczeństwa, interesu obywateli, czy stoimy na straży osoby oskarżonej?
0: Znaczy, on stoi na straży swojego klienta. Jeśli on twierdzi, że doprowadzi do tego, że ten klient, który ma dzisiaj, ja tak rozumiem cały czas, bo tu nie jest jasna sytuacja, jaka jest, że tak powiem, rola procesowa pana Przemysława K., Przemysława Krala, byłego prezesa Zondy Krypto. Czy on ma postawione zarzuty i idzie w trybie małego świadka koronnego, w cudzysłowie, bo chodzi o przywileje z artykułu 60, który mówi, że za współpracę może mieć złagodzoną karę? Ja tego nie wiem, tak? Jaka jest rola procesowa pana Przemysława Krala, tak? Tylko wiem tyle, że pan mecenas Giertych, poseł Giertych, powiedział, że jest jego adwokatem. To jest kwestia, którą powinna rozstrzygnąć Koalicja Obywatelska, bo i teraz znowu, gdybym był szefem Koalicji Obywatelskiej, to bym powiedział, nie możesz. Ja bym zakazał, tak? Ja bym zakazał, nie możesz, bo to będzie rezonowało, bo z drugiej strony mamy sprawę, która jest uderza w prawą stronę, ale jednocześnie jak ty tam będziesz, to będzie uderzała w nas, bo będzie można ten argument wyciągnąć, to co pan powiedział, że reprezentujesz człowieka, który doprowadził do utraty przez tyle i tyle tysięcy ludzi, tyle i tyle milionów złotych.
1: No ale taka narracja drugiej strony, czyli strony opozycyjnej, no jest tak oczywiste, że nie sposób jej było nie przewidzieć, że tak będzie.
0: No tak, ale lewa strona, czyli mówimy o koalicji rządowej, koalicji 15 października odbija, ale zobaczcie, poseł Jabłoński też jest reprezentantem innego gościa, który narobił też inne szwindle, jeśli chodzi o nieruchomości, mówię tutaj o aferze Hrejt, tak? O tej aferze, tak? No mówię, no to jest rola niewdzięczna, tak? Bo jesteś mecenasem i musisz reprezentować klienta.
1: Nie, przepraszam, nie musisz.
0: No
1: możesz.
0: Nie musisz, możesz, tak. No możesz, tak? Roman Giertych z kolei tłumaczy, że on w ten sposób chce rozliczać PiS i tu już mam wątpliwość.
1: No tak, no bo w tym momencie znów pytanie brzmi, czy w takim razie nadrzędna będzie chęć rozliczenia PiS-u, czy nadrzędną chęcią będzie jednak dobro klienta?
0: No mi się wydaje, że to pierwsze, co pan powiedział. A tu już mam wątpliwość, czy w takiej roli może występować. Ale dopóki to, dopóki on nie dostanie zakazu z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, to będzie to robił. Koalicja się obudzi w tym momencie, jak się okaże, że w sondażach wychodzi, że ludzie tego nie akceptują. To wtedy się obudzą, ale to wtedy będzie już musztarda po obiedzie, bo oni często się budzą za późno i później próbują szybko gasić pożar, który sami wywołują. Zresztą chyba jest taki sondaż, on się dzisiaj pojawił rano, tylko nie chcę z głowy mówić, ale wydaje mi się, że jest, w którym Polacy bardzo źle to ocenili. I to chyba dla wirtualnej Polski był taki sondaż przygotowany dzisiaj.
1: To jeżeli pan pozwoli, jeżeli rozmawiamy o tych wątpliwościach no, komunikacyjnych, PR-owych, jak ocenić kandydaturę pana Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Bo od strony formalnej tu właściwie nie ma żadnych zastrzeżeń. Wszyscy podkreślają, i to niekoniecznie nawet sympatycy Koalicji Obywatelskiej, że to jest doświadczony, bardzo dobry prawnik. No, natomiast od tej strony politycznej tu już się pojawiają wątpliwości i to nawet wśród niektórych członków koalicji rządowej.
0: Znaczy oni sami zapowiedzieli, że nie będzie czegoś takiego, żeby, zresztą to w ustawie ich było, że ktoś z rządu, czy tam z ministerstwa, później bezpośrednio będzie przychodził do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, ale ustawa nie przeszła.
0: No ustawa nie przeszła i teraz mówią, no tamci tak robili, to my musimy też tak zrobić, żeby Trybunał odbić. I teraz, jak pan pyta mnie o PR-ową ocenę, czy tam ocenę komunikacyjną, oni to komunikują tylko i wyłącznie do swojego elektoratu. Oni chcą pokazać sprawczość. Weszliśmy 1 września, rozpoczął się rok szkolny, ale też rozpoczął się rok wyborczy. To jest rok wojenny. Oni weszli, rząd zaczyna pracować w trybie kampanijnym, w trybie wyborczym. Ten rząd w końcu musi pokazać sprawczość, musi coś zacząć dowozić. Pomijam tą zondę krypto, ale oni mają inne rzeczy, których nie dowieźli.
1: Ale panie redaktorze, jakie to będzie dowiezienie?

0: Znaczy ja oczywiście nie wiem, jak ten scenariusz będzie wyglądać, no ale mogę sobie wyobrazić, że skoro mamy już sędziów wybranych przez Sejm, którzy, od których nie odebrano ślubowania i mamy sędziów, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym, ale nie są im przydzielane sprawy, no to jaka to jest, jaki to jest dowód na to, że ruszamy do przodu?
1: O to pytałem w koalicji. W jaki sposób oni chcą ten Trybunał przejąć? Bo z tego, co ja rozmawiam, wychodzi, że będzie Trybunał 2.0. Czyli dojdzie do tego, że ci sędziowie, którzy są wybrani przez Koalicję Obywatelską i większość rządową, oni jakby stworzą to, o czym pisał też profesor Sadowski. Oni stworzą jakby klon Trybunału i to będzie ten Trybunał, który będzie uznawany, a drukarkę ma Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i będzie drukowała wyroki tego Trybunału. No, ja uważam, że to będzie złe rozwiązanie, bo dojdzie do totalnej anarchizacji prawa, tak?
0: Czyli będą dwa Trybunały.
1: No,
0: tak, w jakiejś mierze, tak.
1: W jakiejś mierze, tak. Inna opcja mówi o tym, że tylko... Ja nie jestem specem od prawa konstytucyjnego, bo gdyby udało im się zwołać zgromadzenie ogólne, to podczas zgromadzenia ogólnego można proceduralnie doprowadzić do tego, że zostanie zakwestionowane powołanie na sędziego, nie na prezesa, na sędziego Bogdana Święczkowskiego, a wtedy to otwiera furtkę do tego, że można go usunąć ze stanowiska i tak dalej, tak?
0: No ale do tego trzeba mieć większość.
1: No, jak pan policzy, to mają, tylko prezydent nie zaprzysiąga, a Święczkowski nie uznaje.
0: No właśnie, i teraz pytanie, jaki wynik nam wychodzi po takim równaniu?
1: No po takim równaniu wychodzi, że ale liczymy tych, co zaprzysiąga.
0: A no
1: tych,
0: właśnie. Nie
1: no, i to jest tak, no to jest na zasadzie, kogo Trybunał będzie, tak? Bo ja jestem cały czas przeciwny temu. Ja gdzieś tam studiowałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika prawo. Ja uważam, że jednak trzeba prawo, nawet złe prawo, naprawiać prawem, a nie łomem i kijem, tak? Chociaż sobie też przypominam, nasi słuchacze może tego nie pamiętają, kiedy koalicja 15 października dochodziła do władzy, kiedy przejmowała władzę w Polsce, w zachodniej prasie ukazał się taki artykuł, nie chcę mówić, które to było czasopismo, ale tytuł świetnie pamiętam, znaczy pamiętam tekst tego artykułu, w którym było napisane wprost. W Polsce rozegra się fantastyczny eksperyment, jak metodami niedemokratycznymi przywrócić demokrację. I właśnie on się zacznie teraz rozgrywać we wrześniu. Jak metodami niedemokratycznymi przywrócić instytucje demokratyczne. Tak? Przez te 3 lata nie mieliśmy czegoś takiego. Okej, był minister profesor Adam Bodnar, ale to jest legalista i on znalazł po prostu kruczek prawny, jak się pozbyć Barskiego na zasadzie, że miał opinię, stwierdził, że no niestety no, pan został wadliwie powołany, ponieważ pan nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku, Barski nigdy nie poszedł z tym do sądu. Oczywiście są inne wyroki, ale to są wyroki wydawane przez neosędziów i one są tylko do pojedynczych spraw, nie rezonują na całą procedurę karną. Ale poza tym oni niczego więcej nie zrobili, tak? Został zabetonowany wszędzie dawny układ, który, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość popsuł, betonując sobie Sąd Najwyższy, jednocześnie mając prezydenta i jednocześnie mając do pewnego czasu Trybunał Konstytucyjny. I według mnie to jest na zasadzie, pójdą z łomem i pałką do Trybunału. Jak dokładnie chcą to rozegrać? Nie wiem, bo jak się pyta środowisko Koalicji Obywatelskiej, oni sami na to nie mają odpowiedzi. Wydaje mi się, że o tym, jak ten Trybunał zostanie rozegrany, wie premier Donald Tusk, jego najbliżsi współpracownicy i Maciej Berek.
0: To w takim razie ja spoglądam na zegar, nie zostało nam wiele czasu. To jeszcze jeden wątek i teraz trochę wracamy do tych rozgrywek pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus, no bo chciałbym poprosić o komentarz do tej sytuacji dotyczącej wyboru wicemarszałka. Mamy jedno nieobsadzone stanowisko, 2 kandydatów, obaj kandydaci to właśnie kandydaci po pierwsze Prawa i Sprawiedliwości, które przez bardzo długi czas swojego kandydata nie zgłaszały i to stanowisko było nieobsadzone. No i mamy też kandydata wystawionego przez Rozwój Plus. No i sytuacja jest niezwykle ciekawa, bo od tego, kto zostanie tym kolejnym wicemarszałkiem, to zależy tak naprawdę nie od PiSu, nie od Rozwoju Plus, a od tego, jak zagłosuje koalicja rządowa.
1: No myślę, że zagłosują za Marcinem Horałą, żeby zrobić na złość, żeby bardziej skłócić środowisko Rozwoju Plus i PiSu, bo póki co sytuacja, w której Rozwój Plus żywi się na PiSie i atakuje PiS. Zresztą Mateusz Morawiecki robi to już robi tak to ostentacyjnie, tak wprost, tak pokazuje, że musi atakować ten PiS. Przecież ten słynny jego filmik z TikToka, gdzie mówił niszczyciel brytyjski, amerykański, chiński, niszczyciel polski, pokazuje twarz Jarosława Kaczyńskiego, po czym zaatakował zdjęciem, tak, z Moskalem i z Kaczyńskim. On już musi, tak, bo wie, że jedyne, co może zrobić, to wziąć te do 10%, bo więcej nie ucznie elektoratu z PiSu i teraz będzie grał do awantury w Sejmie, gdzie będą mieli swojego kandydata i mają swojego kandydata i, że tak powiem, rękoma Koalicji Obywatelskiej, co będzie, będzie im na rękę, nie będzie żadnej dyscypliny klubowej, każdy będzie miał dowolność, jak głosować.

0: Minimalnie Marcin Horała prawdopodobnie zostanie wicemarszałkiem Sejmu.
1: No ale łatwo wtedy odgadnąć, czy skoro mówimy o tym, jak mogą wyglądać reakcje na pewne działania, no to łatwo odgadnąć, że w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość no, ruszy z taką ofensywą pod tytułem, proszę bardzo, wspólnie z Tuskiem wybraliście sobie marszałka.
0: I to jest tylko do ich twardego elektoratu, nigdzie poza. Nawet jak pan mówi o tym, tak, to jak ja byłem tydzień temu na jakimś

0: tak jak mi powiedziano w pisie wtedy, tak? To był idealny okres, żeby to rozegrać, bo w wakacje nie będzie w stanie prowadzić swojej narracji, bo w wakacje nie będzie w stanie przekonywać. I ci, co tak mówili, mieli rację, tak? Bo nie był w stanie, tak? Oni, no nie był w stanie, tak? Ludzie żyli czymś innym niż kłótnią w pisie. Normalni ludzie, bo niektórzy tam się fascynowali tym pojedynkami bez sensu.
1: No dobrze, to my też będziemy się fascynować pojedynkami. Od tego trochę jesteśmy, żeby takie rzeczy komentować. Pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zarzuty są, ale nie wiadomo jakie. Prokuratura kontynuuje przesłuchania zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Maciej Berek bliżej Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja. To mogła być próba podpalenia fabryki broni. Dwie osoby w rękach niemieckiej policji. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jak zaginął i kto może mieć wiedzę na ten temat? Prokuratura poinformuje dziś o zarzutach dla trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. Niewykluczone, że chodzi o wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która była poprzedniczką Zondy. Kontakt z nim urwał się w 2022 roku, przypominał w Polskim Radiu 24 były minister sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski.
2: Zaginięcie nastąpiło w dość dziwnych okolicznościach, bo wjechał na teren bazy paliwowej należącej do jednej z osób, która była podejrzewana o to, że może mieć związek z zaginięciem, a poza tym były w tym dniu wyłączone kamery na terenie tej bazy, no więc dziwne, że taki akurat zbieg okoliczności nastąpił.
1: Według nieoficjalnych ustaleń mediów służby zatrzymały inwestora Rafała Z. oraz dwie kobiety powiązane ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prokuratura ma hipotezę w tej sprawie, ale nie może jej ujawniać. Śledczy badają też inne wątki kryptoafery gospodarcze i polityczne, bo w sprawie pojawia się wiele nazwisk polityków

0: związanych z prawicą. Szczegóły na polskieradio24.pl. Teraz polityczna burza wokół Macieja Berka. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej Berek był ministrem w kancelarii premiera Donalda Tuska i właśnie to nie podoba się opozycji. Apel w tej sprawie wystosowały też niektóre fundacje zajmujące się praworządnością. Ten apel nigdy do mnie nie dotarł, mówił w Sejmie Maciej Berek.
1: Nigdy do mnie ten apel nie dotarł. Odczytałem go z mediów, jest dla mnie głosem, na którym się pochylam z wielkim szacunkiem, bo znam ludzi, znam te organizacje. Pewnie też zmartwiło to, że akurat moje kandydowanie wywołało aż taką potrzebę aż takiej silnej formy, którą jest ten apel.
0: Maciej Berek to kandydat Koalicji Obywatelskiej. Lewica zapowiada, że zagłosuje za tą kandydaturą. PSL decyzję podejmie na dzisiejszym posiedzeniu klubu. Głosowanie jutro. Dodajmy, że o stanowisko w Trybunale ubiega się też rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski. Jakie były motywy sprawców? Między innymi to, po zatrzymaniu dwóch osób w Monachium sprawdza niemiecka policja. Chodzi o obywateli Bułgarii, którzy próbowali podpalić teren w okolicach zakładów zbrojeniowych. To nie pierwszy taki incydent. Od kilku dni głośno jest o aktach dywersji w pobliżu dwóch elektrowni w Niemczech. Czy za tymi działaniami stoi Rosja? To bardzo prawdopodobne. Rosja jest znana z takich akcji. Robiła to na długo przed wojną na Ukrainie. Mówił w Polskim Radiu 24 białoruski politolog dr Paweł Usow.
2: Warto wspomnieć Czechy, kiedy doszło do sabotażu i były zniszczone magazyny sprzętu wojskowego, to jeszcze do początku II wojny w Ukrainie, zamach na Skrypali w Londynie, zabójstwo Litwinienko w roku 2003 roku, czyli wywiad wojskowy i wywiad niewojskowy rosyjski działał w różne sposoby, w sposoby hybrydowe i niszcząc bezpośrednio swoich wrogów.
0: Do takich incydentów dochodzi także w Polsce. Wątki udziału obcych służb pojawiają się przy okazji pożarów, niedawnych pożarów w fabryce dronów w Skarżysku i magazynie części do samolotów w Lublinie. Sprawy bada prokuratura. Dziś polski MSZ wezwał do siebie ambasadora Rosji. Teraz Częstochowa, gdzie 25 października mieszkańcy zagłosują w referendum. Zdecydują w nim, czy odwołać przed upływem kadencji prezydenta i radnych. Zdania częstochowian są podzielone.
3: Zasłużyli sobie.
4: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
5: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc nie mogę się wypowiadać źle.
0: Prezydent Częstochowy ma na koncie korupcyjne zarzuty i zakaz sprawowania funkcji. To nie był dobry dzień dla Polaków na nowojorskich kortach. Z US Open odpadło wczoraj aż czworo polskich tenisistów, w tym Hubert Hurkacz, który przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7, 5-7.
6: Myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie, gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie. Ja też, powiedzmy, troszeczkę wolniej zacząłem, trochę też przyzwyczajenie się do warunków panujących na tym korcie, do jego gry. Na pewno to też nie pomogło.
0: Z turniejem pożegnali się też Magdalinet, Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak. Na placu boju pozostaje już tylko Iga Świątek, z biało-czerwonych oczywiście, która zagra dziś z Argentynką o ukraińskich korzeniach Nadią Podorowską. Początek meczu o 17.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Czwartek ciepły, ale przydadzą się parasole. Miejscami popada przelotny deszcz, a na wybrzeżu i południu pojawią się burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem do 23 w centrum i 26 gdzieniegdzie na południowym wschodzie. Na północy chwilami porywisty wiatr.
8: Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie.

0: Mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: I już prawie 8 minut po godzinie 11.
3: Komentarz.
7: A już teraz na naszej antenie pani Anna Gołębicka, ekspertka i strateżka ochrony zdrowia Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
7: No a tematem będą, wydaje się, potężne pieniądze przeznaczone na ochronę zdrowia. 18 miliardów złotych z KPO, które mają właśnie no, zasilić niejako ochronę zdrowia. Onkologia ponad 5 miliardów, cyfryzacja i e-zdrowie 4 miliardy, kardiologia 2,5 miliarda, 3 miliardy na kadry medyczne. Do tego jeszcze infrastruktura i oczywiście wiele innych tematów, gdzie być może te sumy już nie będą robić takiego wrażenia, ale na pewno będą wsparciem. No i pytanie... 18 miliardów złotych to są pieniądze, które mogą no właśnie pomóc, zaleczyć problemy w polskiej służbie zdrowia, czy tak naprawdę one do tego worka wpadną i nikt nie zauważy różnicy?
8: Znowu wrzucamy wszystko właśnie do jednego worka w tej ochronie zdrowia, bo musimy jakby oddzielić sobie wydatki bieżące od wydatków inwestycyjnych. A KPO to są właśnie wydatki inwestycyjne, które mają na celu wzmocnienie między innymi właśnie infrastruktury, poprawę sprzętową w ochronie zdrowia. To są takie pieniądze, których my nie używamy bezpośrednio, tylko pośrednio do leczenia pacjentów. A te pieniądze, które są bezpośrednio przeznaczane na leczenie pacjentów, to są te środki, które mamy właśnie w finansach publicznych i w budżecie państwa. I też tutaj bardzo ważna uwaga, musimy sobie oddzielić to, co jest budżetem państwa, a to, co są co jest finansami publicznymi, bo w przypadku ochrony zdrowia w budżecie państwa zobaczymy tylko część tych środków, bo większa część idzie bezpośrednio jakby na ochronę zdrowia z tego, co składamy się ze składki zdrowotnej. Czyli tu mamy kwoty, które są na przyszły rok zaplanowane na już bardzo wysokim poziomie i mówimy tu o 274,1 miliardów złotych, czyli widzimy też, że te środki na ochronę zdrowia to są jedne z największych wydatków, jakie w ogóle mamy w finansach publicznych.
7: No i teraz w takim razie pytanie. Te pieniądze, skoro to są inwestycje, to jest chyba dobre skojarzenie, one będą procentować?
8: To się okaże, tak jak wszystko. Jeżeli chodzi w ogóle o KPO, to bardzo dobrze, że je mamy, bo niektóre ośrodki bardzo mocno skorzystają z tego. Jedyną wadą tego KPO jest to, że ono jest tak planowane co do ośrodka, co do miejsca, co do placówki, a trochę mniej, jeżeli chodzi o całościową wizję, czyli co ma to dać, jakby co ta inwestycja ma w perspektywie dać Polakowi. I wyzwaniem ogromnym w ochronie zdrowia jest to, żeby wszystko, co robimy, sprzyjało jednemu celowi. Czyli na przykład takiemu celowi, żeby pacjent był lepiej leczony, efektywniej leczony, żeby nie stał w kolejce. A my niestety jakby tak trochę o tej ochronie zdrowia mówimy, jak się mówi o przyszłości, że ona jest wszędzie dookoła nas, tylko jest bardzo nierówno rozłożona. I chorobą ochrony zdrowia od lat jest właśnie takie zdefiniowanie sobie dokładnie tych celów strategicznych, do których to będzie każdy element dążył. Na podstawie tych celów strategicznych powinniśmy zbudować sobie taką mapę, że nie w jednym ośrodku mamy wszystko, a nawet za dużo, ale nie mamy na przykład kontraktu i nie możemy z tego korzystać, a w drugim ośrodku mamy kontrakt z NFZ-em, czyli możemy wykonywać świadczenia, ale brakuje nam jakiegoś sprzętu, bo ten drugi ośrodek nie umiał napisać dobrze o pieniądze z KPO. Więc mamy plusy bardzo duże, czyli to KPO na pewno zasili, na pewno unowocześni, na pewno zwiększy ochronę.

0: odporność, odporność taką społeczną, ale z drugiej strony mamy minusy, że cierpimy na chorobę braku takiej wizji całości.
1: No ale o tej wizji całości mówi się już od... Próbuję sobie przypomnieć, kiedy te rozmowy się zaczęły. One tak naprawdę trwają od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd jestem dziennikarzem, to dyskutuje się o tym, jak uzdrowić polską służbę zdrowia.
0: Bo to jest bardzo trudne. Bo teraz jak w ogóle budujemy narrację dotyczącą ochrony zdrowia, to mówimy, trzeba likwidować szpitale. I gdybym była osobą z danego miasta, gdzie ktoś mi mówi, trzeba u was zlikwidować szpital, to też bym wyszła na ulicę i mówiła, nie zgadzam się. A to właśnie nie chodzi o to, żeby likwidować, zamknąć szpital, tylko chodzi o to, żeby dać realne, lepsze zabezpieczenie dla pacjentów, czyli na przykład SOR, ten, który powinien być na 200 tysięcy mieszkańców, i dzienną opiekę, która będzie zabezpieczała tego pacjenta bez kolejki i gwarantowała, że jeżeli coś z pacjentem dzieje się trudniejszego, to on ma krótką ścieżkę do ośrodka, który specjalizuje się w tym, co się wydarza temu pacjentowi. Czyli to jest jakby ta koordynacja. A bardzo często idziemy na skrót i mówimy, mamy za dużo szpitali. Tak, w stosunku do różnych danych mamy za dużo szpitali rozumianych tak trochę po staremu. Czyli takich miejsc, gdzie pacjent ma leżeć. Ale mamy za mało zdrowia i za mało leczenia. I teraz wyzwaniem jest to, żeby nie mieć szpitali jako miejsca, gdzie są łóżka i gdzie się leży, tylko miejsca, w którym cały dzień intensywnie tego pacjenta się leczy i stara się jak najszybciej przywrócić go do zdrowia, żeby mógł wracać i dochodzić do siebie w swoim domu. I to jest bardzo trudne, bo ja nawet jak słucham sama siebie teraz, to trudno mi to jest opowiedzieć tak, żebyście państwo w to uwierzyli, że to jest możliwe.
1: Ale to natomiast... przepraszam, ale to, co pani mówi, brzmi właśnie bardzo zwięźle, bardzo klarownie. I w momencie, kiedy ktoś mówi, że owszem, zamykamy szpital, ale nie dlatego, żeby zlikwidować daną placówkę, tylko po to, żeby ten szpital zamienić na SOR, żeby ten szpital zamienić na przychodnię. I co ważne, ta zmiana oznacza, że w danej gminie, w danym miasteczku nie znikną miejsca pracy, bo to jest też bardzo ważny argument, czy też bardzo ważna część w tych dyskusjach. No to być może w tym momencie zainteresowani trochę inaczej by się w te argumenty wsłuchiwali.
0: No absolutnie i to jest ta inna opowieść, bo my nagle nie wyrzucimy pielęgniarek, bo mamy ich po prostu za mało pielęgniarek. My powinniśmy zaproponować ścieżkę położnym, taką, która dla nich jest dobra, a nie tak jak to się wydarzyło w tym roku, tylko je zdenerwowała i rozjuszyła, żeby... jeżeli będą chciały, żeby mogły się przebranżowić, no bo akurat położnych jest za dużo. Czyli my powinniśmy w ogóle trochę się wszyscy uspokoić i nie ciągnąć kołderkę w swoją stronę, bo ta kołderka jest taka, że możemy ją tylko rozerwać i nic z tego nie będzie, tylko naprawdę wspólnie zastanowić się, nie bez polityki, jak ta ochrona zdrowia powinna wyglądać, bo jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy... Trochę pod murem. Jesteśmy starsi, jesteśmy bardziej schorowani, a ciągle mówimy o tych pieniądzach, a to się nie przekłada na to, żeby była lepsza kolejka, już nie mówiąc o atmosferze w ogóle w jakby tej przestrzeni.
1: No to teraz jak w takim razie rozmawiać o problemach służby zdrowia? Bo tak jak pani powiedziała, tak naprawdę te rozmowy, dyskusje sprowadzają się do dwóch kwestii, to znaczy likwidujemy szpitale i to w takim przekazie właśnie bardzo ostrym, gdzie nie ma żadnych półcieni, czyli tego, o czym pani mówiła, że ta likwidacja szpitali nie musi wcale oznaczać likwidacji ośrodka zdrowia. No i oczywiście drugi temat, bo właściwie ta kolejność powinna być inna. Temat dotyczący pieniędzy, to znaczy pieniędzy brakuje, pieniędzy brakować będzie. Chyba w przyszłym roku w samym NFZ-cie ta dziura budżetowa ma wynieść 70 miliardów złotych.
0: No, każdy liczy tak, jak mu to wygodniej, szczególnie jeżeli chodzi o narrację polityczną, bo już jesteśmy coraz bliżej do wyborów. Tak, jeżeli chodzi o NFZ, to co roku mamy dziurę, no ale tutaj jak rozmawiać? Właśnie opowiadając dokładnie, jak ta ochrona zdrowia jest skonstruowana, opowiadając, co możemy z tym robić, uświadamiając społeczeństwo, bo nasze społeczeństwo naprawdę przyjmuje wiedzę i przyjmuje informacje, tylko musi wiedzieć, a nie tylko i wyłącznie słuchać jakby atrakcyjne politycznie hasła. Jeżeli chodzi o to, czy my mamy dziurę w NFZ-cie, czy my nie mamy dziury w NFZ-cie na przyszły rok. Nasza składka, którą mamy, nie wszyscy, bo nie wszyscy płacimy równe składki, nie starcza na wszystko, co obiecaliśmy w różnych ustawach i rozporządzeniach i w tym, co włożyliśmy do koszyka świadczeń, czyli to, co zagwarantowaliśmy obywatelowi. Mamy tych pieniędzy jakby za mało. My zbieramy ze składki około 183 miliardy złotych, a już w tym roku te potrzeby przekroczą NFZ-u, przekroczą 200 miliardów złotych. Pani minister ma jeszcze swoje

0: dodatkowe środki, one zwykłe są inwestycyjne i na profilaktykę, które w ciągu roku przesuwa się do tego NFZ-u. Jeżeli chodzi o to, co my gwarantujemy, to my mamy świadczenia tego, o których najczęściej mówimy w kontraktach ze szpitalami, czyli one są zakontraktowane i świadczenia, które są, i one są limitowane jakby w tym kontrakcie, w ramach tego kontraktu, i mamy również świadczenia, które są nielimitowane, czyli na przykład, nie wiem, zawały, udary, tego typu rzeczy. Ten koszyk tych nielimitowanych to już pewnie będzie koło 500. I szpitale dostają co miesiąc ten swój ryczałt za wykonanie tego, na co się umówiły. No i dodatkowo są te jakby te rzeczy nielimitowane, które płaci się zwykle z opóźnieniem, no ale czasem przekracza się ten kontrakt. No i to jest następna pula tych rzeczy, gdzie my mamy te dodatkowe, generujemy dodatkowe koszty. I być może trzeba się zastanowić nad tym, jak zefektywizować jakby te nasze elementy tego systemu. Są takie metody, jest na przykład taka metodyka, która się nazywa Lean Management czy Kaizen, która mówi, gdzie są nieefektywności, jak to równo rozłożyć, jak co robić, żeby ten pacjent nie czekał. Bo my mamy też bardzo wiele różnych absurdów, takich, że szpital jak przyjmuje pacjenta, to rozlicza go za jakby jedną ścieżkę, a za drugą już nie dostanie pieniędzy. No więc tego pacjenta wypisuje, potem znowu się robi te badania. Mamy bardzo dużo nieefektywności takich, że się pacjenta leczy skierowaniem, czyli wysyła, był już u jednego lekarza, wysyła się go na następnego lekarza. Mamy różnego rodzaju niepotrzebne dublowanie badań, bo jeden ośrodek zrobił, drugi robi to samo. Teraz trzeba by się było przyjrzeć w ogóle tym całym ścieżkom pacjenta, gdzie my mamy te nieefektywności. Jeżeli w tym nowym układzie tego, co sobie wymyślimy z tym zdrowiem, okaże się, że nam brakuje, no to wtedy trzeba podjąć decyzję. Czy zwiększamy składkę zdrowotną, czy jej nie zmniejszamy, ale zgadzamy się na mniejsze, jakby na mniejsze koszyki świadczeń. I tych elementów w ochronie zdrowia jest bardzo dużo, natomiast to jest taka nasza ważna społeczna, wspólna decyzja chyba, jak my chcemy, żeby ta ochrona zdrowia wyglądała. Na razie to mamy nagonkę głównie na medyków, którzy oczywiście, przynajmniej ci lekarze, milionerzy, jakby nie są bez winy i zepsuli nam system i zepsuli nam atmosferę, ale to są, nie są jedyni winowni jakby tego, jak to wszystko w tej chwili wygląda.
1: No ale to, o czym pani powiedziała, czyli te wszystkie mankamenty, te wszystkie nielogiczności, te wszystkie absurdy, to nie jest nic nowego. O nich też mówi się już od wielu, wielu lat, tylko tyle, że znów mam wrażenie, że wszyscy o nich dyskutują. Natomiast no, nie ma takiego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, proszę bardzo, te wszystkie zarzuty, proponowane rozwiązania, bo tych też nie brakuje. Ktoś zebrał w całość, położył na stole i przedstawił jako pakiet reform.
0: Ja mam wrażenie, że dlatego, że my ciągle mamy taką sytuację, jakby, jak to się mówi bardzo popularnie, moje jest mojsze. Ja mam lepszy pomysł, a ja mam jeszcze lepszy pomysł, a twój pomysł jest gorszy od mojego pomysłu. Czasem to są pomysły, które są takie same, tylko innymi słowami. I teraz my powinniśmy sobie jakby wytyczyć trzy różne ścieżki. Czyli jedna ścieżka to była bardzo taka socjalna, bardzo opiekuńcza, są takie kraje, ale droższa dla obywateli. Druga ścieżka to by była ścieżka bardzo liberalna, tak jak na przykład ta szwajcarska, która jest ścieżką liberalną, bo tam jakby obywatele przez bardzo długo płacą sami, potem i tak muszą płacić opłatę i jeszcze partycypują w świadczeniach, i coś, co będzie po środku. I zastanowić się, który z tych modeli jest modelem, który wezmą sobie Polacy do siebie. I wtedy wspólnie jakby mieć świadomość, czy wybraliśmy w dyskusji taki, a nie inny model ochrony zdrowia, i też wspólnie jakby ponosić za to odpowiedzialność, za tą ochronę zdrowia. Czyli nie robić tak, że a ja to przejdę na KRUS, to będę płacił niższą składkę zdrowotną. Albo bardziej opłaca mi się ryczałt, bo wtedy mam niższą składkę zdrowotną. Jakby teraz są takie czasy, że my wszyscy wspólnie musimy brać odpowiedzialność za, jakby za ten kraj, za jego wydatki i za jego inwestycje, tylko że determinantą do tego jest to, że musimy rozumieć, co robimy, i czuć się bezpiecznie, i czuć się, że te wszystkie rzeczy są transparentne, a nie że ktoś na tym sobie na przykład zarabia, bo znalazł lukę w prawie.
1: Znaczy nie jest tak, że problemem nie jest fakt, iż tutaj poszczególne, nie wiem, formacje, strony w sporze politycznym przerzucają się tymi pomysłami, tylko problemem jest to, że nawet jeżeli te pomysły są i nawet jeżeli one są już tak naprawdę spisane, leżą i czekają, to po prostu nikt nie ma odwagi, żeby się tym tematem na poważnie zająć, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie mogą być polityczne konsekwencje takiej reformy.
0: No właśnie, i to jest zawsze wyzwanie, dlatego że kadencja trwa tyle, ile

0: trwa i to jest trochę za mało na to, żeby zburzyć tą katedrę, która nie działa i wybudować ją od nowa. Natomiast nie będzie lepszego momentu niż teraz, bo teraz jakby trochę mleko się wylało. Zobaczyliśmy, gdzie są patologie. Trochę te patologie się jakby wystraszyły. To jest świetny czas na to, żeby naprawdę nie tylko robić doraźne zmiany i opowiadać, jak powinno być, tylko faktycznie to zmienić, czyli zacząć od właśnie od tej strategii, od tego, jak ma wyglądać ta ochrona zdrowia, czego my dokładnie od niej chcemy, czego od obywateli, jak ma wyglądać ta mapa rozłożenia tych świadczeń medycznych w Polsce. I krok po kroku należałoby zacząć to robić, ale właśnie tłumacząc dokładnie społeczeństwu, czyli mówić, dlaczego to robimy, co robimy, co wam to da, jakie wszyscy poniesiemy w związku z tym konsekwencje.
1: No i teraz właśnie, czy rzeczywiście te konsekwencje byłyby dla nas bolesne? Myślę o takiej kompleksowej reformie. No nie łudzę się, że byłaby co do tego zgoda polityczna, bo to jest chyba nierealne, ale gdyby któraś ze stron no w końcu jednak na to ryzyko się zdecydowała.
0: To jakby z naprawą ochrony zdrowia i z każdą reformą i z każdą zmianą jest tak jak ze zmianą, jak z wizytą u stomatologa albo jak z porządkami porządnymi w szafie. To jest tak, że najpierw idziemy do tego stomatologa i trochę się boimy, trochę boli, trochę jest nieprzyjemnie, ale potem mamy zdrowego zęba. A jak robimy porządki w szafie, to najpierw trzeba wszystko wyciągnąć, zrobić totalny bałagan, potem jakby zdecydować się, co tam wkładamy do tej szafy, czego już nie wkładamy, tylko gdzieś oddajemy i wtedy mamy porządek. Czyli każda zmiana zawsze będzie jakby szła w parze z jakąś rewolucją, z czymś niemiłym, z czymś, co boli, z jakimś rodzajem zamieszania. A człowiek z natury jest w swojej strefie komfortu i z natury nie lubi zmian, nawet jak te zmiany mają być na lepsze. My nawet mówimy ciasne, ale własne na przykład.
1: Czyli wolimy narzekać na tę służbę zdrowia, do której się już przyzwyczailiśmy i co do której wiemy, jak ją obsługiwać, niż mierzyć się z czymś nowym?
0: No, tak, bo my też mówimy lepszy wróbel w garści niż skowronek na dachu. Nie wierzymy w to, co nam dasz. A poza tym to jest, do tego dochodzi jeszcze w ogóle w Europie taka niskie zaufanie do tego, co robią rządy i do tego, co robią bardzo często urzędy. Natomiast musimy mieć pełną świadomość, że jeżeli jakby nie zmienimy, jeżeli się niczego nie zmieni, to będzie tak, jak było, tylko gorzej.
1: No tak, ale pytanie brzmi, gdzie jest kres tego gorzej?
0: Jakby w ogóle teraz, jak patrzę na ten budżet, który jest na 2027 rok, ten budżet państwa, to my już jesteśmy w takim momencie, kiedy powinniśmy wspólnie zapalać sobie czerwone światło, bo my mamy znowu deficyt na kolejny rok przewidziany na 282 ponad miliardy złotych z przychodami 695 i my nie możemy wiecznie pożyczać i wiecznie z czegoś dorzucać. Dobre państwo powinno się przynajmniej bilansować albo zaciągać mały kredyt i powinno wszystkie swoje elementy funkcjonowania, również ochronę zdrowia, jakby tak z mojej perspektywy, my naprawdę możemy jeszcze przez parę lat udawać, że dorzucamy i że będzie dobrze, ale z takiej sytuacji zawsze jest to, że przetrwają najsilniejsi, najcwańsi, a chyba nie do tego dążymy.
1: No ale jest jeszcze w razie czego jedna cudowna recepta, ona bardzo często powraca. Skoro ta publiczna służba zdrowia jest niewydolna, kosztuje coraz więcej, a my tylko narzekamy, no bo rzeczywiście mamy na co narzekać, no to najlepszym sposobem jest sprywatyzowanie wszystkiego i proszę bardzo, wtedy wszystko będzie doskonale działać.
0: No to też jest mit, ponieważ o ile w tej chwili to, co załatwia nam niepubliczna ochrona zdrowia, szczególnie w dużych miastach, to jest to leczenie takie najprostsze, czyli to są wizyty takiego pierwszego kontaktu, wizyty specjalistyczne, które nie kosztują jeszcze dużo. Prawdziwa medycyna i prawdziwe wydatki, prawdziwe problemy finansowe zaczynają się przy tych najgorszych chorobach. My w ochronie zdrowia i w budżecie NFZ-u mamy nawet bardziej niż Pareto, czyli 20% najbardziej chorych osób kosztuje nas ponad 80% budżetu. I teraz rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy w jakimś stopniu nie powinniśmy wprowadzić jakichś ubezpieczeń prywatnych, ubezpieczeń indywidualnych. Ale jeżeli my myślimy, że my się ubezpieczymy za 100 zł, 200 czy 300 i ktoś nam wyleczy, nie daj Boże, nowotwór, to tak absolutnie nie będzie. Czyli sprywatyzowanie, takie dzika prywatyzacja zawsze powoduje w ogóle dzikie problemy później. Jeżeli chcemy prywatyzować w jakiś sposób, to powinniśmy mieć na to plan i robić go z wizją końca, a nie zrobić z taką wizją, że a coś tu ma straszne długi, upadnie, a to ktoś wykupi.

0: wątpi i zrobi sobie tam to, co będzie chciał. No
1: i problem sam się rozwiąże. Niestety tu musimy przerwać. Czas jest nieubłagany. Pani Anna Gołębicka, ekspertka i strateżka w ochronie zdrowia Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panu.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
8: Ma pani rację. Nie widzę.
7: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
9: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: W najbliższą sobotę w TDI. Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach żyje się nam najlepiej. Pod uwagę wzięto dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Jako jedyne otrzymało maksymalną notę 100 na 100 punktów. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Występuje tylko na norweskim wybrzeżu. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jaremaja Mrożek. Zapraszam.
11: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22:00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 11:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Strona polska przekaże mu swój zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Polska wspiera reakcję i decyzję Niemiec w związku z działaniami Rosji na terenie Niemiec, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
13: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
12: Niemcy uznały, że Rosja jest odpowiedzialna za próby ataków na elektrownie w Niemczech. Dziś z kolei doszło do próby podpalenia na terenie w okolicach zakładów zbrojeniowych w Monachium. Policja zatrzymała 2 osoby. Sejm wybierze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Głosowanie w tej sprawie jutro. Roman Giertych przekonuje, że Berek nie jest kandydatem politycznym.
14: To jest kandydatura na sędziego i będzie pan Maciej Berek bardzo dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mecenas Berek jest świetnym kandydatem do Trybunału. To bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
12: Jutro głosowane mają być 2 kandydatury. Oprócz Macieja Berka o stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym ubiega się rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski.

0: Kobieta eksmitowana z osiedla maltańskiego w Poznaniu nie zamierza skorzystać z pomocy kurii i dewelopera. Zarządca terenu oferował jej sfinansowanie najmu mieszkania przez 12 miesięcy. Jej pełnomocnik Marcin Czachor powiedział w Polskim Radiu Poznań, że pani Sandra ma gdzie mieszkać, bo przeprowadziła się do mamy.
1: Ona do tej sprawy podchodzi bardzo pryncypialnie. Ja jej będę pomagał złożyć wniosek o mieszkanie do ZKZL-u. Na ten moment ma gdzie mieszkać, a z osobami, które, no, mówiąc kolokwialnie, wchodzą z butami w jej życie prywatne, ona nie chce mieć w tym momencie nic do czynienia.
0: Archidiecezja poznańska, która do tej pory była właścicielem tego terenu, w styczniu sprzedała go spółce deweloperskiej. Ta zaś planuje w tym miejscu wybudować nowoczesne bloki. Najpierw jednak wszyscy dotychczasowi mieszkańcy muszą się wyprowadzić.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 12.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pani Elena Wasylew, ekspertka z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako taka tania prowokacja, choć tak niestety obawiam się może zabrzmieć. Ale nie ma pani takiego wrażenia, że w tej chwili już mało kogo Strefa Gazy tak naprawdę interesuje?
5: Wydaje mi się, że to, że tutaj pan nas zaprosił, Lekarzy Bez Granic, żebyśmy o tym mówili, to jest jednak ważny sygnał, że wciąż media i społeczność w Polsce i społeczność międzynarodowa interesuje się tym, co dzieje się w Strefie Gazy. Jak każdy kryzys humanitarny, niestety jest on zastąpiony każdym kolejnym dramatem, który wydarza się w innym miejscu na świecie, szczególnie dzisiaj. Ale my jako Lekarze Bez Granic i organizacja humanitarna, która pracuje w Strefie Gazy od wielu lat, nie poddajemy się i cały czas udzielamy pomocy humanitarnej na miejscu.
3: Dopiero co Strefę Gazy odwiedził premier Izraela Benjamin Netanyahu. Zapowiedział, że Izrael nie wycofa wojsk ze Strefy Gazy i doprowadzi do rozbrojenia Hamasu. Deklarację złożył podczas wizyty u żołnierzy na tak zwanej żółtej linii. Teoretycznie w Strefie Gazy, wokół Strefy Gazy trwa rozejm, ale z tego co wiemy, to jest rozejm absolutnie fikcyjny.
5: Tak, niedługo minie rok od tak zwanego zawieszenia broni, które niestety jest nieskuteczne, ponieważ działania zbrojne wciąż trwają. My jako Lekarze Bez Granic w swoich placówkach medycznych wciąż przyjmujemy pacjentów z ranami postrzałowymi i innymi urazami wywołanymi konfliktem zbrojnym i widzimy, że potrzeby humanitarne w Strefie Gazy są ogromne. Jednocześnie brakuje nam tak naprawdę wszystkiego w naszych szpitalach. Brakuje nam leków, opatrunków, sprzętu medycznego i wszystko to jest spowodowane blokadą pomocy humanitarnej, którą wprowadzają władze Izraela. Ostatnio zapasy oleju silnikowego są niestety krytyczne i bardzo istotne dla życia i zdrowia naszych pacjentów i całej populacji palestyńskiej. I wyjaśnię akurat, dlaczego.
3: No właśnie tak, chciałem o to spytać, bo tak. Gdy myślimy o tego typu problemach, no to przeważnie myślimy o lekarstwach, myślimy tak. O jedzeniu, myślimy o wodzie, ale olej?
5: Tak, olej silnikowy dla Lekarzy Bez Granic, którzy działają w ponad 70 miejscach na świecie, to tak naprawdę podstawowy produkt, który utrzymuje nasze działania humanitarne. W Strefie Gazy szczególnie jest on istotny i podstawowy, ponieważ Strefa Gazy jest uzależniona od generatorów prądu. Cała sieć energetyczna, praktycznie cała, została zniszczona w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Izrael i ludność cywilna polega na generatorach, w tym szpitale. Więc jeżeli nie ma oleju silnikowego, to generatory nie są w stanie funkcjonować, bo ten olej silnikowy chroni części generatora przed zużyciem. I musimy ten olej silnikowy wymieniać regularnie, żeby generatory mogły działać. A bez generatorów nie działają szpitale, nie działają samochody, karetki, nie działają też maszyny potrzebne do wydobywania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej w Izraelu, także to w strefie Gazy. Dlatego to ma naprawdę ogromny wpływ na zdrowie, życie i na godność ludności cywilnej w Strefie Gazy.
3: Z jakimi problemami, z jakimi wyzwaniami się mierzycie jako Lekarze Bez Granic? Czy w

0: Wspomniała Pani oczywiście o tej kwestii najbardziej oczywistej, czyli rany postrzałowe, ale co jeszcze?
1: Wszystkie choroby tak naprawdę, rany postrzałowe i wszystkie inne urazy związane z działaniami wojennymi to duża część chorób i problemów, jakie widzimy w naszych placówkach zdrowia, ale to są też choroby niezakaźne, choroby przewlekłe, to są kwestie niedożywienia związane także z brakiem dostaw żywności do Izraela, to są choroby skórne, które są związane z tym, że brakuje też środków do dezynfekcji, które wiążą się z tym, że są ogromne ilości świerzbu, szczury, które także opanowują szpitale. Wszystko to jest związane z blokadą towarów, zarówno tych komercyjnych, jak i niezbędnych do funkcjonowania pomocy humanitarnej, czyli systemów, które tak naprawdę zapewniają przetrwanie ludności cywilnej w Palestynie. I tak jak mówiłam, brakuje wszystkiego, brakuje leków, sprzętu medycznego, no ale ten olej silnikowy aktualnie jest naprawdę na krytycznym poziomie. W związku z ograniczeniami, które wprowadza Izrael i blokadą, ceny na lokalnym rynku oleju silnikowego są dramatycznie wysokie. Litr oleju silnikowego obecnie kosztuje ponad 1300 dolarów. Jeden litr. Dla porównania...
0: $1300
1: za litr. Powiem dla porównania, w innych miejscach, gdzie kupujemy olej silnikowy na świecie średnio ta cena wynosi $3 za litr.
0: Ale to jest niewyobrażalna, tak, szokująca różnica.
1: To jest szokująca różnica, a żeby utrzymać działania takiej organizacji jak nasza, potrzebujemy kilkuset litrów oleju silnikowego na miesiąc. Czyli to są ogromne sumy, których organizacje humanitarne ani ludność cywilna absolutnie nie powinny być zmuszone płacić. Do tego ten
0: mówimy
1: olej...
0: o milionach dolarów w przypadku jednego takiego generatora, tak?
1: Absolutnie tak. To jest absolutnie dla nas nie do zaakceptowania. W związku z tym my musimy ograniczać działanie naszego sprzętu i naszych generatorów. Takie ograniczanie sprzętu przekłada się na zdrowie i na życie pacjentów i ludzi. Na przykład maszyny, o których mówiłam, które są niezbędne do wydobywania, odsalania i dystrybucji wody pitnej w Strefie Gazy, która jest całkowicie uzależniona od odsalania wody, muszą być, ich praca, generatory, które są potrzebne do ich pracy, muszą być ograniczane do połowy. I teraz tak, normalnie one działają przez 12 godzin dziennie, aktualnie ograniczamy je do 6 godzin dziennie. To oznacza, że dziennie 40 tysięcy mniej osób będzie miało dostęp do wody pitnej.
0: To przepraszam, bo to jest akurat bardzo ważna kwestia. O jakiej liczbie osób, które w tej chwili są w Strefie Gazy, mówimy? Bo te dane, które możemy znaleźć, one potrafią być dramatycznie różne. Chociażby artykuł, który mam przed oczami, mówi o tym, że w tej chwili w Strefie Gazy jest, właściwie nie mieszka, tylko jest ściśnięty, bo to jest chyba lepsze słowo, być może nawet 2 miliony osób.
1: Tak, to są 2 miliony osób, które zamieszkują na jednym z najbardziej gęsto zaludnionych obszarów na świecie aktualnie. My jako Lekarze Bez Granic mamy tysiące pacjentów w 18 różnych placówkach zdrowia, które prowadzimy.
0: Znaczy, przepraszam, mówimy o Warszawie. Mniej więcej 2 miliony mieszkańców.
1: To jest nawet mniejszy teren niż...
0: Mówię o mieszkańcach tylko, nie o obszarze.
1: Tak, obszar jest mniejszy niż Warszawa, liczba mieszkańców porównywalna do Warszawy. Tak, to prawda. I wracając do oleju silnikowego, chciałam też powiedzieć, że w naszych szpitalach, które, tak jak mówiłam, są całkowicie uzależnione od generatorów, jeżeli generator przestaje działać, to bateria zasilająca sprzęt medyczny działa tylko przez 3 minuty. Po 3 minutach wyłączy się wszystko. Wyłączą się inkubatory w naszym szpitalu polowym pediatrycznym, wentylatory niezbędne do podtrzymywania życia, cały cykl chłodniczy, który jest niezbędny do utrzymywania temperatury szczepionek, czy banki krwi. To naprawdę się bezpośrednio przełoży na życie ludzi.
0: No i zastanawiam się, O jakiej formie pomocy moglibyśmy mówić? Bo to nie jest kwestia pieniędzy, jak rozumiem, bo te pieniądze by się znalazły i zapewne te pieniądze są. Problemem nie jest również dostępność do tego paliwa silnikowego. Problemem jest to, że tego paliwa po prostu przez te kordony strzegące strefy gazy i tak się nie przewiezie.
1: Tak, to jest sztucznie wywołany problem. Władze Izraela jako mocarstwo okupacyjne, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym,

0: ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie Strefy Gazy, którą okupuje, a także zapewnić dostęp pomocy humanitarnej. I teraz tak, władze Izraela, tak jak mówiłam, kontrolują wwóz wszystkich towarów do Strefy Gazy, komercyjnych i tych niezbędnych do zaopatrzenia pomocy humanitarnej. Blokowane są produkty, które władze uznają za tak zwane produkty podwójnego użytku, tak zwane dual use items, użytku cywilnego i militarnego. Ale my nigdy nie wiemy, który produkt zostanie uznany za produkt podwójnego użytku.
1: To jest listy się ciągle zmieniają. Swoboda w interpretacji?
0: Tak, te decyzje są arbitralne i wciąż się zmieniają. I my ze swojego doświadczenia widzimy, że dzisiaj mówimy o oleju silnikowym, jutro to będzie inny produkt, to będzie jakiś konkretny lek albo inny element naszego zaopatrzenia humanitarnego. Dlatego, że logika jest zawsze taka sama. Zawsze chodzi o to, że poprzez blokowanie pomocy humanitarnej demontuje się tak naprawdę cały system, od którego jest uzależniona lokalna ludność i życie w Strefie Gazy po prostu staje się nie do zniesienia.
1: No dobrze, no ale jaki w takim razie jest ten ostateczny cel? No bo żeby było ciekawiej, to nie jest również tak, że Strefę Gazy można sobie od tak opuścić.
0: Tak, Strefę Gazy nie można sobie od tak opuścić. My mamy także listy pacjentów, którzy wymagają krytycznej pomocy medycznej, której nie jesteśmy w stanie udzielić w Strefie Gazy. To są tak skomplikowane choroby, albo urazy po działaniach wojennych, albo już bardzo skomplikowane nowotwory. I ONZ prowadzi listę takich pacjentów, prosząc o pilne ewakuacje medyczne albo do zachodniego brzegu w Palestynie, albo do innych krajów Unii Europejskiej, Jordanii, Egiptu, czy innych miejsc, które mają możliwość, gdzie szpitale i system ochrony zdrowia ma możliwość wyleczyć tych ludzi. Ale niestety jest to bardzo, bardzo skomplikowane w związku z pozwoleniami na wyjazd, ale także z małym zainteresowaniem krajów trzecich, żeby takich pacjentów przyjmować niestety. My jako Lekarze Bez Granic, tak samo jak inne organizacje humanitarne, nie jesteśmy aktorami politycznymi, tak, ale...
1: No ale tu od wielkiej polityki nie sposób uciec.
0: Zwracamy się do wszystkich krajów, aby kładły nacisk na Izrael, żeby Izrael wykonywał swoje obowiązki, swoje zobowiązania zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i pozwolił na dostarczanie pomocy humanitarnej. To jest to, co my jako Lekarze Bez Granic możemy, biorąc pod uwagę naszą misję, robić i staramy się informować, tak jak dzisiaj, o tym, co dzieje się w Strefie Gazy i mobilizować kraje do tego, żeby wywierały nacisk na Izrael.
1: Czego się spodziewacie w najbliższym czasie? No i tutaj znów musimy trochę o tej polityce porozmawiać, bo ten rozejm, który teoretycznie obowiązuje od października 2025 roku, który, jak pani sama powiedziała, jest rozejmem fikcyjnym, tak, on zakładał, że Izrael będzie kontrolował mniej więcej chyba 51-52% Strefy Gazy. Ostatnie słowa wspomnianego już premiera Netanyahu, który Strefę Gazy odwiedził, tę część właśnie zajętą przez wojska izraelskie, on wtedy powiedział, że w tej chwili Izrael kontroluje 60% Strefy Gazy. Ta granica cały czas się przesuwa. No i jest zapowiedź, że w najbliższym czasie Izrael będzie chciał kontrolować już 70% Strefy Gazy. No, rozumiem, że po prostu będzie coraz ciaśniej i te kontrole na pewno nie ustaną w tej sytuacji.
0: Tak, ta strefa tak zwana żółta linia się wciąż przesuwa i my to widzimy. Leczymy też pacjentów, którzy zostają, doznają urazów związanych z postrzeleniem czy innymi działaniami wojennymi, którzy są blisko tej żółtej linii. Ona się wciąż przesuwa i rzeczywiście nie wygląda to optymistycznie, ale my w Strefie Gazy wciąż mamy 1500 personelu medycznego. To są Palestyńczycy i Palestynki, którzy pracują w naszych szpitalach i w naszych centrach odsalania wody, w naszych centrach leczenia niedożywienia. I staramy się ich wspierać jak najbardziej możemy. Oni wciąż pracują, wciąż działają pomimo ogromnego niebezpieczeństwa i trudności, z którymi sami się zmierzają jako ludność cywilna w Strefie Gazy.
1: No i teraz myślę sobie, że z jednej strony 1500 osób, 1500 pracowników, lekarzy, pielęgniarek, no tego personelu wspomagającego, no to z jednej strony naprawdę brzmi potężnie, no z drugiej strony, jeżeli

0: zostawimy to z 2 milionami mieszkańców Strefy Gazy i z warunkami, jakie tam panują, no to już to wydaje się kroplą w oceanie.
1: Tak, i niestety szpitale publiczne, aktualnie działa mniej niż połowa szpitali publicznych, które funkcjonowały w Strefie Gazy przed październikiem 2023 roku. I te szpitale publiczne, nawet jeżeli działają, to niestety nie działają w całości. My jako Lekarze Bez Granic wspieramy 2 takie szpitale publiczne, ale jesteśmy też zmuszeni do tego, żeby otwierać własne szpitale polowe. Zazwyczaj staramy się tego unikać, zazwyczaj staramy się wspierać lokalny, istniejący już system ochrony zdrowia publicznego, ale w Strefie Gazy niestety musimy otwierać własne struktury, żeby zapewnić pomoc i odpowiedzieć na ogrom potrzeb.
0: A jak w takim razie wygląda kwestia zaopatrzenia w medykamenty? Nawet nie mówię o jakichś bardzo, bardzo drogich, bardzo rzadkich lekarstwach, ale nawet o takich no, absolutnie podstawowych, znaczy z naszego punktu widzenia podstawowych.
1: Tak, my już od wielu miesięcy mówimy o brakach w zaopatrzeniu lekarstw, ale nie tylko o lekarstw. Chodzi o sprzęt medyczny najróżniejszego rodzaju, ale także o opatrunki i materiał do dezynfekcji, o których mówiłam wcześniej. Czyli brakuje takich podstawowych leków do chorób niezakaźnych, które potrzebujemy wszyscy na co dzień, ale też sprzętu medycznego, opatrunków i leków, które są niezbędne do przeprowadzania operacji czy zapobiegania zakażeniom, a także leczenia oparzeń, które są ogromnym problemem w Strefie Gazy. Te oparzenia są nie tylko wynikiem działań wojennych, ale też poparzeń w schronieniach, w których zmuszeni są mieszkać ludzie, no bo przecież oni nie mieszkają w normalnych domach, mieszkają w schronieniach, które są absolutnie nieadekwatne. I w takich schronieniach bardzo często wybuchają pożary, niestety.
0: Co jest takim wyzwaniem, takim problemem, z którym się mierzycie, który z naszego punktu widzenia, no, siedzimy sobie w klimatyzowanym studiu radiowym w Warszawie, które nie przychodzą nam do głowy. No bo znów, jeżeli myślimy o Strefie Gazy, no to tak, niedożywienie, kwestie związane z różnego rodzaju postrzałami, czyli te konsekwencje tych działań militarnych, a inne rzeczy, o których my po prostu nie wiemy, o których te informacje do nas nie docierają?
1: Przede wszystkim to brak bezpieczeństwa, brak poczucia bezpieczeństwa. Ludność w Strefie Gazy jest wciąż przemieszczana. To nie jest tak, że można usiąść na chwilę i mieć spokój. Ludzie żyją w ciągłym
0: absolutna
1: zagrożeniu.
0: Tymczasowość?
1: Absolutna tymczasowość i poczucie zagrożenia. I to ma ogromny wpływ na zdrowie psychologiczne, które jest też ważne. Tak, my się skupiamy na ranach postrzałowych, ale konsekwencje dla zdrowia psychologicznego są też ogromne. Ludzie po tych oparzeniach, o których mówiłam, jeżeli nie będą działać generatory, to na naszych salach, w których leczymy osoby po bardzo ciężkich poparzeniach, musimy wyłączyć klimatyzatory i te osoby z takimi ciężkimi poparzeniami muszą cierpieć. A to jest ogromny ból, który się z tym wiąże. Nie ma środków na to, czy może brakować środków na to, żeby leczyć świerzb. Świerzb to wydaje się chorobą skóry, tak, ale to jest bardzo poważna choroba, która nie tylko wpływa na nasze zdrowie, ale też poczucie godności. Braki wody mają ogromny wpływ na to, jak ludzie żyją. Nie muszę chyba tego tłumaczyć, jak państwo by się czuli bez możliwości wzięcia prysznica, już nie mówiąc o dostępie do wody pitnej.
0: No, myślę, że to dla większości z nas brzmi tak abstrakcyjnie, że trudno to sobie wyobrazić. Ale jest jeszcze jedna kwestia w tym wszystkim. Temat dzieci. Dzieci, które wymagają z różnych powodów, również z tych psychologicznych, o których pani mówiła, no, absolutnie wyjątkowej opieki.
1: Tak, dlatego w Strefie Gazy jeden ze szpitali polowych, który prowadzimy, to szpital pediatryczny. I mówimy już także od miesięcy o tym, że widzimy wzrost zachorowań wśród dzieci. Wszelkiego typu zachorowań, który wiąże się z pogarszającymi się warunkami w Strefie Gazy. My to widzimy w naszych danych medycznych z naszych szpitali.
0: No to teraz ja wrócę do tego wątku, który niejako sam skomentowałem, ale kwestia tego, jak można wspierać Lekarzy Bez Granic, bo tak jak pani powiedziała wcześniej, kwestią nie są pieniądze, kwestią nie są lekarstwa, inaczej brak pieniędzy czy brak lekarstw, to kwestią jest to, że tych produktów, tych rzeczy po prostu nie można przewieźć, no więc można by było w tym momencie bezradnie rozłożyć ręce, no i powiedzieć, no to nic się z tym nie da zrobić.
1: Nie, pieniądze są także ważne. My jako Lekarze Bez Granic polegamy na darczyńcach indywidualnych, dzięki którym możemy zachować naszą niezależność i rzeczywiście kierować się tylko i wyłącznie potrzebami.

0: potrzebami medycznymi, ale to, że finansowanie pomocy humanitarnej na całym świecie się drastycznie zmniejsza, to także ma wpływ na sytuację w Strefie Gazy, bo na przykład widzimy, że dostarczanie wody cysternami dramatycznie się zmniejszyło w związku z cięciami finansowymi. Niektóre organizacje w Strefie Gazy po prostu muszą zawieszać swoje działania, także finansowanie także jest ważne, ale tak jak pan redaktor powiedział, finansowanie samo nie wystarczy. Potrzebny jest wpływ na to, żeby władze Izraela przestały blokować pomoc humanitarną. Bez tego nie da się tak naprawdę pomóc lokalnej społeczności Palestyńczyków w Strefie Gazy. I tak, to bardzo ważne, żeby ludzie czytali o tym, co dzieje się w Strefie Gazy, żeby informowali siebie nawzajem i żeby też domagali się od swoich rządów i od swoich decydentów, żeby na ten temat się wypowiadały i żeby ten nacisk na Izrael cały czas był.
1: A myśli pani, że rzeczywiście to może cokolwiek zmienić? No bo nawet patrząc w tej chwili na relacje izraelsko-amerykańskie, no to widać, że Izrael nie za bardzo się przejmuje stanowiskiem innych państw, nawet takiego państwa jak Stany Zjednoczone, czyli no, można powiedzieć, chyba wciąż, swojego głównego sojusznika i protektora.
0: Tak, ja to rozumiem, ale jesteśmy pracownikami humanitarnymi. Mhm. Na nas polegają nasi pacjenci, pracownicy humanitarni, dlatego my staramy się jak najbardziej szerzyć informacje o tym, co się dzieje, przedstawiać twarde dane medyczne ze Strefy Gazy i mamy nadzieję, że poprzez ciągły nacisk w końcu będzie okazja na to, żeby coś zmienić i żeby pomoc humanitarna dotarła do ludności cywilnej w Strefie Gazy.
1: Elena Wasylew, ekspertka z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I pozostajemy przy kwestiach międzynarodowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski, powiedział, że resort stanowczo potępia wrogie działania Moskwy, które wprost określił jako akty terroryzmu państwowego.
2: W Warszawie tego samego, co w innych stolicach, które wezwały ambasadorów tam rezydujących po to, żeby wyrazić solidarność z Republiką Federalną Niemiec w związku z serią ataków terrorystycznych autorstwa agent państwa rosyjskiego. Więc usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji. Atakowanie Europy i Europejczyków nie jest za darmo.
3: Panie ministrze, jakich sankcji na takim etapie europejskim możemy się spodziewać po tych atakach hybrydowych i w Polsce, i w Niemczech? I jakie oczekiwania miały?
2: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
4: Panie ministrze, czy na poziomie Unii Europejskiej albo na poziomie krajów Trójkąta Weimarskiego rozważane było wprowadzenie jakiejkolwiek formy automatycznej odpowiedzi, żeby Rosjanie wiedzieli, że jeśli posuną się do pewnych działań, ta odpowiedź będzie automatyczna ze strony państw europejskich, a nie będzie przeciągnięta w czasie?
2: Oni już to wiedzą. Przecież pan pamięta, że za każdym razem, jak zamykałem konsulat, to mówiłem, zrobicie kolejny atak, zrobimy kolejny konsulat. Tylko rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
3: Po uznaniu, że Rosja jest odpowiedzialna za tego drona z uzbrojeniem, który pojawił się na lotnisku w Lipsku, wśród sankcji, o których mówił Jochen Wadeful, było też wspomniane, że będą zaostrzone reakcje wobec floty cieni na Bałtyku. Czy ten temat był dzisiaj albo wczoraj tematem właśnie spotkań i rozmów?
2: To jest rzecz oczywista. Przez Bałtyk przepływa 60% eksportowanej rosyjskiej ropy. Mieliśmy już kontrolę floty

floty cienia, floty złomu tak naprawdę. Przypominam, że to są bardzo stare, niespełniające wymogów technicznych tankowce, zarejestrowane w różnych egzotycznych jurysdykcjach, które nie spełniają chociażby norm środowiskowych i są zagrożeniem

0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: 12 lat po wybuchu afery podsłuchowej wypływają na powierzchnię nowe fakty. Wiedeń, szantaż, wielkie pieniądze, detektywi, dziennikarze i agenci. O wynikach dziennikarskiego dochodzenia opowie reporter śledczy Onetu Sebastian Białach. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
7: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
5: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Jak się tłumaczą i co zarzuca im prokuratura? Śledczy kontynuują przesłuchania zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. O nowe ustalenia zapytamy naszego reportera. Z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Jutro decyzja Sejmu w sprawie Macieja Berka. Pozytywna opinia sejmowej komisji już jest. Koniec taryfy ulgowej dla młodych kierowców. Od dziś obowiązują nowe, surowsze przepisy. Jakie? O tym powie nasz reporter. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Zarzuty już są. Przesłuchania w katowickiej prokuraturze dalej trwają. Wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto służby zatrzymały 3 osoby. Według nieoficjalnych ustaleń mediów chodzi o znanego inwestora Rafała Z., a także o 2 kobiety powiązane ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która była poprzedniczką Zondy Krypto. Sprawie przygląda się nasz reporter Michał Makowski, który jest tu ze mną w studiu. Michale, witaj.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Czy wiadomo, co zarzuca się podejrzanym i jakie są nowe informacje w tej sprawie?
2: No właśnie, co do treści zarzutów, to prokuratura na razie tego nie ujawnia. Zatrzymani są przesłuchiwani jednak w charakterze podejrzanych, więc jakieś zarzuty usłyszeć musieli. Dopiero po zakończeniu przesłuchania śledczy zdecydują w sprawie ewentualnych wniosków o tymczasowy areszt i poinformują o treści postawionych zarzutów. A co do afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, to na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych tuż po przetransferowaniu udziałów giełdy BitBay do 3 spółek zarejestrowanych w Dubaju. Rafał Z., znany inwestor z branży kryptowalut, pytany dzisiaj, gdzie są te pieniądze, powiedział, że nie wie oraz że nie przyznaje się do winy, ale dalej składa wyjaśnienia przed prokuraturą. Wśród zatrzymanych są także 2 kobiety, Jaromira W. i Anna P. Jedna to była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Druga to prawa ręka Mańka, która dzisiaj przejęła ster prowadzonych przez niego biznesów paliwowych. Podejrzani mogą mieć istotne informacje oraz dowody dotyczące okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka. Wiele wskazuje na to, że zaginiony biznesmen nie żyje. Tymczasem prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że prokuratura dysponuje taśmami dotyczącymi

0: tymi afery zonda krypto. Wśród dziennikarzy śledczych dużych ogólnopolskich redakcji trwa zażarta dyskusja o to, czy na taśmach znajdują się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości dodał TVP Info, że do prokuratury zgłaszają się też nowi świadkowie w sprawie zonda krypto, również ze świata polityki.
1: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
0: Tymczasem Onet ujawnił, że zonda krypto była zainteresowana sponsorowaniem Polskiego Związku Piłki Nożnej i negocjowała umowę w tej sprawie. Do spotkania doszło na stadionie we włoskim Bergamo we wrześniu 2025 roku. Przemysław Kral oferował 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie kontrakt nie został podpisany i jak czytamy w oświadczeniu PZPN-u, podmiot, którego dotyczyły rozmowy, był w tamtym okresie bardzo aktywny w obszarze sponsoringu sportowego, wspierając m.in. kluby piłkarskie oraz sportowców indywidualnych.
2: Po analizie przedstawionej propozycji przedstawiciele federacji ocenili ją negatywnie i rozmowy nie były kontynuowane. Nie doszło do nawiązania jakiejkolwiek współpracy. Koszty podróży swoich przedstawicieli PZPN pokrył z własnych środków.
0: Zonda krypto sponsorowała m.in. Atalantę Bergamo, klub Raków Częstochowa czy Juventus Turyn oraz PKOL. I jak ustaliły TVN24 i Wirtualna Polska, na mocy umowy sponsorskiej z Polskim Komitetem Olimpijskim, zonda dostała pełne prawo do wizerunków reprezentantów, czyli twarzy, sylwetki i głosu we wszystkich mediach i z prawem do modyfikowania zdjęć oraz nagrań.
3: I jedno jest pewne, przed nami ciekawe dni i tygodnie, bo wątki z tych taśm, które są w prokuraturze, na pewno będą ujawniane, czy to przez media, czy przez śledczych. Czekamy zatem. Najnowsze ustalenia w sprawie afery zonda krypto przekazał Michał Makowski. Michale, do usłyszenia. To może być przełom w wyjaśnianiu tajemniczego zaginięcia Sylwestra Suszka. Tak o nowych informacjach przedstawionych przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka mówił w Polskim Radiu 24 profesor Zbigniew Ćwiąkalski. Przypomnijmy, wśród trojga zatrzymanych wczoraj osób w sprawie zondy są dwie kobiety. Mają one związek z zaginięciem założyciela giełdy BitBay, czyli poprzednika zondy Sylwestra Suszka.
4: Informacje przedstawione przez ministra sprawiedliwości mogłyby na to wskazywać. Tym bardziej, że samo zaginięcie nastąpiło w dość dziwnych okolicznościach, bo wjechał na teren bazy paliwowej należącej do jednej z osób, która była podejrzewana o to, że może mieć związek z zaginięciem. A poza tym były w tym dniu wyłączone kamery na terenie tej bazy. No więc dziwne, że taki akurat zbieg okoliczności nastąpił. Do tej pory nie wskazywano osób, które ewentualnie mogły mieć związek bezpośredni z zaginięciem. No, w tej chwili minister Żurek wskazał, że te trzy osoby taką wiedzę mogą ewentualnie mieć.
3: Nowe ustalenia w sprawie kryptoafery to problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił w Polskim Radiu 24 redaktor portalu więź.pl Bartosz Bartosik. Publicysta podkreślił, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma pomysłu na wybrnięcie z wizerunkowego kryzysu.
5: Widać, że jeśli chodzi o samo Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus, że nie ma takiego pomysłu w tym momencie. Jest takie przerzucanie się odpowiedzialnością. Czy Mateusz Morawiecki był za ograniczeniem handlu kryptowalutami, czy przeciw? Kto właściwie do tego dążył, kto nie, kto blokował? Kto był kolegą prezesa Piesiewicza z Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Czy Jacek Sasin ma za to przeprosić, czy nie? Widać chaos i widać taką dużą niepewność też, wydaje mi się, właśnie dotyczącą tego, co dalej odkryje prokuratura. To się dopiero będzie kształtowało. Ewidentnie PiS nie ma na to pomysłu. Jeszcze?
3: W ubiegłym tygodniu wyszło na jaw, że poseł PiS Michał Moskal spotkał się z szefem upadłej giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem na hiszpańskiej Ibizie. Tuż po nim Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet poprawek do rządowej ustawy o kryptowalutach. A propos tej ustawy, premier Donald Tusk zaapelował do posłów opozycji, by zmienili zdanie. Jak mówił, ta ustawa jest niezbędna do walki z finansowaniem aktów sabotażu inspirowanych przez Rosję. Jutro w Sejmie trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy, która miała regulować rynek kryptowalut. Posłowie zdecydują też o wyborze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziś Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Drugi dzień pierwszego po wakacjach posiedzenia Sejmu i już mnóstwo ważnych i ciekawych tematów. Powiedz, jakich decyzji?

0: posłów możemy się jutro spodziewać.
1: Rzeczywiście, premier wczoraj podkreślał, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu dla całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy, w tym także dla Polski, ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji. Jak mówił, przygniatająca większość operacji terrorystycznych oparta jest o kryptowaluty i dlatego zdaniem szefa rządu kluczowe będzie głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Szans na to, że jutro Sejm odrzuci prezydenckie weto, są jednak zerowe. Do odrzucenia weta konieczna jest bowiem większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości mówił dziś, że jego partia zdania w sprawie ustawy nie zmieniła.
2: Rynek wymaga regulacji. My w tej sprawie złożyliśmy projekty łącznie z takim bardzo daleko idącym, czyli wręcz zakazem obrotu prowadzenia takich giełd w Polsce. Natomiast te sprawy regulują przepisy europejskie. Akurat ta konkretna giełda funkcjonowała, bo upadła na prawie estońskim. Więc jeszcze raz powtórzę, ta ustawa w żaden sposób się do tego nie odnosiła.
1: Premier nie może też liczyć na głosy Konfederacji. Krzysztof Bosak krytycznie ocenił ustawę zawetowaną przez prezydenta.
3: U nas zmiana stanowiska nie nastąpiła. Na podstawie dokładnie tych samych przyczyn merytorycznych, co w trakcie debat sejmowych, nadal uważamy, że prawo zaproponowane przez rząd jest złe, nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
1: O ile wynik głosowania, jeśli chodzi o kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta, jest łatwy do przewidzenia, to z wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego sprawa już tak prosta nie jest. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed południem pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka. Zastrzeżenia do zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską kandydatury mieli jednak nie tylko posłowie opozycji, ale też i koalicji rządzącej. Podkreślali jego kompetencje. Zwracali jednak uwagę, że to przejście prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek zgadzał się z tymi argumentami, ale jak mówił po posiedzeniu komisji, powinna być 4-letnia karencja między pełnioną funkcją kandydata a zasiadaniem w Trybunale, ale jak zaznaczył, przepisy tej ustawy nie obowiązują tę ustawę zaproponowaną przez koalicję rządzącą. Zawetował bowiem ówczesny prezydent Andrzej Duda i jak mówił dziś Maciej Berek, opozycja, która dziś powołuje się na przepisy ustawy, która nie obowiązuje, głosowała przecież przeciwko nim.
4: Jeśli chcemy, żeby ta nieobowiązująca ustawa wyznaczała standard, do którego się mamy dostosować, to mam jedno bardzo konkretne wyzwanie. To przyjmijmy wszystkie standardy, które wynikają z tej nieobowiązującej ustawy. A tam jest też taki standard, zgodnie z którym sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm składają ślubowanie przed prezydentem w ciągu 14 dni. A jeśli prezydent uniemożliwia im to, to między 15 a 30 dniem ci sędziowie mają prawo złożyć to ślubowanie na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
1: Przeciwko kandydaturze Macieja Berka byli dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, ale też szef komisji Paweł Ślis z Polski 2050. Poseł wystawił Maciejowi Berkowi ocenę bardzo dobrą. Jest jednak przeciwny przechodzeniu ze świata polityki prosto do Trybunału bez okresu karencji.
5: Mi jest bardzo przykro, że musiałem zagłosować tak. Ale to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Jest mi przykro, ponieważ uważam Maćka Berka za świetnego prawnika. Człowieka, który byłby o wiele lepszy niż wielu politycznych nominatów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Od głosu wstrzymała się Anna Maria Żukowska z Lewicy, która wcześniej głośno krytykowała pomysł wysłania Macieja Berka do Trybunału. Jutro zatem pojedyncze głosy zdecydują o przyszłości Macieja Berka, choć Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej o wynik tego głosowania jest spokojny.
6: To jest kandydatura na sędziego i będzie pan Maciej Berek bardzo dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mecenas Berek jest świetnym kandydatem do Trybunału. To bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
1: Dziś o ewentualnym poparciu Macieja Berka zdecyduje jeszcze Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie zaprosili na obrady byłego ministra, a Klub Centrum już zapowiedział wcześniej, że będzie za.
0: Czyli możemy powiedzieć, że nie wiadomo, czy Sejm wybierze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Raczej za to wiadomo, że Sejm nie odrzuci prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach i o tym wszystkim prosto z Sejmu mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy, a głosowania we wspomnianych sprawach, przypomnę,

0: jutro. W cieniu rosyjskich prowokacji w Polsce i w Niemczech spotkali się szefowie dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego. Okazją do rozmów była 35. rocznica powstania formatu z udziałem Polski, Niemiec i Francji. Rozmowy ministrów w Weimarze śledził nasz korespondent Adam Górczewski. Adamie, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy jednak od kolejnego groźnego incydentu w Niemczech. Jak poinformowały media za Odrą, w nocy doszło do próby ataku na koncern w Monachium, który pracuje dla branży zbrojeniowej. Powiedz, co wiemy o tym zdarzeniu.
1: To jest firma, która nie jest wprost koncernem zbrojeniowym, tylko właśnie, tak jak powiedziałaś, pracuje dla innych takich firm. To jest Rode & Schwarz, firma, która ma swoją siedzibę w Monachium. I przed centralą tej firmy w nocy doszło do podpalenia miejsca budowy, która toczy się właśnie przy centrali tej firmy. Z samochodu jadącego rzucone zostały podpalone materiały, które doprowadziły do pożaru. Jak się okazało, dzięki przypadkowemu przechodniowi dość szybko udało się go ugasić i też namierzyć także dwoje ludzi, którzy w tym samochodzie jechali. Na pobliskiej stacji paliwowej policja zatrzymała obywateli Bułgarii, to jest 28-latka i o 10 lat starszy mężczyzna. Nie wiadomo teraz, na czyje zlecenie działali, bo jeszcze jest za wcześnie, to jest właśnie ustalane. Oni są dzięki temu, że zostali zatrzymani inaczej niż w innych przypadkach, do których dochodziło wczoraj, przedwczoraj w Niemczech, w różnych miejscach. W tym przypadku mamy od razu sprawców na miejscu, no ale najistotniejsze będzie, dlaczego działali i dla kogo działali, i to w tej chwili jest ustalane. Ten pożar został ugaszony. Ta firma, jeszcze tylko powiem krótko, ona pracuje nad technikami komunikacji i technikami zabezpieczeń i dostarcza je dla urzędów i dla branży zbrojeniowej właśnie.
0: To teraz wróćmy do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. I mogę się tylko domyślać, że temat rosyjskich prowokacji no, był jednym z najważniejszych.
1: Tak, jak wspomniałeś na początku, że to jest 35-lecie i dlatego spotkanie odbywa się w Weimarze. I oczywiście te obchody rocznicowe tu miały być jednym z najważniejszych rzeczy, czyli podsumowanie tego, co działo się przez ostatnie 35 lat, jak Polska, Francja i Niemcy współpracują i nadają tempo europejskiej wspólnocie. Ale drugim tematem, czy właściwie też pierwszym z punktu widzenia wagi, no jest właśnie to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie ze względu na ataki, na trwającą wojnę tam od ponad 4 lat i co dzieje się w krajach europejskich, takich jak Polska i Niemcy, bo te wydarzenia z ostatnich dni, choćby to, co przed miesiącem stało się w Lipsku, czyli uzbrojony dron wysłany, który mało nie eksplodował blisko samolotu ukraińskiego, zresztą stacjonującego w Lipsku, wypełnionego amunicją przewiezioną z Francji zresztą, to tam wina została potwierdzona, że to Rosjanie wysłali ten dron. A ponieważ było to pierwsze tego typu działanie, czyli ładunki wybuchowe wysłane na teren państwa unijnego, a szczególnie na teren Niemiec, stąd Niemcy wydłużyli listę sankcji. I minister Wadefull, który ogłaszał tę listę przedwczoraj, także dzisiaj rozmawiał ze swoimi kolegami o tym, co można dalej robić. I polski szef dyplomacji powiedział, że są nadal działania, które można podjąć.
2: Rosyjskich dyplomatów w całej Unii Europejskiej jest nadal za dużo. Szacujemy ponad 2000. I szacujemy, że co najmniej 40% z nich wykonuje zadania niezgodne ze statusem dyplomaty. Obsługuje agenturę, także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach.
1: Dlatego zdaniem Radosława Sikorskiego należy utrudnić wjazd i poruszanie się rosyjskich dyplomatów po Unii Europejskiej i o tym między innymi, ale także o innych środkach, które można zastosować, na przykład wobec floty cieni na Bałtyku, rozmawiają tutaj ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski.
0: Bo to szczyt Trójkąta Weimarskiego. Rozmowy, przypomnijmy, odbywają się w cieniu kolejnych rosyjskich prowokacji w Europie, a śledzi je nasz korespondent w Niemczech Adam Górczewski. Dziękujemy. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje na rosyjskie prowokacje na terenie Polski. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował o wezwaniu rosyjskiego ambasadora Georgija Michno. Decyzja zbiega się w czasie z serią podejrzanych incydentów wokół polskich obiektów zbrojeniowych. Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do pożaru na terenie fabryk produkujących podzespoły dla polskiej armii w Skarżysku Kamiennej, a także w Lublinie. Z ustaleń służb wynika, że w tym pierwszym przypadku przyczyną pojawienia się ognia było podpalenie. W reakcji na ostatnie wydarzenia minister obrony zapowiedział, że prywatny sektor zbrojeniowy może liczyć na pomoc państwa w zakresie bezpieczeństwa. Prywatne firmy są w stałym kontakcie ze służbami, a sztab generalny w razie potrzeby zwiększy wysiłki na rzecz ochrony tych przedsiębiorstw, tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Te firmy też dostają od nas informacje, muszą składać swoje plany ochrony, które są zatwierdzane i muszą te plany ochrony realizować. Wiem, że i ten temat kilkukrotnie poruszałem w ostatnich miesiącach na Komitecie Bezpieczeństwa. Inwestycje w bezpieczeństwo.

0: społeczeństwo, to jest coś, co jest dzisiaj dużo bardziej potrzebne niż jakakolwiek umowa sponsoringowa.
1: Rosyjskie prowokacje w Europie będą się nasilać. Tak ostatnie wydarzenia w Polsce i w Niemczech komentuje politolog dr Paweł Usow, ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Rosja chce zastraszyć Europejczyków.
2: Takie akcje sabotażowe będą tylko narastać i trzeba też rozumieć, że Rosja nie ma sporo czasu, żeby zmienić sytuację w nastrojach politycznych w Unii Europejskiej, ponieważ też znajduje się w krytycznej sytuacji po skutecznych atakach ze strony Ukrainy i w ten sposób zaczyna działać bardziej radykalnie, bardziej ostro, wykorzystując nie tylko własne sieci wywiadowcze, ale również obywateli Unii Europejskiej.
1: I tak mówił dr Paweł Usow. Więcej o aktach rosyjskiej dywersji w Polsce i w Europie na polskieradio24.pl.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Unia Europejska rozważa zaostrzenie wydawania wiz turystycznych dla Rosjan. Poniekąd mówił już o tym nasz korespondent. Powodem są ataki hybrydowe na niemieckie fabryki. Z ustaleń śledczych wynika, że także ataku hybrydowego w Lipsku, na lotnisko w Lipsku, dokonał cudzoziemiec, który wjechał na teren Unii dzięki włoskiej wizie wystawionej na Białorusi. Grupa krajów, w tym Polska, forsowała kilka miesięcy temu ograniczenie wydawania wiz turystycznych dla Rosjan, ale wówczas nie było na to zgody. Czy teraz będzie inaczej? O tym Beata Płomecka.
4: Informacje z Niemiec, tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jeśli to prawda, to pokazuje, że ci, którzy szkodzą Unii Europejskiej, wykorzystują wizy jako narzędzie, by dostać się do Unii. O zaostrzenie wydawania wiz turystycznych Rosjanom apelowało w czerwcu 11 krajów, w tym Polska. Argumentowały one, że rośnie liczba rosyjskich turystów w europejskich kurortach w czasie, gdy rakiety bombardują Ukrainę. Ale na ograniczenia nie chciały się zgodzić Francja, Włochy, Hiszpania. Mam nadzieję, że to przekona państwa, które sprzeciwiają się dalszym ograniczeniom wizowym, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Z ostatnich danych wynika, że najwięcej wiz turystycznych Rosjanom przyznają Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Polska i kraje bałtyckie prawie w ogóle. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Rosjanie intensyfikują ataki na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie, a Kijów przygotowuje się do trudnej zimy. Mer ukraińskiej stolicy spodziewa się ataków na elektrociepłownię. Witalij Kliczko zapowiada jednak, że miasto buduje alternatywny system ogrzewania. Z merem ukraińskiej stolicy rozmawiał Paweł Buszko.
5: Witalij Kliczko zaznaczył, że Kijowianie pamiętają, że to Polacy wyciągnęli wobec nich pomocną dłoń, kiedy zeszły zimy. W okresie największych mrozów w wyniku rosyjskich ataków w mieście nie było ogrzewania i prądu.
6: Dziękuję się naszym partnerom.
5: Dziękuję za pomoc humanitarną i wsparcie, które otrzymaliśmy od Polski. Tegoroczna zima, jak podkreśla Witalij Kliczko, też może być bardzo trudna. Zakupiliśmy już dużą liczbę generatorów, różnego rodzaju sprzętu, mobilnych kotłowni, systemów ogrzewania i również będziemy wdzięczni, jeśli w razie potrzeby otrzymamy pomoc. Prognozy nie są najlepsze, bo Rosjanie intensyfikują ostrzały miasta. Od tygodnia trwa wyraźne wzmożenie ataków. W tym czasie było ich ponad 100. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Ulewny deszcz utrudnia poszukiwanie ofiar zeszłotygodniowej powodzi w Nepalu. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 1200, ponad 4000 osób uważa się za zaginione. Trwające już ósmą dobę próby dotarcia do robotników w zniszczonych hydroelektrowniach nie przynoszą efektów. Sytuację na miejscu śledzi Tomasz Sajewicz.
7: Nepalskie media informują, że padający od tygodnia deszcz doprowadził w wielu miejscach kraju do lokalnych podtopień i osunięć ziemi. Utrudnia to akcję poszukiwawczo-ratowniczą, a także dystrybucję pomocy humanitarnej. Nepalska policja apeluje, aby przed rozpoczęciem podróży sprawdzić aktualne informacje na temat stanu dróg. Przez całą noc trwały próby dotarcia do robotników w zasypanych tunelach hydroelektrowni. Nepalskie władze przekonują, że największe szanse przeżycia ma grupa około 90 z nich, którzy mogli schronić się w przylegających do dwóch tuneli pomieszczeniach. Te służyły do odpoczynku i mogły znajdować się w nich zapasy żywności i wody. W sumie za zaginionych uznaje się ponad 900 osób, które pracowały w około 11 zniszczonych elektrowniach wodnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków. Do tego zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych.
6: Między innymi takie zmiany weszły w życie wraz z nowymi przepisami w ustawie o ruchu drogowym, co

0: O zmianach sądzą eksperci i ci, którzy dopiero wsiadają za kółko. No to w Poznaniu pytał nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, witaj.
1: Dzień dobry.
0: No to jakie są reakcje na te nowe zasady na drogach?
1: Bardzo zróżnicowane, ale nim przejdę do reakcji tych, którzy dzisiaj zdali na prawo jazdy w większości, bo z takimi osobami rozmawiałem, to przypomnijmy tak naprawdę o co chodzi, bo od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. To jest jedna z tych zmian, które weszły w życie. I tu w przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych, ci kierowcy, którzy mają od niedawna prawo jazdy albo którzy dopiero zdali egzamin i są w tym okresie próbnym, będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych, ci kierowcy, którzy są w okresie próbnym, czyli po roku od zdania prawa jazdy między innymi, stracą po prostu uprawnienia. Zatem są to dość takie wyraźne obostrzenia. Na czym polega ten okres próbny okiem eksperta, mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
2: W tym pierwszym okresie, tym próbnym, kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych za popełniane wykroczenia będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się w ciągu roku szkoleniu. Szkolenie krótkie, godzinne. Szkolenie to ma na celu zwrócenie jego uwagi na prędkość przede wszystkim, na granice bezpieczeństwa.
1: 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków to kolejne zmiany, które mają przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków z udziałem kierowców z niedużym stażem. O znaczeniu okresu próbnego mówiła mi pani Marlena, mama 17-letniej Ani.
3: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować tą młodzieńczą pobudzenie.
1: Ania podchodziła dziś do egzaminu w Poznaniu. Nie wiem, jakim zakończył się efektem, ale myślę, że całkiem dobrze poszło. Zgodnie z nowymi przepisami osoby będące w trakcie okresu próbnego obowiązywać będzie też bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Jak w ogóle do tych wszystkich regulacji, zarówno punktów, jak i okresu próbnego podchodzą najmłodsi kierowcy, o tym mówiła mi 18-letnia Weronika.
4: Przyjechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
1: Pani Weronika zakończyła egzamin z wynikiem pozytywnym, a narzeczona pana Patrycjusza, która jest po 40, podchodziła do egzaminu dziś ze względu na rodzinne obowiązki, przez które musiała wsiąść za kółko. No i pan Patrycjusz mówił mi, jak podchodzi do tych nowych zmian w przepisach.
5: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
6: Nie, dla niej całe prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
1: A jak do tych nowych regulacji podchodzi policja i jak będzie weryfikować to, ile, jak długo ktoś posiada prawa jazdy? O tym mówi Andrzej Borowiak.
7: Mamy dostęp do systemów teleinformatycznych, w których widzimy, kiedy taki młody kierowca trzymał prawo jazdy i czy jest on nadal w tym takim okresie 2-letniej próby. Podczas takiej kontroli, po sprawdzeniu tych wszystkich formalizmów, oczywiście policjanci będą sprawdzać trzeźwość tych kierowców.
1: Wszystkie te zmiany mają sprawić, że wypadków na drogach z udziałem tych kierowców z najkrótszym stażem za kółkiem po prostu będzie jak najmniej.
0: A tych wypadków wciąż jest bardzo dużo. Jeśli są przepisy, które mogą je zmienić, no to te przepisy właśnie zaczęły obowiązywać. A mówił o nich Maciej Szefer. Maćku, dziękujemy.
8: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Polskie siatkarki powalczą o półfinał Mistrzostw Europy rozgrywanych w Stambule. Na drodze biało-czerwonych stanie dziś reprezentacja Holandii. Nasze zawodniczki z szacunkiem wypowiadają się o rywalkach, ale nie tracą wiary we własne umiejętności.
9: Na pewno dobre środkowe, więc będzie trzeba przycisnąć zagrywką. Bardzo szybko grają na prawe, więc będzie trzeba dobrze się ustawić w bloku. No i myślę też, że dobry blok mają, więc też będzie trzeba szukać dobrych kierunków w tym ataku. Myślę, że godny przeciwnik w ćwierćfinale i nie będzie to łatwy mecz.
0: Mówiła środkowa.

0: Szefowa reprezentacji Polski Maja Koput. Pozytywnie nastrojona przed meczem jest także jedna z najbardziej doświadczonych polskich zawodniczek, Katarzyna Wenerska.
1: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vianella, gdzie no miałyśmy trochę na początku z tym trudności, żeby się do tego zaadaptować, ale myślę, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
0: Początek meczu Polska-Holandia o godzinie 15. Jeszcze zaglądamy do Nowego Jorku, bo środa nie była udanym dniem dla polskich tenisistów rywalizujących w wielkoszlemowym US Open. W drugiej rundzie turnieju odpadli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z rozgrywkami już po pierwszej rundzie pożegnały się także Magdalena Fręch i Magda Linet. Polskę w singlu reprezentuje już tylko Iga Świątek. Relacja Jana Pachlowskiego.
2: Los sprawił, że gdyby Magda Linet i Magdalena Fręch wygrały swoje spotkania pierwszej rundy, to rywalizowałyby ze sobą w kolejnej. Tak niestety się nie stało. Magda Linet.
3: W trzecim secie dalej miałam dużo okazji, zwłaszcza na samym początku. Nie wzięłam ich tak naprawdę dwa razy, bo przy tym gemie po 1.40.15 i w tym kolejnym to zdecydowanie były dwa gemy do domknięcia.
2: Magda Linet w Nowym Jorku rywalizować będzie jeszcze w grze deblowej z Mają Chwalińską. Hubert Hurkacz niestety nie przełamał swojej nowojorskiej klątwy i nie przebrnął przez drugą rundę. Choć z faworytem gospodarzy Benem Sheltonem Polak zaprezentował się bardzo dobrze.
4: Myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie. Gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie.
2: Jako ostatni z naszych reprezentantów z rywalizacji w środowych zmaganiach odpadł w drugiej rundzie po czterosetowej batalii Kamil Majchrzak. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open zagra dzisiaj z Argentynką o ukraińskich korzeniach Nadią Podorowską. Obie tenisistki dotychczas rywalizowały ze sobą tylko raz. 6 lat temu igurą była wówczas Polka. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Za Igę oczywiście trzymamy kciuki i jestem pewien, że Marek Klapa też trzyma kciuki za Igę Świątek, bo Marek jest już w studiu. To
5: oczywiście
0: jedno.
5: Trzymam kciuki bardzo mocno.
0: Tak jest, a jak Marek to saldo i saldo za chwilę na naszej antenie.
5: I biznesowe spojrzenie na wakacje.
0: Bardzo ciekawe. Podsumowanie wakacji. Ekonomiczne.
5: Zdecydowanie.
0: O tym będzie mówił Marek Klapa. Saldo za chwilę. W sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a my słyszymy się w informacjach o 13.00. Do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
7: Szkolenia pracowników w firmie to temat licznych dyskusji między pracodawcami a związkami zawodowymi. Dotyczą zasad, kto powinien być szkolony, tego, czy wystarcza środków na rosnące potrzeby szkoleniowe na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy. O tym wszystkim, a także o ostatnich zmianach w funduszu szkoleniowym, porozmawiamy w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24, jest 12.31.
6: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Wakacje za nami, a zatem to doskonały moment, by dokonać pewnych podsumowań dotyczących letniego wypoczynku Polaków. Wspólnie z naszym gościem już za chwilę przeanalizujemy bardzo dokładne dane dotyczące zagranicznych wyjazdów z naszego kraju, wcześniej jednak wiadomości gospodarcze i rynkowe. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Polska na razie nie uruchomi klauzul chroniących rynek w związku z importem mięsa z Brazylii, jednego z czterech krajów Mercosuru. Tak mówił w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Dziś wszedł w życie zakaz importu mięsa z Brazylii, bo kraj ten stosuje hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększenia populacji, co w Unii jest zabronione. Polscy producenci alarmują jednak, że sytuacja na rynku jest trudna. Brazylia znacznie zwiększyła eksport na europejski rynek od początku roku, jeszcze przed wejściem w życie w maju umowy z Mercosurem, a także przed oczekiwanym embargiem. Wiceminister Michał Baranowski powiedział, że rząd bacznie przygląda się sytuacji na rynku.
8: Trzymamy się tego i wspieramy zakaz, który w tym momencie funkcjonuje. Bardzo to mocno obserwujemy, nie chcę chodzić więcej detali. Pracujemy nad tym, aby ten zakaz był jak najbardziej efektywny. Po to wynegocjowaliśmy klauzulę, żeby je móc w razie czego uruchomić.
5: Dodam, że klauzule chroniące europejski rynek, pozbawiające preferencji w handlu, zostały dołączone do umowy z Mercosurem dzięki zabiegom polskich europosłów. Komisja ma interweniować, jeśli jakiś kraj zgłosi problemy i ma na to dokładnie 14 dni. Pełne komercyjne uruchomienie pierwszej polskiej farmy

0: wiatrowej Baltic Power ma być w czwartym kwartale. Pierwszy prąd z tej elektrowni popłynie do sieci. Płynie do sieci od lipca, ale prace jeszcze trwają. Wiceprezes grupy Orlen Sławomir Staszak powiedział w kuluarach kongresu Impact Leading Minds w Warszawie, że do tej pory zainstalowano 68 turbin.
1: Wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz jesteśmy na etapie kładzenia kabli, elektryfikacji tych turbin, testowania ich, żeby data oddania do operacyjnego działania była taka, jaka jest komunikowana.
0: A Baltic Power to pierwsza polska i morska farma wiatrowa, budowana wspólnie przez Orlen i Northland Power. A teraz zaglądamy na rynki, w tym także rynki polskie. Jak wygląda sytuacja na warszawskiej giełdzie? WIG20 zyskuje, ale tylko 0,04%, tak bardzo symbolicznie. WIG za to traci 0,34%, z kolei MWIG40 traci 1,4%, najwięcej wśród dużych indeksów. SWIG 80,68% na minusie. Tak wygląda w tej chwili układ sił na warszawskiej giełdzie. O, WIG 20 zwiększył wzrosty do 0,08%. Dalej niewiele nad kreską, ale zawsze ten zielony kolor jakoś pozytywnie wyróżnia się na naszym ekranie. Spoglądam jeszcze na waluty. Za 1 euro płacimy 4,32 zł. Ważna informacja z punktu widzenia tych Polaków, którzy jeszcze zamierzają wybrać się na późne zagraniczne wakacje. Dolar amerykański 3,73 w tej chwili, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,03. I jeszcze ropa naftowa, ropa WTI drożeje niestety, $92,79. Tak to wygląda w tej chwili. Natomiast ropa Brent niestety jeszcze droższa i tutaj mamy $96 w tej chwili.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A nawet 97, bo właśnie zmienił się kurs, jeśli chodzi o ropę Brent. Ważne informacje także dla branży turystycznej, ale my dzisiaj spojrzymy wstecz i spojrzymy na dane, które już ten rynek wygenerował. Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Spoglądam na raport, który został opublikowany właśnie przez Polską Izbę Turystyki. Dużo szczegółów, dużo informacji, na przykład o tym, ile średnio płacimy za wakacje, za osobę. Jaki model wakacji? Troszeczkę więcej niż rok temu. To zacznijmy w takim razie od tej kwoty. Ile wydajemy na osobę średnio według waszego raportu? Przypomnę, że jest to raport świeżutki, bo obejmujący no, ten sezon od 1 czerwca.
3: Tak, też patrzę tutaj na ściągawki. Średnia cena za osobę wzrosła z 3345 do 3529, czyli 5,5%. Ale warto zwrócić uwagę, że wzrosła też średnia wartość rezerwacji, całej rezerwacji, no do ponad 10 tysięcy. Tam z 9163 do 10310, czyli to już jest 12%.
0: A z czego to wynika?
3: No to wynika prawdopodobnie z tego, że ta rachunek za te rodzinne wakacje, rosnący, tak jak wspomnieliśmy, dwa razy szybciej, sugeruje taką zmianę struktury rezerwacji. To mogą być większe rodzinne wakacje, ale też może być dobieranie droższych tych komponentów produktu.
0: Czyli to takie dynamiczne pakietowanie też tutaj pewnie wchodzi w grę?
3: O tym sobie też porozmawiamy, bo to jest akurat drugi filar wyjazdu Polaków. To rzeczywiście.
0: Ale zanim o dynamicznym pakietowaniu, nasi słuchacze pewnie chcieliby poznać pierwszą trójkę. Zawsze ogłaszacie taką pierwszą trójkę, podium, jeżeli chodzi o najpopularniejsze kierunki turystyki zorganizowanej. No to zaczynamy od miejsca pierwszego.
3: Ciekawostka, tu się nic nie zmieniło. Ponieważ Turcja nie traci pozycji lidera.
0: Turcja w żółtej koszulce nadal.
3: Tak, natomiast ten rynek, polski rynek zaczyna się stopniowo bardziej dywersyfikować. Myśleliśmy, że będzie większa dywersyfikacja. Myśleliśmy, że ta Europa jednak po sytuacji lutowo-marcowej zmieni troszkę nam bardziej niż to wychodzi z badania. Natomiast pierwsze miejsce Turcja, drugie miejsce Grecja, trzecie miejsce Egipt. Natomiast ciekawie można powiedzieć też o czwartym i piątym miejscu. Czwarte Hiszpania.
0: Hiszpania.
3: Skoczyła tak o 2 punkty procentowe i Bułgaria. To znaczy w Hiszpanii bardzo ciężko było już z rezerwacją noclegów.

0: A z czego wynika ta zmiana? Bo wspomniał pan tutaj o tym takim kryzysie turystycznym, tak nazwijmy tę sytuację z końca lutego, początku marca, kiedy tak naprawdę no, marzenia wakacyjne wielu Polaków rozsypały się jak domek z kart, a wszystko za sprawą interwencji zbrojnej w Iranie, wszystko przez odwet Iranu również, no i pamiętamy doskonale, co działo się w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale tutaj też trzeba spojrzeć szerzej na cały Bliski Wschód.
1: Pełna zgoda. Niestety marzec zahamował, bardzo zahamował dobry początek roku. Mhm. Ten przerwał, ten boom rezerwacyjny. W styczniu mieliśmy, znaczy właściwie luty może weźmy, luty mieliśmy prawie 15% wzrostu zawartych więcej umów w zeszłym, w porównaniu do zeszłego roku. Natomiast marzec, wiadomo, minus 13%. I to spowodowało, doprowadziło tak naprawdę do liczby korekt umów w pierwszym półroczu ponad 60%. Ale to wiadomo, no, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, trzeba było szybko działać, ale taka bardzo ciepła informacja, Polacy nie zrezygnowali z wakacji. Zaczęli zmieniać, zaczęli przesuwać, decyzje o rezerwacji, o wyborze destynacji i dzięki temu tak naprawdę pierwsze półrocze zamknęło się liczbą 2,6-2,5% jednak większą niż rok wcześniej. Czyli i tak wyszliśmy na plus.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, w tym całym zamieszaniu w marcu odłożyliśmy decyzje wakacyjne na później.
1: Tak jest, czekaliśmy
0: być
1: tak
0: może jeszcze
1: na
0: w kwietniu i czekaliśmy na ostatni moment. To może tutaj trochę przesada, bo last minute to już nie wygląda tak jak jeszcze parę lat temu.
1: No właśnie, lipiec przestał być tym miesiącem wyłącznie last minute. Mam akurat taką bardzo ciekawą tutaj slajd, że w lipcu z rezerwacji uzyskanych dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który jak wiemy od 1 lipca trzeba już raportować troszkę w większej, w poszerzonej formie, 33% wyjazdów dokonanych było jeszcze w lipcu, tych 33% rezerwacji było zrealizowanych w lipcu, 30 niecałe 2 w sierpniu, 16 we wrześniu, czyli w lipcu już rezerwowaliśmy na wrzesień, ale w lipcu prawie 20% rezerwowaliśmy już na październik albo nawet Sylwestra.
0: Świadczy to o tym, że sezon nam się wydłuża. Właśnie, panie sekretarzu, jak to wygląda? Bo ten raport to jest też ciekawe. Dzisiaj mamy trzeci dzień września, natomiast tutaj w podtytule jest 1 czerwca, 30 września 2026. Trochę w przyszłość wybiegliście, ale chyba wynika to z faktu, że już wiele tych imprez turystycznych jest pozamykanych i już wiadomo, mniej więcej, albo bardziej więcej niż mniej, tak? Są rezerwacje chociażby na ostatni tydzień września.
1: Tak, wrzesień króluje rodzinami z dziećmi przedszkolnymi. To znaczy z tymi, te rodziny wybierają się teraz akurat na wrzesień, we wrześniu na wyjazdy, które jeszcze nie mają tego obowiązku szkolnego. I tu rzeczywiście widać taki boom. Natomiast to, co pan powiedział, myślę, że warto podkreślić, że Polacy nie rezygnują z wakacji, że stają się bardziej elastyczni, ale płacą więcej, reagują troszkę szybciej na wydarzenia, może i nawet częściej zmieniają te rezerwacje, ale korzystają z dwóch różnych modeli podróżowania. I to się właściwie teraz tak zmieniło i uwidoczniło.
0: To powiedzmy o tym.
1: Pierwsze klasyczne, all inclusive. Jedziemy, wiadomo, Turcja, Egipt, no to zazwyczaj, nawet Grecja często jest wybierana all inclusive. Natomiast z drugiej strony mamy to dynamiczne pakietowanie, tak zwane, czyli dynamiczne składanie wyjazdów. I tu jest europejskich. Czyli tak naprawdę decydując się na wyjazd, możemy liczyć na last minute w przypadku tour operatorskiego pakietu, czyli właśnie Turcja, Egipt. Natomiast jeśli myślimy o złożeniu samodzielnie kilku elementów podróży, to musimy robić z dużym wyprzedzeniem. I tutaj akurat widzimy w rezerwacjach na przykład lipcowych, gdzie samodzielnie dobieramy samolot, samodzielnie dobieramy sobie hotel, czasami już myślimy o najmie samochodu i wtedy z dużym wyprzedzeniem możemy liczyć na dobre ceny.
0: Ale też chodzi tutaj o dopasowanie tej oferty do naszych potrzeb, bo jeżeli...
1: I długości wypoczynku.
0: A
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, tak. Ale tutaj królują już miasta europejskie.
0: Zdecydowanie. Czyli, tak. Czyli jeżeli wybieramy się chociażby do Hiszpanii, Portugalii, do Włoch, to raczej już to idziemy w stronę tego dynamicznego pakietowania.
1: Często samodzielnie, tak.
0: Aha. Nie ma wątpliwości, że rynek turystyczny rośnie. Ja tak czasami się zastanawiam, bo tak, zapytałem pana, czy widać...

0: skutki marcowego kryzysu spowodowanego konfliktem w Zatoce Perskiej. I tutaj już o tym wiemy, że wpłynął on na tendencje rezerwacyjne. Ale teraz pytanie o to, czy dalej odczuwamy jeszcze skutki pandemii. Ja wiem, że to już jest historia. To był 2020, 2021, 2022 rok, ale czy jeszcze branża turystyczna jakoś odczuwa tamtą historię, czy jednak ta sprawa już jest zamknięta i już wyskoczyliśmy ponad te poziomy, które przed pandemią były rejestrowane?
1: Cały czas niestety odczuwa branża turystyki przyjazdowej do Polski. Mhm. Mimo, że jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym i rzeczywiście trendy, to jednak nie wróciliśmy do poziomu turystyki przyjazdowej w formie zorganizowanej. Nawet jeżeli widzimy gości, przede wszystkim z Hiszpanii czy z Włoch teraz akurat, to nie są to wycieczki autokarowe. Bardzo często to są decyzje właśnie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, pakietowane, samodzielnie dokonywane rezerwacje ad hoc.
0: W raporcie znalazłem też ciekawostkę. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie to wysoki odsetek, ale nie sądziłem, że aż taki. Z danych TFG, o których pan wspomniał, udało się wyiskać taką informację, że turystyka zorganizowana opiera się przede wszystkim na transporcie lotniczym. I uwaga, to aż 98% wyjazdów. I to jest o tyle ciekawe, że to oznacza, że już te takie objazdówki gdzieś tam do Grecji albo nie wiem... Jak to wygląda?
1: One nie zniknęły. Aha. Objazdówki po Grecji, po Hiszpanii, po Portugalii, one cały czas są chętnie wybierane, ale już nie z przejazdem z Polski.
0: Rozumiem.
1: Czyli lecimy po prostu do Hiszpanii i w Hiszpanii wsiadamy w autokar.
0: Jasne.
1: I mamy tą klasyczną objazdówkę. Także one są bardzo, bardzo chętnie wybierane przez turystów, aczkolwiek jednak z wygody. Wolimy zapłacić parę złotych więcej i zapłacić tą najdłuższą podróż.
0: Czyli granice Rzeczypospolitej Polskiej najczęściej przekraczamy na lotnisku, tę tak symboliczną, jest. A nie faktycznie gdzieś w trasie. Bardzo tak ciekawa jest. Historia. No i teraz też nawiązując do tego kryzysu, który się pojawił, czy Europa na tym skorzystała? To znaczy wiemy doskonale, że pewnie jakiś strach przed Bliskim Wschodem no, cały czas w turystach jest. Czy możemy powiedzieć, że stary kontynent skorzystał na tym całym zamieszaniu, którego byliśmy świadkami, które szeroko komentowaliśmy również na naszej antenie?
1: Może nie mówmy, że skorzystał, ale rzeczywiście widać było przed wakacjami, w czasie naszych dyskusji, że nastawialiśmy się, że coraz więcej ludzi spędzi wakacje właśnie w Europie i w Polsce. I tak się stało. Natomiast ci, którzy chcieli gdzieś dalej wyjechać, zmienili troszeczkę kierunek. Może nie polecieli do Tajlandii, bo rzeczywiście ten hub w Dubaju cały czas stoi pod dużym znakiem zapytania, mimo czasami bardzo ciekawych ofert przelotowych, to jednak wiele osób decydowało się jednak zmienić kierunek, ale nie rezygnowało z wyjazdu. To jest ważne. Mhm. Także widzimy tak naprawdę przynajmniej dwa wyjazdy w roku. To znaczy jeden taki na odpoczynek typu All Inclusive, drugi albo w Polskę, albo właśnie dynamiczne pakietowanie gdzieś do miasta europejskiego.
0: City Break również wchodzi w grę, bardzo jeśli często. Chodzi o te drugie w czasy?
1: Bardzo często. Mhm. Bardzo często też wybieramy Polskę. Tutaj odchodzi nam przelot, bardzo często. Natomiast myślimy, że bardzo dużym czynnikiem ma niestety też pogoda. Może ona w te wakacje nas nie rozpieszczała, więc ci, którzy kochali słońce, no, szukali gdzieś jednak nawet na 3-4 dni za granicą. Malta króluje, bo tam jesteśmy naprawdę mile widziani przez mieszkańców. Wiadomo, Hiszpania, Włochy. Proszę pamiętać, że tylko z Warszawy, jeśli dobrze pamiętam, tylko lotnisko Chopina ma chyba 13 czy 15 kierunków do Włoch na samym Wizzerze. Mhm. Także latamy tam przynajmniej 4 razy w tygodniu.
0: A jak dołączymy sobie inne lotniska?
1: Że oni też wracają do nas, tak? Mhm. Czyli to, że mamy wspaniałą możliwość wylecenia do jakiegoś miasta włoskiego, to widzimy o ponad 33% wzrost przyjazdu turystów z Wołu do Polski, korzystając z Last Minute.
0: A jak weźmiemy pod uwagę inne linie lotnicze i ich ofertę, a także inne lotniska, to rzeczywiście tutaj nam się siatka, dosłownie tak siatka jest. Narysuje na mapie. Kolejne dane, które pochodzą z TFG, w lipcu,

0: Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zarejestrował umowy obejmujące 890 tysięcy podróżnych. To jest naprawdę niesamowite, bo jeżeli spojrzymy nawet na listę największych miast w Polsce, to to jest więcej niż liczba mieszkańców drugiego pod względem wielkości Krakowa. I tutaj mówimy o tych lipcowych danych. Ta liczba nie jest zamknięta, jeżeli mówimy o całym sezonie. To naprawdę robi wrażenie, bo rośnie też liczba Polaków, którzy decydują się na wyjazdy zagraniczne.
1: Tak jest, kochamy podróżować, natomiast co nas jako Polską Izbę Turystyki bardzo cieszy, rośnie też liczba podmiotów uprawnionych do organizowania tych imprez turystycznych lub ułatwiania właściwie nabywania tych, ładnie powiedziane, powiązanych usług turystycznych. To znaczy sam raport nasz podaje, że od końca 2025 roku widzimy wzrost o 243 podmioty. To znaczy, że niektórzy rzeczywiście przechodzą z tej szarej strefy, bo nie wszyscy tak naprawdę rozpoczęli swoją działalność. Niektórzy zdecydowali się na rejestrację swojej wcześniejszej działalności.
0: Ale nasza audycja nie byłaby pełna, gdybyśmy skupili się tylko na wyjazdach tych zorganizowanych, bo to też jest bardzo ciekawe, że też indywidualnie decydujemy się, aby gdzieś się wybrać. I tutaj osobno wykupujemy przelot. Nie korzystamy nawet z tego dynamicznego pakietowania, ale sami gdzieś tam próbujemy coś sobie rozpisać i zaplanować. I to jest też bardzo ciekawe, choć jak zauważacie Państwo w raporcie, turystyka indywidualna ma nieco inną strukturę niż wyjazdy z biurami podróży. Tutaj musimy rozłożyć mapę Europy i skoncentrować się przede wszystkim na mapie Europy i na takich miastach, które najczęściej, najchętniej są wybierane. Rzym, Barcelona, Paryż, Praga, Budapeszt i Wiedeń. Chyba wszystko wymieniłem, jeżeli chodzi o te takie główne cele indywidualnych podróży.
1: I te miasta, które pan wymienił, są tak samo wskazywane przez dwóch naszych partnerów. Mhm. Nie wiem, czy można mówić nazwy tutaj.
0: Ale możemy powiedzieć, że to są te platformy, które zajmują się...
1: Dwie główne platformy rezerwacji noclegowych.
0: Tak, mhm. Tak. I faktycznie, to są te miasta, ale jeżeli chodzi o kraje, to tutaj numerem jeden są zdecydowanie Włochy.
1: Włochy i Hiszpania. Aha. Tak, kochamy. Ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kochamy słońce. I wydaje mi się, że to jest podstawa gwarancji tego słonecznego wypoczynku, którego nie zawsze możemy oczekiwać w Polsce.
0: Czy do tej kategorii też powinniśmy zaliczyć setki tysięcy Polaków, którzy decydują się na podróż.
1: Kupno.
0: Nie, na podróż samochodem na przykład. Jadą sobie gdzieś tam na południe Europy. Głównie Chorwacja. To jest już taki kraj, który najczęściej chyba jest wybierany przez indywidualnych turystów. Załadowany bagażnik, czasami bagażnik dachowy jest potrzebny. Cała rodzina i wyprawa przez pół Europy. Jak to wygląda teraz i czy są zauważalne jakieś tendencje, że nie wiem, jednak stajemy się coraz bardziej wygodniejsi, ten komfort gdzieś się przebija, że nie, jednak samochodem nie, wybierzemy samolot. Jak to
1: Trafił pan w punkt. Korzystamy z nowych przelotów, czy jednej, czy drugiej linii lotniczej, czy nawet z Modlina, czy z Warszawy.
0: Może dlatego, że paliwo drogie.
1: No tak, na pewno to ma jakiś tam czynnik. Natomiast te osoby, które uwielbiają pakować walizki i w drodze jeszcze coś zwiedzać, oni i tak z tego nie zrezygnują. Także bardzo często, nawet moi znajomi potrafią przez 2-3 tygodnie jeździć po Europie i po prostu zatrzymywać się w innym miejscu każdego dnia.
0: Bo to jest piękny wypoczynek również. Taki bardzo aktywny i faktycznie sama podróż już jest częścią.
1: Ale staliśmy się wygodniejsi, na pewno.
0: Zdecydowanie. I to wynika również z danych, które zostały opublikowane przez Polską Izbę Turystyki. Kolejna rzecz, to też powinniśmy spojrzeć na regiony, bo to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na regiony, które są szczególnie często wybierane, chociażby w tych podróżach indywidualnych. No i to tutaj też nie ma zdziwienia, bo na przykład Županja Splitsko-Dalmatyńska, czyli tak, Chorwacja tutaj nad Adriatykiem. Potem mamy Lombardię we Włoszech, Sycylię, Wenecja Euganejska, ta bliżej nas troszeczkę. Jeżeli
1: to, co rozmawialiśmy. Chorwacja, aha, Włochy.
0: Cały czas. To się akurat nie zmienia. No dobrze. Nie sposób uciec też od tych przygód, które pojawiły się niestety w tym roku i wspomnieliśmy tylko w czasie tej audycji dwa razy o tym kryzysie turystycznym. Możemy chyba tak powiedzieć, czy załamaniu na przełomie lutego i marca. Czy dzisiaj z perspektywy już kilku miesięcy możemy powiedzieć, że te wszystkie biura podróży już się gdzieś tam rozliczyły, nie wiem, czy gotówkowo, czy przelewowo, czy voucherami ze swoimi klientami, którzy

0: albo utknęli, albo nie zrealizowali swoich podróży?
1: Na pewno nie jest to jeszcze w 100% załatwione. Natomiast to, co możemy jasno stwierdzić, to sytuacja pod koniec lutego, właściwie marcowa, jasno pokazała taką bardzo fajną solidarność nawet dużych biur podróży. Czy dużych, czy małych, ale ich solidarność. I to się przełożyło na zwiększenie zaufania podróżnych. Wiadomo, że jeżeli lecę z biurem podróży, to jest ich zadanie, żeby mnie sprowadzić bezpiecznie do domu. Biura podróży w czasie tego kryzysu zrealizowały zadanie na piątkę. Z 92 samolotów, które tak naprawdę w tej największej, najbardziej aktywnej fazie zostało wysłane, za 82 z nich właśnie zapłaciły biura podróży. Proszę pamiętać, że z tych 92, 10 było rządowych, z czego 2 z tych 10 było opłacane przez Unię Europejską, czyli tak naprawdę tylko 8 z 92 rząd polski opłacił. 82 przeloty samolotem w jedną i w drugą stronę, wiadomo, że w jedną część pustą, opłaciły biura podróży.
0: Na pewno jest to też cenna lekcja i dla klientów, i dla biur podróży, i dla całej branży. A zatem teraz pytanie, jak przygotowywać się do przyszłorocznych wakacji. Ja wiem, że sezon się jeszcze nie skończył. Ja wiem, że są te rezerwacje na październik. Ale ja myślę, że wiele osób już się zastanawia, co w przyszłym roku. I na pewno są też takie osoby, które korzystają z ofert first minute, wychodząc z założenia, że to jest rzeczywiście taka oferta w pierwszej chwili i że tutaj skorzystamy najwięcej. Kto tak naprawdę? Jak to wygląda z Państwa doświadczenia? Kto najbardziej korzysta? Czy ten ciężar okazji przesuwa się w stronę wcześniejszego zamawiania rezerwacji z wyprzedzeniem, czy jednak w stronę, no nie chcę powiedzieć last minute, bo to ustaliliśmy, ale no powiedzmy sobie ostatnich miesięcy przed wakacjami.
1: Myślę, że przede wszystkim rezerwujmy z głową. Pamiętajmy o ubezpieczeniu. Mhm. Ubezpieczeniu zdrowotnym. Jeżeli biuro daje możliwość odstąpienia od umowy, nawet za dodatkową opłatą, czyli to ubezpieczenie, które nam gwarantuje właśnie zmianę lub nawet niezrealizowanie wcześniejszej rezerwacji, to myślę, że to jest dobry pomysł. Natomiast zwracajmy uwagę też na przelot. To znaczy, czy biuro podróży, z którym się chcemy związać umową, czy już tam może powiedzieć, czy korzysta z hubu w Dubaju, czy na przykład w Oslo, czy przez Niemcy, czy ma może bezpośredni przelot. I to wszystko tak naprawdę zmienia całą percepcję podchodzenia do wcześniejszej rezerwacji. Bo jeżeli wiemy, że lecimy z punktu A do B bez międzylądowania, no, i mamy dobrą cenę, to wiadomo, że rezerwację trzeba brać.
0: Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania i Bułgaria. W tej kolejności tak wygląda top 5 kierunków zagranicznych, które państwo, Polacy, najczęściej wybierali właśnie w trakcie tegorocznych wakacji. Jak ustaliliśmy, cały czas wybierają, bowiem wakacje dla branży turystycznej jeszcze się nie zakończyły. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moim i państwa gościem był pan Paweł Radoliński, sekretarz Polskiej Izby Turystyki. Sekretarz generalny, dodajmy.
1: Pięknie, dziękuję.
0: To był magazyn Saldo. Kolejne wydanie jeszcze dzisiaj o godzinie 17:47. Wtedy też zobaczymy, jak zakończył się dzień na warszawskiej giełdzie. A WIG20 powoli, ale idzie w dobrą stronę. 0,15% na plusie. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
6: Teatr

Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Eli

0: Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Tutaj, synku! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie dla rosyjskich prowokacji kremlowski ambasador wezwany do MSZ-u. Kolejni świadkowie i nagrania, nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto przekazał minister sprawiedliwości. Młodzi kierowcy pod szczególnym nadzorem, sprawdzimy, jak reagują na nowe przepisy. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie ma zgody na podpalenia i inne prowokacje. Tak szef dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski, reaguje na ostatnie incydenty w Europie. Chodzi m.in. o pożary w Polsce i ataki na dwie niemieckie elektrownie. O akty dywersji Berlin oskarża Moskwę, a unijne kraje solidaryzują się z Niemcami. Dziś polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora.
2: Po to, żeby wyrazić solidarność z Republiką Federalną Niemiec w związku z serią ataków terrorystycznych autorstwa agent państwa rosyjskiego. Więc usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji. Atakowanie Europy i Europejczyków nie jest za darmo.
1: Mówił wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ-u bierze udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego w Weimarze. Rosyjskie prowokacje w Europie to jeden z najważniejszych tematów spotkania szefów dyplomacji Polski, Niemiec i Francji. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w sprawie Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że mają oni taśmy z nagraniami. Obrońca szefa Zondy Roman Giertych mówi, że nie wie, o których taśmach mówił minister.
3: Natomiast wiem, że w postępowaniu są różne dowody, zarówno wyjaśnienia, jak i zeznania, jak i również dowody o charakterze audiowizualnym.
1: Dziś prokuratura kontynuuje przesłuchanie trojga zatrzymanych wczoraj osób. Nieoficjalnie wiadomo, że to znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z oraz dwie kobiety powiązane ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. To założyciel giełdy BitBay, która była poprzedniczką Zonda Krypto. Cała trójka miała usłyszeć zarzuty, prokuratura na razie nie informuje o szczegółach. A regulacji rynku kryptowalut jak nie było, tak nie ma. Będą, jeśli Sejm odrzuci jutro weto prezydenta. To mało prawdopodobne, mówiła w Polskim Radiu 24 politolożka profesor Anna Siewierska. Jak dodawała, opozycja próbuje przypisać odpowiedzialność za aferę rządowi.
4: Przekaz tego tygodnia w PiS-ie jest, że to jest afera Tuska, że to jest Amber Gold 2.0 i tak dalej. No to jest po prostu obowiązująca narracja narzucona teraz wszystkim posłom PiS-u. Więc niestety obawiam się, że tutaj najmniej istotny jest interes społeczny, który jednak domagałby się i to bardzo szybkiej regulacji kryptoaktywów i tego rynku, i posłowie opozycji niestety zdania nie zmienią.
1: Do tej pory prezydent 3 razy wetował ustawy o rynku kryptoaktywów. Dwukrotnie Sejm weto prezydenta próbował odrzucić, ale bezskutecznie. Teraz pilna informacja z prokuratury. Śledczy zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przesłuchania go w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Do tego tematu będziemy wracać w Polskim Radiu 24. Trzęsienie ziemi w Tybecie, w tym samym regionie, który od tygodnia próbuje się podnieść po katastrofalnej powodzi. Wstrząs miał magnitudę 5. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. Więcej w relacji naszego specjalnego wysłannika Tomasza Sajewicza.
5: Wstrząs odnotowano na głębokości 10 km. Tydzień temu na granicy Tybetu i Nepalu doszło do katastrofalnej

0: Powodzi błyskawicznej. Z powierzchni ziemi zniknęło m.in. przejście graniczne w Girong. Za zaginione po chińskiej stronie granicy uznaje się ponad 500 osób. Do tej pory odnaleziono 20 ciał. Na miejscu prowadzona jest akcja poszukiwawcza, ale rząd w Pekinie nie pozwolił na udział w relacjonowaniu skutków kataklizmu zagranicznych dziennikarzy. Władze cenzurują też informacje o przebiegu operacji. Tymczasem chińskie MZ pod naporem krytyki po raz kolejny oświadczyło, że na czas przekazuje informacje meteorologiczne i geologiczne partnerom w Nepalu. Pojawiły się bowiem zarzuty o brak współpracy. Chińskie władze poinformowały, że do Nepalu z Chin dotarł już trzeci transport z pomocą humanitarną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Na koniec pytamy o zmiany dla młodych kierowców. Od dziś obejmuje ich 2-letni okres próbny. Cel? Poprawa bezpieczeństwa na drogach, bo to właśnie świeżo upieczeni kierowcy są często sprawcami wypadków.
2: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres. Ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować powodzenie.
3: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
4: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
5: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
1: Z rodzicami i kursantami w Poznaniu rozmawiał Maciej Szefer. Dodajmy, że jeśli w czasie okresu próbnego młody kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał raz jeszcze zrobić kurs i zdać egzamin.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Mamy bardzo ciepły początek września. Termometry pokazują od 20 do 23 stopni. Na Podkarpaciu to nawet 26. Do tego sporo rozpogodzeń, ale pojawiają się też deszczowe chmury. Popadać może wszędzie, na wybrzeżu i południu, również zagrzmi.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w naszym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest Mosina w Wielkopolsce, gdzie powietrze jest umiarkowane. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 19 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu, bo będzie wtedy produkowany głównie w elektrowniach gazowych i węglowych.
6: Klimat. Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 13. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Witam Państwa w zespole. Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Wiktor Sudyka. Będziemy z Państwem do 16 sprawdzać te najważniejsze informacje i przekazywać je Państwu tak szybko, jak się da. Pierwsza z nich, przesłuchanie prezydenta Rzeczpospolitej w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Słyszeli Państwo w informacjach tę pilną wiadomość. Postępowanie zostało wszczęte 21 kwietnia w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez

0: dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczpospolitej 13 marca. Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego, niedopuszczonych do orzekania. I zakres postępowania obejmuje podejrzenie. Ja tylko dodam, że cytuję oficjalny komunikat prokuratury, który mogą Państwo także znaleźć w sieci. Czyli zakres postępowania obejmuje podejrzenie ułatwienia prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm przez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego. Drugi punkt, niedopełnienia obowiązków ciążących z mocy ustawy na funkcjonariuszach publicznych, zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale na szkodę interesu prywatnego sędziów oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce. A także, uwaga, złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych poprzez niezapewnienie czterem sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu. W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy. To jest komunikat od rzeczniczki prasowej prokuratora generalnego, prokurator Anny Adamiak.
1: Komentarz.
0: A z nami profesor Aleksander Mercik, ekspert do spraw kryptoaktywów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: No to jest temat nie tylko dnia, nie tylko tygodnia, miesiąca. Kto wie, czy nie kampanii. Spodziewa się pan, że to będzie wracało jak bumerang?
2: Dotychczas wracało często, więc raczej spodziewałbym się, że ten trend będzie kontynuowany.
0: Jak się robi takie ogromne pieniądze i biznes na kryptoaktywach?
2: Wydaje mi się, że musimy na kryptoaktywa spojrzeć po prostu jak na segment w jakimś stopniu branży finansowej. Więc tak naprawdę w przypadku takiej giełdy mechanizm działania jest bardzo zbliżony do dużego kantoru internetowego. Więc taka giełda jest pośrednikiem, który umożliwia wielu klientom kupowanie i sprzedawanie. Tyle, że w tym przypadku nie normalnych walut, tylko cyfrowych tokenów.
0: Czy, nie wiem, choćby pan Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, uważany przez wiele lat, przez wielu za złote dziecko tego rynku. Można by, dobrze, może nie złote dziecko, ale złotego inwestora tego rynku. I każdy inny, kto odnosi w tej sferze sukces, musi mieć na start jakieś ogromne pieniądze, czy wystarczy pomysł? Czy to się da rozgraniczyć?
2: Wydaje mi się, że w jeden i w drugi sposób możliwe jest zarabianie pieniędzy. Natomiast musimy tutaj powiedzieć, że to wszystko są bardzo ryzykowne projekty inwestycyjne. Więc w finansach jest taka zasada, że stopa zwrotu jest powiązana z ryzykiem. Jeżeli ktoś podejmuje umiejętnie duże ryzyko, jest w stanie osiągnąć wysokie stopy zwrotu i w długiej perspektywie nawet z wydawało się niewielkich pieniędzy zrobić duże kwoty. Natomiast oczywiście, jeżeli to ryzyko będzie zbyt wysokie, to zobaczymy całą masę bankrutów. I zawsze za jednym, któremu się udało, stoi 10, 20, nawet 100 takich, którzy stracili na tym swój majątek.
0: Powiedział pan zawsze. Panie profesorze, to jest reguła? Znaczy, że jednym się udaje? Jeśli mówimy o innym typie inwestowania, w tych namacalnych pieniądzach, to nie jest tak, że ktoś zyskuje, a reszta traci, bo z takimi sytuacjami mamy do czynienia na przykład przy piramidach finansowych.
2: Natomiast każdy, kto korzysta z usług brokerów, na przykład kontraktów CFD, które są na aktywa inne niż kryptowaluty, czy też na akcje, na waluty, na towary, to zawsze jest tam taki wymuszony przez przepisy prawa dopisek, ile osób traci pieniądze. I okazuje się, że tam również większość osób niestety ponosi straty, a część ponosi, traci całe swoje zainwestowane pieniądze. Także inwestowanie jest nieodłącznie związane z ryzykiem.
0: Jasne.
2: Oczywiście.
0: To pewnie wiedzą nawet ci, którzy tego nie robią. Jasne. Tylko panie profesorze, jak

0: Pan premier mówi o tym, że stoją za tym służby, bo trudno jest prześledzić dokładnie przepływy tych pieniędzy. Myślę o kryptowalut. To jest prawda taka całkowita? To jest zupełny obraz tego, co się dzieje w tego typu giełdach?
1: Ciężko mi stwierdzić, ponieważ nie dysponuję materiałem dowodowym. Natomiast instytucje finansowe, a nawet mniejsi pośrednicy, to są niesamowicie skomplikowane w tym sensie przedsięwzięcia, że mamy do czynienia z milionami różnych przepływów pieniężnych, które przez wiele lat każdego dnia mają miejsce, więc rozwikłanie potem tego wymaga analizy materiału dowodowego. Ja jestem dość ostrożny w formułowaniu wniosków, ponieważ
0: Właśnie słyszę, ale wie pan, panie profesorze, teraz ja pozwolę sobie panu wejść słowo. Dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że pewnie wśród naszych słuchaczy, takich osób, które wiedzą, jak to działa, nie jest wiele, delikatnie mówiąc. I też jak słyszymy z ust jednego z najważniejszych polityków w naszym kraju, tak, za tym stoją pieniądze i wpływy niebezpieczne dla naszego kraju, to chciałabym pomóc naszym słuchaczom to zrozumieć. To znaczy taki zapis w internecie, bo kryptowaluta to jest swojego rodzaju, nie wiem, ciąg znaków, tak?
1: Ja bym to inaczej opisał. Mhm. Po pierwsze rozdzieliłbym, zwłaszcza jeżeli ktoś pierwszy raz styka się z kryptowalutami, kryptowaluty jako pewien sektor, a firmy, które pośredniczą w sprzedaży kryptowalut. W tym przypadku to są jednak oddzielne zjawiska. W przypadku kryptowalut mamy do czynienia z technologią, która umożliwia przekazanie czegoś, co ma wartość za pomocą sieci internetowej bez pośredników. I tu mamy do czynienia ewidentnie z rewolucją. Przez setki lat przekazanie środków wymagało zwłaszcza większych pośredników. Przepływy pomiędzy krajami albo nawet wewnątrz kraju wymagały korzystania z banków i instytucji finansowych. W 2008 roku Bitcoin jako pierwszy na taką skalę był przykładem technologii, która umożliwiła to bez pośredników, bez jednej scentralizowanej instytucji, która kontroluje cały ten system. I to jest coś nowego. Natomiast oczywiście wokół potem następne bitcoina i następnych kryptowalut powstało wiele scentralizowanych instytucji, czyli w tym starym modelu, które oferuje klientom możliwość kupna i sprzedaży. Natomiast problem jest taki, że te instytucje są dotykane tymi samymi kryzysami, które banki, na przykład w 2008 roku, czyli podczas kryzysu zaufania może się okazać, że taka instytucja bankrutuje, a wewnątrz niej niektórzy mogą postępować nieetycznie albo po prostu błędnie i stracić część środków. Natomiast te problemy nie są bezpośrednio związane z wadliwością łańcucha bloków i systemu sieci takiej, jaką jest Bitcoin.
0: No tak, tylko próbuję to porównać. I w przypadku tradycyjnych przelewów jest duża szansa odnalezienie ścieżki, tak? Przepływu jakichś pieniędzy. A w przypadku zapisu ciągu znaków, myślę o kryptowalutach, to jest trudne albo niemożliwe?
1: I tutaj mogę coś powiedzieć, co może być szokujące dla kogoś, kto się nie interesował, ponieważ transparentność transakcji w przypadku Bitcoina jest dużo większa niż w przypadku banków tradycyjnych. Przeciętna osoba nie jest w stanie pójść do banku i powiedzieć, chciałbym zobaczyć wszystkie transakcje, które w banku zostały dokonane z ostatniego tygodnia. No to prawdopodobnie ktoś by się uśmiechnął i nas wyprosił. Natomiast w przypadku sieci Bitcoin wszystkie transakcje, które od początku istnienia są publicznie dostępne. Każdy portfel i stan tego rachunku jest dostępny dla każdego i możemy sobie prześledzić wszystkie transakcje od początku istnienia. Natomiast problemem jest zidentyfikowanie, kto jest właścicielem poszczególnych rachunków. Czasami jest to możliwe, ale w wielu przypadkach nie wiemy, kto jest właścicielem poszczególnych rachunków.
0: No dobrze, to w takim razie, jeśli to jest prostsze, tak, cały czas próbuję to zrozumieć, to w takim razie powinno być trudniej ukryć pieniądze i trudniej byłoby o taki obrót w pewnym sensie niekontrolowany. Szukam znowu łagodnego słowa.
1: Tak, tak.
0: To
1: tak,
0: dlaczego no, tak jest, że słyszymy, że jest takim zagrożeniem, że ludzie nie wiedzieli za bardzo, co kupują, że tracili pieniądze?
1: No, zagrożeniem mogła być instytucja, która była kontrolowana jeszcze w kraju, poza krajem, poza Polską, której mnóstwo osób powierzyło swoje środki, znaczne, jak to wszystko.

0: zsumujemy i nagle okazało się, że ta instytucja w pewnym momencie mówi, my nie mamy tych środków.
1: Natomiast tutaj czyli nie sama idea inwestowania w kryptowaluty, tylko ktoś, kto tymi pieniędzmi zarządzał. Po prostu.
0: Tak. I mi się wydaje, że to jest rozróżnienie jest bardzo istotne. Oczywiście same inwestowanie w kryptowaluty jest ryzykowne ze względu na zmienność. Cena Bitcoina zmienia się bardzo dynamicznie, co oczywiście powoduje, że niektórzy tworzą szybko majątek. Wiele fortun powstało od powstania Bitcoina, ale też wiele osób, zwłaszcza tacy, którzy korzystają z dźwigni finansowej, straciło masę pieniędzy przez nagłe spadki. Więc to jest ryzykowna inwestycja.
1: Jasne.
0: Natomiast
1: ile dziś jest mniej więcej...
0: ryzyko...
1: Tak. Czym innym jest? Proszę, bo...
0: Proszę pytać.
1: No, chciałam zapytać, ile dziś mniej więcej wart jest Bitcoin?
0: Jeżeli przemnożymy jeden Bitcoin, jego cena to jest 77 tysięcy dolarów. To jest wartość obecna, maksymalna była w okolicach 120 tysięcy dolarów.
1: No tak, czyli jak ktoś kiedyś w 2008, tak? Dostał, kupił jeden... Albo więcej.
0: Tak, to jest...
1: No to dziś się cieszy, jasne.
0: Sposób. Natomiast to samo możemy powiedzieć o kimś, kto kupił akcję NVIDII albo spółki Apple 30 lat temu. Z tego też się stworzyły ogromne majątki. Albo osoba, która kupiła 20 lat temu akcję CD Projekt. Prawda?
1: Więc to... Właśnie. Dokładnie.
0: Nie cofniemy czasu.
1: Jak pan sądzi, bo pewnie wiele osób zdziwiła informacja uzyskana także od pełnomocnika pana Przemysława Krala, Romana Giertycha, że są pieniądze na pokrycie roszczeń. Te roszczenia są ogromne. Znaczy, nie wiem, czy pan Kral miał taki majątek, czy ma, czy został mu zajęty taki majątek, który wystarczy na pokrycie roszczeń, ale myślę o tym, o tej zawartości, o której mówił chwilę potem, jak zniknął. Że to jest jeszcze portfel stworzony przez pana Sylwestra Suszka, tylko nie ma do niego klucza. Ten klucz to jest, nie wiem, moglibyśmy porównać na przykład do jakiegoś hasła do telefonu, czyli znowu ciąg jakichś znaków.
0: Już tłumaczę. Odpowiednik rachunku bankowego w takiej sieci jak Bitcoin to jest prywatny portfel, który jest zestawem kluczy. Prywatny klucz, z którego wynika klucz publiczny, a potem nasz adres, który możemy komuś podać i powiedzieć na przykład przelej mi jednego Bitcoina. Problemem jednak jest to, że jeżeli utracimy klucze prywatne, czyli na przykład zniszczy nam się komputer, na którym mamy te klucze, albo ktoś nam to ukradnie, to tracimy kontrolę nad swoimi środkami. Więc jest to pewne ryzyko, które w ogóle nie występuje w tradycyjnym domu maklerskim albo banku. Czyli my kontrolujemy swoje środki i z jednej strony te środki, jeżeli my trzymamy te swoje klucze prywatne w bezpiecznym miejscu, kontrolujemy je, mamy kopie zapasowe, one są bezpieczne, bo ja nie znam przypadku, żeby w takiej sytuacji ktoś te środki stracił, ale z drugiej strony oczywiście, jeżeli popełnimy jakiś błąd, więc możemy je stracić. Natomiast alternatywą jest trzymanie tych środków właśnie na giełdzie, czyli powierzamy je komuś. Tylko wtedy ta instytucja, w tym przypadku giełda, o której mówimy, to ona utrzymuje te klucze. Natomiast ten problem cały czas pozostaje. Jeżeli giełda w jakiś sposób źle zarządza tymi kluczami prywatnymi i na przykład straci te klucze, w tym przypadku powstają takie, słyszymy o takich twierdzeniach, że te klucze zniknęły, no to okazuje się, że nie ma dostępu do tego. I my możemy widzieć, że gdzieś te środki są.
1: A może jednak ktoś miał i pieniądze będą. Będziemy śledzić, przyglądać się tej informacji. Dziękuję za te wyjaśnienia. Myślę, ważne dla nas wszystkich, takie podstawowe. Profesor Aleksander Mercik z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A teraz z nami w tej części programu Polskiego Radia 24 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma być przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ja czytałam naszym słuchaczom oficjalny komunikat prokuratury w tej sprawie. To jest postępowanie przeciwko komuś, czy na razie w sprawie?
2: To jest, podejrzewam, postępowanie w sprawie, a to, że pan prezydent może być przesłuchany w charakterze świadka, powiem szczerze, nie jest to niczym nadzwyczajnym, bo proszę pamiętać, że każdy, kto zostanie wezwany celem przesłuchania w charakterze świadka, powinien się stawić na takie wezwanie i nie ma znaczenia, jaką pełnimy funkcję. Co istotne, nie ma też

0: w odniesieniu do pana prezydenta ochrony immunitetowej, to znaczy prezydent nie ma immunitetu wtedy, kiedy miałby być przesłuchany w charakterze świadka. Tak wygląda sprawa od strony obowiązujących przepisów i zasad prowadzenia postępowania karnego.
1: Przypomnę tylko, że postępowanie zostało wszczęte po wniosku złożonym przez dwóch sędziów Trybunału dotyczącym działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości i na wniosek czterech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm i niedopuszczonych do orzekania. Ale pojawia się w komunikacie określenie dotyczące działania złośliwego i uporczywego, bo ja myślę nie tylko o warunkach pracy sędziów niedopuszczonych do orzekania, ale także o tym, że oni po prostu nie mogą zarabiać pieniędzy i ta sytuacja jest permanentna i właściwie trudna do rozwiązania na tę chwilę.
0: Tak, ta sprawa w sensie takim ustrojowym i prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest rzeczywiście trudna. I dziś trudno tak szczerze też powiedzieć, czy jest rozwiązanie tej sytuacji. No bo proszę pamiętać, widać to de facto jak na dłoni, jaka jest postawa pana prezesa Święczkowskiego i pana prezydenta w odniesieniu do czwórki sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm. Natomiast prokuratura, jeżeli prowadzi czynności, powinna wyjaśnić te wszystkie kwestie, dokonać prawidłowych ustaleń, no i podjąć decyzję, czy doszło, czy też nie doszło do złamania prawa.
1: No ale to chodzi o otoczenie pana prezydenta. Myśli pan, panie mecenasie, otoczenie pana prezydenta, które na przykład sugerowały panu prezydentowi przyjęcie albo nieślubowania, znaczy zorganizowanie uroczystości, podczas której sędziowie mogliby złożyć ślubowanie wobec pana prezydenta, czy o prezesa Trybunału?
0: Trudno mi powiedzieć. Myślę, biorąc pod uwagę praktykę funkcjonowania prokuratury w tego typu sytuacjach, że tu chodzi o wyjaśnienie wszystkich okoliczności, które łączą się konkretnie z tą sytuacją i wyciągnięcie stosownych wniosków w odniesieniu do tych czynności. Natomiast czy i faktycznie komukolwiek zostaną postawione zarzuty, no to zobaczymy. Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo też proszę pamiętać, nie znamy akt, nie znamy kierunków tego śledztwa czy wątków tego śledztwa. Bazujemy na komunikacie ze strony prokuratury. No z drugiej strony możemy oczywiście odnosić to wszystko, co się dzieje, no to, co potencjalnie może w tej sprawie się dziać, do obowiązujących przepisów i procedur. I możemy sobie teoretycznie wyobrazić dalszy bieg tej sprawy. Ona może się skończyć postawieniem zarzutu, skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, jeżeli zostanie ustalone, że są konkretne osoby odpowiedzialne za daną sytuację, albo umorzeniem z uwagi na to, że na przykład czynu nie popełniono lub czyn nie miał znamion. To znaczy, że w istocie z punktu widzenia przepisów prawa karnego nie stanowił przestępstwa. To są wszystko działania i domena prokuratury.
1: Jest takie sformułowanie w tym komunikacie, że zakres postępowania obejmuje podejrzenie budowania przekonania, że nieodebranie ślubowania od sędziów jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału. Czyli to zarówno może dotyczyć, nie wiem, otoczenia pana prezydenta, tak, jak i na przykład samego prezesa, tak? To jest jakby pośrednia odpowiedź na pytanie.
0: Tak by sugerował ten komunikat. Tak by sugerował ten komunikat, natomiast trudno powiedzieć na bazie tego komunikatu, jakie konkretne wątki prokurator prowadzący postępowanie bada w tej sprawie. Z zasady, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia postępowania, powinien badać wszystkie. A czy tak było? De facto dowiemy się na koniec tego postępowania, czyli albo w momencie jego umorzenia, albo w momencie skierowania aktu oskarżenia do sądu. Jeżeli takowy w ogóle zostanie skierowany.
1: Właśnie. Dziękuję bardzo za komentarz. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady, Naczelnej Rady Adwokackiej z państwem. Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: W Ogrodach Sztuki w niedzielny poranek o 8.30 tajemniczo brzmiące Szamoko. O sztuce tworzenia muzyki w roli narratora Marek Kościkiewicz. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
5: W sobotę w audycji Kierunek Kino

0: Gościć będziemy Annę Pruchniak. Aktorka robi błyskotliwą międzynarodową karierę. Tatuażysta z Auschwitz, Summerwater, a teraz francuska megaprodukcja Blaski i cienie, osadzona w czasie II wojny światowej. I Jean Dujardin, laureat Oscara, w roli głównej. Anna Pruchniak opowie o rolach, castingach, o szczęściu i o gotowości na nowe wyzwania. Kierunek Kino jutro o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prokuratura w charakterze świadka chce przesłuchać prezydenta. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. To jest postępowanie w sprawie, mówił nam prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
4: A to, że pan prezydent może być przesłuchany w charakterze świadka, powiem szczerze, nie jest to niczym nadzwyczajnym, bo proszę pamiętać, że każdy, kto zostanie wezwany celem przesłuchania w charakterze świadka, powinien się stawić na takie wezwanie.
3: Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w kwietniu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału. Zarzuty już są, ale przesłuchania trwają. W katowickiej prokuraturze są trzy osoby zatrzymane wczoraj w sprawie Zonda Krypto. Takie postępowania są niezwykle skomplikowane, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw kryptowalut profesor Aleksander Mercik.
5: Instytucje finansowe, a nawet mniejsi pośrednicy, to są niesamowicie skomplikowane w tym sensie przedsięwzięcia, że mamy do czynienia z milionami różnych przepływów pieniężnych, które przez wiele lat każdego dnia mają miejsce, więc rozwikłanie potem tego wymaga analizy materiału dowodowego.
3: Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka. To założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Kontrole rosyjskiej floty cieni na Bałtyku są uzasadnione względami bezpieczeństwa, przekonuje szef polskiego MSZ-u. Przez Bałtyk przepływa około 60% rosyjskiej ropy przeznaczonej na eksport, mówił Radosław Sikorski po spotkaniu z ministrami państw Trójkąta Weimarskiego w Niemczech.
6: Mamy prawo w obronie własnej kontrolować, czy statki mają ubezpieczenie, czy są sprawne technicznie, czy załogi nie są objęte sankcjami. To są też statki, które zrzucają kotwice, uszkadzają podwodną infrastrukturę krytyczną. Gazociągi, kable elektryczne i kable światłowodowe. Więc Rosja nie może udawać, że jej działania nie mają wpływu na nasze bezpieczeństwo.
3: Po próbie ataku w Lipsku także Niemcy zapowiadają presję na rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Centrum Nauki Kopernik uruchamia kurs AI dla nauczycieli. Ma to być pomoc w lepszym wykorzystywaniu narzędzi sztucznej inteligencji podczas codziennej pracy w szkole. Na kursy składają się 33 lekcje, a kolejne zagadnienia wyjaśniane są krok po kroku, mówi Kamil Wachoł z warszawskiej placówki Posłuchajmy.
7: Chcemy pokazać takie podstawowe zasady pracy z tym, z czym spotykamy się na co dzień, czyli z tymi chatbotami. I chcemy pokazać, jak w sposób świadomy, krytyczny i odpowiedzialny można z tego korzystać. No bo tak naprawdę wszyscy mamy dostęp mniejszy, większy do tych chatbotów, nieważne z czego korzystamy. I wierzymy, że w ten sposób, nie ucząc obsługi konkretnego narzędzia, cały czas będziemy aktualni. Te nasze informacje szybko się nie zdezaktualizują.
3: Popularyzacja wiedzy, o tym był ten materiał. W szkoleniu może wziąć udział 500 nauczycieli. Kurs będzie się odbywał online od października do czerwca przyszłego roku.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 13.34, Polskie Radio 24. Uśmiecham się do naszego kolegi Łukasza, bo jeśli państwo myślą, że słowo popularyzacja jest takim prostym słowem, to nie, nie. Są sytuacje, w których popularyzator przysparza

0: dziennikarzom radiowym i nie tylko problemów. No tak, ale wszystko wiadomo, o co chodzi. Jest komentarz prezesa Trybunału w sprawie decyzji prokuratury, która chce przesłuchać prezydenta w sprawie niedopuszczania do orzekania sędziów Trybunału. Prezes Trybunału, pan Bogdan Święczkowski, miał okazję w jednej z telewizji prawicowych odpowiedzieć, czy zareagować na te informacje. I mówi tak, to jest bezprawne polecenie Żurka bez dowodów i oparte na całkowicie błędnych założeniach. Śledztwo nigdy nie powinno być wszczęte. Te osoby, które śledztwo wszczęły i prowadzą, poniosą pewnie w przyszłości odpowiedzialność. Wzywanie pana prezydenta na przesłuchanie jest skandalem niebywałym. Przyzwyczaiłem się, że Trybunał jest pod ostrzałem. To nie jest dla mnie trudny czas, to dla mnie normalny czas, mówił. Dodał też, że odchodząc z prokuratury nie myślał, że będzie miał do czynienia z przestępcami. To jest przykre, bo mówimy o ludziach na najwyższych szczeblach władzy. To jest reakcja prezesa Trybunału na wniosek prokuratury, która chce przesłuchać pana prezydenta w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Przypomnę, prokuratura chce sprawdzić, kto panu prezydentowi doradzał w tej sprawie. Złośliwie nawet, bo i to słowo pojawia się w komunikacie. Polecamy państwu ten komunikat w całości na stronie gov.pl. Wystarczy wpisać komunikat, prokuratura, przesłuchanie prezydenta i wszystko staje się jasne.
1: Komentarz.
0: Doktor Aleksander Olech, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Defense 24. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Mamy do czynienia z pewną kumulacją rosyjskich działań. Dlaczego pada na Niemcy?
2: Panie redaktor, mamy kumulację, ale tylko nam się tak wydaje, dlatego że te wszystkie działania już się powtarzały równo rok temu i nie pada na Niemcy, ponieważ Niemcy już były celem. Po prostu Niemcy teraz zareagowały i wprost wskazały, kto jest sprawcą i podjęły jakieś kroki. Więc problemem nie jest to, co się dzieje, bo to się powtarza choćby w Polsce od 2022 roku, tylko jak w końcu reagujemy.
0: No tak, ale u nas nie znaleźliśmy uzbrojonego ładunku koło samolotu. Nie było jakichś akcji na stację Trafo na przykład. Ja wiem, były inne.
2: Mieliśmy materiały wybuchowe i to niejednokrotnie. Mieliśmy podpalenia, mieliśmy sabotaże. Mhm. Powiem pani redaktor więcej. Według moich badań jesteśmy najbardziej atakowanym krajem z całej Unii Europejskiej, a Niemcy po prostu odpuściły bardzo mocno kwestie rosyjskie. I teraz ich reakcja świadczy o tym, że w końcu są tego świadomi, ale też wiedzą, że będzie takich sytuacji więcej, bo zawsze z Federacją Rosyjską jest akcja i reakcja. A teraz w końcu mamy tak zwaną solidarność. I ja zadałbym inne pytanie. Skoro Polska, Niemcy podjęły już mocniejsze reakcje, no to kto będzie kolejny? Ponieważ ja już wiem, że Republika Francuska będzie następnym dużym celem Federacji Rosyjskiej.
0: Okej, zaraz do tego przejdziemy, ale chcę pana zapytać, co to znaczy, że Niemcy odpuścili Rosji? Bo użył pan takiego określenia.
2: Panie redaktor, to jest od początku, nawet jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia Ukrainie, ale później kwestia nawet reagowania na te wloty, które były do Polski, czy do krajów bałtyckich, czy nordyckich. Tutaj Niemcy wiedziały, że będą celem, ponieważ drony u nich były wcześniej. Widziały też, jak operują służby rosyjskie, które widzą rosnące w Niemczech ukierunkowanie, że jednak może Ukrainie trzeba pomagać. I finalnie, nawet teraz, kiedy doszło do identyfikacji i wskazania na Rosję, to Niemcy, tak jak my zamykaliśmy konsulat w Gdańsku, oni zamykają swój konsulat, dają Rosji 3 tygodnie na wyprowadzenie się i na tym jest stop. Więc ja czekam na to, aż będą zamykane konsulaty. Litwa, Łotwa, Hiszpania, tych jest bardzo dużo. Ponieważ tutaj mamy identyfikację rosyjskie służby, ale dalej nie mamy sprawców. Dobrze wiemy, że ten sprawca prawdopodobnie będzie młodym obywatelem z paszportem ukraińskim albo mołdawskim. I tutaj jest ten problem, że dalej ta reakcja jest bardzo spokojna, a ona powinna wyglądać następująco. Dajemy dobre drony Ukrainie, która atakuje Rosję w jej centrum oraz włączamy swoje struktury cyberbezpieczeństwa w ramach ofensywnych operacji przeciwko Rosji, a ostatni element na koniec września przeprowadzamy duże ćwiczenia w ramach NATO tuż przy samej granicy z obwodem królewieckim i Białorusią.
0: Na którym etapie tych działań jesteśmy, pana zdaniem?
2: Polska jest na najwyższym i tu trzeba oddać, że i Polska,
0: ale
2: i
0: mówię
2: kraje
0: o tej reakcji, bo pan mówi, zamykamy konsulaty, reagujemy, a potem organizujemy ćwiczenia. Na którym poziomie reakcji jesteśmy?
2: Polska na najwyższym, ponieważ my to robimy. Niemcy powoli się wdrażają, a pozostałe kraje są częściowo, ponieważ no dalej ta Rosja, też przedstawiciele mocno folgują sobie i w Brukseli, i w Paryżu. I to wszystko jest dość powolne. Już

0: tu nie chcę wchodzić, panie redaktor, w kwestie zamrożonych rosyjskich aktywów, z których moglibyśmy przecież swobodnie skorzystać. A Szwedzi dali nam fenomenalny przykład 2 tygodnie temu, gdy przejęli rosyjski budynek przy swojej bazie, żeby nie pozwolić, żeby cokolwiek się działo przy militarnych obiektach Sztokholmu.
1: No tak. Mówił pan o tym, że wkrótce się okaże, że to ktoś z ukraińskim paszportem podejmował takie działania. Zdaje się, że po sytuacji w Lipsku, na lotnisku w Lipsku, ci podejrzani mieli byli białoruskiej narodowości z rosyjskimi paszportami. Tam się ukraiński wątek nie pojawiał, o ile dobrze pamiętam, ale to też o niczym nie świadczy. Mówi pan, że Francja będzie następna. Skąd pan to wie? I czy Francuzi o tym wiedzą?
0: Panie tak, to tylko ad vocem obywateli Ukrainy. Przeprowadzając badania w Polsce 45 zatrzymanych sprawców właśnie działań hybrydowych, w większości to byli obywatele Ukrainy, dlatego że tak najłatwiej podważyć relacje polsko-ukraińskie. Też często mają paszporty, to nie muszą być obywatele Ukrainy. Ale proszę sobie zobaczyć, jeśli usłyszymy jako obywatele Niemiec właśnie czy Polski, że znowu obywatele Ukrainy atakują, no to możemy naciskać na ograniczenie pomocy i o to Rosji chodzi. Oni wykorzystują właśnie Ukraińców, Białorusinów i niestety Polaków. Więc dlatego taka terminologia, bo to Rosji służy. A teraz kwestia Francji.
1: Nie, nie, jeszcze tylko dodam, że ja się cieszę, że pan o tym mówi. Że my się dowiadujemy o ukraińskich paszportach w konkretnym celu. Bo nie chodzi o to, żeby ktoś, kto podpala Mary Wilską, miał paszport rosyjski, bo nie o ten kierunek złości, czy pretensji, czy protestów chodzi Rosji, tylko chodzi o to, żeby to było cokolwiek związane z Ukrainą.
0: Dokładnie tak. Dlatego, pani redaktor, Republika Francuska z dwóch powodów. Po pierwsze, Emmanuel Macron w końcu, a mówię to jako frankofon, bardzo się zaangażował i jestem liderem europejskim, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I tutaj te dostawy na Ukrainę są duże, włącznie z obroną przeciwlotniczą. Ale jednocześnie ten sam prezydent jest przed wielkim wyzwaniem, jakim są wybory prezydenckie w kwietniu 2027. I tam we Francji będzie napięcie, żeby pomoc dla Ukrainy słabła, żeby budowana była taka alternatywa, pomysł, koncepcja może powrotu do relacji z Moskwą sprzed 2022 roku. No i ostatni element, żeby odwracać kwestie od Ukrainy, a właśnie podczytać Izrael, Palestynę, kwestie migracji. Dlatego tamta dezinformacja to jedno, ale drugą rzeczą będą sabotaże, a przykład widzieliśmy ostatnio choćby podpalenia podczas tych wielkich pożarów w Europie Zachodniej.
1: Mówi pan Francja, a co z Litwą, co z Łotwą, bo jak słyszymy w ostatnim czasie przestrogi przed prowokacją rosyjską, to gdzieś przewinęła się nawet informacja o ewentualnej inwazji lądowej, tak? Ja sobie to próbuję wyobrazić i jest mi bardzo trudno.
0: Jako obywatel ówczesny wszystkich trzech krajów bałtyckich będę państwa bardzo uspokajał. Włącznie z takim regionem, w sensie miastem Narwa przy granicy rosyjsko-estońskiej naprawdę nie ma powodów do niepokoju. Tam są wojska amerykańskie, francuskie, brytyjskie, teraz i tureckie. To jest naprawdę pod kontrolą. Ta koncepcja jest stara, śledzona. Ale pani redaktor, faktycznie Litwa, Łotwa, Estonia to są pierwsze fundamentalne cele dla Rosji. Często, no niestety, my się z tym zgadzamy, że tam może dojść do sabotażu, ale wyklucza się inwazję lądową z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, Rosja nie ma zdolności, żeby prowadzić dwa konflikty jednocześnie i otwierać przeciwko kraju natowskiemu. A po drugie, znacznie skuteczniejsze, co pewnie pani widzi, jest to, że pojawia się nawet jeden dron, czy nawet jakiś człowiek przeskakuje przez płot przy firmie produkującej drony, prowadzi do podpalenia i już jakie wielkie obawy to w nas budzi. Więc Rosja na ten moment może ranić NATO, ranić kraje Europy Środkowo-Wschodniej bez potrzeby otwierania inwazji lądowej.
1: Wie pan, to chodzi o to, że na widok jakiegoś obiektu meteorologicznego, jakiegoś balonu, będziemy się zastanawiać, czy nie jesteśmy w sytuacji ogromnego zagrożenia i o to też chodzi Rosji, która manipuluje naszymi emocjami.
0: No, emocjami też nie wiedzą, nieświadomością, dlatego że nawet nasze dowództwo Generalnych Sił Zbrojnych ma problem z weryfikacją obiektu, który dopiero nadlatuje. My nawet na radarach nie do końca zawsze wiemy, czy to jest balon, czy to jest dron, czy to jest myśliwiec. Dopiero informacje uzyskujemy w ciągu nadchodzących sekund. Więc tak, to
1: ale
0: jest
1: nie dlatego tego nie identyfikujemy, że nie mamy sprzętu, tylko taka jest specyfika tego działania. Tak?
0: Specyfika to szybkość. Jesteśmy przy państwie, które toczy wojnę oraz przy drugim państwie wrogim, takim jak Białoruś. No nie ma żadnego państwa na świecie, żadnego, nawet z Izraelem,

0: który jest w stanie wszystko zidentyfikować i zastrzelić. Ale poprawiamy się i to jest naturalny element tej rywalizacji. Stąd też na koniec trzymam kciuki za nasze ćwiczenia Polski i krajów NATO na koniec września w Polsce, żeby to Rosja i Białoruś myślały, a co tam te kraje natowskie ćwiczą tuż przy samej naszej granicy.
1: A w czyją, bo już nie zapytam w jaką, tylko w czyją układankę wpisuje się były minister obrony naszego kraju, który mówi, że w przypadku jakichś działań w państwach bałtyckich to my mamy bronić własnych interesów. Myślę, potem że... trochę się wycofał z tego, właściwie tak rakiem się wycofywał z tego pan minister Błaszczak, ale słowa jednak padły.
0: No nasi ministrowie ostatnio nie wiem, w które się wpisują, tak powiem, bańki, bo najpierw mieliśmy ministra Zalewskiego mówiącego o broni nuklearnej, że za bardzo jej nie chcemy, a później minister Błaszczak był zbyt proamerykański, więc obie wypowiedzi błędne, więc skupmy się na tych pozytywnych, bo sojusznicy są nam potrzebni, bo jesteśmy w tym problemie razem i w odpowiedzi też będziemy razem.
1: No i o tym też potem mówił minister Błaszczak, że cały czas przestrzegamy reguł sojuszniczych. A propos wezwań ważnych przedstawicieli na przykład Rosji. Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u potwierdza to minister Sikorski i mówi, że nie ma zgody na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działanie na naszych terytoriach. Tylko jaki to naprawdę wywołuje efekt tego typu działania dyplomatyczne? Ktoś się tym przejmuje, że ambasador Rosji został wezwany do MSZ-u?
0: Tak powiem szczerze, jako ówczesny pracownik również i tego resortu, to nie ma żadnego efektu poza wizerunkowym i też tego tylko wymaga dyplomacja. Dlatego ja zamiast działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych wolę działania na przykład Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i na przykład działania ofensywne w dziedzinie cyber przeciwko Federacji Rosyjskiej. To pierwszy element, a drugi pamiętajmy, że musimy manifestować Rosji wszędzie, że jest niemile widziana, bo dzisiaj to jest wezwanie ambasadora, ale jednocześnie MSZ na pewno wykorzysta to, żeby działać we współpracy ze Strażą Graniczną, Ministerstwem Obrony w kontekście obywateli rosyjskich na naszym terytorium. Więc musimy takie działania robić, żeby Rosja czuła się, że jest obserwowana.
1: No wiele związków sportowych, organizacji międzynarodowych, sportowych mięknie w tej sprawie, więc tutaj jedności nie ma. Znowu wrócę do tego, o czym pan powiedział, o ofensywnych działaniach w cyberprzestrzeni. Co my możemy zrobić Rosji, mówiąc najprościej?
0: Może nie mam tutaj na myśli Kremla stricte, bo to oczywiście są wyrafinowane i trudne działania, ale cała koncepcja ostatnich podejmowanych akcji przez Ukrainę, przez kraje sojusznicze jest taka, żeby nie tylko Moskwa, Władimir Putin, Kreml, najbliższe otoczenie wiedziało o wojnie, ale żeby obywatele to odczuli. Właśnie te działania cyber też mają pokazać, że infrastruktura krytyczna w Rosji, że system funkcjonowania, nawet wodociągi czy elektrownia, one są narażone na nasze operacje, tak jak nasze obiekty są narażone na operacje rosyjskie. To pierwszy element. Drugi element, ataki Rosji, no najlepiej na najlepszą obroną jest atak, więc my też z sojusznikami ćwiczymy takie działania. Oczywiście, gdzie je ćwiczymy? Ćwiczymy je w Estonii, czyli kraj, który doświadczył największych ataków hakerskich w historii. I to też daje Rosji takie poczucie, że dobrze, oni mają czołgi, oni mają rakiety, mają myśliwce, ale tu weszli na nowy poziom rywalizacji właśnie cyber. I tego musimy się trzymać, bo jest to kompetencja, która będzie w przyszłości tylko i wyłącznie rosła. Czyli oprócz dronów, oprócz AI, właśnie ta domena połączenia do internetu.
1: Czytam właśnie na stronie BBC, że Rosja zamyka jakieś centrum kulturalne niemieckie w Moskwie. To pewnie reakcja na to, co się wydarzyło i na te reakcje również dyplomatyczne po stronie niemieckiej.
0: Tylko takich centrów jest więcej. No to jest duży problem, dlatego że takie centrum...
1: Wie pan, nie można zamknąć wszystkich jednocześnie, bo trzeba sobie coś zostawić na później.
0: Tylko w tym samym czasie Rosja otworzyła 2 lata temu swoje centrum na przykład w takim kraju jak Czad, w takim kraju jak Mali. Mali i Sudan to dwaj największe eksporterzy złota z kontynentu afrykańskiego, które trafia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie do Rosji, która tym, że złotem finansuje swoją kampanię na Ukrainie. Więc ja z tymi domami rosyjskimi, o ile cieszę się, że zamknięto jeden, to otworzono kolejne 2 w Afryce.
1: No właśnie, i to w celu właściwie jasnym dla wszystkich, prawda? Jeśli to jest do zidentyfikowania po to, żeby wspierać swoje działania wojenne. No dobrze, a jak, wie pan, wczoraj Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, zadała pytanie, które zostało mi w głowie, mówiąc o kolejnym pakiecie sankcji dotyczącym osób i firm pośrednio lub bezpośrednio związanych z przemysłem zbrojeniowym. Ale Kaja Kallas pyta, co my jeszcze możemy zrobić? No i ja wczoraj, od wczoraj powtarzam to pytanie. Co my jeszcze możemy zrobić, żeby przynajmniej...

0: delikatnie mówiąc, utrudnić Rosji
1: Kallas
0: życie.
1: Tutaj ma dość ograniczone możliwości, dlatego że też dochodzi do rywalizacji na poziomie tutaj Unii Europejskiej. Chodzi kwestia tego, jak będzie wyglądała rywalizacja wewnątrz Unii Europejskiej, typu Ursula von der Leyen, Kaja Kallas. Drugi element to jest oczywiście kwestia tego, że te sankcje, proszę zobaczyć, mamy 23 czy 24 pakiet, ile jeszcze pakietów możemy po prostu nałożyć. Dwa, czy nawet trzy. Pakiety sankcji amerykańskie są znacznie bardziej efektywniejsze niż pakiety sankcji Unii Europejskiej, więc my dużo mniej tego pilnujemy. No i czwarty element. My myślimy teraz o firmach zbrojeniowych, identyfikujemy je. A już wiemy, że Rosja na przykład otwiera swoje spółki córki firm zbrojeniowych w takich krajach Azji Centralnej, na przykład jak Tadżykistan czy Kirgistan. Więc jak my nakładamy sankcje, mamy pomysł, no to Rosja już o jeden krok gdzieś szuka, jak od tych sankcji może uciec.
0: No tak, a przed Rosją wybory, a po wyborach...
1: I przed Stanami wybory, i przed Republiką Francuską, i przed Niemcami, i przed Polską.
0: Jasne, no tylko, że po tych wyborach w Rosji ma dojść do zbiorowej mobilizacji jeszcze, nie wiem, set tysięcy żołnierzy?
1: Na ten moment jest pomysł około 50 tysięcy żołnierzy, plus pamiętajmy o prośbie wsparcia żołnierzami z Korei Północnej. To też jest ciekawy element, zwłaszcza też w kontekście ćwiczeń na przykład rosyjskich, bo oni na te swoje ćwiczenia zapraszają nie tylko kraje tutaj z blisko Rosji, ale z Azji, z Afryki i to są dość duże ćwiczenia. No ale to, że widzimy coraz więcej przedstawicieli kontynentu afrykańskiego, czy właśnie z Korei Północnej, no to też jest wyzwanie, bo Rosja...
0: Panie doktorze, musimy kończyć.
1: Tak. Rosja nie ma problemu z poświęcaniem swoich żołnierzy i myślę, że tak możemy skończyć.
0: Jasne. Dziękuję bardzo za komentarz. Doktor Aleksander Olech, Defense 24 z Państwem.
1: Kłaniam się. Dziękuję bardzo.
0: Stan dnia. Rosja natomiast nie przyznaje się do aktów sabotażu i dywersji w Polsce i innych krajach NATO i jednocześnie zapowiada ataki na ukraińskie cele cywilne, grozi odwetem sojusznikom Ukrainy. Z nami Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Ile w tym elementu zastraszenia, a ile perspektywy realnego działania?
2: Pół na pół, tak bym powiedział. I to nie na zasadzie, że albo to, tylko i tego, i tego. Drony na lotnisku w Niemczech, drony na granicy Łotwy, Finlandii, Mołdawii. I to nie Rosja oczywiście. Rosja nie ma z tym nic wspólnego i przykro rosyjskim politykom, że ciągle są posądzani o najgorsze. Sabotaż w Polsce, albo wcześniej akt dywersji. To też oczywiście zdaniem polityków prokremlowskich nie Rosja. W Moskwie przyzwyczailiśmy się, że Polacy nas ciągle oskarżają o najgorsze i że nie wierzą w nasze zapewnienia o niewinności. No to cytaty chociażby z wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. To standardowe komunikaty płynące z ust i rzecznika Kremla, i MSZ-u, i propagandowych publicystów. Na razie wiemy, że Rosja przykłada rękę do wielu niegodziwości, prowadząc gorącą fazę wojny przeciwko Ukrainie i wojnę hybrydową przeciwko państwom zachodnim. Jak mówi Masza Makarowa, dziennikarka rosyjskojęzycznego kanału WOT-TAK, Putin przez 27 lat swoich rządów nie tylko niszczy sąsiednie kraje, ale też własne i dewastuje własne społeczeństwo. Posłuchajmy.
3: Putin nie tylko popełnił zbrodnie wojenne i powinien być za to ukarany, ale również zniszczył nasz kraj, zniszczył Rosję, zniszczył teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa rosyjskiego i myślę, że też bardzo wpłynął na taką etykę społeczeństwa. Na pewno nawet jeśli pokój zostanie podpisany pomiędzy Ukrainą a Rosją, to społeczeństwo rosyjskie bardzo się zmieniło. Ja jako osoba, która pochodzi z Rosji, tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy kiedykolwiek wjadę do Rosji, czy ja w ogóle poznam ten kraj, czy ja poznam też ludzi, którzy kiedyś być może byli mi bliscy, czy będziemy w ogóle mieć o czym rozmawiać, czy to nasze doświadczenie jest tak bardzo różne tu i tam, że tak bardzo nas podzieli.
2: Na wojnie i na ziemi padł, w powietrzu walki dronów i rakiet i samolotów. Na razie przewaga po stronie Ukrainy. Kijów zrobił też krok w kierunku utrudnienia Rosji prowadzenia wojny. Prezydent Ukrainy...
0: No mamy, jak Państwo słyszą, mamy problem z jakością połączenia. Spróbujemy wrócić do Maćka, bo informacje są bezcenne. W międzyczasie o tym, że Niemcy w kleszczach Rosji, pisze Gazeta Wyborcza, Rosja próbuje zdestabilizować Niemcy, to także problem Polski, dlatego trzeba skończyć z antyniemiecką histerią. Polecam Państwu ten artykuł, jeszcze go będę cytować, ale mam nadzieję, że słyszymy Maćka lepiej tym razem. Maćku?

0: Tak, ja też mam taką nadzieję, tym bardziej trochę inne urządzenia.
1: Proszę bardzo.
0: Ja wspomniałem o tym, że sytuacja na froncie oczywiście tym naziemnym jest patowa. W powietrzu walki dronów, rakiet i samolotów. Na razie przewaga jest po stronie Ukrainy w tej wojnie powietrznej. Kijów zrobił też krok w kierunku utrudnienia Rosji prowadzenia wojny. To oprócz rafinerii, o których wiemy, centrów logistycznych, jednocześnie oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które znamy od 48 godzin. Ostrzegł on spółki, organizacje lotnicze i te w Rosji, i te międzynarodowe, że nad Rosją pojawi się tyle ukraińskich dronów, że ruch lotniczy zostanie sparaliżowany. W odpowiedzi Władimir Putin nazwał wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego terroryzmem państwowym. Zapowiedział też, że Moskwa znajdzie właściwą odpowiedź na takie działania Kijowa i wiemy, że wydał rozkaz prowadzenia codziennych ataków na obiekty energetyczne, żeby pozbawić Ukraińców nadchodzące chłody, prądu, ogrzewania i wody. Michał Łęczyński, to jest polski ratownik medyczny, pracujący w okolicach frontu, kiedyśmy rozmawiali, zwrócił uwagę, że Ukraińcy już teraz, choć to dopiero początek września, przygotowują się na bardzo trudną jesień i jeszcze gorszą zimę. Proszę posłuchać.
2: Tam, gdzie jeździmy dalej, to jest inne spojrzenie na to, bo ludzie nie mają czasu na analizowanie, tylko po prostu martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
0: Choć Władimir Putin zareagował na wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego groźbami, to jak zauważają rosyjskie media niezależne, chyba się przestraszył, bo na przykład wśród samochodów towarzyszących na co dzień dyktatorowi w tej kolumnie samochodów pojawił się nowy. To jest taki pick-up z zamontowanym karabinem przeciwlotniczych. Zauważono także, że Putin zaczął korzystać przy wysiadaniu i wsiadaniu do samolotu z zadaszonego trapu, tak jakby się obawiał, że coś spadnie mu na głowę. Na razie spadają na głowy Rosjan ukraińskie drony, rakiety i różnego rodzaju pociski, a na głowy Putina różnego rodzaju obelgi, które można przeczytać w internecie od jego własnych obywateli.
1: Maćku, zastanawiam się, Miedwiediew, tak? Te słowa wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej twierdzi, że Niemcy zasłużyły na bezpośrednie uderzenie w fabryki uzbrojenia, które jest wysłane do Ukrainy. Nasz gość przed chwilą, dr Aleksander Olech, mówił, że Francja będzie kolejna, jeśli chodzi o te ataki. Myślisz, że to będzie takie bezpośrednie uderzenie, czy też skończy się na... Znaczy uderzenie, no takie jak na przykład w Lipsku, albo próba, tak? Jak w Lipsku. Czy to wszystko się ograniczy tylko do niebezpiecznych zapowiedzi?
0: Ja myślę, że raz niebezpieczne zapowiedzi z różnego rodzaju incydentami, co do których będzie można się wyprzeć, to nie my. Ta ręka w pana kieszeni to nie jest absolutnie moja ręka. Tak będzie reagował Kreml i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Natomiast powinniśmy mieć się na baczności, pamiętając o tym, że te groźby padały już w 2021 roku w grudniu, kiedy Władimir Putin mówił, że każdy, kto będzie pomagał Ukraińcom, wtedy chodziło o Donbas, później już o pełnoskalową wojnę na terytorium całej Ukrainy. Kto będzie pomagał, ten zostanie ukarany. To miały być uderzenia precyzyjne, tak zwane, jak mówią Rosjanie, w centra dowodzenia, w centra kierowania różnego rodzaju działaniami wspierającymi Ukrainę. Mija niedługo, no niedługo, za parę miesięcy, 5 lat tej pełnoskalowej wojny. Władimir Putin nie jest w stanie precyzyjnie uderzać w cele na Ukrainie. Nie jest w stanie prowadzić wojny na tyle skutecznej, żeby zmusić Ukraińców do wycofania się z Donbasu. Tego Donbasu, choć go przyłączył do Rosji, nie zdobył całkowicie, więc ja bym tutaj z jednej strony był optymistycznie nastawiony, nie dowierzając w te moce ukraińskiej armii, w jej precyzyjność i w ogóle skuteczność. Myślę, że parasol antyrakietowy, antydronowy, antylotniczy, tak już go w ogóle ogólnie ujmijmy, cała ta obrona powietrzna państw natowskich rozpostarta nad krajami, które znajdują się na flance wschodniej, jest na tyle szczelna, że poradzimy sobie z pojedynczymi atakami. Co by było przy zmasowanym ataku, nie wiem.
1: Maciej Jastrzębski, dziękuję ci, Maćku.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład...

0: Smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: To spotkanie przez lata pozostawało.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wraca temat niedopuszczenia do pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Kolejny incydent z udziałem Rosji na Bałtyku. MSZ wzywa kremlowskiego ambasadora. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Za godzinę polskie siatkarki zagrają z Holenderkami. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. W roli świadka prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego miejsca i terminu. Chodzi o sprawę niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu prezydent do tej pory nie odebrał ślubowania, a prezes Trybunału nie dopuszcza ich do pracy. Czy ktoś w tej sprawie usłyszy zarzuty? To jeden z możliwych scenariuszy, mówi nam prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
2: My możemy oczywiście odnosić to wszystko, co się dzieje, no to, co potencjalnie może w tej sprawie się dziać, do obowiązujących przepisów i procedur. I możemy sobie teoretycznie wyobrazić dalszy bieg tej sprawy. Ona może się skończyć postawieniem zarzutu, skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, jeżeli zostanie ustalone, że są konkretne osoby odpowiedzialne za daną sytuację, albo umorzenie.
1: Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie śledczych przesłuchanie prezydenta jest konieczne, by wyjaśnić m.in. dlaczego legalnie wybrani sędziowie nie mogli złożyć ślubowania przed głową państwa. Do 3 razy sztuka. Jutro Sejm spróbuje odrzucić weto Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. Rządzący liczą, że w obliczu nowych doniesień o aferze Zonda Krypto opozycja pomoże przełamać weto.
3: To nie jest rola polityków, żeby oceniać takie decyzje, ale jest rolą polityków, jest rolą państwa zabezpieczyć także ten rynek, zabezpieczyć jego użytkowników i go po prostu uregulować. Regulacje służą bezpieczeństwu. Jeżeli ktoś jutro będzie głosował przeciwko tym regulacjom, to znaczy, że nie opowiada się za bezpieczeństwem. Za czym się opowiada? No to mam nadzieję wyjaśni jak najszybciej prokuratura.
1: Mówiła ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Opozycja nie zamierza jednak pomagać w odrzuceniu weta, tak mówi Michał Woś z PiSu.
4: Rynek wymaga regulacji. My w tej sprawie złożyliśmy projekty łącznie z takim bardzo daleko idącym, czyli wręcz zakazem obrotu prowadzenia takich giełd w Polsce. Natomiast te sprawy regulują przepisy europejskie. Akurat ta konkretna giełda funkcjonowała, bo upadła na prawie estońskim. Ta ustawa w żaden sposób się do tego nie odnosiła.
1: A dziś prokuratura kontynuuje przesłuchania zatrzymanych wczoraj 3 osób w sprawie afery Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z oraz 2 kobiety powiązane ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która była poprzedniczką Zonda Krypto. Cała trójka miała usłyszeć zarzuty. Prokuratura na razie nie podaje szczegółów. Cel? Potępienie rosyjskich prowokacji. MSZ wezwał do siebie rosyjskiego ambasadora. To reakcje na ostatnie pożary w Polsce i ataki na elektrownie w Niemczech. Szczegóły zna Jan Olencki.
5: Radosław Sikorski stanowczo potępił ostatnie działania przypisywane rosyjskim służbom.
6: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
5: Dlatego rosyjski ambasador został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
7: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
5: Nowy unijny pakiet sankcji ma objąć ponad 1600 osób i firm związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku.
1: I tyle od Jana Olenckiego. A o kolejnym incydencie z udziałem Rosji informuje szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Maszyna nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzała zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodajmy, że do podobnych incydentów dochodziło już wcześniej. Trzymamy kciuki za polskie siatkarki. Biało-czerwone zagrają dziś w Stambule z Holenderkami. Stawka jest wysoka, bo to półfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Rywalki grają dobrą siatkówkę. To nie będzie łatwy mecz, przyznaje jedna z najbardziej doświadczonych polskich siatkarek, Katarzyna Wenerska.
8: Na pewno dobre środkowe, więc

0: będzie trzeba przycisnąć zagrywką. Bardzo szybko grają na prawe, więc będzie trzeba dobrze się ustawić w bloku. No i myślę też, że dobry blok mają. Też będzie trzeba szukać dobrych kierunków w tym ataku. Myślę, że godny przeciwnik w ćwierćfinale. Nie będzie to łatwy mecz.
1: Początek meczu Polska-Holandia. Meczu, przypomnę, o półfinał za godzinę. Niech to będzie dobry dzień dla polskiej siatkówki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Lokalne burze na południu i wybrzeżu, a prawie w całym kraju przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na resztę dnia. Jest ciepło, a na Podkarpaciu gorąco do 26 stopni. Poza tym przeważnie od 20 do 23.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
10: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
9: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
10: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to, co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
9: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
10: Zapraszamy w niedzielę o 25.
9: Filip Jastrzębski
10: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Prawie 9 minut po godzinie 14. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem i teraz o szczególną uwagę prosimy tych z Państwa, którzy są młodymi kierowcami albo wkrótce zamierzają taki egzamin zdać, bo wchodzą w życie nowe zaostrzone przepisy dla młodych kierowców i o tym będziemy teraz rozmawiać.
2: Stan dnia.
11: Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców. Ja miałam na myśli nowych kierowców, mówiąc młodych. I 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych. To zmiany, które wchodzą w życie z nowymi przepisami w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym. Co o tych zmianach sądzą eksperci i ci, którzy dopiero wsiądą za kółko? No Maciej Szefer, nasz człowiek od zadań specjalnych prosto z Poznania. Maćku, dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
11: No to co usłyszałeś?
12: A bardzo ciekawe rzeczy, ale zacznijmy od wyjaśnienia, na czym tak naprawdę te zmiany polegają. I tu zacznę od tego, co najostrzejsze, czyli od punktów karnych. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych, ci nowi kierowcy, niekoniecznie ci młodzi, ale ci z najkrótszym stażem, będą musieli ukończyć dodatkowe szkolenie.

0: Dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowcy stracą uprawnienia. A jaki ma być efekt tych, jak brzmią przynajmniej w tej pierwszej części mojej relacji, rygorystycznych zmian, jaki efekt ma przynieść wprowadzenie nowych przepisów? To mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
1: Myślę, że to wyrobienie i nieuchronność kary i wyrobienie prawidłowych nawyków zapanowania nad samochodem, ale też szanowania przepisów ruchu drogowego, myślę, że będzie skutkował tym, że za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj, bo dziś to właśnie kierowcy w tych pierwszych 2 latach odzyskania prawa jazdy stanowią tą grupę największego ryzyka i powodują najwięcej zdarzeń drogowych.
0: To ekspert, który mówi o tych kierowcach, którzy dopiero zdobyli uprawnienia do kierowania. Wśród nich są też te osoby, które mają dopiero 18-19 lat, ale też ci, którzy jeszcze nie są pełnoletni. I według nowych zasad osoby, które uzyskają prawo jazdy kategorii B przed ukończeniem 18 roku życia, nie będą mogły na przykład kierować samochodami poza granicami Polski. Niepełnoletni przez pierwsze pół roku od uzyskania prawa jazdy będą mogli prowadzić samochód tylko w obecności doświadczonego kierowcy. Ja o znaczeniu tego okresu próbnego pytałem też mamy tych młodych kierowców. Posłuchajmy, co mówiła mi pani Marlena, mama 17-letniej Ani.
2: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować tą młodzieńczą pobudzenie.
0: Trzeba stopować młodzieńcze pobudzenie, mówiła mama, a młodzież, jak to młodzież, zazwyczaj ma trochę inne postrzeganie. No to jak na te wszystkie obostrzenia patrzą młodzi? Mówiła mi 18-letnia Weronika, która z pozytywnym wynikiem opuściła salę egzaminacyjną poznańskiego ośrodka.
3: Przejechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
0: Skoro bez problemów, to zapytajmy. Policja mówi, że ma sposoby na to, by sprawdzać, kto jak długo posiada prawo jazdy. Po prostu widać to w tych podstawowych danych, kiedy podamy swój PESEL. A jak do zmian podchodzą mundurowi, mówi Andrzej Borowiak.
4: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób taki bym powiedział rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
0: Nie wpadali w kłopoty i nie powodowali więcej wypadków. To takie chyba najprostsze podsumowanie tego, co obowiązuje od dziś. Od dziś nowe, ostrzejsze przepisy dotyczące kierowców z krótkim stażem.
5: Bardzo ci dziękuję, Maćku, za twoje podsumowanie.
6: Komentarz.
5: A z nami Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry, panie Tomaszu.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
5: Zaciera pan ręce, nareszcie.
7: Nie.
5: Chciałby pan powiedzieć.
7: Znaczy, telepią mną ambiwalentne uczucia. Dlatego, że młody człowiek ma jeździć, nieletni, przez pół roku ma jeździć z osobą, która ma prawo jazdy, jest trzeźwa i tak dalej. Tylko biorąc pod uwagę, z jaką wiedzą i umiejętnościami przychodzą na kurs osoby, które już jeżdżą autem, ubiegają się o kolejną kategorię A, C czy D, to martwię się, że taki kierowca będzie tego młodego wręcz demoralizował. Spotykam się z tym, że młody człowiek, który dostaje prawo jazdy, jest wyszydzany, gdy zatrzymuje się przed strzałką warunkową, jest wyszydzany przez starszych, kiedy jedzie z prędkością dozwoloną, zgodnie z przepisami. I w tym momencie lepiej, gdyby on sam jechał, a nie z tym opiekunem, który bardzo często tak naprawdę sam słabo jeździ i przepisów nie zna. Co do sytuacji dotyczącej...
5: Jest aż tak źle? Myśli pan, że jest aż tak źle?
7: No, u nas jest tak coraz lepiej, bo ja pamiętam ruch drogowy sprzed 30 lat. W czwartym pokoleniu pradziadek był szoferem, dziadek był szoferem, tata był szoferem, ja jestem szoferem. Jest dużo lepiej, ale nadal jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Więc biorąc pod uwagę, jak bardzo nie znają przepisów niektórzy kierowcy, to nie jest najlepszy pomysł, żeby oni akurat byli dobrymi opiekunami tego kierowcy początkującego. Sytuacja, gdzie młody

0: kierowca, młody stażem oczywiście, zbierze 12 punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym. I aby utrzymać uprawnienia, musi iść na kurs w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie brał udział w szkole na płycie poślizgowej. To jest największy nonsens, bo drodzy państwo, młody człowiek, młody stażem kierowca będzie zbierał punkty za przekraczanie prędkości, za jazdę z telefonem przy uchu. To są statystycznie najczęstsze wykroczenia popełniane przez młodych. I za to, że nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego, pójdzie na zajęcia na płycie poślizgowej i będzie się uczył jeździć w warunkach obniżonej przyczepności.
1: Nie, no na pewno mu się to przyda, ale nie na temat, na pewno mu się przyda. No to w takim razie...
0: Nie, absolutnie.
1: Jest jakaś sankcja, która by
0: pani
1: pomogła?
0: Redaktor, momencik. Co mu się przyda? To, że się
1: na płycie poślizgowej nauczy się ewentualnie takiego ABC reagowania na sytuację poślizgu, czy nie?
0: Dlaczego każdego kandydata na kierowcę nie wysyłamy na te zajęcia?
1: A to zupełnie inna sprawa.
0: Właśnie. Wysyłamy tego, który nie zna przepisów ruchu drogowego, idzie na zajęcia na płytę poślizgową, mimo że nie stosował się do przepisów ustawy o ruchu drogowym, znaków i tak dalej. To są zajęcia nie na temat w ośrodku doskonałej techniki jazdy. Dużo ważniejsze byłyby i skuteczniejsze zajęcia z psychologiem transportu, gdzie młody człowiek dostałby pigułę wiedzy, może w drastyczny, ale skuteczny sposób, na temat, jakie mogą być skutki wypadku, jak giną ludzie, jak zostają kalekami, jakie są skutki pozbawienia kogoś zdrowia albo życia dla młodego kierowcy. I to by dało dużo lepszy
1: efekt. Dla młodego kierowcy, dla jego otoczenia, dla całej rodziny, dla bliskich, dla całej grupy ludzi, prawda, związanych. Jasne. No ale mamy za to plac manewrowy, prawda? Na pewno się przyda.
0: Myślę, że pomysł zlikwidowania jazdy po łuku...
1: Słyszał pan tę ironię w moim głosie?
0: Im wcześniej się pozbędziemy tego łuku z placu manewrowego, tym lepiej. Im bardziej egzamin będzie skupiony na realiach ruchu drogowego, tym lepiej.
1: No ale pan minister infrastruktury zapowiada te zmiany. Z 3000 pytań na egzaminie ma zostać 1500 i taka opcja, że młody człowiek doskonale, młody kierowca, przyszły kierowca, bo niekoniecznie młody wiekiem, zna...
0: Tak, młody stażem.
1: Tak, młody stażem. No na przykład świetnie poradził sobie z tą częścią egzaminu, gdzie... Znaczy z rozwiązaniem tych krzyżówek, znaków
0: testów,
1: i tak dalej,
0: tak
1: testów i tak dalej, ale na przykład oblewa za to, że nie wie, jaką szmatkę powiesić, jak coś wystaje z z samochodu, który jedzie przed nim.
0: Pytania dla kategorii B nie mogą obejmować wszystkich zagadnień, bo kategoria B uprawnia również do kierowania motocyklem klasy 125, do kierowania pojazdem wolnobieżnym, na przykład koparką, kategoria B. Więc może nie rozszerzajmy tego spektrum zagadnień, którymi te pytania są poświęcone. Zostawmy tak, jak jest, ale niech te pytania będą pracowane, sensowne. Niech wejdą w życie pytania, gdzie egzaminowany ma się wykazać umiejętnością rozpoznawania zagrożenia. W krajach Europy Zachodniej od wielu, wielu lat częścią egzaminu na prawo jazdy jest test z rozpoznawania zagrożeń.
1: U nas
0: tego nie ma.
1: Na przykład?
0: Tak, i leci filmik i im wcześniej egzaminowany zatrzyma kadr, im wcześniej wskaże myszką, gdzie widzi zagrożenie, na przykład zbliżającego się pieszego, albo zbliżające się dzikie zwierzę, czy pędzącego rowerzystę za samochodami, którego widać fragmentami. Im wcześniej to wskaże i trafnie, tym więcej punktów zyskuje. Jeżeli egzaminowany nie potrafi zauważyć w czasie wymaganym zagrożeń w kadrze filmiku, który ogląda na ekranie komputera, to znaczy, że jeszcze nie czas na to, by był kierowcą. Takiego egzaminu nam brakuje. A nie pytań o kolor chorągiewki, gdy przywozimy ładunek wystający z pojazdu. Ile razy w życiu nasi słuchacze przewozili coś, co wystawało z samochodu dalej niż pół metra, prawda? Więc jeżeli kogoś taka konieczność w życiu spotka, to użyje wyszukiwarki, zapyta policjanta, dowie się, jeżeli będzie musiał taki manewr wykonać. A jest to dużo rzadsza sytuacja niż zmiana przebitego koła na drodze.
1: Jasne, a jak nie będzie wiedział, jaką szmatkę wywiesić, to powiesi coś odblaskowego na przykład, prawda?
0: Na przykład, no, nie wiem, ale w chwili, kiedy mamy wyszukiwarkę w telefonie, nie ma kłopotu, żeby się dowiedzieć.
1: Obowiązkowy okres próbny dla osób uzyskujących kategorię B pierwszy raz. 2 lata, jeśli kierowca uzyska uprawnienia po ukończeniu 18. 3 lata, jeśli uzyska je jako 17-latek.
0: Tak,
1: zerowy poziom alkoholu we krwi w okresie...
0: W organizmie. Tak
1: W organizmie, we krwi czy w organizmie?
0: W organizmie.
1: Okej. Okay. Specjalne...
0: Dobrze.
1: Jasne. Tylko...

0: Dlaczego dla początkujących?
1: To już jest inna sprawa. Tu chciałbym zapytać psychologów transportu, czy z nimi ktoś konsultował, specjalistów, czy z nimi Ministerstwo Infrastruktury, które jest autorem tych zmian, konsultowało, bo jest tyle do zmiany. Na przykład, panie radny, powiem rzecz niepopularną. Zajęcia z pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy są dowodem na to, że nasz system edukacji jest upośledzony. Przecież każdy obywatel powinien umieć udzielać pierwszej pomocy w sytuacji ogólnożyciowej, niezależnie od tego, czy jest kierowcą, czy nie. Prawda? A my na kursie prawa jazdy mamy pierwszą pomoc, czyli dajemy dowód tego, że osoby, które nie są kierowcami, nie mają żadnego pojęcia o pierwszej pomocy.
0: No, chyba jestem większą optymistką niż pan. Bo myślę sobie, że można taką wiedzę na przykład rozszerzyć albo ugruntować.
1: Można zawsze rozszerzyć każdą wiedzę, nawet o tym, co faktycznie robi pan Tofelek w naszym życiu. A chodzi o to, żeby pierwsza pomoc była w szkołach, żeby człowiek, który opuszcza mury szkoły podstawowej, zawodowej, średniej, był dobrze przygotowany z ratowania kogoś innego na ulicy w sytuacji wypadku drogowego, w wypadku w pracy czy czegokolwiek. Więc jest dużo rzeczy naprawy. Na razie zmiany idą raczej w dobrą stronę, bo większy rygor dla osób początkujących przyda się im, a jak oni się przyzwyczają przez te 2-3 lata do jeżdżenia ostrożnego, to przecież nie będzie tak, że nagle zaczną wariować, bo minie okres próbny. Jak przyzwyczajimy kierowcę do tego, że ma jeździć rozważnie, spokojnie, odpowiedzialnie, to w większości przypadków taka postawa się ugruntuje. Bo ten kierowca i tak się da szybko przekonać, że czas dojazdu do celu w trasie będzie taki sam jak tego, który szalał, a spalanie będzie niższe. O dużo niższym ryzyku, nie zapominając.
0: Jazda mimo zatrzymania prawa jazdy nawet 5 lat bez uprawnień to dość szczególna sytuacja i szczególna zmiana, bo jeżeli jedziemy, jeżeli zostanie nam zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące i w tym czasie dalej będziemy prowadzić, to możemy skończyć z 5 latami bez uprawnień. Myśli pan, że to... że to będzie jakiś straszak. Czytałam informację, z której wynika, że od wejścia w życie tego przepisu zatrzymano już 87 takich praw jazdy. Sporo, ale może jest to liczba, którą powinniśmy znać i powinniśmy o tym usłyszeć, że to działa.
1: Przede wszystkim nie popełniajmy głupstw, za które tracimy to prawo jazdy, to ten problem nie będzie nas dotyczył. Faktem zdarza się, że nawet osoby, które głośno mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, nagle przez głupstwo tracą to prawo jazdy na 3 miesiące i się przesiadają na rower.
0: Zdarza się. Wie pan, prawie 70 km na godzinę w terenie zabudowanym to nie jest głupi błąd.
1: To jest, no jest bardzo głupi. Jest
0: tak,
1: to
0: bo mówimy, nie wymieniamy imienia nazwiska, ale mówimy o pewnym, prawda, dziennikarzu, który piętnował takie zachowania, nawet chyba od idiotów, czy idiotami określał tych, którzy łamią takie przepisy i został właśnie zatrzymany, czy złapany na takim...
1: Nie przekraczajmy prędkości, przepuszczajmy pieszych, używajmy kierunkowskazów, intensywnie wręcz. Przepuszczajmy autobus, który rusza z przystanku w obszarze zabudowanym. A jeżeli jeździmy rowerami, hulajnogami, to nie stwarzajmy zagrożeń, bądźmy kulturalni i dajmy się zauważyć zawczasu innym uczestnikom ruchu, żeby nie być przykrą niespodzianką na drodze dla kierujących pojazdami, kiedy siadamy na rower czy hulajnogę. Czyli zwyczajnie wykazujmy się rozwagą, rozsądkiem, nieważne czym jedziemy, będąc na ulicy.
0: Ja mam kilka takich... nienaruszalnych praw. Znaczy dla samej siebie. Nie wyprzedzam na przejściu dla pieszych.
1: Oczywiście.
0: Jak jest czerwone, to jest święte.
1: Tak.
0: Zatrzymuje się na znaku stop.
1: Tak jest.
0: Co tam jeszcze? No tak. Wydaje mi się, że to znacznie ogranicza przestrzeń do popełnienia kardynalnych błędów skutkujących jakimś nieszczęściem.
1: Ja czekam, aż się ktoś weźmie za niektórych egzaminatorów prawa jazdy, którzy swoim idiotycznym zachowaniem, są to ludzie, wśród egzaminatorów w większości są to ludzie sumienni, kompetentni, z którymi lubię wymieniać doświadczenia, z którymi często znamy się prywatnie, ale nie gadamy, kiedy jesteśmy w pracy, bo musi być jakaś separacja obowiązków instruktor-egzaminator. I niestety stwierdzam, że w środowisku egzaminatorów niektórzy, tak co dziesiąty, swoim zachowaniem pogarsza bezpieczeństwo na drodze. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Dojeżdża osoba egzaminowana do skrzyżowania, gdzie jest znak ustąp. Widoczność w prawo, w lewo niezbyt dobra. Zatrzymuje się, upewnia, że nic nie jedzie, pokonuje

0: skrzyżowanie. Egzaminator wpisuje błąd. Dlaczego? Bo według niego doszło do niepotrzebnego zatrzymania. Skoro nic nie jechało, to nie trzeba się było zatrzymywać. Moim zdaniem taki egzaminator jest idiotą, o ile nie przestępcą. Jeżeli mamy sytuację...
1: Panie Tomaszu, pan mówi niewielu, co dziesiąty to niewielu, to 10%.
0: To te 10% rujnuje. Mamy ulicę, przejście dla pieszych o ruchu niekierowanym. Ulica jest wąska, po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu. Egzaminowany nie wjeżdża za przejście, mimo że tam jest miejsce na samochód, żeby temu sprzeciwka nie zawężać pola widzenia właśnie tego przejścia dla pieszych. Egzaminator mówi błąd. Pan ma tam wjechać i nie marnować miejsca na drodze, mówi egzaminator. A co pana obchodzi to, czy ten sprzeciwka coś widzi na pasach, czy nie?
1: No chyba mnie obchodzi.
0: A właśnie, obchodzi wszystkich, to jest skrzyżowanie aspołeczne.
1: Panie Tomaszu, tak? Jestem ciekawa, bo ja swój egzamin zdawałam bardzo dawno temu. Teraz są nagrywane, tak?
0: Tak, są nagrywane.
1: Można się odwołać?
0: Wideo.
1: Można się odwołać
0: można,
1: od wyniku egzaminu?
0: Można. Urząd Marszałka Województwa przyjmuje skargi na wynik egzaminu. Urzędnicy przepytują, ale jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy egzaminator hamuje, widząc niebezpieczne zachowanie egzaminowanego, a urzędnik uważa, że skarga jest zasadna i egzaminator nie miał racji, to dochodzi do takich sytuacji jak na południu Polski, kiedy parę lat temu zginęła dziewczyna w aucie na egzaminie, uderzył ją pociąg, lokomotywa ją uderzyła. Wjechała na tory, hamowała słysząc sygnał dźwiękowy lokomotywy, zatrzymała się niestety na torach. Egzaminator zdążył uciec, ona nie zdążyła, lokomotywa uderzyła w auto, dziewczyna nie żyje. Jaka jest geneza tej sytuacji? Gdy egzaminatorzy, widząc, że osoba, która wjedzie do przejazdu kolejowego, nie zatrzymuje się, nie zwalnia, nie stosuje się do znaku stop i gdy oni hamowali, żeby uniknąć nieszczęścia i wlepiali wynik negatywny, słusznie moim zdaniem, to skarga była na egzaminatora, że egzaminator ubiegł, zrobił to złośliwie, kursant by się wykazał, ale nie było mu dane i niestety urzędnicy taką skargę uznawali za zasadną, dostawał po uszach egzaminator. Przecież to jest absurd. Całe szczęście na Mazowszu mazowieckim urzędnik uważa, że jeżeli egzaminator hamował, to musiał. Nikt nie będzie tutaj zdania egzaminatora podważał. Więc też zachowania urzędników rozpatrujących skargi osób egzaminowanych trzeba wziąć pod lupę, bo one często przyczyniają się do patologicznych zachowań sprzyjających wypadkowości na drodze.
1: Jakie szanse daje pan, to znaczy jaką skuteczność, nie szanse, daje pan tym zmianom i taki wpływ na ogólne bezpieczeństwo?
0: Poczekajmy, zobaczymy, co powiedzą statystyki. Pamiętam, jak wiele lat temu wprowadzono zmiany w ustawie o kierujących pojazdami, skutkiem czego posiadacz kategorii B z 3-letnim stażem mógł wsiąść na motocykl klasy 125 o mocy do 11 kW. Wiele osób wierzyło, że będzie tragedia, Armagedon, że się wszyscy pozabijają. Komenda Główna Policji biła larum i co się okazało? Że nic się nie stało. Ci, którzy jeździli na ryby na nielegalu, zaczęli jeździć na legalu. Ci, którzy mają olej w głowie, brali lekcje u instruktora i uczyli się zanim wsiedli samodzielnie na taki motocykl klasy 125. A dresiarstwo i tak jeździło i jeździ ścigaczem bez żadnego prawa jazdy, niezależnie od tego, jakie przepisy są, czy jakie będą wprowadzane.
1: Więc musimy kończyć,
0: zmiany,
1: panie Tomaszu. Tak.
0: Tak. Nie pogorszymy sytuacji. Czy tu się poprawi? Panie redaktor, poczekajmy z rok, półtora i przeczytajmy, co powie główny statystyk Komendy Głównej Policji.
1: Dziękuję bardzo. Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy, o zmianach, które no, właściwie już obowiązują.
0: Dziękuję. Szerokiej drogi. Czołem.
1: Dziękujemy bardzo.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny.

0: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prokuratura wzywa na przesłuchanie. Chodzi o sprawę niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jedną z przesłuchanych już osób jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W roli świadka prokuratura wzywa też samego prezydenta. Śledczy poprosili Karola Nawrockiego o wybranie dogodnego miejsca i terminu, potwierdza rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
4: Nie mam wiedzy co do osób wszystkich, które zostały w tym postępowaniu przesłuchane, a tak naprawdę osobom, o której mówią już media, wcześniej ta informacja się pojawiła, to tak mogę potwierdzić, że został już przesłuchany w charakterze świadka pan minister Bogucki.
3: Śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału do orzekania trwa od kwietnia. Przesłuchano już ponad 40 świadków, wśród nich pracowników Kancelarii Prezydenta czy Trybunału Konstytucyjnego. Okres próbny czy ostrzejsze karanie za wykroczenia? W życie weszły zmiany w przepisach dotyczące młodych kierowców. Pełnoletnie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będą musiały przejść 2-letni okres próbny. Dla 17-latków ten okres wyniesie 3 lata. W czasie jego trwania obowiązywać będą zaostrzone kary, mówił w Radiu Katowice Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
5: Przede wszystkim zero tolerancji dla alkoholu. Młody kierowca nie może prowadzić pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,0 promila. Kierowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą mogli przewozić osoby poniżej 18 roku życia bez obecności odpowiedniego doświadczonego pasażera.
3: Kierowców, którzy naruszą warunki okresu próbnego, mogą czekać surowe konsekwencje, włącznie z utratą prawa jazdy. 6 z 7 elementów maszyny, która wydrąży tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią, dotarło na plac budowy. Są to części głowicy skrawającej. Każde z jej ramion waży prawie 40 ton. Na miejscu montowane są też segmenty osłony urządzenia ważące około 60 ton. Maszyna rozpocznie pracę, mówi dyrektor Biura Komunikacji spółki CPK Maciej Dudkiewicz.
6: Po zakończeniu prac maszyna rozpocznie drążenie jednego z kluczowych odcinków powstającej infrastruktury w ramach programu Port Polska.
3: Tunel będzie miał ponad 4,5 km długości. Będzie elementem linii kolejowej Y łączącej Warszawę, lotnisko Port Polska, Łódź, a także Wrocław i Poznań. I tą informacją kończymy ten serwis. Kolejny punktualnie o 15 przedstawi Łukasz Pastor. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 14.33, Polskie Radio 24, Małgorzata Szochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. W Weimarze szefowie dyplomacji krajów Trójkąta Weimarskiego spotkali się w 35. rocznicę powołania formatu współpracy trzech dużych europejskich państw, o czym rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Polski i Francji, którzy tworzą ten sojusz. O tym nasz korespondent z Berlina, Adam Górczewski. Adamie, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Korespondent z Berlina, dzisiaj właśnie z Weimaru. I chętnie powiem, o czym rozmawiali panowie, bo chociaż rzeczywiście ich spotkanie, powodem tego spotkania, że właśnie teraz się odbywa, była rocznica i miało być podsumowanie i było podsumowanie tego, co przez 35 lat udało się osiągnąć w tym trójkącie Francja, Niemcy, Polska, no to nie dało się uniknąć i oczywiście zostało wpisane do programu przede wszystkim to, co dzieje się obecnie na świecie, to, co dzieje się w Europie, to, co dzieje się w naszym regionie, czyli akcje sabotażowe ze strony Rosji, która już nie tylko prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, na terenie Ukrainy, ale która także stara się atakować poszczególne państwa. I ponieważ Niemcy w tym tygodniu uznali, że dron wyładowany ładunkami wybuchowymi, który znalazł się na lotnisku w Lipsku, został wysłany właśnie na zlecenie Kremla, to panowie o tym rozmawiali. Ministrowie spraw zagranicznych właśnie, którzy przylecieli z Paryża, z Warszawy i z Berlina, a tak dokładnie to przylecieli wszyscy z Irlandii, gdzie wczoraj debatowali ze swoimi kolegami i dzisiaj kontynuowali

0: rozmowę o tym, jakimi sankcjami jeszcze można ukarać Rosję. Między innymi tak mówił minister Radosław Sikorski.
1: Stanowczo za dużo według mnie i wielu innych kolegów jest nadal wydawanych wiz Schengen obywatelom rosyjskim. Na przykład ci, którzy walczyli w Ukrainie, rosyjscy weterani tej agresywnej wojny, nie powinni mieć wstępu do Unii Europejskiej. Uważamy także, że przynajmniej to, co wszystkie państwa członkowskie powinni wprowadzić, to wymóg posiadania paszportu biometrycznego.
0: Bo wtedy będzie wiadomo, że przyjeżdża do nas jakiś ustalony już szpieg, czy agent, czy sabotażysta, czy też ktoś, kto rzeczywiście jest w tym paszporcie biometrycznym. Takie są możliwe kolejne sankcje wobec Rosji, żeby wprowadzić jakieś, utrudnić im podróżowanie po Europie.
2: Adamie, dziękuję Ci bardzo za te informacje. Adam Kurczewski z Weimaru dla Państwa.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A z nami dr Emilia Zakrzewska, politolożka, medioznawczyni, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry.
2: Jak się pani funkcjonuje w takim świecie, który dostarcza pani materiału do badań i nie pozwala się nudzić?
4: Wyśmienicie dla politologa ten okres, który mamy, jeżeli chodzi o zmiany na scenie politycznej, przełamanie tego duopolu, afera za aferą, no to jest świetny materiał badawczy, co do tego, jak będą reagować na to przede wszystkim wyborcy i na ile dają wiarę tłumaczeniom polityków z obydwu stron w różnych kwestiach, które ich, no mówiąc, pogrążają. Więc czas dla badacza jest arcyciekawy, dla wyborcy już gorszy. Mm-hmm.
2: Karol Nawrocki, pan prezydent Karol Nawrocki ma być przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głos w tej sprawie zabrała dziś rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posłuchajmy.
5: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nieodebranie tego ślubowania oczywiście było działaniem na szkodę tych sędziów, ale przede wszystkim jako działanie na szkodę interesu publicznego.
2: Prokurator miał się zwrócić do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania w charakterze świadka.
5: Pan prezydent, jak każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek skontaktowania się, stawienia się w prokuraturze i umożliwienia kontaktu z prokuratorem, jeżeli prokurator podjął decyzję o przesłuchaniu prezydenta w charakterze świadka. Prokurator skierował pismo, w którym właśnie, mając na uwadze funkcję, którą sprawuje pan Karol Nawrocki, aby to prezydent zdecydował, kiedy i gdzie ta czynność będzie przeprowadzona.
2: Do tej pory w tej sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Przesłano też pana ministra Boguckiego, to wiemy, zeznawał w tej sprawie. Reaguje na to prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, który mówi, że to skandal. No właściwie trudno było się spodziewać innej reakcji. Pali się grunt pod nogami prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Ma pani takie wrażenie?
4: No, od dłuższego czasu, jak tylko był znany plan tego, kiedy będą wygaszane poszczególne kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wiadomo było, że ten rok to będzie właśnie ten rokiem, kiedy się wygasi kilka. Teraz mamy oczywiście procedowanie kolejnego kandydata, pana Berka, na kolejnego właśnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co pamiętam, w styczniu chyba wygasza kolejna się kadencja kolejnego sędziego, więc ta przewaga sędziów, którzy nie są związani z PiS-em i którzy gwarantowaliby pewną formę niezależności i takiego właściwego sprawowania swojej funkcji, godnego sprawowania funkcji sędziego, no następuje. A co za tym idzie, jak wiemy, jest to walka o Trybunał Konstytucyjny w takim sensie, że prezesowi Trybunału Konstytucyjnego grozi taka możliwość uchylenia mu immunitetu i postawienia go przed polskim wymiarem sprawiedliwości, żeby odpowiadał właśnie za wcześniejsze czyny i zarzuty, które mu stawiała prokuratura, więc on walczy po prostu o swój byt, o swoje swoją po prostu funkcję i o to, czy do się niego

0: wymiar sprawiedliwości, czy ewentualnie postawione mu zostaną jakieś zarzuty, oskarżenia, więc on po prostu walczy o siebie.
1: Jutro w Sejmie głosowanie w sprawie, czy nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jestem ostatnią osobą, nawet nie próbuję podważać kompetencji pana ministra, pana doktora Macieja Berka, ale nie o to chodzi. Czy premier zgłaszając, czy forsując tę kandydaturę, optując za nią, mówiąc, że potrzebuje człowieka, który zrobi tam porządek, nie podważa kompetencji, czy nie zamyka ścieżki panu Maciejowi Berkowi, bo dziennikarze na przykład Onetu już mówią, że prezydent szuka argumentu, żeby żeby pan Maciej Berek nie mógł
0: teraz taki ślubowania, tak?
1: Znaczy nie przyjąć, żeby pan Maciej Berek nie mógł złożyć ślubowania wobec prezydenta, żeby go nie zaprosić do pałacu na tę uroczystość, tym samym skomplikować tę procedurę.
0: Donald Tusk już jakiś czas temu zorientował się, że jego strategia i ścieżka takiego uczciwego postępowania, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czyli sześciu sędziów, którzy wcześniej zostali wybrani, absolutnie nie byli związani ze środowiskiem politycznym, a mimo to czterech z nich, jak wiemy, prezydent znalazł klucz do tego, żeby nie przyjąć ślubowania. Teraz mamy kandydata, który w opinii Donalda Tuska bardzo ryzykowna decyzja i tu nie ma co niuansować. To jest osoba związana ze światem politycznym. To mimo, tak jak pani powiedziała, to nie jest kwestia kompetencji, bo tych kompetencji nikt nie podważa, chociaż prezydent być może już zaczyna tutaj widzieć jakieś braki formalne, jeżeli chodzi o to, czy pan Berek powinien sprawować funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet i bez tego, gdyby był wyśmienitym kandydatem, to być może znalazłby inne powody do tego, żeby tego zaprzysiężenia, ślubowania nie przyjąć, z racji tego, że tak jak tutaj wcześniej wspomniałam, rodzi się szansa na to, że będzie ta przewaga sędziów, którzy są niezależni. Donald Tusk podjął tutaj bardzo ryzykowną decyzję, stawiając na Berka, pokazując i to, co już wielokrotnie on nazywa to tak delikatnie brakiem estetyki. Nie, to jest zaprzeczenie tego, co wcześniej mówił o tym, że Trybunał Konstytucyjny ma być odpolityczniony. Mówiąc brzydko, kolokwialnie wsadza swojego człowieka, wierząc, że tak myślę, że pan Berek od wewnątrz skonsoliduje to środowisko sędziów, tych nowych, którzy przyszli, ale tych starszych, którzy są, którzy optują za panem prezesem, są jakoś w jakiś sposób wierni i wierzę, że pan Berek nie będzie sprawował tylko funkcji takiego standardowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale być może ma wewnętrznie skonsolidować to środowisko i uzdrowić ten Trybunał Konstytucyjny po prostu od wewnątrz, bo jeżeli przyjąć strategię.
1: Tylko co mógłby zrobić, czego nie mógłby zrobić inny sędzia niezwiązany z kancelarią premiera?
0: Tego nikt nie wie, prawda? Jaki to jest plan. Mm-hmm. Bardzo ryzykowny plan,
1: tak,
0: Donalda
1: ryzykowny.
0: Tuska. Oczywiście głosowanie będzie w piątek. Są bardzo duże szanse, że to głosowanie będzie na korzyść pana Berka, ale to też nie jest przesądzone z racji tego, że wiemy, że koalicjanci w tej mierze są podzieleni. Chociażby Polska 2050.
1: Lewica.
0: Tak, lewica, jak deklarują. Chociaż tu ze strony lewicy bardziej upatrywałabym jednak jedności w tej głosowaniu.
1: Komentarze komentarzami, a głosowanie
0: tak,
1: głosowanie.
0: Tak, no jednak no tak, nikt nie chce zaszkodzić Donaldowi Tuskowi.
1: Tylko zastanawiam się, no bo właściwie pan prezydent też się z pewnością zastanawia i szuka argumentu, ale gdyby użył tego najbardziej oczywistego, czyli upolitycznienie, to co robi w Trybunale Bogdan Święczkowski? Co robi robiła pani sędzia Pawłowicz czy pan sędzia Piotrowicz, prawda? Ten argument może nie zadziałać, nie być
0: ale
1: przekonujący.
0: Słyszymy, to nawet nie chodzi o to. Chodzi z tego, co przynajmniej dzisiaj słyszymy z komentarzy, to raczej kwestia formalności. Jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są pewne normy, czy musi być doktor habilitowany, z pewnym dorobkiem, liczy się liczba lat, etc., etc. I tu jest jakiś klucz taki formalny, którego szukają politycy PiS-u i którym być może tego mi jest trudno ocenić, będzie się powołał ewentualnie Karol Nawrocki, że tutaj być może jakieś takie braki kompetencyjne, jeżeli chodzi o zakres tym formalny, niżeli to ta kwestia upolitycznienia, bo takiej formuły mówiącej o chociaż w sumie pan prezydent przyjął, jeżeli chodzi o tą formułę niezaprzysiężenia.

0: zaprzysiężenia tych czterech sędziów, że tam było też argument tego, że to nie są sędziowie tacy krystaliczni, bo opowiadali się wcześniej po prostu, jakby krytykowali politykę rządu. Ale to jest abstrakcyjny argument, który w swojej formalnej ścieżce nie znajduje swojego umocowania. No i też logika i to, co widzimy dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, też nie znajduje potwierdzenia. I dlatego tutaj Donald Tusk jest tak bardzo mocno atakowany, bo miał odmienić, miał nie iść tą samą drogą, co Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego ta decyzja pana Tuska jest tak mocno krytykowana, więc tutaj Tusk nie ma wyjścia. Jeżeli kandydatura Macieja Berka przejdzie, to ten plan musi się udać.
1: No tak, ale myślę, wykonuje teraz ogromną pracę polityczną, żeby ta kandydatura przeszła.
0: Bardzo.
1: Bo jeśli by nie przeszła...
0: Ja no to jest jego porażka.
1: Jasne, premier nie bardzo może sobie na to politycznie pozwolić. Jak pani sądzi, kogo my, wyborcy, będziemy obwiniać za chwilę, kiedy rozgorzeje kampania wyborcza za zonda krypto?
0: Już mamy wstępne takie sondaże, opinie o tym, kto jest winny chociażby utraty znacznych środków finansowych przez inwestorów. I tutaj były takie, już nie pamiętam, jaka to pracownia polingowa to robiła, sondażowa, że społeczeństwo w 40% z tego, co pamiętam, opowiadało się za tym, że no, ludzie, którzy inwestują w tego typu przedsięwzięcia, są sami sobie winni, a już na poziomie 20-paru% rozkładała się wina po stronie rządu, który być może nie powziął odpowiednich narzędzi tego, żeby przestrzec ludzi przed rządami PiS-u, który wcześniej już przecież wiemy, że Bitbay wcześniej, jego poprzedniczka zonda krypto działa od 2014 roku. Mamy zaginięcie 2022 pana Sylwestra Słuszka, czyli byłego prezesa Bitbaya, więc tych zaniechań ze strony ewentualnie rządu czy wymiaru sprawiedliwości tutaj wyborcy też upatrują. Ale wiem, domyślam się, że nie o to pani pyta, tylko po
1: ale
0: prostu.
1: Jeszcze przez chwilę o sondażu, o którym pani powiedziała. Jego wynik był bardzo ciekawy, bo tam polityczny rozkład był mniej więcej 20-20%.
0: Tak.
1: A te 40, o których pani mówi, to wybrzmiewa w największym uproszczeniu, jak sami jesteście sobie winni.
0: Dokładnie.
1: Prawda?
0: Dokładnie. I
1: to mogłoby wskazywać, że politycznie z racji też poziomu skomplikowania, niezrozumienia samej istoty afery zonda krypto. Czym innym są polityczne powiązania, powoływanie się na koneksje i finansowe korzyści, prawda? Ale myślę, że z racji poziomu skomplikowania tej sprawy nasze opinie nie będą takie ugruntowane.
0: Ale to nawet nie chodzi o skomplikowaność sprawy, kto rozumie rynek kryptowalut, prawda? I to, na czym on polega, jakie to jest przedsięwzięcie. To, co dociera do opinii publicznej, no to są takie kwestie bardziej uproszczone, czyli morderstwo w tle, a być może zaginięcie, znaczna utrata części właśnie jakichś majątków, ludzi, którzy inwestowali, zamieszanie, jeżeli chodzi o związek polityków szeroko pojętej prawicy z tą aferą. Mamy tutaj pana Przemysława Krala, ale też i w tle pana mecenasa Giertycha, który się powziął tego przedsięwzięcia. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, żeby zauważyć, że mamy tak spolaryzowaną opinię publiczną, że poszczególne elektoraty są mocno impregnowane, jeżeli chodzi o docieranie wiedzy tej rzeczywistej, kto jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj nie mamy ustawy, która regulowałaby rynek kryptowalut i nadawałaby chociażby KNF-owi, Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiednich narzędzi kontrolowania przyszłych takich firm, które będą się rejestrowały w Polsce i ewentualnej ochrony tutaj, jeżeli chodzi o inwestorów, którym ta po prostu ochrona się należy, tak jak i przed innymi firmami, które mogłyby być podejrzewane o piramidę finansową. Więc jeżeli pani zapyta zwolenników szeroko pojętej prawicy, będą mówić, że to jest, w cudzysłowie, cytuję, afera Tuska. Także on
1: nie,
0: przecież
1: no jasne, bo
0: od 2023 roku mógł powziąć, przecież miał tą wiedzę środków. Jeżeli pani zapyta zwolenników Koalicji Obywatelskiej, będą mówić, no nie, prezydent 3 razy zawetował. PiS nie był zdecydowany, w którym kierunku iść, od negowania projektu koalicji do składania po prostu własnego projektu, który by zakazywał w ogóle funkcjonowania tego na tym rynku. Mamy tu też środowisko Konfederacji,

0: które jest bardziej libertariańskie, wolnościowe, mówiące o tym, że państwo w ogóle nie powinno ingerować w tego typu przedsięwzięcia i pozostawić tutaj wolną rękę inwestorom. Tylko właśnie co wtedy, kiedy ci inwestorzy tracą te środki i domagają się od państwa tej właśnie ochrony. Mhm. Więc mamy tu bardzo złożoną paletę tego, jak poszczególni wyborcy konkretnych opcji politycznych będą się opowiadać, ale też mamy bardzo duże grono, i tu już kończę, osób, które
1: ale
0: w ogóle...
1: Nie, proszę nie kończyć.
0: Które są w ogóle stoją z boku tak. i nie mają własnego zdania. To jest około 20%, którzy nie mają wyrobionej opinii, co właściwie o tym mają myśleć i czekają Jasne. Na rozwój wypadków.
1: Pan minister Żurek mówił w TVP Info o tym, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki. Przypomnijmy sobie te słowa.
2: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
1: No to jeszcze głos przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Pawła Śliza.
3: Nie wiemy, czy to są taśmy nagrywane przez pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe w świetle tych licznych spotkań, czy to na Ibizie, czy w innych miejscach świata, przez różnych polityków, ale nie tylko też niektórych właścicieli stacji telewizyjnych jeżdżących do pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe. No, jak widzimy, to śledztwo jest bardzo dynamiczne, nabrało teraz rozpędu. Myślę, że na pewno znaczenie miało tutaj rozpoczęcie współpracy przez pana Krala z organami ścigania. To na pewno otworzyło nowe drogi, nowe wątki i wyjaśni wiele wątpliwych okoliczności.
1: Dlaczego pozwoliłam sobie przypomnieć te słowa? Bo w moim przekonaniu bardzo dużo zależy od tego, czyje nazwiska będą się jeszcze kojarzyć, czyje nazwiska, myślę o politykach cały czas, w kontekście zonda krypto się pojawią, jakie przepływy finansowe, jakie korzyści, bo nawet jeśli nie do końca rozumiemy, o co chodzi w kryzysie zonda krypto, to możemy nie zaakceptować sytuacji, w której na przykład ktoś czerpie z tego korzyści takie czy inne, albo powołuje się na przykład na wpływy, albo odzyskuje te pieniądze, bo jest takie podejrzenie, jeden z zarzutów wobec pana Piesiewicza właśnie tego dotyczy, że w momencie, kiedy giełda zaczęła się sypać, to on odzyskał swoje pieniądze i to nie było... To nie były byle jakie pieniądze, bo w jednym z wywiadów pytany, jakiego rzędu wielkości mogły być to pieniądze, to nie zaprzeczył, kiedy został zapytany o 1 000 000 zł.
0: No tak, tylko że pan Piesiewicz nie jest politykiem PiSu. Tak, jest związany ze środowiskiem PiSu, ale wprost nie jest politykiem PiSu. A jeżeli weźmiemy na ten moment, na tapet te nazwiska, które przejawiają się, czyli pan Zbigniew Ziobro, który i tak już ma tak zniszczone opinie, wizerunek i tak naprawdę jego kariera, można powiedzieć, na ten moment jest skończona i jest takim uciekinierem, przybywa w Stanach Zjednoczonych. Mamy pana Romanowskiego, który nikt nie wie tak naprawdę na dobrą sprawę, gdzie jest i też jego wizerunek, jeżeli chodzi o karierę polityczną, jest wątpliwy, czy w ogóle będzie do odbudowania. I mamy pana Michała Moskala, rzeczywiście młodego polityka, bardzo silnie związanego z Jarosławem Kaczyńskim. Tutaj znamienne jest milczenie pana Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o pana Michała Moskala, tak? Bo z jednej strony spójrzmy, że jeżeli on przyzna się, ja nic o tym nie wiedziałem, że pan Michał Moskal wybrał się na Ibizę i tam spotkał się z panem Przemysławem Kralem, jest dla niego bardzo zła informacja, to znaczy, że Jarosław Kaczyński jest już na tyle słaby, że kompletnie nie kontroluje tego, co jest, co się dzieje w jego partii.
1: Ale ja myślę, że trwa ustalanie wersji, wie pani, bo, tak. bo łatwiej będzie też nam wszystkim, dobrze, wyborcom, tak, przyjąć taką wersję, że pan Moskal pojechał tam w sprawach niezwiązanych kompletnie z partią, tylko trzeba, no bo wtedy Jarosław Kaczyński nie będzie obciążony tym, o czym pani powiedziała przed chwilą, tylko trzeba do tego wypracować wersję, którą nie uda
0: będzie,
1: się.
0: Będzie w każdym, on jest w pułapce w tym momencie, bo jeżeli przyzna, że...
1: Ale ma takich speców od siebie, pan Bochenek.
0: No właśnie, nie ma takich speców, bo jeżeli miałby speców, to by ta
1: logika... Specy od komunikacji przeszli do Rozwoju Plus.
0: Niektórzy odeszli, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli Jarosław Kaczyński przyzna, tak, Michał Moska pojechał, wiedziałem, później składał poprawki, co jest kluczowe, bo w tej całej procedurze to, co jest świętością dla demokracji, to jest na ile te poprawki, które były składane do ustawy o kryptowalutach, tak prosto teraz powiem, one wynikały z jakichś układów, wpływów pana Przemysława Krala na polityków czy PiSu, czy Konfederacji i to jest znamienne. I czy oni przyjmowali z tego tytułu jakąś korzyść majątkową, bo to jest przestępstwo. I jeżeli Kaczyński powie, dobrze, wiedziałem, no to

0: jest współwinny temu przestępstwu, tak? I przecież wiadomo, że pan Kowalski i pan Michał Moska składali te poprawki, które przecież też były uznawane przez Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, z drugiej strony, jeśli nie przyzna... jest ogromnie niekorzystna, dlatego że wcześniej to dziennikarze sprawdzali. Pan Moskal nawet jako zasiadający w komisji zajmującej się, sejmowej komisji zajmującej się tymi sprawami, nie wykazywał większej aktywności w sprawie, nie wiem, projektów, poprawek, rozwiązań. Pojechał na Ibizę, wrócił i za chwilę zaproponował 13 poprawek do ustawy.
0: No, wyedukował się. W międzyczasie.
1: Tempie, w szybkim tempie.
0: Może prawda? Jakiś kurs.
1: Nie, no,
0: nie bądźmy jakby... No, nie mamy
1: no i
0: dowodów.
1: Trzeba ułożyć do tego wersję.
0: Dokładnie, ale proszę zauważyć, jeżeli no, wersja jest no, tak naprawdę na straconej pozycji, bo jeśli powie, nie miał kontroli, no to pokazuje, nie mam kontroli nad tym, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, czyli moją partię, nad moją partią polityczną. Ale też to wiarygodność tego, że dobrze, może nie wiedział o spotkaniu, ale już był świadomy procesu legislacyjnego i składania tych poprawek, tak? I stąd później to zamieszanie, później usunięcie pana Kowalskiego, który też był związany z tym procesem legislacyjnym. Później zmiana frontu na to, że w ogóle tego, no ta opowieść tutaj w żaden sposób moim zdaniem jest nie do obrony. I
1: dlatego
0: i chciałabym...
1: łatwiej skierować działa na Mateusza Morawieckiego. Kto wie, czy nie stąd też... Ja wiem, to takie raczej ślepaki na razie, prawda? Ale jest taka próba odwrócenia uwagi i wymiana między panami. Ty wiedziałeś, a ty nie wiedziałeś, a ty miałeś takie intencje, a ty takie. Ale to się też nie udaje.
0: Znaczy tutaj co próbuje zrobić środowisko w ogóle prawicowe PiSu, to jest rozmyć tą sytuację. Nasadzić informacji, brzydko powiem, w opinii publicznej. Przecież teraz słyszymy już kolejną wersję tego, że w zasadzie to my negowaliśmy tą ustawę, która była złożona przez Koalicję Obywatelską, bo ona właśnie sprzyjała takim firmom jak Zonda Krypto, prawda? Więc my tu zrobiliśmy coś bardzo dobrego.
1: No tak, uśmiecham się, ja patrzę na to z takiego punktu właśnie, znaczy jako obserwatorka i myślę sobie, co my jeszcze usłyszymy? Jakie wolty jeszcze zostaną wykonane te polityczne, żeby nam obraz sytuacji zamydlić, zaciemnić.
0: Rozproszyć, przyjmować różne wersje tak, żeby wyborcy byli na tyle już zmęczeni tą aferą, żeby się zniechęcili, odwrócili głowę i powiedzieli dobrze, to my już w zasadzie będziemy ufać tylko tym politykom, którym po prostu zazwyczaj ufamy, czyli swoim, mówiąc w skrócie.
1: Pani doktor, króciutko na koniec. Jest ktoś, kogo pochwaliłaby pani jako medioznawca także za przekaz, za komunikację w tej sprawie, czy jeszcze nie?
0: Zonda Krypto?
1: Tak.
0: O nie, nie ma tej odpowiedzi, okay. Spójności. Może pan Szymon Hołownia przyjmie tą zaszczytną rolę i będzie tym narratorem na razie, zarówno ze strony koalicji, jak i ze strony opozycji, tej wspólnej takiej narracji, przede wszystkim o człowieku nie ma, ale tutaj mamy jednego, który się tym podejmie. A tak poważnie to nie może być ze strony Koalicji Obywatelskiej, bo wiemy, że ta sprawa jest w toku i co jakiś czas będziemy się dowiadywać o pewnych elementach tej całej układanki i rozumiem prokuraturę, która...
1: No będziemy dawkować te informacje, bo kampania się zbliża, to nie można tak wyłożyć.
0: No ale też pewnie przesłuchania, zbieranie materiałów.
1: Jasne. Będziemy się temu oczywiście przyglądać i komentować. Doktor Emilia Zakrzewska z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję Pani bardzo.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
3: Po reklamie.

0: Zapewnienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nieodebranie tego ślubowania oczywiście było działaniem na szkodę tych sędziów, ale przede wszystkim jako działanie na szkodę interesu publicznego.
1: Śledczy zwrócili się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Prezydent powinien się stawić w charakterze świadka i złożyć zeznania, tak mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie można jednak wobec niego zastosować środków przymusu, by go doprowadzić, dodaje Przemysław Rosati.
2: Ja sobie też nie wyobrażam sytuacji, w której prezydent nie bierze udziału w przesłuchaniu, dlatego że obowiązkiem prezydenta, i to jest chyba oczywiste, jest dawanie przykładu. Jeżeli prokurator chce przesłuchać prezydenta, to po prostu pan prezydent powinien wziąć udział w przesłuchaniu. I proszę pamiętać, że historycznie prezydenci byli przesłuchiwani w różnych sprawach.
1: Karol Nawrocki ma odpowiadać na pytania prokuratora w charakterze świadka. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 osób. Zabezpieczono także dokumenty. Maciej Berek kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgłoszoną przez Koalicję Obywatelską kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poparło go 16 posłów komisji, 10 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Jutro ostatecznie w tej sprawie zdecyduje Sejm. Już wiadomo, że dyscypliny dla tego głosowania nie będzie w Polsce 2050. Posłowie sami zdecydują, jak zagłosują, mówi szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodaje, ta kandydatura jest skomplikowana.
3: Po jednej stronie jest bardzo kompetentny, wszyscy bezdyskusyjnie szanujemy ministra Berka. Po drugiej stronie jest zobowiązanie takie na poziomie fundamentalnym, które podjęliśmy idąc do Sejmu, że prosto z rządu nie należy iść do Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny ma być apolityczny.
1: Podczas głosowania w komisji Anna Maria Żukowska z Lewicy wstrzymała się od głosu. Komisja Sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała zgłoszoną przez PiS kandydaturę Artura Kotowskiego. Nowego sędziego Trybunału Sejm wybierze jutro. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże tematem spotkania Trójkąta Weimarskiego. O wspólnych i zdecydowanych działaniach na ataki hybrydowe Moskwy rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Polski i Francji. Relacja Adama Górczewskiego.
4: Polska i Francja poparły Niemcy po przedstawieniu w tym tygodniu dowodów na rosyjskie sprawstwo przy akcie sabotażu w Lipsku. To Kreml na początku sierpnia wysłał tam dron z ładunkami wybuchowymi. Niemcy zamknęli w odpowiedzi konsulat Rosji w Bonn i dom rosyjski w Berlinie. Zasygnalizowaliśmy Rosji, że nie damy się zastraszyć i że mamy jasną pozycję solidarnego, wzajemnego wsparcia. Powiedział Johann Wadephul, szef niemieckiej dyplomacji w Weimarze, mieście Goethego. Dowiedział się, że Rosja zamyka Instytut Goethego. Kraje Trójkąta Weimarskiego solidarnie wezwały rosyjskich ambasadorów, a minister Radosław Sikorski wskazał możliwe kolejne kroki.
5: Powinniśmy od Rosjan wymagać paszportów biometrycznych po to, żeby mieć pewność, że osoba, której nazwisko i imię widnieje w paszporcie, to jest naprawdę ta osoba. Bo jak nie jest, to należy zweryfikować podwójnie, jakie są intencje takiej osoby.
4: Powiedział szef polskiego MSZ. Kolejne unijne sankcje mogą dotyczyć też zaostrzenia działań wobec rosyjskiej floty cieni na Bałtyku. Z Weimaru Adam Górczewski, Polski Radio.
1: Na koniec dwie wiadomości, dobra i zła. Jest szansa na tańszą kawę, ale więcej zapłacimy za czekoladę. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. W najbliższym czasie czekolada nie stanieje, mówi polski analityk firmy eToro Paweł Majtkowski.
6: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
1: Odwrotną sytuację obserwujemy na rynku kawy.
6: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy.
1: Niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to, ile za nią płacą konsumenci. W lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza średnio o 1% w porównaniu z czerwcem.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Nad prawie całym krajem chmury, ale w wielu miejscach pojawia się słońce, gdzieniegdzie możliwy przelotny deszcz. Lokalnie na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Temperatura przeważnie od 20 do 23 stopni.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 51% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca.
0: Klimat. Reklama.
2: Jan, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 15.08 prawie. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Ostatnia rzecz, której potrzebuje teraz Trybunał Konstytucyjny, to kolejny polityk. Między innymi o tym mówi pan prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami, a zaczęło się od wniosku prokuratury o przesłuchanie pana prezydenta. Mówiliśmy o tym dzisiaj. No to posłuchajmy, co Karol Nawrocki ma do powiedzenia.
10: Prokuratura chce pana przesłuchać w charakterze świadka, jeżeli chodzi o niepowołanie czy niedopuszczenie do orzekania sędziów Trybunału. Czy pan zamierza stawić się na takie przesłuchanie? Czy pan wskaże termin, tak jak prosił?
11: Drodzy Państwo, myślę, że z tym już obecna władza i obecni rządzący zostaną w polskiej historii, bo być może jak wylicza mi się rekordy różne jako prezydentowi Polski, to chyba będę bił też rekordy w byciu przesłuchiwanym przez prokuraturę. Ja niedawno byłem przesłuchiwany przez prokuraturę w innej sprawie, która została umorzona. Spędziłem miłe 2 godziny albo ponad 2 godziny z panią komisarz i z panią prokurator. Odpowiedziałem na wszystkie pytania. To postępowanie zostało, jak Państwo wiecie, umorzone. Ja jestem obywatelem jak każdy inny. Myślę, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, drodzy Państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być Państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
10: Ten dogodny termin, miejsce to?
11: Tego jeszcze nie wiem. No, pani redaktor i państwo zdajecie sobie doskonale sprawę, że tych obowiązków prezydenta, ponad 300 rozpatrzonych ustaw, zresztą ta jesień jest też mocno międzynarodowa, jest wiele zobowiązań, jest spotkanie tradycyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych już we wrześniu, jest pewna inicjatywa też dla polskich przedsiębiorców, biznesmenów, zostałem zaproszony na wykład do Arabii Saudyjskiej, więc jakby tych wydarzeń też międzynarodowych jest Arajolosz, Grupa Wyszehradzka, więc jest zbyt wcześnie, żebym powiedział, kiedy się spotkamy, ale oczywiście jestem, jak powiedziałem, obywatelem, tak jak wszyscy inni, więc odpowiem prokuratorom na zadane pytania, ale uznaję, że to jest niepoważne.
12: Powolutku, pan redaktor Pereira, powolutku.
13: Pereira otrzymał pozytywną opinię Komisji Sprawiedliwości i będzie posłany w piątek ta kandydatura. Od razu pojawia się pytanie, czy prezydent sobie przyjmie
11: To bardzo ważne pytanie. Dziękuję za nie, panie redaktorze. Ono oscyluje oczywiście wokół Trybunału Konstytucyjnego ogólnie. Ja przypomnę, że ojciec, założyciel problemu

0: polskim Trybunałem i z polskimi sędziami, czyli pan prezydent Komorowski, który wyszedł z inicjatywą w roku 2015. Od tego wszystko się oczywiście zaczęło, to naddatkowe wybranie sędziów przez ustępującą władzę i ustępującego prezydenta po jego inicjatywie ustawodawczej doprowadziło do sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ja wówczas nawet nie byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej i po prostu przyglądałem się temu w telewizji. Natomiast, panie redaktorze, drodzy państwo, gdy patrzę dzisiaj na Trybunał Konstytucyjny, to będzie długi wstęp, ale pan redaktor, mam nadzieję, wybaczy i państwo wybaczył. Gdy przyglądam się temu, co dzieje się wokół tak ważnej instytucji organu państwa polskiego, to jestem zatrwożony. To znaczy wiem, że za moment pojawiają się pytania, kto wybierał polityków, ilu polityków wybieranych jest do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. Po pierwsze, a tenże premier Donald Tusk i jego rząd odpowiada za niepublikowanie wyroków tego Trybunału Konstytucyjnego i zdecydował o tym, że Trybunał Konstytucyjny ma funkcjonować bez środków finansowych, więc tych zagrożeń dla Trybunału Konstytucyjnego jest wiele. Myślę, że tutaj pragmatyka partyjna i polityczna też jest łamana na wielu szczeblach. Powiem, Polacy, niezależnie od tego, czy z pewną wrażliwością liberalną, lewicową, czy prawicową i konserwatywną, dzisiaj widzą, że ostatnie, czego potrzebujemy, to politycy w Trybunale Konstytucyjnym. Więc ja widzę te zagrożenia. Nie wiem, czy pan minister Żurek zostanie wybrany przez parlament. Pan minister Berek. Właśnie, to chciałem chyba państwu powiedzieć, że mogło być gorzej. Pan premier Donald Tusk mógł wskazać pana ministra Żurka do Trybunału Konstytucyjnego. To może będzie kolejna propozycja. Ale myślę, że też wyborcy, czy sam elektorat pana premiera i Platformy Obywatelskiej może być głęboko zawiedziony. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym. No a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego, a więc mamy wychylające się wahadło i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych. Ja nie po to zostawałem prezydentem Polski. Przypomnę, byłem kandydatem obywatelskim, niezwiązanym z żadną partią polityczną, ale popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym naprawić, a nie zapychać Trybunał Konstytucyjny kolejnymi politykami. To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast to są wątpliwości, które obiektywnie, niezależnie czy w TVN-ie, czy w telewizji w Polsce, czy w telewizji Republika, mam nadzieję, że wszyscy widzowie widzą.
1: Ale jeszcze jedna kwestia, minister Czerzasty twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak zamrażarka, że są tylko, przepraszam, marszałek Czerzasty, że są tylko 3 projekty i że jest pan wprowadzany w błąd.
0: Chciałbym powiedzieć, że pan marszałek jest wprowadzany w błąd, ale obawiam się, że pan marszałek niestety intencjonalnie mija się z prawdą w tej kwestii. Ustawa, którą nazywa bublem i którą uznaje w swoich wypowiedziach publicznych za odrzuconą przez Sejm, to choćby ustawa Tani Prąd minus 33%, a ona znajduje się w procesie opinii. Pan marszałek nie rozumie sytuacji, w której nadanie biegu sprawy wielu ustaw, które leżą w polskim Sejmie ponad 300 dni, leżą odkąd zostałem prezydentem Polski, nie oznacza, że nad tymi ustawami toczą się prace. Co więcej, można przeciąć kolejną propagandę, drodzy państwo, którą uprawia pan marszałek Czarzasty. Są przecież ustawy, które nie wymagają żadnych nakładów finansowych, a są moimi propozycjami ustawowymi. To choćby ustawa o działaczach opozycji, o Dniu Działacza Opozycji Antykomunistycznej, czy ustawy odnoszące się do kwestii zakazu symboli UPA w Polsce. Tam nie mówimy o pieniądzach, mówimy o pewnym procedowaniu ustaw, które są w zamrażarce polskiego Sejmu. Więc widzimy, że intencjonalnie pan marszałek blokuje inicjatywy, które są, to nie robi przykrości mi jako prezydentowi Polski, ale to są inicjatywy choćby odnoszące się do pancerza budżetowego. To są te zapisy zawarte w ustawie PIT 0% rodzina na plus dla zwolnienia z podatków rodziców dwójki i więcej dzieci. Tam są konkretne zapisy pancerza budżetowego odnoszące się do działalności Ministerstwa Finansów, do Krajowej Administracji Skarbowej, konieczność nakładania na międzynarodowe

0: Narodowe korporacje, które wyprowadzają opłaty za licencje choćby poza Rzeczpospolitą, a funkcjonują tutaj, no to są bardzo ważne sprawy dla uszczelnienia budżetu państwa czy dla pewnej symboliki. One są po prostu zamrażane w Sejmie. Marszałek Czarzasty nie ukrywa, jak państwo wiecie, jest taka wypowiedź marszałka Czarzastego, że będzie stosował weto marszałkowskie. Nie ma czegoś takiego jak weto marszałkowskie. Marszałek też w Polsce zgodnie z porządkiem konstytucyjno-prawnym nie może powoływać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no ale to jest pewien duch, z którym przyszedł pan marszałek do Sejmu, do polskiego parlamentu, niesie go przez wiele dekad i chyba nie zauważył, że czasy się nieco zmieniły, a Polska nie jest Polską Rzeczpospolitą Ludową.
1: Panie prezydencie, Radio Z, bardzo proszę. Radio Z.
2: Cztery nominacje sędziów, którzy przed panem nie złożyli przysięgi, ale pewnie chcieliby, gdyby pan dał taką możliwość. Zmieni pan zdanie w tej dziedzinie?
0: Oczywiście nie zmienię zdania, panie redaktorze. Wpadli w pułapkę ci sędziowie marszałka Czarzastego i polityki. Sędziowie, którzy chcą na tym najwyższym szczeblu, czyli w Trybunale Konstytucyjnym wykonywać swoje obowiązki, muszą przede wszystkim, zgodnie z ustawą, wykazywać się wyjątkową wiedzą prawniczą. A jeśli czterech kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego nie ma podstawowej informacji, że żeby uzyskać nominację muszą spotkać się z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to mam prawo mieć obawy co do ich kwalifikacji prawnych. No, nie ma takiego mechanizmu, w którym można powołać sędziów bez udziału prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ci państwo wzięli udział w wydarzeniu, które ich eliminuje z możliwości za sprawą mojej decyzji zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. Zresztą wysłałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozwiązaniu sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem. Rzecz wydaje się, panie redaktorze, drodzy państwo, oczywista. Natomiast wielki zawód czuję, też chciałbym, żeby to państwo wiedzieli. Mam nadzieję, że teraz puszcza nas także Telewizja Polska, choć zakładam, że akurat teraz może lecieć w Telewizji Polskiej, nie wiem, bardzo ciekawe życie patyczaków na jakimś innym kontynencie, albo różne ważne sprawy z zakresu przyrody. Może kwitnąć wiśnia w Kioto na przykład, szanowni państwo, i nie znajdzie się czas antenowy dla polskiego prezydenta, ale chciałbym powiedzieć do wszystkich państwa telewizji, że ci sędziowie, których powołałem, którzy nie wpadli w pułapkę marszałka Czarzastego, nie wykazali się brakiem wiedzy prawniczej, no ale też nie podważali tego, że w Polsce jest prezydent, który musi ich nominować. A więc ci sędziowie, których powołałem w części państwa telewizji, pamiętacie państwo, jakie było ciśnienie i pytanie, czemu tak długo, czemu prezydent nie powołuje od tygodnia, od dwóch tygodni, od miesiąca. Znalazł się moment, w którym powołałem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i teraz dowiaduję się, że ci sędziowie, których powołałem, nie wykonują swoich obowiązków, a już od miesiąca pobierają publiczne środki finansowe za to, że nie wykonują swojej pracy. Mam nadzieję, że to spotka się z podobnym zainteresowaniem telewizji publicznej czy innych telewizji. Czemu ktoś, kogo powołał prezydent Polski, nie wydaje orzeczeń, nie pracuje, a pobiera środki finansowe? Więc widzimy, jak wielki chaos, już nie wchodząc w to, co było między 2015 rokiem a 2026, jest w Trybunale Konstytucyjnym i wierzę, że zbliżamy się do momentu pewnego przeciążenia i rozwiązania tej sytuacji bez aktywności polityków w Trybunale Konstytucyjnym. Mam wszelkie, myślę, predyspozycje jako prezydent niepochodzący ze środowiska politycznego, z partii politycznej, żeby tą sprawę prędzej czy później załatwić. Oczywiście tu jest potrzebny czas. Mówimy o 11 latach i o roku prezydentury, ale wierzę, że zbliżamy się do takiego momentu.
3: Czy zonda krypto to afera Donalda Tuska?
4: I co z głosowaniem nad odrzuceniem weta?
0: Oczywiście zonda krypto to afera, za którą odpowiadają obecnie rządzący. To jest rzecz oczywista. Przypominam państwu, jeszcze raz?
5: Ostrzegali. Było ostrzeżenie KNF.
0: Dobrze, panie redaktor, to powiem jedną ważną rzecz. W latach 2024-2025, to był chyba lato roku 2024 i luty roku 2025, organy ścigania, polska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zonda krypto. Często państwo pytacie mnie też o to, bo pada pytanie tu ze stacji pani redaktor, że jako kandydat na urząd prezydenta brałem udział w jakiejś konferencji, na której na wielkim...

0: takim billboardzie było logo zonda krypto, to nie chcę być gołosłowny, ale taką karteczkę sobie przygotowałem, żeby odpowiedzieć, czy jest to afera Donalda Tuska, drodzy Państwo. A więc tak, telewizja publiczna nas słyszy? Drodzy Państwo, jesteśmy. Zonda Krypto była wśród sponsorów i partnerów EEC 2024, kongresu, którego inaugurację uświetnili Donald Tusk i Ursula von der Leyen. A w programie uczestniczyli też ministrowie jego rządu, Andrzej Domański i Adam Bodnar. Rok 2024. Zonda Krypto była głównym sponsorem The Hack Summit 2025, konferencji związanej z cyberbezpieczeństwem, podczas której prelegentem był Przemysław Kral. Mam wielką nadzieję, że prelegent Przemysław Kral pięknie wszystko opowiedział, bowiem w konferencji udział wzięli ministrowie rządu Donalda Tuska. Wicepremier odpowiedzialny za cyfryzację Krzysztof Gawkowski, Cezary Tomczyk i Dariusz Standerski. Zonda Krypto była Diamond partnerem jednym z najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Polsce. CyberSec 2025 w Krakowie. Aleksander Miszalski z Platformy Obywatelskiej otwierał wydarzenia. Na liście prelegentów znalazła się Katarzyna Prusak-Górniak, szefowa zespołu do spraw cyfrowych w stałym przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. To nie jest koniec, nie będę, drodzy Państwo, wszystkiego czytał, ale obawiam się, że jeśli premier Rzeczpospolitej Polskiej nie ma informacji o kryptoaferze w roku 2024, to i TVN może nie mieć tych informacji, i inne telewizje mogą nie mieć tych informacji. Oszustów i złodziei trzeba oczywiście zamknąć do więzienia. Ludziom należy pomóc, dlatego wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Ona niestety przepadła w polskim Sejmie. Natomiast strona rządowa i większość parlamentarna wie, czego oczekuje. Oczekuje przede wszystkim zabezpieczenia użytkowników kryptoaktywów, a więc klientów, ale także oczekuje tego, żeby, drodzy Państwo, ludzi uczciwych, polskich startupów i ci, którzy nie zrobili nic złego, nie wrzucać do jednego worka z oszustami
1: ale
0: i z aferą zonda krypto.
1: Panie prezydencie, do wizyty Michała Moskala na Ibizie, do niejasnych tłumaczeń odnośnie rozliczenia za to, kto płacił za hotel, czy za samolot, do faktu, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny przez fundację brał pieniądze od aferzysty Przemysława Krala.
0: Wszyscy, którzy za to współodpowiadają, powinni za to odpowiedzieć, powinny im zostać przedstawione zarzuty. Jak państwo wie, jak pani redaktor wie, jestem prezydentem Polski i mówię o tym, co myślę o zondzie krypto, jak bym chciał tą sytuację uleczyć. Z uporem maniaka większość parlamentarna wysyła tą samą ustawę, nie słuchając głosu i swoich koalicjantów i głosu kancelarii prezydenta, więc nie chcę naprawić tego prawa. Są konkretne rozwiązania. Jeśli chodzi o te rzeczy, które odnoszą się do spraw, o których pani mówi, one mnie oburzają. To znaczy współpraca parafinansowa czy fantowa, jak moglibyśmy nazwać, z biznesmenami, niezależnie od tego, czy oni po latach okazują się, czy po miesiącach okazują się aferzystami, oszustami, czy nie, jest czymś, w czym ani ja, ani moja kancelaria nie braliśmy udziału. To nie powinno zdarzać się w polityce, niezależnie od tego, czy dotyczy to pana Krala, czy innych ustaw. Ja nie jestem rzecznikiem ani tych osób, które pani wymieniła, ani, tak jak pani wie, nie jestem rzecznikiem żadnej partii politycznej, więc te indywidualne przypadki trzeba z całą pewnością wyjaśnić. No natomiast afera zonda krypto jako afera, na którą nie zareagowało państwo, czy rząd, na którego czele stoi Donald Tusk, no pokazuje jasno, że wszyscy państwo, TVN, telewizje, kluby sportowe i wiele osób i instytucji stało się ofiarami.
1: A żałuje pan udziału w tym
2: spotkaniu? Przepraszam bardzo, Radio RMF teraz. Panie prezydencie, czy w grudniu na tym spotkaniu z Donaldem Trumpem można się spodziewać się jakichś konkretów i czy jest możliwe porozumienie z MSZ-em w sprawie ambasadorów? Praca co jakiś czas.
0: Było bardzo blisko porozumienia. Myślę nawet, że zostało wypracowane porozumienie z ministrem Sikorskim. Było kilka tur negocjacji moich bezpośrednio z ministrem Sikorskim i naszych współpracowników. Doszliśmy do porozumienia, jak to może wyglądać. Myślę, że z odpowiedzialnością za Polskę. Doszliśmy do konkretnego, spisanego porozumienia. Została wyłącznie jego realizacja. Ja nie mam góry, ja nie mam swojego zwierzchnika, ale jakiś z zwierzchników ministra Sikorskiego zadecydował o tym, że wszelkie porozumienia z prezydentem, nawet jeśli są dobre dla Polski,

0: mogły być realizowane, więc nie wygląda na to, że przed najbliższymi wyborami uda się dojść do porozumienia. Było tego, byliśmy naprawdę blisko. Jeśli chodzi o szczyt grupy G20, no to jak Państwo wiecie, to stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, które przyniosły już tyle wymiernych efektów w zakresie polskich żołnierzy, naprawdę otwartych drzwi i rozłożonego dywanu, można powiedzieć, do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, czy uwolnienia Andrzeja Poczobuta, po prostu w grudniu zostaną z całą pewnością odświeżone. No, ta współpraca jest bardzo regularna między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Cieszę się, że już w pierwszym roku swojej prezydentury mogłem o to zadbać.
1: W Nowym Jorku spotka się pan z prezydentem Trumpem?
0: Tego nie wiem. Takich planów na dzień dzisiejszy nie ma. Pewnie będzie prezydent Trump, więc być może, nie chcę okłamać pana redaktora, więc być może się spotkamy w sposób spontaniczny, ale z całą pewnością spotkam się w grudniu. Ta relacja po tym roku, jak państwo wiecie, jest na tyle ustabilizowana pomiędzy mną a prezydentem Trumpem, że oczywiście zawsze możemy wejść ze sobą w kontakt, gdy jest taka potrzeba, ale pan prezydent Trump ma też zakres działań na wszystkich szerokościach geograficznych, skoro idziemy w stronę stałych baz amerykańskich w Polsce, skoro za sprawą zaproszenia prezydenta Trumpa jesteśmy na szczycie G20, uznaję, że wszystko jest pod kontrolą.
2: Panie prezydencie, a propos właśnie Donalda Trumpa, bo i pan, i prezydent Donald Trump są oskarżani, że są winnymi ceną paliw w Polsce.
0: Oczywiście sytuacja geopolityczna ma wpływ na ceny paliw w Polsce, w całej Europie i na całym świecie. Natomiast za ceny paliw, i to jest także rzecz oczywista, odpowiada polski rząd. Nie przewidzieli, nie weszli w pewien dialog także z kancelarią prezydenta, nie przewidzieli, co się wydarzy po 31 sierpnia. Dzisiaj są największe ceny paliw od, zdaje się, 3 lat. Za to nie dziwię się w sumie, jak odpowiada za... Odpowiada za to taki zagubiony w przestrzeni politycznej pan minister Motyka. To znaczy, wiemy, kto odpowiada za ceny paliw. I mimo że rządzący będą mówić, że wiąże się to z brakiem podpisania ustawy o nadzwyczajnych zyskach za dostarczanie paliwa, to oczywiście nie jest zgodne z faktami. Było wiele miesięcy, dużo czasu nad tym, żeby wypracować sytuację po 31 sierpnia, co wydarzy się, gdy CPN przestanie funkcjonować. A propozycja rządowa była po prostu, drodzy Państwo, niekonstytucyjna. Dlatego wysłałem ją do Trybunału Konstytucyjnego, bowiem zakładała cofnięcie się do wpływów ze sprzedaży paliw do marca, a miała obowiązywać od września. Prawo nie działa wstecz. No to każdy student prawa na uniwersytecie wie, że prawo nie działa wstecz. Zostałem postawiony przed sytuacją, w której miałem zadecydować, że coś, co wejdzie we wrześniu, będzie obowiązywać od marca. Zresztą było wielkie zagrożenie, że te zyski koncernów paliwowych, ale też mniejszych firm, nie tylko koncernów paliwowych, przełożą się na jeszcze wyższe ceny.
3: Ceny gwarantowane przecież nie mogły się przełożyć.
0: Było takie zagrożenie podczas analiz, natomiast podstawowa kwestia była taka, że prawo nie działa wstecz. Ja jako prezydent Polski, który jest strażnikiem konstytucji, spytałem Trybunału Konstytucyjnego, co sądzi na ten temat, a więc ceny paliw, to można powiedzieć, dzisiejsze ceny paliw są cenami Donalda Tuska. Mieliśmy dużo czasu, drodzy Państwo, żeby wypracować pewien mechanizm, ale minister finansów, zdaje się, ani w zakresie reformy podatkowej, ani w tak ważnych rzeczach jak ceny paliw, nie chce pozostawać w negocjacjach z Pałacem Prezydenckim. Żeby jeszcze Państwu powiedzieć o jednym sygnale czy symbolu dobrej woli, przypomnijcie sobie Państwo ustawy o funduszu prezydenckim. Znaczy, nikt nie ma wątpliwości, że za stan służby zdrowia i brak środków finansowych oczywiście odpowiada Ministerstwo Zdrowia i rząd. Natomiast gdy w końcówce zeszłego roku zostałem postawiony przed sytuacją, aby przekazać 3 miliardy złotych na upadającą służbę zdrowia, to nie miałem wątpliwości. Wykazałem głęboko dobrą wolę w tym, aby problem, którego sam nie spowodowałem, z myślą o pacjentach rozwiązać tak, aby odpowiadało to stronie rządowej. No, tego typu dobra wola byłaby z całą pewnością, jeśli negocjowano by czy dyskutowano o zmianach podatkowych w Polsce, gdzie muszą się

0: spotkać przecież różne perspektywy i rządu, i prezydenta, czy o programie CPN. No, przyzna pan redaktor, przyznacie, że czasu było dużo, żeby zastanowić się, co się stanie, jeśli nie zmieni się sytuacja geopolityczna i staniemy 1 września w sytuacji, w której CPN się zakończy, a Polacy zaczną płacić tak wysokie ceny za paliwo. Nikt nie chciał o tym dyskutować.
1: To nie jest rzucanie kłód pod nogi temu rządowi.
2: Ceny Nawrockiego mówimy, już
0: ma tylko.
2: CPN jest teraz CPN.
0: CPN było, to może pani sobie, redaktor, interpretować ceny Nawrockiego, to tu rozumiem ten pierwszy pakiet, tak, a dzisiaj...
2: Nie, ten nowy, teraz.
0: A czemu ten, a nie tamten?
2: Ja cytuję ministra energii.
3: A, jeśli mogę o akty dywersji, bo pojawiły się ostatnio w Polsce, czy jest pan prezydent informowany przez służby i przez odpowiednich ministrów, jeśli chodzi o szczegóły w tych sprawach?
0: To najpierw odpowiem na pytanie pana redaktora Tak, absolutnie nie, panie redaktorze, w kwestiach, i dlatego powiedziałem o tej ustawie o funduszu prezydenckim, czyli że tam, gdzie jest dobro pacjentów, gdzie jest dobro, gdzie mogę podpisać ustawę i nie jest niezgodna z konstytucją, ani nie muszę zasięgać opinii Trybunału Konstytucyjnego, naprawdę staram się szukać porozumienia. Ale porozumienie i dialog zaczyna się wtedy, nie gdy zaczyna jedna osoba mówić, ale też gdy druga zaczyna słuchać. To znaczy, jeśli nie jest prowadzony dialog w odniesieniu do potencjalnej decyzji prezydenta, jeśli nie jest uwzględniana wrażliwość ponad 10 milionów ludzi, którzy oddali na mnie mój głos, to w ostateczności siedzę przed podjęciem decyzji i muszę rozważać, drodzy państwo, i walory, i te zasadne kwestie, najważniejsze dla mnie, konstytucyjne, prawne, ustrojowe, finansowe, a także opinię publiczną. Więc to nigdy nie jest próba rzucania kłód pod nogi. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, czy o tym mówiliście. Ostatnio młodzież mnie spytała na spotkaniu w Junacie, jakie są ustawy, które podpisałem, powiedzmy, wbrew głosowaniu zaplecza politycznego ogólnie uznanego jako siły konserwatywne w Polsce. No przecież były takie ustawy, za które, i to powiedziałem młodzieży, i też mówię państwu, ustawa metropolitarna choćby dla Pomorza, ustawa pani minister Dziemianowicz-Bąk o Państwowej Inspekcji Pracy i zamienianie umów cywilnoprawnych na umowy stałe. To znaczy wszędzie tam, gdzie uznaje, że decyzja jest dobra, podejmuje ją niezależnie od reakcji w polskim parlamencie, tylko czasami z drugiej strony brakuje po prostu dialogu. A te 3 miliardy złotych na fundusz medyczny prezydencki z końcówki tamtego roku chyba były najlepszym sygnałem, że jestem gotowy do rozwiązywania spraw finansowych, a poza tym pancerz budżetowy jest wciąż w polskim Sejmie. Są konkretne, gotowe rozwiązania, o których już mówiłem.
4: Roman
3: Gierdyk.
0: O aktach dywersji, drodzy państwo, jest informowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Tutaj wszystkich państwa uspokajam. Przychodzą ogólne informacje do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W sposób formalny Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prosi też polskie służby o doprecyzowanie pewnych szczegółów. To jest pewna zasada. Nie mówię teraz o wszystkich służbach, a nie będę wymieniał tych, które dostarczają pełne analizy, bo nie chcę spowodować, żeby pan premier Donald Tusk dokonywał rewolucji w tych służbach, ale mamy, drodzy państwo, służby, które informują w sposób szczegółowy i prezydenta, i kancelarię prezydenta, więc czujemy się wyposażeni w pełnię wiedzy. Są niestety takie służby, które wysyłają albo zdawkowe dane, albo ogólne, ale w kwestii aktów dywersji, jak dzisiaj mi przekazywał jeszcze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan minister Grodecki, dostajemy informacje, jesteśmy na bieżąco informowani. Jeśli coś trzeba doprecyzować, to się dzieje.
3: Przepraszam, pan redaktor.
4: Roman Giertych, grozi głowie państwa ograniczeniem budżetu kancelarii po pana spotkaniu z młodzieżą w biuracie?
0: Jak słyszę Roman Giertych, panie redaktorze, proszę mnie wybaczyć, to nie chce mi się zupełnie rozmawiać. To Roman Giertych może zagrozić, panie redaktorze, swoim fanom z internetu, że coś im wypłaci albo czegoś im nie wypłaci. Nie traktuję tego polityka poważnie, szczególnie teraz, gdy jako poseł Platformy Obywatelskiej i wiceszef Platformy Obywatelskiej jest jednocześnie mecenasem i adwokatem pana Przemysława Krala, którego uznaję za ruskiego, to wiele razy słyszeliśmy, za ruskiego agenta. To znaczy, to mam wrażenie, że tam już nie leci pilot i nie odjechał tylko pociąg, ale cały peron.
2: Czy żałuje pan udziału w CPAC?
3: Raportu do raportu WSI umarł ten temat?
0: Na chwilę obecną, bo tam jest taka procedura, w której musi to zaopiniować marszałek Sejmu i marszałek Senatu po tych takich, nazwijmy to, fikołkach pana marszałka Czarzastego. Ten temat nie jest na razie procedowany.

0: ale ja uznaję, że ten raport powinien zostać oczywiście opublikowany. Zobaczymy, jakie będzie dalsze nad nim procedowanie, ale konsekwentnie uważam, że opinia publiczna, drodzy Państwo, nieco się zawiedzie, jeśli chodzi o ten raport, bo wiele rzeczy z niego już jest powszechnie znanych i było opublikowane.
1: A nie potrzeba do tego kontrasygnaty premiera?
0: Oczywiście jest potrzebna kontrasygnata premiera do opublikowania tego raportu. Na nią również nie możemy liczyć. Opinia marszałka, Sejmu, Senatu, kontrasygnata, więc jakby z takich przyczyn oczywistych na chwilę obecną ten temat nie jest procedowany, ale nie umrze.
2: Żałuje pan udział w CPAC? Obciąża prawicę szeroko rozumianą afera Zonda Krypto? Jak bardzo obciąża?
0: Afera Zonda Krypto, pani redaktor, obciąża przede wszystkim obecnie rządzących. Żałuję, pani redaktor, pracy w TVN-ie w związku z tym, że promowaliście Zonda Krypto. To nie jest
2: panie
0: dobrze. To nie jest, pani redaktor, dobrze postawione
2: biuro
0: pytanie.
2: Reklamy, które zamawia, to jest zupełnie inna historia.
0: A to jest niż... zupełnie ta sama historia,
2: nie,
0: pani redaktor.
2: To nie jest ta sama historia. Jest panie prezydencie, podobnie jak pan żałuje udziału w tej konferencji.
0: Podobnie jak CPAC, w której brałem udział, jest pani stacja ofiarą braku informacji i braku pracy polskiego rządu. Nie żałuję udziału w żadnej konferencji, w której brałem udział. Brałem w kilku konferencjach CPAC udział.
2: A czy dzisiaj...
0: Dajmy szansę innym, może.
3: Że Radosław Piesiewicz powinien być odwołany ze stanowiska szefa Komitetu Olimpijskiego.
0: To nie jest, panie redaktorze, moja sprawa. Ja wprawdzie jestem jako prezydent Polski patronem ruchu olimpijskiego, niezależnie kto będzie szefem PKOL-u, to ja będę wspierał polskich sportowców. Niebawem igrzyska młodzieżowe w Senegalu, jak przy igrzyskach olimpijskich w Mediolanie polscy sportowcy mogą liczyć na wsparcie Pałacu Prezydenckiego. Wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ktokolwiek nie będzie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to może liczyć na wsparcie prezydenta i kancelarii prezydenta, to jest rzecz oczywista. Natomiast jak wygląda wewnętrzna sytuacja w PKOL-u, to musi pan redaktor mi wybaczyć. To jest niezależne stowarzyszenie, wobec tego muszą sami wybierać swojego prezesa. Ja nie wybieram prezesa.
3: Ale PKOL-u. A myśli pan, że...
4: Kibicowskie serce w sprawie PKOL-u.
0: Kibicowskie serce w sprawie PKOL-u podpowiada mi, że zrobię wszystko, żeby młodzież pojechała do Dakaru na młodzieżowe igrzyska i zdobyła jak najwięcej medali. To nie jest moja decyzja, kto jest szefem PKOL-u. Mam nadzieję, że wszystko się odbędzie na odpowiednim poziomie.
3: A czy afera Zonda Krypto może wpłynąć na wynik głosowania w sprawie odrzucenia pana weta co do ustawy o kryptowalutach?
0: Sejm ma zawsze prawo odrzucić weto prezydenta. Jeśli to się wydarzy, to uszanuję tą decyzję. Ta ustawa, która jest uporem maniaka proponowana przez większość parlamentarną, jest po prostu niedobra, nie rozwiązuje wielu kwestii. Znów proponuję wrócić do mojej inicjatywy ustawodawczej, która z jednej strony zabezpiecza użytkowników, a z drugiej strony nie wrzuca do jednego worka przestępców z ludźmi, którzy po prostu prowadzą swoje startupy czy inwestują w kryptoaktywa. Ja nie, nigdy nie inwestowałem, nie znam się na tym, jak Państwo wiecie, nie znam Przemysława Krala, ale ta tendencja oddawania całej władzy urzędom, wyłączania stron internetowych, blokowania bez możliwości odwołania się do sądu po prostu krzywdzi wielu uczciwych przedsiębiorców i wielu uczciwych ludzi. Dlatego w mojej inicjatywie ustawodawczej zaproponowałem takie rozwiązania, które są rozsądne, dobre, pomagają użytkownikom i przedsiębiorcom. Jak Sejm odrzuci moje weto, ma do tego prawo. Będziemy mieli złą ustawę, a afera Zonda Krypto i tak za sprawą tej ustawy by się, gdyby była wcześniej, i tak by się, jak Państwo wiecie, wydarzyło.
5: Panie prezydencie, jak wrażenia po Juracie? Co tam dla Pana było nowego, czego Pan się dowiedział i czy będą kolejne takie spotkania?
0: Tak, oczywiście będą takie spotkania. To było doskonałe wydarzenie. Spędziłem dość sporo czasu z młodzieżą. Interesujące rozmowy. Myślę, że bardzo ciekawy program tego spotkania. Oczywiście byliśmy ograniczeni. Nie mogliśmy zaprosić tylu ludzi, tyle młodzieży, ile się zgłosiło. 3 razy więcej młodzieży się zgłosiło. Warunki bezpieczeństwa w Juracie pokazywały, że 800 osób to już jest naprawdę wyporność tego ośrodka, który, przypominam, po raz pierwszy w III Rzeczy Pospolitej został otwarty dla gości z zewnątrz, więc sukcesem było samo zorganizowanie tego wydarzenia. To dla Kancelarii Prezydenta, biorąc pod uwagę rygory bezpieczeństwa, był ogromny wysiłek i dla Służby Ochrony Państwa. I biorąc to wszystko pod uwagę, ale także program, plan tego wydarzenia, inspirujące dyskusje o Polsce, to jak Państwo wiecie, nie było wydarzenie polityczne, rzadko pojawiały się wątki

0: politycznym. Bardzo rzadko w pytaniach młodzieży do mnie było poświęcone Polsce. Myślę, że to było doskonałe wydarzenie i na pewno w przyszłym roku je powtórzę.
1: Chciałbym zostać patronem wspólnej listy prawicy przed wyborami.
2: Czy musiałbyś być dokładnie w tym samym czasie?
0: Jeszcze raz.
2: Czy musiałbyś dokładnie w tym samym czasie, co Campus Polska? To przypadek?
0: Myślę, że przypadek. To znaczy w mojej głowie to był zupełnie przypadek. Ja do chyba ostatniego tygodnia nie śledzę Campusów Polska. Tym państwo nie jesteście zaskoczeni. Nie analizuję, kiedy Campusy Polska są organizowane. Natomiast w mojej głowie, jeśli mam być szczery, dowiedziałem się tydzień przed tym, że to jest w tym samym momencie. To nie była próba żadnej rywalizacji z Campusem Polska. Zresztą tamto wydarzenie miało wymiar czysto polityczny, powiedziałbym, nawet partyjny wielu polityków. Nasze wydarzenie było zupełnie inne. Ja jako prezydent Polski już jestem politykiem, chociaż nigdy nie byłem, ale jako prezydent Polski jestem i ministrowie politycy z mojej kancelarii, a to jest pół na pół, byliśmy jedynymi politykami jako organizatorzy na tym wydarzeniu. Więc to dwa zupełnie inne wydarzenia. Nie rozumiem nerwowości, chociaż wiem, bo znamy się z kampanii wyborczej, wiem, że jest bardzo nerwowy Rafał Trzaskowski, ale no myślałem, że jak już nie będzie kandydatem na prezydenta, to będzie spokojniejszy. Nie wiem, skąd te nerwy.
3: W tym postępowaniu, kiedy będzie pan przesłuchiwany, już minister z pana kancelarii przesłuchany był, 40 osób. Minister Żurek teraz tłumaczy, że niezbędnym krokiem jest przesłuchanie pana. Czy jest szansa, że pan zmieni zdanie, na przykład o przesłuchaniu, że w sprawie tych czterech sędziów jednak oni będą mogli w Trybunale orzekać?
0: Wysoko pani redaktor ocenia moją stabilność w wyrażaniu opinii. Oczywiście przesłuchanie nie wpłynie na zmianę mojego stanowiska w odniesieniu do czterech sędziów, którzy nie wykazali się odpowiednią wiedzą prawniczą i przysięgali przed kolumną sejmową. No to jest dyskredytujące dla tych sędziów. Ale oczywiście może być pani redaktor spokojna, do przesłuchania dojdzie. Zapraszam.
4: Młodzież Wszechpolska przerwała spotkanie w Muzeum POLIN dotyczące Heleny Zwolińskiej.
5: Zwolińskiej,
4: tak. Pytanie było, czy ta Helena Wolińska była raczej zbrodniarką, czy była ofiarą? I pytanie do pana prezydenta, czy to jest zasadne, takie pytanie?
0: Nie znam całej sytuacji, panie redaktorze, więc nie chcę się do niej odnosić. Nie słyszałem, pan minister.
1: Tak, ja słyszałem o tym spotkaniu. No, w Muzeum POLIN była promocja książki poświęconej Helenie Wolińskiej, tak. Brus. No, każdy wie, kim była Helena Wolińska, zaangażowana w represje w okresie stalinizmu. Zatem próba tworzenia jakiegoś balansu, sztucznego balansu w opisywaniu historii tej pani, biografii tej pani, no jest rzeczą, która obecnie w III Rzeczpospolitej nie powinna mieć miejsca, bo jeżeli będziemy rozgrzeszać komunistycznych zbrodniarzy, no to dojdziemy do takiej sytuacji jak dzisiaj, gdzie marszałkiem Sejmu jest postkomunista Czarzasty.
6: Panie prezydencie, kiedy poznamy...
7: I to pan prezydent. Mnogość tematów. Pan prezydent bezpośrednio dla państwa przez Polskie Radio 24, a z nami dr Łukasz Prus, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry państwu.
7: Usłyszał pan te słowa pana prezydenta, który mówi o niekompetencji czy braku wystarczających kompetencji tych czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta. Mhm. Zdaniem pana prezydenta w ten sposób wykazali się brakiem kompetencji do zasiadania w Trybunale. Jego decyzja będzie, to znaczy nie zamierza pan prezydent w tej sprawie zmienić decyzji. To jest dowód na niekompetencję sędziów, to co się wydarzyło w Sejmie?
8: W żadnym wypadku. W żadnym wypadku i ocenianie, budowanie oceny dorobku prawniczego, wiedzy prawniczej na podstawie jednego zdarzenia czy jednej czynności konwencjonalnej jest i budowanie na podstawie tego jednego zdarzenia ogólnej oceny całej wiedzy prawniczej jest z góry oparte na mylnym i błędnym założeniu. Ponadto ta procedura była właściwie przeprowadzona. Pamiętajmy, że wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego reguluje konstytucja. Natomiast kwestię przysięgi reguluje ustawa. Konstytucja jest aktem wyższej rangi. Czyli prezydent, pozostając w pewnej próżni i odmawiając w tym części sędziów de facto orzekania w Trybunale Konstytucyjnym narusza konstytucję.
7: No powoływał się pan prezydent kilka razy w swojej wypowiedzi na to, że jest straszny.

0: rzecznikiem konstytucji. Tak jak pan powiedział, panie doktorze, nie ma w konstytucji zapisu, który wskazywałby na to, że sędziowie Trybunału muszą złożyć w obecności pana prezydenta takie ślubowanie. To pan prezydent, przepraszam, dokładnie, to ja wprost zapytam, to pan prezydent zna konstytucję? Ktoś mu podpowiada, jaką interpretować?
1: Coś tutaj
0: w tych zapisach?
1: Błądzi, coś tutaj błądzi.
0: Znaczy układa tę rzeczywistość pod swoją interpretację.
1: Tak, tutaj mamy instrumentalizowanie prawa i de facto pominięcie konstytucji, bo tak jak powiedzieliśmy, konstytucja jasno mówi, kto wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wybiera Sejm, nie prezydent, a prezydent w tym momencie przypisuje sobie, chce wejść w buty Sejmu i powiedzieć, to ja będę wybierał, kto powinien być sędzią, no ale nie ma takiej kompetencji ani w konstytucji, ani w ustawie.
0: Mhm. Czy gdzieś w konstytucji jest zapisane, że pan prezydent może sprawdzać życiorysy i, nie wiem, historię orzecznictwa sędziego, który ma złożyć wobec, a widzi pan, to jest to, próbuje być, próbuje to określać zgodnie z regułami. Sędziego, który ma złożyć wobec pana prezydenta ślubowanie. Czy gdzieś jest taki zapis, który panu prezydentowi pozwala uzależnić zaproszenie na to ślubowanie od życiorysu sędziego?
1: Nie, nie ma w konstytucji takiego zapisu. Trzeba też podkreślić, że podobnej sprawie, choć jednak troszkę innej, Europejski Trybunał Praw Człowieka w kwestii odmowy przyjęcia przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ślubowań prawidłowo wybranych sędziów sądów powszechnych, Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że właśnie prezydent nie ma prawa do kontroli wyboru przez właściwy organ. To jest jedno. A po drugie, jeżeli dopuszcza się tego rodzaju bezprawnej w zasadzie kontroli, no to ten człowiek, który jest wybrany na sędziego, jest pozbawiony możliwości kwestionowania tego na drodze sądowej. Tu mamy całkiem zbliżoną sytuację.
0: Pan prezydent mówi, że ostatnia rzecz, której potrzebuje teraz Trybunał Konstytucyjny, to kolejny polityk, to doktorze Maciej Uberku, ministrze Maciej Uberku, którego kandydatura jutro będzie głosowana w Sejmie. Mhm. Czy premier Donald Tusk proponuje polityka do Trybunału Konstytucyjnego?
1: To też widoczna jest pewna niekonsekwencja w tej całej argumentacji, bo przed chwilą rozmawialiśmy o czwórce sędziów, co do których nie ma przecież zarzutu żadnego polityczności, że to są politycy pochodzący z jakichś organów administracji rządowej chociażby, prawda? To są profesorowie, to są sędziowie. Ale pomimo tego prezydent mówi, nie, oni nie są sędziami i mi się oni nie podobają. Tu w przypadku kolejnego kandydata, jak wiemy, kontrowersyjnego również w ocenie środowisk prawniczych, ale też organizacji pozarządowych, pojawia się właśnie ten kolejny argument instrumentalny, że to jest przecież niedawny polityk czy niedawny funkcjonariusz administracji rządowej. W zasadzie tak powinniśmy powiedzieć. No ale był przecież projekt, który prezydent Andrzej Duda zawetował, bardzo rozsądny projekt, żebyśmy umówili się wszyscy strony sporu politycznego, że do Trybunału Konstytucyjnego nie może wejść właśnie były członek chociażby rządu. Tam miał być okres karencji, 4 lata. Po upływie tego okresu karencji taka osoba jednak mogłaby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No ale poprzedni prezydent nie zgodził się na te takie reguły gry.
0: No ale proponowało je środowisko polityczne premiera i samego ministra Macieja Berka, który jakbyśmy tego nie próbowali obejść, będzie po wsze czasy z tym środowiskiem, tym czy innym kojarzony, prawda? Jakie porządki? Chciałby pan coś dodać, bo jeszcze chciałam zapytać o to, tak?
1: Jest to swego rodzaju niekonsekwencja. No, wprawdzie tamta ustawa przecież nas nie wiąże, tak? No bo nie została podpisana, no ale mimo wszystko wyznacza jakiś standard, prawda? I tutaj

0: Faktycznie widać, że zmieniła się jakby polityka, stricte polityka, bo odchodzimy od tego standardu. No, z drugiej strony popatrzmy też, kto w tym momencie zasiada w Trybunale. No, mówimy o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, czyli poprzednio między innymi szefie ABW, prokuratorze krajowym, zastępcy
1: Polityku Prawa i
0: prokuratora.
1: Sprawiedliwości, podobnie jak pan poseł
0: Dokładnie. I
1: Piotrowicz, prawda? Chwilę temu pani
0: ale
1: poseł, pani profesor
0: tak,
1: Krystyna
0: ale
1: Pawłowicz, tak.
0: w kontekście pana prezesa chciałbym przypomnieć tylko jedną rzecz. W czasie strajku kobiet ówczas zastępca prokuratora generalnego wydał wytyczne do prokurator, żeby karać osoby za korzystanie z konstytucyjnej wolności zgromadzeń i wyrażania własnego słowa. No, tutaj mamy do czynienia z byłym politykiem, który jeszcze w przeszłości naruszał konstytucję.
1: Nie, no tak, tylko pan prezydent Nawrocki nie ma żadnej kompetencji, żeby na przykład kogokolwiek z Trybunału
0: Tak,
1: odwołać.
0: oczywiście. Tak,
1: Prawda?
0: oczywiście.
1: Więc, ale tak, niekonsekwencja to, myślę, jest najłagodniejsze słowo, którego możemy użyć. Znaczy, czy słowa pana prezydenta wskazują na to, że nie zapro... Gdyby kandydatura pana Macieja Berka przeszła jutro, mówiąc popularnie przez Sejm, że pan prezydent nie zaprosi pana Macieja Berka do pałacu, żeby mógł złożyć wobec niego ślubowanie?
0: Wydaje mi się, że taki właśnie będzie scenariusz, w tym kierunku niestety zmierzamy. Nie jest to dobre rozwiązanie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, dla konstytucyjnej kontroli naszych praw i obowiązków obywateli. No, kolejny raz będziemy świadkami raczej politycznych gier wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ale chciałbym tylko podkreślić jedną rzecz. W dobie tego kryzysu konstytucyjnego, kryzysu rządów prawa, wydaje mi się, że wymiar sprawiedliwości, sądy powszechne, sądy administracyjne będą pełnić funkcję strażników naszych konstytucyjnych praw i obowiązków. De facto i de jure zastąpią Trybunał Konstytucyjny. Już obserwujemy wyroki na przykład sądów administracyjnych, które stwierdzają, mówią o tym, że niektóre zapisy ustaw są niezgodne z konstytucją.
1: No tak,
0: I w ten sposób kroić
1: tylko i
0: prawo.
1: aż sądy administracyjne i powszechne, prawda?
0: Tak,
1: Tylko
0: niestety.
1: bo jest od tego trybunał i aż, bo
0: Niestety.
1: to jedyne wyjście. Dokładnie. A jeszcze tak krótko, jeśli można. Panie doktorze, jakie porządki miałby ten czy inny wskazany przez premiera, czy sugerowany przez premiera sędzia Trybunału Konstytucyjnego w tymże trybunale zrobić, przeprowadzić?
0: Trudno mi się tutaj
1: Prawda?
0: jakby ocenić to w sensie prawnym. Widzę na pewno, że w sferze komunikacyjnej zostały tu popełnione błędy. Na pewno to trzeba powiedzieć. Jeżeli prezes Rady Ministrów mówi, wysyłam do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie oceniał konstytucyjność ustaw przygotowanych przez rząd, twoją prawą rękę, no to mam tu duże wątpliwości. Zresztą też były podkreślone takie wątpliwości na przykład przez byłego prezesa Sądu Najwyższego, profesora Stanisława Zabłockiego, którym zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji, gdyby pan doktor Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, prawdopodobnie w większości spraw musiałby się wyłączać, bo
1: O, no
0: przecież
1: właśnie.
0: brał udział w kontrolowaniu prac
1: I w
0: rządu.
1: procesach legislacyjnych, po prostu.
0: Zgadza się, bo
1: Musimy kończyć.
0: zróbmy tylko jedna kwestia. To, że do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na przykład wchodzą byli politycy, prokuratorzy generalni, gubernatorzy, nie jest niczym nowym i zaskakującym. Niemniej jednak, jeżeli mamy taką sytuację, kiedy taka osoba narusza wcześniej konstytucję, to nie daje ręki.

0: obiecały mi, że on będzie prawidłowo wypełniał swoje funkcje. Jeżeli taka osoba wcześniej brała udział w procesach legislacyjnych, no to może zachodzić konflikt interesów.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Doktor Łukasz Prus, prawnik Uniwersytet Wrocławski z Państwem, po wypowiedzi pana prezydenta. A że zbliża się 16, to Marek Klepa i Marcin Zawada już w studiu. Co panowie przynosicie dla
2: dzień
1: naszych
2: dobry,
1: słuchaczy?
2: Dzień dobry.
1: No tak, najważniejsze.
2: Komentarze, opinie, analizy. Wszystko oczywiście w popołudniu z Polskim Radiem 24. Oprócz tematów politycznych, które zostawię Marcinowi.
3: Zaraz się podzielę.
2: To zdecydowanie też zajrzymy na przykład do menu w stołówkach szkolnych. Bardzo ciekawy temat. A także powiemy o nowych zasadach dla młodych kierowców. Trochę się tam pozmienia i no, będą trochę związane ręce za kierownicą, ale spokojnie, tylko przez określony czas. A w debacie dnia pan Jacek Żakowski oraz pan Marcin Piasecki.
3: To politycznie prezydent u prokuratorów albo prokuratorzy u prezydenta, bo Karol Nawrocki mówi, że zaprasza ich chyba raczej do siebie. Takie miałem wrażenie słuchając tej konferencji. Będzie o panu Berku, niedawno ministrze, być może za chwilę sędziu, nowym człowieku, który zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym. Będzie także o kryptowalutach, będzie o Zonda Krypto, a o tym wszystkim mówić będzie Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, i Szymon Stachowiak, Kancelaria Prezydenta, czyli dwa punkty widzenia na te wszystkie kwestie.
1: Dziękuję państwu za wspólny czas. Już tak w przyspieszonym tempie Polska-Holandia 1-0. Na razie mecz eliminacji mistrzostw, znaczy nie eliminacji, to mistrzostwa Europy siatkarek. Spokojnego popołudnia. Małgorzata Żochowska, do usłyszenia.
4: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
12: czują się bezpieczne i kochane.
13: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
14: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
15: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
16: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
17: Razem możemy zmienić świat.
18: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
11: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
10: Ogłoszenie społeczne. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
19: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Prezydent będzie zeznawał po nieodebraniu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Domaga się tego prokuratura. Za chwilę relacja naszego reportera. Nowe wątki w sprawie Zonda Krypto. W rozwikłaniu zagadki dotyczącej kryptoafery mają pomóc nagrania, które już są w rękach śledczych. Tymczasem jutro w Sejmie próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Powiemy też o wezwaniu do polskiego MSZ-u ambasadora Rosji. To reakcja Polski między innymi na działania dywersyjne Moskwy. Zapraszam na szczegóły.
10: Suma wydarzeń.
19: Prokuratura zamierza przesłuchać prezydenta Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

0: konstytucyjnego. Prezydent jak dotąd nie odebrał ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. To oznacza, że sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm 13 marca nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Nie orzekają zatem w sprawach takich jak na przykład ustawa Lex Szarlatan. Z nami w studiu jest Michał Makowski. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry.

0: działanie na szkodę interesu publicznego.
1: Prokurator zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania w charakterze świadka. Prezydenta nie można doprowadzić na przesłuchanie, ale ma on obowiązek złożyć zeznania. Jednak pierwszy obywatel jest traktowany nieco inaczej niż przeciętny obywatel.
0: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pełni ważną funkcję, ma swój harmonogram odpowiedzialnych, ważnych zadań. Dlatego też w takiej sytuacji prokurator nie wysyła wezwania do stawiennictwa, tak jak w przypadku każdego innego polskiego obywatela.
1: Do tej pory w sprawie nieprzyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm przesłuchany został m.in. szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Sam prezydent Nawrocki zadeklarował, że zaprosi do siebie prokuratora prowadzącego sprawę.
2: Myślę, drodzy państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: Prezydent dodaje, że nie zmienił zdania w temacie ślubowania, a raczej nieprzyjęcia ślubowania od czterech sędziów wybranych przez Sejm. W jego ocenie osoby, które składały ślubowanie wobec marszałka Sejmu, a następnie przekazały do kancelarii prezydenta pewne oświadczenie o złożeniu ślubowania, nie wykazują się wyjątkową wiedzą prawniczą.
2: A jeśli czterech kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego nie ma podstawowej informacji, że żeby uzyskać nominację muszą spotkać się z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to mam prawo mieć obawy co do ich kwalifikacji prawnych. No, nie ma takiego mechanizmu, w którym można powołać sędziów bez udziału prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Czekamy zatem na kolejne kroki prokuratury, prezydenta, a także koalicji rządzącej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, no bowiem jutro Sejm będzie głosował nad kandydaturą ministra Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Prokuratura przesłucha prezydenta w charakterze świadka w sprawie nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Makowski. Dziękujemy. Decyzję prokuratury o przesłuchaniu prezydenta w sprawie niedopuszczenia sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym krytykuje prezes tego organu Bogdan Święczkowski. Trudno mu się dziwić, mówiła na naszej antenie politolog dr Emilia Zakrzewska. Ekspertka z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła, że Bogdan Święczkowski walczy obecnie o swoją przyszłość.
4: Od dłuższego czasu, jak tylko był znany plan tego, kiedy będą wygaszane poszczególne kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wiadomo było, że ten rok to będzie właśnie ten rokiem, kiedy się wygasi kilka, więc ta przewaga sędziów, którzy nie są związani z PiS-em i którzy gwarantowaliby pewną formę niezależności i takiego właściwego sprawowania swojej funkcji, godnego sprawowania funkcji sędziego, no następuje. A co za tym idzie, jak wiemy, jest to walka o Trybunał Konstytucyjny w takim sensie, że prezesowi Trybunału Konstytucyjnego grozi taka możliwość uchylenia mu immunitetu i postawienia go przed polskim wymiarem sprawiedliwości, żeby odpowiadał właśnie za wcześniejsze czyny i zarzuty, które mu stawiała prokuratura.
3: Mówiła dr Emilia Zakrzewska. Tymczasem jutro posłowie zdecydują w sprawie wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała na tę funkcję Macieja Berka. 16 posłów było za, 10 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zastrzeżenia do zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską kandydatury mieli jednak nie tylko politycy opozycji, ale też formacji rządzących. Więcej na ten temat Sylwia Białek.
5: Maciej Berek mówił o skandalicznej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i konieczności zreformowania tej instytucji.
6: To jest kwestia tego, żeby wszyscy zrozumieli, że tylko i wyłącznie przestrzeganie prawa może doprowadzić do tego, żeby wyjść z kryzysu konstytucyjnego.
5: Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że Maciej Berek to polityk i pytał, czy o takie standardy Koalicji Obywatelskiej chodzi.
7: To pokazuje po prostu obłudę, zakłamanie, no i to, że pan Berek dołącza do grupy naszych sędziów, czyli sędziów Donalda Tuska, bo takie myślenie Donald Tusk prezentuje.
5: Przeciwko kandydaturze Macieja Berka byli posłowie PiS-u, Rozwoju Plus, ale też szef komisji Paweł Ślis z Polski 2050. Poseł wystawił Maciejowi Berkowi ocenę bardzo dobrą, jest jednak przeciwny przechodzeniu ze świata polityki prosto do Trybunału bez okresu karencji.
8: Mi jest bardzo przykro, że musiałem zagłosować tak. Jest mi przykro, ponieważ uważam Maćka Berka za świetnego prawnika.
5: Osobą, która wstrzymała się od głosu była Anna Maria Żukowska z Lewicy, która wcześniej głośno krytykowała pomysł wysłania Macieja Berka do Trybunału. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: taśmy w

0: sprawie kryptoafery w prokuraturze. Minister Sprawiedliwości poinformował, że śledczy dysponują nagraniami, które pomogą w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. To kolejne rewelacje, które pojawiają się w tej sprawie. Wczoraj doszło do zatrzymania kolejnych 3 osób i przeszukania siedzib 2 instytucji. Tydzień temu za kraty trafił prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Nad sprawą pochyli się też Sejm. Co prawda nie ma żadnych nowych projektów ustaw, które chroniłyby Polaków przed oszustwami, ale rząd chce, aby posłowie odrzucili prezydenckie weto do wcześniej uchwalonych przepisów. Na Wiejskiej jest Agata Król. Witaj, Agato.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są szanse na powodzenie tego pomysłu?
1: No jeszcze dziś po 17:00 Komisja Finansów zarekomenduje ponowne uchwalenie ustawy o rynku kryptoaktywów. Będą też oświadczenia klubów i kół, więc poznamy nastroje w tej sprawie, a jutro głosowanie. Dla formalności powiem, że do odrzucenia weta prezydenta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To 276, gdyby obecni byli wszyscy na sali plenarnej. I na ten moment wydaje się, że obóz rządzący, który ma głosować za odrzuceniem weta, nie będzie miał wymaganej większości. Rządzący liczą na refleksję prawicy, mówiła minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
2: Bo w kryptowaluty, czy nam się to podoba, czy się nie podoba, no inwestują ludzie. To nie jest rola polityków, żeby oceniać takie decyzje, ale jest rolą polityków, jest rolą państwa zabezpieczyć także ten rynek, zabezpieczyć jego użytkowników i go po prostu uregulować. Regulacje służą bezpieczeństwu. Jeżeli ktoś jutro będzie głosował przeciwko tym regulacjom, to znaczy, że nie opowiada się za bezpieczeństwem. Za czym się opowiada? No to mam nadzieję wyjaśni jak najszybciej prokuratura.
1: No wszystko zależy oczywiście od frekwencji i decyzji poszczególnych klubów i kół, ale już wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja będą głosować za pozostawieniem weta. Jest jeszcze klub Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, który nie ujawnił wprost swoich planów na jutrzejsze głosowanie, ale nie są to politycy, którzy byliby chętni wspierać rządowe inicjatywy. Polityk Konfederacji Bartłomiej Pejo podkreślił, że proponowane przez rząd regulacje wykraczają poza przepisy zawarte w unijnych dyrektywach.
3: Ta ustawa rządowa jest niezwiązana z zondą krypto i w ogóle z zabezpieczaniem Polaków przed niebezpieczeństwem, jakie kryje się na giełdach kryptowalutowych. My zaproponowaliśmy konkretną ustawę w postaci UE plus zero. Chodzi o to, żeby Polacy byli bezpieczni. Przecież chyba wszystkim nam o to chodzi w różnych aspektach i również w kwestii kryptowalut. A jeżeli będziemy stosować takie prawo, jak proponuje teraz rząd, to żadnej giełdy kryptowalutowej w Polsce pod nadzorem nie będziemy mieli.
1: Jutro też Klub Rozwój Plus planuje złożyć projekt uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery zonda krypto. Dziś poinformowano, że udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Komisji chciałoby też Prawo i Sprawiedliwość, które zarzuca premierowi bezczynność w sprawie afery. Zdaniem polityków PiS powinna ją wyjaśnić Komisja Zaufania Publicznego, a nie prokuratura. Tymczasem prokuratura działa prężnie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że zgłaszają się nowi świadkowie. W sprawie śledczy mają też taśmę z nagraniami dotyczącymi tej afery.
4: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
1: Waldemar Żurek nie ujawnił, czego dotyczą nagrania. Pytaliśmy o tę sprawę obrońcy Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy kryptowalut. Adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych nabrał wody w usta i powiedział jedynie, że prokuratura nie informuje go o swoich działaniach.
5: Nie wiem, o których taśmach mówił pan minister Żurek.
6: Czyli jest ich kilka.
5: Natomiast wiem, że w tym postępowaniu są różne dowody, zarówno wyjaśnienia, jak i zeznania, jak i również dowody o charakterze audiowizualnym. Ja nie powiem, kto nagrywał kogo. Proszę pytać w tej sprawie prokuratury.
1: Przypomnę, wczoraj prokuratura przedstawiła zarzuty 3 kolejnym osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Są one związane z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay i mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tej sprawy. Prokuratura jednak nie ujawniła, jakie dokładnie są to zarzuty.
0: Komentarze do nowych wątków afery zonda krypto i zaplanowane na jutro głosowanie w sprawie kryptowalut. Szczegóły przedstawiła Agata Król. Dziękujemy. To może być przełom w śledztwie. Tak, o pozyskaniu przez prokuraturę taśm dotyczących afery zonda krypto mówił w Polskim Radiu 24 profesor Zbigniew Ćwiąkalski. Były minister sprawiedliwości wskazał, że taśmy mogą rzucić nowe światło na powiązania ze światem polityki.
7: Robi się gorąco i myślę, że niektórzy
6: także i politycy przestali być spokojni w tej sprawie. Rzeczywiście te taśmy mogą być oczywiście bardzo ciekawe, bo w tej chwili ci, którzy są w niewygodnej sytuacji, bardzo się wypierają jakichkolwiek znajomości. No te taśmy mogą trochę rzucić

0: inne światło na te kontakty, które między poszczególnymi osobami rzeczywiście były.
1: Przypomnijmy, wczoraj prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Według doniesień medialnych wśród zatrzymanych znalazł się znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z. Ponadto przesłuchano dwie kobiety, które mogą mieć związek z mężczyzną podejrzewanym o udział w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitPay. Rosyjski ambasador wezwany na dywanik do MSZ-u. Ma się wytłumaczyć z kolejnych aktów sabotażu w naszym kraju. W ostatnich dniach w Lublinie i Skarżysku Kamiennej płonęły hale, w których składane lub magazynowane były części do dronów. Tę sprawę śledzi Jan Olęcki, który jest ze mną w studiu. Witaj, Janku.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co konkretnie strona polska chce przekazać ambasadorowi Rosji?
2: Zacznijmy od tego, że wezwanie ambasadora zostało skoordynowane z podobnymi działaniami w innych europejskich stolicach. Radosław Sikorski powiedział, że rosyjski dyplomat ma usłyszeć w Warszawie taki sam komunikat, jaki przedstawiciele Moskwy usłyszą w pozostałych państwach. A co konkretnie strona polska chce przekazać ambasadorowi Rosji? No tutaj przede wszystkim stanowczo chce potępić działania rosyjskich służb i ostrzec, że będą one miały konsekwencje zarówno dyplomatyczne, jak i gospodarcze.
3: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
2: Polska chce też wyrazić solidarność z Niemcami po serii ataków, za które, jak mówił minister, odpowiadają agenci państwa rosyjskiego. Radosław Sikorski określił takie działania mianem terroryzmu państwowego.
4: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
2: O tym wszystkim była mowa podczas spotkania szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Francji i Niemiec, a ostrzeżenie ma być poparte konkretnymi działaniami. Unia Europejska negocjuje już kolejny pakiet sankcji wobec Rosji.
3: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
2: Radosław Sikorski zaznaczył, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może nie wiedzieć o operacjach prowadzonych przez wywiad wojskowy. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za działania państwa.
3: Tylko rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
2: Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że atak wymierzony w jednego z sojuszników jest problemem całego sojuszu. Ministrowie państw Trójkąta Weimarskiego potwierdzili dziś także dalsze wsparcie dla Ukrainy i zapowiedzieli wspólną odpowiedź na rosyjskie prowokacje.
1: Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u po kolejnych aktach dywersji ze strony Rosji. Temat podsumował Jan Olęcki. Dziękujemy. Rosyjskie prowokacje w Polsce i w Niemczech odbywają się od dawna, mówił na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Andrzej Olech. Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że obecne natężenie informacji o tych zdarzeniach to efekt zmiany niemieckiej polityki wobec Rosji.
5: Mamy kumulację, ale tylko nam się tak wydaje, dlatego że te wszystkie działania już się powtarzały równo rok temu i nie pada na Niemcy, ponieważ Niemcy już były celem. Po prostu Niemcy teraz zareagowały i wprost wskazały, kto jest sprawcą i podjęły jakieś kroki, więc problemem nie jest to, co się dzieje, bo to się powtarza choćby w Polsce od 2022 roku, tylko jak w końcu reagujemy. Mieliśmy materiały wybuchowe i to niejednokrotnie. Mieliśmy podpalenia, mieliśmy sabotaże. Powiem panie redaktor więcej. Według moich badań jesteśmy najbardziej atakowanym krajem z całej Unii Europejskiej, a Niemcy po prostu odpuściły bardzo mocno kwestie rosyjskie. I teraz ich reakcja świadczy o tym, że w końcu są tego świadomi, ale też wiedzą, że będzie takich sytuacji więcej, bo zawsze z Federacją Rosyjską jest akcja i reakcja. A teraz w końcu mamy tak zwaną solidarność. I ja zadałbym inne pytanie. Skoro Polska, Niemcy podjęły już mocniejsze reakcje, no to kto będzie kolejny? Ponieważ ja już wiem, że Republika Francuska będzie następnym dużym celem Federacji Rosyjskiej.
1: mówił dr Andrzej Olech. Przypomnijmy, resort spraw zagranicznych wezwał rosyjskiego ambasadora Giergija Michno. To reakcja między innymi na podpalenie hali produkującej podzespoły.

0: były do dronów w zakładach WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20. Poinformował o nim w mediach społecznościowych szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polskie myśliwce przechwyciły w odległości 40 km na północ od Ustki maszynę, która nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Samolot stanowił zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem w odległości 30 km na północ od Łeby.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Niemieckie służby zatrzymały podejrzanych o próbę podpalenia zakładów produkujących podzespoły dla armii. Do zdarzenia doszło w Monachium. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
2: Rzucane z samochodu płonące materiały zaniepokoiły przechodnia, który powiadomił policję. Ta szybko pojawiła się na miejscu i zatrzymała na pobliskiej stacji paliwowej dwoje obywateli Bułgarii, 28-latkę i o 10 lat starszego mężczyznę. Teraz sprawdzana jest ich motywacja i ewentualni zleceniodawcy. Ogień przed centralą firmy Rodeon Schwarz został szybko ugaszony. Rzeczniczka koncernu potwierdziła próbę podpalenia, ale podkreśliła, że nie zanotowano większych strat. Rodeon Schwarz opracowuje techniki zabezpieczeń i komunikacji, współpracuje z urzędami i firmami militarnymi. 5 lat temu przedsiębiorstwo zostało zaatakowane jako firma zbrojeniowa. Takie określenie znalazło się w internetowym oświadczeniu napastników, którzy uszkodzili sieć energetyczną. 20 tysięcy ludzi w okolicy zostało wtedy pozbawionych prądu. Sprawy nie wyjaśniono. Z Weimaru Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa odwiedził Węgry. Unijny polityk rozmawiał z premierem tego kraju, między innymi o dotkliwych karach nakładanych na Budapeszt za łamanie prawa. O szczegółach Piotr Piętka.
3: Chodzi o 1 000 000 euro dziennie. Peter Modior zadeklarował, że jego rząd chce jak najszybszego rozwiązania sprawy i zakończenia naliczania kary. Węgierski premier podkreślił jednocześnie, że Budapeszt nadal zamierza chronić zewnętrzną granicę Unii i utrzymać obowiązujące przepisy oraz fizyczną barierę na granicy. Drugim istotnym elementem stanowiska przedstawionego szefowi Rady Europejskiej jest polityka rozszerzenia Unii. Węgry nie poprą przyspieszonej procedury wejścia do Unii dla żadnego państwa kandydującego. Rząd Modiora opowiada się za tym, aby każde państwo przechodziło standardową procedurę i spełniło wymagane warunki członkostwa. O przyspieszonym procesie integracji mówi się w kontekście Ukrainy i Mołdawii. Szef węgierskiego rządu powtarza, że popiera wejście Ukrainy w europejskie struktury, ale na normalnych zasadach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Teraz Wielka Brytania i trudne decyzje, jakie czekają nowego premiera. Andy Burnham musi rozwiązać problem rosnącego długu publicznego i rozważyć podniesienie podatków. Polityczny miodowy miesiąc nad Tamizą dobiegł końca, a szefa rządu czeka ciężka zima, oceniają dziennikarze. Komentarze w tej sprawie zebrała Anna Rączkowska.
4: Na początek pieniądze i to właśnie one mogą okazać się największym problemem Andy'ego Burnhama. Koszty zaciągania długu przez Wielką Brytanię są najwyższe od 2008 roku. Brytyjskie media zwracają uwagę, że przed październikowym budżetem rząd nie ma już miejsca na kosztowne obietnice. Na stole są dwa trudne rozwiązania – podwyżki podatków albo ograniczenie wydatków. Burnham zapewnia, że finanse państwa pozostaną pod kontrolą. Zapowiada też większą rolę państwa w energetyce i wodociągach, pomoc dla rodzin przytłoczonych rachunkami, więcej pieniędzy dla regionów oraz zwiększenie wydatków na obronność. Opozycja studzi entuzjazm premiera. Zdaniem konserwatystów nie jest to odważny plan na przyszłość, ale przepis na powrót do gospodarczych realiów lat 70. I to nie koniec problemów. Przed rządem zima, a wraz z nią droższa energia, brak miejsc w więzieniach i coraz większe obciążenie służby zdrowia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Trzęsienie ziemi w Tybecie. W rejonie ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej wystąpiły wstrząsy o magnitudzie 5. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach lub ofiarach. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
5: Wstrząs odnotowano na głębokości 10 km. Tydzień temu na granicy Tybetu i Nepalu doszło do katastrofalnej powodzi błyskawicznej. Z powierzchni ziemi zniknęło m.in. przejście graniczne w Girong. Za zaginione po chińskiej stronie granicy uznaje się ponad 500 osób. Do tej pory odnaleziono 20 ciał. Na miejscu prowadzona jest akcja poszukiwawcza, ale rząd w Pekinie nie pozwolił na udział w relacjonowaniu skutków kataklizmu zagranicznych dziennikarzy. Władze cenzurują też informacje o przebiegu operacji. Tymczasem chińskie MZ pod naporem krytyki po raz kolejny oświadczyło, że na czas przekazuje informacje meteorologiczne i geologiczne partnerom w Nepalu. Pojawiły się bowiem zarzuty o brak współpracy. Chińskie władze poinformowały, że do Nepalu z Chin dotarł już trzeci transport z pomocą humanitarną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Izrael dąży do wyrzucenia Palestyńczyków ze strefy Gazy. Minister obrony Izrael Katz liczy na zielone światło od Donalda Trumpa w tej sprawie. W jego ocenie konieczna jest zgoda ościennych państw na przyjęcie Palestyńczyków u siebie. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szechab.
6: Słowa

0: padły na konferencji zorganizowanej przez gazetę Jedioth Ahronot. Według Izraela Katza Stany Zjednoczone są w stanie wywrzeć wpływ na kraje ościenne, żeby przyjęły uchodźców z Gazy. Donald Trump sam to zresztą zaproponował w lutym ubiegłego roku, ale wycofał się pod wpływem protestów społeczności międzynarodowej, zwłaszcza stanowczej odmowy Egiptu. Izraelski minister obrony twierdzi jednak, że Trump nie zrezygnował zupełnie z tego planu, a jedynie go zamroził. Pomysł wysiedlenia ponad 2 milionów mieszkańców Gazy wywołał oburzenie społeczności międzynarodowej, która uznała to za czystkę etniczną. Minister Katz twierdzi, że 80% mieszkańców Gazy chce wyjechać dobrowolnie. Jego resort stworzył nawet departament, który ma im to ułatwić. Organizacje międzynarodowe zwracają uwagę, że obecnie podstawowym problemem strefy Gazy jest brak zgody władz izraelskich na transporty czegokolwiek, co pozwoliłoby odbudować zrujnowaną enklawę. Milena Rashid-Szycha, Polskie Radio, Bejrut.
1: Rośnie gniew rolników we Francji. Po historycznych upałach i suszy branża boryka się z kryzysem i prosi rząd o pomoc. Tymczasem władze nie przedstawiły konkretnego planu wsparcia dla rolników. Stefan Folzer.
2: Jesteśmy na skraju przepaści. Rolnictwo jest w stanie zagrożenia życia, alarmują francuscy rolnicy. Wstępne szacunki wskazują, że z powodu suszy produkcja rolna spadła o 8%. To katastrofa dla upraw kalafiorów, brokułów, sałat i innych warzyw. Ucierpiały także jabłka, które wkrótce trafią na sprzedaż, powiedział telewizji BFM Arnaud Rousseau, lider największego związku rolników FNSEA. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej wczoraj wieczorem, gdy rząd w ostatniej chwili przełożył na nieokreślony termin prezentację planu wsparcia dla sektora. Pomoc ma być większa niż wcześniej zapowiadano i może sięgać nawet kilku miliardów euro. To z kolei zmusza władze do ponownego przemyślenia planowanych cięć budżetowych. Jeśli chcemy pomóc rolnikom, nie możemy dopuścić do odrzucenia budżetu w listopadzie czy w grudniu, ostrzegła rzeczniczka rządu Maud Brejon. To odpowiedź na zapowiedzi części opozycji, która już teraz deklaruje, że zagłosuje przeciwko projektowi budżetu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Poważne utrudnienia kolejowe na Pomorzu. 4 osoby zostały ranne po zderzeniu ciężarówki z pociągiem osobowym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu pracuje kilka zastępów Straży Pożarnej, mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Około godziny 16.20 na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Niegostkiej w sąsiedztwie przystanku Gdańsk-Lipce jest to linia kolejowa nr 9 Warszawa-Trójmiasto. Pod pociąg dalekobieżny relacji Gdynia Główna – Zielona Góra wjechał samochód ciężarowy. Komisja ustalała okoliczności zdarzenia. Ruch pociągu został wstrzymany. Część pociągów kierowana jest objazdem przez stację Gdańsk-Olszynka, natomiast to tylko niektórych połączeń. Szacujemy, że zmiany w ruchu mogą powstać do kilku godzin.
1: 3 poszkodowane osoby nie wymagały pomocy medycznej. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Sprawca wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową był pod wpływem substancji odurzającej. Śledczy wykryli we krwi Dominika D. klefedron. 31-latek 1 września wjechał w ludzi przebywających na jezdni. O szczegółach badań toksykologicznych mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
4: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
1: W wypadku zginęły 4 osoby, a kolejne 4 odniosły obrażenia. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Będą kolejne zezwolenia na poszukiwanie mogił Polaków zamordowanych przez UPA na Wołyniu. Poinformował o tym w Polskim Radiu Lublin ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. To efekt ustaleń polsko-ukraińskiej grupy roboczej, przekazał dyplomata.
5: Jest komunikacja bezpośrednia Instytutu Pamięci Narodowej z naszym Ministerstwem Kultury, które te zezwolenia wydają. W naszej stronie tutaj ograniczeń nie ma, jak tylko dokumenty będą złożone i w całości wypełnione wszystkie niezbędne formularze i tam inne rzeczy, to będziemy wydawali po kolei te zezwolenia. Kolejna ilość tych zezwoleń będzie wydana w najbliższych tygodniach.
1: Polska także wydała zgodę na przeprowadzenie przez stronę ukraińską prac poszukiwawczych w Łaskowie na Lubelszczyźnie. Może się tam znajdować zbiorowa mogiła ukraińskich cywilów zamordowanych w 1944 roku. Prace rozpoczną się prawdopodobnie pod koniec września. To narzędzie, które ma pomóc nauczycielom w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w szkole. Centrum Nauki Kopernik stworzyło kurs AI dla pedagogów. Składa się on z 33 lekcji, w trakcie których kolejne zagadnienia są wyjaśniane krok po kroku, mówi ekspert z Centrum

0: Centrum Nauki Kopernik, Kamil Warchoł.
1: Chcemy pokazać takie podstawowe zasady pracy z tym, z czym spotykamy się na co dzień, czyli z tymi chatbotami. I chcemy pokazać, jak w sposób świadomy, krytyczny i odpowiedzialny można z tego korzystać. No bo tak naprawdę wszyscy mamy dostęp mniejszy, większy do tych chatbotów, nieważne z czego korzystamy. I wierzymy, że w ten sposób, nie ucząc obsługi konkretnego narzędzia, cały czas będziemy aktualni. Te nasze informacje szybko się nie zdezaktualizują. Czyli stawiamy na kompetencje obsługi tych chatbotów, a nie na obsługę czy budowę jakiegoś jednego konkretnego rozwiązania.
0: Uczestnicy kursu nauczą się podstaw działania sztucznej inteligencji, przetestują różne aplikacje, a także stworzą materiały dydaktyczne. Dowiedzą się też, jak wyłapywać nieprawdziwe informacje. Centrum Nauki Kopernik poszukuje 500 nauczycieli do programu pilotażowego. Docelowo program trafi na zintegrowaną platformę edukacyjną.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Polskie siatkarki walczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy w Stambule. Rywalkami biało-czerwonych są Holenderki. Na razie w setach jest 1-1. Trwa trzeci set. Zwycięzca dzisiejszego pojedynku zagra w półfinale z reprezentacją Włoch. Za pół godziny Iga Świątek powalczy o awans w turnieju wielkoszlemowym turnieju US Open. Rywalką Polki w drugiej rundzie będzie Argentynka Nadia Podoroska. Będzie to drugie starcie tych zawodniczek w historii. Poprzednim razem w półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku górą była Polka. Początek meczu o 17. Iga Świątek pozostaje jedyną polską zawodniczką na kortach twardych. Wczoraj w nocy z rywalizacji odpadły Magdalena Linet i Magda Fręch oraz Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Polak przegrał mecz z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7 i 5-7.
3: Myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie. Gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie. Ja też, powiedzmy, troszeczkę wolniej zacząłem, trochę też przyzwyczajenie się do warunków panujących na tym korcie, do jego gry. Na pewno to też nie pomogło.
0: Mówił Hubert Hurkacz. 29-latek jeszcze nigdy w karierze nie przebrnął drugiej rundy US Open. Pogoń Szczecin powalczy ze Śląskiem Wrocław o awans do drugiej rundy Pucharu Polski. Piłkarze z Pomorza Zachodniego liczą, że tegoroczne zmagania zakończą zdobyciem trofeum. Szczecinianie pięciokrotnie grali dotychczas w finale, jednak nigdy nie udało im się wygrać. O nastawieniu przed meczem mówi pełnomocnik Pogoni Patryk Dziczek.
4: Myślę, że jesteśmy dobrą drużyną, że gdy przygotujemy się naprawdę dobrze do meczu, to jesteśmy w stanie grać w fajny futbol. Na pewno jedziemy po to, żeby ten mecz wygrać. Wiem, jak kibice też pragną, żeby coś tutaj w tym klubie osiągnąć. I ja też zdaję sobie z tego sprawę i wiem, jak wyglądały wcześniejsze mecze czy z Wisłą, czy później z Legią, więc myślę, że też marzą o tym pucharze Polski. Wiem, że to dla miasta i dla kibiców, również dla nas na pewno ważna rzecz, żeby coś fajnego tutaj osiągnąć i powalczyć o jakieś trofeum.
0: Początek spotkania o 20:30. W innych dzisiejszych meczach o awans zagrają Awia Świdnik i Wieczysta Kraków oraz GKS Tychy z ŁKS-em Łódź. Tą zapowiedzią sportowych emocji kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: To będzie wyjątkowo czytelniczy weekend. 15. edycja Narodowego Czytania i Lektura Lektur. Dziady Adama Mickiewicza. A w Podkowie Leśnej, mieście Ogrodzie, Na uczestników akcji czekają także cudnej urody hortensje.

0: Zapraszamy do czytania. Weekend kulturalny w najbliższy piątek po 21. Maja Kluczyńska.
1: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi? Gdzie urlopy spędzała pracująca inteligencja? A jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów? Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP? Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii. Wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i senatoria w PRL-u. Polskie Radio 24. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Na naszym zegarze 16.33, a na monitorze, na podglądzie Polki walczą z Holenderkami podczas Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. No i mamy 1-1, ale zaraz będzie 2-1 dla Polek. Wszystko na to wskazuje. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Za szybą Marzena Perdion oraz Szczepan Pawłosek. Za konsoletą Eldar Pedorenko. Rozpoczynamy popołudnie z Polskim Radiem 24.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: A teraz czas na pierwszą rozmowę polityczną, którą poprowadzi Marcin Zawada.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A moim gościem Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
6: Witam, panie redaktorze, witam państwa.
5: No to mamy informację z dzisiejszego dnia, informacja numer jeden, że prokuratura będzie chciała się spotkać z panem prezydentem w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent już mówi tak, spotkam się z prokuratorami. Jest pan zaskoczony, czy nie, że prezydent będzie chciał się spotkać? Bo mówiło się wcześniej, że może być z tym problem.
6: Tutaj prezydent nie jest świętą krową. To, że ma immunitet, to, że to odpowiadać może przed Trybunałem Stanu, to nie oznacza, że nie ma współpracować z organami ścigania, w tym przypadku z prokuraturą, więc sytuacja jest absolutnie skandaliczna, bo chodzi o to, że działania prezydenta, a tak naprawdę brak tych działań prezydenta powoduje to, że Trybunał Konstytucyjny nie może funkcjonować w ustawowym składzie razem z wybranymi prawidłowo przez Sejm sędziami, ale też nie jest wykluczone, że ktoś prezydenta do takiej decyzji nieprzyjmowania ślubowania w jego obecności namawiał, więc
5: być może... Kto to mógł być, panie pośle?
6: To są jacyś pomocnicy, mogą być pomocnicy prezydenta. Mówi się o Zbigniewie Boguckim, którego prezydent broni rękami i nogami. Ciekawie, jak będzie mówił wtedy, kiedy stanie przed prokuratorem i będzie musiał złożyć no, zobowiązanie, że będzie mówił prawdę pod groźbą odpowiedzialności karnej. Więc mam absolutne przekonanie, że działania prezydenta są destrukcyjne, ale być może w tych działaniach nie jest sam.
5: A myśli pan, że to wszystko, co teraz dzieje się, to wezwanie do składania zeznań w charakterze świadka, dodajmy, przez pana prezydenta, to jakoś zmieni podejście pana prezydenta do tych sędziów, od których nie przyjął ślubowania i zmieni podejście do tych ewentualnych kolejnych ludzi, których Sejm wybierze do Trybunału Konstytucyjnego? Jutro Maciej Berek będzie miał taką szansę.
6: Prezydent nie ma żadnych uprawnień, żadnych kompetencji, żeby ingerować w wybór Sejmu. Jego rola jest jedna w tym procesie. Mianowicie przyjęcie ślubowania i to, że on do tej pory takiego ślubowania, takiego terminu takiego ślubowania nie wyznaczył, jest po prostu w mojej opinii absolutnie niezgodne z prawem i destrukcyjne i paraliżujące funkcjonowanie Trybunału, który prawdopodobnie nawet będzie funkcjonował albo nie będzie funkcjonował bez budżetu, bez planu finansowego na przyszły rok, który będzie elementarną integralną częścią ustawy budżetowej na 2027.
5: Jak się panu podoba kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? No bo to człowiek, który wiele lat współpracuje z Donaldem Tuskiem, był członkiem rządu, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pozytywnie odnosła się do tej kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Jutro głosowanie w Sejmie, patrząc na arytmetykę sejmową, raczej pan minister Berek może być spokojny. Ale mówiliście, że polityków i ludzi, którzy zajmują się aktywną polityką, nie powinno być w Trybunale.
6: Doktor Maciej Berek nie jest politykiem. To rozumiem, że był i jest.
5: Ale był ważnym ministrem, no nie, niektórzy mówili, że jest super minister.
6: Ja

0: Patrzę na doktora Macieja Berka z perspektywy chyba nawet 3 dekad. Wtedy, kiedy przyjechał z Pomorza tutaj jako młody prawnik, rozpoczął pracę w kancelarii Senatu, był legislatorem, zresztą świetnym. Pamiętam świętej pamięci Franciszkę Cegielską, prezydent Gdyni, która później była posłanką, ministrem zdrowia, z którą współpracowałem, która mówiła, jest taki człowiek z Pomorza, prawnik Maciej Berek, który jest po prostu świetny. Później wiem, że pracował i w Najwyższej Izbie Kontroli, czyli kolejne ważne doświadczenie prawnicze, które miał. Był również osobą, można powiedzieć, zarządzającą Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: No ale ostatnie lata jednak współpracował
0: z rzeczywiście dwa razy, czy to w roli szefa RCL-u, Rządowego Centrum Legislacji, czy teraz ministra odpowiedzialnego za prace legislacyjne rządu, to funkcje urzędnicze i spełnia wszystkie kryteria ustawowe, kryteria konstytucyjne, a ma przede wszystkim, co najważniejsze chyba w tym wszystkim, determinację, żeby uzdrowić tę instytucję, żeby służyła ludziom, obywatelom, a nie politykom.
1: Ale ja pamiętam też pana posła z tych protestów, które odbywały się, czy to przed Sądem Najwyższym, czy przed Kancelarią Prezydenta, no i wtedy nawoływaliście. Wy i setki ludzi, 1000 ludzi, którzy tam byli, nie chcemy polityków w wymiarze sprawiedliwości.
0: Problem rzeczywiście polega na tym, kim jest polityk? Znaczy, czy każdy...
1: No, członek rządu jest politykiem.
0: Wie pan, to zależy. Znaczy, to mam absolutne przekonanie, że jeżeli byśmy uznawali, że każdy minister jest politykiem, mimo tego, że nie jest posłem, że nie pochodzi z funkcji wybieralnej, no to tak naprawdę byśmy pozbawiali się możliwości pracy fachowców dla rządu. Znaczy minister zdrowia aktualna jest polityczką, czy jest po prostu menadżerką zdrowia, którą pan premier zaprosił do współpracy? Według mnie nie jest polityczką, bo nie.
1: Dzisiaj prezydent mówi na konferencji, że nie czuje się politykiem. Że prezydent mówi, że nie czuje polityki.
0: No nie, no wie pan, no to też jest pytanie, jak ktoś sobie urządza własną kancelarię. No, ściągnął pełnokrwistych polityków. Jeszcze był na tyle cwany i bezczelny, że zaproponował każdej z frakcji politycznych, czy to PiSu, jakiegoś człowieka, czy to od Sasina, czy od Morawieckiego, czy od Kaczyńskiego. Tam każdy ma jakieś namaszczenie. No jego działania też pokazują, że nie tylko są polityczne, ale przede wszystkim bardzo szkodliwe z punktu widzenia interesów Polski, polskiej dyplomacji. Nie chcę wchodzić już i przypominać blokadę awansów oficerskich dla młodych oficerów służb specjalnych.
1: Za chwilę o bezpieczeństwie porozmawiamy, panie pośle. Jeszcze wrócę do ministra Berka, czyli nie jest to dla pana problemem, być może za chwilę w tym
0: W Parlamencie Europejskim, powiem bardzo wprost, gdybym był posłem na Sejm, a byłem nim bardzo długo, blisko 4 kadencje, nie miałbym żadnej wątpliwości w tej sprawie, bo ponieważ oczywiście była propozycja taka na stole, żebyśmy propozycja ustawowa, żeby rzeczywiście osoby, które odchodzą z rządu, żeby taka kategoria osób nie mogła być wybierana do Trybunału, ale Karol Nawrocki to zablokował tego typu rozwiązania. W związku z powyższym chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, w tej sytuacji prawnej, w jakiej jesteśmy, Maciej Berek, mam nadzieję, że przejdzie ten wybór i będzie jednym z czynników uzdrowienia tej instytucji, która jest w tej chwili sparaliżowana, jest pogwałcona i służy wyłącznie interesom ludzi PiS.
1: Sądzi pan, że Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka?
0: No już ma problemy w tej chwili z prokuraturą, musi się tłumaczyć, będzie się tłumaczył. Również z działań swoich współpracowników, tych pożytecznych pomocników, którzy, w cudzysłowie pożytecznych, którzy zachęcają go tak naprawdę do bezprawia.
1: Zonda Krypto, panie pośle, pan z perspektywy Strasburga i Brukseli na to patrzy, ale myśli pan, że to będzie temat, który zdominuje życie polityczne w Polsce w najbliższych tygodniach, miesiącach i będzie jednym z najważniejszych tematów już w tej kampanii wyborczej, która tak naprawdę się powoli rozkręca do wyborów. Rok, żyjemy w takich czasach, że kampania trwa cały czas.
0: Ta sytuacja, wie pan, na razie jest, czy do tej pory była jakby dyskutowana w przestrzeni krajowej w Polsce. Natomiast no, po pierwsze pamiętajmy o tym, że to jest konkretne zobowiązanie, które spoczywa na Polsce, na polskich władzach. Uchwalenie w porządku prawnym krajowym regulacji dotyczącym rynku kryptowalut. Po prostu Unia Europejska wiele lat temu, w 2024, dostrzegła, że kryptowaluty są również elementem prania brudnych pieniędzy, wpływania na politykę. Kryptowaluty, czy tego typu poza bezgotówkowe formy

0: płatności, wirtualny pieniądz, tak to nazwijmy, były również elementem korupcji politycznej, chociażby taka próba była w Mołdawii. Więc każde państwo członkowskie jest zobowiązane, żeby tę regulację MiCA uchwalić w Polsce w porządku prawnym. Karol Nawrocki, PiS, Konfederacja, osoby, które są powiązane niestety z Zonda Krypto w sposób bezpośredni, podobnie jak i media pisowskie, Telewizja Republika, które przyjmowały gigantyczne środki od tej firmy, no są umoczeni w tę aferę, więc tą sprawą jeszcze Bruksela się nie interesuje, ale uważam, że to będzie poważna sprawa, no bo jest kraj, poważny kraj, wielki kraj, istotny kraj, który po prostu nie uregulował rynku kryptowalut.
1: Za chwilę próba w Sejmie odrzucenia prezydenckiego weta, tego to już trzecie weto do tej ustawy, która ma uregulować rynek kryptowalut. Zakładając, że skończy się fiaskiem to głosowanie, nie wiem jak ono się skończy, ale 3/5 to dość dużo, żeby zebrać tyle głosów w Sejmie. Co powinien zrobić rząd? Po raz czwarty zgłosić prawie tę samą ustawę? Czy pan, jak wyjść z tej sytuacji?
0: Ja uważam, że do skutku. Znaczy, społeczeństwo musi wiedzieć, kto jeździł do krala. Społeczeństwo musi wiedzieć, o czym z nim rozmawiano, jakie propozycje korupcyjne mogły się pojawiać. Dlaczego Kral chciał inwestować w Telewizję Republika? Dlaczego chciał budować swoje wsparcie i swoje bezpieczeństwo, może swoją bezkarność właśnie w tym środowisku politycznym? Dlaczego korumpował poprzez darowizny środowisko byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy w roli wiceministra i tak dalej, i tak dalej. Więc te informacje, które otrzymujemy również od ministra Żurka, mówiące o taśmach, mówiące o tym, że prawdopodobnie Kral nagrywał swoich rozmówcą, pokażą, jak bardzo można łatwo kupić w Polsce polityków prawicy.
1: Czyli po raz czwarty rząd powinien tę samą
0: To jest nasze zobowiązanie. Polska jest zobowiązana.
1: Tylko obawiam się, że z tego może wyjść takie błędne koło, no bo rząd będzie zgłaszał ustawę taką samą albo zbliżoną w kółko. Karol Nawrocki będzie ją wetował, mówiąc, że mam swoją propozycję, która przepadła w parlamencie. Tak sobie to będzie trwało i trwało i trwało, a kolejni ludzie mogą tracić przez to pieniądze, kiedy to wszystko będzie wyglądało podobnie.
0: Narracja, panie redaktorze, PiSu się kompletnie nie trzyma kupy, bo ja znam tę regulację MiCA. Jeszcze wtedy nie byłem europosłem, kiedy była przyjmowana w pierwszej połowie 2024 roku, natomiast widziałem poprawki, które podpisywali posłowie PiSu. Pierwsza osoba, Henryk Kowalczyk, skarbnik PiSu. No, skarbnik, tutaj Zonda Krypto, tutaj poszuści, tutaj jakieś pieniądze, które są przekazywane w gotówce, a może nie gotówce, a może w tokenach. Janusz Kowalski, który tylko kiedy się pojawiła afera, odchodzi z PiSu, bo nie chce, żeby, albo partia go zmusza do tego, żeby nie był kojarzony z nimi w tej sytuacji. No i Moskal, który jest zapraszany na wycieczki na Ibizę, więc tutaj nie ma przypadku. Znaczy PiS robi wszystko, żeby odwracać uwagę od swojej roli w tej aferze. Rola jest bardzo istotna i rola również dotyczy tego, co robił PiS wtedy, kiedy rządził. Bo 2022 rok to jest informacja, którą otrzymaliśmy o zaginięciu Sylwestra Suszka, założyciela BitBay. I prokuratura nic w tej sprawie nie robi. Dzisiaj dopiero podejmowane są działania wobec ludzi, którzy mogą być w tej sprawie podejrzanymi.
1: Na koniec, panie pośle, czasu mamy niewiele, temat ważny, istotny, ale ambasador Rosji wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o te akty dywersji, chyba tego, że możemy to wprost nazwać, na terytorium Niemiec. Pytanie, co działo się w Polsce przy okazji podpaleń w kilku miejscach. Czy myśli pan, że Rosja w najbliższych tygodniach będzie zaostrzała tego typu działanie? Musimy się przygotować na to, że takich aktów dywersji, no, nazwę to jeszcze raz wprost, będzie więcej w najbliższym czasie?
0: Nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę też na linii Stany Zjednoczone-Rosja. Wiemy o wizycie szefa CIA, więc to może być jakaś rzeczywiście zapowiedź próby destabilizacji w Europie i jakby tutaj skarżysko kamienna, zakłady WB Group, które produkują komponenty do dronów, to jest tylko jeden przykład, ale kolejne przykłady, lotniska niemieckie, Augsburg i Monachium i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest jakiś serial, to jest presja, którą aktami sabotażu, dywersji Rosja próbuje wywołać w Europie, ale nasza determinacja musi być większa. Więcej inwestycji w obronność, w odporność, w mobilność wojskową. Nasze prace w Parlamencie Europejskim naprawdę idą w ekspresowym tempie. Polska będzie miała gigantyczne środki w nowej perspektywie, żeby chronić infrastrukturę krytyczną, mosty, tunele, metro, drogi itd., itd. Skorzystamy z tego na 100%.
1: I abyśmy też w Europie mówili jednym głosem, bo to jest chyba coś, na co w tym momencie najbardziej liczy Władimir Putin, żeby NATO i Unia Europejska

0: mówiła jednym głosem. Póki co mówi, oby jak najdalej.
1: Michał Szczerba. Rząd i delegacja parlamentarna mówi jednym.
0: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
1: Dziękuję bardzo. Pośle.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada. Marcinie, bardzo dziękujemy. Kolejna rozmowa za mniej więcej 40 minut. Działania prezydenta sprawiają, że Trybunał Konstytucyjny nie może działać w ustawowym składzie. Tak mówił przed chwilą na naszej antenie europoseł KO Michał Szczerba. Wspomniał także o kandydacie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską. Maciej Berek nie jest politykiem. Patrzę na niego z perspektywy trzech dekad. Świetny legislator i prawnik. Gdybym był posłem na Sejm, nie miałbym żadnych wątpliwości w tej sprawie. Europoseł powiedział również, czy nawiązał do afery kryptowalutowej. Sprawą braku regulacji w sprawie kryptowalut nie interesuje się jeszcze Bruksela, ale zapewne tak będzie. W sprawie odrzucenia weta dotyczącego regulacji kryptowalut trzeba działać do skutku. Takie słowa przed chwilą padły w 24 pytaniach, ale teraz czas na wielką politykę międzynarodową.
2: Światopogląd.
3: A w studiu razem ze mną jest Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To teraz Trójkąt Weimarski i spotkanie właśnie w ramach tego trójkąta. Co możemy powiedzieć? No, to jest taka formuła spotkań między Warszawą, Berlinem i Paryża.
4: Spotkali się ministrowie spraw zagranicznych tego Trójkąta Weimarskiego. No i rozmowy zdominowane zostały przez to, co po pierwsze dzieje się w Niemczech w ostatnich dniach. No i nawet dzisiaj, bo przecież znów popłynęły informacje o aktach sabotażu. Druga sprawa, o której rozmawiali panowie ministrowie, to oczywiście pomoc dla Ukrainy. Trzy państwa deklarują oczywiście nieprzerwaną chęć pomocy Ukrainie. No a jeśli chodzi o to, co działo się w ostatnich dniach w Niemczech i tych ustaleniach, o których usłyszeliśmy przez niemieckie władze na temat tego, że to Rosjanie zamieszani byli w to, co wydarzyło się w Lipsku na lotnisku na początku sierpnia, no to złożono takie dzisiaj oświadczenie, że wszystkie trzy państwa solidarnie wezwały ambasadorów rosyjskich, którzy urzędują w ich państwach, do tego, by przekazać swoje stanowisko na temat działań rosyjskiego wywiadu i rosyjskich aktów sabotażu, które mają miejsce w tej chwili w Europie Zachodniej i w Europie Środkowej. Myślę, że jest to jakiś, ktoś powie, dyplomatyczne, takie ogólne stwierdzenie, spotkali się ministrowie, ale myślę, że pokazuje to jeden wspólny front ważnych państw w Europie, takich jak Niemcy, Francja i Polska, w tym, żeby jednak Rosjanom pokazywać, że nie mogą działać bezkarnie. Z tej prostej przyczyny, że można było do tej pory odnieść wrażenie, że słyszymy co chwila o aktach sabotażu, o jakichś przedsięwzięciach hakerskich, o dezinformacji, którą uprawia Rosja, a my właściwie tylko i wyłącznie ograniczamy się do tego, że informujemy, badamy, sprawdzamy, ustalamy podejrzanych, natomiast nie robimy nic, by temu wszystkiemu zapobiegać. Jeśli trzy państwa deklarują solidarność we wspólnych działaniach przeciwko takiej wojnie hybrydowej, którą z nami prowadzi Rosja, to przekłada się to na ten organizm większy, w którym trzy państwa są i w którym te trzy państwa stanowią dosyć mocną siłę. Myślę tutaj o Unii Europejskiej i jej wszelkich instytucjach, które również będą podejmowały za chwilę kolejne kroki wobec Rosji, bowiem już w tej chwili mówi się o zwiększeniu listy osób objętych sankcjami przez Unię Europejską i firm rosyjskich objętych sankcjami przez Unię Europejską. Będzie to oczywiście kolejny pakiet tych sankcji, które Unia nakłada na Rosjan, no ale mówi się również o tym, że w ramach tych retorsji zwiększymy uwagę przy przejeździe przez naszą granicę Białorusinów i Rosjan. Do tej pory mogą oni się ubiegać o wizy turystyczne. Nie wszyscy je dostają, ale jeszcze mniej osób będzie je w tej chwili dostawało, bo warunki będą jeszcze ostrzejsze. No i myślę, że to wszystko świadczy o tym, że jednak tacy bezbronni całkiem nie jesteśmy wobec tego, co Rosja stara się nam robić.
3: No właśnie,

0: Niemcy starają się pokazać, że do końca nie jesteśmy bezbronni, potrafimy tutaj w Europie zadziałać i protestować i reagować na to, co dzieje się właśnie w tych stosunkach międzynarodowych. I tutaj jest reakcja, ale na ten akt dywersji z Lipska.
1: Prawda. Kroki podjęte przez Niemcy, czyli zamknięcie konsulatu w Bonn i zamknięcie domu rosyjskiego, który był w Berlinie, no to są oczywiście kroki, które myślę były konieczne z tej prostej przyczyny, że rzeczywiście ograniczenie pracowników rosyjskiej pseudodyplomacji, bo pośród nich jest wielu pracowników wywiadu i służb specjalnych, jest krokiem właściwym. Myśmy to zrobili po ustaleniu, że poszczególne akcje sabotażu na terytorium Polski były wykonane przez Rosjan i przez służby rosyjskie, bo zamknęliśmy konsulaty, które były rosyjskie, które były w Polsce. No i w tym momencie można powiedzieć, że troszkę przodujemy. Natomiast no oczywiście Rosjanie podejmują kroki
0: w drugą stronę.
1: Dziś dowiedzieliśmy się, że zamknięto Instytut Goethego, który funkcjonował w Moskwie. No ale to są też takie spektakularne i trochę no do niczego nie prowadzące kroki rosyjskie, no bo oczywiście Instytut Goethego i tak w ostatnich latach miał bardzo ograniczone działania na terytorium Rosji z uwagi na różnego rodzaju przepisy i to, że objęty był bardzo szczególnym nadzorem i MSZ-u i różnych innych służb.
0: To pozostajemy w Niemczech u naszych zachodnich sąsiadów, a dokładnie mam tutaj na myśli jeden land, Saksonię-Anhalt. To jest land w tej wschodniej części Niemiec ze stolicą w Magdeburgu. Kampania przed wyborami trwa w najlepsze. No i jest związana z tym, co dzieje się w sprawie wojny hybrydowej. Wszak Lipsk blisko, nie w samej Saksonii-Anhalt, ale tuż za granicą.
1: Po pierwsze Lipsk blisko, no i można też ryzykować stwierdzenie i nie wiem, czy nie jest to niezgodne z prawdą, że służby rosyjskie starają się pomóc AfD, by te wybory zdecydowanie wygrały w Saksonii-Anhalt. To jest, te wybory odbywały się, będą w najbliższą niedzielę. Według ostatnich sondaży 40-parę% ma AfD w tym landzie. No i walczy o to, by móc utworzyć rząd. Jeśli nie będzie miało większości, to będzie musiało szukać koalicji. Z informacji politycznych, które są przekazywane przez liderów poszczególnych partii niemieckich, sytuacja klaruje się dosyć jasno, bo one nie zamierzają wchodzić w koalicję z AfD. Natomiast i wtedy, jeśli AfD nie będzie miało większości takiej, by móc tworzyć samodzielnie rząd, no to wówczas te partie, które teoretycznie przegrają te wybory, będą taki rząd w Saksonii-Anhalt tworzyły. Natomiast jeśli rzeczywiście AfD uda się te wybory wygrać na tyle dobrze, że będzie mogła tworzyć rząd w tym landzie, no to wówczas mamy taką trochę niepokojącą tendencję. I dlaczego mówię, że Rosjanie mogą się tymi aktami sabotażu, które w ostatnich dniach mamy szczególnie nasilone, przyczyniać się do właśnie tej wygranej? AfD jest dosyć lekko patrzącą partią na to, co dzieje się w Rosji, to na to, co robi Rosja w Europie. Wręcz wtedy, kiedy obecne władze niemieckie jasno mówiły, że to dzieło Rosjan i że trzeba wyciągać z tego wszystkiego wnioski i konsekwencje, no to AfD tak bardzo konstatowało te twierdzenia i mówiło, że nie ma za bardzo mocnych dowodów, że to Rosjanie, być może to kto inny, a być może jest jeszcze inaczej. AfD jest też, oczywiście tutaj też jest niejednorodne zdanie AfD, bo ono też za bardzo jednorodną partią nie jest, ale większość działaczy AfD jest przeciwko pomocy Ukrainie prowadzonej przez Niemcy. Trudno jest powiedzieć, jakie jest stanowisko AfD wobec wspólnego wysiłku europejskiego na rzecz uzbrojenia naszego kontynentu, by mógł on jasno stanąć i silnie przeciwstawiać się Rosji. No ale mimo wszystko AfD bliżej jest do tego, co mówi Rosja, niż do tego, co mówi cała zachodnia Europa. No i w tym my. W związku z czym, jeśli AfD będzie w Niemczech rosło w bardzo w dużą siłę, co czym jest, jak się okazuje, zainteresowana Rosja, no to kontynent będzie, no niestety, wpadał w niebezpieczną sytuację, ponieważ duże

0: państwo europejskie będzie zajmowało stanowisko niezgodne z resztą Europy, a wręcz powodujące duże ryzyko dla państw europejskich, między innymi dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, które leżą na styku z państwami prorosyjskimi, w związku z czym to zagrożenie jest bardzo realne. Jeśli Rosjanie będą czuli się o wiele bardziej bezkarnie, a na pewno wtedy, kiedy tak duże państwo nie będzie stało po naszej stronie barykady, no to będą zdecydowanie mogli sobie śmielej pozwalać w tym, co dzieje się w Europie.
1: Wybory do parlamentu landowego w Saksonii-Anhalt zaplanowano na 6 września.
0: To jest niedziela najbliższa, no i zobaczymy.
1: I na pewno poinformujemy o wynikach na antenie Polskiego Radia 24. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: 16:58.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po wniosku prokuratury jest odpowiedź prezydenta. Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Mają pomóc w wyjaśnieniu afery Zonda Krypto, taśmy z nagraniami polityków w rękach śledczych. Ma być przede wszystkim bezpieczniej. Powiemy też o nowych przepisach dla kierowców. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Prezydent wybierze odpowiadający mu termin i miejsce. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Przedmiotem postępowania są dwa zachowania noszące znamiona przestępstw urzędniczych, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od czterech sędziów wybranych w głosowaniu przez Sejm Rzeczypospolitej.
1: Drugim podejrzeniem w sprawie jest niedopełnienie obowiązków ciążących na funkcjonariuszach publicznych Trybunału Konstytucyjnego, dodaje Anna Adamiak. Jestem obywatelem jak każdy inny, więc do takiego spotkania z prokuratorem dojdzie, mówi prezydent i zaznacza, że jest często wzywany na przesłuchania.
3: Myślę, drodzy państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora. Usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w kwietniu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli dwaj sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Przesłuchano już 40 świadków, wśród nich pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału.

0: Taśmy związane z aferą Zonda Krypto trafiły do prokuratury. Według resortu sprawiedliwości nagrania mają pomóc w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut. Mogą rzucić nowe światło na powiązania ze światem polityki, tak mówił na antenie Polskiego Radia 24 profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.
1: Niektórzy przestali być spokojni w tej sprawie.

0: związane z mężczyzną podejrzewanym o udział w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay. I jeszcze jeden wątek związany z kryptoaktywami. Jutro posłowie mają zdecydować o odrzuceniu weta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut. Konieczna jest do tego większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków. To tylko niektóre zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które weszły w życie. Nowością są także zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych dla osób, które niedawno zdały egzamin na prawo jazdy. O szczegółach Maciej Szefer.
1: W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych młodzi stażem kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski uważa, że przepisy wpłyną na spadek liczby wypadków.
2: Za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem.
1: W okresie próbnym niepełnoletni kierowcy przez pierwsze pół roku od uzyskania prawa jazdy będą mogli prowadzić tylko w obecności doświadczonego kierowcy. Pani Marlena, mama 17-letniej Ani, będzie jeździć z córką.
3: Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres.
1: 18-letnia Weronika podchodzi do zmian z dystansem.
4: Jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy.
1: Zmiany dotyczą tylko tych kierowców, którzy zdobyli uprawnienia kategorii B. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Hiszpański rząd zaproponuje włączenie Ceuty i Melilli do Unii Celnej Unii Europejskiej. Madryt chce również, aby oba miasta otrzymały status regionów najbardziej oddalonych. Liczy też na stałe przedstawicielstwo w Europejskim Komitecie Regionów. Kryzys migracyjny pokazał konieczność silniejszej obecności Unii w obu miastach położonych w Afryce, mówił w hiszpańskim parlamencie premier Pedro Sánchez. Nadszedł czas, aby naprawić ten brak ambicji i doprowadzić do pełnej integracji naszych miast autonomicznych z Unią Europejską. Zaproponujemy włączenie ich do Unii Celnej z korzystnym systemem podatkowym i wystąpimy do Brukseli o przyznanie im statusu regionów najbardziej oddalonych. Ceuta i Melilla pozostają poza Unią Celną od czasu przystąpienia Hiszpanii do wspólnot europejskich w 1986 roku. Na koniec Łódź i przygotowania do drążenia tunelu kolei dużych prędkości. 6 z 7 elementów maszyny, która go wydrąży, jest już na placu budowy. To części głowicy skrawającej. Każde z jej ramion waży prawie 40 ton. Maszyna TBM rozpocznie pracę po złożeniu wiosną, mówi dyrektor Biura Komunikacji Spółki CPK Maciej Dudkiewicz.
5: Po zakończeniu prac maszyna rozpocznie drążenie jednego z kluczowych odcinków powstającej infrastruktury w ramach programu Port Polska. Tunel dalekobieżny w Łodzi będzie częścią kolei dużych prędkości.
0: Tunel będzie elementem linii kolejowej Y, łączącej Warszawę, lotnisko Port Polska, Łódź oraz Wrocław i Poznań.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W wielu miejscach kraju chmury, ale na zmianę ze słońcem. Gdzieniegdzie możliwy przelotny deszcz. Lokalnie na Wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Temperatura przeważnie od 20 do 23 stopni.
7: Tu Polskie Radio 24, jest 17:06. Przed mikrofonem Marek Klapa. Czas sprawdzić, czym żyją dziś w regiony. A dzisiaj na naszej mapie zaznaczyliśmy Wielkopolskie, województwo lubelskie oraz małopolskie. Zaczynamy.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych. To zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym. Co o zmianach sądzą eksperci i ci, którzy dopiero wsiądą za kółko? O to w Poznaniu pytał Maciej Szefer. Dzień dobry, Maćku.
9: Kłaniam się.
7: Macieju, co się zmieniło i jak do tych zmian podchodzą dzisiaj młodzi kierowcy?
9: Może najpierw opowiedzmy o tym, co się zmieniło, bo nowe regulacje dotyczą między innymi punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy i oni w przypadku przekroczenia liczby 12 punktów będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie, a w przypadku przekroczenia na przykład 20 punktów w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowcy stracą uprawnienia. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolskiego uważa, że nowe regulacje wpłyną na spadek liczby wypadków. wypadków na drogach.
2: Myślę, że to wyrobienie i nieuchronność kary i wyrobienie prawidłowych nawyków zapanowania nad samochodem, ale też szanowanie

0: przepisów ruchu drogowego, myślę, że będzie skutkował tym, że za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj, bo dziś to właśnie kierowcy w tych pierwszych 2 latach odzyskania prawa jazdy stanowią tą grupę największego ryzyka i powodują najwięcej zdarzeń drogowych.
1: Poprosiłem też eksperta, żeby wyjaśnił, kogo dotyczy i doprecyzował, na czym polega ten okres próbny.
0: W tym pierwszym okresie, tym próbnym, kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych za popełniane wykroczenia będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się w ciągu roku szkoleniu. Szkolenie krótkie, godzinne. Szkolenie to ma na celu zwrócenie jego uwagi na prędkość przede wszystkim, na granice bezpieczeństwa.
2: No dobrze, wiemy już, co się zmieniło i jakie zmiany faktycznie będą dotyczyły młodych kierowców. To teraz powiedz proszę, co o tym myślą sami zainteresowani, czyli młodzi kierowcy, no ale także ich rodzice.
1: I to jest arcyciekawa sprawa, bo według nowych zasad osoby, które uzyskają prawo jazdy kategorii B przed ukończeniem 18 lat, nie będą mogły kierować poza granicami Polski. To jedna sprawa. Druga to taka, że niepełnoletni przez pierwsze pół roku od uzyskania prawa jazdy będą mogli prowadzić, ale tylko w obecności doświadczonego kierowcy. No i o znaczenie tego okresu próbnego zapytałem panią Marlenę, mamę 17-letniej Ani.
3: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować tą młodzieńczą pobudzenie.
1: A propos tego stopowania, to jeszcze w trakcie tego okresu próbnego obowiązywać będzie bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Jak do tych wszystkich regulacji podchodzą najmłodsi kierowcy, o tym mówiła mi 18-letnia Weronika.
4: Przejechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
1: I bezproblemowej jazdy bezpiecznej życzymy 18-letniej Weronice, ale zdaje się, że chciałeś jeszcze o coś dopytać.
2: No tak, zdecydowanie, ale ten zdrowy rozsądek w ustach młodej kandydatki na kierowcę, no rzeczywiście brzmi optymistycznie, ale ja jestem bardzo ciekawy, Maćku, w jaki sposób policja zamierza kontrolować przestrzeganie nowych przepisów? To w ramach takich wyrywkowych kontroli na drodze?
1: Skoro przechodzimy już do tego wątku policyjnego, no to policja ma sposoby na kontrolę kierowców z niedużym stażem, bo oni w tym systemie po podaniu numeru PESEL od razu widzą, kiedy zostało wydane prawo jazdy. Zresztą o tych kontrolach rozmawiałem z inspektorem z Wielkopolskiej Policji Andrzejem Borowiakiem.
5: Mamy dostęp do systemów teleinformatycznych, w których widzimy, kiedy taki młody kierowca otrzymał prawo jazdy i czy jest on nadal w tym takim okresie 2-letniej próby. Podczas takiej kontroli, po sprawdzeniu tych wszystkich formalizmów, oczywiście policjanci będą sprawdzać trzeźwość tych kierowców.
1: Choć policjanci nie lubią pytań takich o opinię i próśb o tym, co myślą, co sądzą, jak uważają, to zapytałem inspektora Andrzeja Borowiaka, jak on interpretuje i co sądzi o tych nowych przepisach.
5: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób taki bym powiedział rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
1: Co jest godne odnotowania i arcyważne, to te nowe regulacje dotyczą tylko kierowców, którzy zdali egzamin na kategorię B.
2: A zatem jest to również bardzo ważna informacja, bo to chyba też najbardziej popularna kategoria jest jednak zdecydowanie, jeśli chodzi o uprawnienia do bycia kierowcą. Bardzo dziękuję, Maciej Szefer, prosto z Poznania.
1: Dziękuję pięknie.
2: Mniej cukru i soli, więcej warzyw, a do tego obowiązkowe dania roślinne. W szkołach i przedszkolach od września obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne zasady żywienia. My przenosimy się do Lublina, gdzie nowe zasady w praktyce sprawdzał Tomasz Maczulski. Halo Tomku.
6: Halo, halo, witam ciebie, dzień dobry państwu.
2: Chciałbym zapytać, jak przebiegła degustacja, ale powiedz mi, jak to wszystko wygląda w praktyce w lubelskich szkołach?
6: Oczywiście. No, jeżeli chodzi o uczniów czy rodziców, no z tym bywa, powiem szczerze,

0: różnie. Wiele osób po prostu poprzez takie nawyki wyniesione z domu, no powiem szczerze, grymasi niezbyt z wielkim zainteresowaniem patrzy na ten nowy, zielony talerz w szkole. Stąd też gro osób także przemyca te niezdrowe przekąski do szkół. No ale nie wszyscy. No ale też posłuchajmy, jak to wygląda z perspektywy samych młodych ludzi, a także rodziców czy dziadków.
1: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
2: Takie strączki, groszek, to byś na przykład zjadła?
3: Raczej nie.
2: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
3: No.
4: Mam dziecko w przedszkolu i żywią się w tym przedszkolu tylko bezmięsnie. I dzieci to jedzą.
5: Jako pewnie dziecko wolałbym zwykłego kotleta niż z ciecierzycy czy tam soi.
0: No właśnie, byłem też w jednej z lubelskich szkół, gdzie wciąż pachnie klasycznym obiadem, ale z drugiej strony w garach zeszły stare nawyki i także kłania się nowa, zdrowsza klasyka, tak bym to powiedział. A o szczegółach szef kuchni Piotr Chuszcz.
6: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
7: Piotr Chuszcz, szef kuchni.
6: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
0: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
6: Dla mnie to nie jest trudne, ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
0: Właśnie, muszą, nie oznacza to jednak wmuszania w dzieci zielonego, tak w cudzysłowie powiem. No, są pewne kucharskie triki, aby to wszystko zmienić i wyglądało to dobrze.
8: Na przykład w sosie do spaghetti. Tutaj można ugotować na przykład soczewicę zieloną i ją po prostu zmielić i potraktować tak jak mięso, czyli podsmażyć, poddusić z cebulką, z warzywami, dodać ten koncentrat, pomidory. No i wtedy faktycznie ona w tym sosie wygląda jak mielone mięso. To można zrobić kotlety, tak? W formie mielonej jakby nasion i sklejone jakimś ziemniakiem czy właśnie aquafabo.
0: Także wydaje się, że nie wszystko jest stracone. Są jednak także pewne obawy, jak się rozpytywałem, dotyczące nowych przepisów, jeżeli chodzi o samo grono pedagogiczne. No a o szczegółach mówi dyrektor zespołu szkół nr 13 w Lublinie, Marek Błaszczak.
9: W szkole od początku staramy się nadążać za trendami, ale też jeżeli zbyt szybko zaczynamy wprowadzać takie zmiany, które w gruncie rzeczy nie są, tak powiem, społecznie akceptowane, no to się skończy tym, że ktoś powie, że mu nie smakuje w szkole, bo to jest niedobre i może zrezygnować z żywienia szkolnego.
0: Także nic na siłę, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. No ale co dokładnie się zmienia w żywieniu w placówkach oświatowych? Oto o takich najważniejszych kwestiach mówi dietetyk z Uniwersytetu Medycznego Karolina Szczygieł.
10: To, co jest właściwie najważniejsze, to jest to zwiększenie nacisku na wartość odżywczą posiłku, na prawidłowe zbilansowanie tych posiłków, ograniczenie produktów o wysokim przetworzeniu, ograniczenie podaży cukru i soli. Tu dosyć mocno zmniejszono tą dopuszczalną zawartość cukru dodawanego na przykład w napojach czy w produktach mlecznych.
0: No i powiedzmy sobie tak na koniec, że nowe zasady żywieniowe mają pomóc między innymi w walce z nadwagą i otyłością wśród dzieci. Jak znalazłem w internecie, według danych NFZ-u w Polsce, szybko sobie zerkam, nadwaga i otyłość występuje u około 32% dzieci w wieku od 7 do 9 lat.
11: Tomku, jak to kiedyś było? Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw. Teraz zupełnie inaczej. Oby to wszystko wyszło nam na zdrowie. No i cóż, uczniom życzymy smacznego. Tomasz Maczulski, prosto z Lublina. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
11: A teraz przenosimy się do stolicy Małopolski. Wybory na urząd prezydenta Krakowa coraz bliżej. Godzinę temu zakończyło się składanie podpisów poparcia przez chętnych do walki o fotel włodarza do Miejskiej Komisji Wyborczej. Wybory, przypomnę, muszą się odbyć po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. A my w tej chwili łączymy się z reporterką Radia Kraków, Elżbietą Raczyńską, która jest przed Miejską Komisją Wyborczą. Dzień dobry, Elu.
12: Dzień dobry, jestem.
11: To na początek najważniejsze pytania. Ilu kandydatów zostało zarejestrowanych i czy jest wśród nich Łukasz Gibała, który no, miał pewne problemy z zarejestrowaniem?
12: Informacje są naprawdę najświeższe, ponieważ dosłownie przed momentem zakończyła się konferencja prasowa przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, to Krzysztof Dyl. Tym razem, jeśli chodzi o osoby, które zgłosiły się do rejestracji w ogóle, to jest to 12 osób. Teraz wymienię nazwiska, to Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości, Jan Hoffman, czyli inicjator krakowskiego referendum, Aleksandra Owca z partii Razem i również radna miasta Krakowa, a także Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. I te cztery nazwiska to już oficjalne nazwiska kandydatów, ponieważ te osoby zostały

0: zarejestrowane. Jeśli chodzi o osoby, które są w trakcie weryfikacji i które złożyły te podpisy, to jest to 8 osób. To Marian Banaś, czyli były szef NIK, Bartosz Bocheńczak, członek Konfederacji, Łukasz Gibała, o którego pytałeś, czyli radny miasta Krakowa i szef klubu Kraków dla mieszkańców, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek z Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk, a także Marta Ratuszyńska, czyli członkini Stowarzyszenia Dobry Radom oraz Stanisław Kułach. I dodam na sam koniec, że te dwie osoby no na pewno nie będą oficjalnymi kandydatami, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby 3000 głosów poparcia.
1: Powiedziałaś o dwóch ostatnich osobach, a co z całą resztą? W tej chwili użyłaś takiego określenia weryfikacja. Jak długo ona może potrwać, no i na czym ona polega?
0: Tak jak wspomniałam właśnie na samym początku, pan Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska to już oficjalni kandydaci. A jeśli chodzi o Mariana Banasia, Bartosza Bocheńczaka, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Michała Klimka oraz Sławomira Pietrzyka, to ich głosy teraz będą weryfikowane i sprawdzane, czy te listy poparcia zostały podpisane przez osoby, które mają prawo wyborcze w Krakowie, znajdują się tutaj w spisie wyborców, czy wszystkie procedury zostały odpowiednio przeszły. Na przykład w przypadku Łukasza Gibały tutaj mieszkańcy Krakowa, którzy podpisywali tę listę, zapomnieli w adresie swojego zamieszkania napisać, że ich miejscem zamieszkania jest Kraków. I w związku z tym kilka dni temu Miejska Komisja Wyborcza poinformowała Łukasza Gibałę, że tak jak na początku złożył 5000 głosów, to połowa z nich jest nieważna właśnie przez ten brak tego dopisku Kraków. No i Łukasz Gibała, bo to też była informacja dosyć głośna w mediach, w przestrzeni publicznej, musiał dozbierać podpisy. I dozbierał je i liczba tych głosów dozbieranych to 9 tysięcy, więc łącznie Łukasza Gibałę, no biorąc pod uwagę też te głosy, które okazały się nieważne, poparło ponad 14 tysięcy osób, 14 tysięcy mieszkańców.
1: Bardzo ciekawa sytuacja. A czy wiadomo już, ile osób w ogóle złożyło podpisy ostatecznie? Rozumiem, że to są te osoby, które wymieniłaś i wiemy już, że dwie osoby no raczej tutaj tego progu wymaganego nie przekroczyły.
0: Tak, dokładnie, żeby w ogóle móc zostać zarejestrowanym, konieczne było zebranie 3000 ważnych podpisów. Wiadomo, że czasem się tak zdarzy, że ktoś podpisze jakąś listę, kto na przykład mieszka poza Krakowem, a wydaje mu się, że ma tutaj prawo do głosowania, jest w tym spisie wyborców, więc większość tych kandydatów, tak naprawdę wszyscy z nich zbierali te podpisy z nawiązką. To zawsze było około ponad 5000 lub 4000 głosów. No tutaj te dwie osoby, tak jak wspomniałam, Marta Ratuszyńska i Stanisław Kułach, oni nie zebrali w ogóle tych 3000 podpisów w ogóle, nieważne czy to były ważne głosy, jasne, czy nie, więc no oni na pewno już nie będą w tym spisie kandydatów. No a reszta, no to zobaczymy, prawda, ile po prostu wyjdzie tych ważnych głosów, a ile no, tych ważnych głosów nie będzie.
1: Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję bardzo.
1: A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje sportowe.
2: Sport.
1: Cezary Gurjew razem ze mną.
3: Dzień dobry.
1: Spójrz na ten monitor. Tutaj się dzieje historia.
3: Nie mogę patrzeć, bo tyle emocji, ale za chwilę po sygnale usłyszymy, no, usłyszymy, co się stało.
1: No właśnie, to w takim razie przejdźmy może do informacji, co się stało i jak zakończyło się to spotkanie.
3: A więc polskie siatkarki grały dzisiaj z Holandią o awans do strefy medalowej i Mistrzostw Europy, a o szczegółach Rafał Bała.
4: Witam serdecznie. No, jesteśmy bardzo uradowani, ponieważ polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy, czyli będą w strefie medalowej. Tak jak 6 lat temu, w 2019 roku, ostatni raz to się wydarzyło. Wtedy było co prawda czwarte miejsce i turniej też się odbywał w Turcji, ale dzisiaj chyba ta drużyna mocniejsza, być może większe szanse nawet na medal. W każdym razie ten ćwierćfinał rzeczywiście pod dyktando Polek, mimo że Holenderki to zawsze niebezpieczny zespół. To jest drużyna, która przecież przygotowywała się też do tych Mistrzostw Europy. Pamiętajmy, że te mistrzostwa

0: mistrzostwa świadczą o tym, kto będzie, czyli zwycięzca, złoty medalista, będzie też miał automatyczną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie. No i Polki już są w tej czwórce, która taką szansę będzie miała wcześniej. Przypomnijmy, Serbki, a także Włoszki, no i czekamy jeszcze Turcji albo Niemcy. My zagramy na pewno z reprezentacją Italii, czyli z mistrzyniami olimpijskimi. Ale wracając do meczu, pierwszy set wygrany 25-16. Tutaj widać było, że zdecydowana dominacja Polek, szczególnie w bloku. Znakomicie ta 19-letnia Maja Koput, ale później także w ataku znakomicie prezentowała się Magdalena Stysiak. Nawet wchodząca na zmiany Julia Szczurowska także podtrzymywała ten wysoki procent ataku. No i mieliśmy już zwycięstwo zdecydowane. Coś musiały Holenderki zmienić. Ten trener ich, Kozłowski, który pamiętamy, kilkanaście lat temu zaczynał jako asystent trenera reprezentacji Niemiec. Polskie korzenie, no i doskonale zna Polki. Widać było, że w drugim secie odrobiły lekcje Holenderki, wygrały do 20. Trzecia partia znów dla Polek 25-20. No i rozstrzygało się, czy te Holenderki doprowadzą do tiebreaka. Przecież już prowadziły 21-18. No i w końcówce fantastyczna gra i naszych rezerwowych, ale także tych podstawowych zawodniczek. Przypomnijmy, 17 bloków w czterech setach. Bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o całą rywalizację. No i Marit Jasper w reprezentacji Holandii, ta, która gra w Rzeszowie na co dzień w polskiej lidze, tutaj dominowała, zdobyła 15 punktów, ale to nie wystarczyło. Myśmy znakomicie blokowali, myśmy mieli więcej determinacji i ten procent w ataku także wyższy od Holenderek. Troszkę to się wszystko wyrównywało w polu zagrywki, ale efekt jest taki, że to biało-czerwone zagrają o medale Mistrzostw Europy. Ich rywalkami będą Włoszki. Są w półfinale. No pamiętamy, ten ostatni medal, 2009 rok w Łodzi, ten turniej się odbywał. Wtedy był brąz, a wcześniej 2003 też w Turcji złoto. No i 2005 w Chorwacji również złoty medal. Czy ta drużyna jest na tyle mocna, żeby pokonać w półfinale Włoszki? No przekonamy się. Włoszki to mistrzyni olimpijskie, to obecnie chyba najlepszy zespół na świecie, a zatem na pewno będzie bardzo trudno, ale znamy ten zespół, mamy włoskiego trenera, więc wszystko jest otwarte. Ten półfinał w sobotę, no i kolejne wielkie emocje.
1: Rafał, pamiętamy oczywiście historię polskiej siatkówki, lata 50., wicemistrzostwo świata, lata 60., przecież dwa razy brązowy medal i w Tokio i potem w Meksyku, ale potem długo, długo czekaliśmy na sukces. Powiedziałeś o tym w 2003 roku, Turcja, byłeś wtedy na Mistrzostwach Europy. Widzisz jakieś analogie, czy raczej to wygląda zupełnie inaczej? Bo jednak obecnie polskie reprezentantki, no jednak cały czas są blisko czołówki i światowej, i są w czołówce europejskiej.
0: No oczywiście, bardzo dobrze to zauważyłeś. Wtedy, pamiętam, 2001 rok, nawet drugi, właściwie nikt nie chciał z nami rozgrywać meczów towarzyskich. Ten poziom był naprawdę niski. Pamiętamy Mistrzostwa Świata, gdzie nasze w 2002 bardzo szybko odpadły. No nie byliśmy absolutnie w żadnej czołówce, nie graliśmy w tych rozgrywkach międzynarodowych, tak jak przecież nasi siatkarze grali w Lidze Światowej. To Polki nie były do Grand Prix zapraszane i ten wybryk, można tak powiedzieć, w 2003 roku, zupełnie niespodziewany, trener Andrzej Niemczyk, no i wtedy rzeczywiście pchnął je do podium. Tutaj analogię bym dał taką, że nasze zawodniczki też grają w mocnych ligach. To już się zmieniło. Pamiętamy te 6-8 lat temu. Trudno im się było przebijać do ligi włoskiej czy tureckiej, a teraz kilka z nich rzeczywiście gra i to gra na najwyższym poziomie, o najwyższe trofea, o medale, ogrywają się z najlepszymi. I to chyba też jest powód tego, że te rezerwowe nasze, tak jak wchodzi Damaskę, czy wchodzi Szczurowska przede wszystkim, czy na środku siatki również, to wszystko to już jest jakość rzeczywiście wyższa niż polska ligowa, bo powiedzmy, że ta nasza polska rzeczywistość, nasza liga, no żadnych nie mamy tutaj argumentów, żeby grać o medale Mistrzostw Europy, ale te siatkarki wychowują się w Polsce, a ogrywają w Europie i to, tak jak w 2003 roku, jest chyba taka recepta na to, żeby może, kto wie, może zdobyć medal Mistrzostw Europy.
1: A więc czekamy Włoszki, no oczywiście będzie tutaj dużo emocji, ale długo, Rafał, na zakończenie jeszcze powiedzmy o tym, długo gra turniej też Włoszki miały trudne momenty, chociaż oczywiście wygrywają. No wszystko może się zdarzyć i to, co powiedziałeś na początku, no ten zespół, rzeczywiście mówię to o biało-czerwonych, widać, że jest w świetnej dyspozycji.
0: Pamiętamy, jakie były pretensje po pierwszych meczach z Węgierkami czy z Łotyszkami. No one nie potrafią się szybko tak aklimatyzować, nasze zawodniczki, w turniejach, ale później każdy trudniejszy rywal, no, wyzwala w nich więcej emocji. Widać, że to przygotowanie i fizyczne jest dobre, a przecież pamiętamy, gramy bez kapitan, gramy bez podstawowej zawodniczki libero, jednej z najlepszych na świecie, Aleksandry Szczygłowskiej, która wróciła do kraju, problemy zdrowotne, ale te, które ją zastępują, i rezerwowe, ale także cała drużyna, widać, że jest przygotowana tutaj do wywalczenia czegoś wielkiego.
1: Rafał Bała,

Dobre wieści. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Jeszcze też dobra informacja. Iga Świątek walczy w drugiej rundzie tenisowego turnieju na kortach Flashic Meadows w Nowym Jorku. Polka wygrała tam 4 lata temu. Dziś rywalką jest Argentynka Nadia Podorska i pierwszy set Polka prowadzi 4-1. A więcej o sporcie w naszym magazynie po 20:00.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: 12 lat po wybuchu afery podsłuchowej wypływają na powierzchnię nowe fakty. Wiedeń, szantaż, wielkie pieniądze, detektywi, dziennikarze i agenci. O wynikach dziennikarskiego dochodzenia opowie reporter śledczy Onetu Sebastian Białach. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Jest wniosek o areszt dla kolejnych trzech osób zamieszanych w aferę Zonda Krypto. Chodzi o zatrzymanych wczoraj Rafała Z., Jaromirę W. i Annę P. Prokuratura uznała, że istnieje obawa matactwa. Wczoraj postawiono im zarzuty. W przypadku Anny P. śledczy zarzucają jej między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenie szkody w majątku operatora zondy krypto firmy BBTrade Estonia. Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia firmy BBTrade Estonia w kwocie prawie 2 milionów złotych. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w charakterze świadka. Karol Nawrocki wybierze miejsce i termin. Sprawa dotyczy niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Mowa o tych wybranych przez Sejm w marcu. Zdaniem prezydenta przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządową.
8: To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
7: Zdaniem prokuratora generalnego Waldemara Żurka jest to niezbędnym krokiem, a sprawa musi zostać wyjaśniona bez uników i politycznych immunitetów. Robert Korzeniowski zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W resorcie jako doradca pracował 2 lata. Czas na konsekwentne działania w celu odbudowania marki oraz wzmocnienia organizacji. Tylko działając razem przywrócimy polskiemu sportowi należne mu miejsce, napisał Korzeniowski na platformie X. Posiedzenie prezydium PKOL-u pod przewodnictwem wiceprezesa Mieczysława Nowickiego zostało zwołane na 8 września. Będzie to pierwsze spotkanie władz komitetu po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Doszło do tego w ubiegły czwartek. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. W tym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych rozpoczną zdobywanie wiedzy o ekonomii i finansach. Eksperci liczą na to, że wprowadzenie edukacji ekonomicznej przełoży się na poprawę bezpieczeństwa finansowego Polaków. Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek chciałby, żeby ta wiedza przełożyła się między innymi na zwiększenie skłonności do oszczędzania.
9: Polacy należą do jednych z tych narodów w ramach Unii Europejskiej, którzy głównie oszczędzają niestety krótkoterminowo. Tymczasem jeśli spojrzymy na przykład na Skandynawię, jest ona wręcz modelowym wzorcem do tego, że trzeba budować ten swój kapitał na długie lata. A drugi to jest aspekt dotyczący zwiększenia świadomości, jeśli chodzi o zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.
7: Eksperci przypomnieli, że w rozpoczynającym się roku szkolnym pierwszy raz zostanie przeprowadzona matura z przedmiotu biznes i zarządzanie. W najbliższy weekend radomianie będą obchodzić Święto Chleba. Tradycyjnie od lat imprezie towarzyszy kampania społeczna dotycząca zdrowego stylu życia. Chcemy obalić mit, że pieczywo tuczy i jest niezdrowe, mówi prezes cechu piekarskiego.

0: lekarzy w Radomiu Jarosław Gajda.
1: To, co nas tuczy, to nadmiar zjedzonych kalorii, obojętnie czy pochodzą z białek, tłuszczy czy z węglowodanu. Także chleb nie tuczy, tuczy nas nadmiar zjedzonych kalorii, kropka.
0: W programie dwudniowej imprezy znalazły się konkursy, pokazy piekarzy i koncerty.
2: Trwa popołudnie w Polskim Radiu 24, jest 17:33.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: A teraz czas na ważne pytania, będzie ich dokładnie 24. Rozmowę polityczną poprowadzi Marcin Zawada.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A moim gościem jest doradca prezydenta Szymon Stachowiak. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Jak pan ocenia wezwanie do prokuratury Karola Nawrockiego? Przypomnijmy, że chodzi o wezwanie w charakterze świadka w sprawie dotyczącej niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
6: Panie redaktorze, jest to niestety dosyć niepoważne i kompromitujące dla obecnej władzy i dla ministra Waldemara Żurka. Oczywiście pan prezydent się podda temu przesłuchaniu, bo ani żadnych obaw z jego strony nie ma, ani nie ma nic do ukrycia, ani nie ma sobie nic do zarzucenia. Niemniej no, w sposób kompromitujący stawia to polską sprawiedliwość, polską prokuraturę i państwo polskie także.
5: A dlaczego w sposób kompromitujący? Może pan wyjaśnić?
6: No jak to wygląda, że na potrzeby przykrywania rzeczywistości, trudnej rzeczywistości, warunków politycznych, w jakich dzisiaj musi funkcjonować obecna koalicja, w rzeczywistości, w której próbuje się na wszelką cenę odwrócić uwagę od nieudolności tego rządu, od gigantycznej inflacji, od kryzysu w służbie zdrowia, posuwa się do tak daleko idących rzeczy jak przesłuchiwanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To już zresztą nie pierwsze. Więc przypominam, że w poprzedniej sprawie, w jakiej przesłuchiwany był pan prezydent Karol Nawrocki, później ta sprawa została umorzona i się okazało, że nie ma znamion czynu zabronionego, więc ewidentnie traktujemy to tylko i wyłącznie jako pewną chucpę polityczną, jako próbę odwrócenia uwagi od tego, co jest naprawdę istotne, od tego, jakie dzisiaj mamy problemy w kraju, a mamy ich niestety bardzo, bardzo dużo.
5: To wracając do Trybunału Konstytucyjnego, dzisiaj słuchałem tej długiej konferencji prasowej, spotkania prezydenta z dziennikarzami. W czasie tej konferencji, tego spotkania pan prezydent mówił o tym, że już być może niedługo uda się, to nie jest cytat dosłowny, taki był przekaz myśli pana prezydenta, uda się odblokować Trybunał Konstytucyjny od polityków, jakoś go odseparować i będzie takie nowe otwarcie w Trybunale Konstytucyjnym. Co pan prezydent miał na myśli?
6: No, panie redaktorze, co do jakichś konkretów, to proszę oczywiście czekać, no ale jak wiemy, pracuje u nas Rada Nowej Konstytucji, mamy przygotowany projekt 21, będziemy na przestrzeni najbliższego czasu powoływali Radę mającą na celu propozycje ustrojowe uzdrawiające dzisiejszą sytuację kulejącą w państwie polskim i wyraża też jasne oczekiwanie, że chcielibyśmy, aby Trybunał Konstytucyjny mógł w pełni spełniać swoją rolę taką, jaką powinien mieć, być strażnikiem tej konstytucji, a niekoniecznie stanowić jakieś polityczne zaplecze dla kogokolwiek, tak? Zwłaszcza w sytuacji, gdy mówimy teraz o próbie ulokowania w Trybunale Konstytucyjnym jednego z najbliższych współpracowników obecnego premiera. No to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
5: Mówi pan o Macieju Berku, człowieku, który już ma rekomendację ze strony Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jutro będzie głosowanie w Sejmie na tego kandydaturą, żeby został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co pan jako doradca powiedziałby Karolowi Nawrockiemu, gdyby jutro Maciej Berek rzeczywiście przez Sejm został przegłosowany jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Co by pan doradził prezydentowi? Przyjąć ślubowanie, czy nie przyjąć?
6: Panie redaktorze, co do ostatecznej decyzji, to będzie decyzja pana prezydenta i będę mu radził, żeby podjął tę decyzję zgodnie ze swoim sumieniem i stanowiskiem. No, dzisiaj patrzymy na tę sytuację z dwóch perspektyw. Jedna to jest pewna perspektywa, powiedzmy, etyki i przyzwoitości. I mamy szereg wątpliwości, czy jest to jakkolwiek etyczne i przyzwoite, aby prawa ręka premiera teraz obejmowała funkcję w Trybunale Konstytucyjnym i stanowiła jakąś pewną budowę zaplecza politycznego w obszarze Trybunału Konstytucyjnego. Druga kwestia to są kwestie formalne. Jak wiemy, przeszła ta kandydatura przez komisję. Niemniej szereg jednak wątpliwości formalnych dzisiaj generuje, bo okazuje się, że nie ma odpowiedniej wysługi lat i takie zastrzeżenia też są. Wiemy, jaka jest większość parlamentarna. Wiemy, jak zapewne się to jutro rozstrzygnie. Nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, że kręgosłupy koalicjantów, jak nie po raz pierwszy w historii koalicji 13 grudnia, będą odpowiednio podłamane.

0: aby dana kandydatura, którą zgłasza Donald Tusk, przeszła. Jak postąpi pan prezydent Karol Nawrocki, to już tutaj zostawiam do informowania przez niego, tudzież przez rzecznika. Jak już będzie ten temat w Pałacu Prezydenckim.
1: To ja tylko dodam a propos tej obecności polityków w Trybunale Konstytucyjnym, że teraz funkcję prezesa tego Trybunału dzierży pan Bogdan Święczkowski do niedawna, no jeszcze jakiś czas temu, prawa ręka Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości. Tam w Trybunale jest też pan Piotrowicz, szef ważnej komisji, która zajmowała się przecież zmianami w wymiarze sprawiedliwości wtedy, kiedy rządziła prawica, a do niedawna jeszcze pani Krystyna Pawłowicz, też posłanka PiSu, w tym Trybunale zasiadała. Także no tak to wygląda przy okazji polityków, którzy nie mieli być.
0: Cały spór o Trybunał Konstytucyjny, panie redaktorze, zaczął się wtedy, gdy rząd upadający, rząd Platformy Obywatelskiej, wybierał tych sędziów na zakładkę. Dlatego też mamy pewną perspektywę, że Trybunał Konstytucyjny należy w jakiś sposób odpartyjnić i odpolitycznić. No to będzie rola dla Rady Nowej Konstytucji. Myślę, że w ramach strategii, którą ogłaszał pan prezydent i którą będzie na pewno w odpowiednim czasie po wypracowaniu prezentował, ten aspekt też będzie uwzględniony.
1: To jeszcze wracając.
0: Bo myślę, że nadrzędnym celem, niezależnie od jakiejkolwiek siły politycznej, powinno być to, aby polski obywatel mógł wierzyć w bezstronność i sprawiedliwość reprezentowaną przez Trybunał Konstytucyjny. No, Maciej Berek czy sędziowie, którzy nie potrafią przyjąć zaprzysiężenia wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, biorą udział w jakiejś hucpie politycznej w sali kolumnowej, nie są w stanie tego zapewnić.
1: To jeszcze wracając na koniec do tego, czego zacząłem ten wątek, na koniec tego wątku, czyli wątku Trybunału Konstytucyjnego, zdziwienie, zaskoczenie zapanowało w Pałacu Prezydenckim, kiedy dzisiaj pojawiła się ta informacja, kiedy minister Żurek pisał o tym, że prokuratura będzie chciała wezwać się pana prezydenta, czy raczej przyjęliście to ze spokojem i nie było żadnego szoku i zaskoczenia?
0: Czy ciężko tu mówić o szoku, czy jakimkolwiek braku spokoju? Jest to absolutnie absurdalna z naszej perspektywy sytuacja, ale mamy świadomość, że obecny rząd jest się w stanie posunąć do wszystkiego, zwłaszcza w tak trudnej rzeczywistości, w jakiej dzisiaj funkcjonujemy. No, postrzegamy to, identyfikujemy tylko i wyłącznie jako próbę odwrócenia uwagi od tego, co jest naprawdę istotne, próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w służbie zdrowia, od sytuacji na wschodniej granicy, od rozbieżności informacyjnych, jakie otrzymujemy z Ministerstwa Obrony Narodowej, od gigantycznego deficytu budżetowego, tylko i od powrotu wysokich cen paliw. Tak to dzisiaj identyfikujemy. Wiemy, że obecna władza jest się posunąć do naprawdę wszystkiego i tutaj jakiekolwiek zasady czy ramy i granice przyzwoitości obowiązują nielicznych.
1: To inna sprawa, o której mówią no i politycy, i dziennikarze, ale też zwykli ludzie, bo chodzi o ogromne pieniądze, sprawa Zonda Krypto. Jakie emocje z kolei ta sprawa budzi w Pałacu Prezydenckim?
0: No, nasze oczekiwanie jest dosyć jasne i klarowne. Trzeba jak najszybciej tę sprawę rzetelnie wyjaśnić, ukarać winnych i zrobić wszystko, aby ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni i poszkodowani odzyskali przynajmniej w części zainwestowane przez siebie środki i pieniądze. Oczywiście ta sytuacja nas frustruje, bo jak ktokolwiek, kto uważa się za osobę przyzwoitą lub uczciwą, może wierzyć w to, że sytuacja Zondy Krypto zostanie wyjaśniona w sposób rzetelny i prawidłowy, gdy obrońcą krala jest wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Oczekujemy tego, że czy to w formie komisji śledczej, czy to w formie korzyści zebranej z grona ekspertów spoza polskiej czynnej polityki, ta sprawa zostanie wyjaśniona. Próby klejenia jakiegokolwiek Pałacu Prezydenckiego i prezydenta Karola Nawrockiego personalnie z Zonda Krypto są absolutną bzdurą, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i naprawdę oczekujemy tego, aby ten rząd wziął na siebie odpowiedzialność za rzetelne wyjaśnienie tej sprawy, zamiast próbować odwracać kota ogonem i wykorzystać, liczyć na to, że zdobył kolejne polityczne złoto. Tego absolutnie nie chcemy, oczekujemy tutaj rzetelności, oczekujemy tutaj prawdy i oczekujemy tego, że państwo polskie stanie na wysokości zadania i weźmie ofiary i osoby poszkodowane pod swoją opiekę i zrobi wszystko, aby im tę krzywdę zrekompensować.
1: Mówił pan o komisji śledczej. To jest temat, który dzieli z kolei środowisko bliskie panu prezydentowi, bo tutaj PiS i Rozwój Plus mówią dwugłosem w tej kwestii, a pan prezydent, Kancelaria Prezydenta jest zwolennikiem takiej komisji śledczej w Sejmie, czy raczej nie?
0: Czy najważniejsze jest wykorzystanie narzędzi, jakie by one w finalnej formie nie były, takich, które nie powinny budzić żadnych społecznych wątpliwości. No dzisiaj jesteśmy w sytuacji absolutnie najgorszej z możliwych, bo obrońcą i prowadzącym tej sprawy jest Donald Tusk, który, przepraszam, Roman Giertych.

0: W zasadzie prawie tożsame, tylko Giertych jest jeszcze bardziej bezczelny, który nawet nie ukrywa tego, że ma cele polityczne związane z prowadzeniem tej sprawy, co dzisiaj przyznał na mównicy sejmowej do jednego z dziennikarzy, wydaje mi się, że Telewizji Polskiej w likwidacji, ale tutaj nie jestem pewien. Dzisiaj wprost powiedział, że cele jego obrońcy są zbieżne z jego interesem politycznym, który realizuje podczas prowadzenia tej sprawy. Więc my oczekujemy jak najszybszego odsunięcia Romana Giertycha, skończenia z robieniem politycznej szopki przez obecną władzę i kolejnej próby odwracania uwagi i rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy. Jakie będą do
1: A
0: tego
1: komisja
0: zastosowane
1: śledcza,
0: narzędzia,
1: tak
0: to jest
1: czy nie, że
0: kwestia.
1: wrócę do swojego pytania?
0: No, jest to dużo lepsze rozwiązanie niż prowadzenie tej sprawy przez Romana Giertycha, ale czy jeżeli oczekiwałby pan redaktor, żebym teraz wyrokował, czy lepszym rozwiązaniem jest komisja śledcza, czy komisja pożytku publicznego, to na to panu redaktorowi nie odpowiem. Najważniejsze,
1: Jestem, byłem
0: abyśmy
1: po prostu ciekaw, jakie
0: naprawdę.
1: jest stanowisko prezydenta i kancelarii prezydenta w tej kwestii. To jeszcze jeden ważny temat, który też znów łączy w jakiś sposób rząd i pana prezydenta. Minister edukacji Barbara Nowacka zwróciła się do ministra koordynatora służb specjalnych o, i tutaj będzie cytat, przyjrzenie się, czy nie doszło do lobbingu wokół prezydenta. Dodajemy, że chodzi o zawetowanie przez pana prezydenta ustawy umożliwiającej przeprowadzenie pilotażowego państwowego e-dziennika. Co pan na to?
0: Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby wreszcie ze strony pani minister Nowackiej padło jakiekolwiek mądre i społecznie pożyteczne zdanie, i to zdanie powinno się zaczynać od słów: ja, Barbara Nowacka, składam dymisję z urzędu ministra edukacji. No jest to absolutnie żenujące i niepoważne. Minister edukacji nie potrafi przygotować porządnej ustawy, została ona napisana na kolanie, był to de facto paździerz, który jedyne co wprowadzał, to zdefraudowanie i zmarnowanie 200 milionów złotych z polskiego budżetu oraz wprowadzenie gigantycznego chaosu w szkołach. Nasze stanowisko w tej sprawie jest absolutnie jasne. Tak, dla jednego ogólnopolskiego państwowego dziennika elektronicznego we wszystkich szkołach, ale należy to zrobić w sposób rzetelny, porządny i kompetentny. Zarówno oświatowa Solidarność, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego, którego można szeregować naprawdę w wielu miejscach, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest jakkolwiek proprezydencki, jest jakkolwiek pro środowiskowi politycznemu, które popierały prezydenta Karola Nawrockiego. Jasno padło hasło, w przypadku Solidarności był to apel o weto, a w przypadku Związku Nauczycielstwa Polskiego był to apel o nieuchwalanie tej ustawy, o przedłużenie konsultacji społecznych. Nie ma absolutnie naszej zgody. Uważam, że znowu pani minister Nowacka próbuje tutaj przykryć swoją niekompetencję. Jest to zagranie brzydkie, jest to zagranie niepoważne i naprawdę oczekujemy, aby ustawy były przygotowywane porządnie, bo tu nie chodzi o jakiś element politycznej propagandy. Tu nie chodzi o to, żeby coś zrobić na szybko, napisać na kolanie i mieć z głowy i potem móc sobie jechać szczęśliwym na kampus Trzaskowskiego i mówić, że się jest ministerką i gospodarką. Tylko chodzi o to, aby do takich spraw podchodzić rzetelnie, bo tutaj na koniec dnia chodzi o bezpieczeństwo polskich uczniów, chodzi o to, w jaki sposób funkcjonuje polska szkoła i należy do tego podejść w sposób porządny. Tego oczekujemy. Jasno wyraziliśmy swoje stanowisko, pokazaliśmy, kto tutaj apelował o takie, a nie inne podejście do tej ustawy. To były środowiska nauczycielskie. Jakiekolwiek próby klejenia Pałacu Prezydenckiego z lobbystami czy lobbyingiem są obrzydliwą zagrywką, nie mającą nic wspólnego z prawdą.
1: Jak słucham pana i tych słów też, które pan wypowiada, działania absurdalne, paździerz, bezczelność, i tak sobie myślę w głębi serca, bo różne tematy podejmowaliśmy w naszej rozmowie. Czy jest jakaś jedna płaszczyzna, gdzie jesteście w stanie jako Pałac Prezydencki z rządem i rząd z Pałacem Prezydenckim rozmawiać tak po prostu, żeby coś udało się wspólnie
0: No wie
1: zrobić? Ale krótko, mamy mało czasu.
0: panie redaktorze, myśleliśmy, że wypracowaliśmy porozumienie w sprawie nazwisk ambasadorów w kluczowych placówkach, ale niestety Donald Tusk to porozumienie wycofał.
1: No to czekamy, czy będzie coś, co połączy skutecznie dla dobra nas, Polaków, prezydenta i rząd. Szymon Stachowiak, doradca prezydenta. Bardzo dziękuję, dobrego popołudnia.
0: Dziękuję, panie redaktorze, dobrego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada, bardzo dziękujemy. To niepoważne i kompromitujące dla obecnej władzy i ministra Waldemara Żurka. To próba odwrócenia uwagi od tego, co jest naprawdę istotne. Tak, zamiary prokuratury, która chce przesłuchać prezydenta w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania, skomentował dosłownie przed chwilą w Polskim Radiu 24 Szymon Stachowiak. Dodał, że prezydent podda się przesłuchaniu, bo nie ma nic do ukrycia. W sprawie ewentualnego zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału

0: Trybunału Konstytucyjnego prezydent podejmie decyzję osobiście. Tak zapewnił doradca Karola Nawrockiego. Szymon Stachowiak, zapytany o aferę Zonda Krypto, odpowiedział, że trzeba ją rzetelnie wyjaśnić, ukarać winnych i pomóc oszukanym odzyskać swoje pieniądze. Chcemy, aby rząd wziął się za rzetelne podejście bez odwracania kota ogonem. To były 24 pytania, teraz czas na duże pieniądze.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Błażej Prośniewski jest ze mną w studiu. Witam serdecznie. Błażeju, w Sejmie trwa debata na temat odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. W tle oczywiście mamy kolejne wątki związane z aferą Zonda Krypto. To jest, jak się zdaje, też dobry moment, aby przyjrzeć się temu, czy i jak cała ta sytuacja wpłynęła na rynek kryptowalut w Polsce. Czy Polacy odchodzą właśnie od kryptowalut?
2: Na razie nie mamy twardych danych, które jasno by pokazywały, czy i jak afera Zonda Krypto wpłynęła na nastawienie Polaków do kryptoaktywów oraz ich działalności inwestycyjnej na tym polu. Mamy jednak pewne poszlaki i też takie pośrednie dowody, że jednak coś po wybuchu tej sprawy się zmieniło. Przede wszystkim widać zmianę zainteresowania i sentymentu rynkowego. To znaczy pojawiło się większe zainteresowanie kryptowalutami jako takimi, ale to nie przekłada się na to, że częściej w nie inwestujemy. Wręcz przeciwnie, raczej utwierdzamy się w przekonaniu, że to ryzykowne aktywa i lepiej trzymać się od nich z daleka. To jest zresztą słuszne i logiczne, no bo jeśli ktoś na tym się nie zna, nigdy nie inwestował chociażby w tradycyjny sposób, to dlaczego miałby inwestować w kryptoaktywa, które przecież są znacznie trudniejsze i bardziej ryzykowne niż chociażby akcje spółek giełdowych?
0: Pełna zgoda. A co z tymi, którzy już na tym rynku byli? Przecież to nie jest mała grupa. No albo tymi, którzy mimo wszystko chcieli na ten rynek wejść.
2: No tu też widzimy pewne zmiany. Według Roberta Wojciechowskiego, prezesa Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, te zmiany wynikają zarówno z samej afery Zonda Krypto, jak i braku ustawy mającej uregulować ten rynek.
3: Nie wprowadziliśmy ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA. I myślę, że wbrew pozorom to ma dużo większe znaczenie co do funkcjonowania na rynku polskim, ponieważ nagle zaczęły znikać albo nie mogą funkcjonować podmioty na rynku polskim, a co za tym idzie, dostęp jest po prostu utrudniony w ogóle do tych osób, które zajmują się akurat tą częścią finansową blockchaina, czyli kryptoaktywami.
2: Druga kwestia, jak wskazuje ekspert, dotyczy samej afery Zonda Krypto i bezpośrednio osób, które tam inwestowały.
3: To jest jakby kolejna giełda, która posiadała środki klientów, no i od wielu miesięcy tak naprawdę one nie są dostępne. W związku z czym zmroziła multum środków klientów, którzy gdzieś tam funkcjonowali, kupowali, sprzedawali, robili różnego typu transakcje. Oni po prostu tych pieniędzy nie mają. I oni wypadli z rynku z tą częścią swojego kapitału albo bardzo często z całym kapitałem, który tam na przykład mieli.
2: No a tu mówimy o dość poważnych kwotach, bo według niektórych szacunków mówimy tutaj o kwocie zbliżającej się do 2,5 miliarda złotych. To też pewnie musiało robić wrażenie na innych osobach lokujących swoje oszczędności na giełdach kryptowalut, niekoniecznie na Zonda Krypto. W efekcie, jak mówi Krzysztof Piech, profesor uczelni Łazarskiego, specjalista w zakresie kryptowalut, w obawie, że w przyszłości oni sami mogą paść ofiarą podobnego krachu, część swoich środków przenieśli w bardziej bezpieczne miejsca.
4: Ci, którzy już byli na rynku, to zwiększyli swoje zainteresowanie po pierwsze trzymaniem środków kryptowalut u siebie w swoich własnych portfelach, albo też na większych firmach zagranicznych, bo oczywiście tutaj im większa firma, tym raczej jest, uznaje się, bezpieczniejsza. Jeśli ktoś już rzeczywiście chce pobierać swoje środki jakimś podmiotowi, to raczej jest to firma duża.
2: Tu też warto dodać, że na to wszystko nakładają się pewne trendy globalne. To z jednej strony trwająca właściwie od października ubiegłego roku bessa na rynku kryptowalut, co sprawia, że chętnych do inwestowania jest mniej. Z drugiej strony profesor Piech wskazuje tu na sztuczną inteligencję. Otóż rozwój AI sprawia, że coraz więcej mamy ataków na infrastrukturę związaną z kryptowalutami. Szczególnie chodzi tutaj o tak zwane cyfrowe portfele. No a to oznacza, że środki tam gromadzone są mniej bezpieczne i w związku z tym zainteresowanie rynkiem kryptowalut w w takiej skali globalnej jest

0: mniejsze niż mogłoby być.
1: No dobrze, to teraz może przenieśmy się w bardziej tradycyjne obszary gospodarki i porozmawiajmy o rolnictwie, bo wiem, Unia Europejska właśnie zakazała importu mięsa z Brazylii. Dlaczego to się stało?
0: Tak, od dziś Unia Europejska wstrzymuje import brazylijskich zwierząt, mięsa i produktów zwierzęcych. No a stało się tak dlatego, że ten kraj nie przedstawił wymaganych gwarancji przestrzegania unijnych zasad dotyczących stosowania antybiotyków w celu przyspieszenia wzrostu oraz leków przeznaczonych dla ludzi. Sprawa dotyczy głównie wołowiny, bo Brazylia była drugim największym importerem tego mięsa do krajów Unii. W 2025 roku było to ponad 92 tysiące ton, a po wejściu w życie umowy z Mercosurem, czyli od maja tego roku, import ten zwiększył się już o kilkanaście procent. Teraz to się skończy, przynajmniej na jakiś czas, a to, jak mówi Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, bardzo dobra wiadomość dla krajowych producentów tego mięsa.
2: Polska głównie eksportuje do Unii Europejskiej i tam dla nas ta brazylijska wołowina była potężną konkurencją. Teraz powinno to spowodować przede wszystkim powolny wzrost cen, a może powrót do cen, które mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, i to powinien być dobry prognostyk dla polskich rolników.
0: Obecnie ewentualny powrót brazylijskiej wołowiny na europejski rynek wydaje się dość odległą perspektywą. Inaczej jest w przypadku na przykład drobiu, bowiem w tej sprawie jest obecnie prowadzony specjalny audyt. Jeśli on będzie pozytywny dla Brazylii, a następnie zgodzą się na to państwa członkowskie, to ten rodzaj mięsa będzie mógł powrócić na unijny rynek nawet w perspektywie kilku tygodni. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do miodu. Tam też trwa audyt i też jest szansa na to, że on na rynek europejski powróci.
1: Kiedyś, kilka dekad temu, na taksówkach były takie napisy: wolny kończący. Teraz może się pojawić, nie wiem, napis może protest, strajk, bowiem kierowcy Ubera z wielu krajów na starym kontynencie, w tym także z Polski, złożyli pozew przeciwko firmie. Twierdzą, że żyją w strachu przed bezdusznym algorytmem, którego firma używa do ustalania wynagrodzeń i przydzielania zadań. O co chodzi w tej sprawie?
0: To jest sprawa bezprecedensowa, bowiem przeciwko Uberowi chce wystąpić ponad 240 tysięcy osób, a ewentualne odszkodowania mogą iść w miliard dolarów. Pozew ten został złożony w sądzie w Amsterdamie, gdzie Uber ma swoją europejską siedzibę. Kierowcy korzystający z tej aplikacji zarzucają firmie, że system ustalania wynagrodzeń oparty na sztucznej inteligencji narusza przepisy o ochronie danych i zaniża ich zarobki. Sprawa dotyczy przede wszystkim nieprzejrzystego algorytmu, który w określony sposób wykorzystuje informacje o kierowcach i w ten sposób ustala spersonalizowaną stawkę za każdy przejazd. Kierowcy podejrzewają, że algorytm obniża ceny do minimum, na które są gotowi przystać. W praktyce działa to tak, że algorytmy miały za zadanie testować granice kierowców i stale je przesuwać. No i jeśli raz ktoś zgodził się z różnych powodów pojechać za niższą stawkę, to potem system to zapamiętywał i zakładał, że taki kierowca następnym razem również przyjmie takie to zaniżone zlecenie. W pozwie przeciwko Uberowi zarzuca się również bezprawne wykorzystanie danych kierowców do szkolenia swoich modeli sztucznej inteligencji. I tu chodzi nie tylko o dane związane z wykonywanymi przejazdami, ale także algorytmy miały kontrolować, ile ktoś się zarabia, czy ile czasu spędza na odpoczynku. Firma oczywiście te zarzuty odpiera. Pytanie, po której stronie stanie sąd. Niemniej zapowiada się głośny i zapewne przełomowy proces.
1: Błażeju, to jeszcze powiedzmy o nowym rodzaju oszustwa, które pojawiło się w Polsce. Uwaga, na zdezaktywowaną kartę. Na czym to polega?
0: Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek, który postanowił nagłośnić rzecznik finansowy. W wyniku tego oszustwa klientka jednego z banków straciła prawie 200 tysięcy złotych. Jak do tego doszło? Kobieta odebrała telefon i otrzymała informację, że wyciekły jej dane osobowe. Rozłączyła się, gdyż podejrzewała, że może być to oszustwo. Jednak kilka minut temu przestępcy ponownie do niej zadzwonili i zadeklarowali pomoc w zastrzeżeniu danych i karty płatniczej. Chcąc się uwiarygodnić, wysłali kobiecie SMS z numeru, który miał być przepisany do Narodowego Banku Polskiego. Później także wysłali na przykład dokument rzekomo z Komendy Stołecznej Policji. Oszuści przekonali tę kobietę, aby właśnie dezaktywowała swoją kartę płatniczą, tak aby nie mogła być ona użyta. Potem, gdy ona to zrobiła i chciała ją zniszczyć, przestępcy powiedzieli jej, że ta karta powinna trafić do policji jako dowód. No więc, gdy

0: u ofiary pojawiła się osoba podająca się za kuriera. Klientka banku wręczyła mu tę kartę, no i w ciągu kilku godzin oszuści wyczyścili jej konto.
1: Jest tu wierzytelnianie dwuetapowe, to teraz mamy oszustwo dwuetapowe. Możemy się jakoś uchronić?
0: Tak. Przede wszystkim zawsze, kiedy mamy wątpliwości co do rozmówcy, należy zakończyć rozmowę. Po drugie, zawsze weryfikujmy tożsamość osoby dzwoniącej. No i po trzecie, pamiętajmy, banki nie dzwonią nigdy z sugestią zablokowania karty, transferu pieniędzy na inne konto, czy z możliwością tak zwanego bezpiecznego przelewu. Jeśli takie hasła usłyszymy, to wiedzmy, że jest to oszustwo.
1: To jeszcze krótko, zielono czy czerwono na warszawskiej?
0: Mieszanie. WIG 20 dziś na zielono, natomiast na przykład SWIG 80 i MWIG 40 na minusie, a zatem sesja trochę pozytywna, trochę negatywna.
1: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest wniosek o areszt dla osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj usłyszały one zarzuty. Prezydent zostanie przesłuchany w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. U nas polityczne komentarze naszych gości. Praga solidaryzuje się z Berlinem po aktach sabotażu Moskwy. Rosyjska ambasador wezwana na dywanik do czeskiego MSZ-u. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Wczoraj zatrzymanie i zarzuty, dziś wniosek o areszt. Chodzi o trzy osoby, które mają związek z aferą Zonda Krypto. Według śledczych istnieje obawa matactwa, stąd wniosek o tymczasowe aresztowanie. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzut między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za zarzucane czyny grozi nawet 10 lat więzienia. Jak informowały wcześniej media, osoby te mogą mieć kluczowe informacje o aferze Zonda Krypto i o zaginięciu Sylwestra Suszka. To założyciel poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. W sprawie Zonda Krypto wcześniej zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji usłyszał Radosław Piesiewicz. Prezes PKOL-u został aresztowany. Prezydent będzie zeznawał w sprawie niedopuszczenia czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Mimo że zostali wskazani przez Sejm w marcu, to do dziś nie mogą wykonywać swoich obowiązków. O wskazanie przez Kancelarię Prezydenta terminu i miejsca wystąpiła prokuratura, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: Prokurator skierował pismo, w którym właśnie, mając na uwadze funkcję, którą sprawuje pan Karol Nawrocki, aby to prezydent zdecydował, kiedy i gdzie ta czynność będzie przeprowadzona.
5: Zdaniem prokuratora generalnego Waldemara Żurka jest to niezbędnym krokiem, a sprawa musi zostać wyjaśniona, tu cytat, do spodu, bez uników i politycznych immunitetów. Tę kwestię komentowali na antenie Polskiego Radia 24 nasi goście. W studiu jest ze mną Marcin Zawada, autor popołudniowych rozmów politycznych. Powiedz, co mówili przedstawiciele koalicji i opozycji.
7: Prezydent łaski nie robi i jak każdy obywatel powinien stawić się na wezwanie prokuratora, mówił w naszym studiu Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Europoseł dodał, że prezydent prezydenta do nieprzyjęcia ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego mógł ktoś namówić. Na moje pytanie, kto miałby taki wpływ na głowę państwa, Michał Szczerba wymienił szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Zupełnie inaczej na całą sprawę patrzy doradca Karola Nawrockiego, Szymon Stachowiak. To niepoważne i kompromitujące dla Waldemara Żurka, ocenił. Jego zdaniem wezwanie prezydenta do prokuratury ma przykryć inne niewygodne dla rządu tematy. Prezydent nie ma nic do ukrycia, dlatego spotka się z prokuratorami, dodał doradca.

0: Czerwca, Karola Nawrockiego.
1: Marcin Zawada, dziękuję. Nasze rozmowy polityczne do wysłuchania już niebawem na polskieradio.pl/podcasty. W informacjach Czechy. Rosyjska ambasador została wezwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Praga zareagowała tak na serię incydentów przypisywanych Rosji, w tym sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku. Więcej w relacji.

0: Polskie MSZ. Ma to związek między innymi z aktami sabotażu przeprowadzonymi nad Wisłą. Na koniec Śląsk. Przed pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia. Dziś przypada 46. rocznica podpisania porozumień jastrzębskich. Było to trzecie z czterech porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy wywalczyli wówczas zniesienie czterobrygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobót i niedziel. To jest historia, której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
1: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. My raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły to jest przecież nasza bardzo ważna historia. Lokalna, tu w Jastrzębiu. Jest lokalna historia niezwykle ważna. To jest porozumienie, które nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach uczestniczyli związkowcy, samorządowcy, także reprezentanci rządu, parlamentu i kancelarii prezydenta.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy gdzieniegdzie przelotny deszcz, na północy miejscami burze. Termometry pokażą 11 stopni na północnym wschodzie i miejscami na obszarach podgórskich, od 14 do 16 w centrum, do nawet 18 na południowym zachodzie kraju.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra, a w kilku miejscach na północy bardzo dobra. Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
2: Klimat.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Jest 18:06.
2: Debata dnia.
4: Prokurator usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje sam. Zapraszam śledczych w tej sprawie. Tak, prezydent Karol Nawrocki odpowiada na zamiary prokuratury, która chce przesłuchać głowę państwa w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Tymczasem tematem numer jeden w polityce nadal jest rozwijająca się afera Zonda Krypto. Kto zyska, a kto straci na politycznej burzy wokół upadłej giełdy? Między innymi o tym w czwartkowej debacie dnia. Marek Klapa, zapraszam. A gośćmi debaty dnia w Polskim Radiu 24 są pan redaktor Jacek Żakowski, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz pan redaktor Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w czwartek, właściwie to dzisiaj po południu powinienem powiedzieć, że podda się przesłuchaniu w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jestem obywatelem jak każdy inny obywatel RP, tak zaznaczył. Ja jestem bardzo ciekawy, jak panowie patrzą właśnie na to zagadnienie i jak oceniają panowie sam pomysł i propozycję prokuratury. Na początek pan redaktor Żakowski.
6: No, skoro prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie czynności pana prezydenta, co już mi się wydaje dość ryzykowne, no ale ma miejsce, no to musi go przesłuchać, no nie ma ratunku. I miło, że pan prezydent zaprasza i mówi coś, co wydaje się oczywiste. No przecież prezydent nie może powiedzieć, że nie sam podejmuje decyzję, bo to by była dopiero sensacja na skalę światową, prawda? Więc, ale oczywiście słucha głosu doradców. I po angielsku to się ładnie rozróżnia. Decision making, czyli przygotowanie decyzji, proces podejmowania decyzji i decision taking. To, że czyli już ta finalna decyzja. Teraz to, że pan prezydent sam decision taking wykonuje, to jest oczywiste, no to wynika z konstytucji i tak dalej. Natomiast ten proces decision making jest ciekawy i on może być przedmiotem badania prokuratury, dlatego że także nakłanianie do przestępstwa, a

0: nie zaprzysięganie prawidłowo wybranych sędziów jest przestępstwem niewątpliwie urzędniczym, także nakłanianie do przestępstwa jest przestępstwem. Oczywiście prezydent może odmówić, nic mu wtedy nie będzie można zrobić, jeżeli odmówi składania wyjaśnień w tej sprawie, kto mu jak doradzał. Ale może też zachować się porządnie jako obywatel i współpracować z organami wymiaru sprawiedliwości.
1: Tymczasem ze strony Pałacu Prezydenckiego słyszymy zdanie: to niepoważne i kompromitujące dla obecnej władzy i ministra Waldemara Żurka, to próba odwrócenia uwagi od tego, co jest naprawdę istotne. Tak właśnie to zagadnienie skomentował na naszej antenie Szymon Stachowiak, doradca pana prezydenta. Zatem jestem ciekawy, jak, no, można było spodziewać się oczywiście takiej odpowiedzi, ale jestem bardzo ciekawy, jak takie odbicie piłeczki skomentuje pan redaktor Piasecki.
2: No właśnie, zacytował pan zdanie, które jest kwintesencją tej sytuacji, jak się wydaje. Oprócz tego, o czym mówił Jacek przed chwilą i mówił to w sposób bardzo ciekawy, swoją drogą, to no, super byłoby poznać oczywiście kulisy podejmowania decyzji obecnie w Pałacu Prezydenckim, również cofając się do innych prezydentur, ale obawiam się, że na to nie ma większych szans. Natomiast to zdanie, które pan zacytował, no jest właśnie taką kwintesencją tego, co się dzieje, tak, w tej sprawie. Mianowicie mamy atak na ministra Żurka. I mam tego rodzaju wrażenie, że będziemy teraz świadkami kolejnej odsłony, kolejnego politycznego spektaklu, tym razem pod tytułem przesłuchanie Karola Nawrockiego przez prokuratora. I nawet wydaje mi się, że same emocje, same oskarżenia rzucane przez jedną bądź drugą stronę w tej sprawie przesłonią jej istotę. Co więcej, mogą również włączyć się w taką otoczkę dotyczącą kwestii funkcjonowania, a właściwie w tej chwili no to niefunkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Mianowicie nie dotykamy jakby istoty problemu, a ta istota problemu jest taka, że Trybunał Konstytucyjny właściwie nie działa i Polska jest pozbawiona jednego z podstawowych, a właściwie podstawowego elementu władzy sądowniczej w Polsce. Natomiast będziemy właśnie słuchać tego, jak prezydent bądź jego otoczenie właśnie napierają na ministra Żurka, bądź ewentualnie z drugiej strony, że kwestia związana z właśnie niepowoływaniem tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nawiasem mówiąc, moim zdaniem skandaliczna, ale no będziemy świadkami politycznego spektaklu, kolejnej odsłony, być może w wielu odcinkach, pod tytułem przesłuchanie prezydenta przez prokuratora. No niestety, no do takiej rzeczywistości doszliśmy, w takiej rzeczywistości żyjemy.
1: Panie redaktorze, pan pochylił się nad tym zdaniem, które zacytowałem przed chwilą i to było zdanie z naszej anteny, ale teraz zaglądam też na profil Kancelarii Prezydenta RP w serwisie X i tutaj czytamy. Prezydent ma dużo więcej spraw, zagadnień, w tym na arenie międzynarodowej, niż odpowiadanie na urojenia ministra sprawiedliwości, ale oczywiście prokurator usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje sam, zapraszam śledczych w tej sprawie. To samo, innymi słowy, ale sprowadza się do tego samego mianownika, panie redaktorze.
2: No tak, no i będziemy właśnie śledzili tego rodzaju historię. No przyznam też, że określenie typu urojenie, no niezbyt moim zdaniem przystoi w głowie państwa, bo jego otoczeniu. No nie jest to określenie najbardziej eleganckie. No i też no, świadczy o tej sytuacji, do której po prostu doszła nasza polityka.
1: Wygląda to naprawdę bardzo szorstko. Pytanie do pana redaktora Jacka Żakowskiego. No właśnie, tutaj możemy pochylać się nad słowami, nad ich znaczeniem, ale także powinniśmy szykować się pana zdaniem na serial

0: pod tytułem przesłuchanie prezydenta i wnioski, jakie z tego przesłuchania można wyciągnąć?
1: Wie pan, to ja myślę, że jest próba zbudowania takiego spektaklu, ale powiem szczerze, mi się to wydaje tak dalece niestosowne i niepoważne. Tak mówiąc, no, z całą odpowiedzialnością. No, mamy wojnę na granicach. Mhm. Realne zagrożenie, które widzieliśmy ostatnio, prawda, w polskich miastach, płoną zakłady zbrojeniowe, widzieliśmy w Niemczech i tak dalej. Tak. To jest realne zagrożenie. Mamy gigantyczne, egzystencjalne, historyczne wyzwanie, jakim jest ekspansja sztucznej inteligencji. Dosadnie nazwał to Elon Musk, za 10 lat sztuczna inteligencja będzie o tyle inteligentniejsza od nas, o ile my jesteśmy inteligentniejsi od szympansów. I wiadomo, kto wtedy będzie rządził. To nie szympanse będą wtedy rządzić światem. Więc jesteśmy rzeczywiście wobec takich egzystencjalnych wyzwań o ogromnej masie. A zajmujemy się, przepraszam bardzo, bardzo, że to powiem, przesłuchiwanie prezydenta, które i tak do niczego nie doprowadzi, bo on nie obciąży swoich współpracowników. Oczywiście, bo redaktor Piasecki ma 100% racji, to będzie puste przesłuchanie. Nic prezydentowi nie można zrobić, bo on odpowiada tylko przed Trybunałem Stanu, a nie ma żadnej szansy, żeby go postawić przed Trybunałem Stanu. Nie ma także szansy na to, żeby Trybunał Konstytucyjny uznał niezdolność prezydenta. Zgodnie z konstytucją mógłby to zrobić na wniosek marszałka Sejmu, ale nie ten trybunał i nie ma szansy na zmianę w tym trybunale, więc to po prostu jest marnowanie naszej energii, naszej uwagi na rzeczy, które są owszem ciekawe, będą na pewno historycy je analizowali, ale na pewno mamy tyle ważniejszych spraw, nie tylko pan prezydent, także pan redaktor Piasecki, ja, my wszyscy mamy dużo ważniejsze problemy na głowie. I powiem szczerze, nie podoba mi się ta populistyczna gra ministra Żuka. Ona może przynieść efekt polityczny jakiś, na przykład mobilizację jądra elektoratu Koalicji Obywatelskiej, ale Polsce nic dobrego z tego, dla Polski nic dobrego z tego nie wyniknie. I mi się wydaje, że tyle w tej sprawie.
0: Zmienimy teraz wątek, ale pozostaniemy przy Trybunale Konstytucyjnym. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała Macieja Berka, kandydującego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W piątek odbędzie się głosowanie Sejmu właśnie w sprawie tej nominacji. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki krytycznie ocenia kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Minister w rządzie Donalda Tuska jest kandydatem, przypomnijmy, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a Karol Nawrocki powiedział, że proponowanie Macieja Berka właśnie na sędziego TK jest złamaniem zasad dotyczących obsady tych stanowisk. Posłuchajmy pana prezydenta.
2: Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, no a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego, a więc mamy wychylające się wahadło i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych.
0: To teraz druga strona sceny politycznej. Zupełnie inne zdanie o Macieju Berku ma Michał Szczerba, który na antenie Polskiego Radia 24 mówił niedawno, że pan Maciej Berek to wybitny specjalista.
3: Doktor Maciej Berek nie jest politykiem. Był legislatorem, zresztą świetnym. Później wiem, że pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Był również osobą zarządzającą Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.
4: No ale ostatnie lata
3: I rzeczywiście dwa razy, czy to w roli szefa RCL-u, Rządowego Centrum Legislacji, czy teraz ministra odpowiedzialnego za prace legislacyjne rządu, to funkcje urzędnicze i spełnia wszystkie kryteria ustawowe, kryteria konstytucyjne, a ma przede wszystkim, co najważniejsze chyba w tym wszystkim, determinację, żeby uzdrowić tę instytucję, żeby służyła ludziom, obywatelom, a nie politykom.
0: I w całym tym zamieszaniu kluczowe jest pytanie, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Jaki plan ma sam premier? No i przede wszystkim, czy wyborcy to zrozumieją? Pytanie do pana redaktora Żakowskiego.
1: Pan co, no,

0: W ogóle nic takiego jak wyborcy nie istnieje, prawda? Polska jest podzielona bardzo sztywno na te wielkie, spolaryzowane plemiona i jedno plemię będzie, duża część będzie oburzone w większości, w zdecydowanej większości, plemię pisowskie powiedzmy, no, a drugie plemię jest skonfundowane. Ja sam do niego jakoś się zaliczam. Protestowałem przeciwko upartyjnianiu Trybunału Konstytucyjnego zarządów PiS-u i przeciw Trybunału. Męczyłem się na ulicach, nie wiem ile kroków przeszedłem, ale myślę, że znacznie więcej niż norma 10 tysięcy dziennie w tej sprawie i podobnie wiele osób. Mi się wydaje, że to jest tragiczny błąd Donalda Tuska, że pan Berek nie ma żadnej czarodziejskiej różdżki, za pomocą której mógłby dokonać transsubstancjacji w Trybunale Konstytucyjnym z substancji autorytarnej na substancję demokratyczną. Nie ma takiej różdżki. Niewątpliwie był ministrem. Jest mi bardzo przykro, że pan Szczerba, któremu kibicowałem przez lata, szczerze jeszcze zanim został dobrze znanym posłem i był znany głównie z tego, że tak pięknie opiekował się starszymi osobami na warszawskiej Woli, zwłaszcza, ale nie tylko, że on dziś takie rzeczy opowiada, udając, że pan Berek jest bezbarwnym urzędnikiem. Nie jest bezbarwnym urzędnikiem oczywiście. I zresztą to, co mówi pewnie Tusk, to jest taki, mam wrażenie, bardzo poważny kryzys tożsamościowy dla strony demokratycznej, kiedy premier używa sformułowania nasi sędziowie, no to jest załamujące. No ale coś z tym Trybunałem trzeba zrobić. Ja byłem zwolennikiem te 2,5 roku temu, powiedzmy, czy trochę więcej, tak zwanej gry na twardo, raczej tego, co proponował Wojciech Sadowski, żeby po prostu odciąć tę grupę osób udających sędziów Trybunału Konstytucyjnego i osobę udającą prezesa Trybunału Konstytucyjnego, żeby ich odciąć i zbudować tę instytucję od nowa. 3 lata minęły, ten czas został zmarnowany. Dziś jest zdecydowanie za późno, kiedy widać, że strona demokratyczna musi się bardzo, bardzo poważnie liczyć z tym, że przegra wybory. I w tej sytuacji robienie czegoś takiego, co oczywiście doprowadzi do kolejnego nie zaprzysiężenia i co pan Berek będzie 5. osobą siedzącą na korytarzu w Trybunale Konstytucyjnym, czy założy strajk głodowy przed Kancelarią Prezydenta, czekając na zaprzysiężenie, czy założy własny Trybunał Konstytucyjny, co zresztą jakoś tam teoretycznie nawet byłoby możliwe w pewnym momencie, jak to opisywał profesor Sadowski, ale znów jest bardzo ryzykowne i właściwie prowadzi do nikąd. No dziś wyborcy, którzy byli bardzo przywiązani do odbudowy praworządności, ja myślę, w dużej części są po prostu zrozpaczeni, skonfundowani i zrozpaczeni tą sytuacją. I tym bardziej, że zdaje się, że w piątek, czy jutro, Sejm dokona tego większością obecnej koalicji, tego wyboru i znajdziemy się naprawdę w sytuacji jeszcze o parę kropel gorszej niż jesteśmy dziś.
1: Czy podobną diagnozę stawia pan redaktor Piasecki? Czy może wierzy pan w te transsubstancjacje, jak powiedział przed chwilą redaktor Rzakowski?
2: No niestety nie. To znaczy nie wykluczam, że za tym, żeby właśnie próbować powołać pana Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, krył się jakiś plan dotyczący tego Trybunału. Oczywiście no, mówi się tutaj o różnych rozwiązaniach, no ale ma to bardziej charakter takiej giełdy niż rzeczywistego poznania ewentualnej strategii strony demokratycznej. Natomiast no, proszę zauważyć, co się dzieje. No, też zgadzam się, że delikatnie mówiąc, nie był to najbardziej szczęśliwy ruch ze strony Donalda Tuska i

0: takim faktem, może drobnym, ale jednak świadczącym o tym jest no właśnie te wypowiedzi, które państwo przytoczyli przed chwilą. Z jednej strony skądinąd mający rzeczywiście duże zasługi pan poseł Szczerba, który mówi, że no, prawa ręka premiera, szefa jednej z największych partii w Polsce, minister w jego rządzie nie jest politykiem. No, jest to jednak swego rodzaju no, taki no, fikołek pewien intelektualny. Z drugiej strony prezydent, który opowiada o tym, że dość polityków w Trybunale Konstytucyjnym i on się na to nie zgadza i jego wyborcy, tudzież no, ludzie po prostu się na to nie zgadzają. Po tym,
1: to jest niesamowite. Prawda? Tak, bo nagle Nawrocki mówi do nas kodem. No kurczę, tak dlaczego z nami nie było pod Trybunałem, jak tam krzyczeliśmy i tak dalej. No
0: właśnie. Wtedy był? Tymczasem właśnie jego zaplecze polityczne no po prostu włożyło tych sędziów, nie sędziów, polityków do Trybunału, no całkiem sporą grupę. No i teraz co się może wydarzyć? No wydaje się, że jutro Sejm wybierze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Znacznie ciekawsza zresztą sytuacja byłaby, gdyby nie wybrał. To tutaj mielibyśmy no, kolejne takie mocne zaplątanie polityczne. I no i właśnie, i co dalej? No, Karol Nawrocki oczywiście nie zaprzysięży Macieja Berka pod tym czy innym pretekstem. No i nastąpi kolejny etap no, takiego no, pada związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. I szczerze powiedziawszy, to rzeczywiście jest tak, że no ja się od tych paru tygodni, kiedy się dowiedzieliśmy o tej kandydaturze, zastanawiam, dlaczego to musiał być Maciej Berek. Ja rozumiem, że to jest człowiek, który ma zresztą bardzo dobrą opinię, jako prawnik również. Prawa ręka premiera i tak dalej, i tak dalej. No ale przecież rodzaju pretekstów do tego, żeby jednak Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego nie dopuścić, po stronie opozycji, po stronie prezydenta, no jest po prostu całe mnóstwo, dlatego że no to jest ta, a nie inna osoba. Czy rzeczywiście Donald Tusk nie miał jakiegoś szerszego wyboru? Komuś, komu no, mógł zaufać, a jednocześnie nie byłby to czynny polityk, tylko prawnik rzeczywiście z dorobkiem i spełniający wszystkie kryteria formalne. Przyznam, że ta historia, no jednak wydawałoby się, że w polskiej polityce no, trudno czymś zaskoczyć, a tutaj no, jednak poczułem się zaskoczony.
2: Jestem przekonany, że ten temat będzie wracał wielokrotnie także na antenie Polskiego Radia 24, ale czeka nas inny bardzo gorący temat, czyli afera Zonda Krypto, ale o tym powiemy tuż po przerwie.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę, od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest

0: BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Kalizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 18.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. mogą trafić do aresztu. Prokuratura złożyła wniosek do sądu w tej sprawie, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. Troje zatrzymanych wczoraj usłyszało zarzuty. Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zondy krypto firmy BB Trade Estonia.
6: W kwocie 1,7 miliona złotych. Oznacza to, że panu Rafałowi Z. powierzono pieniądze w określonym celu, natomiast on pieniądze to spożytkował dla własnych osobistych potrzeb.
5: Mówiła prokurator Adamiak. Zarzuty usłyszały też dwie pozostałe zatrzymane wczoraj osoby, Anna P. i Jaromira W. W ubiegłym tygodniu w sprawie zonda krypto został zatrzymany prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został tymczasowo aresztowany. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapowiada ograniczenia w ruchu lotniczym we wschodniej części Polski. Dotyczy wysokości około 3 km i ma obowiązywać od 10 września do 9 grudnia. Dowództwo operacyjne zaznaczyło, że zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej jest jednym z jego priorytetów. Motorower elektryczny bez tablicy rejestracyjnej, a 16-letni kierowca bez prawa jazdy. Pojazd został odholowany, a matka nastolatka dostała 5 tysięcy mandatu, którego nie przyjęła. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
7: 16-latek na swoim profilu ogólnodostępnym zamieszczał tego typu sytuacje, kiedy jeździ na jednym kole, kiedy porusza się takim właśnie motorowerem bez tablicy rejestracyjnej po jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ten materiał oczywiście zostanie dołączony do wniosku policyjnego i trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.
5: Aby kierować motorowerem, trzeba mieć ukończone 14 lat i prawo jazdy kategorii AM. Teraz dobra informacja dla miłośników kawy i zła dla wielbicieli czekolady. Ceny na rynku kakaowców prędko nie spadną, a od lutego wzrosły o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. Odwrotną sytuację obserwujemy na rynku kawy, wyjaśnia analityk firmy eToro Paweł Majtkowski.
8: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
5: Ekspert dodał, że niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to, ile za nią płacą konsumenci. Na koniec dobra wiadomość z USA. Iga Świątek awansowała do 3. rundy wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2.
9: Jest 18.33.
4: Debata dnia.
9: Rozpoczynamy drugą część naszej debaty. Ja tylko przypomnę, że naszymi gośćmi są pan redaktor Jacek Żakowski, Uniwersytet Civitas oraz pan Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Witam panów ponownie bardzo serdecznie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy i do naszej debaty, połączymy się z Sejmem, bo tam padają bardzo ważne pytania. Kto jest winny za aferę zonda krypto? O to właśnie spierają się posłowie podczas debaty.

0: debaty na ulicy Wiejskiej. Politycy mają na tym posiedzeniu zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy regulującej rynek kryptowalut. A debatę, która właśnie cały czas trwa w Sejmie, obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jakie argumenty padają?
1: No, można się było spodziewać, jakie argumenty padną i rzeczywiście, jeśli chodzi o obserwatorów, to nie zawiedliśmy się, bo ta trzecia już, trzecie podejście do tego samego tematu, no i sami politycy mówią, że znają już wszystkie argumenty, które padły w tej sprawie, w sprawie regulacji rynku kryptowalut, no ale też podkreślają, że zdania nie zmieniają. Za to przerzucają się winą za niejasne kontakty z sektorem kryptoaktywów. Jako pierwszy przemawiał prezydencki minister Zbigniew Boguski, który zarzucał rządzącym bezsensowne wracanie według niego do tego samego projektu, zamiast przyjąć projekt prezydencki. Mówił, że kolejne rozpatrywanie tej samej ustawy ma odwrócić uwagę od innych spraw.
2: I tylko upór premiera powoduje to, że marnujemy publiczne pieniądze, nie pochylamy się nad kompromisowymi rozwiązaniami i tak naprawdę próbujemy, czy próbujecie państwo, bo to nie przecież prezydent, czy moja skromna osoba, czy opozycja, tylko państwo w ławach rządowych, próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian, żeby nie mówić o wielu innych aferach.
1: No, słyszeliśmy wielokrotnie o zarzutach wobec prawej strony sceny politycznej, o udział w sponsorowanej przez Zonda Krypto konferencji SIPAC. Natomiast Zbigniew Boguski wskazał też na kilka innych konferencji z udziałem tym razem polityków rządzącej koalicji właśnie sponsorowanych przez Zonda Krypto. Ale sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z KO mówił, że nie chodzi o to, jakie konferencje były sponsorowane przez Zonda Krypto, ale o przelewy dla prawicowych polityków.
3: To jest ważne. Tu jest lobbying, nie uczestnictwo w jakichś konferencjach. Nikt o tym tutaj nie mówił. Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiS-u i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata. I aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji i te poprawki, które wtedy padały. Dokładnie. To o to chodzi.
1: Ale przedstawiciel Konfederacji Witold Tumanowicz mówił, że nic się nie zmieniło, bo proponowane przepisy według niego są zbyt daleko idące. No i nie będzie Konfederacja chciała obalenia weta prezydenta. Dodał, że sprawa ma kontekst polityczny.
4: To jest sytuacja, w której w waszym interesie jest to, żeby walczyć z opozycją. To jest tylko i wyłącznie walka polityczna. Nie ma żadnej tutaj nowej okoliczności, żebyśmy my mieli w tym momencie głosować inaczej niż do tej pory.
1: Oddzielenie dwóch spraw działań prokuratury w sprawie tej afery Zonda Krypto, tych nowych informacji, które mamy, z którymi mamy do czynienia w ostatnich dniach, ale też drugiej sprawy, czyli sprawy przepisów, które są potrzebne, o to apelował przedstawiciel Lewicy Dariusz Wieczorek.
5: Mam wrażenie, że nie rozumiecie państwo, o co w tym wszystkim chodzi. Co innego jest temat afery Zonda Krypto, co innego jest to, co robią dzisiaj służby państwa, to, co się dzieje. To są absolutnie osobne rzeczy w stosunku do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o projekcie ustawy, który właśnie ma unormować ten rynek i powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą po to, żeby następne firmy nie mogły w taki właśnie sposób działać.
1: Politycy, jak słychać, zdania nie zmienili, ale w jednym się zgadzają. Mówili, że odpowiedzialni za nielegalny lobbying na rzecz kryptowalut zostaną ukarani, chociaż pewnie widzieliby inne osoby jako winne.
0: Mariuszu, a jeszcze pytanie dotyczące możliwych scenariuszy w czasie jutrzejszego głosowania. Koalicja Obywatelska apeluje do posłów Rozwoju Plus o głosowanie za odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Czy coś możemy więcej powiedzieć teraz?
1: No, wiemy, że ten nowy klub posłów ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będzie chciał w jakiś sposób się wyróżnić na tle prawicy, ale nic nie wskazuje na to, żeby chciał głosować przeciwko prezydentowi. Te głosy, które padały dzisiaj na debacie, zresztą koncentrowały się na wzajemnym przerzucaniu się winą, kto bardziej związany jest z rynkiem kryptoaktywów i kto nielegalnie w jakiś sposób mógł w tej dziedzinie coś zrobić, a tak naprawdę na drugim

0: polu było meritum, czyli te przepisy, czy one są odpowiednie, czy w takim wymiarze można się na nie zgodzić, czyli odrzucić prezydenckie weto, czy jednak będzie trzeba w jakiś sposób ponownie po raz czwarty do tych przepisów podejść. No i właśnie wtedy, czy znowu przedstawić jakiś projekt, choćby zbliżony do tego, który teraz został zawetowany przez prezydenta, czy jednak pójść na jakąś ugodę, czy w jakiś sposób spojrzeć przychylniej na te przepisy, które no w jakiś sposób mają regulować, ale według prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Mariusz Pieśniewski, prosto z Sejmu, bardzo dziękuję. A my wracamy do debaty dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan redaktor Jacek Żakowski z Uniwersytetu Civitas oraz pan Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. To może teraz pytanie do pana Marcina Piaseckiego. No właśnie, do trzech razy sztuka. Czy widzi pan szansę, patrząc też na zasady odrzucania weta, że tym razem to prezydenckie weto zostanie odrzucone, no a Polska spełni wymogi Unii Europejskiej i będziemy mieli swoją ustawę, która reguluje rozporządzenie MiCA.
2: Bardzo dobrze, że pan o tym wspominał, bo w ogóle jakby źródłem całej historii jest kwestia przepisów, które spełniają wymagania dyrektywy Unii Europejskiej, przepisów Unii Europejskiej. No i stąd się wzięła ta już wręcz kilkuletnia historia z polską ustawą, nawiasem mówiąc potwornie spóźnioną. I teraz sytuacja oczywiście jest taka, że no mamy gdzieś z tyłu głowy w domyśle posłów, parlamentarzystów rozwoju plus z grupy Mateusza Morawieckiego, jak oni się zachowają. Jako ciekawostkę podam fakt, że obóz prezydencki w tej chwili podaje całą serię różnego rodzaju konferencji czy innych wydarzeń, które były sponsorowane przez Zonda Krypto jako taką kontrę do tej konferencji CPAC. O ile mnie pamięć nie myli, jednym z ważnych gości jednej z tej konferencji był nikt inny jak Mateusz Morawiecki, już wówczas nie premier, ale uczestnik tejże konferencji, gdzie gdzieś tam w tle była właśnie Zonda Krypto. Z tego, co sobie przypominam, bo byłem na tej konferencji, to ten udział był zresztą w Zondy Krypto zupełnie niewidoczny. No ale wracając do meritum. To jest tak, że pytanie oczywiście, jak się zachowają posłowie Morawieckiego. I szczerze powiedziawszy, to nie ma to jakiegoś, jak podejrzewam, szczególnego związku z meritum, to znaczy z kwestią tego, czy to jest dobra, czy zła ustawa, czy należy wprowadzić te przepisy, bądź nie, tylko jak się ustawić na mapie dzisiejszej polityki. No, widać, że konflikt między Prawem i Sprawiedliwością i Morawieckim narasta, staje się coraz bardziej otwarty i coraz bardziej wielowątkowy, że to byłby jakiś argument na takiego pogrożenia szabelką właśnie w stronę PiS-u, że jeżeli to będzie w ten sposób wyglądało, to my się o was już tak całkowicie próbujemy oderwać i prowadzić, no nazwijmy to, niezależną politykę. No ale z drugiej strony byłoby to również ostrą kontrą wobec obozu prezydenckiego, gdzie no być może Morawiecki będzie chciał poszukiwać jakiegoś poparcia. Gdybym miał jakkolwiek obstawiać, to myślę, że weto prezydenta nie zostanie obalone, no i zostaniemy po raz kolejny bez tych przepisów, które no, po prostu powinny funkcjonować. Zresztą od jakiegoś dłuższego czasu i być może wbrew temu, o czym mówi wielu polityków, w tej chwili przede wszystkim z prawicy, to tego rodzaju przepisy no, mogłyby nas, gdyby oczywiście zaistniały, zaczęły funkcjonować w odpowiednim czasie, mogłyby nas uchronić przed tak zwaną aferą Zonda Krypto.
1: Ja znalazłem, tak uzupełniając wypowiedź, opinię pana Janusza Cieszyńskiego z Rozwoju Plus. Klub Rozwój Plus będzie głosował przeciwko odrzuceniu weta pana prezydenta. Tej ustawy w tym kształcie nie da się obronić. No właśnie, zatem pytanie teraz do pana Jacka Żakowskiego. Jakie scenariusze tutaj sobie możemy rozrysować? Tym bardziej, że pamiętajmy, że spór sporem politycznym, afera Zonda Krypto to jedno, ale druga sprawa to są też te wymogi Unii Europejskiej. Wszystkie kraje kolejno wprowadzają

0: swoje ustawy, swoje przepisy regulujące kwestie kryptowalut w ramach właśnie tej dyrektywy MiCA. Jedne tworzą czy opierają się literalnie na zaleceniach Unii Europejskiej, inne troszeczkę posrebrzają czy dodają ten gold plating, jak to mówią niektórzy legislatorzy. No a jak będzie u nas? My zostaniemy bez tej ustawy, bez przepisów prawa, których wymaga od nas Unia Europejska?
1: No tak mi się wydaje. Do wyborów parlamentarnych chyba tak będzie właśnie. Nie wiem, no ja mam wrażenie, że żadnej ze stron nie zależy na rozwiązaniu tej sprawy, na poprawie sytuacji, no bo no można oczywiście mówić tak, no nie da się, nie może się tuż dogadać z Nawrockim, bo są jakieś tutaj, prawda, nie wiem, boskie moce, które to uniemożliwiają. No, tak nie jest. No widzieliśmy, że jednak udało się osiągnąć niesatysfakcjonujący, ale jednak działający kompromis w sprawie ustawy łańcuchowej na przykład. Tak? I moim zdaniem tutaj też trzeba szukać kompromisów. Prezydent nie jest samobójcą i nie powie, że jest przeciwko regulowaniu tego rynku. Więc trzeba jakoś wypracować mechanizm, w którym będziemy mogli stworzyć ustawę, przynajmniej formalnie wcielającą rozporządzenie MiCA do polskiego systemu prawnego, a potem prób myśleć dalej, ewentualnie o jakichś poprawkach i tak dalej. Ale nie ma takiej woli, ponieważ obu stronom bardziej zależy na tym, żeby pokazać, że ich konkurent, przeciwnik polityczny jest zły, niż na tym, żeby w tej sprawie coś zrobić, jakiś krok do przodu. I mam o to żal, ogromny mam żal do Konfederacji, która ewidentnie tutaj promuje jakiś leseferyzm, który ja nawet rozumiem tę skrajnie liberalną ideologię, prawda, żeby nie regulować, żeby się jakoś życie samoregulowało i tak dalej. Ale tu mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, ponieważ kryptowaluty są narzędziem, którym posługują się mafie i obce wywiady. I skoro już to wiemy, no to jest mówienie, że prawda, jest to przeregulowane, że najlepiej nie regulować i tak dalej. To jest tak jak mówić, że no to nie każdy sobie w domu zrobi bombę atomową i ją rzuci na sąsiada, jak będzie uważał, że przyszła pora. To jest po prostu głupota zwykła. Już nie idę tropić w sytuacji, że ktoś wziął kasę za to albo coś takiego. Chociaż takich osób oczywiście też jest wiele i myślę, że jest realny ten wątek, który się pojawił, że ochrona, że blokowanie takie uporczywe tej ustawy o kryptowalutach jest związane z tym, że część polityków w kryptowalutach trzymała swoje lewe dochody pochodzące z łapówek czy czegoś takiego. To jest prawdopodobne i tak się dzieje w wielu miejscach na świecie przecież, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że mówimy o takim minimum legislacyjnym, które ułatwi bronienie polskiej niepodległości po prostu. I to mnie niepokoi, to właśnie ta, z tego względu szczególnie mnie niepokoi ta niechęć do szukania jakiegoś, choćby i zgniłego, kompromisu, który by stworzył możliwość aktywnej kontroli funkcjonowania giełd kryptowalutowych na polskim rynku i pozwoliłby odciąć no chociażby GRU, rosyjski wywiad operujący w Polsce bardzo swobodnie, od tej możliwości finansowania. Jednak trudniej jest przewozić pieniądze w walizkach, jak to kiedyś robił Leszek Miller z Rosji do Polski, niż przekazywać je przez giełdy kryptowalut.
0: Jest takie słowo, które w każdej

0: że dodaje dodatkowych rumieńców i emocji. Tym słowem zawsze są taśmy, chociaż dzisiaj pewnie częściej mówimy o plikach elektronicznych, jakichś MP3 na przykład. Ale dzisiaj minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ujawnił, że w rękach prokuratury znajdują się nagrania związane ze sprawą zonda krypto. Na naszej antenie w Polskim Radiu 24 profesor Zbigniew Ciąkalski ocenił, że taśmy zonda krypto mogą okazać się bardzo ciekawe. Robi się w tej sprawie gorąco, tak powiedział na naszej antenie, a niektórzy politycy przestali być zapewne spokojni. Panie redaktorze, i tutaj powracam do pana Jacka Żakowskiego. Jak pan ocenia, czy taśmy mogą być dodatkowym zwrotem, czy one mogą nadać nowej prędkości całej aferze?
1: Oczywiście, ciekaw jestem, gdzie minister Żurek je wycieknie, do jakiego medium. Ale bo taśmy zawsze są poruszające, bo ludzie nagrywani niejawnie z ukrycia mówią inaczej niż mówią publicznie i to wszystko wiemy już z kolejnych afer podsłuchanych. Ale wie pan, powiem szczerze, mnie bardzo, bardzo niepokoi. To, że minister Żurek jest scenarzystą tego serialu. Moim zdaniem minister sprawiedliwości nie powinien w takim stopniu angażować się w budowanie narracji dotyczącej przestępstwa badanego przez prokuraturę. I tu znów mamy do czynienia z jakimś takim naruszeniem. No, pierwszym takim ministrem, który w ten sposób działał, był minister Ziobro. I mam wrażenie, że w odróżnieniu od ministra Bodnara, minister Żurek nie potrafi się pohamować przed no właśnie takim graniem elokwentnego szeryfa. Nie na tym polega praworządność w demokratycznym kraju rządów prawa. Nie na tym. Ona polega na tym, że odpowiednie służby wykonują swoje prace, tajne służby robią swoje, prokuratorzy robią swoje, policja robi swoje, sąd robi swoje, a politycy ewentualnie ułatwiają im pracę, a nie stają się głównymi aktorami. I no wiem, że minister Żurek taki ma temperament i pewnie takie ma polecenie od swojego szefa, ale to jest złe. On powinien wspierać tych, którzy prowadzą te śledztwa jako prokurator generalny, ale jako minister sprawiedliwości powinien czekać na działanie wymiaru sprawiedliwości. No, może jestem staromodny, ale wydaje mi się, że jeżeli to będzie dalej tak się toczyło, to naprawdę Ziobro, to będzie zwycięstwo Ziobry z zagrobu po prostu, prawda, politycznego grobu.
0: Inna rzecz to fakt, że dynamika w polityce jest zupełnie inna niż 5, 10, 15 lat temu. Dlatego zapytam jeszcze pana Marcina Piaseckiego, jak pan patrzy na kwestię taśm? Czy rzeczywiście patrzy pan na nie jako na serial, którego scenariusz już gdzieś jest być może napisany albo jego zręby powstają? Czy faktycznie taki punkt zwrotny w całej tej aferze?
2: No oczywiście zależy, co jest na tych taśmach. Czy jest to rzeczywiście tak sensacyjny materiał, jak rozumiem zasygnalizował minister Żurek. No i cóż, no, dosyć często pojawia się pytanie, czy afera zonda krypto może mieć skutek polityczny, jakoś przeformułować obecny układ sceny politycznej. Z tego, co wiemy dotychczas o tej całej historii, mimo że są tam wątki, które, jak mi się wydaje, no, robią wrażenie na opinii publicznej, to hiperdrogie zegarki, różnego rodzaju właśnie sponsorowanie i tak dalej, to jednak wydawało się, że to jest, no, niestety pewna, no, rodzaj normalności życia politycznego w Polsce. I tutaj zgadzam się z redaktorem Żakowskim, że to w ogóle, o czym mówimy, to jeszcze, no, no nie wiem, paręnaście, paręnaście lat temu to w ogóle by się nie mieściło w głowie jako, jako funkcjonowanie polityki w Polsce. No ale do takiego miejsca doszliśmy. Wracając, no to jest tak, że wydawałoby się, że ta afera, no tak od strony właśnie tej czystej, cynicznej polityki, no jednak się jakoś tam rozejdzie.

0: po kościach, jest dużo, dużo jeszcze czasu do wyborów. Natomiast no, taśmy, o ile rzeczywiście są tam jakieś no, rzeczy mocne, sensacje, no, mogą tutaj nadać no, nową dynamikę. No i pamiętajmy, że już kiedyś no, zdarzyło się w naszej historii politycznej, że taśmy odgrały no, bardzo istotną rolę również przy podejmowaniu decyzji przez wyborców. Natomiast rozmawiali panowie o tym, dlaczego nie ma tych przepisów, tak? Które, zgadzam się, powinny być. Oprócz tych argumentów, które podał redaktor Żakowski, z którymi w pełni się zgadzam, to też jest kwestia jednak no, tego no, ochrony po prostu no, ludzi, tak, inwestorów, no, którzy mieli taką fantazję, no, nieco ryzykowną, a no, może nawet bardzo ryzykowną, ale żeby jakoś te kryptowaluty zainwestować, no to przynajmniej niech inwestują przez firmy, giełdy, no, które są uczciwe, które działają według zasad, nie zostawią tych ludzi po prostu z kwitkiem. Natomiast no, to jest tak, że jeżeli chodzi o obóz rządzący, to wydaje mi się, że to dążenie do kompromisu, jakiegoś kompromisu, o którym wspomniał Jacek Żakowski, no jest w zasadzie niemożliwe, dlatego że dla obozu rządzącego, dla koalicji te weta prezydenckie, ten ciągły sprzeciw prezydenta jest bardzo, bardzo korzystny, no i pozwala też uwikłać Pałac Prezydencki właśnie w tę całą historię związaną z zonda krypto, pozwala po prostu połączyć te wątki.
1: Niestety natomiast tutaj to na tym musimy kończyć. Wrócimy do tematu, obiecuję. A ja tylko przypomnę, moimi gośćmi w debacie dnia byli pan Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I przepraszam za brutalne przerwanie. Oraz pan Jacek Żakowski z Uniwersytetu Civitas. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w studiu jest już razem ze mną Jarema Jamrożek, a to oznacza, że czas na wieczór. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jest taki program na antenie Polskiego Radia 24, co jest na tej taśmie.
1: Jest.
2: Ja spodziewam się kolejnego nowego programu, kto jest na tej taśmie.
1: A to ładnie, ładnie by zabrzmiało, tak.
2: Generalnie można by pójść dalej. Na pewno kojarzysz, jaka to melodia, więc można na przykład po pierwszej nutce rozpoznać, kto znalazł się na taśmie Krala. Można by naprawdę daleko w to iść, bo wiem, że rozmawiałeś teraz na temat tych taśm zonda krypto. Podobno są materiały audiowizualne, więc spodziewam
1: wizualne
2: się
1: nawet, czyli no to właśnie takie taśmy VHS chciałoby się
2: więc
1: powiedzieć.
2: Spodziewam się również, że nie tylko będziemy mogli rozpoznać głos, ale również i wizerunek osób nagrywanych. No sporo wokół tego się dzieje, więc oczywiście na ten temat po 21.30 w stanie dnia z Filipem Waluszko z Faktu będziemy rozmawiać. Oprócz tego bardzo zapraszam państwa na godzinę 21, bo u Pawła Wojewódzki w programie Pomówmy o tym pojawi się wyjątkowa gościni. To jest Joanna Kotańska, psychoterapeutka, a przy okazji córka Marka Kotańskiego, twórcy Monaru, więc spodziewam się naprawdę bardzo ciekawej dyskusji i bardzo chciałbym również poznać panią Joannę. No, a oprócz tego, skoro jesteśmy jeszcze przy kobietach, no to polskie siatkarki, które pokonały 3-1 reprezentację Holandii w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone o awans do finału zagrają z Włoszkami, więc na pewno w magazynie sportowym będę dopytywał o ten sukces Polek.
1: To dopytuj, bo ja będę słuchał. Tak się umówmy.
2: Ja pytam, ty słuchasz.
1: Tak jest.
2: Kto jest na tej taśmie?
1: Marek Klapa, bardzo dziękuję za wspólne popołudnie i oddaję stery i mikrofon w ręce Jaremy. Bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta o, to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kup

0: Dowiesz się w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego jako świadka. Jestem do dyspozycji, mówi prezydent. Jutro w Sejmie próba odrzucenia prezydenckiego weta dla ustawy o kryptoaktywach. U nas polityczne komentarze. Powiemy też o nadziei na lepszy dostęp do sieci w pociągach dalekobieżnych. PKP Intercity testuje internet satelitarny. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek jednak wiadomość z polskiego MSZ-u. Ambasador Rosji na dywaniku. Georgij Michno usłyszał w ministerstwie protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Sprzeciw dotyczył zarówno działań hybrydowych na terenie Polski, jak i innych państw, w tym Niemiec. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych, napisał Wewiór w mediach społecznościowych. Prezydent zadeklarował, że podda się przesłuchaniu przez prokuraturę w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą przesłuchać Karola Nawrockiego jako świadka. Chodzi o nieprzyjęcie ślubowania od czterech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm oraz niedopuszczenia ich do orzekania. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prezydent Karol Nawrocki nie zamierza się uchylać i zaprosi do siebie prokuratora prowadzącego sprawę zaprzysiężenia sędziów TK.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście.
2: Śledztwo prokuratury dotyczy czynności, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, tłumaczyła w TVP Info prokurator Anna Adamiak.
4: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od czterech sędziów.
2: Prezydent nie zmienił zdania w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. W jego ocenie osoby, które składały ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a później przekazały oświadczenia o ślubowaniu do Kancelarii Prezydenta, nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wyjątkowej wiedzy prawniczej. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Do sądu trafią wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. usłyszeli wczoraj zarzuty. Annie P. i Jaromirze W. śledczy zarzucają udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W przypadku Rafała Z. to przywłaszczenie powierzonego mienia. Cała trójka nie przyznaje się do winy, ale złożyła wyjaśnienia. Sprawa ma związek z zaginionym Sylwestrem Suszkiem. To założyciel poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. A jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Podczas głosowania będziemy mogli zobaczyć, kto chce wyjaśnienia tej afery, kto uregulowania rynku, a kto tego nie chce, dlatego że być może ma coś na sumieniu, powiedziała szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
5: Bo w kryptowaluty, czy nam się to podoba, czy się nie podoba, no inwestują ludzie. To nie jest rola polityków, żeby oceniać takie decyzje, ale jest rolą polityków, jest rolą państwa zabezpieczyć jego użytkowników.
1: Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości zarzucał premierowi bezczynność w sprawie afery Zonda Krypto. Jak mówił, powinna ją wyjaśnić Komisja Zaufania Publicznego, a nie prokuratura. Poseł Woś zagłosuje za utrzymaniem weta. Jak stwierdził, jej przepisy nie odnosiły się do giełdy Zonda Krypto.
6: To jest rzeczywiście realny problem, natomiast samo weto, jeszcze raz powtórzę, rynek wymaga regulacji. My w tej sprawie złożyliśmy projekty łącznie z takim no, bardzo daleko idącym, czyli wręcz zakazem obrotu prowadzenia takich giełd w Polsce.
1: Od 1 lipca w Unii Europejskiej obowiązują regulacje, które mają uporządkować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów. Przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent. Kampania w Krakowie w

0: Wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do 16 kandydaci mieli czas na dostarczenie do komisji list z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Kto będzie walczył o fotel prezydenta? O tym Paweł Pawlica.
1: Komisja zweryfikowała już listy poparcia 4 kandydatów. To Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owczyk.

0: wtedy będzie można powiedzieć, kto jest kandydatem, bo tak oficjalnie.
1: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów poparcia pod listami nie jest łatwe. Z 24 zgłoszonych komitetów wyborczych tylko 12 dostarczyło do komisji listy z podpisami od mieszkańców. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Sąd w USA blokuje kolejną próbę ograniczenia prawa ziemi. To rozporządzenie Donalda Trumpa. Chodzi o nadawanie obywatelstwa z powodu urodzenia się na terytorium USA. Sędzia uznała je za niemal na pewno niezgodne z konstytucją. W sierpniu Donald Trump podpisał dekret, według którego dzieci obcokrajowców urodzone w USA nie dostaną obywatelstwa, jeśli ich rodzice są zagranicznymi lobbystami albo obywatelami wrogich państw. Sąd zakwestionował ten zakaz. W uzasadnieniu sędzia napisała, że żadne rozporządzenie prezydenta nie może unieważnić orzeczenia Sądu Najwyższego. A ten w czerwcu potwierdził, że 14. poprawka do Konstytucji przyznaje obywatelstwo każdemu, kto urodzi się na amerykańskiej ziemi. To może być początek końca problemów pasażerów PKP Intercity z dostępem do sieci. Spółka testuje internet satelitarny. Nowe rozwiązanie może zacząć działać od początku przyszłego roku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy. Chcemy wypróbować różne możliwości i zastosować je jak najszybciej.
2: W ubiegłym roku spółka PKP Intercity przewiozła prawie 90 milionów pasażerów. W tym roku może to być 100 milionów podróżnych.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W nocy gdzieniegdzie przelotny deszcz, na północy miejscami burze. Termometry pokażą 11 stopni na północnym wschodzie, od 14 do 16 w centrum i do 18 na południowym zachodzie kraju.
5: Sześć minut po godzinie 19. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dobry wieczór.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: A dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Eldar Pedorenko. Dziś zapraszamy na wyprawę w niezwykłe miejsce. Na wyspę, która jest jednocześnie największą pod względem powierzchni i najbardziej wysuniętą na wschód dzielnicą Gdańska. Wyspa Sobieszewska jest ptasia, zielona i pełna przyrody. Można tam spotkać ponad 300 gatunków ptaków, z których wiele zatrzymuje się na wyspie podczas swoich migracji. Sprawdzimy za chwilę, co sprawia, że Wyspa Sobieszewska jest tak ważnym miejscem dla ptaków, jak wygląda ich ochrona i co można tam zaobserwować o tej porze roku. Zapraszam na zmianę klimatu.
7: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam. Wakacje już się skończyły, no oczywiście dla niektórych, bo pewnie są tacy, którzy dopiero teraz wybierają się na odpoczynek. A dokąd? No na przykład nad Polskie Morze. To miejsce jest piękne o każdej porze roku i my właśnie tam się dzisiaj wybierzemy, ale to będzie tak trochę nad morze, a trochę być może nad słodką wodę, bo wybierzemy się na wyspę, Wyspę Sobieszewską. A to miejsce posiada oficjalny status wyspy ekologicznej od 1994 roku. Jak wygląda, co możemy tam spotkać i dlaczego właśnie ma taki status? O tym na pewno dzisiaj porozmawiamy. A na łączach gość Jan Wilkanowski, Fundacja WWF Polska, Błękitny Patrol. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Wyspa Sobieszewska, czyli no, takie miejsce, które jest bardzo turystyczne, czy jeszcze nie do końca zadeptane przez nas odwiedzających wybrzeże, no i właśnie wyspę?
9: Mam nadzieję, że nie zostanie zadeptane nigdy. Jest to wyjątkowe miejsce ze względu na to, że jest to tak naprawdę fragment Gdańska i jest to największa dzielnica Gdańska, czyli odwiedzając Wyspę Sobieszewską jesteśmy w mieście wojewódzkim, ale tak naprawdę w przepięknym terenie, czyli mamy las sosnowy, plażę, rzekę. I tu można powiedzieć, że albo jedną, albo nie jedną, bo to rzekę nieoczywistą, czyli naszą królową polskich rzek Wisłę. No i oczywiście piękne okoliczności przyrody, które mam nadzieję, że przez wiele, wiele lat jeszcze pozostaną, no powiedzmy, w takim stanie, jakim mamy obecnie.
8: A dlaczego wyspa ma status wyspy ekologicznej? Co o tym zdecydowało?
9: Świadczą między innymi o tym wyjątkowe położenie i dwa rezerwaty przyrody oraz obszar Natura 2000, który jest też w granicach tej wyspy.

0: I znaczenie dla miasta jest to, powiedzmy, taki bufor, czyli granica ekologiczna, miejsce, gdzie można odpocząć. Są to, można powiedzieć, zielone płuca dla wschodniej części Gdańska. I tam naprawdę jakby czas zwalnia, nie tylko ten historyczny, ale także i ekologiczny.
1: Ile lat ma Wyspa Sobieszewska i jak w ogóle powstała?
0: A to bardzo ciekawa historia, bo tak naprawdę przyczyniła się do tego natura i człowiek. Ponieważ Wyspa Sobieszewska od północy oblewana jest wodami z Zatoki Gdańskiej, ale od roku 1840 przebiła się Wisła przez fragment Mierzei Wiślanej i mamy wtedy od strony zachodniej Wisłę Śmiałą, bo śmiało się przebiła przez olbrzymi wał Wydmy, a od roku 1895 mamy wykonany przez człowieka przekop Wisły, który udrożnił ujście Królowej Polskich Rzek i w ten sposób powstała właśnie Wisła Sobieszewska. Oblewana od północy Zatoką Gdańską, od południa, wschodu i zachodu wodami Wisły.
1: Czyli to, co mówiłam, mamy zderzenie wód słodkich i słonych.
0: Znakomite połączenie właśnie ekologiczne dwóch różnych, można powiedzieć, środowisk daje nam znakomite miejsce dla ptaków, ssaków, roślin i dla człowieka.
1: No właśnie, na tej wyspie znajduje się blisko 500 gatunków roślin, ponad 300 gatunków zwierząt. No i wśród tych zwierząt właśnie jest przewaga ptaków. No zresztą, tak jak pan wspomniał, jest tam Ptasi Raj i Mewia Łacha, dwa takie rezerwaty przyrody. Jak one wyglądają? Czym się charakteryzują? Czy tam rzeczywiście jest Ptasi Raj i rzeczywiście jest dużo mew?
0: Tak, jest to raj dla ptaków. Można powiedzieć, że cała Wyspa Sobieszewska, cała Mierzeja Wiślana jest takim znakomitym miejscem do obserwacji ptaków. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę, że podczas ptasich wędrówek, a one już trwają, jednego dnia możemy obserwować na niebie, no właśnie, w setkach, tysiącach, a może setkach tysięcy, jak Państwo myślicie?
1: No pewnie w
0: W
1: setkach tysięcy.
0: milionach. Około 1 miliona ptaków dziennie. Takie szczytowe przeloty są jeszcze przed nami. Oczywiście większości z nich nie widzimy. Dlatego też głównymi lokatorami, można powiedzieć, wyspy, oprócz ludzi, są zwierzęta, zwłaszcza to prawdziwy ptasi raj. Oglądamy zatem zwierzęta, ptaki, które odpoczywają na plaży, odpoczywają na właśnie ujściach Wisły Śmiałej czy Wisły Głównej, czyli przekopu Wisły. Możemy je oglądać także podczas okresu lęgowego, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że będziemy przestrzegali jednej generalnej zasady. Ptaki, generalnie natura, jest na plaży u siebie, a my jesteśmy gośćmi.
1: Czyli trzeba się odpowiednio zachować i odpowiednio przygotować. A kiedy można takie obserwacje prowadzić? Ja miałam ostatnio niesamowitą przyjemność być w Dolinie Baryczy i tam obserwować ptaki, które najchętniej pokazują się i można je obserwować o świcie, no albo o zmierzchu. Ale to obserwowanie właśnie, jak tylko słońce wstaje, było niesamowitym przeżyciem. A jak jest na Wyspie Sobieszewskiej? Czy też właśnie trzeba, skoro świt, jak grzybiarze, wybrać się na obserwację, czy w zasadzie tam jest tyle ptaków, że o każdej porze dnia mamy szansę coś zobaczyć?
0: To zależy od tego, co chcemy zaobserwować, o jakiej porze roku i do jakiej grupy obserwatorów się zaliczamy. Bo jeżeli zaliczamy się do obserwatorów, którzy w tak niedzielny sposób wędrujemy sobie po plaży i obejrzymy, to praktycznie pora dnia będzie dowolna. Zawsze zobaczymy mewę, zawsze zobaczymy kormorany. W okresie przelotów, czyli właśnie w okresie jesieni czy wiosny, można zobaczyć liczne gatunki ptaków, które odpoczywają na brzegu lub po prostu odżywiają się. Ale oczywiście w myśl zasady im wcześniej, tym lepiej, bo mniej osób będzie nam te ptaki płoszyło. A ptaki, które możemy zobaczyć na Wyspie Sobieszewskiej, są to często gatunki, które po raz pierwszy człowieka zobaczą właśnie na Wyspie Sobieszewskiej, więc nie są tak bardzo płochliwe i ornitolodzy, miłośnicy ptaków, obserwatorzy ptaków wykorzystują ten fakt, że można te ptaki w bardzo wygodny sposób fotografować, oczywiście nie płosząc ich. O każdej porze roku wyspa oferuje inny zestaw gatunków.

0: naszych ptasich przyjaciół, więc warto i latem, i wiosną, i jesienią, a także zimą Wyspę Sobieszewską odwiedzić.
1: No właśnie, jakie ptaki możemy tam zaobserwować? Czy mówimy głównie o mewach, które nam się kojarzą z tymi nadmorskimi terenami, czy też są ptaki, których próżno szukać w głębi kraju?
0: Moim ulubionym ptakiem, którym zresztą zajmujemy się od kilku lat jako Błękitny Patrol WWF, jest sieweczka obrożna. Wprawdzie sieweczka obrożna o tej porze roku już szykuje się do opuszczenia naszego kraju, ale właśnie na plażach, między innymi Wyspy Sobieszewskiej, w okresie letnich wakacji możemy obserwować lęgi tych ptaków, ponieważ jak większość siewkowców, sieweczki obrożne zakładają gniazdo na plaży. Więc możemy być świadkiem właśnie tworzenia gniazda, a jest to zwykły dołek na plaży, czy wychowywaniem piskląt. Są to znakomite miejsca do obserwacji, więc jeżeli odwiedzimy Wyspę Sobieszewską lub także inny fragment polskiego wybrzeża latem i zobaczymy ogrodzony teren z informacją ptasie lęgi, proszę nie wchodzić, to naprawdę proszę nie wchodzić, ale można za to z bezpiecznej odległości obserwować. Oczywiście także zaobserwujemy liczne gatunki mew, mewę śmieszkę, czyli naszą najweselszą mewę, no ze względu po prostu na charakterystyczny głos tego ptaka, czy olbrzymią mewę srebrzystą, czy mewę siodłatą. Te gatunki bez problemu będziemy mogli obserwować nawet bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu, ale także takie ptaki jak biegusy, biegusy zmienne czy biegusy rdzawe, to już troszeczkę wymagają większej wprawy w rozpoznawaniu, ale do obserwacji też znakomity obiekt, ponieważ te ptaki, jak sama nazwa wskazuje, biegają. Bardzo szybko poruszają się biegiem wzdłuż plaży, więc bez trudu je zaobserwujemy.
1: To ptaki, które rzeczywiście królują na Wyspie Sobieszewskiej, ale jest też wiele innych gatunków zwierząt, zarówno tych mieszkających w lasach, jak i tych, które żyją w wodzie. Czy na przykład uda nam się zobaczyć fokę na plaży?
0: Jest to prawdopodobieństwo bardzo wysokie, ponieważ przy ujściu Wisły do Bałtyku, czyli w okolicach rezerwatu Mewia Łacha, znajduje się jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy te foki obserwować w ich naturalnym środowisku, nie przeszkadzając. Ponieważ Wisła, uchodząc do Bałtyku, tworzy łachy, czyli piaszczyste wyspy, na których kilka lat temu głównie obserwowaliśmy mewy, stąd nazwa rezerwatu Mewia Łacha, ale teraz takim głównym lokatorem tych wysp są foki, których możemy oglądać w ilości powiedzmy kilkuset w jednym momencie, albo niestety żadnej, bo foki rządzą się swoimi wewnętrznymi, nie zawsze przez nas rozumianymi prawami. Ale faktycznie jest to znakomite miejsce do obserwacji fok szarych, pospolitych lub przy odrobinie szczęścia także obrączkowanych w ich naturalnym środowisku.
1: No to niezwykłe przeżycie zobaczyć takie foki, pewnie podobne jak napotkanie bobrów, które też znajdują tam schronienie, miejsce do życia, no i pewnie po swojemu trochę ten teren przygotowują i według swojego uznania budują tamy czy właśnie jakieś miejsca dla siebie do życia.
0: Tak, z bobrami na Wyspie Sobieszewskiej jest taka historia, że one nie muszą budować tam, bo nie ma tak szybkich nurtów, aby spiętrzać wodę, korzystając z jeziorek, które natura utworzyła przy brzegach morskich. I tam możemy kilka rodzin bobrzych oglądać. Najczęściej, aby bobry oglądać, trzeba wybrać się wieczorem. Wtedy bez problemu zobaczymy bobra na plaży. To ciekawe. Zwykle bobry kojarzą nam się z terenami leśnymi, ale często właśnie na Wyspie Sobieszewskiej możemy zobaczyć go na plaży. Dlaczego? Po prostu wykorzystuje wodę do transportu swojego pokarmu, a nad brzegami morskimi także mamy wierzbę, która stanowi jedną z ulubionych gatunków drzew konsumowanych przez bobra.
1: No to już przejrzeliśmy trochę te gatunki zwierząt, które pojawiają się na Wyspie Sobieszewskiej, ale wspomniałam na początku, że jest też blisko 500 gatunków różnych roślin, w tym na przykład storczyk kruszczyk czy mikołajek nadmorski. Co to za rośliny i dlaczego właśnie tam jest tak dużo różnych gatunków roślin?
0: Tak, szczęśliwy jestem, że właśnie o tych dwóch gatunkach roślin będziemy mogli porozmawiać ze względu na właśnie unikalność zarówno kruszczyka rdzawo-czerwonego o przepięknej nazwie i

0: przepięknej barwie kwiatów, no właśnie rdzawo-czerwonych, i jak go nazywam, króla wydmy szarej, Mikołajka Nadmorskiego. Mikołajek Nadmorski jest wyjątkową rośliną, która uwielbia wydmy, ale właśnie wydmy nadmorskie, bo nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, że mamy również wydmy śródlądowe, ale tam Mikołajka Nadmorskiego nie będziemy mogli spotkać. Mikołajek Nadmorski jest typowym mieszkańcem wydmy, odporny na upał, odporny na brak wody i odporny na wodę słoną, no bo wiemy, że woda słona raczej roślinom nie służy. O przepięknym kolorze kwiatów i przepięknym kolorze liści. Ponieważ jest to mistrz przetrwania na plaży, musi zabezpieczyć się przed utratą wody. Jego liście pokryte są woskiem, który nadaje taki kolor niebieskawy. Zresztą duża część roślin właśnie wydmowych ma taki niebieskawy kolor liści. A oprócz tego zwierzęta nie zjadają Mikołajka Nadmorskiego z bardzo prostego powodu.
1: Jest ma ostry.
0: Ostre zakończenie liści. I ten król przetrwania wytrzymuje właśnie i temperaturę, i zasypywanie piaskiem, i zgryzanie, można powiedzieć, przez zwierzęta, ale nie wytrzymuje jednego. Nie wytrzymuje kontaktu z człowiekiem, więc jeżeli go zrywamy, no niestety więcej Mikołajka nie będzie. I jak królewska roślina nie lubi jednego, nie lubi być w cieniu. Więc gdy mamy wysoki las, nie będzie Mikołajka. Dlatego też chronimy wydmy w ich naturalnym układzie, czyli tam, gdzie mamy dużo odkrytego terenu z roślinnością krzewiastą. Tam Mikołajka spotkamy.
1: Ten Mikołajek, o którym mówimy, nie lubi ludzi, czyli jak my zrywamy, to nie jest to dobre zachowanie. Chociaż skoro on jest taki ostry, skoro ma takie kujące dosyć liście, to chyba nie jest zbyt chętnie zrywany do bukietów, żebyśmy sobie go zabrali, no bo można się pokaleczyć.
0: Ależ ostrzegam przed jednym. Mikołajek jest rośliną, która jesienią będzie, no wydaje nam się, obumierała, czyli cały ten jego krzew będzie usychał. No i teraz mamy miłośników jesiennych bukietów. No jest uschnięta roślina, to znaczy się, możemy go zabrać, prawda, bo on już nie żyje. Nie wolno tego robić. Ponieważ, jak mówiłem, jest to mistrz przetrwania i to, że ta zielona część rośliny jesienią będzie obumierała, to jest jego sposób na przemieszczanie się i rozsiewanie nasion. Po prostu wiatry jesienne przenoszą naszego wędrowca plażowego Mikołajka Nadmorskiego w inne rejony plaży. Ba, on może wpaść do wody i nawet kilka tygodni w tej wodzie słonej wytrzymać, a nasiona nadal będą nadawały się do kiełkowania. Więc nie zrywamy ani rosnących, ani roślin uschniętych, bo po prostu pozbywamy naturalne środowisko wydmy jego królewskiej mości. Nie zrywamy, oglądamy z daleka, pamiętając także o pięknej legendzie, że ten Mikołajek to jest chłopiec zaklęty w roślinę i będzie w tej postaci do tego momentu, aż ludzie przestaną go zrywać. No niestety zrywają.
1: Ciekawa historia, ciekawa legenda. Jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską, mówimy o tym, że cały czas jeszcze to jest takie miejsce dosyć dzikie, gdzie natura mimo wszystko wygrywa chyba z człowiekiem. A jakie są problemy właśnie związane z przyrodą, z naturą na tej wyspie, w tym miejscu? Czy zmiany klimatu jakoś wpływają na rośliny, na zwierzęta? Co się dzieje, jak się obserwuje przez lata to miejsce? Czy coś widać, jakieś różnice, jakieś problemy?
0: Sądzę, że największym problemem Wyspy Sobieszewskiej to nie będą zmiany klimatu, one będą dotyczyły całego wybrzeża. Natomiast dużym problemem jest po prostu bardzo intensywny ruch turystyczny i to powoduje, że coraz więcej osób odwiedza Wyspę Sobieszewską. To rozumiemy, jest bardzo fajnym miejscem, sami go reklamujemy w tym momencie, ale także bardzo wiele powstaje inwestycji, które powoli zamieniają wyspę w taki po prostu olbrzymi, no nie chcę użyć słowa apartamentowiec, ale chyba do tego cały ten ruch turystyczny współczesny dąży. I pojawienie się olbrzymiej ilości osób na Wyspie Sobieszewskiej, w miejscu o bardzo dużym znaczeniu ekologicznym, nie tylko dla Gdańska, ale także dla całego wybrzeża, może okazać się po prostu końcem dzikości wyspy i końcem tego rezerwuaru natury w centrum miasta.
1: Czyli tak naprawdę to my możemy zniszczyć te piękne miejsca, ale tak jak opowiadamy, sama mam ochotę tam pojechać i zobaczyć to wszystko, co tutaj usłyszałam od pana, więc rzeczywiście no, pokusa duża jest, żeby pojechać, tylko jak połączyć tę turystykę z przyrodą jednak tak, żeby nie wchodzić w szkodę.

0: szkodę, żeby tego wszystkiego nie zniszczyć.
1: Rezerwaty przyrody są udostępnione dla wszystkich chcących odwiedzić. Są oczywiście zasady odwiedzania, zasady spacerów i to jest chyba najbardziej oczywiste. Przestrzegajmy tych zasad, będzie równowaga, mam nadzieję. Natomiast no niestety, im mamy większy ruch turystyczny, tym większe zagrożenie dla przyrody, bo nie zawsze odwiedzają zarówno rezerwaty, jak i parki narodowe osoby, które no, czynią to w sposób prawidłowy. Ruch turystyczny jest przeszkodą, ale także taka agresywne budownictwo turystyczne może przekształcać krajobraz Wyspy Sobieszewskiej.
0: A jak duża jest Wyspa Sobieszewska? Ile osób mogłoby się tam pomieścić razem z tymi ptakami i zwierzętami, żebyśmy właśnie się no, jakoś tego nie niszczyli? To znaczy, jak duży to jest teren?
1: Oj, jest to trzecia co do wielkości, tak mówię z pamięci, wyspa w Polsce. Natomiast ile osób się tutaj pomieści? Niebezpieczne pytanie. Ponieważ w przyszłym roku mamy zlot skautów w harcerze i przewidziane jest na 44 tysiące osób w jednym miejscu, więc obawiamy się, jakie będą skutki dla przyrody. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile osób jest w stanie przyjąć Wyspa Sobieszewska, aby przyroda pozostała w nienaruszonym stanie. Tutaj przede wszystkim rozsądek tych, którzy odwiedzają miejsce, bo są tacy, którzy przyjeżdżają na plażę, kocyk, parawan, jest pięknie, pospacerować, pojeździć na rowerze. Wyspa Sobieszewska jest przede wszystkim dla tych, którzy szukają spokoju i mają chęć aktywnie spędzić czas.
0: No zwłaszcza, że jesteśmy już po wakacjach, czyli ten największy ruch turystyczny na jakiś czas się uspokoi. A kiedy dobrze pojechać na Wyspę Sobieszewską? Właśnie, żeby no, poczuć tę naturę, a nie tłumy ludzi.
1: Przede wszystkim na Wyspę Sobieszewską można dotrzeć kilkoma sposobami. Oczywiście samochodem i tutaj każda pora roku jest ciekawa, ale ja wybieram wiosnę i jesień. Wybierałbym wiosnę i jesień, jestem no, prawie mieszkańcem Wyspy Sobieszewskiej, więc mam to na co dzień. Można dopłynąć jachtem, kajakiem, wtedy wiadomo pora roku raczej umożliwiająca żeglugę. Można rowerem. Więc każda pora roku na wyspie oferuje dodatkowe atrakcje. Ja uwielbiam Wyspę Sobieszewską i Polskie Wybrzeże zimą. Nie tylko ze względu na mniej ludzi, ale także niezwykłe zjawiska. No, w tym roku mieliśmy przepiękne torosy po sąsiedzku, czyli w Mikoszewie. Też przepiękne właśnie zjawiska lodowe. Czas oglądania innych gatunków zwierząt. Inne ptaki przylatują zimą, inne są wiosną, inne jesienią.
0: Czyli zostawmy to lato w spokoju i rzeczywiście inne pory roku też oferują dużo atrakcji na Wyspie Sobieszewskiej. O tym miejscu dzisiaj rozmawialiśmy. Jan Wilkanowski, Błękitny Patrol, Fundacja WWF Polska był gościem audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu za rozmowę.
0: No i jak będę na miejscu, a mam nadzieję, że jesienią wybiorę się na Wyspę Sobieszewską, to odezwę się do Pana i wtedy pójdziemy na spacer takimi wymarzonymi i najciekawszymi okolicami. Dobra? Umówieni?
1: Serdecznie zapraszam. Umówieni. Czekam na telefon.
0: To bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Każdego roku blisko

0: 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 19.30. Kamil Olak, zapraszam. Rosyjski ambasador w Polsce na dywaniku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgij Michno usłyszał protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Rzecznik MSZ poinformował, że sprzeciw dotyczył zarówno działań hybrydowych na terenie Polski, jak i innych państw, w tym Niemiec. W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem, napisał w mediach społecznościowych Maciej Wewnik. Tymczasowo do aresztu trafił 19-letni Jakub L. Mieszkaniec Kędzierzyna Koźla odpowie za zabójstwo 49-letniej kobiety i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Na młotku znalezionym w plecaku 19-latka ujawniono ślady biologiczne jego obu ofiar. Badania wykonano w laboratorium kryminalistycznym w Katowicach. To tak zwany młotek ciesielski, mówi Polskiemu Radiu prokurator Dominik Bagrowski z prokuratury okręgowej w Opolu.
3: On jest z jednej strony zakończony dwoma końcówkami do wyjmowania gwoździ. To są ostre końcówki. Uderzenie takim młotkiem w głowę ofiary może spowodować już pierwszy cios śmiertelny i wszystko wskazuje na to, że tak przyjmował zapewne podejrzany, że uderzenie skutecznie pozbawi życia jego ofiary.
2: Jak na razie prokuratura zgromadziła skromną dokumentację medyczną, która świadczy o tym, że 19-latek leczył się na schizofrenię paranoidalną. Jak sam twierdzi, brał metamfetaminę, odstawiając leki. Jeśli okaże się poczytalny, będzie odpowiadać się przed sądem. Grozi mu dożywocie. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do godziny 16 mieli oni czas na dostarczenie do komisji listę z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Zrobiło to 12 sztabów, tłumaczy Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Ponadto przyjęliśmy następujące zgłoszenia i one są jeszcze weryfikowane. Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pan Łukasz Gibała, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Stanisław Kułacha, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska.
2: Przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się 27 września. Za 4 dni niewielki Lądek Zdrój stał się górską stolicą Polski. Ruszył tam 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. To przede wszystkim spotkania z himalaistami i podróżnikami, a także pokazy filmów, spotkania z autorami książek i wystawy fotograficzne, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu.
5: To jest 510 punktów programu. Tego nie da się streścić nawet w jednym zdaniu wielokrotnie złożonym. To jest historia tego, co się przez ostatnie lata, czy ostatni rok zdarzyło w górach i jak w tych górach można spędzać czas naturystycznie i sportowo.
2: Festiwal potrwa do niedzieli.
6: A to jest najlepszy dowód na to, że nie ma miasta Londyn, jest Lądek Zdrój. 33 minuty po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Z jednej strony ambasador Rosji wezwany na dywanik w MSZ-cie, a z drugiej Polska wzmacnia ochronę swojej przestrzeni powietrznej po kolejnych rosyjskich prowokacjach. Do działań kierowane są m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce, a wojsko zwiększa gotowość. Ogłosił to we wpisie na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał tak. Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców, napisał minister. Więcej na ten temat piszemy również na polskieradio24.pl. A już teraz zapraszam Państwa na program Samozdrowie, a w nim diagnoza cukrzycy nie oznacza już dzisiaj restrykcyjnej diety pełnej ograniczeń. Dziś chorzy po prostu dostają wskazówki zdrowego odżywiania, które może stosować każdy z nas, bo to po prostu zdrowe, zbilansowane posiłki. Przy rosnącej liczbie chorych na cukrzycę warto wiedzieć, co na tym talerzu powinno się pojawić.
7: Samozdrowie.
8: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska.

0: Gościem naszej audycji jest dzisiaj pani Ewa Grabani-Frączak z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór pani.
1: Dobry wieczór.
0: A będziemy dzisiaj rozmawiać o diecie w cukrzycy. To będą takie porady dla diabetyków. Będziemy rozmawiać o wpływie diety na glikemię i od razu spytam, zazwyczaj dla laika dieta w cukrzycy kojarzy się z ogromnymi restrykcjami, że właściwie każdy, kto dowiaduje się, że ma cukrzycę, to dostaje całą listę rzeczy, których mu jeść nie wolno. Czy tak jest?
1: Dieta w cukrzycy powinna być dietą bazującą na zasadach prawidłowego żywienia. To jest podstawa. Z pacjentami w naszym szpitalu tak zawsze staram się prowadzić rozmowy, żeby pokazać, że nie są to restrykcje dietetyczne, tylko mądre wybory żywieniowe. Dieta bazująca na zasadach prawidłowego żywienia obejmuje wszystkie produkty i ten przysłowiowy kawałek ciasta też ma prawo się znaleźć, tylko właśnie kawałek, a nie pół blachy. Więc tutaj wszystko rozchodzi się o to, żeby to było dostosowane w rozsądnej ilości, częstotliwości. Pacjenci nasi często też po różnych doświadczeniach z poprzednimi osobami, z którymi rozmawiali na tematy związane z dietą, mają też dużo takich błędnych często przekonań, że nie mogą jeść pieczywa, ziemniaków, makaronu, owoców, tak? Czyli wszystkich tych produktów, które zawierają węglowodany. Jest to błąd, dlatego że węglowodany są bardzo istotne i bardzo potrzebne.
0: Rozmawiając o tym, trochę mi tak się przypomina, bo być może to jest jakaś zaszłość, być może kiedyś tak było, że właściwie osoba, która dowiadywała się, że ma cukrzycę, dowiadywała się, że jej czegoś nie wolno i do dzisiaj jest po prostu takie skojarzenie.
1: Tak, zgadza się. Pacjenci mają bardzo dużo takich informacji, z którymi żyją wiele lat. Są pacjenci oczywiście też, którzy są dopiero na początku swojej drogi i mają świeżo rozpoznaną cukrzycę, więc ten obszar jest dla nich totalnie, całkowicie nowym obszarem. Natomiast jest też dużo osób, które chorują wiele lat i z biegiem lat gdzieś te informacje też uciekają, tak? Więc jakby tutaj te nasze rozmowy czasami są związane z tym, że musimy to uporządkować w formie takiej reedukacji, prowadzimy rozmowy, więc jakby tutaj te kwestie żywieniowe i te mity żywieniowe, one są często też błędnie powielane od koleżanki, od innej osoby, która w rodzinie choruje, ktoś gdzieś, prawda, usłyszał.
0: Albo chorowała przed laty, tak. I kiedyś tak się zwykło myśleć.
1: Tak.
0: To w ogóle jest ciekawe, bo zazwyczaj myśląc o chorych na cukrzycę, rzadko wiążemy ich leczenie, czy też proces funkcjonowania z dietetykami, a to właśnie tak wygląda. Trochę system naczyń połączonych, trochę interdyscyplinarne leczenie, w którym dietetyk odgrywa olbrzymią rolę.
1: Żywienie jest drugą stroną medalu leczenia w cukrzycy. Ja często pacjentom naszym w szpitalu czy w naszej klinice diabetologii powtarzam, że dobrze dobrane leki, nawet najnowszej generacji, nie spełnią swojej funkcji, jeżeli z dietą będziemy na bakier. I na odwrót, często same to leczenie żywieniowe nie wystarczy. Tak? Więc jakby tutaj to powinno iść absolutnie ze sobą w parze.
0: Czyli kiedy trafia pacjent chory na cukrzycę do dietetyka? Natychmiast?
1: To zależy od potrzeby, bo dużo osób ma pojęcie na temat związane z żywieniem, z prawidłową dietą i sobie ludzie często bardzo fajnie radzą. Natomiast na pewno pacjent, który ma postawione rozpoznanie, jest to pacjent ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, do dietetyka powinien trafić. Po to, żeby nauczyć się trochę na nowo dobierać produkty, tworzyć tą swoją dietę w nowych okolicznościach. To, o czym powiedziałam na początku, że żywienie w cukrzycy obejmuje zasady prawidłowego żywienia. My tak w takiej nomenklaturze specjalistycznej mówimy, że jest to dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych. Jest to model dietetyczny, który obejmuje wszystkie grupy produktów, natomiast zwracamy właśnie uwagę na te węglowodany proste, czyli inaczej cukry proste, które mają wpływ na glikemię taki, że z tych cukrów prostych ten poziom glikemii bardzo szybko się podnosi.
0: Czym są te cukry proste? Cukry... To jest to ciasteczko, to jest ta czekolada?
1: Też, natomiast no, cukry proste są w sokach, w napojach słodzonych. Cukry proste

0: Są też w owocach, ale to jest w ogóle taka szczególna grupa. Ja zawsze zwracam naszym pacjentom na to uwagę, że owoce są źródłem cukrów prostych, więc one mają wpływ na glikemię bardzo taki gwałtowny. Natomiast owoce są też źródłem błonnika, witamin, płynów. Więc jest to grupa, która powinna się znaleźć w naszej diecie, ale trzeba wziąć pod lupę na pewno ilość owoców, bo my tych owoców jemy często za dużo. Szczególnie w tym sezonie, nawet prawda, takim jak obecnie truskawki, maliny, tak sezonowe owoce, których jest dużo i myjemy ich sporo, często po prostu za dużo.
1: A to jest rada chyba nie tylko dla chorych na cukrzycę, w ogóle dla wszystkich osób, które dbają o prawidłową dietę. Z jednej strony zdrowe owoce no, są po prostu zdrowe, bo są źródłem właśnie witamin. Z drugiej my się nimi czasami obżeramy latem, bo niektórzy nawet publikują takie memy, z czego się składam na przykład w lipcu czy w sierpniu i tam są kilogramy śliwek, czereśni i góry wiśni. Więc to rada dla wszystkich. Owoce owszem, ale w rozsądnych ilościach.
0: Dokładnie. To, co możemy zrobić też, jeżeli bardzo lubimy owoce i mamy kłopot z tą ilością, to zwrócić uwagę na to, żeby wybierać te owoce, które mają niższy indeks glikemiczny. Borówki, truskawki, maliny, porzeczki, owoce jagodowe mają niski indeks, więc nawet jak troszkę ich będzie więcej, to ma to mniejszy wpływ na glikemię niż jak sięgniemy po banany, po winogrona, po owoce suszone, które mają wysoki indeks. One mają wpływ bardziej taki gwałtowny na wzrost glikemii. To, co można zrobić, to również zadbać o to, że jeżeli sięgamy po owoce, starajmy się je połączyć ze źródłem białka tłuszczu. Wtedy takie połączenie powoduje, że ta fruktoza wolniej się wchłania, więc jest to mniejszy pik cukrowy, tak? Dla diabetyków, dla pacjentów chorujących na cukrzycę, ale dla wszystkich nas.
1: Czyli z czym połączyć owoce?
0: Owoce możemy połączyć z jogurtem, na przykład z podwyższonej zawartości białka, ale też z orzechami, z kefirem, z maślanką, z takim produktem, który jest właśnie dobrym źródłem białka i tłuszczu. Wtedy to połączenie właśnie ma mniejszy wpływ na tą odpowiedź glikemiczną. Zazwyczaj daje to taki bardziej płaski profil glikemii.
1: I przypomnijmy, to jest rada dla wszystkich, nie tylko dla chorych na cukrzycę. A jeśli chory na cukrzycę przychodzi do dietetyka, żeby się dowiedzieć, co on może jeść, czyli rozumiem, wracając do początku naszej rozmowy, dowie się, że może jeść praktycznie wszystko.
0: Tak, może jeść wszystko, tylko w rozsądnych ilościach i w dobrym rozłożeniu. Bardzo ważne jest też to, poza asortymentem produktów, jak te nasze posiłki są rozłożone w ciągu dnia. Warto, żeby pierwszy posiłek w miarę możliwości był jednak nie po kilku godzinach od wstania, tak? Dlatego, że nasza wątroba zaczyna wyrzucać cukier z magazynów, można powiedzieć, że się uruchamia taki
1: pichlerz cukru.
0: Tak, tak. Taki wątrobowy wyrzut glukozy i później ja dostaję wielokrotnie takie pytanie, dlaczego ten mój poziom glikemii o tej godzinie 10, 11, on jest wysoki? Przecież ja nic nie jadłem od godziny 6. I właśnie dlatego, że nie było posiłku, wątroba zrobiła nadprodukcję.
1: To od razu zapytam, to kiedy najlepiej zacząć jeść? W ilu minutach od wstania? Czy godzina od wstania?
0: To jest też osobnicza kwestia pod kątem tego, co nasi pacjenci obserwują, jeżeli chodzi o te wartości glikemii. Natomiast większość osób widzi, że jeżeli tego posiłku nie ma około godziny od wstania, to ta glikemia bardzo zaczyna szybować w górę. Więc można uznać, jak praktyka pokazuje, że około godziny od wstania ten pierwszy posiłek warto spożyć, a później w ciągu dnia przerwy między posiłkami warto by było ustawić tak, żeby nie były dłuższe niż 4 godziny.
1: To od razu zapytam, co powinno być tym pierwszym posiłkiem, bo właściwie wszystko, co pani mówi, można też odnieść do osób zupełnie zdrowych. To jest po prostu zdrowe, bardzo zbilansowane jedzenie. To co zjeść w przypadku osoby chorej na cukrzycę albo takiej, która słyszy naszą audycję i po prostu chciałaby się stosować do tych pewnych zasad po to, żeby ten poziom glikemii jej w ogóle nie rósł. Co lepiej zjeść? Czy to będzie owsianka z owocami, czy nie wiem, dużo białka?
0: Tutaj tych posiłków, które są zalecane przy cukrzycy, ale też dla osób, które nie chorują na cukrzycę, w zasadzie dla nas wszystkich, to tak naprawdę zależy, po czym my się też dobrze czujemy rano, bo są pacjenci, są ludzie, którzy wolą posiłki

0: bardziej białkowo-tłuszczowe, są osoby, które wolą bardziej na słodko posiłek, tak, ten pierwszy. Jeżeli chodzi, pani redaktor pytała o owsiankę. Tą owsiankę możemy zrobić w dwojaki sposób. Możemy ją zrobić w formie płatków owsianych błyskawicznych na mleku z owocami. I to nie jest dobra kompozycja, ponieważ mamy płatki owsiane, które są przetworzone, jakby te błyskawiczne, one mają dużo mniejszą zawartość błonnika. Mamy mleko w tym posiłku, które ma wpływ taki, że ten cukier będzie szybował. I owoce, które są źródłem tych cukrów prostych. Natomiast ten posiłek, jeżeli byśmy zmodyfikowały w ten sposób, że te płatki owsiane zamieniłybyśmy na płatki owsiane górskie, które mają dużo więcej błonnika, mleko zamieniły na jakiś jogurt naturalny i dołożyły do tego owoce, na przykład jagodowe, wtedy ładunek glikemiczny tego posiłku jest zupełnie inny. Po takim posiłku ta glikemia będzie stabilna i dla pacjentów, którzy chorują na cukrzycę, ale dla nas wszystkich. Stabilny poziom glikemii to również dobre samopoczucie. Więc taki posiłek jak najbardziej może występować w formie śniadania. Może być to również pieczywo pełnoziarniste, na przykład chleb żytni czy razowy z dodatkiem źródła białka, czyli czy jakaś wędlina, czy ser biały, czy jajko, czy ryba i dodatek warzyw jako źródło błonnika. To, na co warto zwrócić uwagę też nie tylko w posiłku śniadaniowym, ale generalnie we wszystkich naszych posiłkach, że kolejność spożywania pokarmów, które są w posiłku, ma znaczenie na to, jak szybko będzie się wchłaniał cukier.
1: O, to ciekawa informacja. Kolejność tego, co mamy na jednym talerzu.
0: Tak. Czy w posiłku śniadaniowym, ale również w posiłku na przykład obiadowym, kiedy mamy posiłek, który się składa z mięsa czy ryby, do tego jest źródło węglowodanów, czyli jakaś kasza, czy ryż, czy makaron, czy ziemniaki i porcja warzyw, możemy zrobić w ten sposób, że zacząć posiłek od warzyw, w drugiej kolejności zjeść białko, czyli na przykład mięso, rybę i w trzeciej kolejności spożyć węglowodany. Wtedy węglowodany mają niejako taką najdłuższą drogę i jakby wolniej się będą wchłaniać, tak? Więc jakby ta glikemia będzie mniej szybowała w górę, kolokwialnie mówiąc. Więc taka kolejność, ona też często się fajnie sprawdza. Pacjenci czasami pytają mnie, czy mogą jeść naleśniki, czy mogą jeść pierogi. I w momencie, kiedy mamy posiłek obiadowy, gdzie mamy na przykład naleśnika czy pierogi i one są na przykład z farszem wytrawnym, możemy zadbać o to, żeby w tym posiłku była spora porcja warzyw. Zacząć ten posiłek warto wówczas od warzyw, w drugiej kolejności sięgnąć po te mączne produkty. Wtedy węglowodany będą się wolniej wchłaniać.
1: Muszę zapytać o to, co pomiędzy na przykład śniadaniem a obiadem, bo jeśli ktoś swój dzień zaczyna o godzinie 6, zje pierwszy posiłek po godzinie, ale zanim będzie obiad, no to coś jeszcze trzeba. No i pewnie niejednemu wtedy w głowie, a to batonik, a to coś po prostu szybkiego. No i rodzi się obawa, że oto właśnie ten mój poziom glikemii poszybuje w kosmos.
0: Z posiłkiem pośrednim najlepiej zrobić w ten sposób, też żeby ta nasza dieta była jakoś urozmaicona, prawda? Czyli jeżeli mamy w pierwszym posiłku pieczywo z jakąś, powiedzmy, porcją czy wędliny, czy jajka, czy ryby, z porcją warzyw, tak? Czyli bardziej na wytrawnie. To ten drugi posiłek może być wówczas na słodko, czyli mogą być to maliny, do tego na przykład jakaś garść orzechów, do tego skyr albo jakiś jogurt naturalny czy kefir, w takiej formie przykładowo, tak? My też często to poczucie łaknienia na słodkie mamy wtedy, kiedy tak naprawdę przychodzi czas na ten kolejny posiłek. Bo proszę zauważyć, że nam się często to ssanie, kolokwialnie mówiąc, jak pacjenci mówią właśnie o tym, włącza po 3-4 godzinach. I to jest pora właśnie na ten kolejny posiłek. Ja zawsze też mówię naszym pacjentom w szpitalu, że jeżeli mają ochotę na ten kawałek ciasta, niech sobie go dołożą, tylko najpierw odrobią zadanie, że tak powiem, czyli żeby ten posiłek był dobrze zbilansowany. Jeżeli mamy jeszcze miejsce i ochotę na ten kawałek szarlotki, to sobie go dołóżmy do posiłku. Wtedy, jeżeli nie mamy też takich restrykcyjnych zakazów, to często jest tak, że nam w ogóle ta ochota na słodkie mija, a jeśli nie mija, to faktycznie będzie to kawałek szarlotki ani kilka większych porcji.

0: prawda?
1: Bo już tak, mamy bo wszystko, co jest zakazanym owocem, budzi jeszcze większy apetyt, prawda?
0: Dokładnie tak.
1: I przeszłyśmy przez śniadanie, drugie śniadanie, dochodzimy do obiadu. Co w tej diecie w cukrzycy jest tym obiadem idealnym?
0: Tu można znaleźć wiele zestawień, bo może być to mięso, na przykład z indyka, może być to ryba, mogą być to strączki, tak? Czyli źródło białka, do tego dodatek węglowodanów złożonych. Nie bójmy się węglowodanów, bo teraz też się zrobiła trochę nagonka na węglowodany, na te diety takie skrajnie nisko węglowodanowe. Węglowodany są bardzo istotne do pracy naszego i metabolizmu, i do prawidłowego funkcjonowania gospodarki węglowodanowej właśnie. I to jest podstawowe paliwo też dla mózgu. Tylko wybierajmy te węglowodany złożone. Grube kasze, gryczana, pęczak, makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy. To są też produkty, które mają dużo większą zawartość błonnika niż ich odpowiedniki. Gruba kasza będzie miała więcej błonnika niż drobna kasza, ryż brązowy niż biały, makaron pełnoziarnisty niż ten klasyczny. Błonnik jest takim składnikiem, o czym często wiele osób nie wie, że on nie tylko bierze udział w procesie regulacji przewodu pokarmowego, tak, czyli reguluje wypróżnienia, daje sytość, ale błonnik jest też hamulcem. On hamuje wchłanianie cukru, czyli jest takim spowalniaczem. Im więcej błonnika w posiłku, tym tak naprawdę ta krzywa będzie bardziej płaska. Czyli może być, powiedzmy, do tego mięsa, ryby, na przykład dodatek kaszy gryczanej i dodatek warzyw. Czyli taki posiłek, który jest złożony.
1: I znów kolejność będzie miała znaczenie.
0: Tak, będzie miała znaczenie. Jeżeli jest to posiłek na słodko, bo są osoby, które lubią na przykład raz na jakiś czas sięgnąć po naleśniki z serem właśnie w tej porze obiadowej. Nie mówimy nie, tylko warto zwrócić uwagę na to, jeżeli mamy możliwość i robimy sami, no to można zrobić to ciasto trochę z mąki tej pełnoziarnistej, z dodatkiem tej pszennej, tak? Czyli unikać tej pszennej tak w 100%. Jeżeli jest to produkt, który kupujemy, to co możemy zrobić? Dołożyć do tego jakieś źródło białka, tłuszczu, czyli na przykład właśnie skyr. Wtedy znowu te węglowodany, które są w cieście, tak, naleśnikowym, będą się troszkę wolniej wchłaniać, jeżeli będzie to połączone jeszcze ze źródłem białka czy tłuszczu.
1: No i przychodzi pora na deser i pani mówi, jeżeli to będzie ciasto, to nic się złego nie wydarzy.
0: Jeżeli to będzie kawałek ciasta w rytmie posiłków, bo to, co jest istotne, to też to, żeby nie było sytuacji, kiedy posiłek obiadowy jest o godzinie, powiedzmy, 15, a sięgamy o 16 po ciasto, tak? Jeżeli to będzie, powiedzmy, gdzieś w rytmie posiłków, na przykład też to ten kawałek ciasta może być na drugie śniadanie, tylko wtedy trochę na zasadzie jak z tymi owocami. Dołóżmy do tego coś, co zawiera białko, tłuszcz. Dzisiaj mnie pacjentka na oddziale, u nas właśnie na diabetologii, zapytała, a co z jagodziankami? Bo ja bardzo lubię jagodzianki. I tutaj wymyśliłyśmy wspólnie, że po pierwsze, jeżeli jest jagodzianka duża, można ją przepołowić na pół, zjeść połowę i właśnie połączyć ją sobie na przykład ze skyrem pitnym, tak? Wypić skyr, w drugiej kolejności zjeść tą porcję jagodzianki. Wtedy te węglowodany, łatwo przyswajalne, już mają podkład białka, tłuszczu, będą się wolniej wchłaniać. Ma to wówczas dużo korzystniejszy wpływ na naszą glikemię.
1: I kolacja, została nam kolacja. Ma być obfita, ma być bardzo dietetyczna, znowu na stół wjeżdżają warzywa.
0: Kolacja powinna być dostosowana przede wszystkim do naszego też trybu życia, ponieważ są osoby, które pracują fizycznie, przykładowo, tak? Są osoby, które nie mają możliwości spożycia ciepłego posiłku w ciągu dnia, więc zostaje ta pora późniejsza. Ważne jest przede wszystkim to, żeby ten posiłek nie był tuż przed położeniem się spać. Mówi się o tym, żeby chociaż te 3 godziny było odstępu.
1: Czyli tak jak w każdej normalnej, zbilansowanej diecie.
0: Dokładnie tak. Ten posiłek może być tak naprawdę porównywalnie do śniadania. Może być to pieczywo z dodatkami. Może być to właśnie w formie obiadokolacji. Dobre źródło białka, trochę węglowodanów złożonych i źródło błonnika. Może być to jajecznica z dodatkami i do tego pieczywo pełnoziarniste i warzywa. Więc tutaj ten posiłek tak naprawdę nie ma jednej formy. Dostosowujemy to zazwyczaj właśnie do potrzeb, do trybu dnia, do tego, co w ciągu dnia, prawda, czy mamy właśnie możliwość spożycia tego posiłku takiego ciepłego.

0: bo nasze jelita potrzebują ciepłego posiłku, więc dobrze by było, żeby codziennie ten posiłek ciepły występował. Jeżeli ktoś nie ma możliwości spożycia obiadu w porze obiadowej, a ma możliwość dopiero na przykład w godzinach 18-19, czyli bardziej w formie obiadokolacji, okej, to jest w porządku, tylko zadbajmy o to, żeby te proporcje były dostosowane i żeby ten posiłek nie był na chwilę przed pójściem spać.
1: Nie można nie mieć wrażenia, że wszystko to, o czym pani mówi, czyli ta dieta w cukrzycy, idealnie przekłada się też na właśnie zbilansowaną, odpowiednią dietę praktycznie dla każdego.
0: Dokładnie tak, ponieważ dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych, czyli potocznie mówiąc dieta cukrzycowa, ona bazuje na zasadach prawidłowego żywienia. Tylko bierzemy pod uwagę też właśnie to pojęcie indeksu glikemicznego, tak? Czyli osoby, które nie chorują na cukrzycę i nie muszą zwracać uwagi na to, jak ich glikemia zachowa się po danym posiłku. Natomiast to, jak nam się wchłania cukier, jak szybko nam się wchłania cukier z posiłków i dla pacjentów diabetologicznych, cukrzycowych, ale też dla nas wszystkich ma znaczenie chociażby pod kątem naszego samopoczucia. Bo jeżeli nam się wchłania szybko cukier z posiłku, mamy taką sinusoidę w naszej gospodarce węglowodanowej, jemy nieregularnie, mamy dużo tych łatwo przyswajalnych węglowodanów w diecie, to często czujemy się zmęczeni, rozdrażnieni, więc to się przekłada na różne obszary.
1: Nie mogę na koniec nie zapytać, czy mówiąc o tym pacjentom, widzi pani czasami na ich twarzy po prostu ulgę, że to wszystko, co mieli w głowie, jakie ograniczenia będą mieli w związku z chorobą, no w przypadku diety okazuje się takim trochę strachem na wyrost, bo słyszą o czymś, co po prostu jest zdrowe.
0: Tak, często pacjenci mówią, że po rozmowie dopiero mają takie rozjaśnienie, i kurczę, jednak ta dieta nie jest wcale taka straszna. Ja też zawsze staram się z pacjentami tak pracować też w takim psychodietetycznym obszarze, że ta szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. Często pacjenci, którzy mieli bardzo złe zwyczaje żywieniowe, w momencie, kiedy mają rozpoznaną cukrzycę, tak naprawdę to jest trochę nowy początek, można powiedzieć, tak? Bo za 10 lat, za 15 lat ich serducho chociażby im za to podziękuje, że ta dieta już nie jest pełna tłuszczów nasyconych, cukrów, żywności przetworzonej. Więc tutaj jest dużo korzyści ze zmian żywieniowych.
1: Nie takie straszne, po prostu zmiana, zbilansowana dieta, zdrowa dieta. O diecie w cukrzycy rozmawiałam dzisiaj z Ewą Grabani-Frączak, dietetyczką z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Winni poniosą odpowiedzialność. Tak o aferze Zonda Krypto pisze minister sprawiedliwości, a prokuratura stawia zarzuty kolejnym osobom. Trwają problemy pasażerów kolei w Trójmieście. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli edukacja ekonomiczna, mocniej wchodzi do polskich szkół podstawowych. Minęła godzina 20. Kamil Olak, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada, że wszyscy, którzy próbowali zatrzeć przestępstwa związane z Zonda Krypto, poniosą odpowiedzialność. Wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o ludzkiej krzywdzie, napisał szef resortu sprawiedliwości na Platformie X. A do sądu trafi wniosek o tymczasowy areszt dla Anny P., Jaromir W. i Rafała Z., poinformowała dziś rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. Wczoraj w tej sprawie zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto. Trzy zatrzymane wczoraj osoby usłyszały zarzuty, które dziś po zakończeniu czynności zostały ogłoszone przez prokuraturę. Przemysław Lis.
2: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BB Trade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie Rafałowi Z. prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut. Przywłaszczenia powierzonego mienia. Niebawem do sądu zostaną skierowane trzy wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
3: Prokurator uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
2: W tej sprawie tydzień temu zatrzymano również prezesa PKO Radosława P.
1: Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli. Podejrzany decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o poszerzeniu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. W mediach społecznościowych wicepremier poinformował, że zwiększona zostanie aktywność polskich sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całego kraju, napisał szef MON. Karol Nawrocki zadeklarował, że podda się przesłuchaniu przez prokuraturę w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka. Chodzi o nieprzyjęcie ślubowania od czterech sędziów wybranych przez Sejm oraz niedopuszczenia ich do orzekania. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi nic złego w tym, że prokuratura chce prezydenta przesłuchać.
4: Normalne czynności, chyba wcześniej zapowiadane zresztą, że każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z tym, że wymiar sprawiedliwości będzie działał. Najlepiej, gdyby prezydent stanął na gruncie konstytucji i ją po prostu przestrzegał. Sędziowie zostali wybrani, więc tutaj sytuacja jest dość zero-jedynkowa, jeśli chodzi o przepisy.
1: Zdaniem Sebastiana Kalety z Prawa i Sprawiedliwości postępowanie prokuratury jest prowadzone, jak to określił, na polityczne zamówienie. Poseł stwierdził, że czworo sędziów zrzekło się funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego w momencie ślubowania w sali kolumnowej Sejmu.
5: W mojej ocenie te działania podejmowane wobec pana prezydenta mają charakter wykorzystywania siłowego aparatu naszego państwa w celu siłowego przyjęcia Trybunału Konstytucyjnego i zastraszania organów naszego państwa, jakim jest prezydent, jak również wpływanie na niezależność funkcjonowania urzędu prezydenta.
1: W sprawie przesłuchano już ponad 40 świadków, wśród nich pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Zawodowy kierowca złamał przepisy ruchu drogowego, doprowadzając do poważnego wypadku na przejeździe kolejowym. Tak twierdzą przedstawiciele PKP. Chodzi o dzisiejsze zdarzenie przy przystanku Gdańsk-Lipce. Ciężarówka wjechała na przejazd. Chwilę później w jej naczepę uderzył

0: Pociąg PKP Intercity, relacjonuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Maszynista pociągu został przewieziony do szpitala. Pasażerowie pociągu oraz kierowca samochodu nie odnieśli obrażeń. Zdarzenie stworzyło jednak bezpośrednie zagrożenie dla osób znajdujących się w pociągu i doprowadziło do poważnych zakłóceń w ruchu kolejowym.
0: Utrudnienia pod

0: Jak zarabiać pieniądze, a być może jak ograniczyć ryzyko i mniej ich tracić.
1: Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek chciałby, żeby edukacja ekonomiczna przełożyła się m.in. na zwiększenie skłonności do oszczędzania.
2: Tymczasem, jeśli spojrzymy na przykład na Skandynawię, jest ona wręcz modelowym wzorcem do tego, że trzeba budować ten swój kapitał na długie lata. A drugi to jest aspekt dotyczący zwiększenia świadomości, jeśli chodzi o zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.
1: Eksperci przypomnieli też, że w rozpoczętym właśnie roku szkolnym pierwszy raz zostanie przeprowadzona matura z przedmiotu biznes i zarządzanie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy sporo chmur, z których miejscami może przelotnie padać deszcz. Od 11 stopni na północnym wschodzie do nawet 18 na południowym zachodzie. Jutro słońca niewiele i w całym kraju przydadzą się parasole. Na wybrzeżu miejscami także burze. 18 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 21 w Warszawie, a 22 w Łodzi i Kielcach. Najcieplej będzie na południu Polski do 26 stopni.
4: Siedem minut po godzinie 20. Tomasz Kowalczyk razem ze mną.
5: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Już za chwilę magazyn sportowy. Tomku, w radiu powiem, szkoda, że państwo tego nie widzą, więc ja szybciutko opiszę. Jest mecz Polska-Holandia. Naszych siatkarek. Julita
5: Piasecka,
4: która wbiega za siatkę. Wybija piłkę z powrotem na naszą połowę. Zdobywamy w ten sposób jeden z bardzo ważnych punktów.
5: No, kiedyś Michał Kubiak robił takie akcje w męskiej reprezentacji. Mawiało się, że jak dzik w żołędzie poszedł.
4: To dokładnie to zrobiła Julita Piasecka. I druga akcja, tym razem w wykonaniu Igi Świątek w meczu US Open, gdzie dostaje jakiegoś niesamowitego przyspieszenia. Nawet widziałem w mediach określenie Usain Bolt w spódnicy. Dobre określenie?
5: No tak. I Iga Świątek pokazuje, że dalej jest rakietą numer jeden w Polsce. Jako jedyna została na placu boju w singlu. Walczy dzielnie dla biało-czerwonych barw. No dzisiaj rywalka nie była z najwyższej półki, ale swoje zrobiła i gra dalej. Tam, gdzie kiedyś już jeden triumf osiągnęła.
4: Dzisiaj Sport jest kobietą więcej. Oczywiście w magazynie sportowym już teraz zapraszamy.
3: Sport.
5: A zaczynamy od najważniejszych informacji dnia i zgodnie z zapowiedzią przypominamy. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Pierwszego seta wygrały do 16, drugiego przegrały 20-25, potem wygrywały do 20-23. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyła Magdalena Stysiak i Julita Piasecka po 14, a pod wielkim wrażeniem gry biało-czerwonych jest mistrzyni Europy z 2005 roku Natalia Bamber.
6: Dużo stresu było faktycznie pod koniec tego meczu i takich na styk momentach, więc widać było, że dziewczyny też się stresują, że im bardzo zależy i widać, że są zaangażowane. Jak dziewczyny sobie radziły z lewego skrzydła, raz po prostej, raz po skosie. Emocje naprawdę u mnie były duże, są dobrze przygotowane, widać szybkość, widać skoczność. To jak one grają naprawdę, one wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują, tak? Więc nic więcej nie mogę dodać.
5: Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy. Po raz pierwszy od 7 lat na medal Mistrzostw Starego Kontynentu czekają od 2009 roku. W sobotnim półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi, a w innych ćwierćfinałach Serbia wygrała z Grecją 3-0, Włochy pokonały Szwecję 3-1. Jeszcze trwa mecz Turczynek z Niemkami po dwóch setach 1-1. Jedyna pozostała na placu boju polska singlistka. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Raszynianka wygrała 6-3, 6-2 ze sklasyfikowaną o 441 miejsc niżej w światowym rankingu Nadią Podorowską z Argentyny.
7: Tak naprawdę to zarząd ma tutaj najwięcej.
5: Zbliża się termin zebrania prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wobec zatrzymania i aresztowania prezesa PKO Radosława Piesiewicza obrady tego gremium zwołał na 8 września zastępujący go wiceprezes Mieczysław Nowicki. Ma to spotkanie odbyć się w 16-osobowym gronie, sekretarz generalny oraz członkowie komisji rewizyjnej.

0: część członków prezydium domaga się wyznaczenia na ten sam dzień posiedzenia zarządu. Wtedy można by od razu zdymisjonować prezesa i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki. Jednak wiceprezes Nowicki na razie optuje za zarządzaniem w późniejszym terminie, by dać członkom tego gremium czas na zorganizowanie się i przyjazd w jak najszerszym gronie. Wszystkiemu z perspektywy byłego olimpijczyka i orędownika zmian w PKOL-u przygląda się czterokrotny mistrz igrzysk, chociaż Robert Korzeniowski ma nadzieję, że uda się jednak przeprowadzić posiedzenie zarządu w ekspresowym tempie.
1: Tak naprawdę to zarząd ma tutaj najwięcej do powiedzenia, a spotykanie się samego prezydium to byłaby trochę taka jałowa dyskusja, no może nie strata czasu, ale na pewno gdyby dopiero wtedy był zarząd zwoływany, to mamy jeszcze tydzień oczekiwania na zwołanie zarządu. Ja mam nadzieję tylko, że do tego spotkania dojdzie też w formule hybrydowej, żeby wszyscy mogli dotrzeć i żeby naprawdę była jak najszersza reprezentacja. Do tej pory Radosław Piesiewicz blokował takie możliwości. Będę sugerował kolegom, żeby się na tym poważnie zastanowili. To będzie ważny moment, bo dlatego, że to będzie taki punkt odcięcia. No przede wszystkim miejmy nadzieję, że dojdzie do zdymisjonowania Piesiewicza i wyboru prezesa w interimie czy prezeski.
0: Robert Korzeniowski zamierza kandydować na prezesa PKOL-u. Prezydium 8 września, wtedy też prawdopodobnie posiedzenie zarządu. W piłkarskiej ekstraklasie dziś odrabianie zaległości z piątej kolejki. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Lech Poznań o 20:30 zmierzy się z Jagiellonią Białystok. A w Pucharze Polski za nami następne mecze 1:32 finału. Awia Świdnik, występująca na co dzień w drugiej lidze, wygrała z ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. GKS Tychy pokonał Łódzki Klub Sportowy 1-0. O 20:30 spotkanie Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. A teraz o tenisie, ale także o siatkówce z Cezarym Guriewem z redakcji sportowej sobie porozmawiamy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No na początek powiedzmy dwa słowa o awansie Polek do strefy medalowej. Po raz pierwszy od 7 lat wygrały dzisiaj z Holenderkami 3-1. Na medal czekają troszkę dłużej, bo lat 17. No ale w końcu ręce nie zatrzęsły się w tym najważniejszym momencie.
2: Tak, tą kopanię też ten medal, bo byłeś wtedy, relacjonowałeś dla Polskiego Radia, pamiętam, bo miałem wtedy dyżur wieczorem. Tak, rzeczywiście sprawa
0: piękne
2: jest...
0: Piękne przeżycie.
2: Tak, sprawa jest piękna, bo pamiętamy oczywiście ten 2003 rok, kiedy to była sensacja w Turcji, wielki sukces, potem powtórzony 2 lata później w 2005 roku. Długo czekaliśmy, bo lata 90, 95 rok, Hroningen, Arnhem, tam się wydawało, że mamy zespół już na medal, ale jednak okazało się, że no niestety wtedy zabrakło. No zostały Tadeusz Chojnacki, wtedy opuścił reprezentację i trochę były zmartwione tym polskie siatkarki, choć to była świetna grupa, między innymi z Małgorzatą Niemczyk, Magdą Śliwą, Katarzyną Zubel, Agatą Żebro. Dawne to czasy, piękna tradycja, lata 60., dwa brązowe medale Igrzysk Olimpijskich, lata 50. to przecież wicemistrzostwo świata, ale teraz, gdy tak patrzymy obiektywnie, choć polskie siatkarki nieznacznie przegrały z Japonkami, nie udało się awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów, to jednak widać dużą moc. Są świetnie wyszkolone technicznie, ale też taktyka tutaj oczywiście żelazna. Holenderki wcale nie były dzisiaj łatwymi rywalkami. Ten czwarty set był bardzo trudny. Przegrywały biało-czerwone różnicą kilku punktów. No, całe szczęście był taki moment. Czysta sytuacja dla Holenderek. Nie zdobyły kolejnego punktu i potem seria dla biało-czerwonych. Także oczywiście, Tomku, z dużym optymizmem czekamy na mecz z najlepszym zespołem obecnie na świecie. Mistrzyni olimpijskie Włoszki, ale wydaje mi się, że biało-czerwone nie są bez szans.
0: Nie są bez szans, trzymamy kciuki. No, poza tym cała paleta medali jest, nawet jeżeli by z Włoszkami się nie udało, no to można powalczyć jeszcze o, w razie czego odpukać o ten brązowy krążek. A nad siatką walczyła dziś też Iga Świątek. Walczyła z Nadią Podorowską, reprezentantką Argentyny. 6-3, 6-2. Jak to spotkanie oceniasz?
2: Łatwe zwycięstwo Igi Świątek, choć w tym pierwszym secie no niepotrzebnie tam wpędziła się trochę w tarapaty. Po 6 latach grała z Argentynką. Wcześniej w tym przesuniętym pandemicznym turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa, gdy w 2020 roku Iga wówczas 10 października triumfowała. Na razie czy Łąk, czy Podorowska, tu, tam było 6-2, 6-3, tutaj 6-3, 6-2. Napięcie będzie

0: będzie rosnąć, ale trzeba przede wszystkim powiedzieć, że Iga potwierdziła to już przecież na twardych kortach już w tym cyklu amerykańskim, że gra dużo spokojniej. To, że gra świetnie w obronie, to wiemy, że porusza się cudownie, no ale jednak były te błędy w ataku, te niepotrzebne ataki, brak pewności siebie. No musimy przypomnieć, Tomku, że przecież Iga wygrywała na wszystkich nawierzchniach. Brakuje też zwycięstwa w Australian Open, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, ale wygrała w Nowym Jorku 4 lata temu i wydaje mi się, że każdy mecz Igę przybliża tutaj do walki o te największe cele, bo przede wszystkim, nie powiem, że Iga testuje, ale Iga ma takie momenty, tak jak dzisiaj we wspomnianym pierwszym secie z Argentynką, że trochę zapędziła się, te ataki były zbyt takie ryzykowne, ale oczywiście później potrafiła też serwisem wszystko nadrobić, wygrać 4 kolejne punkty. Także wygląda to dobrze. No widać, że ten Francisco Roig, który no nie był jednak pierwszym trenerem Rafy Nadala, był przez 17 lat człowiekiem od taktyki, chociaż też trzeba przyznać od techniki, tam robił jakieś poprawki, ale to jednak Tony Nadal miał decydujący wpływ, on jednak no, przez większą część kariery, bo te ostatnie lata to wiemy, że Carlos Moya, rozstały się drogi Nadala, ale mówimy o Idze Świątek, która wpatrzona jest jednak w Rafę Nadala. Francisco Roig wie, co robić. Ten proces nie był taki prosty, bo przecież Iga pojechała do akademii, także z Rafą rozmawiała, ale żeby cokolwiek zmienić, to trzeba czasu, ale też pamiętajmy o tym, jeżeli Iga Świątek wygrała właśnie 6 turniejów wielkoszlemowych, ma takie doświadczenie i teraz znalazła ten rytm, to jednak ona w każdym turnieju, gdzie startuje, zawsze na tym etapie jej kariery będzie stawiana jako jedna z głównych faworytek.
1: To powiedzmy jeszcze parę zdań o pozostałych naszych reprezentantach i reprezentantkach. No Iga Świątek jest już samotna, jeżeli chodzi o singiel. Pożegnała się z rywalizacją Magda Linet. Powalczyła tutaj w 3 setach. Magdalena Fręch w 2 partiach przegrała. Walczył Kamil Majszak, walczył Hubert Hurkacz. No ale każdemu z naszych reprezentantów zabrakło jednak do awansu trochę albo trochę więcej czasami.
0: Tak, no Kamil Majszak miał trudnego przeciwnika, bo ten Valentin Vachero z Monaco to bardzo uzdolniony tenisista. No 4 sety trochę zabrakło. Szkoda mi Huberta Hurkacza, bo wiemy, że on wraca po tych perypetiach. Jednak Ben Shelton, grający przed własną publicznością, zawodnik z 1. 10 świata. No i ta klątwa, która ciąży na Hubercie, nigdy nie zaszedł dalej, a to jego 7 udział na kortach Classic Meadows w Nowym Jorku. Nigdy nie zaszedł dalej niż do drugiej rundy. Jednak rekordzistą ciągle jest Wojciech Fibak, który grał w ćwierćfinale w 80 roku. Nawet prowadził w tiebreaku z Krikiem w 5. secie. 5-2 był bliski półfinału. Także mam nadzieję, że jednak Hubert Hurkacz, półfinalista z kortów na kortach Wimbledonu, czy także ćwierćfinalista, bo przecież grał w tej rundzie w Australii, także w Nowym Jorku kiedyś zagra lepiej. Ale to mimo wszystko druga runda. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet, o tych paniach wspomniałeś. No jednak szkoda, że na pierwszej rundzie zakończyły. Maja Chwalińska, myślę, że ta nawierzchnia szybka, no to nie jest jej bajka. Ona będzie musiała jeszcze popracować nad swoim stylem. Jej gra jest świetna na ceglanej mączce, jednak ten wynik, finał po przebrnięciu eliminacji, czy także potrafi dobrze grać na trawie, choć przecież kontuzji tutaj się nabawiła. A Magdalena Fręch miała trudną rywalkę, no przecież ta pochodząca z Serbii Iwa Jowicz to wielka nadzieja amerykańskiego tenisa. Trochę szkoda, że Magda Linet, która grała z kwalifikantką, przegrała 1. seta z Francisco Jones 4-6, ale potem wygrana 6-1. Wydawało mi się, że Magda utrzyma ten rytm, ale no niestety decydujący set przegrany 3-6. Także została nam Iga Świątek i tak jak powiedziałem wcześniej, pamiętajmy, że ona już wygrała 4 lata temu, jest w niezłej formie, no i trzeba oczywiście krok po kroku, ale wydaje mi się, że to, że Iga tak dobrze się prezentuje, napawa naprawdę dużym optymizmem.
1: O tenisie i o siatkówce opowiadał Cezary Guliew. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A teraz o futbolu w naszej audycji. Zapowiemy, co czeka nas w Poznaniu. Lech kontra Jagiellonia Białystok. Zaległy mecz dwóch chyba najlepiej grających w ostatnim czasie polskich drużyn. Lech trzeci w tabeli, Jagiellonia szósta, ale jeszcze z meczem

0: meczem zaległym właśnie. No i to spotkanie będzie obserwował Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór, Grzegorz. Czy spodziewasz się bramkostrzelnego spotkania?
1: Dobry wieczór. No tak, grają zespoły, które lubią grać ofensywnie, które lubią grać do przodu. Lubią futbol na tak, można by powiedzieć. Do tej pory oba zespoły zdobyły po 8 goli, ale mają rozegrane po 4 mecze, czyli no de facto po 2 zaległe spotkania w stosunku do tych, którzy nie pauzują od początku sezonu. Wczoraj też trener kolejorza Nils Frederiksen na konferencji prasowej zwrócił na to uwagę, że przede wszystkim docenia Jagiellonię, jej dobre wyniki nie tylko w tym sezonie, ale od czasu, gdy śledzi też polską ekstraklasę tutaj pracując, a to jest jego trzeci sezon. No i też Jagiellonia nie ukrywa, że jest zespołem ofensywnym, aczkolwiek takie ofensywne osłabienie dzisiaj będzie, bo musi sobie poradzić bez Jesusa i Maza. Jakiś uraz w ostatnim meczu w Częstochowie z Rakowem, wygranym zresztą 5-2, co świadczy chociażby o ofensywnym usposobieniu drużyny białostockiej. No i Maza w dzisiejszym spotkaniu nie ma. W Lechu wracający jest oczywiście Mikael Liszak, ale na ławce rezerwowych. On ostatnich kilka tygodni musiał pauzować z powodu urazu. No a z piłkarzy, którzy ostatnio grali, to nie może zagrać Antoni Kozubal. No i ta jego przerwa w grze potrwa do 6 tygodni, czyli ewentualne nawet może i powołanie ponowne do reprezentacji Polski na mecze w Lidze Narodów nie wchodzi w rachubę, jeśli chodzi o Antoniego Kozubala, bo będzie niezdolny do gry. Wracając do dzisiejszego spotkania, oba zespoły zakwalifikowały się do fazy zasadniczej Ligi Europy jako jedyne polskie z 5, które grały w kwalifikacjach europejskich rozgrywek, więc możemy powiedzieć, że taki mały europejski mecz mamy dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, oprócz oczywiście tego ofensywnego usposobienia, więc wszystkie argumenty mówią na tak, że to powinien być fajny, interesujący mecz. Zobaczymy też, jak zareagują te zespoły jednak na no, wyczerpujący sezon od początku, bo no, trzeba było przepychać się od drugich rund europejskich rozgrywek, łączyć to z rozgrywkami ligowymi i na pewno to zmęczenie u niektórych zawodników będzie widoczne, czy też jest widoczne, no ale kadry szerokie, przede wszystkim Lecha, kadra jakościowa, więc kibice tu oczywiście w Poznaniu z nadzieją na zwycięstwo Lecha. Oba zespoły trzymają kontakt z czołówką, mimo właśnie tych dwóch zaległych spotkań. Gdyby Lech dzisiaj wygrał, to może zostać liderem Ekstraklasy i wyprzedzić chociażby Legię, która rozegrała wszystkie spotkania. Lech byłby wtedy z jednym zaległym spotkaniem. Jagiellonia w przypadku zwycięstwa no nie może zostać liderem, ale dogoni prowadzącą dwójkę, bo Legia i Górnik mają po 12 punktów. Górnik z zaległym meczem. Dzisiaj też pośrednio te zaległości odrobione, więc Jagiellonia no może dogonić, chyba że wysoko wygra tutaj, ale to zdaje się chyba 5 czy 4 bramkami musiałaby wygrać, żeby zostać liderem Ekstraklasy. Ale świadczy to o tym, że te zespoły mimo zaangażowania w rozgrywki europejskie trzymają kontakt z czołówką tabeli i cały czas mają rękę na pulsie. No i zdaniem wielu pewnie to są główni kandydaci do zdobycia Mistrzostwa Polski. No, ale kto będzie mistrzem Polski, to dowiemy się w maju. Dzisiaj dowiemy się, która z tych eksportowych drużyn jest lepsza. W tym momencie być może będzie remis.
0: Grzegorz Hałasik zapowiadał nam to spotkanie. Pięknie dziękujemy. No i przypominamy, że dzisiaj już jeden mecz zaległy też za nami. Raków wciąż w bardzo słabej formie. Przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Na koniec żużel. Podczas niedzielnych zawodów o drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie gościł słynny Szwed Ove Fundin. 93-letni wielki 5-krotny indywidualny mistrz świata i 6-krotny drużynowo przejechał po torze na swoim motocyklu i wzbudził ogromny aplauz. Po zawodach podzielił się swoimi przemyśleniami.
2: Well, first of all,
3: ten stadion jest zupełnie inny od wszystkich. Wielki tłum. Chciałem pogratulować ludziom z Polski, że pomagają, żeby żużel utrzymał się przy życiu. Jeżeli można zobaczyć takie wyścigi, taki speedway, to na pewno kibic wróci na tego typu zawody. Australia nie miała sobie równych? Typowałem ich do zwycięstwa. Byli dobrzy, szczególnie na początku. Wygrywali, nie gubili punktów. Zaprezentowali się ze świetnej strony i zasłużyli na tytuł. A co pan sądzi o polskich zawodnikach? Jesteście najlepsi na świecie, nie ma wątpliwości. Myślę, że Bartek Zmarzlik zdobędzie w tym roku upragniony 7. tytuł mistrza świata. Jest najlepszy w historii? Trudno porównywać różne ery, ale myślę, że jest najlepszy w swoich czasach.

0: but he's certainly the best of this area.
1: Czy pamięta pan, jak to się wszystko zaczęło? Zaczynałem od motocrossu. Ktoś zapytał, czy nie chciałbym spróbować speedwaya, i tak to się zaczęło. A jest pan dumny z tego, że puchar dla najlepszej drużyny świata nosi pana imię?
0: Yes, yeah.
1: Wielka duma, wzruszenie. Aż trudno o tym mówić. Drużynowy Puchar Świata za nami. Drużynowy Puchar Świata, w którym Polacy na trzecim miejscu, wygrali Australijczycy. No a teraz trzeba skupić się na wspominanym Grand Prix. Bartosz Marzlik ma rzeczywiście chrapkę na wspomniany siódmy tytuł Mistrza Świata.
2: Dokąd będę myślę jeździł, to będę szukał lepszych rozwiązań, lepszych jazdy, bez względu na jakim etapie jesteś. Czuję się dobrze, czuję się szybki, średnie z innych wszystkich lig i nawet z Grand Prix się zgadzają. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni. Ale czuję się dobrze, mocno, naprawdę okej, nie ma co narzekać.
3: Teraz krąży takie nagranie. Jak byłeś małym chłopcem, pewnie wiesz, o które chodzi, że marzyłeś o tym, żeby zostać mistrzem świata, a w tamtym czasie, jak był drużynowy Puchar Świata, to komu kibicowałeś, jak na te zawody patrzyłeś?
2: Nie, no to wiadomo, że to cały dom siedział kibicowo i oglądał Puchar Świata i Polskę górą. No są to wyjątkowe imprezy, no bez dwóch zdań.
3: A Tomasz Gollop, bardzo mu kibicowałeś?
2: No oczywiście, że tak. Potem mieliśmy okazję się poznać, to też jeszcze inaczej się patrzało na te zawody, więc wyjątkowa impreza.
3: Skąd ty, Bartku, taki głód czerpiesz cały czas, żeby wygrywać, bo masz to dążenie w sobie ogromne?
2: Kocham jeździć po prostu na motocyklu i się ścigać, więc głód wygrywania zawsze jest.
3: A te tytuły po prostu przy okazji, bo po prostu kochasz jeździć.
2: No można tak nazwać. Wiadomo, że gdzieś tam od dziecka człowiek marzył o tytuł. Myślę, że to jest fajne i z czego niesamowicie się cieszę. Chcę przyznać, że te nagrania nawet, gdzie krążą gdzieś tam, że jako mały chłopiec możemy być mistrzem świata, to dzisiaj z perspektywy 30-latka nie byłem świadomy, co mówiłem. To na pewno i to jest fajne dla mnie, takie nawet dla samego poczucia. Nie byłem świadomy, co mówiłem i na pewno nie marzyłem o tym, co dzisiaj mam. Te marzenia też na przestrzeni lat się zmieniały, rosły lub nie. Różne perspektywy, ale lubię się czasem cofnąć do tamtych momentów, gdy byłem małym chłopcem i mówiłem, że chcę być mistrzem świata, bo to fajnie się wtedy lekko mówiło. Cieszę się, z jaką drogę pokonałem, cieszę się, gdzie jestem. Też się cieszę, co jest za mną, no bo jestem szczęśliwy z tego, co dokonałem, a nadal jestem, czuję, młody i mam takie wrażenie czasem, że dopiero najlepszy moment przede mną.
3: Wtedy chyba miałeś większą lekkość mówienia też o tych tytułach mistrza świata, bo teraz jak cię pytamy o ten kolejny, to chyba to jest męczące też dla ciebie.
2: To nie jest w ogóle męczące, bo sam sobie na to zapracowałem, można powiedzieć, i wręcz jest to pozytywne, miłe, do czego was przyzwyczaiłem. Bo to jest kwestia, jakim swoim wynikiem, mam wrażenie, was przyzwyczaiłem, potem jakie pytania mi zadajecie. I z jednej strony jest to fajne, mnie to w ogóle nie denerwuje.
3: Przyzwyczaiłeś się trochę.
2: Dokładnie. Czasem może brak wyrozumiałości jakikolwiek, bo czasem po prostu...
3: Zdobywasz tytuł i pytają cię o następny.
2: I to 3 minuty po kolejnym tytule i tak bywało do tego momentu. Jest to zrozumiałe. Generalnie no fajnie, no co ja mogę powiedzieć. No naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, sportowcem, ojcem. Chciałbym, żeby to po prostu te kolejne lata nie wyglądały gorzej niż dotychczas i to będę przeszczęśliwy.
1: Nasz magazyn zbliża się do końca. Jeszcze jedna informacja, bo poznaliśmy ostatniego półfinalistę Mistrzostw Europy Kobiet w siatkówce. Będzie to Turcja, która wygrała 3-1 z Niemcami. A w programie to wszystko. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda?
5: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 20:30. Kamil Olak, zapraszam. Aktywność polskich sił powietrznych zostanie zwiększona. Na niebie pojawi się więcej samolotów F-16 i śmigłowców, poinformował wicepremier minister obrony. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie.

0: Zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całego kraju, napisał na Platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy, którzy próbowali zatrzeć przestępstwa związane z Zonda Krypto, poniosą odpowiedzialność, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W swoim wpisie przypomniał, że prokuratura złożyła wnioski o 3 miesiące aresztu dla 3 zatrzymanych osób. Zachodzi obawa ucieczki przez oskarżonych, wyjaśniała podczas konferencji prasowej rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego.
0: Wczoraj służby zatrzymały Rafała Z., Annę P. i Jaromirę W. Przedstawiono im zarzuty. Tydzień temu zatrzymano prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Został on tymczasowo aresztowany. Zmiany w prawie wodnym. Od nowego roku woda odzyskiwana ze ścieków będzie mogła być wykorzystywana do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni. Polska jest najlepiej przygotowana do sezonu jesienno-zimowego spośród wszystkich państw Unii Europejskiej, zapewnił minister energii Miłosz Motyka.
2: I pod kątem hydrologii, odzyskiwania wody i pod kątem magazynów, zapasów i pod kątem dystrybucji paliw i pod kątem ochrony infrastruktury krytycznej. Jesteśmy liderem bezpieczeństwa energetycznego już nie tylko w regionie, ale w całej Unii Europejskiej i wyznaczamy standardy.
0: Nowe przepisy to także zmiany w monitorowaniu poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na instalację urządzeń pomiarowych, co pozwoli na wdrożenie nowoczesnych systemów monitoringu. Prawie 20 milionów złotych. Tyle na czarnym rynku warta jest kokaina, którą przechwycili funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. W 3 kontenerach, które przypłynęły do portu w Gdańsku z Brazylii, znaleźli ponad 55 kg narkotyku. Ładunek miał oficjalnie zawierać złom, mówi komisarz Sebastian Pakalski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
3: Podczas szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli 49 metalowych form zabezpieczone silikonową warstwą. Jednak ich wygląd oraz sposób ukrycia ewidentnie wskazywały na to, że mogły służyć do zamaskowania dodatkowego, niezgłoszonego towaru.
0: Po ich sprawdzeniu okazało się, że w środku są narkotyki. Teraz śledczy ustalą m.in. kto odpowiadał za organizację przemytu.
4: Godzina 20:33.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Władimir Putin ostatnio usłyszał bardzo trudne pytanie i widać było, że sprawia mu to duże problemy. Spytano go o cenę jabłek na Kamczatce.
6: Też bym nie wiedział.
4: No, na szczęście prezydent Rosji wybrnął z tego, mówiąc, że no, chwilowo jest problem z jabłkami.
6: Myślałem, ale... że powiedział do tego, kto pytał, nie interesuj się.
4: Ale tak całkiem poważnie. A propos tego, co słyszeliśmy zresztą w informacjach, że Polska będzie wzmacniać swoją przestrzeń powietrzną. Zaangażowane mają być samoloty F-16, śmigłowce. Ambasador Rosji wezwany na dywanik do MSZ-u w związku z tymi licznymi incydentami z udziałem rosyjskich samolotów. I można odnieść wrażenie, że to, co dzieje się w Polsce, dzieje się również w całej Europie. Choćby nawet to, co ostatnio Niemcy potwierdziły, że to, co wydarzyło się na lotnisku w Lipsku, to za to odpowiada również Federacja Rosyjska. O czym u ciebie?
6: No właśnie o tym, jak Europa powinna na to wszystko odpowiedzieć. Dziś też ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Polski i Francji dużo o tym rozmawiali podczas spotkania z okazji 35. rocznicy powołania Trójkąta Weimarskiego, więc temat robi się bardzo ważny w Europie, też i w Irlandii. Na nieformalnym spotkaniu ministrowie obrony, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie do spraw europejskich też właściwie w dużej mierze rozmawiali o tej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. No i właśnie, co z tego może wyniknąć, o to za chwilę będę pytał.
4: A to wszystko już i teraz w programie Świat w powiększeniu.
5: Świat w powiększeniu.
6: To jeszcze raz dobry wieczór Państwu, a moim i Państwa gościem jest profesor Aleksandra Gasztort z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesor.
7: Dobry wieczór Państwu.
6: Będę chciał skorzystać zarówno z Pani wiedzy na temat bezpieczeństwa w Europie, jak i z tego, że w szczególności między innymi Niemcami się Pani naukowo zajmuje, a także właśnie bezpieczeństwem w Niemczech, bo to na Niemcy teraz większość krajów europejskich patrzy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie, no bo Niemcy w tym tygodniu wprost palcem pokazały na Rosję jako państwo stojące za incydentami.

0: jakie miały miejsce na lotnisku w Lipsku, za na szczęście nieudanym zamachem na bazujące tam samoloty z amunicją ukraińskie, ale też bardzo wiele różnych mniejszych incydentów też miało miejsce w Niemczech. Tu jeszcze nikt na Rosję oficjalnie nie wskazał, ale niemieccy publicyści no, nie gryzą się w język w swoich spekulacjach, a i dużo się dzieje w państwach bałtyckich i w krajach też Europy Środkowo-Wschodniej. No, Europa bez wątpienia ma problem, a jakie znaczenie ma to, że Niemcy, pani zdaniem, jakie ma znaczenie to, że Niemcy wprost palcem pokazały na Rosję? No to się nieczęsto zdarza.
1: To znaczy, takie wskazówki pojawiały się już w 2022 roku, gdy w październiku przecięto światłowody w Berlinie i Hern. Następnie w 2024 przesyłka DHL na lotnisku w Lipsku-Halle również się zapaliła. Później był sierpień 24.
0: Tu też ta sprawa wtrąca się miała
1: tak,
0: swoje
1: to
0: z Polską
1: nowe
0: połączenia, prawda? Bo tam też się działy pewne rzeczy w Polsce. W Polsce to było takie niebezpieczne działanie.
1: To nie jest tak, że mamy do czynienia z nowym incydentem. Mamy na pewno do czynienia z większą skalą i z potencjalnymi ofiarami. Czyli efekt oddziaływania politycznego miał być zdecydowanie większy. Natomiast celem było na pewno przetestowanie, jak długo potrwa reakcja, kto przyjedzie na miejsce, jakie procedury zostaną uruchomione, czy system ma redundację i jak państwo szybko powróci do normalnego funkcjonowania oraz jaka będzie komunikacja ze społeczeństwem. I ta komunikacja, używając takiego określenia jak terroryzm czy przypisanie sprawstwa, jest bardzo ostra jak na Republikę Federalną Niemiec, chociaż już w tym roku BK, Bundeskriminalamt, czyli Policja Kryminalna Federalna, wskazywała na istnienie kilkuset prób sabotażu czy też innych działań wrogich, które mają miejsce na terenie Niemiec i w rzeczywistości i w cyberprzestrzeni. Więc to nie jest tak, że tego się nie spodziewano. Nie spodziewano się może w tym regionie i z takim prawdopodobieństwem skali. Natomiast termin terroryzm państwowy, który był użyty m.in. w wypowiedzi Kai Kallas, nie jest do końca poprawny. Terroryzm sponsorowany przez państwo. Na pewno tu mamy przykład klasycznej operacji hybrydowej, bo zwróćmy uwagę na komunikaty społeczne i efekt skali, który wiąże się z tym incydentem, o którym wszyscy mówią, również na Cyprze.
0: No to czym się różni tak naprawdę właśnie terroryzm państwowy od terroryzmu sponsorowanego państwowo? Na czym to polega?
1: Terroryzm państwowy bardzo często jest wymierzony w swoich obywateli, głównie walka z opozycją. Natomiast klasycznie mamy do czynienia bardziej z terroryzmem sponsorowanym przez państwo. To nie chodzi tylko i wyłącznie o źródła finansowania, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, jeśli spojrzymy na akty dywersji, sabotażu, zachęcania do wandalizmu czy podpalenia pustego obiektu, centrum handlowego i tak dalej. Natomiast sponsorowany to też inspirowany, inicjowany, dostarczany cały modus operandi, czyli sposób działania. I jest to bardzo z punktu widzenia państwa, które promuje takie działania, bardzo intratne, dlatego że nie wykorzystuje się własnych funkcjonariuszy bezpieczeństwa, tylko zatrudnia agentów, na przykład online, na Telegramie, różnych platformach, grach, czy też całej rzeczywistości, do której często służby nie mają aż takiego dostępu. W związku z tym, że nie mają mocy przerobowych, bo zajęci są zbieraniem chociażby dowodów w różnych pomniejszych instytucjach czy podmiotach.
0: No, tu się jakiś czas temu mówiło o tym, że służby rosyjskie mają zatrudniać przestępców, mafie, które też mają swoje siatki często na zachodniej Europie.

0: Europie, że podobno doszło do wypuszczenia z więzienia jednego z bardzo ważnych bossów mafijnych i właśnie między innymi dlatego, że on się zgodził świadczyć pewne usługi dla rosyjskich służb za granicą. No to przy okazji takiej głośnej sprawy zastrzelenia w Alicante w Hiszpanii rosyjskiego pilota, który przeszedł na stronę ukraińską, uprowadził śmigłowiec wypełniony bardzo cennymi, ważnymi częściami do innych śmigłowców. Potem został przerzucony do Hiszpanii, tam żył pod fałszywą tożsamością, no ale został właśnie zastrzelony przez, wszystko na to wskazuje, płatnego zabójcę, takiego właśnie na usługach mafijnych, i to podobno mafia to organizowała, więc to no, bardzo szeroki jest zasób, z którego można korzystać w takich sytuacjach.
1: Tak, tylko o wiele groźniejsi są jednorazowi wykonawcy i to było wskazane między innymi w wczoraj opublikowanym raporcie CSIRTCO w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej w 2025 roku. Mamy do czynienia z rekrutacją zwykłych użytkowników sieci, ale także do różnego rodzaju aktów przemocy w rzeczywistości. Są to często podróżnicy, osoby studiujące w danym kraju, odwiedzające, niekoniecznie związane ze światem przestępczym. I to też wskazał inny ważny raport opublikowany kilkanaście dni temu zaplecza analitycznego Kongresu USA. To nie jest nic nowego, bo w Polsce jest zarówno raport TESA dotyczący terroryzmu to wskazywał, ale także Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 29 maja opublikował Białą Księgę Rosyjskich Aktów Sabotażu i Dywersji wobec członków Rady Państw Morza Bałtyckiego, i ten raport jest przerażający, jeśli chodzi przede wszystkim o to, że przeciwnik również się uczy. Tylko czy państwo polskie i Unia Europejska jest przygotowana na taką skalę drobnych ziaren piasku wpuszczanych w machinę państwową państw członkowskich, która powoduje brak zaufania obywateli do tego, że jesteśmy bezpieczni i odporni.
0: No właśnie, bo mówiła pani o celach takiego działania. Testowanie to z jednej strony, a z drugiej strony to właśnie próba zachwiania zaufaniem do instytucji państwa, do służb, do takiego codziennego bezpieczeństwa, jak rozumiem.
1: Tak, im więcej mamy do czynienia z na przykład fizycznymi agresjami i atakami, tym więcej funkcjonariuszy i funkcjonariuszek będzie oddelegowanych do zebrania materiału dowodowego czy przyjrzeniu się bezpieczeństwu określonego podmiotu. To znaczy, że w tym czasie nie zajmą się tym, co nadejdzie, więc wydaje mi się, że to też jest takie rozproszenie systemu i jego demobilizacja, przygotowanie na coś większego. Nie chcę państwa tutaj straszyć, ale im więcej drobnych elementów się pojawia w zagrożeniach hybrydowych, tym większa szansa o to, że będziemy do czynienia mieli ze wzrostem liczby operacji wrogich.
0: Czyli rozumiem, że do osiągnięcia tego celu niekoniecznie potrzeba operacji incydentów, które się kończą sukcesem, zniszczeniem czegoś, bo wystarczy, że do czegoś doszło, bo chodzi o ten strach i emocje w dużej mierze.
1: Oczywiście, ale także o to, co zrobi rząd, jak opanuje komunikację kryzysową, co zrobi NATO, co zrobi Unia Europejska, czy państwa odpowiedzą wspólnie, czy wydarzenie zostaną uznane za przestępstwo kryminalne, sabotaż, operację wywiadowczą i terroryzm. Takie słowa jak terroryzm państwowy nie są często umieszczone w kodeksach karnych. Mamy przestępstwo o charakterze terrorystycznym oraz zebranie materiału dowodowego, udowodnienie sprawstwa na przykład w Unii Europejskiej jest szczególnie problematyczne. Funkcjonujące w obiegu publicznym takie określenia, że Rosja jest państwem terrorystycznym, ono funkcjonuje tylko w obiegu publicystycznym. Nie jest, ma nigdzie w żadnym dokumencie zgody jednomyślnej państw unijnych na to, żeby Rosję uznać za państwo sponsorujące terroryzm czy terrorystyczne, dlatego że nieświadomość zagrożeń w różnych krajach jest

0: na innym poziomie, co celowo może być wykorzystane przez różne operacje. Tutaj na początku wspomniałam o Cyprze. W Cyprze nie znajdziemy przykładów takich ataków, jakie mają miejsce na infrastrukturę krytyczną w Polsce, w Niemczech czy w krajach bałtyckich. Natomiast na ogromną skalę mamy do czynienia z dezinformacją, na przykład oskarżenie prezydenta o korupcję.
1: A jak pani ocenia w ogóle to, jak Europa reaguje do tej pory na to wszystko, co się dzieje, tak na przestrzeni powiedzmy tych ostatnich kilkunastu tygodni?
0: Na pewno niejednogłośnie, niejednomyślnie i za późno. I tutaj bardzo ważne jest sprawstwo, jednomyślność przy pisaniu sprawstwa i obawy Polski i także krajów bałtyckich w dalszym ciągu są niezrozumiałe, jeśli chodzi o pozostałe państwa członkowskie. Więc tutaj wydaje mi się, że często reakcje dotyczące jakichkolwiek zmian były po jakichkolwiek zamachach czy atakach, w których były ofiary śmiertelne. I nie chciałabym, żeby tak się wydarzyło, że musi dojść do pozbawienia życia, żeby państwa zareagowały chociażby zmianami prawnymi i otworzyły szybszą ścieżkę do reagowania instytucji bezpieczeństwa. Przede wszystkim trzeba ograniczać zdolność do rekrutowania wykonawców w Europie, a to rekrutowanie głównie odbywa się online.
1: Kto jest rekrutowany? Znaczy, ja rozumiem, że to nie jest tak, że się szuka jakichś nie wiadomo jakich specjalistów. Znaczy, dobra jest każda osoba, która się zdecyduje na takie działanie, ale wiadomo, kim są takie osoby, ci pojedynczy, nie te zorganizowane grupy jakieś przestępcze, tylko ci najgroźniejsi, tak jak pani mówiła, których trudno jest namierzyć, bo właściwie dopóki czegoś nie dokonali, to są poza jakimkolwiek radarem służb.
0: Tak, w zeszłym roku został opublikowany raport ICCT wspólnie z Globsec. Te badania i wnioski zostały przedstawione również w wspomnianym przeze mnie raporcie takiego zespołu analitycznego przy kongresie i on wyraźnie wskazuje, że jest pewna taka tendencja, że często są to osoby z byłych republik radzieckich, z byłego Związku Radzieckiego, często Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rumunia. Dzisiaj zatrzymano na przykład w Monachium dwóch obywateli Bułgarii. Tak naprawdę nie ma żadnego tutaj wzorca. W badaniach poszukujemy właśnie pewnej takiej matrycy i prawidłowości. Może być to absolutnie każdy, dlatego że tutaj przestępstwo jest jak usługa. Liczy się tylko i wyłącznie zysk. Sprawca może nie wiedzieć, że jego działania są wykorzystywane przez inne państwo. Na przykład, nie wiem, umieszczenie jakichś zdjęć, materiałów z dworca czy innego obiektu może być wykorzystane przecież do konkretnej operacji. Niszczenie mienia niekoniecznie musi mieć wymiar antysystemowy, może mieć zabarwienie na przykład religijne czy kulturowe i sprawca niekoniecznie musi zdawać sobie sprawę, że usługa, którą wykonuje dla podmiotu trzeciego, niekoniecznie dla niego wiadomego, jest w ramach realizacji operacji dla państwa.
1: No tak, po prostu się kogoś wynajmuje, żeby coś zrobił, podpal tamto, bo na przykład, nie wiem, ci ludzie nam zalegają za coś, ta firma albo coś takiego. To znaczy, to jest takie działanie, w którym no, liczy się tylko ten, tak jak mówiliśmy, efekt emocjonalny, nic więcej.
0: Tak, i tutaj często wydaje nam się, że ideologia ma znaczenie. Nie, jest bardzo duży, silny ruch antysystemowy, który zachęca do takiej działalności poszczególne osoby, ale głównie zysk może być tym motywem, który popycha do takich działań. Szczególnie, że ten zysk jest łatwy. Wchodzi się na poszczególne etapy

0: jak gdyby wtajemniczenia, gdzie kwota się ta zwiększa, natomiast nie ma kontaktu z osobą, jednostką czy państwem, które to opłaca i udowodnienie tego jest niesłychanie trudne.
1: To jak z tym walczyć w takiej sytuacji?
0: Monitorować cyberprzestrzeń. Oczywiście tutaj na pewno nie, jest to bardzo kontrowersyjne, jeśli chodzi o wolność słowa. Natomiast wspólny front Unii Europejskiej nie może odpowiadać na sabotaż wyłącznie policyjny, bo potrzebujemy połączenia działań kontrwywiadowczych, ochrony infrastruktury, sankcji, odstraszania, ale także odporności społecznej. Dlatego, że celem takich działań jest wywołanie chaosu, straty i utraty zaufania do państwa. Więc takie działania jak promocja wartości demokratycznych, ale także nauka cyberodporności już na etapie przedszkola. Dlatego, że zapominamy o tym, że te operacje hybrydowe często też nakierowane są na przyszłych wyborców. A te dzieciaki, które dzisiaj są w jakiś sposób manipulowane różnego rodzaju treściami antysystemowymi, w przyszłości będą decydowały o tym, jak polska demokracja będzie wyglądać. I o tym należy pamiętać, że przeciwnik często ma strategię określoną na kilkadziesiąt lat, a my działamy z reguły myśląc o bezpieczeństwie doraźnie. To nie pomoże przetrwać Unii Europejskiej i państwom demokratycznym.
1: No tak, tutaj potrzebny jest bez wątpienia długofalowy plan. Chciałem zapytać też o Niemcy. Jak na Niemcy to może wpłynąć, że dochodzi do tych różnych incydentów? No Niemcy są w ogóle przed wybory w Saksonii-Anhalt w najbliższą niedzielę i cała seria potem kolejnych wyborów w innych landach. No już dosyć mocno politycznie rozchwiani.
0: Tak, ale pojawia się coraz więcej doniesień czy raportów, pojawiają się też publikacje o badaniach nad terroryzmem, zagrożeniach hybrydowych, więc ferment intelektualny jest. Prawdopodobnie będą też prowadzone różnego rozwiązania karne. Tutaj to odstraszanie na pewno pod tym względem może przebrać na sile. Jeśli chodzi o innego rodzaju działania, dzisiaj wszystko jest polityczne, uwikłane w różnego rodzaju zależności. Myślę, że Niemcy z całą uważnością będą się przyglądały temu, co się dzieje w Polsce, w krajach bałtyckich i Finlandii, więc tutaj też głos wsparcia dla Niemiec w kontrdziałaniach spływają z całej Europy. Natomiast czy ze względu na układy polityczne wewnętrzne dojdzie do jakichś nowych ustaw, nie wiem, antyterrorystycznych, bo na pewno to słowo hybrydowe nie za bardzo jest lubione przez niemieckich polityków. Natomiast ta świadomość jest, szczególnie jeśli chodzi o elity rządzące, że zagrożeniem dzisiaj jest Federacja Rosyjska.
1: A jeśli chodzi o to ugrupowanie, które teraz w sondażach, zwłaszcza w Saksonii-Anhalt, góruje, czyli Alternatywa dla Niemiec, no to też te nurty takie bardzo mocno prawicowe. No Rosja często się starała inwestować w taki czy inny sposób. Czy AfD się jakoś od tego odcina? Jak to wygląda?
0: To znaczy generalnie jest potępienie dla aktów przemocy, ale narracja dość lawiruje, jeśli chodzi o dotarcie do potencjalnego wyborcy. I AfD ma obecnie w Sansonii około 40%. I wydaje mi się, że ta partia opowiadająca się od dawna za zakończeniem sankcji, odbudową stosunków gospodarczych z Rosją i ograniczeniem pomocy dla Ukrainy,

0: nie skonfrontuje się z tą sytuacją, może nawet nie zmienić kursu. Zarzucono na przykład rządowi federalnemu podwójne standardy, zestawiając reakcję na LIB z reakcją na Nord Stream, więc będzie próba jakby takiego rozproszenia odpowiedzialności i nawet pojawiły się zarzuty ze strony niektórych polityków AfD o możliwość ukraińskiej operacji pod fałszywą flagą. Te zarzuty też pojawiają się w Polsce w przypadku różnego rodzaju ataków na infrastrukturę krytyczną, ale także innych incydentów. Jest to bardzo, bardzo typowe dla skrajnej prawicy.
1: No i tutaj też chyba dlatego ważne jest szczególnie to, że kanclerz Niemiec jasno wskazał w tym przypadku na Rosję, pokazując, że służby niemieckie na to dowody mają po prostu.
0: Tak, ale tutaj AfD na przykład zarzuca rządowi, że rząd eskaluje konflikt z Rosją, wciąga Niemcy w cudzą wojnę, chcąc wygrać na tej retoryce wybory, więc tak będzie to kontrowane. I Lipsk moim zdaniem absolutnie nie osłabi AfD, może bardziej jeszcze spolaryzować Niemców wokół fundamentalnego pytania, czy Rosję należy odstraszać, czy też próbować się z nią porozumieć. I w mojej skromnej ocenie AfD będzie nadal promować porozumienie.
1: Zobaczymy, jak zatem przebiegną też te wybory w Saksonii-Anhalt. Potem będą między innymi wybory w Berlinie, bo przecież niemiecka stolica jest też miastem na prawach landu. Sporo się wydarzy tej jesieni w niemieckiej polityce. Też nie jest wykluczone, że Rosja w taki czy inny sposób będzie usiłowała na to wpłynąć, tak jak na różne wybory próbowała wpływać. Ale będzie jeszcze okazja na pewno, żeby o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję, profesor Aleksandra Gasztor z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani profesor, dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
8: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy kolejne osoby z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Prokuratura chce dla nich aresztu. Co dalej z rynkiem kryptowalut? Dziś w Sejmie debata, jutro głosowanie nad ustawą. Wchodzą do domów i gryzą mieszkańców. Francuzi walczą z inwazją mrówek. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Prokuratura chce aresztowania Anny P., Jaromir W. i Rafała Z. Zatrzymani w sprawie afery Zonda Krypto po przesłuchaniu

0: prokuraturze w Katowicach usłyszeli zarzuty związane zarówno z samą sprawą Zonda Krypto, jak i zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto. Wcześniej zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji otrzymał Radosław Piesiewicz. Prezes PKOL-u został tymczasowo aresztowany. A posłowie dziś debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Jutro mają zdecydować, czy prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie odrzucić. Debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
1: Prezydencki minister Zbigniew Boguski wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
2: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
1: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
3: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Zwiększenie kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy coraz bliżej. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia trafią na Komitet Stały Rady Ministrów. Poinformowała o tym minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Granda. Wśród zmian jest propozycja wprowadzenia limitów płacowych dla medyków, mówiła szefowa resortu w TVP Info.
5: Zależy nam na tym, żeby tak bardzo ważne projekty jednak uzyskały również opinie ze stron różnych interesariuszy. Rozmawialiśmy o tych projektach również na zespole trójstronnym. Także po zebraniu wszystkich wniosków, po rozmowach również z rektorami szpitali, z różnymi samorządami zawodowymi.
0: Resort proponuje wejście w życie ustaw 12 miesięcy po jej uchwaleniu. Kierowca ciężarówki, który wjechał w pracowników drogowych na autostradzie A1, trafił do aresztu. We wtorkowym wypadku zginęły 4 osoby. Dziś okazało się, że mężczyzna był pod wpływem środków odurzających.
6: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Dominika D. na 3 miesiące. Decyzję argumentuje grożącą podejrzanemu wysoką karą oraz obawą ucieczki z kraju i matactwa. Tuż po posiedzeniu sądu prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, z których wynika, że 32-latek w chwili wypadku był pod wpływem środka odurzającego, klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
0: Mówił Krzysztof Słabikowski z Polskiego Radia Katowice. 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski ogłosił, że będzie starał się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W mediach społecznościowych były wybitny sportowiec, a ostatnio doradca w Ministerstwie Sportu i Turystyki przekazał, że kończy współpracę z resortem, by kandydować na fotel szefa PKOL-u. W rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia roztoczył swoją wizję naprawy sytuacji polskiego olimpizmu.
7: Wyciszenie też emocji negatywnych. To musi być budowane nie tylko na odrzuceniu tego, co było, ale przede wszystkim na odwróceniu się ku temu, co ma być.
0: 8 września ma zebrać się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Inwazyjne mrówki opanowały osiedle mieszkaniowe w Tournon w południowo-wschodniej Francji. Owady wchodzą do domów, gryzą mieszkańców i mogą uszkadzać budynki. Dotychczasowe próby zwalczenia kolonii okazały się nieskuteczne. Specjalista od dezynsekcji Martin Falzon ostrzega, że mrówki bardzo szybko zajmują kolejne tereny. Kiedy już się zadomowią, trudno się ich pozbyć, ponieważ skala problemu staje się ogromna, a kolonie są bardzo rozległe. Trzeba więc działać jak najszybciej. Mrówki wyrządzają też szkody, powodując osiadanie gruntu. Tunele, które drążą, mogą destabilizować domy, betonowe płyty i tarasy. Mrówki z gatunku Taminoma pochodzą z basenu Morza Śródziemnego. Od 2017 roku coraz częściej pojawiają się jednak we Francji.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy sporo chmur, z których miejscami może przelotnie padać deszcz. Na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym.

W zachodzie. Jutro słońca niewiele i niemal w całym kraju przydadzą się parasole. Na wybrzeżu miejscami prognozowane są burze. 18 stopni będzie w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie. 21 w Warszawie, 22 w Łodzi i Kielcach, a na południu Polski do 26.

0: minut po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Studio Paweł Wojewódka, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czy ty jesteś kinomanem?
2: Jestem.
0: Na pewno oglądałeś film Najlepszy z Jakubem Gierszałem. 2017 rok. To jest film o Jerzym Górskim. To jest człowiek, który miał w przeszłości problemy z narkotykami, potem się zawziął i wygrał Ironmana. Coś niesamowitego, niebywała historia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym filmie gra Janusz Gajos, który wciela się, uwaga, w Marka Kotańskiego. Co ty na to?
2: W Marka Kotańskiego nikt się nie może wcielić. Marek Kotański był po prostu niepowtarzalny.
0: Ale cię wprowadziłem. Dobrze, pomówmy o tym.
3: Pomówmy o tym.
2: No właśnie, ja dziś pomówię z panią Joanną Kotańską, córką Marka Kotańskiego, słynnego Kotana. A obecnie prezeską Fundacji Dotknięcie Dobra imienia Marka Kotańskiego, psychoterapeutką i trenerką. I w pewien sposób kontynuującą ten dorobek, no właśnie, Marka Kotańskiego. Dobry wieczór pani.
4: Dobry wieczór państwu, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
2: Tak sobie myślę, że dzisiaj młodzi ludzie już nie bardzo pamiętają Marka Kotańskiego, bo trochę lat upłynęło od tragicznej śmierci.
4: 24 konkretnie.
2: Właśnie. I tak naprawdę czasami to nazwisko Kotański no nie wzbudza żadnych emocji. To są emocje, załóżmy, mojego pokolenia, które pamięta Marka Kotańskiego w działaniu. Mhm. Jak to w 1978 roku w czystym PRL-u założył Monar i zaczął mówić głośno o problemie, który już wtedy zaczął dotykać Polskę, czyli o narkomanii.
4: Dokładnie tak było. Chciałam jeszcze nawiązać tutaj do wprowadzenia pana, który tutaj zaczął tak ładnie od Jurka Górskiego i filmu. Też właśnie chciałam powiedzieć, że Jurek Górski jest też ambasadorem, między innymi jednym z ambasadorów mojej fundacji. Także chciałam powiedzieć, że tak się też właśnie historia kołem toczy. Także Jurek Górski jest teraz w fundacji.
2: To bardzo właśnie, to środowisko, czasami jest bardzo blisko ze sobą, to ja wiem, dlatego że miałem kilku kolegów, którzy mówią do dzisiaj, że ci, którzy żyją, bo niektórzy nie żyją, mówią, że to Kotan ich uratował, to on spowodował to, że oni dzisiaj żyją, są. Mają żony, mają dzieci, mają pracę.
4: Mój tata, albo też system, który stworzył, prawda? System pomocy, czyli generalnie no, całą masę placówek, ośrodków leczenia osób uzależnionych głównie od substancji w tamtych czasach, bo teraz wszystko troszkę idzie z duchem czasu, także też już uzależnienia behawioralne też już są leczone w Monarze, ale to już jest współczesny
2: zupełnie
4: świat.
2: Inne, tak, to jest współczesny świat, a wtedy wydawało się, że to jest wszystko strasznie siermiężne, że to pozyskiwanie tych substancji psychoaktywnych, tak to się nazywa. Wtedy się mówiło po prostu narkotyków, było zdecydowanie inne. Włamania do aptek, lewe recepty, polska heroina, stosowanie różnych leków, z których można było uzyskać. Wąchanie kleju. Oj, chyba szkolenie robimy.
4: Nie, ale to już, nie, to już aż tak to... To nie.
2: Właściwie ówczesna władza tak spychała to, że to właściwie nie problem. Milicjanci ówcześni właśnie nie wiedzieli, jak mają się zachować, bo oni tego w ogóle nie rozumieli. I generalnie chyba nie... Proszę mnie sprostować w razie czego. Tak naprawdę to mało to było zauważalne w placówkach leczniczych, a jedynymi placówkami tak naprawdę leczniczymi to były szpitale psychiatryczne wtedy.
4: Tak, zgadza się. Ja też od razu chciałam powiedzieć, że ja no, się rzeczy w tamtych czasach miałam mniej więcej 6-7 lat, jak powstawał Monar, także ja też tego nie pamiętam. No ja też nie jestem ekspertką od historii Monaru i historii taty, bo to przede wszystkim dla mnie był mój tata, także można powiedzieć, że ja zupełnie w inny sposób doświadczałam tamtych czasów i tego, co jest związane z Monarem, na przykład to, że wychowywałam się w ośrodkach monarowskich, nie jeździłam na obozy bądź kolonie, tylko właśnie jeździłam na różnego rodzaju obozy, czy z narkomanami leczącymi się, także to jest środowisko, które mnie ukształtowało.
2: No to mocne doświadczenie.
4: Tak, teraz o tym myślę po latach, bo wtedy wydawało mi się totalnie naturalne, tak, no bo trochę tak, tak żył tata, tak żyliśmy wszyscy, tak cała nasza rodzina, tak? Jak mieliśmy tak zwany otwarty dom

0: i dużo osób się u nas bardzo przewijało i też się użyczy, skoro tata dużo pracował, a pracował dużo, powiedzmy sobie, nawet bardzo dużo i też chciał pójść ze mną, no to zabierał mnie tam, gdzie był, więc po prostu ja też tam byłam i tym nasiąknęłam. I między innymi to oczywiście wpłynęło na... Na mnie samą, na całe moje życie, na moje różne wybory, głównie zawodowe, ale nie tylko. No i między innymi jakoś teraz postanowiłam też otworzyć fundację i zająć się właśnie kontynuacją myśli taty, trochę tak po swojemu, tak? Tak jak ja to widzę, czuję i rozumiem, bo Monar to jest zupełnie odrębna, wielka instytucja, która sobie świetnie, prężnie radzi.
1: 150 placówek obecnie w Polsce.
0: Tak, to ciągle jakoś tam przybywa, także nie sposób już policzyć, natomiast naprawdę system to też pokazuje, jak on świetnie był wymyślony, tak? I świetnie funkcjonuje i naprawdę ma się dobrze.
1: Mnie zaskoczyła jedna rzecz wtedy i z perspektywy czasu patrząc na to, że ówczesna komunistyczna władza w ogóle na coś takiego pozwoliła. Bo jak to? W socjalizmie, narkomanii?
0: Tak, no to już trzeba byłoby poczytać bardziej biografię taty, czy jakoś wgryźć się w ten temat. No mi jest trudno na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to fascynujące, że to się podziało, tak? Że tata się jakoś w ogóle odważył, wpadł na pomysł, nie bał się właśnie różnych przeciwności, umiał zarażać
1: bardzo
0: innych swoją.
1: Był.
0: No tak, mówi się tak o tym, że był charyzmatyczny i myślę, że w istocie tak było. Potrafił pociągać za sobą i jednostki, i tłumy, i naprawdę jakby no, zarażać chęcią do działania i myślę, że dlatego to wszystko się udało. On naprawdę w to wierzył i no, historia pokazuje, że miał rację i to wszystko się udało chyba myślę aż z nawiązką.
1: I na pewno jedna rzecz, mówił współczesnym językiem. Współczesnym językiem na tyle, że w dzisiejszych czasach to, co mówi i sposób mówienia, sposób narracji byłby absolutnie akceptowalny i to nie byłby sposób mówienia sprzed no, prawie 50 lat.
0: Dokładnie. Teraz jako jedną z akcji fundacji właśnie zrobiliśmy takiego darmowego e-booka z taką broszurą taty o najbardziej chyba znanym tytule Daj siebie innym. I okazuje się, że tam są nad wyraz aktualne rzeczy, mimo że to było pisane lat temu, no w tej chwili nie chcę się pomylić, ale no...
1: No,
0: 40, nie
1: wiem,
0: jakoś już dawno temu. 24 lata, już tata nie żyje, 24, więc to było dużo oczywiście wcześniej. A to wszystko jest nad wyraz aktualne, tak? Może niektóre wyrazy troszeczkę, wiadomo, no teraz się, wiadomo, każdy czas ma swoje, to pewnie ma doskonale wie, jak prawda różne słownictwo się zmienia, ale idea jest dokładnie ta sama, tak? Że na przykład, że najlepszą profilaktyką jest zaangażowanie w rzeczywistość.
1: Tam nie było...
0: Lepiej bym tego nie ujęła.
1: U Marka Kotańskiego nie było dziaderstwa. W ogóle, w tym, co
0: no,
1: mówił.
0: Chyba nie.
1: Nie. Potrafił mówić w taki sposób, żeby przekonać tych, których naprawdę bardzo trudno przekonać. Pani najlepiej wie, będąc psychoterapeutką, do rzeczy, które czasami były dla nich niewyobrażalne. No i chyba w dalszym ciągu są niewyobrażalne.
0: No tak, no czy to niejednokrotnie, a nawet najczęściej, bo to sprawa po prostu życia i śmierci, tak? To jakby... zmotywować kogoś, tak, do życia, do walki o siebie. Wydaje mi się, że to jest coś niesłychane i naprawdę nie ma chyba czegoś piękniejszego, jeśli chodzi o istotę człowieczeństwa.
1: Jeżeli patrzy pani dzisiaj na osoby uzależnione, które przychodzą do pani i proszą o pomoc, to co sobie pani myśli? Dlaczego się dałeś wpuścić w to? Czy dałaś? Dlaczego wiedząc
0: tak, ja przede wszystkim
1: tym...
0: za dużo nie myślę. Ja pytam tych ludzi. Ja ich pytam jakby dlaczego oni, tak? Co ich sprowadziło, dlaczego biorą, czy bardziej coś im to daje, czy zabiera, dlaczego, czy czują, jakie ponoszą koszty. Znaczy, to jest jakby cała praca, tak? Czy zdają sobie sprawę tego, jak ukształtowało ich dzieciństwo, doświadczenia, co na to wpłynęło. Dla niektórych branie substancji, w ogóle jakiekolwiek uzależnienie jakby paradoksalnie jest takim momentem, kiedy mogą się poczuć bezpiecznie i dobrze, jakkolwiek by to nie brzmiało teraz kontrowersyjnie, tak? Tak jest dla niektórych. Dla niektórych z kolei jest to bardziej taka droga autodestrukcji. Na zasadzie nie zasługuję na nic, idę w powolną śmierć. Jest bardzo różnie. Ja nigdy nie wiem, nie stawiam tezy, idę tutaj trochę za profesorem De Barbaro, że kieruję się taką tak zwaną niewiedzą, tak? Znaczy ja nie wiem, ja pytam, jestem otwarta. Żeby zrozumieć, żeby kogoś pomóc, trzeba do niego dotrzeć. Myślę, że tego akurat też nauczył mnie bardzo tata. Oczywiście też, wiadomo, szkolenia terapeutyczne i wszystkie inne historie, ale tak naprawdę gdzieś to

0: wyniosłam z domu, że do każdego, prawie do każdego można dotrzeć, właściwie chyba do każdego, tylko trzeba wiedzieć jak. Nie, znaleźć właśnie, że klucz. Idziemy, dokładnie, że nie idziemy, że ja siedzę, jestem psychoterapeutką i ja wiem. Nie. Ja owszem mam swoje narzędzia, metody, robię konceptualizacje, jasne, ale tak naprawdę wchodzę, to jest kontakt człowieka z człowiekiem.
1: Najmłodsi pacjenci?
0: Znaczy ja pracuję tylko z dorosłymi. Z dorosłymi. Ja. Także aha. Także u
1: ale
0: mnie
1: jak
0: to jest...
1: dorosłymi? 18-letni? Od 18,
0: tak,
1: od 18,
0: prostu,
1: tak. Tak.
0: W momencie, kiedy jakoś to już jest osoba, która przychodzi i no dobrze, rodzic
1: to odwrócę pytanie. Najstarsi pacjenci?
0: 75? Mhm. A raz nawet miałam pacjentkę po 80. Ale nie, to nie wszystkie osoby są uzależnione, żeby była jasność, tak? Tylko ja też pracuję, można powiedzieć, przede wszystkim, czy bardzo często, tak? Nie wiem, depresje, lęki.
1: No tak, depresja to jest choroba także, współczesności, która dotyka właściwie wszystkich, bez względu na cenzus, wiek i tak dalej.
0: I to najczęściej jest wymiksowane właśnie z różnymi uzależnieniami.
1: A najstarszy pacjent uzależniony od substancji?
0: To myślę właśnie, że ten 70-parolatek.
1: I co to się przez te 50 lat, czy...
0: To najczęściej, aha, to nie, prawda, to no bo też jeszcze mówimy nie tylko o narkotykach, tylko oczywiście też no, w naszym kraju wiadomo, że alkohol jest, jak to się mówi, takim podstawowym narkotykiem, chociaż podstawową substancją, tak wolę o tym myśleć.
1: Ja przyglądając się swoim kolegom z tamtych czasów, którzy zostali uratowani, to oni mieli fazy tak zwane. To znaczy pierwsza faza to było odstawienie narkotyków. Rzeczywiście udawało się to. Ale po pewnym
0: to jest najprostsze tak naprawdę.
1: Ale po pewnym czasie popadali w następny nałóg, bo na przykład alkohol stawał się dla nich takim substytutem narkotyków. I tu było trudno, i tu było ciężko, i też...
0: Dlatego to chodzi, żeby się zająć, że tak powiem, jądrem problemu, tak? Nie o to, żeby wymieniać jeden nauk na drugi, tylko żeby jakby dojść tutaj do, tak powiem, praprzyczyny, tak? Najczęściej są to różnego rodzaju traumy, tak? Traumy proste, traumy złożone, czyli traumy relacyjne, wynikające z różnego rodzaju zaniedbań, tak? Z tego, że rodzice byli niedostępni, bądź sami byli alkoholikami, jak w naszym kraju to jest bardzo częsta sytuacja. No i to długo by o tym mówić, tak? Także jeżeli tutaj zajmiemy się tym źródłem, to wtedy jest duża szansa, że ktoś nauczy się po prostu no, naprawdę żyć na trzeźwo i regulować swoje emocje i funkcjonować bez, jak to mówi mu tata, bez takiej protezy w postaci uzależnienia.
1: A skuteczność terapii jak wygląda?
0: To zależy jakiej terapii. Ja bym się nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie, bo jest dużo różnych terapii, modalności, badań, także ja nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie. Także,
1: no bo tu, szukamy tego najlepszego sposobu.
0: Jeśli chodzi o samych uzależnionych, tak. Myśli się o tym, że ostatnie badania mają chyba około 30% wychodzi z nałogu, ale to mówimy tak stricte o osobach uzależnionych, a czym innym jest trochę pacjenci, którzy leczą się z depresji, a ten alkohol jakoś jest taką, pełni inną funkcję, to już są takie trochę bardziej złożone historie.
1: A porozmawiajmy wobec tego o fundacji, najbliższe plany fundacji.
0: Planów jest bardzo dużo. Dzisiaj miałam bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, pierwsze, ale na pewno nie ostatnie, z uczelnią imienia Janusza Korczaka. I tutaj myślę, że zapowiada się naprawdę jakaś w ogóle super współpraca. Nawet jest tak dużo pomysłów. Krótko mówiąc, będziemy teraz te pomysły przelewać jakby na papier bądź na ekran i potem szukać środków na realizację. Tak? Natomiast generalnie chodziłoby o zajęcie się jakąś sensowną profilaktyką, pomocą, znaczy leczeniem również też dla młodych dorosłych, szczególnie nie tylko w Warszawie, czyli na obrzeżach i w ogóle w Polsce, gdzie tego dostępu po prostu nie ma, bo albo jest jedna osoba, albo jest drogo, albo nie ma nikogo i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie ma nikogo, dlatego że psychoterapeuci rzadko pracują czy praktykują w Polsce, to znaczy oni najchętniej
0: znaczy w
1: praktykują...
0: W tych dużych miastach
1: są
0: skupiska, oczywiście, ale to też jest, no umówmy się, na NFZ jest dosyć mało. Jest teraz trochę na szczęście właśnie fundacji czy stowarzyszeń, które oferują też bezpłatną psychoterapię, ale najczęściej to jest raczej taki system paru konsultacji. Natomiast mi się marzy taka po prostu psychoterapia. Rok, dwa lata, tyle ile potrzeba, tak? Żeby pacjent, osoba potrzebująca miała po prostu profesjonalną pomoc za darmo, na którą to my jako fundacja, czy tutaj wspólnie myślę teraz z uczelnią Korczaka będziemy tutaj działać. Także dzisiaj jestem naprawdę taki emocjonujący dzień, dużo ważnych spotkań.

0: Dobrze, a jak pani uważa, na ile profilaktyka, na ile mówienie, że narkotyki to zło, że...
1: O nie, to nie, w ogóle nie pomaga.
0: No właśnie, dokładnie. Dlatego się pytam.
1: To kompletnie nie.
0: Bo przecież tego typu akcje są prowadzone, a...
1: Jest ich nawet całkiem dużo, tylko one nie przynoszą efektu.
0: No właśnie.
1: Dlatego ja chciałabym się, i to nie jest tak, że ja mam odpowiedź na to pytanie, bo nie uważam, że jestem Bogiem i wiem wszystko, natomiast chciałabym stworzyć taką przestrzeń na debatę, jak zrobić sensowną profilaktykę. Między innymi tym, kto się zajmuje jako fundacja, tym, kto mi się zajmuje w fundacji. Czyli nie, że ja tu wiem, bo czasy się zmieniają, młodzież się zmienia, ja też mam 55 lat, wnuki, i to nie jest tak, że za wszystkim nadążam, tak? Natomiast nie boję się pytać, nie boję się pytać nikogo, w szczególności młodszych, i wydaje mi się, że można naprawdę, znaczy, że ważny jest rodzaj debaty, tak? Żeby jakoś zapytać się różnych osób, które się na tym znają, również i osób młodych, jak to miałoby wyglądać, co mogłoby im pomóc. Bo inaczej to my narzucamy to, co nam się wydaje, a to zazwyczaj jest właśnie nietrafione. To jak, prawda, napis na paczce papierosów, nie wiem, że palenie szkodzi, no chyba nie znam kogoś, kogo by to wystraszyło, tak?
0: Nawet zdjęcia na paczkach papierosów.
1: Dokładnie. To po prostu nie działa, tak? Z typu ich habituacja, wszyscy się przyzwyczajał i to nie działa. Znaczy, ja osób się nie palę, ale tak mówię, jak jest, tak? Więc takie mówienie, że narkotyki to śmierć, oczywiście to jest prawda, znaczy... W jakimś zakresie.
0: Ale presja środowiskowa jest silniejsza, na przykład w szkołach, na imprezach, na spotkaniach. No jak to? Nie weźmiesz? Nie spróbujesz? Przecież od tego się zaczyna.
1: Jasne, dlatego jak tutaj tę młodzież jakby na to uodpornić? Znaczy tak, jak się ma, im się ma lepszą samoocenę i stabilne poczucie własnej wartości, tym łatwiej jest powiedzieć, nie, dzięki. Ja nie biorę. No a jeżeli jakoś jest się bardzo w takim, powiedziałabym też na przykład, prawda, dole, czy wręcz kryzysie, no to sięga się, tak? Tu jest naprawdę, to jest wiele takich, tu nie ma prostych odpowiedzi, to jest dużo zależności. Ja bym też, jako fundacja, chcielibyśmy się tym zająć naprawdę tak sensownie, tak? Czyli żeby to przynosiło efekty. Nie tylko, żeby było odhaczone, że jest zrobiona jakaś historia, wydana broszura, której być może nikt nie przeczyta, tylko żeby działać. I w tę stronę na pewno idziemy i będziemy działać.
0: Fundacja imienia Marka Kotańskiego, i myślę sobie, z tego, co pani mówi, to projekt jest rzeczywiście bardzo obiecujący i tak naprawdę chyba projekt troszkę w stylistyce Kotana.
1: Trudno powiedzieć, nazwa Dotknięcie Dobra jest wzięta też od taty, to właśnie była też jego idea, chciał tworzyć takie, on to nazwał Wyspami Dobra. No, Nata nie zdążył, tak? Niestety przedwczesna śmierć, no, nie pozwoliła mu się zająć tematem profilaktyki, a właśnie między innymi w ostatnim wywiadzie o tym mówił, także ja to też można powiedzieć, no niejako chciałabym tutaj kontynuować ten kawałek.
0: I na co pani liczy? Na pomoc? Oprócz, załóżmy, uczelni
1: wyższych. Na duże pieniądze oczywiście.
0: Aha, duże pieniądze.
1: Które będą przychodziły do fundacji do nas, żebyśmy mogli pomagać innym. No, taka jest prawda. No, tak działają fundacje, tak? Także tak naprawdę najbardziej liczę, gdyby ktoś z państwa był zainteresowany, nie wiem, czy finansami, czy chciałby się w ogóle dołączyć, to ja też serdecznie zachęcam do kontaktu. Można nas znaleźć na naszej takiej chwilowo roboczej stronie internetowej, jak się wpisze Dotknięcie Dobra, czy mnie na Facebooku jako Joanna Kotańska, czy też nas jako fundację Dotknięcie Dobra, i chciałby się dołączyć w jakimś zakresie, nie wiem, może ktoś z państwa, kto nas słucha, nie wiem, chciałby jakoś nas pomóc w różnych zakresach, to ja serdecznie zapraszam, bo tak naprawdę warto jest robić coś dla ludzi z ludźmi, bo to jest właśnie najbardziej fascynujące. Także...
0: No jest fascynujące, a poza tym świadomość, że może ten jeden uratowany, tak jak ci moi
1: dokładnie
0: koledzy, którzy powtarzają, że Marek Kotański uratował mi życie. Pani
1: dokładnie
0: sobie wyobraża, że taką sytuację dwóch dorosłych facetów, no, przerosłych, rozmawia, i nagle jeden mówi do drugiego: słuchaj, Marek Kotański uratował mi życie.
1: Tak, no ja sobie o tyle wyobrażam, że ja bardzo często byłam świadkiem, tak jako dziecko, dziewczyna, młoda osoba, znaczy właśnie takich rozmów, także tak, ja sobie to wyobrażam. To znaczy jakoś, tak, no ja często słyszałam takie rzeczy, jak osoby mówiły do taty, że naprawdę uratował. I wiem, że to jest prawda i że to nie jest takie... Jak się mówi,
0: i co,
1: takie...
0: wzruszenie? Podziw?
1: Zdecydowanie. Cała masa emocji, tak.
0: Emocje u psychoterapeutki?
1: Oczywiście, psychoterapeuta zdecydowanie ma emocje. Bez tego to by się nie dało funkcjonować. Ma też wrażliwość.
0: No tak, bo słuchanie drugiego człowieka wymaga emocji, ale czy te emocje można po sobie pokazywać wtedy?
1: To jest bardziej skomplikowane, tak? Chodzi o

0: To, że ja mam swoje emocje, rozpoznaję je i wiem, co się dzieje, bo bez tego to nie wiem w ogóle, jak można by być psychoterapeutą. Natomiast to nie jest moment, kiedy ja jestem na przykład na coś zła i ja to będę w gabinecie mówić, ale ja też mogę na przykład powiedzieć, że to pacjenta, tak, że to, co pan mówi, nie wiem, jest dla mnie, nie wiem, przeżywam to z panem, tak, czy pacjenci podają o różnych stratach, tak, to ja też się wzruszam. I to jest okej, okay, tak? Znaczy nie płaczę żywnymi łzami. I natomiast jak najbardziej to nie jest tak, że my nie jesteśmy sztuczną inteligencją, która no, nie ma emocji.
1: No, na szczęście. Mm-hmm.
0: To jest kontakt człowieka z człowiekiem i to jest dla mnie jakoś naprawdę właśnie i to jest to.
1: I bez względu na płeć?
0: Oczywiście.
1: A kto jest trudniejszym pacjentem? Mężczyźni czy kobiety?
0: Absolutnie nigdy nie myślałam w tych kategoriach. Tutaj, nie wiem, płeć, wyznanie, kolor skóry, tu jest też ojciec nauczył mnie totalnej tolerancji, także naprawdę w ogóle kompletnie, ale to kompletnie naprawdę z tak dobrym tego słowa w sensie nie ma znaczenia.
1: No, umknęła nam jedna rzecz, ale to wiem, że pani się tym akurat mniej zajmowała i mniej to obserwowała. Markot, czyli ośrodki dla ludzi bezdomnych i pomoc wychodzenia z bezdomności. To też jest wspaniały rzeczywiście temat i wspaniała zasługa Marka Kotańskiego.
0: Zdecydowanie,
1: bo jako jeden z pierwszych. Była to jedna z pierwszych tego typu działalności w Polsce.
0: Tak, no jak również problem wirusa HIV, prawda, nosiciel wirusa HIV i to wszystko, co się działo w tamtych czasach, z czym teraz dla nas, czy dla dzisiejszej młodzieży, to jest takie już okej, prawda, to nie jest taki, że tak powiem, big deal, natomiast w tamtych czasach, no to tak mierzyłam się z tym na przykład, że był transparenty zabić Kotańskiego i rodzinę jego, tak, także no to też było bardzo trudne dla mnie, dla młodej osoby, także no to naprawdę fascynujące jest.
1: No tak, a w dzisiejszych czasach robi się to standardowym zachowaniem, co niektórych, prawda?
0: No niestety.
1: No niestety. Joanna Kotańska, córka Marka Kotańskiego, prezeska Fundacji Dotknięcie Dobra imienia Marka Kotańskiego. Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję
1: za
0: bardzo,
1: rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest punktualnie 21:30. Kamil Olak, zapraszam. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Sprawa dotyczy nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Z tego powodu Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski nie mogą orzekać. Tu nie chodzi o pokazówkę, ale o wyjaśnienia, mówi wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Eichardt.
8: Prokuratura bada, jakie informacje zostały panu prezydentowi przekazane. Kto miał wpływ na tę decyzję? Czym się kierowali pracownicy kancelarii pana prezydenta? To jest jeden z elementów tego postępowania. Drugi dotyczy już samego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że podda się przesłuchaniu.
9: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy. Tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
7: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Brazylia nie może sprzedawać mięsa na unijny rynek. Dziś weszło w życie embargo nałożone na ten kraj w maju. Powodem jest fakt, że Brazylia nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji.

0: Analityk firmy eToro Paweł Majtkowski powiedział Polskiemu Radiu, że na wprowadzeniu zakazu zyskają polskie firmy.
1: Dla polskich producentów drobiu i wołowiny to krótkoterminowa dobra wiadomość, ponieważ ogranicza konkurencję cenową importu. Dla konsumentów sytuacja jest bardziej złożona. Z jednej strony wyższe standardy bezpieczeństwa oczywiście są bardzo korzystne. Z drugiej jednak, jeżeli ten zakaz utrzyma się przez dłuższy czas, może pojawić się presja na wzrost cen części mięsa i produktów z niego wykonanych, choć wiele będzie zależało od tego, czy importerzy szybko znajdą na świecie alternatywnych dostawców.
0: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. Umowa z Mercosurem jest stosowana od maja i w tym miesiącu oraz w czerwcu import wołowiny do Unii wzrósł o 15% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W najbliższy weekend radomianie będą obchodzić święto chleba. Tradycyjnie od lat imprezie towarzyszy kampania społeczna dotycząca zdrowego stylu życia. Chcemy obalić mit, że pieczywo tuczy i jest niezdrowe, mówi prezes cechu piekarzy w Radomiu Jarosław Gajda.
2: To, co nas tuczy, to nadmiar zjedzonych kalorii, obojętnie czy pochodzą z białek, tłuszczy czy z węglowodanu. Także chleb nie tuczy, tuczy nas nadmiar zjedzonych kalorii, kropka.
0: W programie dwudniowej imprezy znalazły się m.in. konkursy, pokazy piekarzy i koncerty.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 21. Polska wzmacnia ochronę swojej przestrzeni powietrznej po kolejnych rosyjskich prowokacjach. Do działań kierowane są m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce, a wojsko zwiększa gotowość. To efekt ostatnich rosyjskich prowokacji i od tego zaczniemy stan dnia.
5: Stan dnia.
4: A gościem stanu dnia jest Filip Waluszko, fakt.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
6: Dobry wieczór, dzień dobry.
4: Resort polskiej dyplomacji wezwał dziś ambasadora Rosji. Dyplomacie przekazano oficjalny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych zarówno na terenie Polski, jak i innych państw, w tym Niemiec. Słuszna reakcja?
6: Jak najbardziej słuszna. Widać, że w ostatnich dniach ta intensyfikacja działań rosyjskich nabrała tempa. Widzimy to w Niemczech, te incydenty w okolicach lotniska.
4: A nie jest to drażnienie niedźwiedzia?
6: Nie, wydaje mi się, że tutaj ten niedźwiedź chce, żebyśmy byli stanowczy. Znaczy on inaczej, on nie chce, ale taki sygnał zawsze jest pokazem siły z naszej strony.
4: Bo Rosja rozumiem pokaz siły.
6: Tylko pokaz siły, tak. I udowadnia to na Ukrainie od kilku lat, a teraz, jak też można przeczytać w Wall Street Journal między innymi i w amerykańskich mediach, które powołują się na amerykański wywiad, no, jest to szerszy plan mający jakoś zdezintegrować NATO, zdestabilizować sytuację na wschodniej flance.
4: A jak to się właśnie ma do wypowiedzi byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, któremu zarzucano wręcz podważanie fundamentów NATO? Pytany o to, czy jeżeli Litwa, Łotwa, Estonia zostanie zaatakowana przez Rosję i jak powinna się zachować Polska, no to pan były minister Mariusz Błaszczak odpowiada: polscy żołnierze przede wszystkim powinni bronić Polski. No i pojawiło się pytanie, czy to aby w ramach NATO jest rozsądna wypowiedź?
6: No to jest troszeczkę rozumienie tylko w jedną stronę tego, do czego się zobowiązujemy jako Polska w ramach sojuszu, bo jednak gdyby taką samą wypowiedź wystosował minister, czy były minister z Łotwy, Litwy czy Estonii, no wyobrażam sobie, że byłby problem. Albo z Niemiec i Francji także. To jest, dotyczy całego sojuszu i tutaj jak wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to ta zasada dotyczy każdego.
4: Rozumiem, że można pomyśleć, że nie jest to myślenie odosobnione, że były minister Niemiec, były minister obrony Niemiec, czy Francji, czy innego dużego państwa myśli podobnie, na przykład Turcji albo Stanów Zjednoczonych?
6: Zawsze po stronie tych państw zachodniej Europy pojawiają się, czasami o tym słyszymy, takie kalkulacje dotyczące tego, jak z tą Rosją ułożyć sobie relacje w dłuższej perspektywie, ale na tym etapie myślę, że patrząc na tą intensyfikację działań Rosji i to, co ostatnio w Niemczech się wydarzyło, może dojść do głębokiej zmiany myślenia w niemieckich elitach i nie tylko.
4: Nierozsądna wypowiedź pana ministra Błaszczaka?
6: No zdecydowanie zaprzeczająca tym ideom, które przyświecają NATO i przyświecają Polsce.
4: Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut, tym samym przeciwko ponownemu uchwaleniu tej ustawy. Z kolei Michał Szczerba na naszej antenie z Koalicji Obywatelskiej mówił, że jeśli Sejm w piątek nie zdoła odrzucić weta, rząd powinien do skutku składać kolejne ustawy dotyczące regulacji kryptoaktywów. To w ogóle ma sens, żeby tak co posiedzenie wrzucać tę samą ustawę o kryptowalutach?
6: Będzie taka bijatyka polegająca na tym, że rząd

0: coś wrzuca, prezydent wetuje i tak rzeczywiście można robić cały czas, aczkolwiek no, nie będzie to skuteczne pod kątem regulacji tego rynku. Tutaj
1: no, ale muszą być w końcu te regulacje. No, przecież to, na to nas, narzuca nam to Unia Europejska, żeby były te regulacje.
0: Oczywiście i tu wydaje mi się, że rząd i cała koalicja rządowa powinna iść w troszeczkę inną stronę, bardziej myśleć w kategoriach takich, aby opracować projekt ustawy, który będzie do przyjęcia dla prezydenta i no, pokazać, że ma na to jakiś pomysł. Skoro ta ustawa, która jest obecnie, została zawetowana już kilka razy, no to trudno sądzić, żeby przeszła raz kolejny i zakładam, że jutro też głosowanie w sprawie weta będzie dokładnie przebiegało tak samo jak poprzednie dotyczące podobnych wet.
1: Była chyba taka nadzieja, myślę, że może porozumienie Mateusza Morawieckiego jakoś w jakiś sposób się tutaj wybije na niepodległość i zagłosuje podobnie jak Koalicja Obywatelska. No, to by rodziło kolejne pytania oczywiście polityczne, ale rozumiem, że Mateusz Morawiecki przeciwko panu prezydentowi póki co nie wystąpi.
0: No jednak tak, to jest mimo wszystko podobne środowisko. Też Mateusz Morawiecki ma świadomość, że jedynym źródłem jego poparcia potencjalnym jest odbieranie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a w tym przypadku też raczej wyborców Karola Nawrockiego, więc podpadanie jakiekolwiek prezydentowi, który dzisiaj ma wysokie notowania polityczne, nie byłoby dobrym z jego perspektywy pomysłem.
1: W fakcie sobie ostrzycie zęby już na zonda taśmy?
0: No, jeszcze nie, ale pewnie, być może, kto wie, kto wie.
1: No podobno to są materiały audiowizualne, więc będzie coś i dla radia, i dla prasy, i dla internetu, i dla telewizji, więc można się spodziewać, że no właśnie, to będzie jakieś wywrócenie tego stolika. Zobaczymy, usłyszymy coś, co wzbudzi w nas jakieś podejrzenia polityczne.
0: Znaczy widać na pewno, że sprawa jest rozwojowa. Jak to się pięknie określa, bo w ostatnich dniach kolejne osoby się pojawiają, które są bohaterami tej afery. Poseł Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości na przykład. Więc cały czas jakieś nowe wątki i wydaje mi się, że coś możemy ciekawego zobaczyć, aczkolwiek nie wiem, czy będzie to na tyle przełomowe, aby wywróciło polską scenę polityczną, bo...
1: Czyli co, powtórka z Sowy, tego się nie spodziewać?
0: Nie, wydaje mi się. Jednak wtedy inna panowała wrażliwość polskiego społeczeństwa na tego rodzaju afery, więc trudno się spodziewać, żeby teraz po tych bardzo wielu aferach, które miały miejsce i które często miały większą skalę, ta miała cokolwiek zmienić.
1: A myśli pan, że wyborcy rozumieją w ogóle to zamieszanie wokół kryptowalut? Czy ta zonda afera w jakikolwiek sposób może się odbić na sondażach?
0: Znaczy, wydaje mi się, że wyborcy to rozumieją, aczkolwiek w sposób bardzo ograniczony, dlatego że jednak ta materia kryptowalut w Polsce. No, jest to taki dosyć temat zagadkowy i jeśli myślimy kryptowaluty, to mniej więcej wiemy, że no, wiąże się to z inwestycją w jakieś aktywa, ale już...
1: Jakieś szemrane pieniądze.
0: Dokładnie, tak trochę to jest w takich kategoriach jest, wydaje mi się, myślenie o tej aferze i o całej tej branży, natomiast nie bardzo rozumiemy i no, to też na fali takiej mody ze Stanów Zjednoczonych, jak dokładnie przebiega proces wyceny choćby tych aktywów, bo tak jak mamy kontrakty na ropę, mamy kontrakty na złoto, czy na aktywa poszczególne, jak akcje, obligacje, no to tam możemy zrozumieć mechanizm tego, w jaki sposób jest to kształtowane, a w tym przypadku zawsze jest jakieś ryzyko i też...
1: No, szczególnie jak się patrzy na wykresy, to na giełdzie one są raczej takie w miarę stabilne. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to nagle 8 punktów procentowych w górę albo w dół i to nie musi się wcale nic ważnego dziać.
0: Dokładnie. I to jeszcze przybiera u nas inną skalę w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ogóle tam są już takie, jest bardzo wiele tych giełd kryptowalutowych i widać to było choćby po tej po emisji przez Donalda Trumpa, jego własnej kryptowaluty Trump w momencie inauguracji jego drugiej kadencji, no to tak naprawdę poza tym, że Donald Trump zachęcał wtedy do poparcia, czy do właśnie zakupu, do poparcia zakupu, to jest trochę tutaj tożsame, ale do zakupu tej kryptowaluty, oczywiście miał na tym zarobić, ale poza jego zachętami, poza jego reakcjami, jego polityką nie bardzo wiadomo, co tak naprawdę na kształt tej waluty wpływa i na wycenę.
1: Rozumiem, że ten brand pana prezydenta Karola Nawrockiego to pikuś w porównaniu do takiej kryptowaluty Donalda Trumpa.
0: No tak, on zresztą w polityce swojej jest to zauważalne, że bardzo lubi czerpać z Donalda Trumpa. Choćby ostatnie podsumowanie jego pierwszego roku prezydentury no, przypominało, wow. Tak podobnie było spektakularne jak podsumowania, które urządza Donald Trump przed Białym Domem, tutaj też przed Pałacem Prezydenckim. Nie przypominam sobie, żeby podobne wydarzenie miało wcześniej miejsce. Debaty na temat tego, jaka ta kadencja

0: była do tej pory, więc no...
1: No u nas koncerty, debaty, tam z kolei Freak
0: czapki,
1: Fighty, więc...
0: Czapki, jakby... też czapka z logiem Polski w tym przypadku, czarna, w przypadku Donalda Trumpa z Make America Great Again, czerwona. No, wiele się rzeczy zgadza.
1: To jeszcze dopytam, czy ci, którzy jutro zagłosują za utrzymaniem weta pana prezydenta, ci politycy, można... taki znak równości postawić między podtrzymanie weta a zonda krypto? Ci, którzy zagłosują za utrzymaniem tego weta, są za...
0: To znaczy, oni przede wszystkim zagłosują za dalszym brakiem regulacji tego rynku, bo nie tylko zonda krypto, ale wiele
1: innych
0: firm.
1: A nie będzie ta zonda krypto i nie będzie ich obciążać podczas tego głosowania?
0: Będzie, natomiast oni, wydaje mi się, że najbardziej niż tego głosowania obawiają się właśnie tego, co Przemysław Krajal może powiedzieć w prokuraturze i co wyjdzie na tych taśmach, które mogą się pojawić i czy to będą kolejni politycy związani z ich obozem, czy nie.
1: No, z drugiej strony też jest ciekawe, ponieważ z jednej strony pojawia się poseł Moskal, który jeździ po prośbie na Ibizę, a z drugiej strony w Konfederacji ich wyborcy rozumieją kryptowaluty i chyba na Konfederacji ta afera w ogóle się nie odbije. Po nich to spływa.
0: Nie, tutaj tak, wydaje mi się też, zwróćmy uwagę, jest początek sezonu politycznego i Donald Tusk, wydaje mi się, troszeczkę celowo wybrał tą kwestię, dlatego że ona bardzo łatwo można nią grać na podział prawicy. Mhm. PiS ma problemy i mogą czerpać. Rozwój Plus z jednej strony, widziałem wezwanie Mateusza Morawieckiego, żeby powołać komisję śledczą, no, czyli chciałby tutaj rozwijać wątek tej afery, a politycy Konfederacji oczywiście też zawsze to mogą czerpać z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz w momencie, kiedy powstał Rozwój Plus, ten dystans między PiS-em a Konfederacją w sondażach się zmniejszył, więc jeśli w wyniku tej afery, gdyby ona przyniosła jakieś skutki, jeszcze bardziej to ugrupowanie się do siebie zbliżą, no to już będzie poważna wojna na prawicy o to, kto będzie tym najlepszym.
1: A ta komisja śledcza to jest... faktycznie dobry czy zły pomysł? No bo Prawo i Sprawiedliwość z kolei proponuje taką speckomisję, czy komisję ekspercką. Koalicja Obywatelska odpowiada, no tego jest prokuratura, komisje śledcze to się powołuje wtedy, kiedy prokuratura sobie z czymś nie radzi, kiedy śledcze sobie z tym nie radzą. No ale można by odnieść wrażenie, że na takiej komisji śledczej można by najwięcej ugrać.
0: No tak, właśnie historie medialne i związane z komisjami śledczymi w Polsce są raczej niezbyt ciekawe, to znaczy one zwykle niewiele rozwiązały, a było dużo wokół nich szumu. I...
1: No przynajmniej show było.
0: Dokładnie, był show
1: nawet,
0: medialny.
1: Nawet nieodpowiadanie na pytania było showmańskie.
0: Tak, dokładnie, więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że komisja śledcza potencjalna w zakresie afery zonda krypto niewiele wyjaśni, a zrobi się duży show telewizyjny.
1: Maciej Berek w trakcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreślał, że w Trybunale Konstytucyjnym muszą orzekać wszyscy i wyłącznie sędziowie prawidłowo wybrani przez Sejm. Z kolei pan prezydent Karol Nawrocki mówi, że ostatnią rzeczą, której Trybunał Konstytucyjny potrzebuje, to kolejny polityk, szczególnie polityk, który jest bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. No, taka niefortunna trochę wypowiedź pana prezydenta, który mówi, nie chcę powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast są wątpliwości, które obiektywnie, niezależnie, mam nadzieję, że wszyscy to widzą. Co prawda pan prezydent nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co najwyżej może przyjąć, zaprzysiężyć czy przyjąć ślubowanie, natomiast no, od tego to jest Sejm, żeby powołać sędziów, no ale pewnie pan prezydent po prostu się przejęzyczył. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jak odbierać to zamieszanie wokół Macieja Berka?
0: No, tutaj problem jest taki, że rzeczywiście jego kandydatura to jest dobry prawnik, natomiast pierwsze, co się pojawiło i pierwsza informacja, jaka popłynęła do przestrzeni publicznej, była taka, że to jest prawa ręka rządu Donalda Tuska. I teraz opozycja...
1: No, bo to chyba tak jest.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ważny współpracownik, prawa ręka.
0: Dokładnie. I opozycja teraz wykorzystuje ten fakt, mówiąc, że premier chce upolitycznić Trybunał Konstytucyjny. No, też troszeczkę to jest zaprzeczenie tej retoryki, która jednak miała miejsce przez lata w momencie protestów, kiedy ludzie wychodzili na ulicę i protestowali przeciwko przyjmowaniu do Trybunału Krystyny Pawłowicz czy Stanisława Piotrowicza. Tutaj oczywiście tych postaci nie można porównywać z Maciejem Berkiem, co nie zmienia faktu, że charakter polityczny tej kandydatury no, jest ewidentny i przeszkadza na pewno w tym, aby Maciej Berek tym sędzią został.
1: Tu trzeba się zgodzić z panem prezydentem, że ostatnią rzeczą, której Trybunał potrzebuje, to kolejny polityk. I tu trzeba się zgodzić z panem prezydentem, który chyba ma świadomość tego, że politycy w tym Trybunale Konstytucyjnym zasiadali i zasiadają. patrz, sam prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Dlaczego pan premier tak bardzo, pańskim zdaniem,

0: upiera się przy tej kandydaturze Berka? Przecież w Polsce podejrzewam, że nie brakuje świetnych prawników, którzy mogliby pojawić się w tym Trybunale.
1: Wydaje mi się, że jest to jakaś próba tego, aby przed wyborami pokazać jednak, że obecny rząd starannie sobie poradził z rozliczeniami, jakich żąda ich elektorat i w tym także tymi związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym. Wydaje mi się, że ta kandydatura Macieja Berka i też jego sędziowanie w Trybunale, no premier być może liczy na to, że to może jakoś tą sytuację zmienić.
0: A nie jest to gest rozpaczy, że wchodzimy już na ostro, już bez takich sentymentów i potrzebujemy po prostu, nie wiem, czy to jest dobre określenie dla pana ministra, no takiego zderzaka albo nie wiem, jak to inaczej określić.
1: To jest troszeczkę sytuacja podobna jak z powołaniem ministra Żurka na prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, czyli żeby była taka wyraźna twarz tych zmian, w tym przypadku w Trybunale Konstytucyjnym, co być może daje jakąś szansę na to, że elektorat przed wyborami będzie przekonany, że jest ta determinacja w otoczeniu premiera do tego, aby uporządkowania sytuacji wokół Trybunału dokonać.
0: Nawet w samej koalicji nie ma pełnej zgody co do pana ministra Berka. No, cały czas używam określenia minister, no bo jest to osoba, która była związana z rządem, chociaż jest podkreślane, że nie jest to polityk, tylko urzędnik, prawnik. No dobrze, no ale sama ta postać budzi jakieś emocje w koalicji, ale rozumiem, że jutro należy spodziewać się takiego gestu jedności albo będziemy mieli ogromny materiał do dyskusji.
1: Wydaje mi się, że na końcu nie ma przynajmniej do tej pory żadnych głosów, które by wskazywały, że nie będzie większości dla Macieja Berka. Będą pojedynczy posłowie. Tutaj chyba Paweł Ślis z Polski 2050 zadeklarował, że będzie przeciw. Anna Maria Żukowska z Lewicy zadeklarowała, że nie będzie głosowała za, czyli może się wstrzymać albo nie brać udziału w głosowaniu. Więc będą pewnie pojedynczy posłowie, którzy będą kwestionowali ten wybór, ale nie widać sygnałów, aby był jakiś większy stres w koalicji, no bo wizerunkowo byłaby to na pewno, mówiąc kolokwialnie, duża wtopa.
0: A próba zagłodzenia Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy jeżeli budżet Trybunału nie znajduje się w ustawie budżetowej, no to chyba można to tak nazwać, że to jest jakaś próba zagłodzenia Trybunału. Może to jest jakieś też rozwiązanie na rozwiązanie Trybunału.
1: Tak, no tutaj niestety rząd ma o tyle związane ręce, że wszelkie zmiany poważniejsze w Trybunale, do nich potrzebna jest większość konstytucyjna i teraz no, rząd sięga po różnego rodzaju metody, które mogłyby jakoś uzdrowić tą sytuację i tak od dekady już niezbyt zdrową, a żeby też nie doprowadzać do zmian, które byłyby niekonstytucyjne i do których rząd nie może się przyłożyć, bo nie ma takiej większości.
0: Ja sobie wyobrażam taki scenariusz, w którym Maciej Berek dołącza do Trybunału Konstytucyjnego. Można odnieść takie wrażenie, oczywiście wychodząc z założenia, że Trybunał jest apolityczny, ale jednak sędziowie, którzy mogą stworzyć większość przy powołaniu zgromadzenia ogólnego, są w stanie wysadzić z fotela prezesa Święczkowskiego. To jest jakiś scenariusz brany pod uwagę i Maciej Berek ma być tym, który scali tych sędziów i Święczkowskiego pozbawi fotela?
1: Tak jest, tak właśnie to mogę powtórzyć. Maciej Berek będzie taką twarzą potencjalną. Potencjalną twarzą takiej zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Być może będzie to też pewnie przez opozycję przedstawiane jako swego rodzaju przewrót, no ale no, można tutaj zakładać, że będzie bardzo dużo politycznych emocji wokół tego.
0: Szachmat.
1: Być może tak, być może nie. Zobaczymy. To wszystko kwestia, jak zostanie to przeprowadzone, no i jak też ta zmiana będzie trwała, bo co będzie po wyborach w 2027 roku, jaki będzie ich wynik, też decyduje o tym, jaka będzie przyszłość Trybunału.
0: Pan prezydent jest otwarty na przesłuchanie w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział prokurator, usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję sam. Zapraszam śledczych w tej sprawie. Jestem obywatelem jak każdy inny i odpowiem na wszystkie pytania. Nie wiem, czy miał pan kiedykolwiek okazję odpowiadać przed śledczymi, ale chyba jak każdy obywatel raczej się człowiek stawia na wezwanie prokuratury, niż śledczy przychodzą do niego i tam go przesłuchują, ale rozumiem, że akurat figura pana prezydenta pozwala na to. To też będzie, to będzie wzbudzać emocje, kiedy śledczy pojawiają się u pana prezydenta, żeby porozmawiać z nim w charakterze świadka?
1: No na pewno. Tutaj pan prezydent też mówiąc to pewnie chciał taka pokazać ludzką twarz, że on jest na równi z wszystkimi obywatelami, w związku z tym przyjmie z chęcią tych, którzy go przesłuchają i nie ma z tym żadnego problemu. No a przy okazji też dołącza do dyskusji właśnie na temat kandydatury Macieja Berka i stara się też tutaj wypowiedzieć, pokazać, że ma moc sprawczą, właśnie może nie przyjąć za

0: przysiężenia, może zrobić coś, co uniemożliwi wypełnianie tej misji przez Macieja Berka.
1: Ciekawe, czy to będzie 6 rano, czy jednak trochę później. Z kolei Rozwój Plus wnioskuje do marszałka Sejmu, aby zgodnie z dobrym obyczajem parlamentarnym każdy klub miał swojego wicemarszałka. No i tutaj pojawia mi się taki rozdźwięk, no bo z jednej strony były premier Mateusz Morawiecki mówił, poprzemy Marcina Ociepę. Potem pojawia się kandydat, a może jednak tutaj posła Horałę wystawić jako swojego wicemarszałka. Teraz z kolei słyszę, że pan premier Morawiecki podniesie rękę i za Marcinem Ociepą, a jeżeli się pojawi kandydatura również Horały, czy nawet kogoś z partii Centrum, to on również poprze taką kandydaturę. No dobrze, tylko to oznacza, że trzeba by albo rozszerzyć prezydium Sejmu, albo komuś zabrać wicemarszałka. Jak może wyglądać ten spór? No bo rozumiem, że Mateusz Morawiecki i jego formacja chcieliby się czymś wyróżnić i mieć jakąś władzę, a z drugiej strony... Na razie chyba na to nie ma miejsca.
0: Tak, Mateusz Morawiecki cały czas szuka jakiegoś pretekstu do większego zaistnienia jego formacji, więc myślę, że...
1: A utrzymać takie zaangażowanie przez rok może być ciężko?
0: Może być ciężko i myślę, że stąd też taki chaos decyzyjny związany właśnie z wyborem potencjalnego wicemarszałka, bo nie zapadły być może jeszcze konkretne decyzje, kto to ma być. Być może są też jakieś podziały konkretne w klubie i jest część, która jest skłonna, tam chyba Marcin Horała ma być kandydatem, a być może jest część przeciw i pewnie nie chce też doprowadzić do jakiegoś wybuchu niekontrolowanych emocji w swoim nowym bardzo klubie, więc
1: to można być,
0: nowy projekt.
1: Można być za Prawem i Sprawiedliwością i przeciw Prawu i Sprawiedliwości, można być za panem prezydentem, no i tutaj na razie chyba nie ma drugiej strony i jednocześnie się wyróżnić?
0: W polityce można być jednocześnie za i przeciw. Ważne, żeby dobrze to sprzedać swoim wyborcom.
1: A wyborcy Mateusza Morawieckiego to kupią?
0: Wydaje mi się, że jeśli jak do tej pory argumentował w wielu sprawach...
1: Trzebnickie, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, dokładnie. Jeśli jak do tej pory będzie argumentował to w taki sposób tą kwestię wicemarszałka, to wydaje mi się, że jest na to jakaś szansa.
1: Do dzisiaj tej analogii do jabłek Trzebnickiej nie zrozumiałem. Czy Szymon Hołownia może wrócić już tak na poważnie do polityki, do sprawowania jakichś ważnych funkcji w Polsce 2050? Można usłyszeć od polityków, od choćby nawet ministra gramatyki, im więcej Hołowni w Sejmie, tym lepiej. Ja pamiętam swego czasu, przecież na początku Sejm Flix, tak to się określało, bo obrady Sejmu biły rekordy oglądalności na YouTubie, które prowadził pan marszałek Szymon Hołownia. No i potem Szymon Hołownia zniknął. Jego partia się podzieliła, no ale słychać takie głosy, że może Hołownia wróciłby i to na jakieś ważne nawet stanowisko rządowe. Co pan na to?
0: No, Szymon Hołownia otrząsnął się po tej porażce w wyborach prezydenckich. Po drodze popełnił jeszcze wiele błędów i no, też wyborcom dał się poznać jako troszeczkę chaotyczny polityk. Natomiast teraz...
1: Nowy projekt.
0: Nowy projekt, dokładnie. Natomiast teraz szuka na siebie pomysłu. Tak, zdaje się, że na Facebooku stworzył grupę Umiarkowani. Więc jest jakaś próba stworzenia swojego środowiska, bo Polskę 2050 przewodzi teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, co zdaje się, że pan marszałek niezbyt podziela tutaj, jeśli chodzi o kierunek, w jakim ta partia ma podążać. No i jakoś próbuje wrócić, natomiast...
1: A polska polityka potrzebuje jeszcze Hołowni?
0: Właśnie wydaje mi się, że coraz mniej niestety, dlatego że Szymon Hołownia o tyle stworzył dla siebie problematyczną sytuację, że dla bardzo szerokiej grupy wyborców polskich, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, jest problematycznym wyborem potencjalnym. Z jednej strony no, wyborcom PiS-u, Konfederacji, OBU i Rozwoju Plus no, z automatu źle się kojarzy, dlatego że jest zaangażowany w koalicję z Donaldem Tuskiem, a z kolei wyborcom potencjalnym w ramach koalicji czy lewicy, których mógłby gdzieś tam pozyskać, albo którzy gdzieś już uciekli do tych ugrupowań, no, kojarzy im się i cały czas pamiętają sytuację z jego nocnym spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim, czy...
1: U Adama Bielana.
0: Tak. Dokładnie. Jego wypowiedź o zamachu stanu i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ciężko mu odrobić tą wiarygodność, jaką ma. On teraz walczy o to, żeby swoją polityczną pozycję jakoś podciągnąć do wyborów i ewentualnie mieć jakieś karty w ręku na wypadek ewentualnych negocjacji, bo tutaj też dużą rolę odegra PSL i to, co finalnie zrobi Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy zdecyduje się na przykład na jakąś próbę odtworzenia trzeciej drogi z Szymonem Hołownią, chociaż chociaż obie te partie na razie nawet w sumie nie daje to takiego poparcia, żeby o tym myśleć, czy na przykład stwierdzi, że no, nie może dopuścić

0: do sytuacji, w której ludowcy pod jego przewodnictwem wychodzą z Sejmu i idzie na jakąś koalicję z Donaldem Tuskiem, no a wtedy dla Szymona Hołowni będzie wybór albo start z takiej szerokiej listy, albo odejście z polityki.
1: Podzieli los Pawła Kukiza, szeregowy poseł. No, znana twarz.
0: Coraz więcej ją to wskazuje. Pawła Kukiza, też Ryszarda Petru. Widzimy dzisiaj, Ryszard Petru jest aktywny w tej polityce, ale jak porównać sobie jego pozycję polityczną z lat świetności Nowoczesnej i z dzisiaj, no to widać kolosalną różnicę. I Szymon Hołownia pewnie myśli w podobnych kategoriach, aby głównie w tej polityce się utrzymać, ale już niekoniecznie mając na to jakiś czytelny pomysł.
1: To jeszcze na koniec zapytam. PKOL z twarzą Roberta Korzeniowskiego to będzie uśmiechnięty PKOL?
0: No, jest to ciekawa propozycja.
1: Uda się rozejść tę aferę?
0: Na pewno uda się oczyścić samą instytucję, bo jednak...
1: Mówią, że jak coś boli, to wystarczy to rozchodzić.
0: Dokładnie. Jest to trafne w jego przypadku bardzo określenie. Natomiast przede wszystkim uda się oczyścić instytucję z takiej jednak afery, która bardzo uderzyła w jej wizerunek, a tutaj dla polskiego sportu, dla olimpijczyków. No, jest to instytucja ważna i dobrze by było, aby godnie reprezentowała polski sport w tym całym środowisku.
1: Aczkolwiek musi pamiętać, że Adam Małysz też był dyrektorem i to różnie się kończy. Filip Waluszko, Fakt.pl. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: To był Stan Dnia. Już za chwilę informacje. My wracamy po informacjach.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi? Gdzie urlopy spędzała pracująca inteligencja? A jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów? Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP? Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii. Wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i senatoria w PRL-u. Polskie Radio 24. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne trzy osoby z zarzutami w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura chce dla nich aresztu. To kolejne podejście do zmian na rynku kryptowalut. Jutro w Sejmie głosowanie nad ustawą. Mieli do pokonania 34 piętra. Za nami czwarty pomorski bieg strażaków po schodach. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Będą wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prokurator postawił zarzuty Annie P., Jaromirze W. i Rafałowi Z.
2: Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział dziś, że wszyscy, którzy próbowali zatrzeć przestępstwa związane z Zonda Krypto, poniosą odpowiedzialność. Wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o ludzkiej krzywdzie, napisał szef resortu sprawiedliwości na Platformie X. A o przepisach regulujących rynek kryptowalut debatowali dziś w Sejmie posłowie. Jutro mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie.

0: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zarzucał rządzącym wracanie do tego samego projektu, zamiast przyjąć ten prezydencki.
1: Tylko państwo w ławach rządowych próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do Powodzian, żeby nie mówić o wielu innych aferach.
0: Sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej wytknął prawicy powiązania z rynkiem kryptowalut i działania na rzecz tych firm.
2: Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiS-u i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
0: Kluby parlamentarne zdania w sprawie ustawy nie zmieniły. Nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mamy do czynienia z największym w historii globalnym kryzysem cen paliw. Przypomniał dziś o tym minister energii. Miłosz Motyka wskazał, że w efekcie wojny na Bliskim Wschodzie podaż ropy na rynku spadła o 20 milionów baryłek dziennie.
3: Europa w zdecydowanej większości importuje paliwa, gotowe paliwa. Do tej pory importowała gotowe paliwa z rejonu Bliskiego Wschodu i cena właśnie gotowego diesla i gotowej benzyny jest największa w historii.
0: 31 sierpnia przestał obowiązywać pakiet ceny paliwa niżej, który obniżał VAT na paliwo z 23 do 8% i wprowadzał maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. Ciało byłego dowódcy Armii Republiki Serbskiej Ratko Mladića zostało przewiezione z Hagi do Serbii. Międzynarodowy Trybunał Karny poinformował, że wcześniej przekazał jego szczątki najbliższej rodzinie. Dowódca odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy zmarł w więzieniu w zeszłym tygodniu.
4: Samolot rządu Serbii z trumną Mladića wylądował na lotnisku imienia Nikoli Tesli w Belgradzie. Na pokładzie byli m.in. jego syn Darko, wnuczka Anastazija oraz serbski minister sprawiedliwości Nenad Vujić. Trumnę przykrytą flagami Serbii i Republiki Serbskiej wynieśli z samolotu żołnierze Armii Serbskiej. Następnie ciało przewieziono do Wojskowej Akademii Medycznej, gdzie ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Ratko Mladić zmarł 27 sierpnia w Hadze podczas odbywania kary dożywotniego więzienia. Został skazany za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, w tym za ludobójstwo w Srebrenicy. MTK podkreślił, że przekazując ciało rodzinie, jednocześnie potępia wszelkie próby gloryfikowania osób skazanych przez międzynarodowe sądy za najcięższe zbrodnie. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić powiedział, że według ocen służb na pogrzeb Mladića może przybyć dziesiątki tysięcy osób. Serbskie bulwarówki podają, że pogrzeb może się odbyć w najbliższy poniedziałek. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Iga Świątek dała nam kolejne powody do radości. Polka bez żadnych problemów pewnie ograła w dwóch setach Argentynkę nad Jepodorowską 6-3-6-2 i w tempie odrzutowca jest już w trzeciej rundzie tenisowego US Open. Iga Świątek jest ostatnią reprezentantką naszego kraju w grach singlowych w Nowym Jorku.
5: Starcie Polki z Argentynką nie było porywającym widowiskiem, natomiast najważniejszy wniosek po tym meczu jest taki, że Iga Świątek zaprezentowała się tak, jak wymaga się od zdecydowanej faworytki. Kibice na US Open mieli wyjątkową okazję obejrzeć grę Igi Świątek w bardziej kameralnej atmosferze, a ona odwdzięczyła im się dominującym występem, w którym ani przez chwilę nie było wątpliwości co do końcowego wyniku. Napisano na prestiżowej stronie WTA Tennis. Nasza tenisistka tym razem zagrała na mniejszym, bardziej kameralnym korcie kompleksu w Nowym Jorku, gdzie kontakt z fanami jest bliższy. Tutaj w Nowym Jorku czuję się lepiej niż na innych turniejach Wielkiego Szlema. Staram się cieszyć każdym dniem i grać z każdym meczem lepiej i cieszę się, że mam tutaj takie możliwości, powiedziała zaraz po spotkaniu nasza tenisistka. Przy okazji Iga Świątek zdradziła, że w przerwach między rywalizacją układa konstrukcję z klocków Lego. Aktualnie jest to makieta Nowego Jorku. Zdaniem tenisistki przydaje się to szczególnie podczas deszczowych dni, które ostatnio nawiedzają miasto. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na 34. piętro budynku Olivia Star w Gdańsku w pełnym umundurowaniu wspinało się dziś ponad 180 strażaków. Uczestnicy 4. Pomorskiego Biegu Strażaków po schodach mieli do pokonania dokładnie 768. Jak mówili uczestnicy, było to wyzwanie zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
6: To jednak trzeba w głowie sobie poukładać, żeby się nie poddać. Wysiłek jest bardzo duży. Kto nie miał okazji chodzić w aparacie układu oddechowym i w pełnym mundurowaniu, no to jednak trzeba mieć tą psychikę twardą, nie? Bo w pewnym momencie organizm się poddaje.
7: Podobał mi się ten bieg. Wydaje mi się, że głowa też jest bardzo ważna przy tym biegu, żeby jeszcze ten piętro wejść. Ja i jeszcze kolejny. Był to wysiłek niesamowity, ale było okej. Głowa zagrała główną rolę i po prostu wmawiałyśmy sobie cały czas, że damy radę i to nas po prostu pchnęło do
0: bieg
7: przodu.
0: Bieg był połączony z oddaniem hołdu strażakom, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej w World Trade Center 11 września 2001 roku.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

po chmurnej i deszczowej nocy, także jutro sporo chmur w całym kraju i przydadzą się parasole. 18 stopni będzie w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 21 w Warszawie, a najcieplejsze

0: byli Rosjanie. O tym wszystkim w programie Więcej niż kryminały.
1: Więcej niż kryminał.
2: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał, czyli czwartkowy wieczór, późny wieczór w Polskim Radiu 24. Proszę Państwa, z Warszawy przenosimy się do Lublina. W Lublinie już bywaliśmy, trudno nie być w Lublinie, skoro tam działa jeden z najlepszych polskich pisarzy kryminalnych, czyli Marcin Wroński, ale dzisiaj nie będzie fabuły, dzisiaj będzie po prostu non-fiction, stuprocentowe dziennikarstwo śledcze. Sebastian Białach, witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Pan związany był z TVN24, związany był pan z Gazetą Wschodnią, nawet jako jej naczelny. Oczywiście nie był pan związany zawodowo z Kurierem Lubelskim, bo to jest zupełnie inna historia, prawda?
3: Z Kurierem Lubelskim nie, aczkolwiek podczas studiów robiłem tam praktyki i można powiedzieć, że debiut dziennikarski to w Kurierze Lubelskim był.
2: Był, ale bardziej pan znany jest z tego, że zajmował się pan sprawą mobbingu w tejże gazecie należącej do spółki Polska Press.
3: Też się zdarzyło.
2: To miałem właśnie na myśli. No i proszę, od razu jest dziura w moim śledztwie. Okazuje się, że jednak zawodowo też pan był związany z Kurierem Lubelskim. Zajmuje się pan nadużyciami pracodawców, polityków, nepotyzmem, mobbingiem, przekupstwami. Więc musi pan w Lublinie mieć wielu przyjaciół, ale też i wielu wrogów.
3: Podejrzewam, że jednak wrogów jest więcej niż przyjaciół obecnie.
2: Zwłaszcza po ostatniej sprawie. Wydaje się, że to już było tak dawno temu, że przez te kilkanaście lat to, co zostało wyjaśnione, a to, co nie zostało wyjaśnione, gdzieś tam zostanie zamknięte w szafie z przeszłością, a jednak wróciła dzięki panu afera podsłuchowa. Odkrył pan pewien system powiązań między obywatelem miasta Lublina a studiem nagraniowym, które było u Sowy i Przyjaciół oraz w innych restauracjach, oraz miastem Wiedeń, oraz chętnymi nabywcami tych taśm pochodzącymi z Rosji.
3: Tak się złożyło, że akurat mówimy o prywatnym detektywie z Lublina, Krzysztofem S., który miał dostęp do części, być może no nawet większości, a może nawet wszystkich nagrań z tak zwanej afery podsłuchowej. To prawda.
2: Czy te taśmy mogły zostać sprzedane Rosjanom? Pan pisał w swoich artykułach w Onecie o tym, że były takie negocjacje prowadzone, że była podbijana stawka, że rozmowy odbywały się w ukochanym przez sowieckich, a potem rosyjskich szpiegów i służby specjalne mieście, czyli w Wiedniu.
3: Przynajmniej tak zeznają świadkowie, którzy złożyli swoje zeznania w prokuraturze. Następnie ja je czytałem w aktach śledztwa. Tak, stwierdzili, że w Wiedniu miały być odsłuchiwane taśmy z afery podsłuchowej i właśnie detektyw z Lublina Krzysztof S. chciał je sprzedać, aczkolwiek pan detektyw w rozmowie ze mną zaprzeczał, by takie spotkanie w Wiedniu się odbyło, ale inni świadkowie, którzy akurat nie składali tych zeznań, ale też znają kulisy sprawy, twierdzą, że takie spotkanie w Wiedniu odbyło się i to nie jedno.
2: Trochę to wszystko komplikuje nasz obraz tej sprawy. Wydawało się, że wszystko jest proste. Biznesmen z Warszawy, zamieszkały w Konstancinie, mający restaurację, mający swoich kelnerów, organizuje wraz z tymi kelnerami proceder. Więc skąd się bierze lubelski detektyw i przy okazji właściciel agencji ochrony, który nagle staje się pośrednikiem, wchodzi jakby do tej sprawy jako menedżer, impresario?
3: No, pan detektyw sam w swoich zeznaniach przyznał, że poznał pana Marka Felenta, bo chyba możemy używać.

0: tego nazwiska, bo to dosyć znane i nazwisko i przewija się już w wielu tekstach. Poznał Marka Falentę przed wybuchem afery podsłuchowej. Po prostu panowie współpracowali. Pan Marek Falenta zlecał panu detektywowi różne zlecenia, dawał różne zlecenia, między innymi wywiad gospodarczy. No a później okazało się, że pan detektyw, który współpracował z panem Markiem, no dziwnym trafem miał dostęp do nagrań z afery podsłuchowej. Jak sam mi przyznał, właśnie od pana Marka dostał te nagrania, które później, według wielu świadków, chciał przehandlować.
1: To trochę jakby podważa tę wersję, która najczęściej była powtarzana, że to Marek Falenta współpracował z Rosjanami bezpośrednio, że wręcz oni byli zleceniodawcami, a tu się okazuje, że dopiero pojawienie się pośrednika wprowadza do sprawy wątek rosyjski.
0: No tutaj wątków w tej sprawie jest wiele i wydaje mi się, że jeszcze wiele nie zostało do końca wyjaśnionych. Ta sprawa, którą opisałem, pana detektywa Krzysztofa S. z Lublina, pamiętajmy, że ona się jeszcze nie zakończyła. Tam zapadł wyrok w pierwszej instancji i obecnie sprawa jest w apelacji. No z tych akt, które czytałem, a pamiętajmy, że śledztwo zaczęło się w 2015 roku. Śledztwo zaczęło się od ujawnienia taśm w mediach prawicowych, między innymi w telewizji Republika. Prokuratorzy chcieli dowiedzieć się, skąd dziennikarze, pracownicy tych mediów mieli dostęp do tych nagrań i później zaczęli przesłuchiwać i dziennikarze oraz inne osoby i tak wpadli na trop wątku, w którym okazało się, próbowano przehandlować te nagrania.
1: Próbowano. Próbowano, czy może jednak przehandlowano, bo wydawałoby się, że ktoś taki jak wywiad rosyjski czy służby rosyjskie powinny być zainteresowane tego rodzaju materiałem. To jest po prostu czyste złoto. Byli skąpi, czy może po prostu wierzyli, że odcinając się od tego wątku i tak zostawią sprawę Polakom, którzy wywołają zamieszanie i generalnie w ten sposób i tak sprawa zostanie dopięta, bo w Polsce zrobi się potworne zamieszanie polityczne.
0: Tak jak pan powiedział, takie taśmy z politykami, z biznesmenami to prawdziwe złoto dla zagranicznych służb specjalnych, zwłaszcza tych ze wschodu. I wydaje mi się, że na pewno byli bardzo zainteresowani, aby kupić czy w inny sposób dostać się do tych nagrań. Tak jak mówię, w tej sprawie jest jeszcze wiele niewyjaśnionych wątków. W moich tekstach przewija się postać pana Norberta P., który zgłosił się do pana Krzysztofa S., prywatnego detektywa, i zaoferował swoje usługi, miał pośredniczyć też w sprawie przehandlowania tych taśm. Pan Norbert miał mieć jakieś kontakty też z Rosjanami, a później po prostu, kiedy dostał próbki nagrań na pendrive'ach, zniknął. Prokuratura próbowała go przysłuchać jeszcze po tym, jak postawiła zarzuty kilku osobom w tej sprawie, między innymi panu Krzysztofowi S., natomiast pan Norbert zniknął i nie wiadomo, co się z nim dalej dzieje. Jest jeszcze też inny pośrednik, można powiedzieć, pan Andrzej P., on zmarł w 2015 roku, on też załatwiał kontakty z ludźmi ze wschodu detektywowi i niestety ten wątek później się ucina, ponieważ świadkowie zgodnie zeznają, że były próby podejmowane, było umówione spotkanie, aczkolwiek później wybuchła afera podsłuchowa i później, kiedy polskie służby już trafiły na trop pana Marka i pana Krzysztofa, to oni prawdopodobnie, według nich, wycofali się z tych transakcji, natomiast czy tak naprawdę było, to tego jeszcze nie wiemy.
1: Teraz przez chwilę przestanę być dziennikarzem, a wrócę do swojego drugiego wykonywanego zajęcia, czyli pisarza powieści kryminalnych i sensacyjnych. Ja bym sobie to tak wyobrażał. rosyjski wywiad dostaje jakąś pulę. Wiadomo, tam jest korupcja, przewalane są ogromne ilości pieniędzy. Ci ludzie umawiają się w Wiedniu. Potem dziwnym zbiegiem okoliczności jeden z pośredników

0: umiera, schodzi z tego świata. Oni się wycofują, ale okradają frajerów z Polski, którzy chcą się z nimi targować i stawiają zbyt wysokie warunki i są podwójnie do przodu. Ich centrala otrzymuje taśmy, oni zatrzymują gotówkę, działkując się oczywiście z jednym ze swoich zwierzchników. Jak na służby rosyjskie czy wcześniej radzieckie, chyba jest to dość możliwy przebieg wydarzeń.
1: No akurat w aktach nie wyczytałem tego, żeby tak się rozwinęła ta sytuacja, ale nie wykluczone, że tak mogło się stać. Jest wielu świadków, tak jak mówiłem, którzy zeznawali, że tam między innymi byli zainteresowani nagraniami ze zmarłym już Janem Kulczykiem, jego konkurenci z Gazpromu. Prawdopodobnie były to też służby specjalne Rosji, natomiast czy tak się stało, do końca nie wiemy. Jeszcze świadkowie mówili o grupie biznesmenów z Podkarpacia, to też się przewija chyba w zeznaniach dwóch osób, że była jakaś grupa biznesmenów z Podkarpacia, która dysponowała tymi taśmami i oni chcieli je sprzedać, natomiast nigdy to nie zostało doprecyzowane, kto należał do tej grupy.
0: Trochę popuściłem wodzy fantazji, ale w tej sprawie są inne fantastyczne rzeczy, które faktycznie się wydarzyły. Pisał pan, że tam cena wywoławcza na taśmy to była 200 milionów złotych.
1: 200 milionów, 200 milionów dolarów.
0: Dolarów.
1: Czyli to była cena dla Jana Kulczyka.
0: Kupił, nie kupił?
1: No trudno powiedzieć. Wiadomo też, że na tych taśmach była zarejestrowana sytuacja z jego córką Dominiką Kulczyk oraz innymi biznesmenami. Ta cena wydaje się szokująca, bo 200 milionów dolarów to jest naprawdę dużo. Aczkolwiek detektyw później rzucał inne ceny. Była mowa o 100 milionach euro, 100 milionach złotych za 100 gigabajtów nagrań. Więc może trochę później schodził z tej ceny, ale ewidentnie próbował te taśmy obchnąć.
0: Robi się gorąco od tego takich cyfr, od tego rodzaju sum. Mówiąc językiem rzeczników prokuratury i policji, sprawa nie jest zakończona, jest rozwojowa.
1: Tak, sprawa jeszcze się toczy przed sądem i pamiętajmy, że pan detektyw, co też nie ukrywałem w swoich tekstach, jest zamieszany w jeszcze i wiele różnych innych afer, spraw, o których będę pisał. Akurat jeżeli chodzi o aferę podsłuchową, sprawa znajduje się w apelacji. Z tego co pamiętam, pan Marek Falenta podnosił, że sąd, wydając wyrok w pierwszej instancji, nie wziął pod uwagę wielu wyjaśnień, wielu zeznań świadków. Nie przesłuchano też agentów, byłych agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tam się też przewija nazwisko byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego, który teraz szeroko zaistniał przy aferze związanej z Zonda Krypto. Więc tak, wydaje mi się, że jeszcze
0: kolega,
1: trochę poczekamy.
0: Kolega dziennikarz nasz kiedyś.
1: No były dziennikarz.
0: Były z Gazety Wyborczej, dodajmy, co jeszcze dodaje pikanterii tej sprawie, oddział wrocławski. Ale mamy jeszcze jednego dziennikarza w tej sprawie, czynnego dziennikarza, czy raczej pracownika mediów, tak bym to ujął, pana Cezarego Gmyza, który także należał do dysponentów tych nagrań. Pewno nie wszystkich, ale w jakiś sposób trafiły one w jego ręce i wiele wskazuje na to, że był to przeciek ze służb specjalnych polskich.
1: To znaczy w tych zeznaniach, które czytałem, pan Marek Falenta, już nie pamiętam, czy to był 21 rok, czy 23, wydaje mi się, że 21 rok, zeznał, że przekazywał taśmy nagrania z afery podsłuchowej polskim służbom, konkretnie CBA, a kiedy zrobiło się gorąco, funkcjonariusze CBA poprosili go, żeby przekazywał taśmy I to jest cytat z pana Falenty, zaufanym dziennikarzom. I tutaj w imieniu pana Piotra Nisztora.
0: Oj, przepraszam, to w takim razie jest to grube pomówienie. Cofam swoje słowa, pan Cezary Gmyz.

0: nie dostał zatem taśm od polskich służb specjalnych, od CBA, tylko dostał od pana Falenty na polecenie tychże służb. To poważna różnica, ogromna.
1: Dokładnie. Pan Marek Falenta zwolnił jeszcze Cezarego Gmyza z tajemnicy dziennikarskiej. Cezary Gmyz przesłuchany przez prokuraturę, zwolniony z tajemnicy dziennikarskiej, czyli mógł ujawnić swoje źródło i powiedział, że jego pierwszym źródłem, od którego na zaszyfrowanym dysku dostał prawdopodobnie większość nagrań z afery posłuchowej, był Marek Falenta.
0: Okej, dobrze. To czekamy, co będzie dalej. A teraz jest czas na to, aby trochę się cofnąć i zajrzeć w pana dziennikarską przeszłość. Zacznę od tej całkiem niedawnej. Czerwiec 2026 opisywał pan sprawę zabójstwa rosyjskiego artysty i blogera Roberta Kuzowkowa, który był znany także pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Co prawda nie było to w Lublinie, ale w dość niedalekiej Białej Podlaskiej. Ta sprawa, chyba tu już jest wszystko jasne, bo ABW zatrzymało jako egzekutora 36-letniego obywatela Gruzji.
1: Wydaje mi się, że jednak chyba sprawa może być rozwojowa. Wydaje mi się, że gdzieś mi mignęła informacja, że ten pan, który jest odpowiedzialny za śmierć Siemiona Skrepeckiego, miał jeszcze udział w innym morderstwie, ale to służby nasze na pewno będą wyjaśniać, już wyjaśniają.
0: Kryminalnym czy politycznym?
1: Chyba kryminalnym.
0: Aha, czyli był to bandyta wynajęty, outsourcing rosyjskich służb specjalnych, tak to można byłoby nazwać. Dał pan się poznać politykom wszystkich frakcji, wszystkich stron naszej sceny. Zaczęło się od 2018 roku, przynajmniej jeśli chodzi o te grube, bardzo głośne sprawy. Pisał pan o nepotyzmie w Platformie Obywatelskiej, o tym, jak były obsadzane miejskie spółki w korporacji komunikacyjnej. A w 3 lata później kolejne takie dziennikarskie polityczne złoto, znów spółki, ale tym razem były to już spółki polityków Prawa i Sprawiedliwości. Najmocniejszy chyba jednak temat, no to było to, co razem z panem Łukaszem Cieślą pan wydobył na światło dzienne, czyli o tym, jak Aleksander Łukaszenka i jego człowiek Alek Zingman złapali za nos i kręcili jak pies ogonem panem Krzysztofem Jurgielem, politykiem PiSu, i Witoldem Karczewskim, biznesmenem z Podlasia.
1: Tak, ta sprawa podlaska, jak my to nazywamy z kolegą, jest naprawdę niesamowita. Tam pan Witold Karczewski, który starał się o kontrakty afrykańskie, czyli o kredyt pomocowy, który polski rząd udzielał krajom afrykańskim. Polegało to na tym, że Polska daje kredyt, a kraj afrykański, powiedzmy na przykład Kenia, ogłaszają przetargi, w którym mogą startować tylko i wyłącznie polscy przedsiębiorcy. No i pan Witold Karczewski miał, no to już jest akt oskarżenia, złożyć propozycję korupcyjną, aby większość tego kontraktu, który był warty 100 milionów dolarów, trafiła do jego firmy. No i tak też się stało. Tam 11 z 12 kontraktów trafiło do niego. W międzyczasie okazało się, że pan Witold był podsłuchiwany przez CBA i dzięki temu wyszły też na jaw różne jego kontakty z politykami różnych opcji, bo to nie tylko chodziło o ówczesną władzę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ale też o posłów obecnej koalicji rządzącej. I pan Witold działał bardzo, bardzo szeroko.
0: Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, co wspólnego z tym wszystkim miał człowiek Łukaszenki, czyli Alek Zingman.
1: Pan Aleksander Zingman jest biznesmenem z Białorusi, który był bardzo blisko, jest pewnie może jeszcze dalej blisko Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Pan Aleksander Zingman oraz Witold Karczewski

0: prowadzili wspólne interesy, znają się od lat i razem podróżowali po krajach afrykańskich i starali się podjąć współpracę z tymi krajami. Jeszcze okazało się, że była taka restauracja w Mińsku, w centrum Mińska, Falcone, gdzie właśnie według tajnej notatki CBA miał zostać zawieziony ówczesny minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i była taka rozmowa nagrana przez CBA między panem Aleksandrem Zingmanem a Witoldem Karczewskim, którzy na dzień lub dwa dni przed wizytą polskiego ministra w Mińsku rozmawiali o tym, że pan minister zostanie zawieziony do tej restauracji i zostanie upity. Czy tak się stało? Nie wiem.
1: Tam chyba jeszcze chodziło w tej sprawie kenijskiej o łapówki, które miały iść dla kenijskich urzędników, którzy zresztą przyjeżdżali do Polski i spędzili tutaj parę miłych chwil.
0: Tak, chodziło konkretnie o łapówkę tam w wysokości około 20 milionów złotych dla wysokiego rangu urzędnika kenijskiego, który miał załatwić właśnie te kontrakty dla pana Witolda Karczewskiego. Tuż przed złożeniem oferty przetargowej do Polski, do Białegostoku przyleciała delegacja z Kenii i ci państwo razem ze współpracownikami z firmy pana Witolda Karczewskiego siedzieli w firmie i po prostu przygotowywali ofertę, tak aby oferta firmy pana Witolda była jak najlepsza, żeby mógł wygrać ten przetarg. Oczywiście za pobyt Kenijczyków w Polsce zapłaciła firma pana Witolda.
1: No, potem się pewno okazało, że Kenijczycy tylko prosili ich o pośrednictwo, a potem wszystko zwrócili w gotówce. Znamy takie przypadki, na przykład podczas wyjazdów na Ibizę ostatnio, albo kupowania zegarków za 40 tysięcy euro. Ale to są zupełnie inne sprawy. Dziękuję panu bardzo za poświęcony czas, za wszystkie pana śledztwa, dochodzenia dziennikarskie i oczywiście czego się można spodziewać w najbliższym czasie. Które z tych spraw, o których dzisiaj wspominaliśmy, mogą znaleźć jakiś swój finał, w którym będziemy mogli powiedzieć, podsumować wszystko i podliczyć wyroki?
0: Na pewno w najbliższych dniach, być może nawet w tym tygodniu, ukaże się kolejny materiał bądź materiały o detektywie Krzysztofie S. Tym razem cofniemy się nie o 10 lat, tylko o kilka lat wstecz. I w tych materiałach będę opisywał jego kontakty z najważniejszymi politykami byłego obozu władzy.
1: Dziękuję bardzo. Naszym, państwa przede wszystkim gościem był pan Sebastian Białach, dziennikarz Onetu.pl. Nasza audycja nazywa się Więcej niż kryminał. Raz jeszcze panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Więcej niż kryminał w każdy czwartek po 22 w Polskim Radiu 24. Zapraszam.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Kamil Olak, zapraszam. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. mogą trafić do aresztu. Prokuratura złożyła wniosek do sądu w tej sprawie, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zondy krypto firmy BB Trade Estonia.
4: W kwocie 1,7 miliona złotych. Oznacza to, że panu Rafałowi Z. powierzono pieniądze w określonym celu, natomiast on pieniądze to spożytkował dla własnych osobistych potrzeb.
3: Mówiła prokuratora Adamiak. Zarzuty usłyszały też dwie pozostałe zatrzymane wczoraj osoby, Anna P. i Jaromira W. W zeszłym tygodniu w sprawie zonda krypto został z kolei zatrzymany prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został tymczasowo aresztowany. Tymczasem Robert Korzeniowski zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie wcześniej, a czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w resorcie. Jako doradca pracował od 2 lat. Czas na konsekwentne działania w celu odbudowania marki oraz wzmacniania organizacji. Tylko działając razem przywróci

0: Życzymy polskiemu sportowi należne mu miejsce, napisał Korzeniowski na platformie X. Posiedzenie prezydium PKOL-u pod przewodnictwem wiceprezesa Mieczysława Nowickiego zostało zwołane na 8 września. Będzie to pierwsze spotkanie władz komitetu po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. PKP Intercity testuje internet satelitarny w swoich pociągach. Nowe rozwiązanie może zacząć działać już w przyszłym roku, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy internetu satelitarnego. Chcemy wypróbować różne możliwości i zastosować je jak najszybciej.
0: W zeszłym roku spółka PKP Intercity przewiozła ponad 89 milionów pasażerów. Minister dodał, że w tym roku może to być 100 milionów pasażerów. Na koniec dobra informacja dla miłośników kawy i zła dla wielbicieli czekolady. Ceny na rynku kakaowców prędko nie spadną, a od lutego wzrosły o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. Odwrotną sytuację obserwujemy na rynku kawy, wyjaśnia analityk firmy Eutoro Paweł Majtkowski.
2: Po dwóch latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy.
0: Ekspert dodał, że w lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza o blisko 1% w porównaniu z czerwcem.
3: ...34 minuty po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: W piątek na północy mogą wystąpić słabe burze. Mowa głównie o rejonie Trójmiasta i Zatoki Gdańskiej, ale też Powiśla, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Do tego w wielu regionach deszcz będzie padał intensywnie. Wystąpienie gwałtownej aury tego dnia może sugerować też m.in. mapa zagrożeń opracowana przez IMGW. Jeżeli prognoza się sprawdzi, powiaty Koszalin, Koszaliński, Sławieński na Pomorzu Zachodnim, a także Słupski, Słupsk, Lęborski, Wejherowski i Pucki zostaną niebawem objęte ostrzeżeniami IMGW pierwszego stopnia przed burzami. Nie jest wykluczone, że alerty zostaną rozszerzone też na inne regiony. Na mapie prognozowanych zagrożeń widać też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Proszę się spodziewać dużych zmian w pogodzie, a już teraz zapraszam Państwa na audycję Ogrody Sztuki.
5: Powtórka programu.

0: Maja Kluczyńska. Dzień dobry, proszę państwa. Dzisiaj witamy państwa z Gdyni. Dzięki współpracy Polskiego Radia Gdańsk, kolegom i koleżankom właśnie z Polskiego Radia Gdańsk, a w studio wiceprezydentka Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pani Oktawia Gorzeńska. Pani lubi poranną Gdynię? Tak, kiedy jeszcze nie ma takiej ilości turystów i Gdynia dopiero budzi się ze snu, dopiero morze zaczyna głośniej szumieć. Tam wszyscy ci, którzy w tej okolicy mieszkają, wiedzą, że wtedy różne sporty gdynianie uprawiają przy bulwarach nadmorskich, niektórzy spacerują po plaży.
1: Uwielbiam poranną, nieśpieszną Gdynię. Jest ona wypełniona śpiewem ptaków, szczególnie o wczesnym poranku. Oczywiście, kiedy jesteśmy w centrum, to słyszymy szum fal.
0: I mewy.
1: No i oczywiście zawsze mewy, ale zawsze też towarzyszy, kiedykolwiek byśmy nie byli nad morzem, to jest ta bryza, ten wiatr od morza, który też orzeźwia i przynosi, można powiedzieć, coś zawsze nowego. Więc tak, ta Gdynia jest wyjątkowa, jest zatopiona w zieleń. I po prostu zaprasza, żeby być i szczególnie właśnie rano, kiedy jest jeszcze taka dopiero budząca się do życia, jest wyjątkowo piękna.
0: Ja tylko dodam, że wtedy wszyscy, którzy przyjeżdżają do Gdyni, nawierają przysłowiowego wiatru w żagle, bo ten wiatr jest naprawdę kojąco, regenerująco otwórczy i uskrzydlający wręcz.
1: No wiatr od morza w ogóle jest słynny. Myślę, że tutaj w Gdyni szczególnie. Więc tak, jest ożywczy. Taki powiedziałabym, że też daje taką, może daje też taką niesamowitą perspektywę. Nie ukrywam, że dla mnie

0: Dzień bez spaceru nad morzem czy bez widoku morza jest dniem straconym. Mam to szczęście, że kiedy wracam do domu, zawsze przejeżdżam estakadą Kwiatkowskiego i mam widok na port. To jest naprawdę jeden z najpiękniejszych takich widoków, które można sobie tylko wymarzyć, żeby zobaczyć każdego dnia.
1: Wspaniała ta możliwość, kiedy mamy z jednej strony morze, bardzo tradycyjną architekturę miasta, ale też i bardzo nowoczesną, prawda? Mówiąc tutaj i myśląc o nowym porcie. Pani prezydent, no gratulacje, bo przecież wyjątkowość Gdyni z okazji stulecia jeszcze podkreśla ta wyjątkowa nagroda, czyli wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli architektura modernistyczna. To centrum Gdyni.
0: To wyjątkowe wyróżnienie. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i zespołu ludzi. Dzisiaj mogę powiedzieć, że świętujemy z wieloma osobami, które w cały proces były zaangażowane, ale przede wszystkim też ta nagroda, czyli mówimy o wpisie właśnie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to uznanie, to hołd złożony przedwojennym projektantom, urbanistom, ludziom, którzy wymyślili Gdynię, którzy mieli ogromną, taką wspaniałą wizję. No i ta wizja została właśnie doceniona. Mówimy właśnie o nowoczesnym mieście, ale bardzo blisko związanym z morzem. Ten wpis dotyczy oczywiście i układu urbanistycznego, i architektury, ale co jest ważne, na czym polega ta wyjątkowa wartość, że to jest miasto będące w bliskim związku z morzem. Miasto otwarte na morze, miasto, gdzie ta zieleń też ma ogromne znaczenie. Zresztą dodam tylko dla niewtajemniczonych, czy w ogóle dla wszystkich osób, które nas słuchają, że po wizycie, bo w trakcie w ogóle całego procesu starań o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, który był procesem wieloletnim, bardzo długim, zainicjowanym, dodam tylko też gwoli ścisłości przez pana wiceprezydenta Marka, byłego wiceprezydenta Marka Stępę, panią profesor Marię Jolantę Sołtysik, pana konserwatora Roberta Hirsza. Kiedy gościliśmy misję techniczną ICOMOS-u, to ekspert, profesor Haspel, zwrócił nam uwagę na to, że warto poszerzyć strefę buforową, czyli taką strefę, która otacza to dobro, czyli ten właściwy wpis, to o co dbamy, o Kamienną Górę. Zwrócił nam uwagę na to, żebyśmy spojrzeli na tę zieleń, że ona też w planowaniu tego naszego przedwojennego miasta Gdyni była bardzo ważna. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie ten proces, ta wizyta techniczna, on nam też pokazał to spojrzenie osoby z zewnątrz, osoby, która przyjeżdża i mówi, słuchajcie, zobaczcie, jaką macie piękną Kamienną Górę, a kto w Gdyni był,
1: to wie,
0: że to jest przepiękne, można powiedzieć, miasto ogród, tak. Zieleń w sercu miasta. Kto nie był, to mam nadzieję, że dzięki tej naszej rozmowie zechce przyjechać.
1: Tak.
0: Dojedzie i zobaczy. Ale właśnie zwrócono nam uwagę na to, jakie to jest szalenie ważne, jakie to jest istotne. Więc tak, cieszymy się z tego wpisu, ale tak jak powiedziałam, patrzymy na to, że to jest hołd dla osób, które miały tę wizję, miały ten pomysł, tę ideę przed wojną, żeby stworzyć nowoczesne miasto otwarte na morze.
1: No nie bez przyczyny nawiązujemy zwykle, kiedy myślimy, mówimy o Gdyni, że to miasto z marzeń i z morza powstało.
0: Tak, w tym roku celebrujemy, mam nadzieję, że wszyscy w Polsce już to wiedzą, setne urodziny naszego miasta i to hasło przewodnie brzmi, wszystko zaczęło się od morza. Oczywiście wiemy, że też zaczęło się od portu, bo port był tym takim kołem napędowym dla rozwoju miasta, ale tak, Gdynia, morze, marzenia, wizja, to można powiedzieć jest nasze DNA, jakkolwiek szumnie by to nie brzmiało, ale tak jest. Co jest też istotne, Gdynię tworzyli ludzie, którzy zjechali tutaj nad morze do ojczyzny Kaszubów z różnych zakątków naszego kraju, z różnych zakątków Polski. Znamy historię naszego kraju, wiemy, że to był wielki projekt, można powiedzieć, rządowy, narodowy, ale przyjechali ludzie z różnymi doświadczeniami też takimi kulturowymi, więc my tutaj mówimy o takiej właśnie wyjątkowości też dlatego, że kreatywność, odwaga, jednak tutaj przyjeżdżały osoby, które zaczynały bardzo często życie od nowa, które chciały coś budować, były pionierami, to jest odczuwalne i dzisiaj.
1: Czyli modernizm Gdyni nie kojarzyć się nam powinien wyłącznie z architekturą, ale właśnie z takim sposobem też myślenia o mieście, relacji z otoczeniem, w ogóle o Gdyni jako miejscu do życia, takiej codzienności również.
0: Tak, bo to jest bardzo ważny aspekt, właśnie to planowanie.

0: Nowoczesnego miasta, które miało być dobrym do życia miastem. Miastem, gdzie nie było tych oficyn. Te kamienice były doświetlone. Zupełnie inaczej były też mieszkania rozplanowane. Bardziej funkcjonalne, takie bardziej wygodne oczywiście do życia. I to była ta myśl, która przyświecała projektantom. Co jest ważne, kiedy popatrzymy sobie na ten obszar, którego dotyczy wpis, to jest prawie 88 hektarów centrum miasta. 450 kamienic, to też zobaczymy różnorodne formy modernizmu, ale oczywiście to, o czym mówimy, ten związek z portem, z nadmorskim krajobrazem, z morzem jest bardzo, bardzo ważny. I też spójrzmy sobie na skwer Kościuszki, znowu odnoszę się do osób, które były, kto nie był, to mam nadzieję, że sobie wyobrazi. Skwer Kościuszki i później Molo Południowe, widok na morze, taki można powiedzieć gdyński salon. Mhm. Znowu zielony i taki sprzyjający też odpoczynkowi, oddechowi. I teraz my mówimy oczywiście o modernistycznym centrum Gdyni. Mamy różne dzielnice, które później powstawały, bo Gdynia bardzo dynamicznie się rozwijała. Wiemy z różnych publikacji, też z historii miasta o tym, że oczywiście ta biedna twarz Gdyni też istniała, ale bardzo wiele osób, tych, które dzisiaj spotykam, tych takich gdynian, którzy na przykład tuż po II wojnie światowej do miasta przyjechali, to mówią, że nie było weekendu właśnie bez spaceru bulwarem nadmorskim albo bez spaceru na skwer Kościuszki, że ta funkcja właśnie taka odpoczynku, rekreacji, tego oddechu i tej bliskości miasta z morzem, no była dla tych osób, dla nas wszystkich tutaj jest ważna.
1: I ona jest taka oczywista, że mamy morze, miasto, zieleń, naturę i tę sztukę architektoniczną, która czasami przypomina statki, budowę statków.
0: Tak, te elementy też są widoczne, te morskie odniesienia i ta symbolika mhm. też jest widoczna w kamienicach, chociaż eksperci czasem od modernizmu mówią, nie mówcie tylko o tym, ale ja powiem o tym, że mamy wiele kamienic, przypomina po prostu transatlantyki, przypomina statki mhm. i to jest też wyjątkowe. Więc tak, to jest widoczne. Jeszcze jedna ważna rzecz związana z zielenią. Przedwojenne projektowanie kamienic właśnie w tym naszym modernistycznym centrum Gdyni zakładało też zielone podwórka. Zielone w sensie otwarte, gdzie też ta zieleń po prostu była widoczna. My dzisiaj właśnie w tym procesie starań o wpis wróciliśmy do tego wątku zielonych podwórek. Tutaj mieliśmy bardzo ciekawą też dyskusję z ekspertami, bo byli przekonani, że te podwórka były otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta, co oczywiście nie było prawdą, ale chodziło o to, że te podwórka też były taką przestrzenią właśnie dającą oddech z jednej strony, czyli ta zieleń była obecna, więc my dzisiaj to, co chcemy zrobić jakby w dalszej pracy w obszarze w ogóle wzmacniania i ochrony, ale też rozwijania potencjału naszego miasta, to wzmocnić też proces zazieleniania oczywiście dla osób chętnych, dla chętnych właścicieli, dla wspólnot mieszkaniowych naszych kamienic. Chcemy zachęcić do zazieleniania tych podwórek, do wzmacniania tego aspektu.
1: Więc... A to może, jak to pięknie pani określiła, zwodujmy jeszcze jeden temat, bo 47% powierzchni miasta to zielone miasto. Ta zieleń jest jakby takim elementem, który jest dostrzegalny gołym okiem, bo to jest takie miasto między morzem, zielenią, a nowoczesną zabudową. No i tą zabudową również modernistyczną, której my, turyści, wypatrujemy. Ale gdyby pani zechciała powiedzieć nam o tych wyjątkowych miejscach, które z kolei łączą zieleń i kulturę, bo to nie tylko wspomniana już Kamienna Góra, prawda? Bo to też Ogród Botaniczny, Marszewo, Park Centralny, Ogród Zimowy, właśnie ten na Kamiennej Górze, myślałam o nim.
0: Te związki z kulturą oczywiście są bardzo, bardzo widoczne, bo Kamienna Góra na przykład latem, kiedy odbywają się szereg wydarzeń muzycznych, odbywa mhm. się w tym naszym amfiteatrze na Kamiennej Górze, po prostu ożywa, kwitnie, można powiedzieć i w przenośni, i dosłownie, bo muzyka, która unosi się, można powiedzieć, ponad dachami Gdyni, ale też w takim pięknym otoczeniu kwitnącym właśnie pięknej roślinności, no jest na pewno wyjątkowa. To, co jest też wyjątkowe w naszym mieście, to na pewno scena letnia Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza na plaży, gdzie no, możemy brać udział w spektaklach, które no, dzieją się na plaży właśnie z widokiem na morze. To jest coś niebywałego. Dodam tylko, że

0: przy parku
1: wiatr
0: kolibki
1: też jest odczuwalny. Tak, przy parku, tak, w kolibkach. Oczywiście zawsze trzeba mieć ciepłą kurtkę i koc, to już też tego się każdy, kto tam idzie, tego się nauczy, ale no ten widok, to jest coś niesamowitego. To coś, co naprawdę co dzieje się tutaj w tym naszym pięknym, mieście.
0: Wiele inspiracji morskich, że tak powiem, w kulturze i ten wiatr od
1: Ale
0: morza.
1: Też ogródki muzyczne mamy w dzielnicach, bo no dzisiaj mówimy przede wszystkim o naszym modernistycznym centrum miasta, ale w Gdyni to, co dobrego też dzieje się, to oczywiście kultura wychodząca do dzielnic. Teatr muzyczny z okazji stulecia miasta realizuje swoje spektakle muzyczne w dzielnicach. Są one otwarte dla mieszkanek, mieszkańców. Więc kultura jest obecna w wielu miejscach Gdyni.
0: A pani prezydent, gdyby zechciała nam pani wymienić takie cztery miejsca, z których Gdynia jest najbardziej znana, ale też i najbardziej dumna, to Molo w Orłowie, takie charakterystyczne?
1: To ja może powiem o takich swoich, bo przypuszczam, że każdy gdynianin, w zależności od tego właśnie, czy ktoś się urodził, czy Gdynia jest miejscem wyboru, ma swoje miejsca. Dla starych gdynian, których ja znam, czyli tych takich rodowitych. Ja przyznam tylko, że Gdynia jest moim miejscem życia z wyboru. Mieszkam tutaj od 27 lat. Tak.
0: No
1: w tym roku 27 lat
0: rocznica. Już
1: minie, więc kawał czasu, szmat czasu, ale dla tych starych gdynian to wiem, że zawsze właśnie takie miejsca jak Polanka Redłowska na przykład. Też wyjątkowe miejsce, tak? I historia, która jest opisana między innymi przez Aleksandrę Boćkowską, basenu, który tam się znajdował. Więc mają takie miejsca, które już dla tych starych Gdynian są pewne miejsca, które przestały już nawet, których już dzisiaj można powiedzieć nie ma. To jest ciekawe, że też w języku funkcjonują stare nazwy. Na przykład mamy Wzgórze Maksymiliana dzisiaj dla osób, które od zawsze, że tak powiem, mieszkają w Gdyni, to jeszcze czasem jest Wzgórze Nowocki czy Fosza.
0: Powiem szczerze, kiedy się SKM-ką wybiera stację przesiadkową. Wzgórze Świętego Maksymiliana.
1: Tak, myślimy.
0: Wtedy może to chodzi o Redłowo, bo to na wzgórzu? Może
1: nie,
0: o Kamienną Górę?
1: Więc właśnie, tak. Więc każdy ma jakby swoje ulubione. Ja bardzo lubię, na pewno dla mnie wyjątkowym miejscem jest Kamienna Góra. Z miejsc, które warto odwiedzić, jest na pewno takim dla mnie miejscem wyjątkowym, dlatego że budowanym przez osobę z ogromnym sercem i pasją jest Bankowiec. Modernistyczny budynek, gdzie w podziemiach, w schronie w zasadzie też mieści się mini muzeum w Bankowcu prowadzone przez Marię Piradow-Link. Dodam tylko, że 12 września w Bankowcu będzie miała miejsce premiera filmu o Ziołowskim, o architekcie Bankowca. To jest wyjątkowe miejsce, które warto odwiedzić, jeżeli ktokolwiek jest w Gdyni, przyjedzie do Gdyni, warto pójść do Bankowca, który zresztą znajduje się nieopodal przystanku kolejki SKM. I teraz co jeszcze? Z miejsc wyjątkowych na pewno bardzo lubię Babie Doły. Tu już odchodzimy od centrum, gdzie naprawdę spojrzenie na torpedownię, na morze, spacer po plaży jest takim
0: piękne
1: wyjątkowym
0: miejsce.
1: Przeżyciem.
0: Sprzed openera nawet, prawda?
1: Tak. Co więcej, no kolibki z urokliwe, wyjątkowe też, gdzie dzieje się wiele różnych wydarzeń i też są, właśnie też to jest to wyjście do zieleni. Powiem tak, tych miejsc magicznych jest bardzo wiele. Co ja cenię w Gdyni, to faktycznie to, że mieszkając nawet na północy miasta, wychodzę z mojego bloku i wchodzę do lasu. Po prostu trzy minuty jestem w lesie i ta zieleń jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Wyciągam rower i już mogę jechać po ścieżkach rowerowych. W moim przypadku trzeba jeszcze po schodach podjechać, bo mieszkam na Pogórzu Dolnym, więc to jest dzielnica, jak nazwa wskazuje, też taka dosyć, gdzie trzeba wysokości pokonywać, ale potem właśnie już masę możliwości, gdzie na tym rowerze pojechać, więc w Gdyni doświadczamy natury faktycznie na wyciągnięcie ręki. I te miejsca, tak jak powiedziałam, są różne po prostu. Każdy znajdzie coś, co lubi. Czy to będzie miejsce związane właśnie z architekturą, z dziedzictwem naszym, czy miejscówka, żeby wypić dobrą kawę, czy właśnie miejsce, gdzie można pobiegać, czy jechać na rowerze. Więc tych miejsc wyjątkowych jest naprawdę wiele.
0: I proszę państwa, nie tylko z okazji stulecia miasta tych miejsc przybywa, bo Gdynia jest wyjątkowym miastem, w którym naprawdę żyje się wspaniale. Tylko pani prezydent, proszę powiedzieć, daje się pogodzić tę ochronę modernistycznej architektury i tego zielonego krajobrazu z dalszym rozwojem?

0: rozwojem miasta, no, które jednak ciągle musi odpowiadać na takie zmieniające się potrzeby mieszkańców.
1: Myślę, że tak. I to, co podkreślamy już po wpisie, bo też pojawiło się wiele pytań, ale też pojawiła się po prostu dezinformacja, fake newsy dotyczące tego, że wpis może wpłynąć na właśnie zablokowanie rozwoju, bo ta ochrona będzie bardziej zaostrzona. Nic bardziej mylnego. Gdynia dzisiaj, to modernistyczne centrum, jest już chronione i my nie zwiększamy ochrony w żaden sposób, ale na co, w co wierzymy i co planujemy teraz i co chcemy zrobić, to na pewno właśnie rozwinąć programy dotacyjne, które będą służyły mieszkankom, mieszkańcom, żeby mogli zadbać lepiej o budynki, w których mieszkają. Wierzymy w to i taki jest plan, że będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o taką małą architekturę zieloną, choćby w śródmieściu, czyli w centrum naszego miasta. Że świadomość, że będzie nam łatwiej rozwijać też działania edukacyjne właśnie wśród młodych ludzi związane z planowaniem, z zachęceniem do udziału w warsztatach właśnie poświęconych modernistycznemu miastu, ale też takiemu bardziej myśleniu, jak dzisiaj dbać o Gdynię, co rozwijać, jak myśleć o rozwoju miasta w zrównoważony sposób. Więc to słowo zrównoważone, które no jest odmieniane przez wiele osób w ogóle dzisiaj, mówimy o zrównoważonym rozwoju, ono bardzo często się u nas pojawia w pracy, w rozmowach. I powiem też, co jest dla nas też takiego ważnego. Mówię o zespole, który jest zaangażowany w projekt choćby związany właśnie z UNESCO, z naszym modernistycznym centrum, że słuchamy też, jesteśmy w kontakcie z osobami z innych miast, tych, które wpis już mają za sobą już od jakiegoś czasu. I taka złota rada brzmi, słuchajcie, powoli, krok po kroku rozwijajcie, żeby po prostu nie popełnić pewnych błędów właśnie wynikających z tego, że na przykład rzucimy się bardzo mocno w temat turystyki, promocji. Tylko myślmy o tym balansie i zresztą dla kto zajmuje się tematem UNESCO wie, że dla samego UNESCO, bo będziemy oczywiście raportowali, bardzo ważne jest to, żeby dbać cały czas równomiernie i o mieszkanki i mieszkańców, ale też o osoby, które do naszego miasta przyjeżdżają, żeby tutaj zachować pewien balans. Więc nie mam takiej obawy, że to nas zablokuje, wręcz otworzy nam możliwości nowe i współpracy międzynarodowej i większej widoczności naszego miasta w świecie. Ja powiem tylko, że w pierwszych dniach od właśnie informacji o wpisie ponad 1100 informacji popłynęło globalnie w świat, nawet nie w Polsce, nie samej Polsce, tylko naprawdę globalnie o Gdyni, o wpisie. Dotarliśmy do ponad 50 milionów osób z informacją na temat naszego miasta, więc tutaj na pewno będziemy chcieli też, tak jak wspomniałam wcześniej, rozwijać miasto między innymi w oparciu o ten wpis.
0: A w takim razie, kontynuując temat wyjątkowości tego modernistycznego centrum w Gdyni i wpisu tegoż centrum na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jakaś współpraca w przyszłości?
1: Oczywiście. Powiem tak. Plany ogłosiliśmy w ostatnich dniach. Jest cały zespół powołany, stworzony z osób, które już były zaangażowane wcześniej w te działania. I tutaj to jest tak wiele, opowiedziałabym, płaszczyznowe, ale tak, z jednej strony planujemy najwcześniejsze działanie to weekend z UNESCO w Gdyni. To będzie 5-6 września. Zapraszamy. Za moment opublikujemy informacje dotyczące programu zwiedzania tras różnych, które będziemy chcieli zaoferować. Powstała już robocza wersja trasy UNESCO właśnie. Będzie obejmowała jakieś 120, jakieś 2 godziny spaceru po mieście, po Śródmieściu, po naszym modernistycznym centrum. Planujemy, wracając już tak konkretnie do pytania, planujemy rozwinąć współpracę z innymi miastami, które mają też modernistyczny wpis. Zresztą Gdynia od wielu lat organizowała już konferencję międzynarodową poświęconą właśnie modernizmowi, więc będziemy na pewno wzmacniali te działania i współpracę z innymi, żeby też uczyć się od siebie nawzajem, żeby patrzeć na to, jak z jednej strony prowadzone są działania upowszechniające właśnie dotyczące dobra dziedzictwa, a z drugiej strony jak właśnie rozwijać turystykę, jak zachęcać osoby, żeby przyjeżdżać przyjeżdżały do nas, żeby też korzystały z tego, że w Gdyni faktycznie można wziąć udział i w wydarzeniach związanych z modernizmem, z architekturą, z urbanistyką. Wspomnę

0: Tylko, że też organizujemy weekend architektury. Zresztą robimy to już od wielu lat. Agencja Rozwoju Gdyni to organizuje. Więc tutaj naprawdę bardzo wiele będzie się działo. I myślę, że ku chwale naszego miasta.
1: Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszamy do Gdyni. No i jak pomyślimy sobie Gdynia, wakacje, no to mam wrażenie, że jednak większość z nas oczyma wyobraźni widzi bardzo nowoczesne nadmorskie miasto. Tę wspaniałą, skąpaną w słońcu plażę, gęsty las, czyli wzgórza, które schodzą do samego morza. No i tak szczerze powiedziawszy, to chyba nie trzeba jechać aż nad Adriatyk. Trzeba wpaść do Gdyni. Pani prezydent, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i czekamy na zaproszenie do Gdyni.
0: Ja już dzisiaj serdecznie zapraszam i powiem tylko, że Gdynia jest piękna o każdej porze roku, bo wyobraźmy sobie też te piękne, zalesione wzgórza jesienią.
1: Kiedy, no i ten klif, ten klif orłowski.
0: Tak, klif orłowski. W ogóle wiele pięknych miejsc. Tutaj naprawdę można cały czas odkrywać nowe, piękne miejsca, więc zapraszamy o każdej porze roku do Gdyni.
1: Pani Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni dzisiaj w Ogrodach Sztuki, zaprosiła Państwa do Gdyni, więc czujemy się wszyscy zaproszeni. Pięknie pani dziękuję, pani prezydent, za to dzisiejsze spotkanie i Gdynia czeka nie tylko z okazji stuletnich urodzin, to stulecie, to jest dopiero rocznica. Dziękuję państwu, dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Gdyni.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
6: Jest czwartek, 3 września, minęła godzina 23. Kamil Olak, dobry wieczór. Oto co dziś w programie. Afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Są zarzuty, są zatrzymani, a prokuratura chce ich aresztowania. Prezydent Karol Nawrocki zostanie przesłuchany przez śledczych. W tle sprawa sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ceny kakao biją rekordy i coraz mocniej uderzają po kieszeni. Dlaczego za czekoladę płacimy coraz więcej? I czy ten trend szybko się skończy? Odpowiedzi w tej godzinie. Zaczynamy.
2: Suma wydarzeń.
6: Do 3 razy sztuka posłowie debatowali dziś w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Jutro mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do 3 już ustawy w tej sprawie. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zarzucał dziś rządzącym wracanie do tego samego projektu zamiast przyjąć prezydencki.
7: Tylko państwo w ławach rządowych próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian, żeby nie mówić o wielu innych aferach.
6: Sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej wytknął prawicy powiązania z rynkiem kryptowalut i działania na rzecz tych firm.
8: Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiS-u i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
6: Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji rządowy projekt jest zbyt daleko idący, a sprawa kryptowalut jest upolityczniana.
8: To jest sytuacja, w której w waszym interesie jest to, żeby walczyć z opozycją. To jest tylko i wyłącznie walka polityczna. Nie ma żadnej tutaj nowej okoliczności, żebyśmy my mieli w tym momencie głosować inaczej niż do tej pory.
6: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy.
9: Rozmawiamy o projekcie ustawy,

0: który właśnie ma unormować ten rynek i powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: Kluby nie zmieniły zdania w ocenie ustawy. Nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu weta prezydenta. A w tle tej debaty pozostaje jednak śledztwo dotyczące jednej z najgłośniejszych spraw na polskim rynku kryptowalut. Prokuratura chce aresztowania Anny P., Jaromira W. i Rafała Z., zatrzymani w sprawie afery Zonda Krypto. Po przesłuchaniu w prokuratorze w Katowicach usłyszeli zarzuty związane zarówno z samą sprawą Zonda Krypto, jak i z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay.
2: Dwie zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia. Rafałowi Z. prokuratura zarzuca z kolei przywłaszczenie powierzonego mienia należącego do firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 700 000 zł. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, poinformowała, że Anna P. usłyszała także zarzut utrudniania postępowania w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Mężczyzna zaginął w marcu 2022 roku i śledczy podejrzewają, że nie żyje. Był założycielem oraz byłym prezesem największej w Polsce giełdy kryptowalutowej BitBay, która potem zmieniła nazwę na Zonda Krypto.
3: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Sylwestra Suszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, a także dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
2: Śledczy, obawiając się ucieczki i matactwa, wystąpili do sądu o 3-miesięczny areszt dla podejrzanych.
3: Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
2: Sprawa afery Zonda Krypto jest rozwojowa. Jak mówił wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie, a śledczy dysponują także nagraniami dotyczącymi tej afery. Waldemar Żurek nie ujawnił jednak, czego dokładnie dotyczą te nagrania. Na antenie Polskiego Radia 24 były minister sprawiedliwości profesor Zbigniew Ćwiąkalski podkreślił jednak, że taśmy mogą rzucić nowe światło na powiązania tej sprawy ze światem polityki.
4: Robi się gorąco i myślę, że niektórzy, także i politycy, przestali być spokojni w tej sprawie. Rzeczywiście te taśmy mogą być oczywiście bardzo ciekawe, bo w tej chwili ci, którzy są w niewygodnej sytuacji, bardzo się wypierają jakichkolwiek znajomości. No te taśmy mogą trochę rzucić inne światło na te kontakty, które między poszczególnymi osobami rzeczywiście były.
2: W tej sprawie w ubiegłym tygodniu zatrzymano także prezesa PKOL Radosława P., któremu prokuratura postawiła zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli. Podejrzany decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Na sprawie przyjrzał się nasz reporter Przemysław Lis.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura przesłucha prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent jak dotąd nie odebrał ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. A to oznacza, że sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm 13 marca nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Nie orzekają zatem w sprawach takich jak na przykład ustawa Lex Szarlatan. Więcej na ten temat Michał Makowski.
6: Prezydent Karol Nawrocki nie zamierza się uchylać i zaprosi do siebie prokuratora prowadzącego sprawę zaprzysiężenia sędziów TK.
7: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
6: Śledztwo prokuratury dotyczy czynności, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, tłumaczyła w TVP Info prokurator Anna Adamiak.
3: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów.
6: Prezydent nie zmienił zdania w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. W jego ocenie osoby

0: osoby, które składały ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a później przekazały oświadczenia o ślubowaniu do kancelarii prezydenta, nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wyjątkowej wiedzy prawniczej. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Czy ktoś w tej sprawie usłyszy zarzuty? To jeden z możliwych scenariuszy, mówił na naszej antenie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

0: W sprawie wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała na tę funkcję Macieja Berka. Prezydent Karol Nawrocki krytycznie ocenia kandydaturę. Jego zdaniem jest to złamanie zasad dotyczących obsady stanowisk.
1: Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, no a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wyjść nasi do Trybunału Konstytucyjnego, a więc mamy wychylające się wahadło i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych.
0: Decyzja premiera Donalda Tuska w sprawie Macieja Berka to ryzykowny krok polityczny, który najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez prezydenta, ocenia politolożka dr Emilia Zakrzewska. Ekspertka podkreśliła na antenie Polskiego Radia 24, że próba przeniesienia swojego bliskiego współpracownika bezpośrednio z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest politycznie neutralna.
2: Bardzo ryzykowna decyzja i tu nie ma co niuansować. To jest osoba związana ze światem politycznym. To nie jest kwestia kompetencji, chociaż prezydent być może już zaczyna tutaj widać jakieś braki formalne, jeżeli chodzi o to, czy pan Berek powinien sprawować funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet i bez tego, gdyby był wyśmienitym kandydatem, to być może znalazłby inne powody do tego, żeby tego zaprzysiężenia, ślubowania nie przyjąć, z racji tego, że rodzi się szansa na to, że będzie ta przewaga sędziów, którzy są niezależni.
0: Wybór nowego sędziego jest konieczny, bo 18 września kończy się kadencja sędziny Justyny Piskorskiej. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia skierowane na Komitet Stały Rady Ministrów poinformowała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W TVP Info mówiła, że planowane zmiany w przepisach wymagały szerokich konsultacji.
3: Zależy nam na tym, żeby tak bardzo ważne projekty jednak uzyskały również opinie ze stron różnych interesariuszy. Rozmawialiśmy o tych projektach również na zespole trójstronnym. Także po zebraniu wszystkich wniosków, po rozmowach również z rektorami szpitali, z różnymi samorządami zawodowymi.
0: Wśród reform są m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniem lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów płacowych. Resort proponuje wejście w życie ustaw 12 miesięcy po ich uchwaleniu.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u to reakcja na ostatnie pożary w Polsce i ataki na elektrownie w Niemczech. Szczegóły zna nasz reporter Jan Olecki.
5: Radosław Sikorski stanowczo potępił ostatnie działania przypisywane rosyjskim służbom.
6: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
5: Dlatego rosyjski ambasador został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
7: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
5: Nowy unijny pakiet sankcji ma objąć ponad 1600 osób i firm związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: A na serię incydentów przypisywanych Rosji, w tym sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku w Niemczech, zareagowały także władze Czech. Rosyjska ambasador została dziś wezwana do czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ton wobec Moskwy zaostrzył też Londyn. Rosyjski chargé d'affaires, czyli obecny szef rosyjskiej ambasady, został wezwany do brytyjskiego MSZ-u. Usłyszał, że Wielka Brytania potępia ten incydent w najmocniejszych słowach i stoi ramię w ramię z Niemcami. A Rosja znów prowokuje. Nad Bałtykiem 40 km na północ od Ustki polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, zapewnił jednak Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodajmy, że do podobnych incydentów dochodziło już wcześniej. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże były zatem tematem spotkania Trójkąta Weimarskiego. O wspólnych i zdecydowanych działaniach na ataki hybrydowe Moskwy rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Polski i Francji. Relacja Adama Kurczewskiego.
8: Polska i Francja poparły Niemcy po przedstawieniu w tym tygodniu dowodów na rosyjskie sprawstwo przy akcie sabotażu w Lipsku. To Kreml na początku sierpnia wysłał tam dron z ładunkami wybuchowymi. Niemcy zamknęli w odpowiedzi konsulat Rosji w Bonn i dom

0: rosyjski w Berlinie. Zasygnalizowaliśmy Rosji, że nie damy się zastraszyć i że mamy jasną pozycję solidarnego, wzajemnego wsparcia, powiedział Johann Wadephul, szef niemieckiej dyplomacji w Weimarze, mieście Goethego. Dowiedział się, że Rosja zamyka Instytut Goethego. Kraje Trójkąta Weimarskiego solidarnie wezwały rosyjskich ambasadorów, a minister Radosław Sikorski wskazał możliwe kolejne kroki.
1: Powinniśmy od Rosjan wymagać paszportów biometrycznych po to, żeby mieć pewność, że osoba, której nazwisko i imię widnieje w paszporcie, to jest naprawdę ta osoba. Bo jak nie jest, to należy zweryfikować podwójnie, jakie są intencje takiej osoby.
0: Powiedział szef polskiego MSZ. Kolejne unijne sankcje mogą dotyczyć też zaostrzenia działań wobec rosyjskiej floty cieni na Bałtyku. Z Weimaru Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że konflikt z Iranem nie jest wojną i że będzie trwać, dopóki Iran będzie ostrzeliwać statki w cieśninie Ormus. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu skrytykował europejskich sojuszników za odmowę pomocy Stanom Zjednoczonym. O szczegółach prosto z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski.
3: Mimo wielu prób podejmowanych przez dziennikarzy, J.D. Vance unikał odpowiedzi na pytania o potencjalny czas trwania wojny z Iranem. Nie nazwałbym tego nawet wojną. W tej chwili nie ma aktywnych działań zbrojnych. Wiceprezydent USA przekonywał, że znaczące operacje militarne trwały tylko przez pierwszych 6 tygodni, a później konflikt przegasł i tylko czasowo się nasila. Przyznał jednak, że Waszyngton nie prowadzi z Teheranem żadnych rozmów. Nie rozmawiamy z nimi i nie będziemy rozmawiać, dopóki nie przestaną ostrzeliwać statków handlowych. J.D. Vance obarczył winą za wysokie ceny paliw nie tylko Iran, ale także europejskich sojuszników. To pokazuje absurdalną bezradność naszych europejskich sojuszników i ich niezdolność do podjęcia jakichkolwiek działań, które mogłyby pomóc. Powiedział wiceprezydent USA i dodał, że kryzys energetyczny będzie trwać tak długo, jak Irańczycy będą terroryzować świat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Hiszpański rząd zaproponuje włączenie Ceuty i Melili do Unii Celnej Unii Europejskiej. Madryt chce również, aby oba miasta otrzymały status regionów najbardziej oddalonych oraz stałe przedstawicielstwo w Europejskim Komitecie Regionów. Premier Pedro Sanchez przekonywał w hiszpańskim parlamencie, że kryzys migracyjny pokazał konieczność silniejszej obecności Unii w obu miastach położonych w Afryce. Nadszedł czas, aby naprawić ten brak ambicji i doprowadzić do pełnej integracji naszych miast autonomicznych z Unią Europejską. Zaproponujemy włączenie ich do Unii Celnej z korzystnym systemem podatkowym i wystąpimy do Brukseli o przyznanie im statusu regionów najbardziej oddalonych. Oba miasta pozostają poza Unią Celną od czasu przystąpienia Hiszpanii do wspólnot europejskich w 1986 roku. Miało to pozwolić na zachowanie ich szczególnego systemu podatkowego oraz ograniczenie sporów dyplomatycznych z Marokiem. Pedro Sanchez ocenił, że Bruksela nie powinna traktować obu miast wyłącznie jako problematycznej granicy, lecz jako integralną część obecnej i przyszłej Europy.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła dziś rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta. Do 16:00 kandydaci mieli czas na dostarczenie do komisji listy z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Kto będzie walczył o fotel prezydenta Krakowa? O tym nasz reporter Paweł Pawlica.
5: Komisja zweryfikowała już listy poparcia 4 kandydatów. To Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz inicjator zwołania referendum w Krakowie Jan Hoffman. Na weryfikację czekają listy poparcia od 8 kandydatów, w tym między innymi szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały, byłego prezesa NIK Mariana Banasia, posła Konfederacji Bartosza Bochańczaka czy posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek.
6: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji. Wtedy będzie można powiedzieć, kto jest kandydatem, o tak oficjalnie.
5: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów poparcia pod listami nie jest łatwe. Z 24 zgłoszonych komitetów wyborczych tylko 12 dostarczyło do komisji listy z podpisami od mieszkańców. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: A przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się 27 września.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Iga Świątek dała nam kolejne powody do radości. Polka bez żadnych problemów pewnie ograła w

0: dwóch setach Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2 i w tempie odrzutowca jest już w trzeciej rundzie tenisowego US Open. Iga Świątek jest ostatnią reprezentantką naszego kraju w grach singlowych w Nowym Jorku.
1: Starcie Polki z Argentynką nie było porywającym widowiskiem, natomiast najważniejszy wniosek po tym meczu jest taki, że Iga Świątek zaprezentowała się tak, jak wymaga się od zdecydowanej faworytki. Kibice na US Open mieli wyjątkową okazję obejrzeć grę Igi Świątek w bardziej kameralnej atmosferze, a ona odwdzięczyła im się dominującym występem, w którym ani przez chwilę nie było wątpliwości co do końcowego wyniku. Napisano na prestiżowej stronie WTA Tennis. Nasza tenisistka tym razem zagrała na mniejszym, bardziej kameralnym korcie kompleksu w Nowym Jorku, gdzie kontakt z fanami jest bliższy. Tutaj w Nowym Jorku czuję się lepiej niż na innych turniejach Wielkiego Szlema. Staram się cieszyć każdym dniem i grać z każdym meczem lepiej i cieszę się, że mam tutaj takie możliwości. Powiedziała zaraz po spotkaniu nasza tenisistka. Przy okazji Iga Świątek zdradziła, że w przerwach między rywalizacją układa konstrukcję z klocków Lego. Aktualnie jest to makieta Nowego Jorku. Zdaniem tenisistki przydaje się to szczególnie podczas deszczowych dni, które ostatnio nawiedzają miasto. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Do szkół i przedszkoli weszły nowe zasady żywienia. W stołówkach ma być mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Nowe reguły mają zmienić nawyki żywieniowe najmłodszych Polaków. Dziennikarze Polskiego Radia Lublin odwiedziły jedną z miejskich szkół.
2: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
3: Piotr Huszcz, szef kuchni.
2: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
4: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
2: Dla mnie to nie jest trudne, ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
4: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
5: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkach.
6: Ja raczej nie.
4: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
6: No.
7: Marek, Błaszczak, dyrektor zespołu szkół nr 13 w Lublinie. Jeżeli zbyt szybko zaczynamy wprowadzać takie zmiany, które w gruncie rzeczy nie są, tak powiem, społecznie akceptowane, no to się skończy tym, że ktoś powie, że mu nie smakuje w szkole, bo to jest niedobre.
8: Nasza szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
4: bardzo. No widzę, aż sam chciałbym spróbować.
8: Ale nie ma problemu.
0: Ślinka leci. Nowe zasady żywieniowe mają pomóc m.in. w walce z otyłością wśród dzieci. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia nad Wisłą z nadwagą i otyłością zmaga się 1/3 najmłodszych w wieku od 7 do 9 lat. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków. To tylko niektóre zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które weszły w życie. Nowością są też zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych dla osób, które niedawno zdały egzamin na prawo jazdy. O wprowadzonych zmianach Maciej Szefer.
9: W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych młodzi stażem kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski uważa, że przepisy wpłyną na spadek liczby wypadków.
10: Za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem.
9: W okresie próbnym niepełnoletni kierowcy przez pierwsze pół roku od uzyskania prawa jazdy będą mogli prowadzić tylko w obecności doświadczonego kierowcy. Pani Marlena, mama 17-letniej Ani, będzie jeździć z córką.
11: Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres.
9: 18-letnia Weronika podchodzi do zmian z dystansem.
12: Jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy.
9: Zmiany dotyczą tylko tych kierowców, którzy zdobyli uprawnienia kategorii B. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Jest szansa na tańszą kawę, ale więcej zapłacimy za czekoladę. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce, gdzie produkuje się większość światowego kakao. Polski analityk firmy Otoro, Paweł Majtkowski, powiedział Polskiemu Radiu, że w najbliższym czasie czekolada nie stanieje.
13: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
0: Paweł Majtkowski dodał, że odwrotny trend obserwujemy z kolei na rynku kawy.
13: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabskie. W Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: A niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to,

0: ile płacą za nią konsumenci. W lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza średnio o 1% w porównaniu z czerwcem. I tą informacją kończymy dzisiejszą wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała wydawczyni Paulina Olak. Ja wracam do Państwa z najnowszą dawką informacji o północy. Kamil Olak, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: O reklamie.
5: 24 minuty po godzinie 23.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Zmiany dla kierowców, szczególnie tych młodych. Od dziś początkujących kierowców obejmie okres próbny i limit 0 promila. Prowadzenie samochodu mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy może skończyć się cofnięciem wszystkich uprawnień aż na 5 lat. Ograniczenia dotyczą 17-latków. Do ukończenia 18 lat ich prawo jazdy jest ważne wyłącznie w Polsce. Przez 6 miesięcy od uzyskania uprawnień, ale nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności, muszą prowadzić w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Małgorzata Tarzachowska rozmawiała z Tomaszem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy, który komentował nowe zmiany dla kierowców.
7: Telepią mną ambiwalentne uczucia, dlatego że młody człowiek ma jeździć, nieletni przez pół roku ma jeździć z osobą, która ma prawo jazdy, jest trzeźwa i tak dalej, tylko biorąc pod uwagę, z jaką wiedzą i umiejętnościami przychodzą na kurs osoby, które już jeżdżą autem, ubiegają się o kolejną kategorię A, C czy D, to martwię się, że taki kierowca będzie tego młodego wręcz demoralizował. Spotykam się z tym, że młody człowiek, który dostaje prawo jazdy, jest wyszydzany, gdy zatrzymuje się przed strzałką warunkową, jest wyszydzany przez starszych, kiedy jedzie z prędkością dozwoloną, zgodnie z przepisami. I w tym momencie lepiej, gdyby on sam jechał, a nie z tym opiekunem, który bardzo często tak naprawdę sam słabo jeździ i przepisów nie zna. Co do sytuacji dotyczącej...
8: Jest aż tak źle? Myśli pan, że jest aż tak źle?
7: No, u nas jest tak coraz lepiej, bo ja pamiętam ruch drogowy sprzed 30 lat. W czwartym pokoleniu pradziadek był szoferem, dziadek był szoferem, tata był szoferem, ja jestem szoferem. Jest dużo lepiej, ale nadal jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Więc biorąc pod uwagę, jak bardzo nie znają przepisów niektórzy kierowcy, to nie jest najlepszy pomysł, żeby oni akurat byli dobrymi opiekunami tego kierowcy początkującego. Sytuacja, gdzie młody kierowca, młody stażem oczywiście, zbierze 12 punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym i aby utrzymać uprawnienia, musi iść na kurs w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie brał udział w szkole na płycie poślizgowej. To jest największy nonsens, bo drodzy Państwo, młody człowiek, młody stażem kierowca będzie zbierał punkty za przekraczanie prędkości, za jazdę z telefonem przy uchu. To są statystycznie najczęstsze wykroczenia popełniane przez młodych. I za to, że nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego, pójdzie na zajęcia na płycie poślizgowej i będzie się uczył jeździć w warunkach obniżonej przyczepności.
8: Nie, no na pewno mu się to przyda, ale nie na temat, na pewno mu się przyda. No to w takim razie...
7: Nie, absolutnie.
8: Jest jakaś sankcja, która by
7: Pani
8: pomogła?
7: Redaktor, momencik. Co mu się przyda? To, że się
8: na płycie poślizgowej nauczy się ewentualnie takiego ABC reagowania na sytuację poślizgu, czy nie?
7: Dlaczego każdego kandydata na kierowcę nie wysyłamy na te zajęcia?
8: A to zupełnie inna sprawa.
7: Właśnie. Wysyłamy tego, który nie zna przepisów ruchu drogowego, idzie na zajęcia na płytę poślizgową, mimo że nie stosował się do przepisów ustawy o ruchu drogowym, znaków i tak dalej. To są zajęcia nie na temat w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Dużo ważniejsze byłyby i skuteczniejsze zajęcia z psychologiem transportu, gdzie młody człowiek dostałby pigułę wiedzy, może w drastyczny, ale skuteczny sposób, na temat, jakie mogą być skutki wypadku, jak giną ludzie, jak zostają kalekami, jakie są skutki pozbawienia kogoś zdrowia albo życia dla młodego kierowcy. I to by dało dużo lepszy
8: efekt. Dla młodego kierowcy, dla jego otoczenia, dla całej rodziny, dla bliskich, dla całej grupy ludzi, prawda, związanych. Jasne.

0: No ale mamy za to plac manewrowy, prawda? Na pewno się przyda.
1: No, myślę, że pomysł zlikwidowania Jagody Słyszał
0: pan tę ironię w moim głosie?
1: Im wcześniej się pozbędziemy tego łuku z placu manewrowego, tym lepiej. Im bardziej egzamin będzie skupiony na realiach ruchu drogowego, tym lepiej.
0: No ale pan Dlatego, minister infrastruktury chwili... zapowiada te zmiany. Z 3000 pytań na egzaminie ma zostać 1500 i taka opcja, że młody człowiek doskonale, młody kierowca, przyszły kierowca, bo niekoniecznie młody wiekiem, zna...
1: Tak, młody stażem.
0: Tak, młody stażem. No na przykład świetnie poradził sobie z tą częścią egzaminu, gdzie... Znaczy z rozwiązaniem tych krzyżówek, znaków testów, i tak, tak dalej, jest. Testów i tak dalej, ale na przykład oblewa za to, że nie wie, jaką szmatkę powiesić, jak coś wystaje z samochodu, który jedzie przed nim.
1: Pytania dla kategorii B nie mogą obejmować wszystkich zagadnień, bo kategoria B uprawnia również do kierowania motocyklem klasy 125, do kierowania pojazdem wolnobieżnym, na przykład koparką, kategoria B. Więc może nie rozszerzajmy tego spektrum zagadnień, którymi te pytania są poświęcone. Zostawmy tak, jak jest, ale niech te pytania będą pracowane, sensowne. Niech wejdą w życie pytania, gdzie egzaminowany ma się wykazać umiejętnością rozpoznawania zagrożenia. W krajach Europy Zachodniej od wielu, wielu lat częścią egzaminu na prawo jazdy jest test z rozpoznawania zagrożeń.
0: U nas tego
1: nie ma.
0: Na przykład?
1: Tak, i leci filmik i im wcześniej egzaminowany zatrzyma kadr i im wcześniej wskaże myszką, gdzie widzi zagrożenie, na przykład zbliżającego się pieszego, albo zbliżające się dzikie zwierzę, czy pędzącego rowerzystę za samochodami, którego widać fragmentami. Im wcześniej to wskaże i trafnie, tym więcej punktów zyskuje. Jeżeli egzaminowany nie potrafi zauważyć w czasie wymaganym zagrożeń w kadrze filmiku, który ogląda na ekranie komputera, to znaczy, że jeszcze nie czas na to, by był kierowcą. Takiego egzaminu nam brakuje. A nie pytań o kolor chorągiewki, gdy przywozimy ładunek wystający z pojazdu. Ile razy w życiu nasi słuchacze przewozili coś, co wystawało z samochodu dalej niż pół metra, prawda? Więc jeżeli kogoś taka konieczność w życiu spotka, to użyje wyszukiwarki, zapyta policjanta, dowie się, jeżeli będzie musiał taki manewr wykonać. A jest to dużo rzadsza sytuacja niż zmiana przebitego koła na drodze.
0: Jasne, a jak nie będzie wiedział, jaką szmatkę wywiesi, to powiesi coś odblaskowego na przykład, prawda?
1: Na przykład, nie wiem, ale w chwili, kiedy mamy wyszukiwarkę w telefonie, nie ma kłopotu, żeby się dowiedzieć.
0: Obowiązkowy okres próbny dla osób uzyskujących kategorię B pierwszy raz. 2 lata, jeśli kierowca uzyska uprawnienia po ukończeniu 18. 3 lata, jeśli uzyska je jako 17-latek.
1: Tak
0: zerowy poziom alkoholu we krwi w okresie...
1: W organizmie? W organizmie.
0: Okej. Specjalne...
1: Dobrze.
0: Jasne. Tylko dlaczego dla początkujących?
1: To już jest inna sprawa. To trzeba by zapytać psychologów transportu, czy z nimi ktoś konsultował, specjalistów, czy z nimi Ministerstwo Infrastruktury, które jest autorem tych zmian, konsultowało, bo jest tyle do zmiany. Na przykład, panie radny, powiem rzecz niepopularną. Zajęcia z pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy są dowodem na to, że nasz system edukacji jest upośledzony. Przecież każdy obywatel powinien umieć udzielać pierwszej pomocy w sytuacji ogólnożyciowej, niezależnie od tego, czy jest kierowcą, czy nie. Prawda? A my na kursie prawa jazdy mamy pierwszą pomoc, czyli dajemy dowód tego, że osoby, które nie są kierowcami, nie mają żadnego pojęcia o pierwszej pomocy.
0: No, chyba jestem większą optymistką niż pan. Bo myślę sobie, że można taką wiedzę na przykład rozszerzyć albo ugruntować.
1: Można zawsze rozszerzyć każdą wiedzę, nawet o tym, co faktycznie robi pan Tofelek w naszym życiu. A chodzi o to, żeby pierwsza pomoc była w szkołach, żeby człowiek, który opuszcza mury szkoły podstawowej, zawodowej, średniej, był dobrze przygotowany z ratowania kogoś innego na ulicy w sytuacji wypadku drogowego, w wypadku w pracy czy czegokolwiek. Więc jest dużo rzeczy do prawy. Na razie zmiany idą raczej w dobrą stronę, bo większy rygor dla osób początkujących przyda się im, a jak oni się przyzwyczają przez te 2-3 lata do jeżdżenia ostrożnego, to przecież nie będzie tak, że nagle zaczną wariować, bo minie okres próbny. Jak przyzwyczajmy kierowcę do tego, że ma jeździć rozważnie, spokojnie, odpowiedzialnie, to w większości przypadków taka postawa się ugruntuje. Bo ten kierowca i tak się da szybko przekonać, że czas dojazdu do celu w trasie będzie taki sam jak tego, który szalał, a spalanie będzie niższe. O dużo niższym ryzyku, nie zapominając.
0: Jazda mimo zatrzymania prawa jazdy nawet 5 lat.

0: z uprawnień to dość szczególna sytuacja i szczególna zmiana, bo jeżeli jedziemy, jeżeli zostanie nam zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące i w tym czasie dalej będziemy prowadzić, to możemy skończyć z 5 latami bez uprawnień. Myśli pan, że to...
1: To
0: będzie jakiś straszak. Czytałam informację, z której wynika, że od wejścia w życie tego przepisu zatrzymano już 87 takich praw jazdy. Sporo, ale może jest to liczba, którą powinniśmy znać i powinniśmy o tym usłyszeć, że to działa.
1: Przede wszystkim nie popełniajmy głupstw, za które tracimy to prawo jazdy, to ten problem nie będzie nas dotyczył. Fakt faktem zdarza się, że nawet osoby, które głośno mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, nagle przez głupstwo tracą to prawo jazdy na 3 miesiące i się przesiadają na rower.
0: Zdarza się. Wie pan, prawie 70 km na godzinę w terenie zabudowanym to nie jest głupi błąd.
1: Jest bardzo głupi. Jest
0: tak,
1: to
0: bo mówimy, nie wymieniamy imienia, nazwiska, ale mówimy o pewnym, prawda, dziennikarzu, który piętnował takie zachowania, nawet chyba od idiotów, czy idiotami, określał tych, którzy łamią takie przepisy i został właśnie zatrzymany, czy złapany na takim...
1: Nie przekraczajmy prędkości, przepuszczajmy pierwszych, używajmy kierunkowskazów, intensywnie wręcz. Przepuszczajmy autobus, który rusza z przystanku w obszarze zabudowanym. A jeżeli jeździmy rowerami, hulajnogami, to nie stwarzajmy zagrożeń, bądźmy kulturalni i dajmy się zauważyć zawczasu innym uczestnikom ruchu, żeby nie być przykrą niespodzianką na drodze dla kierujących pojazdami, kiedy siadamy na rower czy hulajnogę. Czyli zwyczajnie wykazujmy się rozwagą, rozsądkiem, nieważne czym jedziemy, będąc na ulicy.
0: Ja mam kilka takich... nienaruszalnych praw. Znaczy dla samej siebie. Nie wyprzedzam na przejściu dla pieszych.
1: Oczywiście.
0: Jak jest czerwone, to jest święte.
1: Tak.
0: Zatrzymuję się na znaku stop. Co tam jeszcze? No tak. Wydaje mi się, że to znacznie ogranicza przestrzeń do popełnienia kardynalnych błędów skutkujących też, prawda, jakimś nieszczęściem.
1: Ja czekam, aż się ktoś weźmie za niektórych egzaminatorów prawa jazdy, którzy swoim idiotycznym zachowaniem, są to ludzie, wśród egzaminatorów w większości są to ludzie sumienni, kompetentni, z którymi lubię wymieniać doświadczenia, z którymi często znamy się prywatnie, ale nie gadamy, kiedy jesteśmy w pracy, bo musi być jakaś separacja obowiązków, instruktor, egzaminator. I niestety stwierdzam, że w środowisku egzaminatorów niektórzy, jak co dziesiąty, swoim zachowaniem pogarsza bezpieczeństwo na drodze. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Dojeżdża osoba egzaminowana do skrzyżowania, gdzie jest znak ustąp. Widoczność w prawo, w lewo niezbyt dobra. Zatrzymuje się, upewnia, że nic nie jedzie, pokonuje skrzyżowanie. Egzaminator wpisuje błąd. Dlaczego? Bo według niego doszło do niepotrzebnego zatrzymania. Skoro nic nie jechało, to nie trzeba się było zatrzymywać. Moim zdaniem taki egzaminator jest przestępcą. Jeżeli mamy sytuację...
0: Panie Tomaszu, pan mówi niewielu, co dziesiąty to niewielu, to 10%.
1: To te 10% rujnuje. Mamy ulicę, przejście dla pieszych o ruchu niekierowanym. Ulica jest wąska, po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu. Egzaminowany nie wjeżdża za przejście, mimo że tam jest miejsce na samochód, żeby temu sprzeciwka nie zawężać pola widzenia właśnie tego przejścia dla pieszych. Egzaminator mówi błąd. Pan ma tam wjechać i nie marnować miejsca na drodze, mówi egzaminator. A co pan obchodzi to, czy ten sprzeciwka coś widzi na pasach, czy nie?
0: No chyba mnie obchodzi.
1: No właśnie, obchodzi wszystkich.
2: A z Tomaszem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy, rozmawiała Małgorzata Żochowska. A już teraz zapraszam państwa do programu Do Pomyślenia.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Kolekcjonowanie może być pasją, sposobem na zachowanie wspomnień czy źródłem przyjemności. Ale gdzie przebiega granica między kolekcjonerstwem a zbieractwem, które staje się problemem psychicznym? I jak jedna osoba dotknięta tym problemem może wpływać na swoje otoczenie? O tym porozmawiam już za chwilę z moim gościem. A A ze mną jest dr Dariusz Maciej Myszka, specjalista psychiatrii, katedra i klinika psychiatrii.

0: geriatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Nowowiejski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To zanim porozmawiamy o zaburzeniu, chciałam porozmawiać o normie, chociaż wiem, że psychiatrzy nie lubią takiego słowa jak norma. Dlaczego jako ludzie lubimy gromadzić rzeczy? Czy jest jakiś...
1: Oczywiście, myślę, że powodów jest kilka. Podstawowa kwestia to jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Przenosimy nasze poczucie bezpieczeństwa na coś zewnętrznego. Tak, jeżeli mamy odpowiedni zapas żywności, ubrań, gadżetów, jestem bezpieczny. Czy mam odpowiedni zapas książek? Dzisiaj to już rzadziej. Płyt jeszcze rzadziej. Jestem bezpieczny. Nie dopadnie mnie nagle brak książki do czytania. Prawda? Więc przede wszystkim myślę, że funkcją podstawową gromadzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa. Pozostałe to na pewno pielęgnowanie wspomnień. To, co pani wspomniała, potrzebujemy przedmiotów, żeby nasze wspomnienie urealnić. Tak? To jest ta kartka z wakacji, przypomina nam, jak wyglądało to wtedy, albo nie wiem, jakieś takie gadżety wywołujące wspomnienia. I to chyba podstawowe. No rzeczywiście, poza tym gromadzenie jest też... też funkcją prestiżu, służy jako symbol statusu. Posiadam odpowiednio dużo rzeczy, a więc znaczę. Gromadzę odpowiednie rzeczy, więc jestem ważny. Tak, moja kolekcja obrazów jest istotna, więc no, na pewno podkreślało, podkreśla do dzisiaj to, kim jestem, tak, jaki mam status społeczny. I wszystkie funkcje, które z tym statusem się wiążą. Wywieranie wrażenia, bycie atrakcyjnym, etc., etc.
0: A kiedy gromadzenie staje się patologiczne?
1: No tak, mamy to takie określenie zbieractwo patologiczne, pathological hoarding, wtedy, kiedy odrywa się od tych funkcji, tak? Czyli kiedy jest nadmierne, kiedy utrudnia funkcjonowanie, kiedy jest zaśmiecaniem. To, co odróżnia kolekcjonera od osoby cierpiącej na zaburzenie gromadzenia rzeczy czy na zbieractwo, to jest rodzaj tej, cudzysłów nazwijmy, kolekcji. Kolekcja jest celowa, spójna, uporządkowana, mniej lub bardziej. Natomiast gromadzenie jest bałaganem. Przy czym oczywiście musimy odróżnić to, że ktoś ma bałagan w domu, od tej osoby, która w domu gromadzi rzeczy z przyczyn chorobowych.
0: Czym to się właśnie różni? Bo to też taki obraz, który pokazuje się często w mediach, to jest na przykład samotna, starsza osoba, która przez swoje zbieractwo czasem staje się wręcz
1: uciążliwością. Tak, no jest to niebezpieczne, jest uciążliwe. Czym to się różni? To jest to, że rodzajem emocji związanych z gromadzeniem. W bałaganie ten bałagan mi przeszkadza, natomiast w przypadku zbieractwa ta osoba jakby nie zauważa. Osoba żyjąca w bałaganie próbuje go uporządkować. Tak? Są to podejmowane próby, że może wreszcie zapanuje nad tą stertą rzeczy. Uporządkowanie w przypadku zbieractwa zdarza się dopiero przy interwencji z zewnątrz. Osoba cierpiąca na zbieractwo patologiczne cierpi, gdy jej się próbuje coś wyrzucić, gdy musi coś wyrzucić. No i gromadzi rzeczy niepotrzebne. Znaczy, my byśmy powiedzieli niepotrzebne, bo tam pojawia się taki czynnik, że być może kiedyś to się przyda. Natomiast obiektywnie są to często rzeczy pozbawione wartości, stare pudełka i w pierwszej fazie zazwyczaj jest to niewyrzucanie, tak, trudności z rozstaniem się. Później jest aktywne zbieractwo. O, ktoś wyrzucił takie dobre pudełko na śmietnik, to ja to przyniosę, bo może mi się na pewno przyda. No, też rozwija cały system, bardzo często cały system racjonalizacji, właśnie tego, że o, to jest jeszcze dobre, tego nie można wyrzucić, to może się przydać.
0: Choroba recyklingu.
1: Tak, że to, tylko że to nie jest recykling. Bardzo często są to rzeczy rzeczywiście pozbawione jakiejkolwiek funkcji użytkowej. No, szczególną formą zbieractwa jest zbieranie zwierząt. I to są te sytuacje.

0: kiedy ktoś gromadzi w mieszkaniu, w kamienicy, w bloku, dziesiątki kotów, które przygarnia z ulicy. Rzeczywiście potrafią być bardzo drastyczne widoki, no bo ta osoba nie jest w stanie o te koty zadbać, czy koty, czy psy. Tak, to jest to, stwarzając bardzo często wręcz zagrożenie epidemiologiczne.
1: A jakie są przyczyny tej choroby? Czy są w ogóle jakieś poznane mechanizmy?
0: Neurobiologiczne. Często występuje w przypadkach organicznego uszkodzenia mózgu, czyli gdzieś jakieś funkcje no, związane z mózgiem odgrywają rolę. Natomiast no, nie mamy takiego prostego mechanizmu biologicznego, który by nam wskazywał. Natomiast chociażby to, że pewne ograniczone efekty osiągamy wprowadzając leczenie farmakologiczne, wskazuje na to, że to podłoże neurobiologiczne istnieje. Myślę, że wiąże się to z jakimiś zaburzeniami atrybucji, to, że czemu przypisujemy znaczenie. Tak jak wspomniałem, te funkcje gromadzenia przedmiotów są różne, więc jeżeli możemy na coś wskazać, no to zaburzenie tego mechanizmu poczucia bezpieczeństwa, czy oceny, że coś jest warte zachowania albo nie warte zachowania. Tak, no to jest no, taki wybór, którego dokonujemy przy każdorazowym akcie wyrzucenia, tak? Czy że, kiedy decydujemy się wrzucić coś do kosza na śmieci, no to oceniamy, czy to mi się jeszcze przyda, czy są z tym związane jakieś moje emocje, czy to lubię, czy to jest ładne, czy brzydkie, tego typu. Tak? To jest no, taki akt, który najczęściej odbywa się nieświadomie. Tak? Świadomie robimy to przy jakichś szczególnych przedmiotach albo przy porządkowaniu. Tak? Kiedy zauważamy, że mamy za dużo rzeczy, chcemy uporządkować naszą przestrzeń, no to wtedy bardziej się nad tym zastanawiamy. Natomiast w codziennym życiu wyrzucenia dokonujemy automatycznie. Tak? Mam paragon po dzisiejszych zakupach. Pytanie, czy się zawsze zastanawiam, czy on mi będzie jeszcze potrzebny? Nie, najczęściej wyrzucam to automatycznie. Tutaj ten akt zostaje rozłożony, ten paragon będzie potrzebny, więc wyrzucenie go no, może spowodować, nie wiem, niewyobrażalną katastrofę, bo nie będę wiedział, ile zapłaciłem, albo nie wiadomo, ktoś kiedyś będzie sprawdzał moje wydatki, więc trzeba go zachować.
1: A czy żyłka kolekcjonera może się przerodzić w zbieractwo, czy to raczej nie jest z tym łączone?
0: Zasadniczo nie. Aczkolwiek, mówię, w pojedynczych przypadkach tak. Miałem takie wrażenie, że w niektóre kolekcje się rozrastają. Ostatnio byłem w takim muzeum motoryzacyjnym. Bogaty przedsiębiorca, który przez lata gromadził zabytkowe samochody. I w którymś momencie ta kolekcja się rozrasta również na inne przedmioty. Więc zacząłem się zastanawiać, czy to już nie jest właśnie taki etap, że to dobrze, no to jeszcze inne przedmioty codziennego użytku. Tutaj maszyny do pisania, a tutaj zabytkowe kalkulatory i tak dalej. I to utrata kontroli, tak? To jest, myślę, taka charakterystyczna cecha.
1: Bogaci zakładają muzea, a biedni, do biednych wzywana jest pomoc społeczna.
0: No, różni się jednak charakter tych gromadzonych rzeczy, tak? Także to jest, no ciężko zrobić muzeum paragonów.
1: A czy zbieractwo charakteryzuje się też tym, że zazwyczaj dotyka osoby samotne, czy zdarzają się też przypadki w rodzinie?
0: Zdarzają się przypadki w rodzinie, natomiast często rodzina szybko reaguje. Także często jest to tak, że to zbieractwo obejmuje obszary, gdzie rodzina nie ma wpływu. Garaż, domek na działce, takie wyodrębnione, aczkolwiek no, typowy obraz, ten, który pani zresztą przywołała na początku, jest to starsza, samotna osoba, która zaczyna zagracać swoje mieszkanie.
1: A czy psychiatrzy często pomagają takim osobom, czy właśnie zazwyczaj trudno sprawić,
0: trudno,
1: żeby taka osoba...
0: Trudno, tak samo jak jest trudno ocenić tak naprawdę rozpowszechnienie. Mówi się od 2 do 6% populacji, część źródeł podaje tak około 2,5%. To osoby same z siebie najczęściej nie podejmują leczenia. To, co to już wspomnieliśmy, że interweniują najczęściej sąsiedzi, czasami pomoc społeczna, czasami spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkańców, bo gromadzenie przedmiotów powoduje no, realne zagrożenie. Począwszy od zagrożenia

0: pożarowego. Bardzo często, nie wiem, są zagracane, te zbiory się wylewają, czyli są zagracane drogi pożarowe czy ewakuacyjne, plus zagrożenie epidemiologiczne, nie wiem, przynoszone resztki jedzenia do domu po prostu zaczynają się psuć. I to jest często taki sygnał, że sąsiedzi zauważają różnego rodzaju insekty, które się rozpełzają z mieszkania zbieracza.
1: No dobrze, ale jeżeli da się przyprowadzić taką osobę do lekarza, to można jej faktycznie pomóc? Czy to zależy już od stadium?
0: To zależy od stadium. Znaczy przeprowadza się, znaczy metodą taką podstawową działania, to jest terapia poznawczo-behawioralna. Czyli analizowanie, jakie mechanizmy takie poznawcze stoją za tym, że nie wyrzucam, powstrzymuję się, do czego mi jest to potrzebne. Więc nie jest sposobem, nie załatwia sprawy po prostu wyrzucenie wszystkiego. Tak?
1: W sensie pomóc?
0: Zresztą pomóc, to trudno mówić o pomocy, tak? To najczęściej odbywa się
1: wbrew woli,
0: przy sprzeciwie, przy dużym cierpieniu tej osoby, bo jest pozbawiana swoich przedmiotów. Więc mamy taki ustrukturyzowany proces, który prowadzi do takiego stopniowego oczyszczania przestrzeni.
1: A skąd bierze się w ogóle tak duże cierpienie przy wyrzucaniu przedmiotów?
0: No bo pytanie, jak już miałem to pytanie o atrybucję, to czy jest to dla mnie cenne, czy nie jest to dla mnie cenne? No jak nie pozbawiają mnie czegoś cennego.
1: Ale też jeżeli wszystko nagle staje się cenne, to aż trudno uwierzyć, że...
0: No właśnie. No tutaj raczej...
1: No jest jeżeli, powód, że jest to zaburzenie.
0: Dokładnie. To jest to, że to wszystko staje się cenne, potrzebne, ważne. Nie to, że... Sorry. Tak się trzymam tych paragonów, bo to dosyć często. Zresztą rachunki, trzymanie rachunków to jest takie zachowanie, które trudno od razu określić jako patologiczne. Tak? No bo część osób nauczona doświadczeniem trzyma rachunki, jakby trzeba było, nie wiem, coś reklamować albo udowadniać, że się zapłaciło. Także u wielu starszych osób znajdziemy, nie wiem, jeszcze starą książeczkę potwierdzeniami wpłaty na mieszkanie, prąd.
1: W 1985 roku.
0: Tak, tak, że zapłaciłam. No więc jeżeli to jest tylko okej, ogranicza się do tego, to jeszcze nie mówimy o zaburzeniu.
1: To tak, kiedy w takim razie można zaobserwować te pierwsze objawy?
0: A kiedy zostawia się rzeczy, dla których nie ma żadnego wytłumaczenia?
1: Ale czasami problem, myślę, może być też taki, że ta osoba może ukrywać to, że w ogóle zaczyna zbierać takie rzeczy.
0: No, to jak ukrywa, no to nie zobaczymy, tak? ponieważ no to, że to przeszkadza w funkcjonowaniu. To, że przestrzeń traci swoje funkcjonalne właściwości. Kiedy mieszkanie nie staje się już miejscem do mieszkania, kiedy nie sposób jest skorzystać z wanny, bo po pierwsze nie ma do niej dostępu i ona jest zarzucona różnego rodzaju przedmiotami gromadzonymi. Kiedy osoba, nie wiem, przestaje gotować, bo nie może dojść do swojej kuchenki w kuchni. No to są takie już ewidentne, czyli kiedy rzeczywiście tracimy takie funkcjonalne właściwości przestrzeni.
1: A czy kiedy spotkamy taką osobę, powiedzmy poza domem, to jesteśmy w stanie rozpoznać, że coś może być nie tak? Chodzi mi o to, czy to zaburzenie łączy się z czymś jeszcze poza tylko gromadzeniem?
0: No na pewno często łączy się z objawami depresyjnymi. Natomiast no, czasami dziwaczne zachowania, tak? Typu, że ktoś poza domem, nie wiem, przegląda śmietniki, czy tam czasem nie ma czegoś, co mógłby zabrać, tak? Jak widzimy, że ktoś tam zbiera coś, co no, jest niepotrzebne i to nie jest sytuacja typu, że ktoś na spacerze z psem zapomniał woreczka i zerka do kosza na śmieci, może coś tam znajdzie, tak? To, jak już takie jakieś absurdalne wymyślam sytuacje, ale możliwe, tak? Tylko, że jest to jakby celowe zbieranie, celowe szukanie tych rzeczy, które mogą być potrzebne. A zwykle zaczyna się, zobaczyłem, ale potem są podejmowane działania aktywne, bo ludzie wyrzucają takie potrzebne, jeszcze dobre rzeczy, to przecież nie można pozwolić, żeby się zmarnowało.
1: A czy takie działania są też podejmowane z myślą o jakimś konkretnym celu? Typu
0: nie.
1: Na przykład, że chce się przygotować na wojnę?

0: To rzadko. To przygotować na wojnę, no to one będą celowe, tak? To
1: Czyli
0: wtedy
1: nawet jeżeli mamy
0: mamy
1: 5 piwnic zapewnionych.
0: zapełnionych paczkami makaronu, puszkami, z grzewkami z wodą, to niekoniecznie musi być to zbieractwo patologiczne, tak?
1: Ale jakieś zaburzenia
0: Zaburzenie pewnie tak, no
1: obsesyjne.
0: obsesyjne, bardziej chyba bym, bo to z czym musimy różnicować zbieranie, no to jest oczywiście zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Tak, to jest to. Drugie to jest tak na pewno psychiatra, nie wiem, diagnozując pacjenta po mieszkaniu, no musi myśleć o schizofrenii. Tak, bo często pacjenci ze schizofrenią, jak gdyby nie przypisując znaczenia do nie wiem, dbania o czystość higieny, jak gdyby zaniedbują te mieszkania, ale też jak mówiłem o tym, nieumiejętności rozpoznania, czy to jest coś cenne, niecenne, więc na pierwszy rzut oka takie mieszkanie pacjenta przewlekle cierpiącego na schizofrenię, a mieszkanie osoby ze zbieractwem patologicznym mogą wydawać się podobne. Ale jak mówię, no ta utrata funkcjonalności u pacjenta z psychozą to będzie jakby niezamierzone, przypadkowo się dzieje, natomiast tutaj to gromadzenie rzeczy jest no, tą osią, wokół którego się to wszystko odbywa, wokół którego
1: Życie się
0: życie
1: kręci.
0: się kręci i zagraca się przestrzeń.
1: Wspominał pan jeszcze wcześniej o zbieractwie zwierząt. To wydaje się szczególnie okrutne
0: Ale także dla tych zwierząt.
1: dla zwierząt
0: Tak,
1: także.
0: no, przy czym jest to oczywiście z dobrej intencji. Tak, to są, no, od czasu do czasu zdarzają się takie, nie wiem, newsy, że gdzieś tam w jakimś mieszkaniu znaleziono
1: Kiedyś
0: 23
1: Violetta Villas
0: Villas.
1: kiedyś z
0: No
1: dobrego
0: więc,
1: serca zaczęła przyjmować zwierzęta i rozwinęło się.
0: nie wiem, trudno mi powiedzieć, co to było, no bo to jednak wymaga,
1: Sama tak mówiła,
0: mówiłam, no, tak mówiłam, no.
1: że zwierzęta anioły.
0: Więc no to jest na pewno no, sytuacja, w której powinno się reagować w miarę szybko. Tak.
1: A czy to się czymś różni w takich przyczynach albo
0: Chyba
1: w...
0: nie, za mało jeszcze wiemy, żebyśmy to odróżniali. Bardziej myślę, że psychologicznie osoby bardziej, nie wiem, altruistyczne, takie bardziej wrażliwe na cierpienie, to myślę, że mogą mieć większą skłonność do tego, żeby zaopiekować się bezpańskim psem czy kotem. To raczej bym widział to różnicę w cechach osobowości.
1: Wiem, że pan jest psychiatrą i nie jest pan członkiem pomocy społecznej, ale co można by było poradzić osobom, których sąsiad ma problemy z takim gromadzeniem? Bo to wydaje się być trochę patowa sytuacja.
0: Tak, jest to dosyć trudne. Czasami trwają lata, bo dopiero na drodze prawnej wkracza się, czyli najczęściej wkraczamy wtedy, kiedy stwarza zagrożenie. Tak? Wtedy przepisy prawne pozwalają na naruszenie naszej prywatności. Dopóki, nie wiem, te gromadzenie rzeczy nie stwarza zagrożenia, nie wiem, czy epidemiologicznego, czy pożarowego, te możliwości są w zasadzie ograniczone. Osoby ze zbieractwem najczęściej się izolują, zrywają kontakty z otoczeniem. To jest też typowe, że sąsiadka przestała na przykład wychodzić w ciągu dnia, raczej wychodzi wieczorem, żeby nie spotykać sąsiadów. Tak, a tak to tkwi w tym swoim zagraconym mieszkaniu, więc nawet nie ma specjalnie jak do niej dotrzeć. No, myślę, że większa rola jest rodziny, która ma większe możliwości
1: O ile ta rodzina
0: reagowania, ile ta
1: jest.
0: rodzina jest i utrzymuje kontakty, no bo też już chyba wspomnieliśmy na początku, że taki typowy obraz osoby cierpiącej na zaburzenie gromadzenia to jest osoba samotna, nie utrzymująca kontaktów, izolująca się.
1: O tym trudnym temacie rozmawiałam dzisiaj z doktorem Dariuszem Maciejem Myszką, specjalistą psychiatrii z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarza Szpitala Nowowiejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała

0: Kamila Kuzar, a ja nazywam się Ewelina Kamińska i na kolejny program zapraszam w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
1: Do pomyślenia. Powtórka programu.
2: Za niecałą minutę północ, już za chwilę najnowsze informacje, a my kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek, dziękuję. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
1: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura chce aresztu dla trojga podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Śledczy boją się ich ucieczki i matactwa. Ruch pociągów wznowiony po wypadku w Gdańsku. Na razie składy w okolicach Trójmiasta jeżdżą tylko jednym torem. 12 osób powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. Prokuratura złoży do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Anny P., Jaromir W. i Rafała Z. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. W środę w tej sprawie zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z. oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay.
2: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora zondy krypto firmy BBTrade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie, Rafałowi Z., prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut: przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zondy krypto firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 700 000 złotych. Niebawem do sądu zostaną skierowane trzy wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
3: Prokurator uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
2: W tej sprawie tydzień temu zatrzymano również prezesa PKO Radosława P. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Ruch pociągów został przywrócony po jednym torze między Gdańskiem Południowym a Pruszczem Gdańskim, informują Polskie Linie Kolejowe. Udało się bowiem naprawić uszkodzony tor po wypadku w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce. Około 13 wczoraj ciężarówka wjechała na przejazd. Chwilę później w naczepę uderzył pojazd PKP Intercity z Gdyni do Zielonej Góry. Przedstawiciele PKP stwierdzili, że kierowca złamał przepisy ruchu drogowego, doprowadzając do poważnego wypadku na przejeździe kolejowym. Ciało, które odnaleźli policjanci w rejonie Jeziora Krzywe w Lubuskiem, to poszukiwany od kilku dni Witold Płóciennik, operator filmowy. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Jak powiedziała rzeczniczka Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, śledczy zabezpieczyli zwłoki do wykonania sekcji.
4: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Zostanie powołany biegły medycyny sądowej.
1: 56-latek zaginął 29 sierpnia w miejscowości Lubniewice w województwie lubuskim. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska

0: Komisja wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do wczoraj kandydaci mieli czas na dostarczenie do komisji listy z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Zrobiło to 12 sztabów, mówi reporterowi Polskiego Radia Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
1: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Ponadto przyjęliśmy następujące zgłoszenia i one są jeszcze weryfikowane. Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pan Łukasz Gibała, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Stanisław Kułacha, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska.
0: Stanisława Kułacha i Marta Ratuszyńska dostarczyli zbyt małą liczbę podpisów i nie będą kandydatami. Przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się 27 września. Prawie wszystkie elementy maszyny, która wydrąży tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią, dotarły na plac budowy. Każda część waży prawie 40 ton. Dyrektor Biura Komunikacji Spółki CPK Maciej Dudkiewicz powiedział, że wiosną po złożeniu maszyna TBM rozpocznie pracę.
2: Po zakończeniu prac maszyna rozpocznie drążenie jednego z kluczowych odcinków powstającej infrastruktury w ramach programu Port Polska. Tunel dalekobieżny w Łodzi będzie częścią kolei dużych prędkości.
0: A konkretnie linii kolejowej Y łączącej Warszawę, lotnisko Port Polska, Łódź oraz Wrocław i Poznań. Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę dyni. Roślina ta jest w miarę odporna na suszę. Zagłębiem dyniowym stała się gmina Wisznice w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie, gdzie dynia stanowi 20% wszystkich upraw. Janusz Sokołowski dynię uprawia na 40 hektarach. Jak mówi, jest to opłacalne.
3: Na ten moment jest najbardziej dochodowa, bo jest rok jaki jest. Teraz susza swoje zrobiła. Czy rzepaki, czy zboża, no to fatalnie sypały. No zobaczymy, jaki będzie zbiór tej pestki. A dynia jest, dlatego jest taka odporna na suszę, bo ma duży system korzeniowy. Z tego, co zauważamy, to z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na pestkę dyni.
0: A zbiory dyni ruszą w połowie września i potrwają do końca października.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy może przelotnie padać deszcz niemal w całym kraju. Będzie od 11 do 18 stopni. W ciągu dnia słońca niewiele i w całym kraju przydadzą się znów parasole. 18 stopni będzie na północy Polski, 21 w centrum, a na południu do 26. Jest 6 minut po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Z jednej strony ambasador Rosji wezwany na dywanik w MSZ-cie, a z drugiej Polska wzmacnia ochronę swojej przestrzeni powietrznej po kolejnych rosyjskich prowokacjach. Do działań kierowane są m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce, a wojsko zwiększa gotowość. Ogłosił to we wpisie na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał tak. Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców, napisał minister. Więcej na ten temat piszemy również na polskieradio24.pl. A już teraz zapraszam Państwa na program Samozdrowie, a w nim diagnoza cukrzycy nie oznacza już dzisiaj restrykcyjnej diety pełnej ograniczeń. Dziś chorzy po prostu dostają wskazówki zdrowego odżywiania, które może stosować każdy z nas, bo to po prostu zdrowe, zbilansowane posiłki. Przy rosnącej liczbie chorych na cukrzycę warto wiedzieć, co na tym talerzu powinno się pojawić.
6: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Gościem naszej audycji jest dzisiaj pani Ewa Grabani-Frączak z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór pani.
7: Dobry wieczór.
6: A będziemy dzisiaj rozmawiać o diecie w cukrzycy. To będą takie porady dla diabetyków. Będziemy rozmawiać o wpływie diety na glikemię i od razu spytam, zazwyczaj dla laika dieta w cukrzycy kojarzy się z ogromnymi restrykcjami, że właściwie każdy, kto dowiaduje się, że ma cukrzycę, to dostaje całą listę rzeczy, których mu jeść nie wolno. Czy tak jest?
7: dietę w cukrzycy.

diety powinna być dietą bazującą na zasadach prawidłowego żywienia. To jest podstawa. Z pacjentami w naszym szpitalu tak zawsze staram się prowadzić rozmowy, żeby pokazać, że nie są to restrykcje dietetyczne, tylko mądre wybory żywieniowe. Dieta

0: związane z dietą mają też dużo takich błędnych często przekonań, że nie mogą jeść pieczywa, ziemniaków, makaronu, owoców, tak? Czyli wszystkich tych produktów, które zawierają węglowodany. Jest to błąd, dlatego że węglowodany są bardzo istotne i bardzo potrzebne.
1: I rozmawiając o tym, trochę mi tak się przypomina, bo być może to jest jakaś zaszłość, być może kiedyś tak było, że właściwie osoba, która dowiadywała się, że ma cukrzycę, dowiadywała się, że jej czegoś nie wolno i do dzisiaj jest po prostu takie skojarzenie.
0: Tak, zgadza się. Pacjenci mają bardzo dużo takich informacji, z którymi żyją wiele lat. Są pacjenci oczywiście też, którzy są dopiero na początku swojej drogi i mają świeżo rozpoznaną cukrzycę, więc ten obszar jest dla nich totalnie, całkowicie nowym obszarem. Natomiast jest też dużo osób, które chorują wiele lat. I z biegiem lat gdzieś te informacje też uciekają, tak? Więc jakby tutaj te nasze rozmowy czasami są związane z tym, że musimy to uporządkować. W formie takiej reedukacji prowadzimy rozmowy, więc jakby tutaj te kwestie żywieniowe i te mity żywieniowe, one są często też błędnie powielane od koleżanki, od innej osoby, która w rodzinie choruje, ktoś gdzieś, prawda, usłyszał.
1: Albo chorowała przed laty, tak. I kiedyś tak się zwykło myśleć.
0: Tak.
1: To w ogóle jest ciekawe, bo zazwyczaj, myśląc o chorych na cukrzycę, rzadko wiążemy ich leczenie, czy też proces funkcjonowania z dietetykami, a to właśnie tak wygląda. Trochę system naczyń połączonych, trochę interdyscyplinarne leczenie, w którym dietetyk odgrywa olbrzymią rolę.
0: Żywienie jest drugą stroną medalu leczenia w cukrzycy. Ja często pacjentom naszym w szpitalu czy w naszej klinice diabetologii powtarzam, że dobrze dobrane leki, nawet najnowszej generacji, nie spełnią swojej funkcji, jeżeli z dietą będziemy na bakier. I na odwrót, często same to leczenie żywieniowe nie wystarczy, tak? Więc jakby tutaj to powinno iść absolutnie ze sobą w parze.
1: Czyli kiedy trafia pacjent chory na cukrzycę do dietetyka? Natychmiast?
0: To zależy od potrzeby, bo dużo osób ma pojęcie na temat związane z żywieniem, z prawidłową dietą i sobie ludzie często bardzo fajnie radzą. Natomiast na pewno pacjent, który ma postawione rozpoznanie, jest to pacjent ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, do dietetyka powinien trafić. Po to, żeby nauczyć się trochę na nowo dobierać produkty, tworzyć tą swoją dietę w nowych okolicznościach. To, o czym powiedziałam na początku, że żywienie w cukrzycy obejmuje zasady prawidłowego żywienia. My tak w takiej nomenklaturze specjalistycznej mówimy, że jest to dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych. Jest to model dietetyczny, który obejmuje wszystkie grupy produktów, natomiast zwracamy właśnie uwagę na te węglowodany proste, czyli inaczej cukry proste, które mają wpływ na glikemię taki, że z tych cukrów prostych ten poziom glikemii bardzo szybko się podnosi.
1: Czym są te cukry proste? To jest to ciasteczko, to jest ta czekolada?
0: Też, natomiast cukry proste są w sokach, w napojach słodzonych. Cukry proste są też w owocach, ale to jest w ogóle taka szczególna grupa. Ja zawsze zwracam naszym pacjentom na to uwagę, że owoce są źródłem cukrów prostych, więc one mają wpływ na glikemię bardzo taki gwałtowny. Natomiast owoce są też źródłem błonnika, witamin, płynów. Więc jest to grupa, która powinna się znaleźć w naszej diecie, ale trzeba wziąć pod lupę na pewno ilość owoców, bo my tych owoców jemy często za dużo. Szczególnie w tym sezonie, nawet prawda, takim jak obecnie truskawki, maliny, tak, sezonowe owoce, których jest dużo i my jemy ich sporo, często po prostu za dużo.
1: A to jest rada chyba nie tylko dla chorych na cukrzycę, w ogóle dla wszystkich osób, które dbają o prawidłową dietę. Z jednej strony zdrowe owoce są po prostu zdrowe, bo są źródłem właśnie witamin. Z drugiej my się nimi czasami obżeramy latem, bo niektórzy nawet publikują takie memy, z czego się składam na przykład w lipcu czy w sierpniu i tam są kilogramy śliwek, czereśni i góry wiśni. Więc to rada rada dla wszystkich. Owoce owszem, ale w rozsądnych ilościach.
0: Dokładnie. To, co możemy zrobić też, jeżeli bardzo lubimy owoce i mamy kłopot z tą ilością, to zwrócić uwagę na to, żeby wybierać te owoce, które mają niższy indeks glikemiczny. Borówki, truskawki, maliny, porzeczki, owoce jagodowe mają niski indeks, więc nawet jak troszkę ich będzie więcej, to ma to mniejszy wpływ na glikemię.

0: niż jak sięgniemy po banany, po winogrona, po owoce suszone, które mają wysoki indeks. One mają wpływ bardziej taki gwałtowny na wzrost glikemii. To, co można zrobić, to również zadbać o to, że jeżeli sięgamy po owoce, starajmy się je połączyć ze źródłem białka tłuszczu. Wtedy takie połączenie powoduje, że ta fruktoza wolniej się wchłania, więc jest to mniejszy pik cukrowy, tak? Dla diabetyków, dla pacjentów chorujących na cukrzycę, ale dla wszystkich nas.
1: Czyli z czym połączyć owoce?
0: Owoce możemy połączyć z jogurtem, na przykład z podwyższonej zawartości białka, ale też z orzechami, z kefirem, z maślanką, z takim produktem, który jest właśnie dobrym źródłem białka i tłuszczu. Wtedy to połączenie właśnie ma mniejszy wpływ na tą odpowiedź glikemiczną. Zazwyczaj daje to taki bardziej płaski profil glikemii.
1: I przypomnijmy, to jest rada dla wszystkich, nie tylko dla chorych na cukrzycę. A jeśli chory na cukrzycę przychodzi do dietetyka, żeby się dowiedzieć, co on może jeść, czyli rozumiem, wracając do początku naszej rozmowy, dowie się, że może jeść praktycznie wszystko.
0: Tak, może jeść wszystko, tylko w rozsądnych ilościach i w dobrym rozłożeniu. Bardzo ważne jest też to, poza asortymentem produktów, jak te nasze posiłki są rozłożone w ciągu dnia. Warto, żeby pierwszy posiłek w miarę możliwości był jednak nie po kilku godzinach od wstania, tak? Dlatego, że nasza wątroba zaczyna wyrzucać cukier z magazynów, można powiedzieć, że się uruchamia taki
1: pichlerz cukru.
0: Tak, tak, taki wątrobowy wyrzut glukozy i później ja dostaję wielokrotnie takie pytanie, dlaczego ten mój poziom glikemii o tej godzinie 10, 11, on jest wysoki? Przecież ja nic nie jadłem od godziny 6. I właśnie dlatego, że nie było posiłku, wątroba zrobiła nadprodukcję.
1: To od razu zapytam, to kiedy najlepiej zacząć jeść? W ilu minutach od wstania? Czy godzina od wstania?
0: To jest też osobnicza kwestia pod kątem tego, co nasi pacjenci obserwują, jeżeli chodzi o te wartości glikemii. Natomiast większość osób widzi, że jeżeli tego posiłku nie ma około godziny od wstania, to ta glikemia bardzo zaczyna szybować w górę. Więc można uznać, jak praktyka pokazuje, że około godziny od wstania ten pierwszy posiłek warto spożyć, a później w ciągu dnia przerwy między posiłkami warto by było ustawić tak, żeby nie były dłuższe niż 4 godziny.
1: To od razu zapytam, co powinno być tym pierwszym posiłkiem, bo właściwie wszystko, co pani mówi, można też odnieść do osób zupełnie zdrowych. To jest po prostu zdrowe, bardzo zbilansowane jedzenie. To co zjeść w przypadku osoby chorej na cukrzycę albo takiej, która słyszy naszą audycję i po prostu chciałaby się stosować do tych pewnych zasad po to, żeby ten poziom glikemii jej w ogóle nie rósł. Co lepiej zjeść? Czy to będzie owsianka z owocami, czy nie wiem, dużo białka?
0: Tutaj tych posiłków, które są zalecane przy cukrzycy, ale też dla osób, które nie chorują na cukrzycę, w zasadzie dla nas wszystkich, to tak naprawdę zależy, po czym my się też dobrze czujemy rano, bo są pacjenci, są ludzie, którzy wolą posiłki bardziej białkowo-tłuszczowe, są osoby, które wolą bardziej na słodko posiłek, tak, ten pierwszy. Jeżeli chodzi, pani redaktor pytała o owsiankę. Tą owsiankę możemy zrobić w dwojaki sposób. Możemy ją zrobić w formie płatków owsianych błyskawicznych na mleku z owocami. I to nie jest dobra kompozycja, ponieważ mamy płatki owsiane, które są przetworzone, jakby te błyskawiczne, one mają dużo mniejszą zawartość błonnika. Mamy mleko w tym posiłku, które ma wpływ taki, że ten cukier będzie szybował. I owoce, które są źródłem tych cukrów prostych. Natomiast ten posiłek, jeżeli byśmy zmodyfikowały w ten sposób, że te płatki owsiane zamieniłybyśmy na płatki owsiane górskie, które mają dużo więcej błonnika, mleko zamieniły na jakiś jogurt naturalny i dołożyły do tego owoce, na przykład jagodowe, wtedy ładunek glikemiczny tego posiłku jest zupełnie inny. Po takim posiłku ta glikemia będzie stabilna i dla pacjentów, którzy chorują na cukrzycę, ale dla nas wszystkich. Stabilny poziom glikemii to również dobre samopoczucie, więc taki posiłek jak najbardziej może występować w formie śniadania. Może być to również pieczywo pełnoziarniste, na przykład chleb żytni czy razowy z dodatkiem źródła białka, czyli czy jakaś wędlina, czy ser biały, czy jajko, czy ryba i dodatek warzyw jako źródło błonnika. To, na co warto zwrócić uwagę też nie tylko w posiłku śniadaniowym, ale generalnie we wszystkich naszych posiłkach, że kolejność spożywania

0: spożywania pokarmów, które są w posiłku, ma znaczenie na to, jak nam, jak szybko będzie się wchłaniał cukier.
1: O, to ciekawa informacja. Kolejność tego, co mamy na jednym talerzu.
0: Tak. Czy w posiłku śniadaniowym, ale również w posiłku na przykład obiadowym, kiedy mamy posiłek, który się składa z mięsa czy ryby, do tego jest źródło węglowodanów, czyli jakaś kasza, czy ryż, czy makaron, czy ziemniaki i porcja warzyw. Możemy zrobić w ten sposób, że zacząć posiłek od warzyw, w drugiej kolejności zjeść białko, czyli na przykład mięso, rybę i w trzeciej kolejności spożyć węglowodany. Wtedy węglowodany mają niejako taką najdłuższą drogę i jakby wolniej się będą wchłaniać, tak? Więc jakby ta glikemia będzie mniej szybowała w górę, kolokwialnie mówiąc. Więc taka kolejność, ona też często się fajnie sprawdza. Pacjenci czasami pytają mnie, czy mogą jeść naleśniki, czy mogą jeść pierogi. I w momencie, kiedy mamy posiłek obiadowy, gdzie mamy na przykład naleśnika czy pierogi i one są na przykład z farszem wytrawnym, możemy zadbać o to, żeby w tym posiłku była spora porcja warzyw. Zacząć ten posiłek warto wówczas od warzyw, w drugiej kolejności sięgnąć po te mączne produkty, wtedy węglowodany będą się wolniej wchłaniać.
1: Muszę zapytać o to, co pomiędzy na przykład śniadaniem a obiadem, bo jeśli ktoś swój dzień zaczyna o godzinie 6, zje pierwszy posiłek po godzinie, ale zanim będzie obiad, no to coś jeszcze trzeba. No i pewnie niejednemu wtedy w głowie, a to batonik, a to coś po prostu szybkiego. No i rodzi się obawa, że oto właśnie ten mój poziom glikemii poszybuje w kosmos.
0: Z posiłkiem pośrednim najlepiej zrobić w ten sposób, też żeby ta nasza dieta była jakoś urozmaicona, prawda? Czyli jeżeli mamy w pierwszym posiłku pieczywo z jakąś, powiedzmy, porcją czy wędliny, czy jajka, czy ryby, z porcją warzyw, tak? Czyli bardziej na wytrawnie. To ten drugi posiłek może być wówczas na słodko, czyli mogą być to maliny, do tego na przykład jakaś garść orzechów, do tego skyr albo jakiś jogurt naturalny czy kefir, w takiej formie przykładowo, tak? My też często to poczucie łaknienia na słodkie mamy wtedy, kiedy tak naprawdę przychodzi czas na ten kolejny posiłek, bo proszę zauważyć, że nam się często to ssanie, kolokwialnie mówiąc, jak pacjenci mówią właśnie o tym, włącza po 3-4 godzinach i to jest pora właśnie na ten kolejny posiłek. Ja zawsze też mówię naszym pacjentom w szpitalu, że jeżeli mają ochotę na ten kawałek ciasta, niech sobie go dołożą, tylko najpierw odrobią zadanie, że tak powiem, czyli żeby ten posiłek był dobrze zbilansowany. Jeżeli mamy jeszcze miejsce i ochotę na ten kawałek szarlotki, to sobie go dołóżmy do posiłku. Wtedy, jeżeli nie mamy też takich restrykcyjnych zakazów, to często jest tak, że nam w ogóle ta ochota na słodkie mija, a jeśli nie mija, to faktycznie będzie to kawałek szarlotki, a nie kilka większych porcji, prawda?
1: Bo już tak, mamy, bo wszystko, co jest zakazanym owocem, budzi jeszcze większy apetyt, prawda?
0: Dokładnie tak.
1: I przeszłyśmy przez śniadanie, drugie śniadanie, dochodzimy do obiadu. Co w tej diecie w cukrzycy jest tym obiadem idealnym?
0: Tu można znaleźć wiele zestawień, bo może być to mięso, na przykład z indyka, może być to ryba, mogą być to strączki, tak? Czyli źródło białka, do tego dodatek węglowodanów złożonych. Nie bójmy się węglowodanów, bo teraz też się zrobiła trochę nagonka na węglowodany, na te diety takie skrajnie nisko węglowodanowe. Węglowodany są bardzo istotne do pracy naszego i metabolizmu, i do prawidłowego funkcjonowania gospodarki węglowodanowej właśnie. I to jest podstawowe paliwo też dla mózgu. Tylko wybierajmy te węglowodany złożone. Grube kasze, gryczana, pęczak, makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy. To są też produkty, które mają dużo większą zawartość błonnika niż ich odpowiedniki. Gruba kasza będzie miała więcej błonnika niż drobna kasza, ryż brązowy niż biały, makaron pełnoziarnisty niż ten klasyczny. Błonnik jest takim składnikiem, o czym często wiele osób nie wie, że on nie tylko bierze udział w procesie regulacji przewodu pokarmowego, tak, czyli reguluje wypróżnienia, daje sytość, ale błonnik jest też hamulcem. On hamuje wchłanianie cukru, czyli jest takim spowalniaczem. Im więcej błonnika w posiłku, tym tak naprawdę ta krzywa będzie bardziej płaska. Czyli może być, powiedzmy, do tego mięsa, ryby, na przykład dodatek kaszy gryczanej i dodatek warzyw, czyli taki posiłek.

0: który jest złożony.
1: I znów kolejność będzie miała znaczenie.
0: Tak, będzie miała znaczenie. Jeżeli jest to posiłek na słodko, bo są osoby, które lubią na przykład raz na jakiś czas sięgnąć po naleśniki z serem właśnie w tej porze obiadowej. Nie mówimy nie, tylko warto zwrócić uwagę na to, jeżeli mamy możliwość i robimy sami, no to można zrobić to ciasto trochę z mąki tej pełnoziarnistej, z dodatkiem tej pszennej, tak? Czyli unikać tej pszennej tak w 100%. Jeżeli jest to produkt, który kupujemy, to co możemy zrobić, dołożyć do tego jakieś źródło białka, tłuszczu, czyli na przykład właśnie skyr. Wtedy znowu te węglowodany, które są w cieście, tak, naleśnikowym, będą się troszkę wolniej wchłaniać, jeżeli będzie to połączone jeszcze ze źródłem białka czy tłuszczu.
1: No i przychodzi pora na deser i pani mówi, jeżeli to będzie ciasto, to nic się złego nie wydarzy.
0: Jeżeli to będzie kawałek ciasta w rytmie posiłków, bo to, co jest istotne, to też to, żeby nie było sytuacji, kiedy posiłek obiadowy jest o godzinie, powiedzmy, 15, a sięgamy o 16 po ciasto, tak? Jeżeli to będzie, powiedzmy, gdzieś w rytmie posiłków, na przykład też to ten kawałek ciasta może być na drugie śniadanie, tylko wtedy trochę na zasadzie jak z tymi owocami. Dołóżmy do tego coś, co zawiera białko, tłuszcz. Dzisiaj mnie pacjentka na oddziale, u nas właśnie na diabetologii, zapytała, a co z jagodziankami? Bo ja bardzo lubię jagodzianki. I tutaj wymyśliłyśmy wspólnie, że po pierwsze, jeżeli jest jagodzianka duża, można ją przepołowić na pół, zjeść połowę i właśnie połączyć ją sobie na przykład ze skyrem pitnym, tak? Wypić skyr, w drugiej kolejności zjeść tą porcję jagodzianki. Wtedy te węglowodany łatwo przyswajalne już mają podkład białka, tłuszczu, będą się wolniej wchłaniać. Ma to wówczas dużo korzystniejszy wpływ na naszą glikemię.
1: I kolacja, została nam kolacja. Ma być obfita, ma być bardzo dietetyczna, znowu na stół wjeżdżają warzywa.
0: Kolacja powinna być dostosowana przede wszystkim do naszego też trybu życia, ponieważ są osoby, które pracują fizycznie, przykładowo, tak? Są osoby, które nie mają możliwości spożycia ciepłego posiłku w ciągu dnia, więc zostaje ta pora późniejsza. Ważne jest przede wszystkim to, żeby ten posiłek nie był tuż przed położeniem się spać. Mówi się o tym, żeby chociaż te 3 godziny było odstępu.
1: Czyli tak jak w każdej normalnej, zbilansowanej diecie.
0: Dokładnie tak. Ten posiłek może być tak naprawdę porównywalnie do śniadania. Może być to pieczywo z dodatkami. Może być to właśnie w formie obiadokolacji. Dobre źródło białka, trochę węglowodanów złożonych i źródło błonnika. Może być to jajecznica z dodatkami i do tego pieczywo pełnoziarniste i warzywa. Więc tutaj ten posiłek tak naprawdę nie ma jednej formy. Dostosowujemy to zazwyczaj właśnie do potrzeb, do trybu dnia, do tego, co w ciągu dnia, prawda, czy mamy właśnie możliwość spożycia tego posiłku takiego ciepłego, bo nasze jelita potrzebują ciepłego posiłku, więc dobrze by było, żeby codziennie ten posiłek ciepły występował. Jeżeli ktoś nie ma możliwości spożycia obiadu w porze obiadowej, a ma możliwość dopiero na przykład w godzinach 18-19, czyli bardziej w formie obiadokolacji, okej, to jest w porządku, tylko zadbajmy o to, żeby te proporcje były dostosowane i żeby ten posiłek nie był na chwilę przed pójściem spać.
1: Nie można nie mieć wrażenia, że wszystko to, o czym pani mówi, czyli ta dieta w cukrzycy, idealnie przekłada się też na właśnie zbilansowaną, odpowiednią dietę praktycznie dla każdego.
0: Dokładnie tak, ponieważ dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych, czyli potocznie mówiąc dieta cukrzycowa, ona bazuje na zasadach prawidłowego żywienia. Tylko bierzemy pod uwagę też właśnie to pojęcie indeksu glikemicznego, tak? Czyli osoby, które nie chorują na cukrzycę i nie muszą zwracać uwagi na to, jak ich glikemia zachowa się po danym posiłku. Natomiast to, jak nam się wchłania cukier, jak szybko nam się wchłania cukier z posiłków i dla pacjentów diabetologicznych, cukrzycowych, ale też dla nas wszystkich ma znaczenie chociażby pod kątem naszego samopoczucia. Bo jeżeli nam się wchłania szybko cukier z posiłku, mamy taką sinusoidę w naszej gospodarce węglowodanowej. Jemy nieregularnie, mamy dużo tych łatwo przyswajalnych węglowodanów w diecie, to często czujemy się zmęczeni, rozdrażnieni, więc to się przekłada na różne obszary.
1: Nie mogę na koniec nie zapytać, czy mówiąc o tym pacjentom, widzi pani czasami na ich twarzy po prostu ulgę, że to wszystko, co mieli w głowie, jakie ograniczenia będą mieli w związku z chorobą, no w przypadku diety okazuje się takim trochę strachem na wyrost, bo słyszą o czymś,

0: po prostu jest zdrowe.
1: Tak, często pacjenci mówią, że po rozmowie dopiero mają takie rozjaśnienie i kurczę, jednak ta dieta nie jest wcale taka straszna. Ja też zawsze staram się z pacjentami tak pracować też w takim psychodietetycznym obszarze, że ta szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. Często pacjenci, którzy mieli bardzo złe zwyczaje żywieniowe, w momencie, kiedy mają rozpoznaną cukrzycę, tak naprawdę to jest trochę nowy początek, można powiedzieć, tak? Bo za 10 lat, za 15 lat ich serducho chociażby im za to podziękuje, że ta dieta już nie jest pełna tłuszczów nasyconych, cukrów, żywności przetworzonej. Więc tutaj jest dużo korzyści ze zmian żywieniowych.
0: Nie takie straszne. Po prostu zmiana, zbilansowana dieta, zdrowa dieta. O diecie w cukrzycy rozmawiałam dzisiaj z Ewą Grabani-Frączak, dietetyczką z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Wakacje już się skończyły. No, oczywiście dla niektórych, bo pewnie są tacy, którzy dopiero teraz wybierają się na odpoczynek. A dokąd? No na przykład nad Polskie Morze. To miejsce jest piękne o każdej porze roku i my właśnie tam się dzisiaj wybierzemy, ale to będzie tak trochę nad morze, a trochę być może nad słodką wodę, bo wybierzemy się na wyspę, Wyspę Sobieszewską. A to miejsce posiada oficjalny status wyspy ekologicznej od 1994 roku. Jak wygląda, co możemy tam spotkać i dlaczego właśnie ma taki status? O tym na pewno dzisiaj porozmawiamy. A na łączach gość Jan Wilkanowski, Fundacja WWF Polska, Błękitny Patrol. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wyspa Sobieszewska, czyli no, takie miejsce, które jest bardzo turystyczne, czy jeszcze nie do końca zadeptane przez nas odwiedzających wybrzeże, no i właśnie wyspę?
4: Mam nadzieję, że nie zostanie zadeptane nigdy. Jest to wyjątkowe miejsce ze względu na to, że jest to tak naprawdę fragment Gdańska i jest to największa dzielnica Gdańska, czyli odwiedzając Wyspę Sobieszewską jesteśmy w mieście wojewódzkim, ale tak naprawdę w przepięknym terenie, czyli mamy las sosnowy, plażę, rzekę. I tu można powiedzieć, że albo jedną, albo nie jedną, bo to rzekę nieoczywistą, czyli naszą królową polskich rzek Wisłę. No i oczywiście piękne okoliczności przyrody, które mam nadzieję, że przez wiele, wiele lat jeszcze pozostaną, no powiedzmy, w takim stanie, jakim mamy obecnie.
3: A dlaczego wyspa ma status wyspy ekologicznej? Co o tym zdecydowało?
4: Świadczą między innymi o tym wyjątkowe położenie i dwa rezerwaty przyrody oraz obszar Natura 2000, który jest też w granicach tej wyspy. I znaczenie dla miasta jest to, powiedzmy, taki bufor, czyli granica ekologiczna, miejsce, gdzie można odpocząć. Są to, można powiedzieć, zielone płuca dla wschodniej części Gdańska. I tam naprawdę jakby czas zwalnia, nie tylko ten historyczny, ale także i ekologiczny.
3: Ile lat ma Wyspa Sobieszewska i jak w ogóle powstała?
4: A to bardzo ciekawa historia, bo tak naprawdę przyczyniła się do tego natura i człowiek. Ponieważ Wyspa Sobieszewska od północy oblewana jest wodami Zatoki Gdańskiej, ale od roku 1840 przebiła się Wisła przez fragment Mierzei Wiślanej i mamy wtedy od strony zachodniej Wisłę Śmiałą, bo śmiało się przebiła przez olbrzymi wał Wydmy, a od roku 1895 mamy wykonany przez człowieka przekop Wisły, który udrożnił ujście Królowej Polskich Rzek i w ten sposób powstała właśnie Wisła Sobieszewska. Oblewana od północy Zatoką Gdańską, od południa, wschodu i zachodu wodami Wisły.
3: Czyli to, co mówiłam, mamy zderzenie wód słodkich i słonych.
4: Znakomite połączenie właśnie ekologiczne dwóch różnych, można powiedzieć, środowisk daje nam znakomite miejsce dla ptaków, ssaków, roślin i dla człowieka.
3: No właśnie, na tej

0: W wyspie znajduje się blisko 500 gatunków roślin, ponad 300 gatunków zwierząt. No i wśród tych zwierząt właśnie jest przewaga ptaków. No zresztą, tak jak pan wspomniał, jest tam ptasi raj i mewia łacha, dwa takie rezerwaty przyrody. Jak one wyglądają? Czym się charakteryzują? Czy tam rzeczywiście jest ptasi raj i rzeczywiście jest dużo mew?
1: Tak, jest to raj dla ptaków. Można powiedzieć, że cała Wyspa Sobieszewska, cała Mierzeja Wiślana jest takim znakomitym miejscem do obserwacji ptaków. Nie wiem, czy dają sobie państwo sprawę, że podczas ptasich wędrówek, a one już trwają, jednego dnia możemy obserwować na niebie, no właśnie, w setkach, tysiącach, a może setkach tysięcy, jak państwo myślicie?
0: No pewnie w setkach tysięcy.
1: Około 1 miliona ptaków dziennie. Takie szczytowe przeloty są jeszcze przed nami. Oczywiście większości z nich nie widzimy. Dlatego też głównymi lokatorami, można powiedzieć, wyspy, oprócz ludzi, są zwierzęta, zwłaszcza to prawdziwy ptasi raj. Oglądamy zatem zwierzęta, ptaki, które odpoczywają na plaży, odpoczywają na właśnie ujściach Wisły Śmiałej czy Wisły Głównej, czyli przekopu Wisły. Możemy je oglądać także podczas okresu lęgowego, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że będziemy przestrzegali jednej generalnej zasady. Ptaki, generalnie natura, jest na plaży u siebie, a my jesteśmy gośćmi.
0: Czyli trzeba się odpowiednio zachować i odpowiednio przygotować. A kiedy można takie obserwacje prowadzić? Ja miałam ostatnio niesamowitą przyjemność być w Dolinie Baryczy i tam obserwować ptaki, które najchętniej pokazują się i można je obserwować o świcie, no albo o zmierzchu. Ale to obserwowanie właśnie, jak tylko słońce wstaje, było niesamowitym przeżyciem. A jak jest na Wyspie Sobieszewskiej? Czy też właśnie trzeba, skoro świt, jak grzybiarze, wybrać się na obserwację, czy w zasadzie tam jest tyle ptaków, że o każdej porze dnia mamy szansę coś zobaczyć?
1: To zależy od tego, co chcemy zaobserwować, o jakiej porze roku i do jakiej grupy obserwatorów się zaliczamy. Bo jeżeli zaliczamy się do obserwatorów, którzy w tak niedzielny sposób wędrujemy sobie po plaży i obejrzymy, to praktycznie pora dnia będzie dowolna. Zawsze zobaczymy mewę, zawsze zobaczymy kormorany. W okresie przelotów, czyli właśnie w okresie jesieni czy wiosny, można zobaczyć liczne gatunki ptaków, które odpoczywają na brzegu lub po prostu odżywiają się. Ale oczywiście w myśl zasady, im wcześniej, tym lepiej, bo mniej osób będzie nam te ptaki płoszyło. A ptaki, które możemy zobaczyć na Wyspie Sobieszewskiej, są to często gatunki, które po raz pierwszy człowieka zobaczą właśnie na Wyspie Sobieszewskiej, więc nie są tak bardzo płochliwe i ornitolodzy, miłośnicy ptaków, obserwatorzy ptaków wykorzystują ten fakt, że można te ptaki w bardzo wygodny sposób fotografować, oczywiście nie płosząc ich. O każdej porze roku wyspa oferuje inny zestaw gatunków naszych ptasich przyjaciół, więc warto i latem, i wiosną, i jesienią, a także zimą Wyspę Sobieszewską odwiedzić.
0: No właśnie, jakie ptaki możemy tam zaobserwować? Czy mówimy głównie o mewach, które nam się kojarzą z tymi nadmorskimi terenami, czy też są ptaki, których próżno szukać w głębi kraju?
1: Moim ulubionym ptakiem, którym zresztą zajmujemy się od kilku lat jako błękitny patrol WWF, jest sieweczka obrożna. Wprawdzie sieweczka obrożna o tej porze roku już szykuje się do opuszczenia naszego kraju, ale właśnie na plażach, między innymi Wyspy Sobieszewskiej, w okresie letnich wakacji możemy obserwować lęgi tych ptaków, ponieważ jak większość siewkowców, sieweczki obrożne zakładają gniazdo na plaży. Więc możemy być świadkiem właśnie tworzenia gniazda, a jest to zwykły dołek na plaży, czy wychowywaniem piskląt. Są to znakomite miejsca do obserwacji, więc jeżeli odwiedzimy Wyspę Sobieszewską lub także inny fragment polskiego wybrzeża latem i zobaczymy ogrodzony teren z informacją ptasie lęgi, proszę nie wchodzić, to naprawdę proszę nie wchodzić, ale można za to z bezpiecznej odległości obserwować. Oczywiście także zaobserwujemy liczne gatunki mew, mewę śmieszkę, czyli naszą najweselszą mewę, no ze względu po prostu na charakterystyczny głos tego ptaka, czy olbrzymią mewę srebrzystą czy mewę siodłatą. Te gatunki bez problemu będziemy mogli obserwować nawet bez jakiegoś specjalizacji.

0: turystycznego sprzętu, ale także takie ptaki jak biegusy, biegusy zmienne czy biegusy rdzawe, to już troszeczkę wymagają większej wprawy w rozpoznawaniu, ale do obserwacji też znakomity obiekt, ponieważ te ptaki, jak sama nazwa wskazuje, biegają. Bardzo szybko poruszają się biegiem wzdłuż plaży, więc bez trudu je zaobserwujemy.
1: To ptaki, które rzeczywiście królują na Wyspie Sobieszewskiej, ale jest też wiele innych gatunków zwierząt, zarówno tych mieszkających w lasach, jak i tych, które żyją w wodzie. Czy na przykład uda nam się zobaczyć fokę na plaży?
0: Jest to prawdopodobieństwo bardzo wysokie, ponieważ przy ujściu Wisły do Bałtyku, czyli w okolicach rezerwatu Mewiołacha, znajduje się jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy te foki obserwować w ich naturalnym środowisku, nie przeszkadzając. Ponieważ Wisła, uchodząc do Bałtyku, tworzy łachy, czyli piaszczyste wyspy, na których kilka lat temu głównie obserwowaliśmy mewy, stąd nazwa rezerwatu Mewiołacha, ale teraz takim głównym lokatorem tych wysp są foki, których możemy oglądać w ilości powiedzmy kilkuset w jednym momencie, albo niestety żadnej, bo foki rządzą się swoimi wewnętrznymi, nie zawsze przez nas zrozumiałymi prawami. Ale faktycznie jest to znakomite miejsce do obserwacji fok szarych, pospolitych lub przy odrobinie szczęścia także obrączkowanych w ich naturalnym środowisku.
1: No to niezwykłe przeżycie zobaczyć takie foki, pewnie podobne jak napotkanie bobrów, które też znajdują tam schronienie, miejsce do życia, no i pewnie po swojemu trochę ten teren przygotowują i według swojego uznania budują tamy czy właśnie jakieś miejsca dla siebie do życia.
0: Tak, z bobrami na Wyspie Sobieszewskiej jest taka historia, że one nie muszą budować tam, bo nie ma tak szybkich nurtów, aby spiętrzać wodę, korzystając z jeziorek, które natura utworzyła przy brzegach morskich. I tam możemy kilka rodzin bobrzych oglądać. Najczęściej, aby bobry oglądać, trzeba wybrać się wieczorem. Wtedy bez problemu zobaczymy bobra na plaży. To ciekawe. Zwykle bobry kojarzą nam się z terenami leśnymi, ale często właśnie na Wyspie Sobieszewskiej możemy zobaczyć go na plaży. Dlaczego? Po prostu wykorzystuje wodę do transportu swojego pokarmu, a nad brzegami morskimi także mamy wierzbę, która stanowi jedną z ulubionych gatunków drzew konsumowanych przez bobra.
1: No to już przejrzeliśmy trochę te gatunki zwierząt, które pojawiają się na Wyspie Sobieszewskiej, ale wspomniałam na początku, że jest też blisko 500 gatunków różnych roślin, w tym na przykład storczyk kruszczyk czy mikołajek nadmorski. Co to za rośliny i dlaczego właśnie tam jest tak dużo różnych gatunków roślin?
0: Tak, szczęśliwy jestem, że właśnie o tych dwóch gatunkach roślin będziemy mogli porozmawiać ze względu na właśnie unikalność zarówno kruszczyka rdzawo-czerwonego o przepięknej nazwie i przepięknej barwie kwiatów, no właśnie rdzawo-czerwonych, i jak go nazywam, króla wydmy szarej, mikołajka nadmorskiego. Mikołajek nadmorski jest wyjątkową rośliną, która uwielbia wydmy, ale właśnie wydmy nadmorskie, bo nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, że mamy również wydmy śródlądowe, ale tam mikołajka nadmorskiego nie będziemy mogli spotkać. Mikołajek nadmorski jest typowym mieszkańcem wydmy, odporny na upał, odporny na brak wody i odporny na wodę słoną, no bo wiemy, że woda słona raczej roślinom nie służy. O przepięknym kolorze kwiatów i przepięknym kolorze liści. Ponieważ jest to mistrz przetrwania na plaży, musi zabezpieczyć się przed utratą wody. Jego liście pokryte są woskiem, który nadaje taki kolor niebieskawy. Zresztą duża część roślin właśnie wydmowych ma taki niebieskawy kolor liści. A oprócz tego zwierzęta nie zjadają mikołajka nadmorskiego z bardzo prostego powodu.
1: Jest ma ostry.
0: Ostre zakończenie liści. I ten król przetrwania wytrzymuje właśnie i temperaturę, i zasypywanie piaskiem, i zgryzanie, można powiedzieć, przez zwierzęta, ale nie wytrzymuje jednego. Nie wytrzymuje kontaktu z człowiekiem, więc jeżeli go zrywamy, no niestety więcej mikołajka nie będzie. I jak królewska roślina nie lubi jednego, nie lubi być w cieniu, więc gdy mamy wysoki las, nie będzie mikołajka. Dlatego też chronimy wydmy w ich naturalnym układzie, czyli tam, gdzie mamy dużo odkrytego terenu z roślinnością.

0: krzewiastą. Tam Mikołajka spotkamy.
1: Ten Mikołajek, o którym mówimy, nie lubi ludzi, czyli jak my zrywamy, to nie jest to dobre zachowanie. Chociaż skoro on jest taki ostry, skoro ma takie kujące dosyć liście, to chyba nie jest zbyt chętnie zrywany do bukietów, żebyśmy sobie go zabrali, no bo można się pokaleczyć.
0: Ależ ostrzegam przed jednym. Mikołajek jest rośliną, która jesienią będzie, no wydaje nam się, obumierała, czyli cały ten jego krzew będzie usychał. No i teraz mamy miłośników jesiennych bukietów. No jest uschnięta roślina, to znaczy się możemy go zabrać, prawda, bo on już nie żyje. Nie, nie, nie, nie wolno tego robić. Ponieważ, jak mówiłem, jest to mistrz przetrwania i to, że ta zielona część rośliny jesienią będzie obumierała, to jest jego sposób na przemieszczanie się i rozsiewanie nasion. Po prostu wiatry jesienne przenoszą naszego wędrowca plażowego Mikołajka Nadmorskiego w inne rejony plaży. Ba, on może wpaść do wody i nawet kilka tygodni w tej wodzie słonej wytrzymać, a nasiona nadal będą nadawały się do kiełkowania. Więc nie zrywamy ani rosnących, ani roślin uschniętych, bo po prostu pozbywamy naturalne środowisko wydmy jego królewskiej mości. Nie zrywamy, oglądamy z daleka, pamiętając także o pięknej legendzie, że ten Mikołajek to jest chłopiec zaklęty w roślinę i będzie w tej postaci do tego momentu, aż ludzie przestaną go zrywać. No niestety zrywają.
1: Ciekawa historia, ciekawa legenda. Jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską, mówimy o tym, że cały czas jeszcze to jest takie miejsce dosyć dzikie, gdzie natura mimo wszystko wygrywa chyba z człowiekiem. A jakie są problemy właśnie związane z przyrodą, z naturą na tej wyspie, w tym miejscu? Czy zmiany klimatu jakoś wpływają na rośliny, na zwierzęta? Co się dzieje, jak się obserwuje przez lata to miejsce? Czy coś widać, jakieś różnice, jakieś problemy?
0: Sądzę, że największym problemem Wyspy Sobieszewskiej to nie będą zmiany klimatu, one będą dotyczyły całego wybrzeża. Natomiast dużym problemem jest po prostu bardzo intensywny ruch turystyczny i to powoduje, że coraz więcej osób odwiedza Wyspę Sobieszewską. To rozumiemy, jest bardzo fajnym miejscem, sami go reklamujemy w tym momencie, ale także bardzo wiele powstaje inwestycji, które powoli zamieniają wyspę w taki po prostu olbrzymi, no nie chcę użyć słowa apartamentowiec, ale chyba do tego cały ten ruch turystyczny współczesny dąży. I pojawienie się olbrzymiej ilości osób na Wyspie Sobieszewskiej w miejscu o bardzo dużym znaczeniu ekologicznym nie tylko dla Gdańska, ale także dla całego wybrzeża może okazać się po prostu końcem dzikości wyspy i końcem tego rezerwuaru natury w centrum miasta.
1: Czyli tak naprawdę to my możemy zniszczyć te piękne miejsca, ale tak jak opowiadamy, sama mam ochotę tam pojechać i zobaczyć to wszystko, co tutaj usłyszałam od pana, więc rzeczywiście no, pokusa duża jest, żeby pojechać, tylko jak połączyć tę turystykę z przyrodą jednak tak, żeby nie wchodzić w szkodę, żeby tego wszystkiego nie zniszczyć.
0: Rezerwaty przyrody są udostępnione dla wszystkich chcących odwiedzić. Są oczywiście zasady odwiedzania, zasady spacerów i to jest chyba najbardziej oczywiste. Przestrzegajmy tych zasad, będzie równowaga, mam nadzieję. Natomiast no niestety im mamy większy ruch turystyczny, tym większe zagrożenie dla przyrody, bo nie zawsze odwiedzają zarówno rezerwaty, jak i parki narodowe osoby, które no, czynią to w sposób prawidłowy. Ruch turystyczny jest przeszkodą, ale także taka agresywne budownictwo turystyczne może przekształcać krajobraz Wyspy Sobieszewskiej.
1: A jak duża jest Wyspa Sobieszewska? Ile osób mogłoby się tam pomieścić razem z tymi ptakami i zwierzętami, żebyśmy właśnie się no, jakoś tego nie niszczyli? To znaczy, jak duży to jest teren?
0: Oj, jest to trzecia co do wielkości, tak mówię z pamięci, wyspa w Polsce. Natomiast ile osób się tutaj pomieści, niebezpieczne pytanie. Ponieważ w przyszłym roku mamy zlot skautów w harcerze i przewidziane jest na 44 tysiące osób w jednym miejscu, więc obawiamy się, jakie będą skutki dla przyrody. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile osób jest w stanie przyjąć wyspa Sobieszewska, aby przyroda pozostała w nienaruszonym stanie. Tutaj przede wszystkim rozsądek tych, którzy odwiedzają miejsce, bo są tacy, którzy przyjeżdżają na plażę. Kocyk, parawan, jest pięknie. Po spacerze

0: spacerować, pojeździć na rowerze. Wyspa Sobieszewska jest przede wszystkim dla tych, którzy szukają spokoju i mają chęć aktywnie spędzić czas.
1: No zwłaszcza, że jesteśmy już po wakacjach, czyli ten największy ruch turystyczny na jakiś czas się uspokoi. A kiedy dobrze pojechać na Wyspę Sobieszewską? Właśnie, żeby no, poczuć tę naturę, a nie tłumy ludzi.
0: Przede wszystkim na Wyspę Sobieszewską można dotrzeć kilkoma sposobami. Oczywiście samochodem i tutaj każda pora roku jest ciekawa, ale ja wybieram wiosnę i jesień. Wybierałbym wiosnę, jesień, jestem no, prawie mieszkańcem Wyspy Sobieszewskiej, więc mam to na co dzień. Można dopłynąć jachtem, kajakiem, wtedy wiadomo, pora roku raczej umożliwiająca żeglugę. Można rowerem, więc każda pora roku na wyspie oferuje dodatkowe atrakcje. Ja uwielbiam Wyspę Sobieszewską i Polskie Wybrzeże zimą. Nie tylko ze względu na mniej ludzi, ale także niezwykłe zjawiska. No, w tym roku mieliśmy przepiękne torosy po sąsiedzku, czyli w Mikoszewie. Też przepiękne właśnie zjawiska lodowe. Czas oglądania innych gatunków zwierząt. Inne ptaki przylatują zimą, inne są wiosną, inne jesienią.
1: Czyli zostawmy to lato w spokoju i rzeczywiście inne pory roku też oferują dużo atrakcji na Wyspie Sobieszewskiej. O tym miejscu dzisiaj rozmawialiśmy. Jan Wilkanowski, Błękitny Patrol, Fundacja WWF Polska, był gościem audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za rozmowę.
1: No i jak będę na miejscu, a mam nadzieję, że jesienią wybiorę się na Wyspę Sobieszewską, to odezwę się do Pana i wtedy pójdziemy na spacer takimi wymarzonymi i najciekawszymi okolicami. Dobra? Umówieni?
0: Serdecznie zapraszam. Umówieni. Czekam na telefon.
1: To bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: W studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Czy ty jesteś kinomanem?
4: Jestem.
3: Na pewno oglądałeś film Najlepszy z Jakubem Gierszałem. 2017 rok. To jest film o Jerzym Górskim. To jest człowiek, który miał w przeszłości problemy z narkotykami, potem się zawziął i wygrał Ironmana. Coś niesamowitego, niebywała historia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym filmie gra Janusz Gajos, który wciela się, uwaga, w Marka Kotańskiego. Co ty na to?
4: W Marka Kotańskiego nikt się nie może wcielić. Marek Kotański był po prostu niepowtarzalny.
3: Ale cię wprowadziłem. Dobrze, pomówmy o tym.
2: Pomówmy o tym.
4: No właśnie, ja dziś pomówię z panią Joanną Kotańską, córką Marka Kotańskiego, słynnego Kotana, a obecnie prezeską Fundacji Dotknięcie Dobra imienia Marka Kotańskiego, psychoterapeutką i trenerką. I w pewien sposób kontynuującą ten dorobek, no właśnie, Marka Kotańskiego. Dobry wieczór pani.
5: Dobry wieczór państwu, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
4: Tak sobie myślę, że dzisiaj młodzi ludzie już nie bardzo pamiętają Marka Kotańskiego, bo trochę lat upłynęło od tragicznej śmierci.
5: 24 konkretnie.
4: Właśnie. I tak naprawdę czasami to nazwisko Kotański no nie wzbudza żadnych emocji. To są emocje, załóżmy, mojego pokolenia, które pamięta Marka Kotańskiego w działaniu. Mhm. Jak to w 1978 roku w czystym PRL-u założył Monar i zaczął mówić głośno o problemie, który już wtedy zaczął dotykać Polskę, czyli o narkomanii.
5: Dokładnie tak było. Chciałam jeszcze nawiązać tutaj do wprowadzenia pana, który tutaj zaczął tak ładnie od Jurka Górskiego i filmu. Też właśnie chciałam powiedzieć, że Jurek Górski jest też ambasadorem, między innymi jednym z ambasadorów mojej fundacji. Także chciałam powiedzieć, że tak się też właśnie historia kołem toczy. Także Jurek Górski jest teraz w fundacji.
4: To bardzo wspólnie, właśnie, to środowisko czasami jest bardzo blisko ze sobą, to ja wiem, dlatego że miałem kilku kolegów, którzy mówią do dzisiaj, że ci, którzy żyją, bo niektórzy nie żyją, mówią, że to Kotan ich uratował, to on spowodował to, że oni dzisiaj, Żyją, są. Mają żony, mają dzieci, mają pracę.
5: Mój tata albo też system, który stworzył, prawda? System pomocy, czyli generalnie no,

0: całą masę placówek, ośrodków leczenia osób uzależnionych głównie od substancji w tamtych czasach, bo teraz wszystko troszkę idzie z duchem czasu, także też już uzależnienia behawioralne też już są leczone w Monarze, ale to już jest
1: zupełnie
0: świat.
1: Inne, tak, to jest dokładnie współczesny świat, a wtedy wydawało się, że to jest wszystko strasznie siermiężne, że to pozyskiwanie tych substancji psychoaktywnych, tak to się nazywa. Wtedy się mówiło po prostu narkotyków. Było zdecydowanie inne. Włamania do aptek, lewe recepty, polska heroina, stosowanie różnych leków, z których można było uzyskać.
0: Wąchanie kleju.
1: Oj, chyba szkolenie robimy.
0: Nie, ale to już aż tak. To nie.
1: Właściwie ówczesna władza tak spychała to, że to właściwie nie problem. Milicjanci ówcześni właśnie nie wiedzieli, jak mają się zachować, bo oni tego w ogóle nie rozumieli. I generalnie chyba nie, proszę mnie sprostować w razie czego, tak naprawdę to mało to było zauważalne w placówkach leczniczych, a jedynymi placówkami tak naprawdę leczniczymi to były szpitale psychiatryczne wtedy.
0: Tak, zgadza się. Ja też od razu chciałam powiedzieć, że ja siłą rzeczy w tamtych czasach miałam mniej więcej 6-7 lat, jak powstawał Monar, także ja też tego nie pamiętam. No ja też nie jestem ekspertką od historii Monaru i historii taty, bo to przede wszystkim dla mnie był mój tata, także można powiedzieć, że ja zupełnie w inny sposób doświadczałam tamtych czasów i tego, co jest związane z Monarem, na przykład to, że wychowywałam się w ośrodkach monarowskich, nie jeździłam na obozy bądź kolonie, tylko właśnie jeździłam na różnego rodzaju obozy, czy z narkomanami leczącymi się, także to jest środowisko, które mnie ukształtowało.
1: No to mocne doświadczenie.
0: Tak, teraz o tym myślę po latach, bo wtedy wydawało mi się totalnie naturalne, tak, no bo trochę tak żył tata, tak żyliśmy wszyscy, tak, cała nasza rodzina, tak, jak mieliśmy tak zwany otwarty dom i dużo osób się u nas bardzo przewijało i też się użyczy, skoro tata dużo pracował, a pracował dużo, powiedzmy sobie, nawet bardzo dużo i też chciał być ze mną, no to zabierał mnie tam, gdzie był, więc po prostu ja też tam byłam i tym nasiąknęłam i między innymi to oczywiście wpłynęło na, na mnie samą, na całe moje życie, na moje różne wybory, głównie zawodowe, ale nie tylko. No i między innymi jakoś teraz postanowiłam też otworzyć fundację i zająć się właśnie kontynuacją myśli taty, trochę tak po swojemu, tak? Tak jak ja to widzę, czuję i rozumiem, bo Monar to jest zupełnie odrębna, wielka instytucja, która sobie świetnie, prężnie radzi.
1: 150 placówek obecnie w Polsce.
0: Tak, to ciągle jakoś tam przybywa, także nie sposób już policzyć, natomiast naprawdę system to też pokazuje, jak on świetnie był wymyślony, tak? I świetnie funkcjonuje i naprawdę ma się dobrze.
1: Mnie zaskoczyła jedna rzecz wtedy i z perspektywy czasu patrząc na to, że ówczesna komunistyczna władza w ogóle na coś takiego pozwoliła. Bo jak to? W socjalizmie, narkomanii?
0: Tak, no to już trzeba byłoby poczytać bardziej biografię taty, czy jakoś wgryźć się w ten temat. No mi jest trudno na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to fascynujące, że to się podziało, tak? Że tata się jakoś w ogóle odważył, wpadł na pomysł, nie bał się właśnie różnych przeciwności, umiał zarażać
1: bardzo
0: innych swoją.
1: Był.
0: No tak, mówi się tak o tym, że był charyzmatyczny i myślę, że w istocie tak było. Potrafił pociągać za sobą i jednostki, i tłumy, i naprawdę jakby no, zarażać chęcią do działania i myślę, że dlatego to wszystko się udało. On naprawdę w to wierzył i no, historia pokazuje, że miał rację i to wszystko się udało chyba myślę aż za wiązką.
1: I na pewno jedna rzecz, mówił współczesnym językiem na tyle, że w dzisiejszych czasach to, co mówi i sposób mówienia, sposób narracji byłby absolutnie akceptowalny i to nie byłby sposób mówienia sprzed no, prawie 50 lat.
0: Dokładnie. Teraz jako jedną z akcji fundacji właśnie zrobiliśmy takiego darmowego e-booka z taką broszurą taty o najbardziej chyba znanym tytule Daj siebie innym. I okazuje się, że tam są nad wyraz aktualne rzeczy, mimo że to było pisane lat temu, no w tej chwili nie chcę się pomylić, ale no...
1: No,
0: 40, nie
1: kilka.
0: Wiem, jakoś już dawno temu, 24 lata, już tata nie żyje, 24, więc to było dużo oczywiście wcześniej, a to wszystko jest nad wyraz aktualne, tak? Może niektóre wyrazy troszeczkę, wiadomo, no teraz się, wiadomo, każdy czas ma swoje, to pewnie ma doskonale, prawda, różne słownictwo się zmienia, ale idea jest dokładnie ta sama, tak? Że na przykład, że najlepszą profilaktyką jest zaangażowanie w rzeczywistość.
1: Tam nie było...
0: Lepiej bym tego nie ujęła.
1: U Marka Kotańskiego nie było dziaderstwa. W ogóle.

0: co no, mówił.
1: No chyba nie.
0: Nie, nie, nie, nie. Potrafił mówić w taki sposób, żeby przekonać tych, których naprawdę bardzo trudno przekonać. Pani najlepiej wie, będąc psychoterapeutką, do rzeczy, które czasami były dla nich niewyobrażalne. No i chyba w dalszym ciągu są niewyobrażalne.
1: No tak, no czy to niejednokrotnie, a nawet najczęściej była to sprawa po prostu życia i śmierci, tak? To jakby zmotywować kogoś, tak? Do życia, do walki o siebie. Wydaje mi się, że to jest coś niesłychane i naprawdę nie ma chyba czegoś piękniejszego, jeśli chodzi o istotę człowieczeństwa.
2: Powtórka programu.
3: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Dzięki tej decyzji polskie niebo ma być lepiej chronione. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o zwiększeniu aktywności polskich sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Napisał wieczorem wicepremier w serwisie X. Dodał, że wzmocnione zostaną też systemy szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. Po feralnej środzie, kiedy z US Open odpadło czworo Polaków, Iga Świątek trzyma się mocno i daje kibicom kolejne powody do radości. Polska tenisistka pewnie ograła w dwóch setach Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2 i jest w trzeciej rundzie nowojorskiego Wielkiego Szlema. Cieszy to zwłaszcza dlatego, że Świątek jest już ostatnią reprezentantką naszego kraju w grach singlowych w US Open.
4: Starcie Polki z Argentynką nie było porywającym widowiskiem, natomiast najważniejszy wniosek po tym meczu jest taki, że Iga Świątek zaprezentowała się tak, jak wymaga się od zdecydowanej faworytki. Kibice na US Open mieli wyjątkową okazję obejrzeć grę Igi Świątek w bardziej kameralnej atmosferze, a ona odwdzięczyła im się dominującym występem, w którym ani przez chwilę nie było wątpliwości co do końcowego wyniku. Napisano na prestiżowej stronie WTA Tennis. Nasza tenisistka tym razem zagrała na mniejszym, bardziej kameralnym korcie kompleksu w Nowym Jorku, gdzie kontakt z fanami jest bliższy. Tutaj w Nowym Jorku czuję się lepiej niż na innych turniejach Wielkiego Szlema. Staram się cieszyć każdym dniem i grać z każdym meczem lepiej i cieszę się, że mam tutaj takie możliwości. Powiedziała zaraz po spotkaniu nasza tenisistka. Przy okazji Iga Świątek zdradziła, że w przerwach między rywalizacją układa konstrukcję z klocków Lego. Aktualnie jest to makieta Nowego Jorku. Zdaniem tenisistki przydaje się to szczególnie podczas deszczowych dni, które ostatnio nawiedzają miasto. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: W trzeciej rundzie nasza tenisistka zmierzy się w sobotę z Marii Buzkową. Czeska tenisistka pokonała Brytyjkę Harriet Dart 6-2, 6-2. Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Frech odpadły w pierwszej rundzie, a Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak na kolejnym etapie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnym deszczem w północnej Polsce. Alerty dotyczą województwa pomorskiego, a także części województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam umiarkowane i silne opady deszczu. Lokalnie może spaść od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Ten alert obowiązuje od 10 do 20. Do szkół i przedszkoli weszły nowe zasady żywienia. W stołówkach ma być mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Dziennikarze Polskiego Radia Lublin odwiedzili jedną ze szkół.
5: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
6: Piotr Chuszcz, szef kuchni.
5: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
7: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
5: Dla mnie to nie jest trudne, ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
7: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
8: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkach.
9: Ja raczej nie.
7: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
9: No.
10: Marek, bo dyrektor zespołu szkół nr 13 w Lublinie. Jeżeli zbyt szybko zaczynamy wprowadzać takie zmiany, które w gruncie rzeczy nie są, tak powiem, społecznie akceptowane, no to się skończy tym, że ktoś powie, że mu nie smakuje w szkole, bo to jest niedobre.
11: Nasza szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
7: bardzo. No widzę, aż sam chciałbym spróbować.
11: Ale nie ma problemu.
3: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc w walce z otyłością wśród dzieci. Według danych NFZ-u w Polsce z nadwagą i otyłością zmaga się około 32% najmłodszych Polaków w wieku od 7 do 9 lat.
2: To są aktualności jedynki.
3: Zmarła Gloria Steinem, czyli najbardziej rozpoznawalna postać amerykańskiego feminizmu. Miała 92 lata.

0: O jej życiu z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Steinem zmarła we wtorek w swoim domu w Nowym Jorku. Przez ponad pół wieku była twarzą amerykańskiego ruchu kobiecego. Zaczynała jako dziennikarka. Kiedy w latach 60. szukała pracy w gazetach, usłyszała od jednego z redaktorów, że szukają reportera, a nie ładnej dziewczyny. Rozgłos przyniósł jej reportaż, do którego zatrudniła się jako kelnerka w klubie Playboya, żeby opisać warunki pracy kobiet. W 1971 roku współtworzyła Narodowy Kobiecy Kongres Polityczny, a rok później magazyn Miss, pierwsze duże pismo należące do kobiet przez nie redagowane i pisane. To tam trafiały tematy, o których wtedy się nie mówiło, takie jak molestowanie w pracy czy przemoc domowa. Steinem przekonywała, że głos kobiet musi być także słyszalny w dyskusjach o polityce i o wojnie. W 2013 roku dostała od Baracka Obamy prezydencki medal wolności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku, 15 na przeważającym obszarze kraju. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A na naszej antenie dr Paweł Usow, białoruski politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, oczywiście w przypadku sporej części tych wydarzeń, tych aktów sabotażu, tam nie sposób konkretnie z całą odpowiedzialnością wskazać inspiratorów. Natomiast myślę, że śmiało możemy się domyślać, skąd te inspiracje wychodzą. Co się stało, że Rosja zaczęła już w tak bezpośredni sposób nękać państwa europejskie, państwa natowskie wspierające Ukrainę? No bo do tej pory te formy, te metody działania, one były jednak trochę inne.
4: Tak naprawdę od zawsze Rosja działała w taki sposób. Warto wspomnieć Czechy, kiedy doszło do sabotażu i były zniszczone magazyny sprzętu wojskowego. To jeszcze do początku II wojny w Ukrainie. Zamach na Skrypali w Londynie. Zabójstwo Litwinienko w roku 2003 roku, czyli wywiad wojskowy i wywiad niewojskowy rosyjski działał w różne sposoby, w sposoby hybrydowe i niszcząc bezpośrednio swoich wrogów, byłych służbistów, którzy uciekli z Rosji, no i nanosząc uderzenie w system bezpieczeństwa nie tylko Unii Europejskiej, ale poszczególnych krajów, czyli działalność wywiadu rosyjskiego był dość rozgałęziony i skuteczny. Przed drugą wojną w Ukrainie nie tak dużo słyszeliśmy o reakcjach państw zachodnich, Europy, Unii Europejskiej. Nie chcieli oni obarczać o te akcje sabotażowe Rosji, ponieważ jeszcze wtedy mieli mniej więcej dobre stosunki. Sytuacja całkowicie się zmieniła po roku 2022 i związane to przede wszystkim z tym, że Rosja rozumie, że bez odcięcia Ukrainy od Europy, od wsparcia zbrojeniowego i ekonomicznego ze strony Niemiec, ze strony Polski, ze strony Francji, nie zmoże przełamać opór Ukrainy, bo i technologicznie, i finansowo Europa wspiera. I dlatego, żeby posiać chaos, przede wszystkim wpływać na opinię publiczną w krajach europejskiej, Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, żeby wzmacniać poczucie niebezpieczeństwa wśród społeczności, które miałoby naciskać na swoje rządy z tym, żeby doprowadzić do zawarcia pokoju czy osłabienia wsparcia dla Ukrainy, i efekty już widać, jeżeli chodzi o efekty polityczne. Coraz więcej głosów tak zwanych partii prorosyjskich mówi o tym, że musimy skończyć z wsparciem dla Rosji. Chodzi tutaj przede wszystkim, jeżeli mówimy o Niemczech, o AfD.

alternatywę dla Niemiec, która ma coraz większe poparcie i nic z tym rządy niemieckie nie mogą zrobić. I na tle tego wzmocnienia politycznego i wpływów politycznych tegoż samego AfD odbywają się te akcje sabotażowe, żeby w sposób mechaniczny wpływać na opinię publiczną w Niemczech, żeby

0: ostro, wykorzystując nie tylko własne sieci wywiadowcze, ale również obywateli Unii Europejskiej.
1: To w takim razie, w co gra Rosja? No bo teoretycznie można by było założyć, że przecież takie akty sabotażu, gdzie te nitki, no jednak w bardzo prosty sposób można przypiąć Moskwie, czy też można przypiąć Rosji, one raczej w zachodniej opinii publicznej będą wywoływać niechęć do Rosji. Okazuje się, że paradoksalnie to wcale nie tak musi działać i nie takie może przynieść efekty.
0: To problem polega na tym, że społeczeństwo i politycy europejskie nawet po roku 2020 nie śledzili narracji politycznych i narracji dyplomatycznych ze strony osób oficjalnych i propagandystów rosyjskich, którzy wprost mówili o najszybszych uderzeniach, nie tylko hybrydowych, ale również zbrojnych, tam, wystrzelenie rakiet na Berlin, na Warszawę, na Paryż, zniszczenie tych krajów, wykorzystanie broni nuklearnej. Ta retoryka radykalna, retoryka wojny totalnej z Zachodem już zaczęła się wzmacniać pod koniec roku 2022, kiedy się okazało, że Rosja nie osiągnie swoich celi strategicznych na Ukrainie, tylko niestety te opinie, te zdania były całkowicie ignorowane przez polityków zachodnich, nie zwracano na to uwagi, a w końcu mamy do czynienia z materializacją tych pogróżek, próby zastraszenia Zachodu. Na razie w sposób taki skromnie sabotażowy, który może przerosnąć w otwarte te akcje sabotażowe. Rzecz jasna, że Rosja próbuje na razie ukrywać swój udział, jak to zawsze robiło i jak to zawsze działa w akcjach hybrydowych. Niemniej jednak już jej nie obchodzi, co będzie mówić, jaki stosunek będzie miał przeciętny obywatel do Rosji, bo i tak zgodnie z sondażami ogólnie europejskimi stosunek do Rosji po inwazji w Ukrainie jest bardzo, bardzo zły, bardzo negatywny. Rosja już absolutnie nie dba o tym, czy zachowa swój wizerunek, czy nie. Idzie wprost na konfrontację z Zachodem, a tak czy owak politycy i społeczeństwo zachodnie obawiają się tej konfrontacji. Oni są nie gotowi do bezpośredniego starcia. I co więcej, jeżeli przeanalizujemy działalność Rosji, działalność odwetową krajów Unii Zachodu ogólnie, to Rosja prowadzi aktywne operacje, aktywną działalność na terytorium Unii Europejskiej, podpala, zniszczy, podkłada ładunki wybuchowe, werbuje, rekrutuje obywateli Unii Europejskiej w celu dokonania akcji sabotażowych, przekupuje polityków, czyli ogólnie rozszerza swoje wpływy nie tylko polityczne, ale hybrydowe. Natomiast Unia Europejska nie ma strategii aktywnej wobec Rosji, tylko Ukraina działa w sposób aktywny na obszarze Rosji, wysyłając tam drony i rakiety, ale nawet pod względem politycznym Unia jest słabsza. Poszczególne kraje obawiając się wykorzystywać środki aktywne przeciwko Rosji na jej terenie, no na przykład wsparcie finansowe dla mniejszości narodowej, żeby tam zdestabilizować sytuację wewnątrz Rosji, albo wsparcie informacyjne dla ośrodków niezależnych. Unia nie ma wspólnej strategii aktywnej w stosunku do Rosji, oprócz polityki sankcyjnej, chodzi nawet o kraje poszczególne. Oni muszą być bardziej aktywne, a nie reaktywne, ponieważ pasywność w odwiecie, jeżeli chodzi o Rosję, te sankcje, oni nie powstrzymują Rosji. Rosja rozumie, że Zachód w tym sensie jest słabszy od Rosji. Rosja nieograniczona w swojej działalności przeciwko poszczególnym krajom Unii Europejskiej, ta aktywność będzie narastała, tym bardziej, że widzimy, chociaż muszę

0: tutaj skorygować swoją wypowiedź. Pewne akcje aktywnego oddziaływania na Rosję są, to tak zwane aresztowanie odrębnych statków floty cieniu, rosyjskiej floty cieniu, co jeszcze bardziej irytuje Rosję i w tym kierunku trzeba działać. Trzeba nie bać się reakcji Rosji, bo Rosja odbiera brak reakcji, brak ostrych reakcji jako słabość i tylko jeszcze bardziej dąży do realizacji tych swoich działań destrukcyjnych w krajach Unii Europejskiej, w krajach członkowskich NATO i będzie próbować nadal destabilizować sytuację i wewnętrzną, i konfrontować państwa wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz NATO, właśnie tworząc widmo obawy, widmo wojny i wzmacniając te obawy przed wojną, przed otwartym konfliktem z Rosją i w tym nuklearnym.
1: To w takim razie chciałbym poprosić o jeszcze jeden komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się niedawno w Moskwie. Przypomnijmy, że do Moskwy z dość taką, wydawałoby się, zaskakującą wizytą udał się szef CIA John Ratcliffe. No i tu pojawiają się bardzo różne komentarze dotyczące tego, jak to wszystko wyglądało. No bo mamy informację mówiącą o tym, że on miał się spotkać z samym Władimirem Putinem, że w ostatniej chwili prezydent Rosji to spotkanie odwołał. Szef CIA spotkał się z innymi moskiewskimi urzędnikami, więc zapewne te treści, które miał do przekazania, i tak do Władimira Putina dotarły. W taki dosyć zagadkowy sposób tę wizytę później komentował prezydent Litwy, prezydent Nauseda, który mówił o tym, że to była taka presja, która miała zostać wywarta na Rosję, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju prowokacji na terenie Unii Europejskiej, takie jak te w Polsce, czy te w Niemczech. Z kolei Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, powiedział z kolei tak, ta podróż była przede wszystkim rutynowa, nie jest to bezprecedensowe. Powiedział, dodał jeszcze, że Rosja i Stany Zjednoczone muszą pozostawać w kontakcie ze względu na posiadane arsenały nuklearne. Ale mogliśmy usłyszeć, to są oczywiście informacje niepotwierdzone, że tuż przed przelotem nad Europą samolotu szefa CIA, no, podobno w tej przestrzeni cyfrowej działy się bardzo ciekawe i bardzo zaskakujące rzeczy. Część rosyjskich systemów w obwodzie królewieckim miała zostać nieprzypadkowo sparaliżowana. To miał być taki sygnał ze strony NATO, czy też ze strony Zachodu, że my też potrafimy wam pewne rzeczy zrobić. Nie sposób teraz powiedzieć, które z tych informacji są w 100% prawdziwe, które są w części prawdziwe, a które to są tylko plotki. No, ale mimo wszystko wokół tej wizyty narosło sporo znaków zapytania.
0: Tak, oprócz takiej wersji próby okazania nacisków na Rosję, aby powstrzymać od aktywności i prób prowokacji w stosunku do krajów bałtyckich, czyli europejskich krajów członków NATO. Druga zaś wersja polega na tym, że to jest próba odnowienia kontaktów w sprawie zawarcia traktatu pokojowego, czyli rozejmu pomiędzy Ukrainą i Rosją. I ostatnio Donald Trump dość często zaczął wspominać znowu o konieczności zawarcia rozejmu czy układu pokojowego. Była dość długa przerwa w tych narracjach od samego lutego, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczęły swoje akcje wojskowe w stosunku do Iranu i cała uwaga, całe zasoby były skupione właśnie na realizacji planów strategicznych w stosunku do tego państwa. I no, widzimy, że na razie sytuacja tam zostaje nierozwiązane i Trump znowu powrócił do tych swoich dawnych wypowiedzi dotyczących zawarcia rozejmu pomiędzy Rosją a Ukrainą i moim zdaniem wyjazd czy wizyta Ratcliffe'a miałaby podwyższyć poziom tych negocjacji. I ostatnio dzisiaj chyba Trump powiedział, że jest gotów się spotkać z Putinem.

0: Putinem, kiedy on się dogada z Zieleńskim a propos układu pokojowego, bo jak na razie nie ma o czym rozmawiać.
1: Ale to przepraszam, to akurat ta wypowiedź, możemy ją potraktować chyba jako taką kontrę wobec tego, co powiedział z kolei Pieskow, rzecznik Kremla, chyba jeszcze wczoraj czy przedwczoraj. On zapowiedział, że toczą się rozmowy dotyczące zorganizowania spotkania pomiędzy Trumpem, Putinem i Xi Jinpingiem, co okazało się być absolutnie niepotwierdzone, no i też chyba było taką, właściwie no, takim balonem próbnym, takie można odnieść wrażenie, wypuszczonym do mediów.
0: Tak, moim zdaniem to cały czas trwa gra i formalne, i nieformalne, i Rosja próbuje też i na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który właśnie jest... toczy się w Biszkeku, w Kirgistanie. Ta kwestia pokoju jest wciąż aktualna. Tam jest obecny Xi Jinping i również Erdogan. I te spekulacje wokół prób zawarcia pokoju wciąż trwają, tym bardziej, że teraz Rosja musi coś, jakieś komunikaty wysyłać ze względu na dość ciężką sytuację gospodarczą w samym kraju i brak sukcesów na froncie. I w ten sposób próbują skierować uwagę i własnej opinii publicznej, i opinii publicznej międzynarodowej w kierunku właśnie tych narracji pokojowych, jednocześnie obarczając o to, że Ukraina nie jest gotowa na ten układ i że Stany Zjednoczone muszą na to w jakiś sposób powpływać. Czyli mamy do czynienia z grą polityczno-dyplomatyczną, ale najważniejsze jest, że Rosja próbuje wykorzystywać tą grę no, z jednej strony dlatego, żeby jej odciągnąć uwagę, zdać z drugiej strony, żeby podwyższyć, podwyższyć stopień napięcia i stopień wpływów, nacisków na kraje Unii Europejskiej.
1: Panie doktorze, i tu niestety tak. I tu niestety musimy przerwać. Dr Paweł Usow, białoruski politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: No i przed nami komentarz do najciekawszych, najważniejszych wydarzeń politycznych. Jeżeli pan pozwoli, to powrócę do sprawy zonda krypto. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w tej sprawie, a śledczy mają również taśmy z nagraniami dotyczącymi tej afery. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki.
4: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
1: No i teraz pytanie, co to może oznaczać i jakiego trzęsienia ziemi, jeżeli oczywiście nastąpi, możemy się pana zdaniem spodziewać?
3: Czy ta afera będzie żyła, ta afera będzie rezonowała i ta afera będzie jesienią, że tak powiem, bardzo uderzała w prawą stronę sceny politycznej, bo ja nie mówię tylko, że ona uderza w PiS, ale ona uderza też gdzieś tam w partię Sławomira Mentzena. Tutaj na tym, mi chodzi tutaj o Wiplera i niewytłumaczenie się z tej kasy, którą otrzymał od Krala, jego fundacja, którą otrzymała od Krala. Gdzieś może rezonować, chociaż nie, bo jak ja rozmawiałem ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego, to oni się nawet się cieszą z tego, że ten temat jest grzany, ponieważ on uderza w PiS bardzo mocno, a oni póki co się żywią na PiSie i bardzo chcą temu PiSowi jak najwięcej zabrać, żeby jak najwięcej mieć dla siebie, jeśli chodzi o poparcie. Tak?
1: Ale to panie redaktorze, to ja myślę, że dla niejednego słuchacza to może być pewnego rodzaju zagadka. Jak to jest możliwe, że partia, która tak naprawdę z PiSu wyłoniła się dopiero co, może się czuć bezpieczna w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości?
3: Bo nie oni rozmawiali z Kralem. Nie ci ludzie, którzy są przy Mateuszu Morawieckim latali na Ibizę. Nie ci ludzie, którzy są przy Mateuszu Morawieckim robili jakieś geszefty z Kralem na zasadzie, a może się dogadajmy, może trzeba coś w tej ustawie o kryptowalutach zmienić, bo Kral szukał dojścia, tak? Szukał dojścia do PiSu przez różnych lobbystów i takie dojście znalazł. To zresztą opisał dobrze Szymon Jabczak w Wirtualnej Polsce i Michał Fuja w TVN24, tak? Gdzie pokazali, jak to poseł Moskal poleciał na Ibizę i gdzie dzisiaj tu
5: już się w ogóle nic nie trzyma, tak? Bo dzisiaj nawet wyszła taka historia, gdzie poseł Ociepa powiedział, że on był na wakacjach w Hiszpanii, po czym poleciał na Ibizę i znowu wrócił do Hiszpanii. Ani poseł Moskal, ani lobbysta, który

0: który go tam zawiódł, o tym nie wspomnieli, że taka historia miała miejsce, tak? Jak pan spojrzy na prace legislacyjne, jak pan spojrzy o tym, kto najbardziej, że tak powiem, krzyczał w sprawie ustawy o kryptowalutach, tak my o niej mówimy, a to chodzi o ustawę, która na polski rynek wprowadzała dyrektywę MiCA, tak? I dostosowała polskie prawodawstwo do dyrektywy MiCA unijnej, to nie znajdzie pan tam ludzi ze stronnictwa Mateusza Morawieckiego. Ich tam nie ma. Ich wypowiedzi takich soczystych, wprost mówiących, że trzeba coś z tą ustawą o kryptowalutach zrobić, nie ma. Jest za to, znajdzie pan za to wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który w 2019-2020 mówił o tym, że trzeba w ogóle chyba, on tam nawet szedł w to, że trzeba nie tylko uregulować, ale zakazać, tak, rynku kryptowalut, ale po czym nic z tym nie zrobił, tak?
1: No tak, potem temat umarł, no i mamy takie doniesienia mówiące o tym, że po tym fakcie, jak KNF ostrzegał przed, wtedy jeszcze nie Zonda Krypto, wtedy to była jeszcze poprzedniczka Zonda Krypto, to bardzo szybko po tych ostrzeżeniach KNF-u, nagle zupełnie nieoczekiwanie, poprzednik pana Krala stał się doradcą w niektórych instytucjach państwowych, doradcą do spraw właśnie kryptowalut.
0: No tak, ale mówię, nie ma tego przełożenia. Mm-hmm.
1: Znaczy rozumiem, że nie ma konkretnego nazwiska, tak? O to chodzi.
0: Znaczy tak, nie ma nazwiska ze struktur rozwoju plus, które byłoby ubabrane w Zonda Krypto. Ja na razie takiego nazwiska nie znajduję. Ja nie mówię, że ono nie wypłynie, że ono się nie pojawi, ale oni nie byliby tak pewni tego. Oni by nie byli tak pewni tego tematu i nie mówiliby nieoficjalnie, nie rozmawialiby z dziennikarzami, że się cieszą, poniekąd się cieszą, bo to uderza w PiS, a nie uderza w nich, tak? Ja wiem, że nie da się powiedzieć, bo to też taka abstrakcja, bo rozmawiamy o dużej takiej abstrakcji, że jest sobie premier, który wywodzi się z PiSu, który przez 7 lat kieruje rządem i on teraz wychodzi i mówi, a ja tylko to dobre, to złe, to nie ja. Ja tylko jestem, to wszystko, co najlepsze, to
1: no
0: ja.
1: No więc pytanie,
0: to
1: na ile taką postawę uda się obronić?
0: Jeśli chodzi o elektorat PiSu, tak. Jeśli chodzi o pozyskanie nowego, czy inaczej, jeśli chodzi o to, żeby przeciągnąć do siebie 3-4% ludzi, którzy głosują na PiS i wzmocnić swoją frakcję i żywić się na PiSie, to tak. Jeśli chodzi o pozyskanie ludzi, których on chce pozyskać, czyli tych będących w centrum i lekko z centrum na prawo, które gdzieś tam są sierotami po Polsce 2050, po Unii, która powstała z trzeciej drogi i gdzieś po tym PSL-u, który gdzieś po ten elektorat też gdzieś się rozpieszczą, to nie, bo to nie, ci ludzie tego nie kupią, tak, no bo normalny człowiek nie kupi czegoś takiego, że wychodzi premier, który był twarzą PiSu i mówi, ja jestem tylko samo dobro, a to zło to nie ja, to tamci, tak, to tak jak ja tłumaczyłem ostatnio w jednej z audycji, no ja jestem to dobro, czyli ten najlepszy premier gospodarczy, ale to, że oni tam pałowali te kobiety podczas strajku kobiety, nie, to nie byłem ja, byłem wtedy premierem, ale ja nic o tym nie wiedziałem, ja nie oglądałem telewizji, ja nie słuchałem raportów mojego ministra spraw wewnętrznych, nie, to nie byłem ja, tak, no tego się nie da kupić, no, człowiek, który jest w centrum, który ma umiarkowane poglądy, takiej postawy nie kupi.
1: No dobrze, to mamy jeszcze kilka innych wątków też krążących wokół Zonda Krypto, bo mamy chociażby MKOL, mamy ten zegarek, mamy polityczne znajomości szefa PKOL-u, które prowadzą do Prawa i Sprawiedliwości, ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna partia i to jest dla mnie dosyć ciekawe, bo tak naprawdę obserwujemy ten pojedynek pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to znaczy przerzucanie się pomysłami na przykład na komisję i tak dalej, ale w tym wszystkim jest jeszcze Konfederacja i tam przecież też pojawia się bardzo konkretne nazwisko konkretnego posła i konkretnej fundacji, która do niego należy, do której płynęły pieniądze z Zonda Krypto, a mam nadzieję, ale mam takie wrażenie, że Konfederacja na razie jakoś z tego wszystkiego wychodzi obronną ręką, bo cała uwaga skupiona jest na Rozwoju Plus i na PiSie.
0: Znaczy, bo Konfederacja nie krzyczy tak, jak krzyczy PiS, bo zobaczy państwo, co zrobił PiS w ciągu ostatnich 3-4 dni. Najpierw mówi, że chce komisji śledczej, po czym Rozwój Plus szybko przechwytuje ten temat i mówi, okej, będzie komisja śledcza, no to oni przemyślą w czarnym.
1: Tak, no to komisja śledcza nie ma sensu, to zróbmy komisję zaufania
0: dokładnie,
1: publicznego.
0: Dokładnie, to oni sami krzyczą, oni sami sobie robią bałagan komunikacyjny, chcą znaleźć, znaczy chcą przekierować uwagę na kogoś innego, krzyczą w kierunku premiera Donalda Tuska i ten wyświechtany, wykłamany, tak, argument, że pozował z koszulką Zonda Krypto, którą otrzymał od dzieciaków z Akademii Lech i Gdańsk, to też już nie trafiło, tak? To jest po prostu wszystko przestrzelone. To oni sami przez to, jak źle komunikują tą sprawę i jak próbują wyjść z kryzysu, powodują, że ten kryzys jeszcze bardziej się nam, że tak powiem, napędza i mają jeszcze większą siedzącą kulę niż chcieli mieć. To jest ich problem, bo oni sami przez złą komunikację kryzysową do tego doprowadzili. A Konfederacja, jak pan o to pyta, Konfederacja zachowuje się wstrzemięźliwie, bo wie, że ma cykającą bombę w postaci Przemysława Wiklera
1: no tak.
0: I raczej odsuwają, żeby on sam to komunikował.
1: Ale Konfederacja tak. Jednocześnie też zgłasza własny pomysł. Znaczy oprócz tego, że mówi, że

0: Być może ta komisja śledcza, którą zaproponował Morawiecki, to nie jest wcale taki zły pomysł i oni by nawet ten pomysł poparli, no to oni wychodzą jeszcze z inną inicjatywą, to znaczy mówią do wszystkich polityków, proszę bardzo, ujawnijcie wszystkie przelewy, jakie szły od zonda krypto. I to jest dosyć, rzekłbym, ciekawy i śmiały pomysł, zważywszy właśnie na nazwisko tego posła z Konfederacji, gdzie no, takich przelewów nie trzeba ujawniać, bo wiemy, że były.
1: Tak, tylko polityków, a nie fundacji. To dostała fundacja jego, nie polityk. On wyjdzie i powie, że ja żadnego przelewu nie mam, tak? To też tak zależy, jak oni to rozegrają, tak? I mają jednego Przemysława Biplera, którego jak trzeba będzie, to niego poświęcą, bo on ni brat, ni swat, jak trzeba będzie, tego poświęcą, żeby wyjść z tej bitwy cały i pokazać, że tak naprawdę to przelewy są po tamtej stronie, że to są ludzie związani z PiS-em, a Konfederacji też zależy na osłabieniu PiS-u. To jest ich wewnętrzna walka na prawej stronie i ich wewnętrzne rozgrywanie tematów na prawej stronie, tak, jeśli chodzi o zondę krypto. Jeśli chodzi o drugą stronę, czy o lewą stronę, ja się obawiam, że oni za chwilę przygrzeją ten temat, bo nakręcanie, opowiadanie, tak jak dzisiaj wychodzi pan przed naszą audycją, puściliście państwo wypowiedź ministra sprawiedliwości, gdzie on mówi o taśmach.
0: Tak.
1: Wejdzie pan do internetu, tam są taśmy polityków PiS-u. Nie, to nie są taśmy polityków PiS-u. Jakby dobrze rozegrał to też tak dobrze, znaczy dobrze, rozegrał to też minister sprawiedliwości, żeby zostawić pewne drzwi niedomknięte i nie tłumaczyć, co to są za taśmy. To są taśmy zgromadzone przez Suszek, czyli założyciel giełdy BitBay, późniejszej zondy krypto. On nagrywał swoich rozmówców, którzy na przykład wisieli mu pieniądze. I między innymi z tego wzięło się pokłosie zatrzymania Rafała Z, tak, tego spekulanta giełdowego, bo on jest zatrzymany właśnie do tej sprawy. A ta dwójka, która była zatrzymana wczoraj, te dwie kobiety, są zatrzymane przez Komendę Wojewódzką Policji, były zatrzymane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach do sprawy zniknięcia Przemysława Suszka. Tak? Czyli mówimy o taśmach, które gromadził były założyciel giełdy BitBay, a nie Przemysław Kral. To, z tego, co ja wiem, tak? Nie ma na tych taśmach, bo też takie dobrorzeczeniowe, że na tych taśmach pewnie są politycy PiS-u, bo to było przed weekend rozgrywane. Z tego, co ja wiem, to nie. I podeprę się argumentem chłopaków, o których wcześniej wspomniałem, dziennikarzy, czyli Szymona Jadczaka i Michała Fuli. Oni też twierdzą, że nie ma tam polityków PiS-u na tych nagraniach. Oni jako pierwsi to dementowali, że nie ma polityków PiS-u. Także tyle, tak? Jeśli chodzi o te nagrania, o ten ostatni wątek, który się pojawił.
0: No to, ale to, o czym pan powiedział, jest niezwykle interesujące, bo no, rzeczywiście wydaje się, że to jest bardzo głośny temat, bardzo mocna sprawa, wielki kaliber polityczny. No i pytanie, czy w takim razie taką grę na własne życzenie można przegrać, podkręcając zbyt szybkie, zbyt wysokie tempo. Rozumiem, no, że tak, że jednak
1: jak
0: tak.
1: Pokazała historia z kawalerką Karola Nawrockiego, można przegrać, można nawet przegrać wybory. Także wszystko w rękach koalicji. Oni są w stanie przegrzać nawet złote jajo, które dostaną, nagle staje się zwykłym jajkiem, tak? Bo dostali od losu złote jajo w postaci afery zonda krypto. W momencie, kiedy wiele rzeczy nie wychodzi, kiedy mówimy, startuje 1 września, mówimy o zniesieniu na przykład CPN-u, tak? Kiedy program CPN zostaje zlikwidowany i mają naprawdę potężny granat w ręku, to wyjmują zawleczkę i sami do siebie tym granatem rzucają. Niech zostawią, tylko mówię, to nie jest nasza rola, my to obserwujemy, ale powinni to zostawić prokuraturze i służbom. I służby się tym dobrze zajmują, tak? Bo od momentu, kiedy doszło do zmiany w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach, to nagle się okazało, że śledztwo, które mieliło się przez lata, ruszyło z kopyta, tak? I to w dwóch aspektach. W jednym, jeśli chodzi o zaginięcie, a w drugim, jeśli chodzi o to, co się w ogóle z zondą krypto działo, tak?
0: To panie redaktorze, to jeżeli chodzi właśnie o tego typu wątpliwości, to muszę dorzucić jeszcze jeden wątek. Poseł, mecenas, obrońca Roman Giertych.
1: No, jest mecenasem. Ma prawo reprezentować każdego.
0: No tak, ale jednocześnie jest posłem.
1: Ale wykonuje swój zawód. I wie pan, no to jest na zasadzie, czy wykonując swój zawód, masz prawo bronić nawet największego złodzieja, złoczyńcy i tak dalej.
0: Oczywiście tak, oczywiście, że tak, pod względem prawnym czy formalnym w 100%. No, ale tu dochodzi jeszcze jednak trochę inna perspektywa, to znaczy perspektywa posła. No i pytanie, czy tu jednak nie ma konfliktu interesów? Bo pytanie brzmi,
1: znaczy ja uważam,
0: czy stoimy na straży porządku, bezpieczeństwa, interesu obywateli, czy stoimy na straży osoby oskarżonej?
1: Znaczy, on stoi na straży swojego klienta. Jeśli on twierdzi, że doprowadzi do tego, że ten klient, który ma dzisiaj, ja tak rozumiem cały czas, bo tu nie jest jasna sytuacja, jaka jest, że tak powiem, rola procesowa pana Przemysława K., Przemysława Krala, byłego prezesa Zonda Krypto. Czy on ma postawione zarzuty i idzie w trybie małego świadka koronnego, w cudzysłowie, bo chodzi o przywileje z artykułu 60, który mówi, że za współpracę może mieć złagodzoną karę. Ja tego

0: Nie wiem, tak, jaka jest rola procesowa pana Przemysława Krala, tak? Tylko wiem tyle, że pan mecenas Giertych, poseł Giertych powiedział, że jest jego adwokatem. To jest kwestia, którą powinna rozstrzygnąć Koalicja Obywatelska, bo i teraz znowu, gdybym był szefem Koalicji Obywatelskiej, to bym powiedział, nie możesz. Ja bym zakazał, tak? Ja bym zakazał, nie możesz, bo to będzie rezonowało, bo z drugiej strony mamy sprawę, która jest uderza w prawą stronę, ale jednocześnie jak ty tam będziesz, to będzie uderzała w nas, bo będzie można ten argument wyciągnąć, to co pan powiedział, że reprezentujesz człowieka, który doprowadził do utraty przez tyle i tyle tysięcy ludzi, tyle i tyle milionów złotych.
1: No ale taka narracja drugiej strony, czyli strony opozycyjnej, no jest tak oczywista, że nie sposób jej było nie przewidzieć, że tak będzie.
0: No tak, ale lewa strona, czyli mówimy o koalicji rządowej, koalicji 15 października odbija, ale zobaczcie, poseł Jabłoński też jest reprezentantem innego gościa, który narobił też inne szwindle, jeśli chodzi o nieruchomości, mówię tutaj o aferze Hrejt, tak? O tej aferze, tak? No mówię, no to jest rola niewdzięczna, tak? Bo jesteś mecenasem i musisz reprezentować klienta.
1: Nie, przepraszam, nie musisz.
0: No
1: możesz.
0: Możesz, tak? Roman Giertych z kolei tłumaczy, że on w ten sposób chce rozliczać PiS i tu już mam wątpliwość.
1: No tak, no bo w tym momencie znów pytanie brzmi, czy w takim razie nadrzędna będzie chęć rozliczenia PiS-u, czy nadrzędną chęcią będzie jednak dobro klienta?
0: No mi się wydaje, że to pierwsze, co pan powiedział. A tu już mam wątpliwość, czy w takiej roli może występować. Ale dopóki to, dopóki on nie dostanie zakazu z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, to będzie to robił. Koalicja się obudzi w tym momencie, jak się okaże, że w sondażach wychodzi, że ludzie tego nie akceptują. To wtedy się obudzą, ale to wtedy będzie już musztarda po obiedzie, bo oni często się budzą za późno i później próbują szybko gasić pożar, który sami wywołują. Zresztą chyba jest taki sondaż, on się dzisiaj pojawił rano, tylko nie chcę z głowy mówić, ale wydaje mi się, że jest, w którym Polacy bardzo źle to ocenili. I to chyba dla wirtualnej Polski był taki sondaż przygotowany dzisiaj.
1: To jeżeli pan pozwoli, jeżeli rozmawiamy o tych wątpliwościach komunikacyjnych, PR-owych, jak ocenić kandydaturę pana Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Bo od strony formalnej tu właściwie nie ma żadnych zastrzeżeń. Wszyscy podkreślają, i to niekoniecznie nawet sympatycy Koalicji Obywatelskiej, że to jest doświadczony, bardzo dobry prawnik. No, natomiast od tej strony politycznej tu już się pojawiają wątpliwości i to nawet wśród niektórych członków w koalicji rządowej.
0: Znaczy oni sami zapowiedzieli, że nie będzie czegoś takiego, żeby, zresztą to w ustawie ich było, że ktoś z rządu, czy tam z ministerstwa, później bezpośrednio będzie przychodził do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, ale ustawa nie przeszła.
0: No ustawa nie przeszła i teraz mówią, no tamci tak robili, to my musimy też tak zrobić, żeby Trybunał odbić. I teraz, jak pan pyta mnie o PR-ową ocenę, czy tam ocenę komunikacyjną, oni to komunikują tylko i wyłącznie do swojego elektoratu. Oni chcą pokazać sprawczość. Weszliśmy 1 września, rozpoczął się rok szkolny, ale też rozpoczął się rok wyborczy. To jest rok wojenny. Oni weszli, rząd zaczyna pracować w trybie kampanijnym, w trybie wyborczym. Ten rząd w końcu musi pokazać sprawczość, musi coś zacząć dowozić. Pomijam tą zondę krypto, ale oni mają inne rzeczy, których nie dowieźli. Teraz,
1: ale panie redaktorze, jakie to będzie dowiezienie? Znaczy ja oczywiście nie wiem, jak ten scenariusz będzie wyglądać, no ale mogę sobie wyobrazić, że skoro mamy już sędziów wybranych przez Sejm, od których nie odebrano ślubowania i mamy sędziów, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym, ale nie są im przydzielane sprawy, no to jaki to jest dowód na to, że ruszamy do przodu?
0: O to pytałem w koalicji. W jaki sposób oni chcą ten Trybunał przejąć? Bo z tego, co ja rozmawiam, wychodzi, że będzie Trybunał 2.0. Czyli dojdzie do tego, że ci sędziowie, którzy są wybrani przez Koalicję Obywatelską i większość rządową, oni jakby stworzą to, o czym pisał też profesor Sadowski. Oni stworzą jakby klon Trybunału i to będzie ten Trybunał, który będzie uznawany, a drukarkę ma Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i będzie drukowała wyroki tego Trybunału. No, ja uważam, że to będzie złe rozwiązanie, bo dojdzie do totalnej anarchizacji prawa, tak?
1: Czyli będą dwa trybunały.
0: No, tak,
1: w jakiejś mierze, koalicji. Tak.
0: W jakiejś mierze, tak. Inna opcja mówi o tym, że tylko... Ja nie jestem specem od prawa konstytucyjnego, bo gdyby udało im się zwołać zgromadzenie ogólne, to podczas zgromadzenia ogólnego można proceduralnie doprowadzić do tego, że zostanie zakwestionowane powołanie na sędziego, nie na prezesa, na sędziego Bogdana Święczkowskiego, a wtedy to otwiera furtkę do tego, że można go usunąć ze stanowiska i tak dalej, tak?
1: No ale do tego trzeba mieć większość.
0: No, jak pan policzy, to mają, tylko prezydent nie zaprzysiąga, a Święczkowski nie uznaje.
1: No właśnie, i teraz pytanie, jaki wynik nam wychodzi po takim równaniu?
0: No po takim wyglądaniu wychodzi, że ale liczymy tych, co tam przysiągną.
1: A no właśnie. Ty...
0: no, i to jest tak, no, to jest na zasadzie, kogo Trybunał będzie, tak? Bo ja jestem cały czas przeciwny temu. Ja gdzieś tam studiowałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika prawo. Ja uważam, że jednak trzeba prawo, nawet złe prawo, naprawiać prawem, a nie łomem i kijem, tak? Chociaż sobie też przypomnę,

0: Przypominam, nasi słuchacze może tego nie pamiętają. Kiedy koalicja 15 października dochodziła do władzy, kiedy przejmowała władzę w Polsce, w zachodniej prasie ukazał się taki artykuł, nie chcę mówić, które to było czasopismo, ale tytuł świetnie pamiętam, znaczy pamiętam tekst tego artykułu, w którym było napisane wprost. W Polsce rozegra się fantastyczny eksperyment, jak metodami niedemokratycznymi przywrócić demokrację. I właśnie on się zacznie teraz rozgrywać we wrześniu. Jak metodami niedemokratycznymi przywrócić instytucje demokratyczne. Tak, przez te 3 lata nie mieliśmy czegoś takiego. Okej, był minister profesor Adam Bodnar, ale to jest legalista i on znalazł po prostu kruczek prawny, jak się pozbyć Barskiego na zasadzie, że miał opinię, stwierdził, że no niestety no, pan został wadliwie powołany, ponieważ pan nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku, Barski nigdy nie poszedł z tym do sądu. Oczywiście są inne wyroki, ale to są wyroki wydawane przez neosędziów i one są tylko do pojedynczych spraw, nie rezonują na całą procedurę karną. Ale poza tym oni niczego więcej nie zrobili, tak? Został zabetonowany wszędzie dawny układ, który, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość popsuł, betonując sobie Sąd Najwyższy, jednocześnie mając prezydenta i jednocześnie mając do pewnego czasu Trybunał Konstytucyjny. I według mnie to jest na zasadzie, pójdą złomem i pałką do Trybunału. Jak dokładnie chcą to rozegrać? Nie wiem, bo jak się pyta środowisko Koalicji Obywatelskiej, oni sami na to nie mają odpowiedzi. Wydaje mi się, że o tym, jak ten Trybunał zostanie rozegrany, wie premier Donald Tusk, jego najbliżsi współpracownicy i Maciej Berek.
1: To w takim razie ja spoglądam na zegar, nie zostało nam wiele czasu. To jeszcze jeden wątek i teraz trochę wracamy do tych rozgrywek pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus, no bo chciałbym poprosić o komentarz do tej sytuacji dotyczącej wyboru wicemarszałka. Mamy jedno nieobsadzone stanowisko, 2 kandydatów, obaj kandydaci to właśnie kandydaci po pierwsze Prawa i Sprawiedliwości, które przez bardzo długi czas swojego kandydata nie zgłaszały i to stanowisko było nieobsadzone. No i mamy też kandydata wystawionego przez Rozwój Plus. No i sytuacja jest niezwykle ciekawa, bo od tego, kto zostanie tym kolejnym wicemarszałkiem, to zależy tak naprawdę nie od PiSu, nie od Rozwoju Plus, a od tego, jak zagłosuje koalicja rządowa.
0: No myślę, że zagłosują za Marcinem Horałą, żeby zrobić na złość, żeby bardziej skłócić środowisko Rozwoju Plus i PiSu, bo póki co sytuacja, w której Rozwój Plus żywi się na PiSie i atakuje PiS. Zresztą Mateusz Morawiecki robi to już robi tak to ostentacyjnie, tak wprost, tak pokazuje, że musi atakować ten PiS. Przecież ten słynny jego filmik z TikToka, gdzie mówił niszczyciel brytyjski, amerykański, chiński, niszczyciel polski, pokazuje twarz Jarosława Kaczyńskiego, po czym zaatakował zdjęciem, tak, z Moskalem i z Kaczyńskim. On już musi, tak, bo wie, że jedyne, co może zrobić, to wziąć te do 10%, bo więcej nie uczknie elektoratu z PiSu i teraz będzie grał do awantury w Sejmie, będą mieli swojego kandydata i mają swojego kandydata i, że tak powiem, rękoma Koalicji Obywatelskiej, co będzie, będzie im na rękę. Nie będzie żadnej dyscypliny klubowej, każdy będzie miał dowolność, jak głosować. Minimalnie Marcin Horała prawdopodobnie zostanie wicemarszałkiem Sejmu.
1: No ale łatwo wtedy odgadnąć, skoro mówimy o tym, jak mogą wyglądać reakcje na pewne działania, no to łatwo odgadnąć, że w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość no, ruszy z taką ofensywą pod tytułem, proszę bardzo, wspólnie z Tuskiem wybraliście sobie marszałka.
0: I to jest tylko do ich twardego elektoratu, nigdzie poza. Nawet jak pan mówi o tym, tak, to jak ja byłem tydzień temu na jakimś spotkaniu z ludźmi z Koalicji Obywatelskiej i rozmawiałem o tym, jakie mogą być scenariusze po 2027, to mi powiedziano, każdy jest możliwy, tylko nie rząd Donalda Tuska z Braunem, nie rząd Donalda Tuska z Kaczyńskim. Każdy inny jest na stole i każdy inny jest w grze.
1: No dobrze, to w takim razie Mateusz Morawiecki dowozi te 10% do wyborów i zostaje koalicjantem Donalda Tuska?
0: No wtedy musiałaby zajść jeszcze jedna zmiana, że Donald Tusk nie będzie premierem, ale tak, jest to w grze, że mógłby być koalicjantem, tak zwanej szerokiej koalicji 15 października, bo nadal nie wiemy, co będzie z PSL-em, Centrum i z Polską 2050, bo tutaj mamy też taką próbę reaktywacji trzeciej drogi, wyciągnięcia.
1: A wierzy pan w te reaktywacje?
0: W reaktywację nie, ale w jakiś nowy projekt, tak, w jakiś nowy pomysł, tak, bo musi coś być, co w środku. Póki co Mateusz Morawiecki tego nie bierze. Jest, jak pan patrzy nawet na sondaże, tak, ja nawet się ostatnio śmiałem, że trzecim ugrupowaniem w Sejmie, czy tam nawet, nie, trzecim, tak, wychodziło, że są niezdecydowani, którzy mieli w jednym ze sondaży 16%. To jest bardzo duża część tortu do wzięcia, tak? Zarówno przez PiS, jak przez koalicję, jak i przez nowy twór polityczny, który może powstać.
1: No ale o tym nowym tworze politycznym mówi się od dawien dawna. Tam już pojawiały się bardzo różne pomysły, różne scenariusze. Pan Petru, samorządowcy, no, niektóre nazwiska również z takiej zamrażarki politycznej były wyciągane. Mamy rok do wyborów i na razie czegoś takiego nie widać.
0: Bo jest za wcześnie. Ja cały czas powtarzam państwu, na mnie też, że to jest, że to luty ma.

0: że to będzie ten czas, kiedy to może powstać, że będzie dynamika już taka bardzo wyborcza i nowe ugrupowanie takie ma szansę wtedy jak na najlepsze notowania. Mateusz Morawiecki za szybko wyskoczył z PiS-u. Według mnie za szybko to zrobił, tak?
1: No, być może już nie miał wyboru tak naprawdę.
0: No on był wypychany, aż go w końcu wypchnęli, tak? No i tak jak mi powiedziano w PiS-ie wtedy, tak? To był idealny okres, żeby to rozegrać, bo w wakacje nie będzie w stanie prowadzić swojej narracji, bo w wakacje nie będzie w stanie przekonywać. I ci, co tak mówili, mieli rację, tak? Bo nie był w stanie, tak? Oni, no nie był w stanie, tak? Ludzie żyli czymś innym niż kłótnią w PiS-ie. Normalni ludzie, bo niektórzy tam się fascynowali tym pojedynkami bez sensu.
1: No dobrze, to my też będziemy się fascynować pojedynkami. Od tego trochę jesteśmy, żeby takie rzeczy komentować. Pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz na naszej antenie pani Anna Gołębicka, ekspertka i strateżka ochrony zdrowia Centrum im. Adama Smitha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: No a tematem będą, wydaje się, potężne pieniądze przeznaczone na ochronę zdrowia, 18 miliardów złotych z KPO, które mają właśnie no, zasilić niejako ochronę zdrowia, onkologia ponad 5 miliardów, cyfryzacja i e-zdrowie 4 miliardy, kardiologia 2,5 miliarda, 3 miliardy na kadry medyczne, do tego jeszcze infrastruktura i oczywiście wiele innych tematów, gdzie być może te sumy już nie będą robić takiego wrażenia, ale na pewno będą wsparciem. No i pytanie, 18 miliardów złotych to są pieniądze, które mogą no właśnie pomóc zaleczyć problemy w polskiej służbie zdrowia, czy tak naprawdę one do tego worka wpadną i nikt nie zauważy różnicy?
3: Znowu wrzucamy wszystko właśnie do jednego worka w tej ochronie zdrowia, bo musimy jakby oddzielić sobie wydatki bieżące od wydatków inwestycyjnych. A KPO to są właśnie wydatki inwestycyjne, które mają na celu wzmocnienie między innymi właśnie infrastruktury, poprawę sprzętową w ochronie zdrowia. To są takie pieniądze, których my nie używamy bezpośrednio, tylko pośrednio do leczenia pacjentów. A te pieniądze, które są bezpośrednio przeznaczane na leczenie pacjentów, to są te środki, które mamy właśnie w finansach publicznych i w budżecie państwa. I też tutaj bardzo ważna uwaga, musimy sobie oddzielić to, co jest budżetem państwa, a to, co są co jest finansami publicznymi, bo w przypadku ochrony zdrowia w budżecie państwa zobaczymy tylko część tych środków, bo większa część idzie bezpośrednio jakby na ochronę zdrowia z tego, co składamy się ze składki zdrowotnej. Czyli tu mamy kwoty, które są na przyszły rok zaplanowane na już bardzo wysokim poziomie i mówimy tu o 274,1 miliardów złotych, czyli widzimy też, że te środki na ochronę zdrowia to są jedne z największych wydatków, jakie w ogóle mamy w finansach publicznych.
1: No i teraz w takim razie pytanie, te pieniądze, skoro to są inwestycje, to jest chyba dobre skojarzenie, one będą procentować?
3: To się okaże, tak jak wszystko. Jeżeli chodzi w ogóle o KPO, to bardzo dobrze, że je mamy, bo niektóre ośrodki bardzo mocno skorzystają z tego. Jedyną wadą tego KPO jest to, że ono jest tak planowane co do ośrodka, co do miejsca, co do placówki, a trochę mniej, jeżeli chodzi o całościową wizję, czyli co ma to dać, jakby co ta inwestycja ma w perspektywie dać Polakowi. I wyzwaniem ogromnym w ochronie zdrowia jest to, żeby wszystko, co robimy, sprzyjało jednemu celowi, czyli na przykład takiemu celowi, żeby pacjent był lepiej leczony, efektywniej leczony, żeby nie stał w kolejce. A my niestety jakby tak trochę o tej ochronie zdrowia mówimy, jak się mówi o przyszłości, że ona jest wszędzie dookoła nas, tylko jest bardzo nierówno rozłożona. I chorobą ochrony zdrowia od lat jest właśnie takie zdefiniowanie sobie dokładnie tych celów strategicznych, do których to będzie każdy element dążył. Na podstawie tych celów strategicznych powinniśmy zbudować sobie taką mapę, że nie w jednym ośrodku mamy wszystko, a nawet za dużo, ale nie mamy na przykład kontraktu i nie możemy z tego korzystać, a w drugim ośrodku mamy kontrakt z NFZ-em, czyli możemy wykonywać świadczenia, ale brakuje nam jakiegoś sprzętu, bo ten drugi ośrodek nie umiał napisać dobrze o pieniądze z KPO. Więc mamy plusy bardzo duże, czyli to KPO na pewno zasili, na pewno unowocześni, na pewno zwiększy ochronność, odporność taką społeczną, ale z drugiej strony mamy minusy, że cierpimy na chorobę braku takiej wizji całości.
1: No ale o tej wizji

0: Łości mówi się już od... Próbuję sobie przypomnieć, kiedy te rozmowy się zaczęły. One tak naprawdę trwają od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd jestem dziennikarzem, to dyskutuje się o tym, jak uzdrowić polską służbę zdrowia.
1: Bo to jest bardzo trudne, bo teraz jak w ogóle budujemy narrację dotyczącą ochrony zdrowia, to mówimy, trzeba likwidować szpitale. I gdybym była osobą z danego miasta, gdzie ktoś mi mówi, trzeba u was zlikwidować szpital, to też bym wyszła na ulicę i mówiła, nie zgadzam się. A to właśnie nie chodzi o to, żeby likwidować, zamknąć szpital, tylko chodzi o to, żeby dać realne, lepsze zabezpieczenie dla pacjentów, czyli na przykład SOR, ten, który powinien być na 200 tysięcy mieszkańców, i dzienną opiekę, która będzie zabezpieczała tego pacjenta bez kolejki i gwarantowała, że jeżeli coś z pacjentem dzieje się trudniejszego, to on ma krótką ścieżkę do ośrodka, który specjalizuje się w tym, co się wydarza temu pacjentowi. Czyli to jest ta koordynacja. A bardzo często idziemy na skrót i mówimy, mamy za dużo szpitali. Tak, w stosunku do różnych danych mamy za dużo szpitali rozumianych tak trochę po staremu. Czyli takich miejsc, gdzie pacjent ma leżeć. Ale mamy za mało zdrowia i za mało leczenia. Teraz wyzwaniem jest to, żeby nie mieć szpitali jako miejsca, gdzie są łóżka i gdzie się leży, tylko miejsca, w którym cały dzień intensywnie tego pacjenta się leczy i stara się jak najszybciej przywrócić go do zdrowia, żeby mógł wracać i dochodzić do siebie w swoim domu. I to jest bardzo trudne, bo ja nawet jak słucham sama siebie teraz, to trudno mi to jest opowiedzieć tak, żebyście państwo w to uwierzyli, że to jest możliwe.
0: Ale to przepraszam, ale to, co pani mówi, brzmi właśnie bardzo zwięźle, bardzo klarownie. I w momencie, kiedy ktoś mówi, że owszem, zamykamy szpital, ale nie dlatego, żeby zlikwidować daną placówkę, tylko po to, żeby ten szpital zamienić na SOR, żeby ten szpital zamienić na przychodnię. I co ważne, ta zmiana oznacza, że w danej gminie, w danym miasteczku nie znikną miejsca pracy, bo to jest też bardzo ważny argument, czy też bardzo ważna część w tych dyskusjach. No to być może w tym momencie zainteresowani trochę inaczej by się w te argumenty wsłuchiwali.
1: No absolutnie i to jest ta inna opowieść, bo my nagle nie wyrzucimy pielęgniarek, bo mamy ich po prostu za mało pielęgniarek. My powinniśmy zaproponować ścieżkę położnym, taką, która dla nich jest dobra, a nie tak jak to się wydarzyło w tym roku, tylko je zdenerwowała i rozjuszyła, żeby... jeżeli będą chciały, żeby mogły się przebranżowić, no bo akurat położnych jest za dużo. Czyli my powinniśmy w ogóle trochę się wszyscy uspokoić i nie ciągnąć kołderkę w swoją stronę, bo ta kołderka jest taka, że możemy ją tylko rozerwać i nic z tego nie będzie, tylko naprawdę wspólnie zastanowić się, nie bez polityki, jak ta ochrona zdrowia powinna wyglądać, bo jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy... Trochę pod murem. Jesteśmy starsi, jesteśmy bardziej schorowani, a ciągle mówimy o tych pieniądzach, a to się nie przekłada na to, żeby była lepsza kolejka, już nie mówiąc o atmosferze w ogóle w jakby tej przestrzeni.
0: No to teraz jak w takim razie rozmawiać o problemach służby zdrowia? Bo tak jak pani powiedziała, tak naprawdę te rozmowy, dyskusje sprowadzają się do dwóch kwestii, to znaczy likwidujemy szpitale i to w takim przekazie właśnie bardzo ostrym, gdzie nie ma żadnych półcieni, czyli tego, o czym pani mówiła, że ta likwidacja szpitali nie musi wcale oznaczać likwidacji ośrodka zdrowia. No i oczywiście drugi temat, bo właściwie ta kolejność powinna być inna. Temat dotyczący pieniędzy, to znaczy pieniędzy brakuje, pieniędzy brakować będzie. Chyba w przyszłym roku w samym NFZ-cie ta dziura budżetowa ma wynieść 70 miliardów złotych.
1: No, każdy liczy tak, jak mu to wygodniej, szczególnie jeżeli chodzi o narrację polityczną, bo już jesteśmy coraz bliżej do wyborów. Tak, jeżeli chodzi o NFZ, to co roku mamy dziurę, no ale tutaj jak rozmawiać? Właśnie opowiadając dokładnie, jak ta ochrona zdrowia jest skonstruowana, opowiadając, co możemy z tym robić, uświadamiając społeczeństwo, bo nasze społeczeństwo naprawdę przyjmuje wiedzę i przyjmuje informacje, tylko musi wiedzieć, a nie tylko i wyłącznie słuchać jakby atrakcyjne politycznie hasła. Jeżeli chodzi o to, czy my mamy dziurę w NFZ-cie, czy my nie mamy dziury w NFZ-cie na przyszły rok. Nasza składka, którą mamy, nie wszyscy, bo nie wszyscy płacimy równe składki, nie starcza na wszystko, co obiecaliśmy w różnych ustawach i rozporządzeniach i w tym, co włożyliśmy do koszyka świadczeń, czyli to, co zagwarantowaliśmy obywatelowi. Mamy tych pieniędzy jakby za mało. My zbieramy ze składki około 183 miliardy złotych, a już w tym roku te potrzeby przekroczą NFZ-u, przekroczą 200 miliardów złotych. Pani minister ma jeszcze swoje dodatkowe środki, one zwykłe są inwestycyjne i na profilaktykę, które w ciągu roku przesuwa się do tego NFZ-u. Jeżeli chodzi o to, co my gwarantujemy, to my mamy świadczenia

0: tego, o których najczęściej mówimy w kontraktach ze szpitalami, czyli one są zakontraktowane i świadczenia, które są, i one są limitowane jakby w tym kontrakcie, w ramach tego kontraktu, i mamy również świadczenia, które są nielimitowane, czyli na przykład, nie wiem, zawały, udary, tego typu rzeczy. Ten koszyk tych nielimitowanych to już pewnie będzie koło 500. I szpitale dostają co miesiąc ten swój ryczałt za wykonanie tego, na co się umówiły. No i dodatkowo są te jakby te rzeczy nielimitowane, które płaci się zwykle z opóźnieniem, no ale czasem przekracza się ten kontrakt. No i to jest następna pula tych rzeczy, gdzie my mamy te dodatkowe, generujemy dodatkowe koszty. I być może trzeba się zastanowić nad tym, jak zefektywizować jakby te nasze elementy tego systemu. Są takie metody, jest na przykład taka metodyka, która się nazywa Lean Management czy Kaizen, która mówi, gdzie są nieefektywności, jak to równo rozłożyć, jak zrobić, żeby ten pacjent nie czekał. Bo my mamy też bardzo wiele różnych absurdów, takich, że szpital jak przyjmuje pacjenta, to rozlicza go za jakby jedną ścieżkę, a za drugą już nie dostanie pieniędzy. No więc tego pacjenta wypisuje, potem znowu się robi te badania. Mamy bardzo dużo nieefektywności takich, że się pacjenta leczy skierowaniem, czyli wysyła, był już u jednego lekarza, wysyła się go na następnego lekarza. Mamy różnego rodzaju niepotrzebne dublowanie badań, bo jeden ośrodek zrobił, drugi robi to samo. Teraz trzeba by się było przyjrzeć w ogóle tym całym ścieżkom pacjenta, gdzie my mamy te nieefektywności. Jeżeli w tym nowym układzie tego, co sobie wymyślimy z tym zdrowiem, okaże się, że nam brakuje, no to wtedy trzeba podjąć decyzję. Czy zwiększamy składkę zdrowotną, czy jej nie zmniejszamy, ale zgadzamy się na mniejsze, jakby na mniejsze koszyki świadczeń. I tych elementów w ochronie zdrowia jest bardzo dużo, natomiast to jest taka nasza ważna, społeczna, wspólna decyzja chyba, jak my chcemy, żeby ta ochrona zdrowia wyglądała. Na razie to mamy nagonkę głównie na medyków, którzy oczywiście, przynajmniej ci lekarze, milionerzy, jakby nie są bez winy i zepsuli nam system i zepsuli nam atmosferę, ale to są, nie są jedyni winowajcy jakby tego, jak to wszystko w tej chwili wygląda.
1: Niestety tu musimy przerwać. Czas jest nieubłagany. Pani Anna Gołębicka, ekspertka i strateżka w ochronie zdrowia Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panu.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
1: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi? Gdzie urlopy spędzała pracująca inteligencja? A jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów? Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP? Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii. Wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i senatoria w PRL-u. Polskie Radio 24. Dziś o godzinie 22:05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
4: W sobotę w audycji Kierunek Kino gościć będziemy Annę Pruchniak. Aktorka robi błyskotliwą międzynarodową karierę. Tatuażysta z Auschwitz, Summerwater, a teraz francuska megaprodukcja Blaski i cienie, osadzona w czasie II wojny światowej. I Jean Dujardin, laureat Oscara, w roli głównej. Anna Pruchniak opowie o rolach, castingach, o szczęściu i o gotowości na nowe wyzwania. Kierunek Kino jutro o 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
2: Autopromocja.